0: wschodnich granic NATO. Natowski generał podkreślił znaczenie integracji sensorów, systemów dowodzenia i efektorów oraz szybkiego wdrażania nowych technologii. Podczas rozmowy omówiono też potrzebę dalszej integracji obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz zdolności do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Rozmowy generałów dotyczyły także wsparcia Ukrainy oraz perspektywy wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce jako istotnego elementu odstraszania i obrony wschodniej flanki sojuszu. Temat amerykańskiej bazy w Polsce poruszony został również podczas spotkania prezydenta z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporów z Pałacem Prezydenckim.
1: To jest wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
0: O bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce wcześniej informował prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu. Prezydent USA powiedział, że uformuje siły AI na wzór sił kosmicznych. Zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza w żaden sposób hamować rozwoju sztucznej inteligencji. Trump ogłosił swoje zamiary w długim wpisie na swoim portalu Truth Social, w którym porównał obawy o bezpieczeństwo rozwoju AI do spraw takich jak m.in. afera dotycząca jego powiązań z Rosją, czy obawy dotyczące zmian klimatu. Nie będziemy w żaden sposób hamować ani tłumić rozwoju tej niesamowitej branży. Będziemy ją wręcz pielęgnować, wspierać i czuwać nad jej rozwojem, napisał prezydent. Nie wyjaśnił, jakie zadanie mają pełnić nowe siły, ani jaki mają mieć charakter. Zapowiedział też jednak, że wkrótce powoła cara od sztucznej inteligencji i że zgłaszać się mogą osoby o wysokim IQ. Nawet co piąty kuracjusz nie przyjeżdża na zaplanowany pobyt w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Problem nasila się zimą, mówi Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki w Inowrocławiu.
2: Niestety, takie dość późne zgłaszanie tego swojego braku przyjazdu powoduje to, że blokują się te wszystkie procedury jakby wzajemnie. Bywają też tacy kuracjusze, którzy nie zgłaszają w ogóle i nie przyjeżdżają też. I takich też jest dość dużo.
0: Pani Barbara i pan Piotr z Mazowsza czekali na pobyt w Inowrocławiu 10 miesięcy.
3: Ładnie tu i park duży, można chodzić, spacerować.
4: Są też takie osoby, które składają wniosek, a potem nie przyjeżdżają albo nawet nie informują.
3: A to muszą wtedy pewnie zapłacić.
4: No nie.
3: Nie?
4: No w porządku, wobec czekających
3: kolejce. Raczej nie, bo wtedy kolejkę zajmują, nie? Dużo ludzi rezygnuje, jak nieraz przypada na święta niektórym. Ale w zimie tak, bo latem jak jest ciepło, spędza się czas dobrze.
0: Rząd rozważa wprowadzenie zmian, by minimalizować ilość takich sytuacji. W propozycjach są m.in. przypomnienia o turnusie 30 dni przed rozpoczęciem oraz konieczność potwierdzenia przyjazdu 21 dni przed przyjazdem. Reprezentacja Niemiec sprawiła w Sofii niespodziankę i pokonała Bułgarię 3-2 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będzie tym samym rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale. Z nadzieją o spotkaniu w 1/4 finału mówił Maksymilian Granieczny, libero naszej reprezentacji.
5: Teraz każdy mecz jest o życie, wygrywamy, idziemy dalej, przegrywamy, odpadamy, także myślimy teraz tylko i wyłącznie o kolejnym meczu ćwierćfinałowym, patrzymy w przód i jeśli skupimy się na sobie, na swoim poziomie, to wierzę, że wylądujemy we Włoszech.
0: Wcześniej podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, wygrali z Łotwą 3-0. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Walka w strefie medalowej odbędzie się natomiast w Mediolanie. Półfinały 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dzień w większości kraju będzie pochmurno i deszczowo. Miejscami mogą pojawić się także burze, a nawet grad. Bez opadów jedynie w południowo-wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, witamy się z wami w kolejnej audycji Czas Rodziców.
8: Ula Malko.
7: Krzysztof Chorwat. Olga Tanajewska audycję wydaje, a wy możecie, przypominamy, do nas pisać na adres rodzice@tok.fm. Dzisiaj temat, który budzi silne emocje, czyli jedzenie. A przede wszystkim to, co w ostatnim czasie budzi najsilniejsze emocje, a nawet awanturę, można powiedzieć głównie polityczną, czyli zmiany w szkolnych i przedszkolnych stołówkach.
8: Ale my byśmy chcieli odrzucić dzisiaj politykę, choć z niektórymi mitami, które pojawiły się w ostatnim czasie wokół mięsa i strączków, będziemy się chyba musieli zmierzyć. A pomoże nam w tym Małgorzata Jackowska.
9: Dzień dobry.
7: Dietetyczka i psychodietetyczka dziecięca. Może zacznijmy od tego, czemu to jedzenie budzi tyle emocji. No bo to nie tylko w polityce.
9: Budzi emocje, dlatego że karmienie dziecka, no to jest po prostu element troski o to dziecko. I takie dosyć, mam wrażenie, wiecie, biologicznie uwarunkowane, że jednak mamy za zadanie to dziecko nakarmić. Jak nie nakarmimy, to znaczy, że coś jest nie tak. To jest ten temat, który też wzbudza takie emocje, jak się rozmawia o karmieniu piersią versus mlekiem modyfikowanym, jak się rozmawia o rozszerzaniu diety, czy kawałki, czy papki, o podawaniu słodyczy. W ogóle temat jedzenia, jedzenie jest związane z emocjami, więc na pewno będzie emocjonujące.
7: To może nie powinna nas w ogóle dziwić taka afera wokół szkolnych stołówek.
9: Znaczy, mnie nie dziwi, że jest ten temat, wiecie, poruszany i że zmiana wywołuje jakąś reakcję, bo w ogóle odżywianie też jest takim tematem dosyć emocjonującym. Wiecie, jaką dietę wybrać, albo czy dużo zjadłam, czy mało zjadłam, no to są te wszystkie psycho właśnie dietetyczne tematy. Więc myślę, że można się spodziewać, ale przyznam, że nie spodziewałam się, że aż tak bardzo pójdzie to w stronę tą, o której dzisiaj nie będziemy rozmawiać.
7: Nie jedną awanturę zresztą w domu taki temat jedzenia może wywołać. W domu naszym, gdzie są rodzice, dzieci, ale i z dziadkami, to już mówiliśmy chyba nie raz tutaj, że potrafimy się kłócić o takie rzeczy. No dobrze, ale to przypomnijmy, bo punktem wyjścia na pewno do dyskusji w ogóle o diecie, również takiej narzuconej przez szkoły i właściwie przez państwo, można powiedzieć, no zawsze są jakieś też badania, mam nadzieję, no i te pokazują jasno, że dzieci po prostu w Polsce tyją ekspresowo.
9: Tak, i to jest wynik tego, że są źle odżywiane, albo że ich dieta nie jest optymalna, no powiedzmy, żeby tak nie wchodzić od razu w te takie wartościowanie. Ja mam wrażenie, że po prostu jest trudno dobrze karmić dzieci w dzisiejszej rzeczywistości i z tego to się bierze, ale tak, no 30% ośmiolatków, jak wynika z takich danych europejskich, 30% ośmiolatków w Polsce ma nadwagę lub otyłość, 15% ma otyłość.
7: Tutaj z pomocą zazwyczaj przychodzą różni eksperci, również światowi, tworząc piramidy różne, co chwilę ona tam się zmienia, trochę przepływają te produkty. No to jak ta najnowsza piramida właściwie wygląda i co dzieci powinny jeść? Przede wszystkim czego trochę mniej?
9: Mamy piramidę żywienia i stylu życia, czyli ona obejmuje nie tylko odżywianie, obejmuje też aktywność fizyczną, której dzieci powinny mieć przynajmniej godzinę dziennie, takiej umiarkowanej lub wręcz intensywnej. No i na podstawie piramidy są warzywa i owoce. Te warzywa i owoce powinny być spożywane we wszystkich posiłkach, codziennie. Są bazą, tak? Później mamy w kolejnym tym etapie produkty zbożowe. Najlepiej pełnoziarniste, oczywiście, bo mają więcej błonnika, składników mineralnych i witamin. Dalej produkty mleczne, które dostarczają białka i wapnia. Wapń jest ważny dla dzieci, żeby rosły, żeby kości się mineralizowały, profilaktyka niedoborów tego wapnia. I oczywiście są też inne źródła wapnia w diecie, ale to jest takie nasze tradycyjne polskie podejście i też rzeczywiście najlepsze źródło tego wapnia w codziennej diecie. No i dalej mamy właśnie produkty inne, białkowe, czyli mięso, ryby, jajka, nasiona roślin strączkowych, no i gdzieś tam na samym czubku tłuszcze.
7: Czyli tu jest na równi strączki, mięso, to jest ten sam przedział, prawda?
9: Tak, to jest ta sama grupa produktów, natomiast zwykle jemy po prostu tego mięsa więcej. Ja sobie sprawdzałam ostatnio, ile mięsa jedzą Polacy. Wiecie ile? 90 kg rocznie Polak zjada średnio mięsa.
7: Jeszcze pytanie o jakość, nie? Tego mięsa. To też przy okazji tej dyskusji mięso, trochę się pojawiało.
9: Tak.
8: A Gosiu, powiedziałabyś, co się zmieniło? Bo myślę, że w porównaniu z tym, co było, co takiego się teraz w tych szkołach i przedszkolach zmieniło?
9: No właśnie, to jest ciekawe, bo tak nie aż tak dużo. Bo my mamy rozporządzenia, które regulują to, co dzieci mogą, a czego nie mogą dostawać w szkole, są w Polsce obecne już od pewnego czasu i 10 lat temu weszło takie rozporządzenie, które właśnie mówiło o tym, że jadłospis musi być oparty o normy żywienia, że jak dzieci są w przedszkolu cały dzień, no to tam 75% zapotrzebowania energetycznego powinno otrzymywać, że muszą być różne grupy produktów, że najwyżej 2 razy w tygodniu powinno być smażone posiłki podawane dzieciom. Tam były też regulacje dotyczące tego, co można dzieciom podawać, sprzedawać w sklepikach i automatach, więc dużo tych informacji i takich ograniczeń już było. Natomiast w tym roku, w lutym, się pojawiło nowe rozporządzenie, które nieco doprecyzowało pewne kwestie. Moim zdaniem bardzo fajne jest to, że bardziej precyzyjnie są opisane produkty, które można sprzedawać dzieciom w szkole, czyli w sklepiku lub automacie. Będzie trudniej sprzedawać tak zwaną niezdrową żywność. W zasadzie nie powinno się już tego robić. No i pojawiły się te takie, jak się okazało, kontrowersyjne zalecenia, czyli że mięso powinno być podawane 2 razy w tygodniu, takie świeże mięso, czyli nie parówki i nie tam jakieś, nie wiem, leczo z kiełbasą, tylko świeży kawałek mięsa, który jest przygotowany jako na przykład porcja obiadowa. 2 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu ma być podana zupa na wywarze warzywnym, czyli jeśli jest przygotowywana zupa, to musi być warzywna. Raz w tygodniu teraz będzie trzeba podawać posiłek na bazie roślin strączkowych bez dodatku produktów od zwierzęcych, czyli w zasadzie wegański. I raz w tygodniu ryba, ale to też już było. I to są chyba te największe zmiany, które się zrobiły tak, wiecie, emocjonujące, bo no poszło odrobinkę w stronę tego, żeby zadbać też o te dzieci, które nie jedzą mięsa i ryb. Też ta regulacja się pojawiła, że dzieci, które nie jedzą mięsa, ryb, powinny dostać alternatywę roślinną, najlepiej opartą na nasiona roślin strączkowych.
7: Ja zajrzałem do jadłospisów moich dzieci ostatnio i w szkole, i w przedszkolu. No i co my tam mamy? Mięso rzeczywiście 2 razy w tygodniu, była ryba, ale był taki kociołek warzywny, jakaś kasza bulgur się pojawiła, odrobina sosu sojowego, jak tam panie napisały. I z kolei w przedszkolu na kanapkach pasta z soczewicy. I sobie myślę, super, no to jest coś, co my w domu jemy, my dorośli, a dzieci najczęściej nie jedzą, no bo mają swoje przyzwyczajenia i trudniej jakby tak w domu jednak to przemycić. A może to szkoła jest tym miejscem, bo dzieci i tak jedzą wybiórczo, a może tam rzeczywiście wybiórczo wybiorą to, co może wreszcie polubią i co w domu będą później jeść. Taką mam nadzieję.
9: Ja na to patrzę tak, że to jest, wiecie, jeden z kawałków, który ma się przyczynić do tego, żeby dzieci jadły lepiej. Czyli to przedszkole, szczególnie na przedszkole patrzę z taką nadzieją, bo dzieci w wieku szkolnym już mają te nawyki, te preferencje i może te, co za 5 czy 10 lat pójdą do szkoły i to rozporządzenie, mam nadzieję, będzie dalej aktualne, no to będą już przyzwyczajone do tej pasty z soczewicy i będzie im łatwiej później jeść te strączki. Ale te posiłki w przedszkolu czy w szkole no są kawałkiem jakimś tego odżywiania. No i jasne, że jak dziecko nie zna produktów, no to trudno mu jest je polubić. Ale też dzieci w wieku przedszkolnym są w tym okresie takiego ostrożnego próbowania. Jest ta neofobia żywieniowa, która właśnie tam między 4. a 6. rokiem życia, czy 2. a 6. mniej więcej jest. Więc jak nie znają z domu i zaczną widzieć to w przedszkolu, no to jest większa szansa, że jednak zaczną jeść też te produkty trochę inne.
8: Ja mam taką obserwację, że ta burza, w której bierzemy udział, siłą rzeczy, też wpływa na nasze dzieci. W takim sensie, że one też zaczynają...
7: Burza o szkolne stołówki?
8: Tak. Że one też zaczynają jakoś mówić o tym, że zdrowe jedzenie to jest niedobre, albo że wszystko się zmieniło. Jakoś byłabym na to uważna, o czym rozmawiamy z dzieciakami w domu, bo szkoda, żeby one też się tak negatywnie nastawiły.
7: Poszły z takim nastawieniem do szkoły, nie?
8: Tak, i to rzeczywiście może wpływać też na ich chęć próbowania nowych rzeczy.
9: Tak, no na pewno to, jak mówimy o jedzeniu i produktach i o wybieraniu tych produktów, to jest coś, co dzieci przyjmują jako pewnik. No, im mniejsze dziecko, tym bardziej po prostu słyszy to, co mówią rodzice. To ty, Ula, wiesz lepiej i pewnie możesz nam wyjaśnić, ale no jak dziecko słyszy, że rodzic mówi, że coś jest trucizną, no to przyjmuje, że to jest po prostu trucizna i nie będzie, albo że jest to ohydne. I nie będzie chciało tego próbować, dlatego tak ważne jest nie tylko to, co dzieci dostaną w szkole i przedszkolu, ale też to, co jedzą w domu i co słyszą o jedzeniu, odżywianiu i tych właśnie opiniach na temat zmian.
8: Tak, ja rozumiem tą frustrację, która wynika z tego, co ważne było, co zaznaczyłaś, czyli to, że dzieci różnie reagują na zmiany. No i rozumiem, że to jest tak, że się pojawiła zmiana i dzieciaki, część z nich ma z tym kłopot. W niektórych szkołach, z tego co wiem, zmienił się w ogóle catering, czy zmieniła się firma, która zajmuje się jedzeniem w szkole czy w przedszkolu. No i to po prostu jest zmiana. I rozumiem, że rodzice, ponieważ się to nałożyło na tą całą sytuację zmiany, to rozumiem, że wielu rodziców jest sfrustrowanych, bo gotuje dzieciom dodatkowo więcej jedzenia do szkoły czy do przedszkola. I rzeczywiście ja się z tym jakoś spotykam, że rodzice mówią, znowu muszę cały termos i że moje dziecko nie chce jeść i co to znowu za zmiany, że dzieciaki nie chcą tego i tamtego. Więc gdzieś rozumiem, że to jest trudne, bo nic z nas nie chce gotować trzech czy czterech posiłków dziennie, ale jakoś chcę tak powiedzieć, taki apel wystosować, że naprawdę to minie. Znaczy, że to ze zmianami, nie wiem, jak ty masz, Gosiu, doświadczenia, też dzieciaki się powoli przyzwyczajają.
9: Ja mam wrażenie, że nawet łatwiej niż my, że to jednak jest tak, że dzieci jak usłyszą o tej zmianie i zobaczą ten obiad, który im nie smakuje, może akurat teraz, no to go nie zjedzą i wiecie, to może trochę brutalnie zabrzmi, ale jak raz nie zjedzą obiadu, to też im się krzywda nie stanie. I ja też rozumiem, że to jest frustrujące, że trzeba przygotować kolejny posiłek, czy inny posiłek, czy dać więcej do tej śniadaniówki, do szkoły. I mam jakby duże zrozumienie dla rodziców oczywiście, bo myślę, że i dla dzieci to jest zmiana, i dla rodziców to jest zmiana, ale może warto ją wykorzystać na naszą korzyść i właśnie powiedzieć naszym dzieciom, że no zobacz, no te strączki to są super, no jak w szkole nawet podają, czy w przedszkolu nawet dostajemy tą pastę z soczewicy, to może warto spróbować, może w domu też zrobimy i zobaczymy, czy to będzie fajne.
7: Zostańmy przy tej śniadaniówce. To mnie zainteresowało. Jak ułożyć, skomponować idealną śniadaniówkę?
9: No najlepiej tak, żeby była oparta o różne grupy produktów, czyli żeby miała znowu warzywa i owoce jako bazę. Jakiś produkt zbożowy. To może być kanapka, to może być, nie wiem, jak ktoś ma bardzo dużą chęć to i czas, to robić jakieś tam mini pizze, albo gofry, albo muffinki,
7: racuszki.
9: Albo racuszki, tak.
7: Się patrzy czasami w sieci, to tam, o, ile tam w tej śniadaniówce się pojawia.
9: To nam trochę
7: zakłamuje
9: rzeczywistość jednak, ja
7: bogato.
9: Mam wrażenie, tak. To znaczy, no, pewnie, że jak mamy czas i ochotę robić różne fajne rzeczy, to miło jest na pewno dostać taką kolorową i wypasioną śniadaniówkę, ale kanapka, czy jakiś zawijas tortilli, czy tosty z serem nawet na zimno podane, albo makaron z sosem pomidorowym wsadzony w pudełko, też jest okej. Chodzi o to, żeby było trochę warzyw i owoców, produkt zbożowy, białko jakieś, czyli właśnie wędlina, ser, kawałek jakiegoś mięsa pieczonego, albo jogurt do picia, albo nasiona roślin strączkowych. I odrobina tłuszczu. No to tak naprawdę pomysłów na to, ile, znaczy, co może być w tej śniadaniówce, jest pewnie dużo, ale kanapka z szynką i pomidorem też jest okej zupełnie. Jeśli nasze dzieci to chcą jeść.
7: Kabanos
9: jest okej. Jak jakieś nieduże słodycze, czy trochę czegoś słodkiego się tam pojawia, czy mus owocowy, to też
7: przecież. No, to zależy od szkoły też. To różne są podejścia.
9: To prawda, tak, tak.
7: Ale myślę sobie, że w takim razie ta piramida żywieniowa, to warto ją sobie może gdzieś powiesić, tak teraz pomyślałem, że skoro już komponujemy śniadaniówkę.
9: Ja nawet wolę talerz taki zdrowego żywienia, też można go znaleźć na stronach.
7: Zielony na
9: tak, Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, bo on trochę łatwiej się do niego odnieść niż do piramidy jednak, mam wrażenie. Tak.
8: Działa na wyobraźnię, tak, prawda? Dzieci tak. mogą sobie wyobrazić, co z tego wybrać.
7: Mhm. Właśnie, wspólnie komponować to też dobry pomysł? Bo czasami ja mam takie sytuacje, że rano tylko dziecko zagląda do śniadania, co jest dzisiaj? O, jest znowu to samo.
9: No to ja jak słyszę coś
7: tylko
9: takiego,
7: to samo. Mówię...

0: bo też nie sądzę, żeby to było też tak, że wszystkie dzieci w szkole jedzą obiady. Ja myślę, że też trochę zapominamy o tym, że dzieci oczywiście mogą jeść obiady w szkole, ale wiele z nich nie je z różnych powodów, na przykład dlatego, że jedzą wybiórczo i nie chcą. Więc
1: nie chcą stać w kolejce, to szczęście.
0: Już nie mówiąc o tym, że przerwa obiadowa trwa 15 minut, w porywach
2: trzeba
0: do 20.
2: Jest w bardzo różnych godzinach też, ale to, a co w takim razie zrobić, kiedy ta śniadaniówka wraca prawie nietknięta?
0: Chyba bym poprosiła moje dziecko, żeby mi powiedziało dlaczego. Przede wszystkim najpierw, nie? Czy to jest tak, że nie miało czasu, czy może zjadło od kolegi, czy może coś kupiło sobie właśnie w automacie albo sklepiku, czy mu nie smakowało. No dzieci, jak się je pyta o opinię, to ją są w stanie wyrazić i myślę, że i przedszkolne, i szkolne, no ale jak śniadaniówka, to pewnie mówimy o szkolnych, no to one już na pewno będą w stanie z nami o tym porozmawiać.
1: Od razu mi się przypomniała taka historia z mojego domu, co się uśmiechnęła. Mój syn kiedyś bardzo chciał, żebym dawała mu suszoną miechunkę i byłam trochę zaskoczona, że tak bardzo jest.
2: Okej, okay, już lecę na drugi koniec świata.
1: No i rzeczywiście, no, udało mi się ją gdzieś tam zakupić. Ja myślałam, że mieliś... dyskontów. Nie, nie, nie. No i dawała mu do tej śniadaniówki, taka trochę zaskoczona, bo on nigdy nie chciał jej jeść, po czym się okazało, że to jest pieniądz. Mhm. Znaczy okazuje się, że to dzięki temu, tak, to była waluta wymiany na różne pyszne inne rzeczy.
2: Ale to kompetencji dodatkowych.
1: Więc mówię o tym dlatego, że pomyślałam, że rzeczywiście rozmowa o śniadaniówkach jest często okazją do tego, żeby można było się wspólnie naradzić co innego. Czy też wspólna wyprawa na targ też jest czymś, co ja jakoś bardzo zawsze...
0: Nawet, wiecie, do sklepu po prostu spożywczego, do którego robimy zakupy. Ja miałam takie sytuacje, że dzwoniła do mnie jakaś mama z klasy i pytała, jakie patyczki ma mój syn w śniadaniówce, bo jej syn powiedział, że dobre, a to były jakieś po prostu grissini takie, bo on nie je kanapek w szkole, więc ja kombinuję, a to grissini, a to jakiś nachos, a to coś tam, więc to też jest taki przyjemny moment, żeby sobie właśnie porozmawiać o tym, co tam się dzieje, tak? O tych wymianach handlowych też się można dowiedzieć.
1: No i w ten sposób się dowiedzieć, co nasze dziecko wymienia za to, co dla niego jest przyjemne. Pomyślałam też o takiej frustracji rodzicielskiej poranka, czyli że komponujesz tę śniadaniówkę, a dziecko mówi, nie, nie chcę tego, o nie, fu. No i myślę, że jest wiele dzieci, które rano nie są gotowe, żeby sobie w ogóle wyobrazić, co zjedzą. Że to też jest o różnej gotowości dzieciaków po wstaniu. Są takie dzieci, co budzą się głodne i bardzo chcą natychmiast zjeść konia z kopytami, a są takie, co ich gotowość, prawda, Gosiu, do jedzenia dopiero się pojawia później.
0: W ogóle do funkcjonowania.
1: I do funkcjonowania. I że sama zobaczyłam, że są takie dzieciaki, co wieczorem mogą skomponować śniadaniówkę i wtedy to jest ten moment, że o tak, to zjem i tamto i rozmowa w ogóle o jedzeniu to jest dobry moment. A są takie co rano, więc pewnie warto to sprawdzać i się od razu nie przestraszać czy nie przejmować, że coś jest ze mną nie tak, że moje dziecko codziennie rano mówi, tego nie zjem.
2: Co do poranków, to ja mam z kolei takie doświadczenie i też pytania w głowie w sumie. Już dopóki obaj synowie byli w przedszkolu, no to bardzo blisko mamy przedszkole, wstawaliśmy prawie na ostatnią chwilę, więc biegły już na to śniadanie. Więc już było z głowy to śniadanie w domu. Nie trzeba było go jeść. No ale odkąd starszy jest w szkole, no to musi zjeść najpierw śniadanie. No i ten mniejszy, który jeszcze jest w przedszkolu, się podłącza pod to śniadanie, a później znowu idzie na to drugie śniadanie, później jeszcze trzecie śniadanie. I tu jest pytanie, czy nie za dużo tego jedzenia z samego rana i w ogóle, czy nie za dużo jedzenia, no bo no, oczywiście tam je później, być może jeszcze już mniej w tym przedszkolu, no ale tak, tu chleb, tam chleb, albo tu zupa z jakimiś płatkami, tu znowu chleb. Czy jak nie przesadzić w tym początkowym etapie dnia po prostu?
0: Chyba trochę jak powiedziała Ula, czyli przetestować różne wersje. No bo znowu musimy znaleźć jakiś kompromis między tym, że on chce wziąć udział w tym śniadaniu starszego brata, tym, że coś się zmieniło i pewnie też, no jak poszedł teraz do szkoły, tak, to czy, no zmieniło się, tak, i chcemy przetestować. Ale ja też lubię jednak przyjąć, że dzieciom można zaufać i nawet jak zje śniadanie w domu, a za pół godziny usiądzie do stołu w przedszkolu, to...
2: To nie napcha się znowu
0: tak,
2: bardzo.
0: Tak, to, że już trochę zjadło i może czuje. Oczywiście dobrze jest przy tym dzieci uczyć tego odczuwania sygnałów głodu i sytości, czy nazywania bardziej, bo one to czują, tylko nie,

0: potrafią tego nazwać, więc pytać je po prostu, czy już mają pełny brzuch, czy nie.
1: A czy presja na idealne, zdrowe jedzenie może w ogóle prowadzić do jakiegoś problemu, do lęku, do wybiórczości właśnie, albo do wstrętu wręcz do jedzenia?
0: Presja na jedzenie bardziej będzie prowadzić, czyli w ogóle, żeby dziecko zjadło. Może i zwykle tak jest, że prowadzi do nasilenia wybiórczości, odmowy jedzenia, bo to jest jedyne, nad czym dziecko może mieć kontrolę, odmówić jedzenia, jeśli nie zwracamy uwagi na to, co nam próbuje komunikować. A ta presja, czy bardziej takie nadmierne skoncentrowanie się na jakości tych posiłków, czyli że tego nie możemy, bo to jest właśnie niezdrowe, albo syfne, albo inne jakieś takie brzydkie określenia, albo w ogóle takie dzielenie jedzenia na dobre i złe, może prowadzić do takiego zaburzonego obrazu odżywiania. I myślę, że
1: zaburzeń też odżywiania?
0: Myślę, że nawet może prowadzić do zaburzeń odżywiania, jak pójdziemy w jakieś takie ekstremalne podejście i pewnie też jak te takie indywidualne predyspozycje się na to nakładają.
1: Bo czyli szlaban na jedzenie słodyczy niekoniecznie jest dobrym pomysłem.
0: Ja nie lubię tego pomysłu. W przypadku takich malutkich dzieci, jakim nie pokazujemy słodyczy, to tak. Ale jak dziecko już zna słodycze, to raczej trzeba się nauczyć, czy dziecko nauczyć, czy razem się uczyć tego, jak jeść po prostu ich nie za dużo i nie robić z nich nagrody, kary, prezentu i jedynego ulubionego jedzenia.
1: No to co te strączki właściwie dają nam i jak istotne one są w diecie, również dzieci? Mhm.
0: To jest, ja mogę długo mówić o strączkach. Po pierwsze, są to produkty, które dostarczają nam białka. I to jest alternatywa do produktów zwierzęcych, szczególnie w dietach roślinnych, w dietach eliminacyjnych też, jak na przykład dziecko nie może jeść mleka, białek mleka krowiego, to często te nasiona roślin strączkowych są taką alternatywą. I nasiona roślin strączkowych, mówimy tutaj głównie o samych nasionach, czyli fasolka szparagowa często jest wymieniana w tej grupie, ale fasolka szparagowa jest warzywem, to nie, tam nie jemy samych nasion, jemy całe warzywo. Więc jak mówimy o tych strączkowych, no to mówimy o fasoli, soczewicy, ciecierzycy, soi, przetworach z tych groch, też taki suchy. Więc to są takie produkty, które dostarczają białka, dostarczają wapnia, dostarczają żelaza, bardzo dużo błonnika, kwasu foliowego, no to są to jest taka grupa tak naprawdę super produktów, bym powiedziała, jak tak.
1: Obecnych w polskiej diecie właściwie od zarania
0: Obecnych w polskiej
1: dziejów.
0: Diecie od zarania dziejów, jedzonych w bardzo dużych ilościach w historii naszej diety. Jedzenie mięsa jest kwestią w tak dużych ilościach, jak teraz jemy, no to jest kilkadziesiąt lat pewnie w Polsce, więc bliższe to jest naszej tradycji niż jedzenie codziennie mięsa na pewno.
1: A czy da się, i tutaj już pytanie chyba również od stołówek szkolnych, przygotować to smacznie, tak żeby dzieci jadły, no nie soląc jakoś bardzo dużo, bo to zawsze sól poprawia ten smak, ale żeby zachować jakieś wartości i też te zdrowotne.
0: Na pewno tak. Ja jestem przekonana, że tak. Ja lubię strączkowe, dlatego że nauczyłam się je jeść po prostu, bo też nie mam jakichś wspomnień z dzieciństwa, żebyśmy jedli bardzo dużo tych nasion roślin strączkowych. One się kojarzą raczej z takimi daniami na święta, że na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, nie? Ale to tak naprawdę mnóstwo różnych potraw można przygotować z udziałem nasion roślin strączkowych, różnie je przyprawiając i różnie przygotowując zupy, sosy, kotlety, zapiekanki, pasty kanapkowe. Można też używać przetworów sojowych typu tofu czy jakieś napoje roślinne. Wydaje mi się, że jest tak duża moda i dostępność przepisów na diety roślinne, że naprawdę da się.
1: I ja mogę podpowiedzieć też, jak przemycamy czasami dzieciom soczewicę. Ta jest łatwa dosyć, szczególnie ta czerwona, bo ona jest już taka drobniutka, pocięta, można też ją zblendować po prostu do sosu, do spaghetti, takiego bolońskiego, żeby to nie było tylko mięso i tylko pomidor, ale jednak, żeby tam coś było, jakieś trochę i błonnika, i błonnik tam też jest, prawda?
0: Tak, tak, dużo.
1: Tak, więc to i jakby nie ma z tym problemu. Oczywiście ten sos jest jakiś tam trochę ma inny format, ale dzieci nie za bardzo zwracają uwagę. Bardziej by się oburzyły na cebulę chyba.
2: Mm-hmm. Myśmy do zupy pomidorowej kiedyś soczewicę zieloną dodawali w dużych ilościach i też, no żeby ją tak jakoś sprawić, że jest bardziej kaloryczna, jak żeśmy byli na różnych wyjazdach, pamiętam, dzieciaki się strasznie dużo ruszały i były ciągle głodne i wpadliśmy na taki pomysł, żeby tę soczewicę tam dodać, to może sprawi, że będą rzadziej głodne i rzeczywiście zaczęły ją od wtedy jeść, ale myślę, że to jest strasznie ważne, co mówisz o tym, że no jak dzieci coś znają, to jest im łatwiej i to jest o tych zmianach.
1: To ja jeszcze ze szkolnej stołówki przyniesiony, może nie przepis, bo to nic takiego wielkiego, ale okazało się, że dzieci jedzą i potrafią zjeść i mówią, że bardzo chętnie by zjadły w domu makaron po prostu ze szpinakiem i kurczakiem. Tam podlany chyba jakąś słodką albo śmietaną, albo jakimś mascarpone, dlatego pewnie jest to takie gładsze trochę niż zazwyczaj i to się sprawdza w tym przedszkolu czy w szkole. No i rzeczywiście czasami jest to w jakimś tam naszym stałym repertuarze, załatwia to i warzywo, i mięso, i białko, i wszystko.
0: I węglowodany
1: oczywiście. Więc warto rzeczywiście jakby tutaj się uzupełniać ze szkołą czy z przedszkolem. I stąd też pomyślałem, że może jak tutaj współpracować? Znaczy, czy podglądać to, co jest w szkole, czy jakoś jak uzupełniać tę dietę w szkole, żeby to wszystko było zbilansowane idealnie. No może nie idealnie co do dnia, no ale w tygodniu powiedzmy, czy w ciągu kilku dni, żeby te dzieci miały wszystko.
0: Nie wiem, czy się da mieć wszystko. To znaczy na pewno można próbować bilansować ten jadłospis tak na co dzień. Chyba właśnie opierając się na tym talerzu zdrowego żywienia, dlatego też o nim wspomniałam, bo on się odnosi do pojedynczych posiłków. Więc łatwiej jest zbilansować posiłek, który dostarczy różnych składników. Mhm. Tak jak powiedziałeś o tym makaronie. Tak?
1: Czyli zawsze gdzieś tam na tym talerzu warzywo. Mhm.
0: Warzywa albo owoce, zbożowe, białko i trochę tłuszczu. Ale też myślę sobie, że my oczywiście możemy codziennie śledzić jadłospis przedszkolny lub szkolny i uzupełniać, tak, że jak było na obiad mięso, to my mamy na kolację właśnie strączkowe. Ale z drugiej strony...
1: Nie dajmy się zwariować,
0: ale też, żeby, wiecie, nie poświęcić całej swojej energii na... Szczególnie jak mamy ograniczone zasoby tej energii, czasu i sił, na to, żeby koniecznie uzupełniać to, co było w szkole. Ja chyba wolę przyjąć, że szkoła ma swoje regulacje, czy przedszkole mają spełnić jakieś tam normy. Zakładam, że jak jest rozporządzenie, no to jedzenie będzie w miarę dobrze zbilansowane. Sprawdzam, co moje dzieci zjadły, czy nie są głodne i po prostu przygotowuję posiłek opierając się na tych zasadach talerza, tak żeby ich nakarmić po południu, tak, czy wieczorem.
2: To też takie ważne, co wnosisz w kontekście napięcia wokół jedzenia, prawda, żeby go jeszcze nie podnosić. Mm-hmm. Ono już i tak od tego zaczęliśmy, że jest i w naszej kulturze, mm-hmm. i chyba też tak jakoś biologicznie z nami połączone, że my się tym jedzeniem naszych dzieci jakoś przejmujemy.
0: I jeszcze też pomyślałam o tym, jak mówiłaś o tych strączkach, że one są takim elementem, który jak dziecko zna, to jest mu łatwiej później w szkole też spróbować, że pewnie trudniej będzie się przestawić na te zmiany, o których tam rozmawiamy, tym dzieciom, które do tej pory nigdy nie jadły takich produktów i jeszcze usłyszą od rodziców, że no po prostu poprzewracało się wszystkim i robią rewolucję w stołówkach i że to okropne, no bo te dzieci nie będą miały otwartości na to, żeby spróbować, tylko będą miały lęk duży, takie przekonanie, które przejmują od dorosłych i no i ostrożność większą i pewnie więcej stresu też.
1: No dobrze, a czy są takie produkty, które na pewno byś odradziła dzieciom? To czy jakieś tłuszcze trans albo jakieś takie ewidentnie fast foody, które, znaczy zgaduję, no nie chcę sugerować, no fast food pewnie też czasami jest wskazany.
0: Chyba bardziej mam tak, że radzę ograniczać pewne składniki niż produkty. To znaczy dobrze jest ograniczyć dodany do diety cukier, słodycze oczywiście, ale też ten cukier, który sypiemy do posiłków, czy jest dosypywany do produktów. W to się wliczają też soki owocowe, miód, inne tam syropy, nadmiar soli i właśnie tłuszcze, tak zwane tłuszcze trans, czyli izomery trans kwasów tłuszczowych i nasycone kwasy tłuszczowe. Jak chcemy to przyłożyć na produkty, no to tak jak jest w normach żywienia, czy w zaleceniach w piramidzie, mniej tłustego czerwonego mięsa, mniej wędlin, mniej słodyczy gotowych produktów takich wysoko przetworzonych, ultra przetworzonych, mniej fast foodów i słonych przekąsek, chipsów, paluszków i tak dalej. Ale ja jestem realistką i uważam, że trudno jest dzieci przed tym zupełnie ochronić, przed tymi produktami. Tym bardziej, że je widzą wśród swoich kolegów i koleżanek, czy handlują potem tą miechunką, żeby je dostać. Albo tak. widzą w reklamach też, zobaczcie, jak bardzo ten marketing kierowany do dzieci na to wpływa, że one chcą po prostu kupić ten napój, który reklamuje ten ich ulubiony youtuber czy inny artysta, albo właśnie jakieś lody czy przekąski. I myślę, że im bardziej my do tego dokładamy emocje i stres i nie ma mowy, że ci to kupię, bo to no po prostu właśnie. Jest głupotem.
1: No to wywołałaś już ten temat, to powiedz, jak to zrobić, żeby jednak nie kupić, no bo wiemy, że jak przeczytamy skład, to niekoniecznie.
0: No właśnie ograniczyć, a nie powiedzieć,
3: czy coraz
0: nie ma
3: na jakiś
0: mowy.
3: Czas kupić jednak
0: ja na przykład
3: do spróbowania?
0: Ja na przykład zrobiłam tak z moimi synami, że jak się pojawił zestaw fast foodowej restauracji, to powiedziałam im, że możemy raz pójść. Wyraziłam moją opinię na temat tej kampanii marketingowej niepochlebną, na temat odpowiedzialności osoby, która to reklamuje. Ale podkreślam, że jest to moja opinia i że ja nie chcę na to wydawać pieniędzy, więc jeżeli oni chcą przeznaczyć na to swoje kieszonkowe, no to proszę, ale no ale zależało mi na tym, żeby poznali moją opinię. Więc jakoś to zadziałało na tyle, że teraz im są starsi, tym bardziej właśnie się nad tym zastanawiają i ze mną rozmawiają. Chociaż oczywiście czasem chcą kupić napój albo lody, tak? I wydaje mi się, że im bardziej bym oponowała, tym bardziej by byli tym zainteresowani. I dzieci generalnie tak mają, że jak coś jest zakazane, to jest bardziej atrakcyjne. Zresztą dorośli też tak mają, nie?
2: Mi pomogła kiedyś też taka myśl. Mi pomogła też taka myśl kiedyś, że no w skali jedzenia tego młodego człowieka w ciągu, nie wiem, roku, dajmy na to. Tak jakby pomyśleć, no bo jak myślimy o jednym dniu, no to te frytki, czy ten napój słodki, no to się wydaje. No ale jak pomyślimy o skali roku, no to przecież to jest jeden, czy dwa, czy pięć nawet, czy ileś produktów w skali masy innych rzeczy, które one jedzą i jeszcze się ruszają i przecież chcemy właśnie, że to nie jest tylko jedzenie, tylko to tak, jest ale, o tym właśnie...
1: Że... Właśnie, za mało trochę powiedzieliśmy dzisiaj o ruchu, bo to jest że podstawa wciąż tej piramidy.
0: Poczekajcie, bo jeszcze z drugiej strony, dlatego myślę, że ważniejsze jest to, żeby się skupiać na ogóle niż na poszczególnych produktach i poszczególnych dniach, bo my powinniśmy raczej myśleć o tym właśnie w takiej szerokiej perspektywie i skupić się na tym, żeby były w domu warzywa, był w domu nabiał naturalny i pieczywo, może niekoniecznie tylko białe, niż na tym, żeby zabraniać im jeść jakiegoś konkretnego produktu.
1: Wracając do tego ruchu z kolei, czy to w takim razie można sobie tak usprawiedliwiać, że okej, moje dziecko chodzi kilka razy na jakieś treningi w tygodniu, ma jakiś tam WF, basen, to w takim razie może właściwie jeść wszystko bez ograniczeń. Czy tak to nie działa?
0: Chyba nie podoba mi się ten pomysł, ta koncepcja, bo no jednak nadal ono rośnie, potrzebuje składników odżywczych, energii, pełnowartościowych posiłków. Podejrzewam, że jak jest bardzo aktywne, to tym bardziej potrzebuje dobrego jedzenia i więcej kalorii i energii i białka, żeby się lepiej czuć po prostu. Więc w kontekście bilansu kalorycznego pewnie tak, im więcej spala, tym mniej mu zaszkodzi dodatkowy zestaw fast foodowy na przybieranie na wadze, ale wartość odżywcza diety też jest bardzo ważna, bo no, dzieci rosną, programuje się ten ich organizm, więc to też jest ważne, żeby jakość diety była raczej dobra niż wszystko jedno jaka, bo chodzą na treningi.
1: To co, wracamy do domów, rysujemy sobie tam ten talerz albo piramidę, przegląd śniadaniówki robimy No i działamy. I
0: trochę tak. sobie odpuszczamy stresowanie się tak nadmierne. I więcej gadamy z dziećmi, żeby nam opowiadały o tym też, jak one na to patrzą, a nie tylko słuchały tego, co my myślimy.
1: Doktor Małgorzata Jackowska, dietetyczka i psychodietetyczka dziecięca, była z nami w Czasie Rodziców. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.
2: Dzięki. Ula Malka.
1: Krzysztof Chorwat. Żegnamy się. W Czasie Rodziców słyszymy się oczywiście w następną sobotę o godzinie 13:00.
4: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma diagnozę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Nocnej prohibicji w całym kraju na razie nie będzie. PSL poprosił o wykluczenie projektu z obrad Sejmu. Agencja Moody's obniża rating Polski. Minister cyfryzacji jednak uspokaja. Pierwsze mecze Ligi Narodów bez Kamila Grabary. Polski bramkarz doznał kontuzji kolana. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Posłowie przed weekendem mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Posłanka Joanna Wicha z Lewicy nie kryje oburzenia.
10: Zdjęte kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
11: Ta ustawa jest niedopracowana. Trzeba ją jeszcze przedyskutować. Potrzebny jest czas.
9: A odpowiadał prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy podkreślają, że są za nocnym sprzedażem alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Zdaniem polityków lewicy, ruch ludowców to próba przeciągnięcia w czasie prac nad ustawą. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie przywiązuje zbytniej uwagi do decyzji o obniżeniu Polsce długoterminowego ratingu. Agencja Moody's obniżyła go o jeden stopień, uzasadniając to trwałym pogorszeniem kondycji fiskalnej kraju i narastającym długiem publicznym. Wicepremier Gawkowski uważa, że nie grożą nam cięcia budżetowe, bo jesteśmy 20. gospodarką świata.
12: Nie o wszystkim decydują zagraniczne agencje. Trzeba zwracać uwagę, jak wygląda rating, ale jeszcze świadomość i odpowiedzialność. Polska jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem. Polska dzisiaj ma 10-krotnie większy wzrost gospodarczy niż Niemcy. Więc rozwijajmy się szybko i bądźmy stabilni w myśleniu o tym, jak mają wyglądać finanse państwa. Bez cięć, ale z dobrymi nowymi pomysłami, na przykład jak podatek cyfrowy.
9: Agencja Moody's prognozuje jednak, że w tym i przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 7% PKB. Niemiecki generał Karsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego NATO. To najwyższy organ wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemiec był faworytem do objęcia tego stanowiska. Breuer, który od 2023 roku stoi na czele niemieckich sił zbrojnych, uzyskał poparcie co najmniej 17 z 32 szefów obrony NATO. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi Mirosław Sokal, szef Wydziału Bezpieczeństwa, miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni.
13: W tym roku organizowaliśmy w 6 dzielnicach szkolenia i były takie oto przypadki, kiedy tych szkolących było więcej niż osób zainteresowanych szkoleniem. Dlatego korzystając z tej sytuacji, chciałbym zaprosić. Kolejne szkolenie jest dla mieszkańców 29 września. I tam będziemy właśnie mówić o sposobach zachowania się.
9: Chodzi między innymi o to, by wiedzieć, gdzie się schronić, gdy dostajemy alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i by nie mówić, nie wiem co robić. Eksperci IMGW alarmują. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
14: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24, więc niemal dwukrotnie nam się zwiększyła częstość występowania tych warunków pogodowych wskazujących na wysokie zagrożenie pożarowe.
9: Dane IMGW wskazują, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na mniejsze zapasy wód powierzchniowych. Kujawsko-pomorskie szkoły będą mogły ubiegać się o tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu. To wspólna inicjatywa Kuratorium Oświaty, Wojewody i ZHP, która wyróżni placówki otwarte na działalność zuchową i harcerską, pomagające łączyć naukę z budowaniem podstaw obywatelskich, mówi komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Beata Bardzińska.
15: Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy czy wiele innych pomniejszych organizacji. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami i również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację.
9: Tytuł będzie przyznawany placówkom, które wspierają działalność harcerską, wolontariat i aktywność społeczną młodych ludzi. Wyróżnienie otrzymają 23 placówki rocznie, a tytuł będzie obowiązywał przez 3 lata. Kamil Grabara raczej nie zagra w pierwszych spotkaniach Ligi Narodów. Jak poinformował jego klub Juventus Turyn, polski bramkarz doznał poważnej kontuzji. Drużyna przekazała, że doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. W najbliższych dniach piłkarz przejdzie konsultacje ortopedyczne w celu ustalenia planu leczenia. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza podczas pierwszych spotkań Ligi Narodów, Jan Urban powołał również Marcina Bułkę i Mateusza Kochalskiego. Na start Polacy zagrają 25 września z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w większości kraju zapowiada się pochmurna i deszczowa. Miejscami mają pojawić się burze, a także słaby grad. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
16: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. Witam w pisarkach i pisarzach, a ze mną jest Katarzyna Surmiak-Domańska. Dzień dobry, Kasiu.
17: Dzień dobry.
16: Chciałbym z Tobą porozmawiać o wojnie. Przed chwilą zapytałaś mnie właśnie, o czym będziemy rozmawiać.
17: O wojnie, no to jest temat, o którym mówię ostatnio dość dużo, także... Czekam na pytanie.
16: No właśnie, twoja książka Świat przed nami nie istniał. Pomysł na nią wydaje się dosyć trywialny, no bo wojna w zasadzie...
17: Się skończyła.
16: Się skończyła. Co więcej, no rzeczywiście chyba do tej pory tak jest, że wszyscy żyjemy jakoś w cieniu wojny, w cieniu ostatniej wojny światowej. Ale z drugiej strony przeczytałem właśnie w Wikipedii, że nigdy w polskiej historii, a właściwie w historii narodów europejskich, nie było tak długiego pokoju jak czas od zakończenia ostatniej wojny do teraz. Oczywiście Polska uczestniczyła w interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku, czy wyprawialiśmy się do Afganistanu, tak, czy Iraku. Tak. Natomiast na terytorium Polski żadnej wojny nie było od 81 lat. W zasadzie nie było tak długiego okresu pokoju w całej tysiącletniej historii Polski. Więc właściwie o czym tu mówić, skoro wojna jest...
17: Obyś nie zapeszył, Mikołaj.
16: ...immanentną częścią naszej kondycji społecznej, naszej mentalności. Być może jest tak, że w ogóle bez wojny nie potrafimy żyć.
17: Wiesz co, to co mówisz od razu mi przypomina taki artykuł Marcina Zaręby, historyka, który się zajmuje badaniem najnowszej historii polskiej. On badał właśnie takie zjawisko paniki wojennej w Polsce. To znaczy... On stwierdził, że od 45 roku, ledwo się wojna zakończyła, właściwie jeszcze nawet zanim się zakończyła, bo można powiedzieć, że już od konferencji w Jałcie, już ludzie wyczekiwali III wojny światowej. III wojna światowa, ludzie w Polsce. Miała oczywiście ten obalić porządek jałtański, że to jest niemożliwe, zaraz coś musi się nowego stać i te granice, które zostały już wstępnie zmienione, muszą się jeszcze raz zmienić. To jest przeciekawe są te jego badania, bo wynika, to są takie badania historyczno-psychospołeczne. On dotarł do prywatnej korespondencji, która była cenzurowana przez służby bezpieczeństwa i dzisiaj można ją znaleźć w archiwach, z której wynika, że ludzie cały czas żyli w jakiejś takiej panice wojennej i że ten strach i takie oczekiwanie i gotowość na to, że zaraz coś wybuchnie, właściwie nie ustępowała przez kilka dekad. No może w latach 70. Zagierka był trochę spokój, ale pamiętam już w latach 80., ja już pamiętam ze swoich czasów, już znowu były Pershingi, już nas teraz straszono bombą atomową, różne takie dziwne rzeczy działy. Ja z dzieciństwa też pamiętam taki strach przed wojną.
16: Tak, no, też to miałem i to było w ogóle silnie wdrukowane chyba w całą generację.
17: Tak, ale
16: jakieś były szkolenia nawet, co zrobić, gdy zobaczysz błysk atomowy.
17: Ja pamiętam, że był błysk, że jak będzie wybuch atomowy, to trzeba się położyć, i teraz uwaga, głową do wybuchu i nakryć folią aluminiową.
16: Tak. Przykład. I dać tam mszę.
17: A pamiętasz teledysk Kapitana Nemo, który siedzi w schronie i taki był piosenkarz Kapitan Nemo, prawda? Tak, tak, i był taki słynny teledysk, jak on siedzi w schronie i rozgniótł sobie ostatnią pastę, tubkę z pastą do zębów, a na zewnątrz latają Pershingi. No to wszystko było oczywiście takie podsycanie takiego strachu przed atakiem oczywiście z zachodu. To było w latach 80. Natomiast Zaremba opisuje, że dużo silniejsze to było w latach jeszcze 40., 50. i 60. I to się przejawiało tym, że ludzie natychmiast zaczynali gromadzić oczywiście zapasy jedzenia. I właściwie to nam zostało do dzisiaj. Więc jak mówisz o tym, że przez 80 lat nie było wojny, to trzeba sobie powiedzieć, że cały czas była...
16: Gdzieś w tyle głowy.
17: Był w tyle głowy i właściwie, zobacz, nic nie wybuchło poza tym stanem wojennym, no, który się mimo wszystko jednak okazał, z dużej chmury mały deszcz, prawda? Bo byliśmy ciągle przygotowani na jakiś kataklizm dużo większy. Polecam ten artykuł Marcina Zaremby, można go znaleźć w internecie, chociaż ja oczywiście streszczam go też w swojej książce. Ostatnio właśnie też cały czas właściwie mam takie rozmowy z ludźmi, którzy się ciągle boją, że Putin zaraz wejdzie na...
16: No właśnie, proszę Państwa, niech Państwo nie dadzą
17: jesteście
16: się
17: z tym
16: zwieść.
17: Sami. Nie jesteście z tym sami, to jest jakby opisane przez psychologów i historyków. To tak niestety mamy w Polsce.
16: Tak, ale też chciałbym wrócić do sprawy Twojej książki. To znaczy, to nie jest jedna z piosenek Give Peace a Chance, bo twoja książka składa się, to jest taki właściwie kolaż obrazów, opowiadań o wojnie, kolaż reporterski, momentami bardzo osobisty. Te chyba fragmenty twojej książki mroziły mnie najbardziej i najbardziej mnie jakoś w ogóle... No niezwykle to przeżyłem. Szczególnie to, co piszesz, bo też tutaj Państwu należy się wytłumaczenie szerszego kontekstu, to znaczy twój ojciec ocalał z rzezi wołyńskiej, część twojej rodziny zginęła, więc można powiedzieć, że jesteś tym drugim pokoleniem tej tragedii. I pojechałaś na odsłonięcie pomnika, słynnego pomnika upamiętniającego rzeź wołyńską. To jest przedziwne i wstrząsające spotkanie, bo przy tej okazji opowiadasz o tak zwanej fałszywej żałobie. Co to jest fałszywa żałoba?
17: Fałszywa żałoba, czy też non-authentic mourning według Erla Hoppera, psychologa brytyjskiego, zmarłego w zeszłym roku. To jest termin naukowy. On ukuł taką definicję nieprawdziwej, nieautentycznej żałoby, czy też złej żałoby, czyli takiej żałoby, która nie spełnia psychologiczne funkcje żałoby, no bo wiadomo, żałoba jest jakimś procesem psychologicznym, pozwala pozwala nam uporać się z jakąś stratą, z jakimś wstrząsem, z jakąś krzywdą, prawda, z jakąś tragedią. Do tego psychologicznie ma służyć. Natomiast rzeczywiście przy tym, kiedy stałam pod tym monumentem upamiętniającym ofiary rzezi wołyńsko-galicyjskiej...
16: Zresztą jakimś potwornym i dosłownym.
17: To było coś niesłychanego zupełnie. Ja się nie spodziewałam, że zobaczę coś takiego. To ten pomnik można obejrzeć w Domostawie na Podkarpaciu. Jest rzeczywiście gigantyczny, no i epatujący takimi drastycznymi scenami. No tam przede wszystkim już z daleka, jak się podjeżdża samochodem, to widać takie dziecko...
16: Dzieci na widłach i
17: tak, na widłach, tak. Potem tam, jak się przyjrzysz bliżej, to są jakieś dziecięce główki zatknięte na sztachety płotu. Jest kobieta wychodząca z płomieni, z trójką dzieci. To jest dokładnie jak moja babcia, bo moja babcia Franciszka no właśnie wyszła z płonącego domu z trójką dzieci, więc to rzeczywiście bardzo dotyka też mojej historii i historii mojej rodziny, natomiast no, ten pomnik obudził we mnie jakiś gniew i złość, bo ten pomnik po prostu zamiast przestrzegać przed wojną i przestrzegać przed tym, do czego może prowadzić granie na emocjach, eskalowanie takich uczuć jak nienawiść, chęć zemsty, odwetu, on po prostu jątrzy.
16: No właśnie, dotykasz w zasadzie reportersko, choć tak naprawdę to jest dotyk publicystyczny, no tego, co w tej chwili się dzieje, czyli jakiegoś takiego wysypu, erupcji resentymentów.
17: Tak, erupcję resentymentów. Najgorsze dla mnie było to, że na tej uroczystości odsłonięcia tego pomnika, na której ja się właśnie znalazłam, która miała być dla krewnych ofiar pomordowanych w rzezi, to ja mam wrażenie, że byłam jedyną taką krewną tych ofiar.
16: No właśnie, to jest dosyć dojmujące.
17: A ja tam pojechałam po to, żeby właśnie znaleźć takie osoby jak ja, czyli spotkać się z ludźmi, którzy też są drugim pokoleniem ocaleńców z rzezi i z nimi porozmawiać do książki.
16: Konfederacja, motocykliści, różni jeźdźcy piekieł, którzy...
17: Jeźdźcy piekieł. Przede wszystkim jeźdźcy piekieł, którzy przyjechali ewidentnie na jakąś zadymę, ponieważ cały czas tam były takie podniecone, że ukry się szykują, że napadną w czasie mszy. Ukry. Po prostu takie podniecenie, że będzie jakaś bitka. No oprócz tego byli politycy, którzy wprost się przyznawali, że są z Konfederacji. Jak pytałam ich, czy oni w ogóle mają jakieś prywatne doświadczenia rodzinne z tą rzezią, to nie, ale oni
16: przyjechali. Ale mają interes.
17: Tak, ale oni przyjechali w interesie takich ludzi jak ja. Więc jak się dowiedzieli, że ja właśnie no, mam taką historię rodzinną, no to najpierw był oczywiście wielki szacunek i to chyba pani się cieszy, że wreszcie udało się ten pomnik. Jak ja powiedziałam, że pomnik mi się nie podoba, że nie jestem, że wspieram Ukraińców w ich wojnie, którą toczą obecnie z Putinem, no to oni... Widziałam taką dezorientację. Najpierw dezorientację, że halo, o co chodzi, prawda?
16: A potem podejrzliwość.
17: Potem zaczęło się takie pytanie, skąd pani w ogóle jest? O, coś takiego. I nagle się okazało, że jestem tej w ogóle osobą niepotrzebną i przeszkadzającą trochę w tej ich jakiejś uroczystości właśnie jątrzenia. Bo to ta uroczystość, cała ta razem z tym pomnikiem, ona miała oczywiście wymiar antyukraiński przede wszystkim i o to chodziło. Więc wracając do tego, co to jest ta zła żałoba. Wszystko to właśnie było w tym pomniku, czyli według Erla Hoppera mamy trzy rodzaje złej żałoby. Pierwsza to jest żałoba sentymentalna, polegająca na tym, że zamiast przepracować jakąś stratę, to cały czas o niej mówisz, międlisz to i cały czas tylko się jakby obnosisz z tym, jaki jesteś nieszczęśliwy, jakie cierpienie cię spotkało i jakby nie możesz wyjść po prostu z tego kręgu cierpienia. Więc to oczywiście nie załatwia sprawy. Druga rzecz, to jest żałoba odwetowa. No to jest jasne, że uważasz, że przepracowanie nastąpi poprzez zemstę, prawda? Czyli musisz sobie projektować jakąś chęć zemsty albo na sprawcę, a jak sprawcy nie ma albo nie żyje, no bo na przykład wszystko się działo 80 lat temu, no to projektujesz sobie na jakiś podmiot zastępczy, na przykład na cały naród, no w tym wypadku cały naród ukraiński. Odwet też nie leczy. W sensie psychologicznym odwet nie jest sposobem na przepracowanie traumy. Ale trzecia żałoba jest najciekawsza, najbardziej w ogóle dla mnie fascynująca, również reportersko, mianowicie jest jest to żałoba zwycięska, polegająca na tym, że im miałeś gorzej, tym jesteś lepszy. Czyli twoja krzywda, twoja strata jest jakimś twoim trofeum, którego sobie nie dasz za nic odebrać.
18: Jakie prawda? To polskie.
17: Jakież to polskie. No więc właśnie stojąc pod tym monumentem, no to przypomniałam sobie słowa Erla Hoppera, no i dokładnie to jest wszystko o tym, czyli to obnoszenie się właśnie tymi naszymi pomordowanymi dziećmi, tymi naszymi poobcinanymi głowami, tymi naszymi właśnie kobietami wychodzącymi z płomieni. I to wszystko jest nasza chluba. Tam pamiętam jednego człowieka z tego komitetu pomnika, który im powiedział, że co prawda w jego rodzinie nie było żadnych ofiar rzezi wołyńskiej. Szkoda, że nie dodał słowa niestety. Ale mówi, za to mój ojciec był na Syberii. Był wywieziony na Sybir. I jak ja go zapytałam właśnie o jakąś traumę związaną z tym, to on powiedział, jaka trauma? No, to był zawsze w naszej rodzinie powód do dumy.
16: Zaczęliśmy tę rozmowę od stwierdzenia, że właściwie wojna jest codziennością ludzkiej egzystencji, więc dlaczego właściwie tak traumatyzuje, skoro jest jakby wpisana, wdrukowana w nasze DNA, w nasz sposób funkcjonowania społecznego. W zasadzie nie ma historii ludzkości bez wojny. To jest jakaś taka stała część. Właściwie no, trudno znaleźć dłuższe okresy pokoju w naszej historii. Tak jest od Homera aż do dzisiaj.
17: Tak, ale no widzisz, sam zacząłeś naszą rozmowę od stwierdzenia, że jednak od ponad 80 lat jednak tej wojny w Polsce nie było, więc może jednak czasy się trochę zmieniają. Na pewno zmienia się postrzeganie wojny. Etos wojny zaczyna maleć, bo pamiętajmy, to było dla mnie zresztą też, to jest coś nieoczywistego, chociaż właściwie jak się zastanowić, no to nie ma w tym żadnej tajemnicy, że kiedyś wojna była uznawana za coś chwalebnego, za coś, co rzeczywiście jest wpisane.
16: Ale rzeczywiście, i to na różne sposoby. Tak. Opisujesz to zresztą w swojej książce, to znaczy to jest zarówno jakaś taka kuźnia wspaniałych postaw, męskości, odwagi, determinacji, poświęcenia, patriotyzmu, ale też jaka przygoda, jaki
17: tak,
16: wspaniały w ogóle...
17: Przygoda, tak, właściwie no wojna hartuje,
16: właściwie taki, takie podwóreczko fantastyczne, na którym się jedzie czołgiem Rudy 102 i są dziewczyny i koledzy i w ogóle... To jest w zasadzie taka wyprawa kamperem.
17: I zaułanem, panny sznurem.
16: Tak jest.
17: I tak dalej. Oczywiście etos wojny był zawsze wpisany w naszą kulturę. No mężczyźni byli przecież od dziecka zawsze uczeni tej sztuki wojskowej. No to chyba nie po to, prawda, żeby potem siedzieć w domu. Więc trzeba było gdzieś to ćwiczyć. Poza tym, wiesz, no wojna była zawsze takim fundamentem patriarchatu.
16: Też na pewno.
17: Dlatego, że to jakoś tak gdzieś wisiało w powietrzu takie przekonanie, że kobieto musisz służyć swojemu mężowi, musisz się nim zajmować i opiekować, bo niby na co dzień on się tak może nie przydaje w domu, ale jak będzie wojna, to kto cię obroni, prawda? No i jak długo tej wojny nie ma, no to tak mężczyzna nie bardzo ma szansę się wykazać tym, że jest niezbędny, że nikt

0: przez ciebie, Krzysztof Warga, byłaś zachwycona mundurami niemieckimi.
1: Nie, ja nie byłam. Ja, Krzysiek Warga był zachwycony mundurami niemieckimi. Dla mnie było wszystko jedno. Ja ci powiem szczerze, że do dzisiaj to mam problem. Jak włączam telewizor i widzę faceta w mundurach, to ja nigdy nie wiem, czy to polski. A, już nie powinnam tego mówić. No w każdym razie się nie za bardzo tym znam. I wojna, która mnie interesuje, to jest wojna oczywiście, wojna, w której uczestniczą osoby cywilne. No. I w mojej rodzinie, o tej ze strony ojca, no to rzeczywiście wojna, no przede wszystkim się odcisnęła na losach ludzi ludzi zwykłych ludzi, takich jak moja babcia, prosta kobieta ze wsi pod Lwowem. Zawsze miałam taki...
0: Ale to nie jest dominujący wątek w polskiej historiozofii, zauważyłem. To znaczy, no na przykład... No w tym samym kontekście właśnie, wiesz, tak powiem, losów cywili, zauważ, że na przykład sprawa Powstania Warszawskiego dopiero niedawno w ogóle zaczęło się mówić o rzezi Woli, czy o rzezi Ochoty. Zresztą niechętnie dosyć.
1: A przedtem się, jeżeli mówiło, no to się mówiło przede wszystkim o bohaterskich powstańcach, hakowcach. No to jest jasne. Tak, to zdecydowanie, to nie odkrywamy tutaj Ameryki. Ale widzisz, to się też wpisuje ciągle w ten etos. Ja tu chciałam przytoczyć, pamiętasz ten skandal wokół Muzeum Wojny w Gdańsku, prawda? Jak powstała ta wielka wystawa. Tak. O II wojnie światowej i nie pamiętam już nazwiska tego prawicowego historyka.
0: Och, było ich wielu, ale między innymi Piotr Semka bardzo był niezadowolony z wymowy tej wystawy stałej.
1: Jak to jest, że ta wystawa pokazuje tylko jakiś negatywny aspekt wojny? Tak. Prawda? I nawet z jakimś sarkazmem cytowano hasło Nigdy więcej wojny, jako hasło rzekomo komunistyczne, z PRL-u wyciągnięte. I że w ogóle jakoś
0: emaliowane gołąbki pokoju,
1: tak,
0: ten Picasso.
1: Tak, że to jest właściwie komuna, no jak to? No przecież wojna hartuje, wojna ma tyle, wiesz, kreuje bohaterów, gdzieś uzupełnia nam panteon, prawda, narodowy. Także, wiesz, no w XXI wieku ciągle niestety pokutuje jeszcze takie przeświadczenie, że wojna jednak, no co jak co, ale też ma dobre strony, no, prawda? Więc to sam wojnę, to też mnie jakoś interesowało. Etos wojny, można powiedzieć, że na Zachodzie zaczął się łamać po pierwszej wojnie światowej, dlatego, że dla tych państw, które uczestniczyły w tym konflikcie, to była apokalipsa, wiesz, te wszystkie gazy bojowe, koszmar pierwszej wojny światowej. Wtedy właśnie zaczęto dostrzegać ogromne zniszczenia w psychice żołnierzy.
0: Tak,
1: natomiast
0: ale zaczęło się
1: w Polsce po II wojnie światowej
0: Remarko
1: dopiero.
0: Opisuje to w Łuku Triumfalnym, tak. Że zaczęło się to właściwie od entuzjazmu, co
1: oczywiście, że tak, no bo ten etos wojny był zawsze gdzieś tam podbudowany jakimś entuzjazmem. Zresztą na pierwszą wojnę światową ludzie szli z jakimś ogromnym entuzjazmem.
0: No tak, tak, o tym mówię. To znaczy, wiesz,
1: no poza tym bronili tych swoich jakichś tam cesarzy, prawda, kajzera i tak dalej. I to był... wiesz, no wtedy też nie było... Była ludność cywilna, była oddzielona też od frontów i przeważnie wojna jednak dotykała właśnie ludzi w mundurach. Człowiek taki cywilny, no to nie do końca sobie zdawał sprawę, co tam się dzieje, no, na tej wojnie. I właściwie po pierwszej wojnie światowej może dlatego właśnie i Francja, i Anglia się tak niechętnie chciały włączać w ten konflikt, bo jeszcze nie zaleczyły ran po pierwszej wojnie światowej. No w każdym razie po drugiej wojnie światowej to chyba ten etos się rzeczywiście załamał. No to, co wyrabiał Hitler, prawda, i to obozy koncentracyjne, no eksterminacja po prostu ludności, to już nie dało się potem chyba mówić o wojnie w sposób jakiś taki entuzjastyczny.
0: Nie? Całe moje dzieciństwo o wojnie słyszałem w opowieści entuzjastycznej.
1: Tak, tak,
0: to
1: tak,
0: znaczy,
1: no masz rację. Tak,
0: czterej pancerni,
1: źle powiedziałam,
0: innego.
1: Ale widzisz, to było tylko, ale widzisz, no dobrze, czterej pancerni, tylko że zwróć uwagę, faktycznie, to w tym była pewna brak logiki, dlatego, że z jednej strony były cały czas filmy, które pokazywały nam wojnę jako, wiesz, coś ekstra przygodę i ci fantastyczni faceci w mundurach, wszystko jedno, czy miałeś czterech pancerni, pancernych. Czy tam miałeś to, jak rozpętałem drugą wojnę światową, czy miałeś kapitana Klossa, to był zawsze film o mężczyznach w mundurach, prawda? Dopiero właściwie Polskie Drogi, tak mi się wydaje, to był taki film, który nagle pokazał wojnę od innej strony, tam na

0: jacyś cywilni ludzie się zaczęli pojawiać w rolach pierwszoplanowych. To się zaczęło zmieniać, ale równocześnie przy tym entuzjazmie i o tym oczywiście celebrowaniu bohaterstwa, cały czas jednak no już były te hasła Nigdy więcej wojny i to wszystko miało być, to przypominanie o wojnie miało być niby pod hasłem przestrogi.
1: Wiesz, hasła Nigdy więcej wojny pojawiły się wcześniej. W 22 roku Julian Tuwim napisał ten słynny wiersz do prostego człowieka. Kiedy do murem klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do młodzieży.
0: Widzę, że się na alarm przygotowałeś, Mikołaj, jestem pan wrażenia.
1: No, ja i byle drap, i byle szczeniak podwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i armat walić, i tak dalej, i tak dalej. To był wiersz, który oczywiście wywołał ogromne emocje. 22 rok. Podmiot liryczny tam właściwie mówi wprost, że chodzi o naftę, chodzi o zyski, że im coś w bankach nie sztymuje, że to są powody wojen, stąd w zasadzie no, można powiedzieć o epokę, co wyprzedził Johna Lennona.
0: No zdecydowanie, wiesz, mówisz Tuwim, natomiast wiesz, no na Zachodzie już i w XIX wieku, nie przypomnę sobie teraz nazwiska, ale pojawiały się już publikacje powieści, antywojenne, to znaczy jakby, wiesz, to kwestionowanie etosu wojny oczywiście nie zaczęło się po II wojnie światowej, tylko no, na ile ono było obecne w takim mainstreamie, prawda? Sam mówisz,
1: myślę, że
0: na ile...
1: marginalnie, chociaż były to głosy ważne,
0: ludzie są zawsze,
1: które robiły wrażenie.
0: Którzy wiesz, no, mają poukładane w głowie, którzy widzą trochę więcej.
1: Myśmy się raczej wychowali w micie sienkiewiczowskim, to znaczy właśnie...
0: No więc właśnie, jeszcze jest niestety ten straszny Sienkiewicz, prawda? No, bo trzeba pamiętać, że jeżeli się odwrócimy od wojny, no to się odwracamy też od Sienkiewicza. I co z tymi wszystkimi bohaterami, co z tą cudowną przygodą? To wszystko nie, prawda? To no, ja nie miałam z tym problemu, bo Sienkiewicz też jest o facetach w mundurach, czy tam na koniach.
1: Ale w ciekawy sposób,
0: mnie to nigdy nie kręciło.
1: W ciekawy sposób piszesz o panu Wołodyjowskim. Szczerze mówiąc, w ogóle do tej pory nie przyszło mi to zupełnie do głowy, a mianowicie o Basi, żonie pana Wołodyjowskiego, Basi Wołodyjowskiej, zafascynowanej żołnierzami, mundurem, szabelką.
0: I zabijaniem, bo ona przecież sama siecze,
1: no
0: ona
1: właśnie,
0: siecze Tatarów.
1: Ona siecze, ona ustrzeliła z kaczego śrutu Tatara, ona szabelką nauczyła się robić.
0: No tak, zresztą nawet w filmie przecież, jak widzisz, no to cały czas Magda Zawadzka lata z tą szabelką i Zagłoba tam haha ją poklepuje po plecach, jaka dzielna, usieczesz
1: no
0: kilku Tatarów.
1: Ale bo wiesz, czytając to, wydawało mi się to dosyć słodkie. Dziś myślę, że to jest jakaś po prostu potworna, sadystyczna perwersja.
0: No, to znaczy od razu chcę powiedzieć, że ta obserwacja, tą obserwacją zainspirował mnie Stefan Chwin. On napisał w Wyborczej taki artykuł właśnie o seksualności bohaterów sienkiewiczowskich i tam poświęcił właśnie cały rozdział no właśnie Basieńce Wołodyjowskiej. Czyli zobacz, z jednej strony Basia Wołodyjowska w tym środowisku prawicowym funkcjonuje jako taki wzór kobiecości, prawda? Basieńka Wołodyjowska. Nawet w Office.pl był taki śmiech właśnie z Basi Wołodyjowskiej, że prawicowy Darek kupuje książkę.
1: Tak, że piękna, drobna,
0: tak, że to jest właśnie taka,
1: taki, ma taki animusz.
0: No, a zarazem jest to kobieta, która właśnie robi szabelką, no i morduje i siecze. Teraz pomyśl sobie, skąd się wzięła nazwa Tatar na taką przystawkę popularną, prawda? Surowe mięso posiekane.
1: Tego jest sporo. Tatar,
0: jest
1: bigos tak samo.
0: Ale tatarek, świeży tatarek. Wiesz, jakoś wcześniej o tym nie pomyślałam, ale to jest właśnie to, więc w tym jest oczywiście jakaś niesamowita perwersja, bo z jednej strony no, gdzieś w naszej kulturze funkcjonuje wzorzec kobiety, wiesz, Matki Boskiej, która się tylko modli, prawda, i jest wiecznie pokorna, a z drugiej strony mamy tą Basię Wołodyjowską, no, która wiesz, bach, wiesz, obcina głowy i cały czas nie tracąc swojej kobiecości, więc jest w tym jakaś ukryta perwersja.
1: właściwie cały czas o tym rozmawiamy, że świat nie istniał bez wojen. Ale dopiero niedawno, z tego, co przeczytałem w twojej książce, zaczęliśmy zauważać rzeczy dosyć oczywiste, związane z wojną, z przemocą, w ogóle z taką masową przemocą. Takie rzeczy jak zespół stresu pourazowego, PTSD. To jest właściwie wynalazek nowy. Wynalazek w tym sensie, że ktoś to nazwał, opisał i w ogóle jakby zaczął leczyć.
0: W ogóle potrafimy określić to, co nam dolega. Może w ten sposób. W Stanach Zjednoczonych powstał ten termin naukowy PTSD, czyli zespół stresu pourazowego.
1: A tak naprawdę dopiero po wojnie wietnamskiej.
0: Tak, bo to się zaczęło po wojnie w Wietnamie, kiedy właśnie zaczęto obserwować, że coś dziwnego się dzieje z tymi ludźmi, którzy wracają z Wietnamu. No przecież już wrócili, prawda? No to już powinni być zadowoleni, że wrócili.
1: A zaczynają pić, rozrabiać.
0: A oni pić, rozrabiać, jakieś mają stany lękowe, wiesz, latają na golasach gdzieś, wiesz, po podwórkach krzyczą, zaczynają strzelać, no w ogóle się, wiesz, nie nadają do życia, co się dzieje. I kompletnie nie potrafiono tego połączyć, no dlaczego, co to mogło mieć, znaczy nie wiedzieli po prostu, skąd to się bierze, szukano wzorem psychoanalizy i Freuda jakichś powodów w dzieciństwie, że coś tam w dzieciństwie może się z nimi stało i dlatego teraz zaczynają, wiesz, świrować, a nikt tego nie łączył z wojną w Wietnamie, z której ci mężczyźni wrócili, no ale ostatecznie połączono kropki i już w latach 80. ten termin się pojawił, w latach 80. miała miejsce rewolucja DSM, czyli taka rewolucja psychologiczna, kiedy zaczęto uważniej właśnie przyglądać się psychice i zaczęto nazywać te rzeczy, które wcześniej nie były nazwane, które istniały, ale w języku nie miały określenia. Jak nie masz czegoś w języku, to tak naprawdę tego nie ma, bo nie masz jak o tym powiedzieć.
1: No, jak pisał Wittgenstein, to jest pewnie prawda.
0: To, no, w każdym razie, wiesz, no, ja zawsze przytaczam, wiesz, przykład, kiedy się jedna z pisarek starszego pokolenia opowiadała mi, jak robiła, wiesz, rozmowy ze starymi kobietami wiejskimi, które jeszcze w XIX wieku, czy też na początku XX wieku, napracowując na folwarku, chodziły do pana na rozdziewiczenie. I one tak nazywały to, co dzisiaj byśmy nazwali gwałtem, prawda? A one nie znały tego słowa, nie było takiego słowa, po prostu się chodziło do pana na rozdziewiczenie. I to była taka tradycja. Więc zobacz, wszystko, wiesz, zależy też od języka. Jeżeli się coś ładnie nazwa, jesteś już dorosła, no to musisz iść do pana rozdziewiczenie. Pan ci oczywiście da za to worek kartofli, to jeszcze rodzice będą zadowoleni. No i w ten sposób, wiesz, można jakieś rzeczy rozmyć. No i podobnie było chyba z tymi traumami pozwojennymi, z tym z zespołem stresu pourazowego, że nie było na to nazwy. W związku z tym taki facet, no, który wrócił z wojny i miał jakieś stany lękowe, nie mógł sobie poradzić, no to też się jakoś to rozmywało, że nerwowy, że może dzieciństwo, że może coś tam, że może coś tam. W końcu przecież zawsze tyle bodźców na nas oddziałuje. No ale w końcu w latach 80. zrobiono z tym porządek. W Polsce oczywiście, jak zwykle, byliśmy opóźnieni. Pani profesor Maja Lis-Turlejska, która jest pionierką w ogóle w Polsce badania traum, mówi, że ona gdzieś pod koniec lat 80. gdzieś w zagranicznym jakimś piśmie przeczytała słowo PTSD i myślała sobie, kurczę, co to jest? Co to jest? W Polsce nie było
1: tak, w ogóle żadnych... Tak, opisujesz jej trudności ze znalezieniem w ogóle jakichkolwiek źródeł na ten temat.
0: Tak, to jest coś niezwykłego i ona na pewno się przyczyniła do tego, że dzisiaj o tym mówimy. Natomiast o czym ja piszę w mojej książce, to jest o tym, jak ta wojna, która co prawda się skończyła 80 lat temu, ona ciągle istnieje, ciągle pracuje, ciągle rzutuje na naszą psychikę.
1: O to chciałem cię zapytać.
0: Na nasze życie.
1: Czy trauma
0: również
1: jest...
0: nas, którzy tej wojny nie przeżyliśmy.
1: No właśnie, czy trauma jest dziedziczna, twoim
0: no
1: zdaniem?
0: No więc okazuje się, że jest dziedziczna.
1: Drugie i trzecie pokolenie właściwie, właśnie tego najdłuższego czasu pokoju w historii Polski i I co? I twoim zdaniem wciąż dziedziczymy traumę?
0: To nie chodzi o moje zdanie, wiesz, tylko ja tutaj odnoszę się do tego, co stwierdzone jest naukowo. Mhm. Więc, wiesz, 3 lata temu miały miejsce takie, wiesz, wielkie badania robione przez profesorów właśnie z Uniwersytetu Warszawskiego, badające poziom polskiego PTSD w polskim społeczeństwie. I to nie tylko wśród starszych ludzi, którzy powiedzmy jeszcze jakoś tam wojnę przeżyli, ale również wśród młodych. No przebadano ludzi między 18 a 97 rokiem życia i wyszło, że wskaźnik PTSD w tym społeczeństwie to jest 19%, podczas gdy średnia światowa to jest 5 do 10% góra. Także w ogóle nasz stan straumatyzowania jest jakiś alarmujący. To jest coś zupełnie niezwykłego i coraz szerzej się o tym mówi w ogóle na świecie, że Polska jest pod tym względem ewenementem.
1: Ale czy da się to tłumaczyć wyłącznie historią?
0: Nie, to się nie da. Znaczy nigdy się nie da tłumaczyć czymś wyłącznie, ale osoby, które prowadziły te badania, więc powiedzmy im zawierzmy, no twierdzą, że nieprzepracowanie II wojny światowej ma na to ogromny wpływ. A o tym z kolei, że traumy można dziedziczyć, no to też wiedzą psychologowie, to jest też oczywiście, wiesz, już jakieś mechanizmy opisane. To nie są, wiesz, jakieś wymysły i nie są to jakieś interpretacje reporterskie.
1: Ale tylko... ciekaw jestem właśnie tego mechanizmu dziedziczenia traumy.
0: No to znaczy,
1: czy trauma jest dziedziczona genetycznie?
0: No więc właśnie była taka, jest oczywiście też taka narracja o tym, że można dziedziczyć traumę genetycznie, że uraz gdzieś tam coś nam zmienia w DNA, zmienia powiedzmy jakąś ekspresję genów, nie tyle geny, co ekspresję genów i to można dziedziczyć. Dzisiaj się już raczej odchodzi od tej teorii, to znaczy no ona może mieć znaczenie w jakichś innych sytuacjach, natomiast nie ma wątpliwości, że traumę dziedziczymy nie tyle genetycznie, bo tego się i tak nie da nigdy dokładnie sprawdzić, ile dziedziczymy poprzez obcowanie z człowiekiem, który jest w stanie traumy. Czyli powiedzmy, że człowiek, który przeżył wojnę, no już jest po tej wojnie, nie? Ale cały czas ta trauma się w nim utrzymuje. Trauma, wyjaśnijmy, jest to stan psychiczny po urazie. Czyli to jest to, że uraz się kończy, a ty ciągle jeszcze masz jakieś efekty tego urazu. Mimo, że już nie powinieneś ich mieć, prawda? Czy w śnie, czy ciągle cię jakby dręczą jakieś koszmary z tego, co już minęło, co już nie zagraża. Czy jakieś wydarzenie z przeszłości, które się zakończyło, które już ci realnie nie zagraża, ono ciągle jednak cię niszczy, ciągle ci utrudnia życie. To jest stan traumy. Trauma, słowo niepopularne, wiele osób mówi, ja nie używam takiego słowa.
1: Piszesz tak. O tym, że ono jest nacechowane, dlatego na przykład kombatanci bardzo go nie lubią.
0: W ogóle starsze osoby nie lubią tego słowa, tylko wtedy należy zadać pytanie, dobrze, to w takim razie jakim słowem zastąpisz to słowo?
1: No, zastępujesz je słowem pamięć.
0: Ale jest to eufemizm, bo jest to dużo bardziej pojemne. No właśnie, natomiast słowa trauma właściwie nie zastąpisz, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy mówią, że oni nie lubią tego słowa i nie używają tego słowa, oni po prostu w ogóle nie lubią mówić o psychicznych konsekwencjach urazu, który już dawno, już należy do przeszłości.
1: Co jest jakimś w ogóle efektem traumy.
0: Tak, znaczy, że w ogóle jakby wypierają coś takiego, że wydarzenia z przeszłości mogą cały czas rzutować na nas po latach. Bo naprawdę trudno nazwać inaczej, no bo można to nazwać po prostu niezabliźnioną raną, no ale to już jesteśmy już w jakimś języku metafory.
1: Na koniec chciałem cię zapytać, to jest twoja druga książka, niezwykle osobista, w której no, można powiedzieć, twoją materią reporterską jest coś niezwykle osobistego, związanego z rodziną, z tobą samą. To jest, wydaje mi się, trudna dla pisarki materia. Trudna w tym sensie, że no, po pierwsze robisz jakąś taką publiczną psychoterapię, w dodatku z ludźmi, którzy nie znają się na rzeczy. No a poza tym, no to chyba jest trudne w ogóle, żeby dla reportera, żeby pisać o sobie. Ciekaw jestem, jakie są twoje doświadczenia po tych dwóch książkach. To znaczy, czy to było dla ciebie trudne, czy w ogóle masz coś z tego dla siebie?
0: Oczywiście, że mam bardzo dużo dla siebie. Wiesz, jest to trudne w takim sensie, jakby powiedzieć, wiesz, warsztatowym, o, warsztatowym może, to, że człowiek chce...
1: Że łatwo egzaltację, tak? Łatwo.
0: Tak, znaczy, że trzeba się bardzo pilnować i trzeba oczywiście przestrzegać tych wszystkich reguł, które stosujemy, my reporterzy, kiedy piszemy o innych ludziach. To znaczy, trzeba z siebie zrobić bohatera książki. Mhm. Czyli się jakby, wiesz, oddzielić od tego, żeby ci się nie ulało, żeby to nie było po prostu taki strumień, że o, jaka ja biedna, prawda, i co tam u mnie było w domu i mój tata taki. Mama taka. Trzeba zrobić z siebie bohatera i patrzeć na siebie w książce jak na inną osobę. I cały czas pamiętać o tym, że to jest dla czytelnika, prawda? Więc wymaga to ogromnego jakiegoś rygoru, chociaż oczywiście same zasady no, są znane, bo piszemy dokładnie tak samo, jakbyśmy pisali o innych ludziach, czyli robię dokładnie to samo, co robiłam kiedyś. No z tym, że oczywiście więcej na pewno tej samokontroli, no i na pewno większym wyzwaniem są te emocje. No i trzeba to ciągle wygładzać, sprawdzać. Nie da się takiej książki napisać bez redaktora, to na pewno, ale ja uważam, że w ogóle żadnej książki się nie da napisać bez redaktora.
1: Mówisz o takich rzeczach warsztatowych, ale ciekaw jestem też w ogóle, wiesz, takiego twojego przeżycia.
0: Moje przeżycie jest takie, że oczywiście przy pierwszej książce Czystka ja to przypłaciłam jakimś takim, powiedzmy, epizodem kryzysowym. Nie chcę powiedzieć depresyjnym, ale może faktycznie, ale też nie przesadzajmy. No, epizodem, tak bym to nazwała. W momencie, kiedy mnie ta historia zaczęła wciągać, kiedy ja zaczęłam się wgłębiać i ten research doprowadził mnie do pewnych bolesnych odkryć na temat historii mojej rodziny, których się nie spodziewałam, bo ja myślałam sobie, że tak po prostu opiszę sobie historię mojej babci, to jak doszłam do zrozumienia pewnych bolesnej prawdy o tym, jak wyglądały losy tej mojej rodziny i co naprawdę przeżył mój ojciec. Zawsze mi się wydawał o traumoodporny, a się okazuje, że on też bardzo wiele rzeczy musiał w sobie tam zadusić, prawda, i wyprzeć. I zobaczyłam, w jaki sposób to rzutuje na mnie i dlaczego może on był takim, a nie innym ojcem. No zobaczyłam to wszystko w szerszym kontekście. No to było takie wielkie wow, że musiałam po prostu opaść na fotel i zrobić sobie porządek w głowie.
1: Ale warto było otworzyć te drzwi?
0: Ale warto było, dlatego warto i każdemu, znaczy dzisiaj bardzo jestem z tego zadowolona, że to przepracowałam, bo ja bym może, gdyby nie pomysł na taką książkę, to może nie miałabym do tego okazji. Tak, to jest na pewno jakieś przekroczenie, jest to jakiś wstrząs, ale potem jest naprawdę łatwiej żyć. Jak się już, wiesz, więcej zrozumie, to znaczy w ogóle, wiesz, no, zrozumienie gdzieś koi lęki. Jak się wie, z jakim bagażem się podróżuje przez życie, to jest też łatwiej. Dlatego też właśnie powróciłam do pisania, dokończyłam tę książkę na temat mojej własnej rodziny, czyli Czystka, a potem zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie, którzy mówili, ale u mnie w rodzinie było tak samo, ale mój ojciec był taki sam, u mnie też się milczało, u mnie też wisiało to napięcie, też się nie mówiło, ja właściwie nie wiem, co się działo w czasie wojny z moimi rodzicami, ale wiedziałam, że wisi jakaś groza w tej rodzinie i ta groza na mnie rzutuje. I wtedy właśnie po to, żeby może też w jakiś sposób, mówisz, psychoterapia czy autoterapia, każda książka jest autoterapią, każdy film jest autoterapią, każdy obraz w jakimś sensie jest autoterapią dla twórcy.
1: Autoterapią tak, ale jeżeli wiesz, wyciągasz bebechy własne, no to też dajesz swoim czytelnikom do nich dostęp. W tym sensie to jest, wiesz, no to jest trochę publiczny gabinet.
0: No jest to jakieś trochę oczywiście obnażanie się z tym, że wiesz, no to jest wszystko jakoś tam kontrolowane. No wydaje mi się, że zawsze wiesz, kto się chce komunikować z odbiorcami, no w jakiś sposób się musi obnażyć i musi mieć tego świadomość, że to jest jakieś wyzwanie. Ta druga książka, czyli Świat przed nami nie istniał, kiedy ja usuwam się w cień z moją historią, tam gdzieś w trzecim tle, prawda, ta historia
1: nie, ona jest. Ona jest bardzo mocna.
0: No okej, okay, ale jednak konstrukcja jest taka, że przede wszystkim są inne osoby, czyli jakby ja, wiesz, chodzi mi o to, żeby to moje właśnie obnażenie spotkać z obnażeniem innych bohaterów i jeszcze w dodatku spotkać z opisem naukowców, którzy to obnażenie w jakiś sposób nobilitują i biorą w jakieś ramy naukowe. Także się nie musimy już tego wstydzić. Myślę, że ci moi bohaterowie, którzy też obdarzyli mnie zaufaniem i też się poobnażali, więc wszyscy sobie tacy jesteśmy jakoś obnażeni i jest nam lepiej po prostu. A teraz, wiesz, zgłaszają się czytelnicy, już są odbiorcy, którzy mówią, znowu u mnie było tak samo. Wiesz, książka jest raptem parę dni na rynku tak naprawdę, a ja mam już, wiesz, mogłabym napisać już drugą taką kolejną, bo już mi się pojawiają kolejne, wiesz, historie. Także tak, bądźmy społeczeństwem obnażającym się właśnie, zrzucajmy ciuszki.
1: Dlatego odsyłam Państwa do naprawdę wybitnej książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. To jest książka, która pozbawiła mnie snu ostatniej nocy, czego i Państwu życzę. Panie i Panowie, Katarzyna Surmiak-Domańska, bardzo dziękuję Ci.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: Program przygotowała Katarzyna Kozak, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się Państwu nisko.
2: To jest powtórka.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejne śmiertelne ataki Rosji na Ukrainę. Światowi politycy rozmawiają o wzmocnieniu obronności na wschodzie. Donald Trump zapowiada wsparcie dla rozwoju AI. Prezydent USA chce powołać cara od sztucznej inteligencji. Biało-czerwoni nie będą mieli szansy na rewanż. Nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają z Niemcami. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 6 osób zginęło w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę, poinformowały ukraińskie władze. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jednocześnie strona rosyjska kontynuowała intensywne ostrzały ukraińskich obwodów przyfrontowych i przygranicznych. Najtragiczniejsze w skutkach atak miał miejsce w obwodzie Sumskim na północy kraju. W rejonie Szostkińskim rosyjski dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim. Jak przekazał szef lokalnych władz, w wyniku ataków zginęły tam 2 osoby. Wzmacnianie zdolności obrony i odstraszania na wschodniej flance NATO było tematem rozmów szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie. Spotkanie generałów odbyło się w Kopenhadze podczas dorocznej konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Jednym z głównych tematów rozmowy była integracja programu Tarcza Wschód z Europejską Inicjatywą Linii Odstraszania, czyli NATO-owskiej inicjatywy wzmacniania obronności wschodnich granic NATO. NATO-wski generał podkreślił znaczenie integracji sensorów, systemów dowodzenia i efektorów oraz szybkiego wdrażania nowych technologii. Podczas rozmowy omówiono też potrzebę dalszej integracji obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz zdolności do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Rozmowy generałów dotyczyły także wsparcia Ukrainy oraz perspektywy wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce jako istotnego elementu odstraszania i obrony wschodniej flanki sojuszu. Temat amerykańskiej bazy w Polsce poruszony został również podczas spotkania prezydenta z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporów z Pałacem Prezydenckim.
5: To jest wspólne zadanie, zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
4: O bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce wcześniej informował prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu. Prezydent USA powiedział, że uformuje siły AI na wzór sił kosmicznych. Zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza w żaden sposób hamować rozwoju sztucznej inteligencji. Trump ogłosił swoje zamiary w długim wpisie na swoim portalu Truth Social, w którym porównał obawy o bezpieczeństwo rozwoju AI do spraw takich jak m.in. afera dotycząca jego powiązań z Rosją, czy obawy dotyczące zmian klimatu. Nie będziemy w żaden sposób hamować ani tłumić rozwoju tej niesamowitej branży. Będziemy ją wręcz pielęgnować, wspierać i czuwać nad jej rozwojem, napisał prezydent. Nie wyjaśnił, jakie zadanie mają pełnić nowe siły, ani jaki mają mieć charakter. Zapowiedział też jednak, że wkrótce powoła cara od sztucznej inteligencji i że zgłaszać się mogą osoby o wysokim IQ. Nawet co piąty kuracjusz nie przyjeżdża na zaplanowany pobyt w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Problem nasila się zimą, mówi Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki w Inowrocławiu.
6: Niestety, no, takie dość późne zgłaszanie tego swojego braku przyjazdu powoduje to, że no, blokują się te wszystkie procedury jakby wzajemnie. Bywają też tacy kuracjusze, którzy nie zgłaszają w ogóle i nie przyjeżdżają też. I takich też jest dość dużo.
4: Pani Barbara i pan Piotr z Mazowsza czekali na pobyt w Inowrocławiu 10 miesięcy.
7: Ładnie tu i no, park duży, można chodzić, spacerować.
8: Są też takie osoby, które składają wniosek, a potem nie przyjeżdżają albo nawet nie informują.
7: A to muszą wtedy pewnie zapłacić.
8: No nie.
7: Nie?
8: No w porządku, wobec czekających kolejce.
7: Raczej nie, bo wtedy kolejkę zajmują, nie? Dużo ludzi rezygnuje, jak no ma jeszcze, jak nieraz przypada na święta tak. Niektórym. Ale w zimie tak, bo latem, jak jest ciepło, spędzia się czas dobrze.
4: Rząd rozważa wprowadzenie zmian, by minimalizować ilość takich sytuacji. W propozycjach są m.in. przypomnienia o turnusie 30 dni przed rozpoczęciem oraz konieczność potwierdzenia przyjazdu 21 dni przed przyjazdem. Reprezentacja Niemiec sprawiła w Sofii niespodziankę i pokonała Bułgarię 3-2 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będzie tym samym rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale. Z nadzieją o spotkaniu w 1/4 finału mówił Maksymilian Graniczny, libero naszej reprezentacji.
9: Teraz każdy mecz jest o życie, wygrywamy, idziemy dalej, przegrywamy, odpadamy, także myślimy teraz tylko i wyłącznie o kolejnym meczu ćwierćfinałowym, patrzymy w przód i jeśli skupimy się na sobie, na swoim poziomie, to wierzę, że wylądujemy we Włoszech.
4: Wcześniej podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, wygrali z Łotwą 3-0. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Walka w strefie medalowej odbędzie się natomiast w Mediolanie. Półfinały 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dzień w większości kraju będzie pochmurno i deszczowo. Miejscami mogą pojawić się także burze, a nawet grad. Bez opadów jedynie w południowo-wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Do piekła zstąpił Orfeusz po ukochaną Eurydykę. Przez piekło wędrował Dante. Były to piekła podziemne, z duszami potępionych. Okropny hałas, tysiączne języki, wybuchy gniewu, szlochania boleści i wycie mężów, i lament niewieści. Nastał jednak w historii taki czas, że piekła mnożą się na powierzchni, są otoczone kolczastymi drutami pod napięciem. Armia podziemna. Niewiele jeszcze wówczas wie o obozie koncentracyjnym Auschwitz. Wiadomo za to, że trafia tam coraz więcej ludzi i że wielu z nich umiera. Postanawia się, że należy w Auschwitz umieścić człowieka, który nie tylko dowie się, jak obóz działa, ale i stworzy weń konspiracyjne struktury. Któż się jednak poważy na długą wizytę w piekle? Wróćmy do początków pracy konspiracyjnej w okupowanej Warszawie. Witold Pilecki i Jan Włodarkiewicz, towarzysze broni, zakładają tajną armię polską. Dochodzi do konfliktu. Pierwszy chce połączenia z większym Związkiem Walki Zbrojnej. Drugi – utrzymania odrębności. Ostatecznie dochodzi do połączenia. Czy Włodarkiewicz chce się na koledze odegrać, kiedy proponuje jego kandydaturę do Auschwitz? Twoje nazwisko wymieniłem u Grota jako jedynego oficera, który tego dokona, mówi. Spotkał ciebie zaszczyt, dorzuca. Pójdziesz do piekła. Takiego rozkazu nikomu wydać jednak nie można. Można tylko liczyć, że wystąpi ochotnik. Pilecki, którego nazwisko głośno wobec dowódcy padło, jest w emocjach. Akcja jest skrajnie ryzykowna. Może przecież zostać zastrzelony już w trakcie łapanki, zdemaskowany podczas przesłuchań, może też zginąć w pierwszych godzinach czy dniach pobytu w obozie. Naraża rodzinę, jeśli by wpadł, a dając się złapać i zamknąć, nie zdoła jej już w niczym pomóc. prosi o kilka dni do namysłu. Żona Maria dowiaduje się tylko tyle, że po raz kolejny ważniejsze jest dobro kraju. Wiadomo, że Niemcy organizują dużą łapankę na Żoliborzu. Pilecki ma tam szwagierkę, spędza noc w jej mieszkaniu. Niemieccy żołnierze pojawiają się o świcie. Pilecki nie reaguje na dwukrotne ostrzeżenia dozorcy. Zakłada kurtkę, czeka. Kiedy go wyprowadzają, mówi do szwagierki: zamelduj, że rozkaz wykonałem. Jest 19 września 1940 roku. Moim i Państwa gościem jest dr Bartłomiej Kapica, historyk, Instytut Pileckiego. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Im więcej czytam o Witoldzie Pileckim, tym bardziej zastanawiam się, kim byłby Witold Pilecki, gdyby II wojna światowa nie wybuchła.
11: Niewątpliwie to jest pytanie, które bardzo dużo nam powie o tym, jakim człowiekiem Witold Pilecki był. Dlatego, że w naszych umysłach jest taki obraz Pileckiego jako żołnierza. Pilecki kojarzy nam się właśnie jako bohater, człowiek w mundurze, który całe swoje życie poświęcił armii.
10: I on był wojskiem zafascynowany.
11: Tak, to jest jak najbardziej słuszna uwaga, która dopełnia właśnie ten obraz, o którym powiedzieliśmy. Natomiast Witold Pilecki, myślę, że to jest rzecz niewątpliwie istotna podkreślenia, miał wiele twarzy. I te twarze Witolda Pileckiego pozornie ze sobą nie współgrają, natomiast w momencie, w którym zagłębimy się w jego życiorys, w jego wartości, które wyznawał, możemy dostrzec ich wewnętrzną kompatybilność. I właśnie jedna z tych twarzy, o innych mam nadzieję, że powiemy w dalszej części rozmowy, dotyczy właśnie Pileckiego jako człowieka oddanego społeczności, lokalnej społeczności, jako modernizatora. No i właśnie to pytanie, które pani zadała, jest dlatego bardzo ważne, no bo odsłania właśnie tą twarz Witolda Pileckiego jako człowieka, który zaangażował się w rozwój swojego gospodarstwa rolnego, które objął w 1926 roku i na którym, i to bardzo ważne podkreślenie, z sukcesami gospodarzył aż do momentu wybuchu II wojny światowej, pomimo bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej Polski, zwłaszcza po wybuchu wielkiego kryzysu.
10: Ten jego majątek, który przejął w Sukurczach, też był w kiepskim stanie, był mocno zadłużony, więc to nie był taki łatwy start.
11: Tak, i to jest właśnie też rzecz, która dużo nam mówi o motywacji Pileckiego, no bo Pilecki postawił sobie za punkt honoru odnowienia tego majątku i z zachęciami szła także konkretna praca. I to jest też bardzo ważne, że to była praca oczywiście taka fizyczna, no bo Witold był z nią za pan brat, natomiast także była to praca intelektualna. Znaczy, Witold Pilecki po pierwsze doskonalił swoją wiedzę rolniczą, po drugie też tą wiedzą rolniczą dzielił się z lokalnymi rolnikami. Stał się, można powiedzieć, takim autorytetem dla lokalnych gospodarzy, którzy na początku z pewną nieufnością patrzyli na nowinki, które wprowadzał, ale tutaj pozytywny przykład przemówił im do, żebyś unaocznił, że ten kierunek jest jak najbardziej pożądany, no i faktycznie na podstawie tego sami zaczęli je stosować na swoich gospodarstwach. Tak więc można powiedzieć, że ten modernizator Pilecki, właśnie jakby modernizował ten podupadły majątek dla siebie, ale także no, był otwarty dla szerszej społeczności i wydaje mi się, że to jest też jeden z punktów, który gdzieś tam będzie się w tej jego biografii przewijał na poszczególnych etapach i który też jest dla nas bardzo ważnym punktem zaczepienia, o którym chciałbym, żebyśmy potem pomówili. Na razie tutaj urwę, żeby tego wątku za mocno nie eksponować, bo on jest interesujący do późniejszego dokończenia.
10: Czyli Witold Pilecki w okresie międzywojnia dźwiga rodzinną schedę z ruiny. Zakłada rodzinę, bo w 1929 roku poznał Marię Ostrowską, młodą nauczycielkę miejscowej szkoły, z którą w 1931 roku zawarł związek małżeński, zamieszkali w Sukurczach, urodził im się najpierw syn, potem córka, więc rodzina, jasna sprawa, szeroka praca społeczna, kółko rolnicze, był też założycielem mleczarni i jej prezesem, ale też znajdował czas na działalność artystyczną, bo to jest pewnie kolejna twarz Witolda Pileckiego. On pisał wiersze, malował. Do dziś w kościele parafialnym w Krupie wiszą dwa obrazy pędzla Pileckiego. Zresztą on w 22 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie imienia Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz Wydziału Sztuk Pięknych. Brak środków utrzymania, ciężka choroba ojca, zadłużenie właśnie tego rodzinnego majątku sprawiły, że tych studiów nie dokończył i musiał podjąć pracę zarobkową, ale jak rozumiem, talenty i pasja zostały.
11: Tak. To się ta sytuacja Pileckiego była w pewnym sensie charakterystyczna dla studentów przez cały okres II RP, bo mówiłem, no, o czym warto pamiętać, studia w tym czasie były płatne. I osoby z rodzin niemajętnych, a rodzina Pileckiego do takich należała, z trudem mogły pozwolić na wysłanie właśnie potomstwa na uczelnię. Muszę to powiedzieć, Pilecki uważam, że poetą był średnim, natomiast ta jego poetycka część duszy, no po pierwsze też nam jednak coś o nim mówi, tak? Że on, może mu to do końca nie wychodziło.
10: Ale były potrzeby wyższe.
11: Tak, ale właśnie potrzebował tego, żeby właśnie czuć się kompletnym. To była potrzeba.
10: Twórcą.
11: Tak. Druga sprawa jest taka, że te jego potrzeby artystyczne budowały jego wrażliwość. To jest też rzecz, która nam wydaje się być nie do końca kompatybilna z tym obrazem Pileckiego w mundurze, który właśnie...
10: Tego herosa, który dobrowolnie udaje się do Auschwitz, czyli do piekła, tak, żeby tam zorganizować konspirację, potem zamordowanego w bestialski sposób w katowniach komunistycznych.
11: Mhm, tak, i do tego jeszcze, to jest bardzo istotne, karnego żołnierza, który wykonuje rozkazy, no bo to jest cecha niezbędna w formacjach mundurowych. I tutaj nielicznymi wyjątkami, o których potem jeszcze powiem, natomiast Pilecki niewątpliwie był człowiekiem zdyscyplinowanym pod tym względem. Natomiast właśnie ta wrażliwość, o której wspomniałem, ona budowała jego niezwykłość, dlatego że to była cecha, która otwierała go na innych ludzi. No i właśnie raporty Pileckiego są dowodem na taki właśnie gest humanistyczny Pileckiego. Tam jest bardzo dużo ciekawych takich jego spostrzeżeń na temat natury ludzkiej, tego, co dzieje się z człowiekiem w ekstremalnych warunkach, ale także, i to myślę, że to jest bardzo ważne dla dyskusji, które teraz prowadzimy w XXI wieku, Witold Pilecki był bardzo wrażliwy na los zwierząt. Włącznie z tym, że potrafił skarcić swojego syna za zabicie albo za uśmiercenie motyli, no, które no, dla jego syna były szkodnikami, no, bo zalęgły się w rodzinnym ogródku, a Witold Pilecki uznał, że to jest, że po prostu nie Andrzej, czyli jego syn, dał im życie, więc nie on jest jakby
10: uprawniony do tego, żeby je odbierać.
11: I myślę, że to jest jakby taka rzecz, która pokazuje nam no właśnie tą kompletność Pileckiego, że on te wartości, które za sobą niósł, to nie stosował ich w sposób wybiórczy, tylko starał się, żeby jego światopogląd obejmował całość doświadczenia ludzkiego. Tu jest też jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Już w trakcie procesu śledztwa i potem procesu, który toczył się w komunistycznej Polsce, jednym z zarzutów, który Urząd Bezpieczeństwa sformułował wobec Pileckiego, była domniemana chęć przeprowadzenia zamachu na funkcjonariuszy bezpieki. To było oczywiście, to był zarzut, który był wymyślony, natomiast on miał jakby podbudować całą tą narrację, którą władze zamierzały wokół Pileckiego stworzyć. I Pilecki właśnie odpisał do pułkownika Różyńskiego, który nadzorował wówczas śledztwo, że po Auschwitz nie potrafiłby zabić człowieka. I myślę, że to jest jakby też taka myśl, która powinna z nami zostać i która jednocześnie mówi nam właśnie o tym, jakim człowiekiem Witold Pilecki był.
10: Chciałabym na chwilkę zatrzymać się przy tej fascynacji wojskiem, bo na wieść oczywiście o wojnie polsko-bolszewickiej on wstąpił w szeregi wojska, walczył najpierw pod komendą rotmistrza Dąbrowskiego, potem był skierowany do oddziałów generała Żeligowskiego, ale w okresie międzywojnia, kiedy właśnie no, gospodarzył, założył rodzinę, zajmował się wieloma innymi sprawami, to wojska z oczu nie tracił, bo odbył na przykład praktykę w 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W późniejszych latach, bo to było w roku 25, prawie corocznie uczestniczył w ćwiczeniach rezerwy w 26 Pułku Ułanów. Potem od 31 w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Zresztą w 38 roku dostał też Srebrny Krzyż Zasługi za swoje dotychczasowe dokonania, za pracę społeczną, zaangażowanie społeczne. Czy ta potrzeba kontaktu z wojskiem była motywowana myślą patriotyczną, wojskowa służba Polsce, czy to była fascynacja mężczyzny wojskiem, tak? Mali chłopcy lubią się bawić w żołnierzy, a potem im czasem zostaje.
11: Myślę, że paradoksalnie te dwie rzeczy, jak już mówiłem o tych takich sprzecznych twarzach Witolda Pileckiego, no to w tym przypadku również można znaleźć tego typu nici. No po pierwsze, Witold Pilecki faktycznie mundur lubił. Najpierw był to mundur harcerski, potem był to mundur właśnie Wojska Polskiego i patrzył na służbę wojskową właśnie jako na jeden z wymiarów obowiązków obywatelskich wobec państwa i wspólnoty. To brzmi bardzo górnolotnie, natomiast myślę, że w przypadku Pileckiego jest to kolejny dowód na to, że on potrafił przekuć rzeczy abstrakcyjne, które gdzieś tam towarzyszą w trakcie życia, my to wielokrotnie słyszymy, ale potem z wykonaniem tego w życiu codziennym
10: imponderabilia na
11: bywa.
10: Praktykę. To tak. Chce pan powiedzieć?
11: Tak. A Pilecki właśnie czuł się blisko określonych wartości ogólnoludzkich, ale także właśnie ważnych dla społeczeństwa.
10: I
11: dla...
10: jak rozumiem, czuł się w obowiązku, żeby co roku ćwiczyć.
11: Tak, bo to był w jego mniemaniu sposób na podniesienie swoich kompetencji wojskowych. Zresztą to jest też bardzo ważna rzecz. Witold Pilecki był człowiekiem niezwykle skromnym. Jak spojrzymy na jego doświadczenie wojskowe, no to ono niewątpliwie bazowało na uczestnictwie właśnie w wojnie z bolszewikami, potem jeszcze były starcia z Litwinami. Natomiast jemu brakowało takiego formalnego wyszkolenia wojskowego i jego zwierzchnicy już potem w okresie II RP mu to wytykali. Właśnie ten kurs, o którym pani wspomniała, miał na celu między innymi właśnie podszkolenie się w tym zakresie. Więc można powiedzieć, że Pilecki był człowiekiem samokrytycznym, który się nie obrażał, który potrafił gdzieś, właśnie to jest też bardzo ważne, schować siebie i swoje ego po to, żeby na danym jakimś odcinku pracować lepiej, czy też może być bardziej pożytecznym dla jakiejś wyższej sprawy. Kolejny przykład właśnie tego typu rozumowania widzimy już w okresie II wojny światowej, kiedy powstaje tajna armia polska,
10: Pilecki.
11: Tak, w której właśnie był początkowo szefem sztabu i której właśnie szef Jan Włodarkiewicz, można powiedzieć, to był bardzo zdolny oficer, natomiast mający bardzo duże ambicje osobiste. I Pilecki tą wadę dostrzegał i usiłował właśnie swojego zwierzchnika korygować, wskazując właśnie też na to, że to jest właśnie tego typu sytuacja, w której takie drobne przywary osobowościowe nie powinny mieć wpływu na jakieś ważniejsze zagadnienia.
10: To od razu dopytam, bo między nimi był dość poważny spór, bo mamy tę tajną armię polską. Działają też inne organizacje wojskowe, tak, już pod okupacją niemiecką. Najstarszą jest Związek Walki Zbrojnej. Pierwotnie była to Służba Zwycięstwu Polski. W pewnym momencie stoi Włodarkiewicz przed taką decyzją, czy się połączyć z Związkiem Walki Zbrojnej i Włodarkiewicz jest temu przeciwny. Rozumiem, że tutaj są te względy ambicjonalne. Być, że tak powiem, szefem tajnej armii polskiej, czyli samodzielnej organizacji, jest przyjemniej niż być częścią składową jakiejś większej całości, no i stracić to przywództwo. Natomiast Pilecki był za tym, żeby jednak się łączyć, tak, żeby grupować siły. O to chciałabym zapytać.

0: go w tajnej Armii Polskiej, pokazuje, że ta relacja pomimo różnych animozji jednak bazowała na właśnie wzajemnym zaufaniu i jakby patrząc na całokształt tego, co poprzedzało decyzję Pileckiego o tym, żeby udać się do Auschwitz, nie wydaje mi się, że moglibyśmy tu powiedzieć o sytuacji, w której właśnie on został w jakikolwiek sposób zewnętrznie zmuszony. Bo tu trzeba spojrzeć na kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że mówimy o formacji mundurowej, zbrojnej. Więc z oczywistych względów nie można jakby samemu podjąć jakiejś decyzji, tylko trzeba dostać z góry rozkaz. Wiemy też, że pomysł zinfiltrowania Auschwitz, który pojawił się na wiosnę 1940 roku.
1: Bo niewiele wtedy o Auschwitz wiedziano.
0: Tak. To był obóz, który był owiany tajemnicą i też jakby wyobrażenia na jego temat były różne, no bo nie wiedziano tak naprawdę, czego się spodziewać na miejscu. Wiedziano tylko, że są grupy aresztowanych właśnie ludzi, które trafiają tam i przepadają bez śladu. I ten pomysł właśnie pojawił się zarówno w dowództwie ZWZ, jak i także był jakby inicjatywą Pileckiego. Więc jakby te dwa kierunki zetnęły się ze sobą i faktycznie Jan Włodarkiewicz użył tego argumentu w rozmowach, które miały dotyczyć także akcji połączenia etapu z ZWZ, że on zna właśnie człowieka, który mógłby temu podołać. Tym człowiekiem był oczywiście Witold Pilecki i jakby to jest bardzo istotne także dlatego, że to polecenie nie miało na celu pozbycie się Pileckiego z Warszawy, no bo znowuż, jakby jak wspomniałem, ta relacja, ona, to nie było coś, co trwało tylko i wyłącznie kilka miesięcy w konspiracji, ona była troszkę głębsza, natomiast ona też, to polecenie bazowało na znajomości Pileckiego, jego przymiotów, no bo to był człowiek bardzo opanowany, obdarzony zimną krwią, też taki bardzo dobrze radzący sobie w sytuacji, w której trzeba było podjąć decyzję, jakieś ryzyko, a także taki, który wydawał się być i taki był sprawdzony.
1: Czyli uważa pan, że Włodarkiewicz polecił Pileckiego dlatego, że go cenił, a nie dlatego, że miał do niego żal czy pretensje?
0: Tak, aczkolwiek jakby tutaj jest ten słynny cytat, że w sierpniu 1940 roku Włodarkiewicz miał powiedzieć do Pileckiego po jednej z łapanych, że ominęła cię taka świetna okazja, żeby dostać się do Auschwitz, co można powiedzieć było takim trochę złośliwym przytykiem, tak? Natomiast to trzeba jasno powiedzieć, sama decyzja o tym, że podjąć się tej trudnej misji, była autonomiczną decyzją Pileckiego. On nie został w żaden sposób do tego przymuszony, nie było tak, że otrzymał rozkaz i powiedział, dobrze, to ja to muszę zrobić,
1: chociaż
0: nie chcę.
1: Trzeba było wystąpić na ochotnika.
0: Tak, to jest, wie pani co, to jest jakby coś, co bo znajduję, to jest takie moje skojarzenie, ono być może jest bardzo daleko idące, ale pozwolę sobie się nim podzielić. W kulturze chrześcijańskiej jest ten obraz Chrystusa, który modli się przed ukrzyżowaniem i jakby rozmawia z Bogiem, czy on musi się podjąć tego zadania, czy nie. No i jakby dociera to do niego, że nie ma innego wyjścia. I wydaje mi się, że per analogiam troszkę to jest taka sytuacja jak z Pileckim. Znaczy on sobie po prostu, czyli kto, jeśli nie on, tak? I dlatego potem właśnie te słynne słowa zamelduj, gdzie trzeba, że rozkaz wykonałem. No właśnie, świadczyły o tym, że to wszystko się działo w pewnej strukturze wojskowej, ale jednak właśnie tutaj ta wola i inicjatywa Pileckiego, żeby tak się właśnie stało, bo to on to musi zrobić, no była tutaj nadrzędna.
1: Te słowa skierował do swojej szwagierki, u której spędził noc, ponieważ było wiadomo, że Niemcy zorganizują tam łapankę. Dozorca dwa razy pukał do tego mieszkania i ostrzegał, że Niemcy są coraz bliżej, ale Pilecki założył kurtkę i czekał po prostu na tych Niemców, a kiedy go wyprowadzali, to właśnie miał powiedzieć do szwagierki: zamelduj, że rozkaz wykonałem. Doktor Bartłomiej Kapica jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim Państwa gościem jest doktor Bartłomiej Kapica z Instytutu Pileckiego. Raz jeszcze dzień dobry, panie doktorze. A rozmawiamy o Witoldzie Pileckim. za obozowymi drutami spędził 900

0: przeszedł 47 dni. Dostał się do Auschwitz w łapance pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego. Był więźniem numer 4859. Rozumiem, że kiedy wszedł do obozu, to przeżył szok, tak jak każdy, kto tam trafiał.
1: Tak, i to jest taka opowieść, którą Witold pozostawił w swoim raporcie, która bardzo dużo nam mówi, jak wyglądały te pierwsze chwile po przybyciu więźnia do obozu, a mianowicie użył takiego sformułowania, że kiedy otworzyły się drzwi od pociągu towarowego, to zostały rozbite wszystkie dotychczasowe pojęcia, którymi on operował jako człowiek, że ten świat, do którego wstąpił, opierał się na antytezie tego, w czym on i generalnie dotychczasowa cywilizacja funkcjonowała.
0: W czym ludzkość funkcjonowała do tego momentu, tak?
1: Tak. I jakby ten opis tych jego pierwszych minut, bo to też jest, wydaje mi się, bardzo ważna rzecz, że raport opisuje, czy oba raporty opisują cały okres pobytu Pileckiego w obozie, natomiast te pierwsze minuty są bardzo szczegółowo opisane, tak, że jakby widać, że po pierwsze wyryło mu się to bardzo mocno w pamięci, a po drugie uznał, że to jest na tyle ważne, że to właśnie w tak szczegółowy sposób trzeba opisać, żeby czytelnik był w stanie zrozumieć ten świat, do którego Witold wkraczał, bo to, wydaje mi się, też jest bardzo ciekawa kwestia, że Witold tam w tych raportach zarzeka się, że on będzie bardzo rzeczowy, będzie pisał bardzo takim oschłym i konkretnym językiem, tylko po to, żeby nikt mu nie zarzucił, że on cokolwiek mógł tam przeinaczyć albo dodać od siebie. I faktycznie te raporty są takie bardzo, powiedzielibyśmy, miejscami skoncentrowane na detalach, które widać, że są bardzo ważne dla odbiorcy, którym w jego założeniu była Komenda Główna Armii Krajowej. Aczkolwiek też tam są te momenty, o których wspomniałem, takie nawiązujące do myśli na temat ludzkości człowieka i jego miejsca na świecie. Natomiast jakby w założeniu Witolda ten taki suchy, sprawozdawczy język miał im nadać autentyzmu.
0: Chciał wyprać z emocji.
1: Tak, no bo właśnie uznał, że w momencie, w którym on by chciał to opisać w taki sposób bardziej plastyczny, to ktoś może powiedzieć, że on tutaj to przeinacza, że to tak nie do końca było, żebyś może coś dodał u siebie. No i to jest właśnie taki trochę paradoks, jak zestawimy raporty Pileckiego chociażby z twórczością Primo Leviego. No to Primo Levi jest właśnie znany z tego, że bardzo plastyczny sposób opisał właśnie funkcjonowanie człowieka w rzeczywistości obozowej i tam takich właśnie detali, kto co zrobił danego dnia, za dużo nie ma. Za to tego typu informacje są u Pileckiego i wydaje mi się, że gdyby Witold próbował właśnie naśladować ten styl Primo Leviego, to raczej by nie doszedł do takiego poziomu i byśmy mogli powiedzieć, że nie wykorzystał, czyli nie do końca jakby opisał to, co mógł opisać, no bo właśnie takich talentów nie miał. Natomiast właśnie to, że tam jest tak dużo takich właśnie suchych informacji i szczegółów, powoduje, że te raporty mają jeszcze większą moc, no bo właśnie nikt w taki sposób w światowej literaturze rzeczywistości obozowej nie opisywał i dlatego właśnie raporty są kompatybilne z twórczością osób, które właśnie miały trochę inny sposób podejścia do tego tematu.
0: Po prostu było to inne spojrzenie.
1: Tak.
0: Spośród inne. Wielu spojrzeń na obozowe życie.
1: Tak. I zresztą takie spojrzenie, które no właśnie jest przez to, że ono właśnie jest rozłożone na dwa raporty, bo przypomnijmy, że pierwszy powstał w roku 1943, już bezpośrednio po tym, jak Witold Pilecki z obozu uciekł, a drugi jest produktem roku 1945, powstał we Włoszech, czyli już po zakończeniu II wojny światowej, ale zanim Witold Pilecki udał się na terytorium Polski z misją właśnie zleconą przez generała Andersa, no to właśnie te raporty bardzo dobrze siebie uzupełniają i należy je czytać razem.
0: To może zapytam o coś takiego, skoro wspomniał pan Andersa. Dlaczego zdecydował się uciec z obozu, kiedy otrzymał informację, że Niemcy odkryli konspirację, że są na jego tropie? A dlaczego nie zdecydował się uciec z Polski, kiedy też otrzymał informację od Andersa, że komuniści są na jego tropie i że jego życie jest zagrożone?
1: No myślę, że odpowiedź na to pytanie kryje się w osobowości Witolda. Nade wszystko, i wydaje mi się, że możemy tutaj Witoldowi wierzyć, on opisuje, że na tą decyzję o ucieczce z Auschwitz wpłynęło, tak jak pani powiedziała, to, że dotarły do niego informacje, że zagrożony jest dekonspiracją. Druga sprawa jest taka, że ucieczka w tym momencie, czyli kwiecień 1943 roku, nie przyniosłaby represji wymierzonych w innych więźniów, bo przypomnijmy, że od roku 1942 Niemcy nie z powodów humanitarnych, ale z powodu po prostu dbania o siłę roboczą zaprzestali stosowanie represji grupowych za ucieczki, więc wiedział, że jeżeli uda mu się uciec, no to nie naraża swoich kolegów w obozie. I trzecia sprawa, i to jest też no właśnie bardzo istotne, to jest to, że Witold uznał, że jego dalsze możliwości działania w obozie zostały wyczerpane. Bo przypomnijmy, że jednym z powodów, dla których Witold Pilecki udał się w misję do Auschwitz, no to było no, z jednej strony podtrzymywanie na duchu więźniów, także stworzenie tej sieci.
0: Zorganizowanie konspiracji, tak. I zorientowanie się, co się tam dzieje, przekazanie tych informacji dowództwu.
1: Tak. I to jest bardzo ważne, zorganizowanie w obozie powstania. No i Witold Pilecki w kwietniu 1943 roku miał takie przeświadczenie, że te raporty, które informacje, które on wysyłał za pośrednictwem osób, które z obozu były albo zwolniane, albo uciekały i które dotarły do Warszawy, nie wywołują należytego efektu w Komendzie Głównej AK i że on po prostu sam powinien tam się zameldować i opowiedzieć, jak wygląda rzeczywistość obozowa.
0: Zresztą będzie dowództwo namawiał na to, żeby próbować odbić obóz, tak?
1: Tak, i poniesie tutaj klęskę, tak? Jego argumenty, one były bardzo mocne i potem to jest też taka rzecz, o której Pilecki wspomina jesienią 1943 roku. Powiedziano mu, że po wojnie dowiesz się całej prawdy, dlaczego takiej decyzji nie podjęto. Na razie ze względów konspiracyjnych nie możemy ci tego powiedzieć. No i teraz zestawiając tą informację właśnie, czy te wydarzenia z tym, co działo się po wojnie, no to właśnie ta odpowiedź, która tkwi w osobowości Pileckiego, dużo nam właśnie o tym mówi, no bo Witold Pilecki w roku 1946 i 1947 nie decyduje się na ucieczkę.
0: Chociaż namawia go żona, tak, do tej ucieczki. Ona sama z dziećmi chce pozostać w Polsce, ale jego namawia, żeby uciekał.
1: Tak. Natomiast Witold mówi, że jeżeli on ucieknie, no to już nikt tej pracy, którą on podejmuje, nie wykona. I druga sprawa jest taka, że on uważał, że i wydaje mi się, że to jest też kwestia, o której powinniśmy pamiętać, że on tak naprawdę działa w granicach prawa. No bo jeżeli my spojrzymy na te informacje, które Witold Pilecki zdobywał, w cudzysłowie, to jest tak zwany biały wywiad, tak? Znaczy, inaczej, mówiąc o tym, że Witold Pilecki działał w granicach prawa, no co oczywiście, ja nie mówię, że on był naiwny i zakładał, że Urząd Bezpieczeństwa nic mu nie zrobi, natomiast jakby to nie było szpiegostwo, tak? Znaczy, czyli ten główny zarzut, który potem został przeciwko niemu postawiony, bowiem te informacje, to były informacje powszechnie dostępne. Program nauczania, tak? Albo jakie są...
0: I te informacje przekazywał na Zachód.
1: Tak. Więc jakby w każdym demokratycznym państwie obywatel, który chce poznać, jaki jest program nauczania w szkole, albo z kim państwo utrzymuje kontakty, z jakim państwem państwo utrzymuje kontakty handlowe, to takie informacje pozyskuje w ciągu kilku minut i nie zatrzymuje nas grupa tajniaków. Natomiast w Polsce komunistycznej, zwłaszcza wobec osób, które były przez władzę postrzegane jako niewygodne, a tu mówimy o żołnierzu drugiego korpusu generała Andersa, no to jakby powodowało to, że znalazł się on na celowniku władz.
0: Czyli uważał, że nikt inny nie będzie mógł podjąć tej pracy i dlatego zaryzykował swoje życie. To teraz zapytam o taką historię, bo zaraz po jego uwięzieniu jego święcimscy przyjaciele zwrócili się do innego współwięźnia, Józefa Cyrankiewicza, ważna osoba, z prośbą o interwencję. Ale zamiast odpowiedzi Cyrankiewicz wystosował pismo do przewodniczącego składu sędziowskiego, w którym sugerował, by nie brano pod uwagę działalności Tomasza Serafińskiego w Auschwitz, lecz by rozprawiono się z nim jako wrogiem ludu i Polski Ludowej. To jest dla mnie z kolei pytanie o Cyrankiewicza, o tę twarz Józefa Cyrankiewicza.
1: Właśnie historia tego listu to jest rzecz, która jest niewyjaśniona po dziś dzień, bo trzeba o tym jasno powiedzieć, że w dokumentach procesowych i dokumentach śledztwa nie ma śladu po tym liście. Informacje na ten temat znamy tylko i wyłącznie z relacji, z sali sądowej, więc jakby to jest rzecz, której historyk nie może potwierdzić. Też jest budowana taka trochę czarna legenda Józefa Cyrankiewicza, czy to kim był Józef Cyrankiewicz, to jakby zostawmy to na boku, bo tu by można było oczywiście całkowicie inną opowieść stworzyć. Natomiast niewątpliwie wydaje mi się, że wokół właśnie postaci Pileckiego trochę budowana jest właśnie czarna legenda w oparciu nie o dowody, ale raczej o takie przeświadczenia, tak? Sam Pilecki w ogóle wiedział, że Cyrankiewicz w tamtym czasie, który już piął się po szczeblach władzy, był także więźniem Auschwitz. I co ciekawe, on o tym pisał, że on jakby jego kojarzy, to był rok 1946, jeżeli dobrze pamiętam, że Cyrankiewicza kojarzy, ale nigdy go nie spotkał w Auschwitz. I to jest bardzo ważna informacja, no bo jakby jest budowana taka trochę hipoteza, że Cyrankiewiczowi zależało na śmierci Pileckiego po to, żeby zabić prawdziwego bohatera i zbudować swoją
0: legendę,
1: tak, i że Pilecki miał posiadać jakieś informacje, które miały
0: kompromitować Cyrankiewicza,
1: więc my jako historycy nie możemy powiedzieć, że tego typu informacje były. Józef Cyrankiewicz w PRL, a Józef Cyrankiewicz do roku 1945, zwłaszcza w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, to są, można powiedzieć, dwie różne osoby w sensie zachowania. Niewątpliwie rola Cyrankiewicza w Auschwitz była rolą, no, po prostu człowieka zaangażowanego w ruch oporu. Więc jakby to wydaje mi się, że to jest taki trochę rodzaj może nie prezentyzmu, no bo nie rzutujemy osoby, które, czy jego działalności osoby, która teraz żyje na historię, natomiast takiego trochę patrzenia właśnie na działalność Cyrankiewicza w trakcie wojny przez pryzmat tego, co on zrobił w PRL-u, może z tą ręką, którą zamierzał odrąbać poznańskim robotnikom w 56 roku. Tak więc wydaje mi się, że jakby to są takie supozycje, które gdzieś tam właśnie budują osobę Cyrankiewicza w kontrze do Pileckiego, które troszkę za daleko idą i nie bazują na materiale źródłowym.
0: Czy Pilecki był dla komunistycznej władzy niebezpieczny? Czy był uważany za kogoś groźnego, niebezpiecznego, kogo należy fizycznie wyeliminować? I tak się właśnie stało, bo oskarżyciel zażądał dla oskarżonych, bo przecież Pilecki nie był jedynym oskarżonym w tym procesie, kary śmierci.
1: Tak, to znaczy na Pileckim niewątpliwie ciążył zarzut ciężki, czyli przynależność do drugiego korpusu generała Andersa. Także to, że Pilecki te informacje, o których powiedzieliśmy, przekazywał na Zachód w oparciu o siatkę swoich współpracowników. Chociaż siatka brzmi właśnie znowu bardzo oficjalnie, to były po prostu osoby, którym Pilecki ufał, które znał. Więc to jakby system komunistyczny bazował na tym, że władza miała kontrolę nad przepływem informacji. Więc mamy tutaj kanał informacji, do tego jeszcze takich, które wymykają się na Zachód, który nie podlega nadzorowi ze strony władzy komunistycznej. I to już są tak naprawdę dwa powody, dla których Pilecki trafił właśnie na celownik władz i był właśnie dla nich niewygodny. Aczkolwiek tutaj też trzeba o tym powiedzieć, że potem już po egzekucji Pileckiego władze rozpostarły taką zasłonę milczenia, czy też może użyły damnatio memoria, czyli takiego działania, żeby całą pamięć o Pileckim wymazać. I faktycznie jakby te informacje, które były na jego temat aż do roku 89, no to one były w tych pierwszych latach w ogóle nie istniały. Po roku 56 odwilż, to jest bardzo ważnym okresem, zaczęły się powoli pojawiać, na pewno mówimy o pseudonimie Tomek, tam jest taki bardzo ważny list, który był napisany w jesienią 56 roku do czasopisma Stronnictwo Demokratycznego. Tutaj słuchaczom, tym, którzy PRL-u nie znają, czy też nie żyli, no to trzeba powiedzieć, że to była taka partia satelicka PZPR, ta, która w tamtym czasie mogły się ukazywać takie rzeczy, które w prasie partyjnej, komunistycznej nie do końca. No i tam jest właśnie taki list do redakcji, gdzie właśnie na kanwie rozmowy z Kazimierzem Moczarskim jedna z czytelniczek pisze, że bardzo dziękuję za przypomnienie pamięci o świętej pamięci Tomku, którego rola w Auschwitz była wspaniała, a o którym my nic tak naprawdę nie wiemy. W domyśle, no bo jest embargo informacyjne na ten temat. I tutaj bardzo ważną datą jest są lata 70., kiedy ukazuje się ta książka Sześć twarzy odwagi brytyjskiego historyka Michaela Foota, gdzie on właśnie pisze o najodważniejszych osobach w trakcie okupacji w Europie. I jedną z tych osób jest właśnie Witold Pilecki. No i to powoduje właśnie taki wzrost zainteresowania, który też koreluje z tym, że powstała książka Józefa Garnińskiego, takiego polskiego właśnie historyka, potem już po wojnie na emigracji, który właśnie opisał opór w Auschwitz, no i też on tam bardzo już, tam, można powiedzieć, bardzo dobrze, kompetentnie opisał rolę Pileckiego, więc te informacje z Zachodu troszkę, można powiedzieć, przenikają też tutaj do Polski. No i mamy lato 1980 roku, to jest taka instrukcja cenzury z lipca bodajże, czyli miesiąc przed powstaniem Solidarności, gdzie jest wprost napisane, że wszelkie informacje na temat Pileckiego, których jest coraz więcej, podlegają szczególnemu nadzorowi i muszą być konsultowane. I można powiedzieć, że wykładnia, w największym skrócie była taka, że można pisać o Pileckim w Auschwitz, natomiast nie wolno pisać o tym, co się działo po roku 45.
0: Pewnie to, co się działo przed Auschwitz, też się władzy komunistycznej nie podobało, to znaczy walka z okupantem niemieckim powinna się podobać, ale jak wiemy, armia podziemna, no to już może niekoniecznie. W 1948 roku, 15 marca, w samo południe ogłoszono wyrok. Pilecki, Szelongowska, Płużański zostali skazani na karę śmierci. Potem doszło do zamiany kary śmierci Szelongowskiej na dożywocie. Także takie zmiany dokonano Płużańskiemu. W uzasadnieniu wyroku sąd wojskowy podał, dopuścili się najcięższej zbrodni stanu i zdrady narodu. Cechowało ich wyjątkowe napięcie złej woli. Przejawiali nienawiść do Polski Ludowej i reform społecznych. Zaprzedali się obcemu wywiadowi i wykazali szczególną gorliwość w akcji szpiegowskiej. Dlaczego Pileckiemu nie zamieniono tej kary z kary śmierci na dożywocie? Było też skierowanie prośby o ułaskawienie do prezydenta Bieruta przez obrońcę, przez przyjaciół z Auschwitz i przez żonę Marię.
1: Wydaje się, że głównym argumentem, który spowodował, że właśnie nie że doszło do egzekucji, było to, że uznano Pileckiego za pierwsze głowę tej siatki szpiegowskiej w cudzysłowie, a po drugie musimy o tym pamiętać, że proces był nagłaśniany w ówczesnych mediach poddanych kontroli partii komunistycznej, był relacjonowany, opisywany był językiem czysto stalinowskim, chociaż mówimy przecież jeszcze o wiośnie 1948 roku, czyli formalnie jeszcze przed tym, co potem w historii można nazwać początkiem okresu stalinizmu. I w związku z tym głowa całej tej, w cudzysłowie, operacji szpiegowskiej musiała ponieść należytą karę. Cała ta konstrukcja narracyjna, którą władze zbudowały wokół procesu, nie miałaby sensu, gdyby nie to, że główny oskarżony ponosi zasłużoną karę za swoją niecną działalność. I co ciekawe, to jest kwestia, o której warto wspomnieć w wyroku sądowym, który opisuje uzasadnienie, dlaczego Pilecki został uznany winnym i potem też uzasadnia, dlaczego właśnie ta kara śmierci powinna go dotknąć. Jest taki ustęp wykreślony odręcznie, że jakby tą karę trzeba wykonać pomimo jego chwalebnego okresu w trakcie okupacji niemieckiej, pobyt w Auschwitz. To jest wykreślone, żeby, broń Boże, tego
0: nie wspominać.
1: Tak, nie wspominać, nie odczytać tego na sali sądowej.
0: Kiedy zapowiadałam naszą audycję, to mówiłam o tym, że mam takie wrażenie, że największych czynów takich heroicznych, bohaterskich zwykle w historii dokonują ci ludzie, którzy zanim dojdzie do tej godziny próby, to nie chodzą, nie opowiadają, jacy to z nich patrioci.
1: No myślę, że postać Pileckiego pokazuje nam, że tym, co faktycznie powoduje, że człowiek ten okres próby
0: przechodzi zwycięstwo
1: i jest pozytywnie weryfikowany, jest po pierwsze bardzo jasny system wartości i to też jakby pokazują różne historie ludzkie w okresach właśnie rządów totalitarnych. I to niezależnie od tego, czy mówimy o wartościach, które wypływają z kultury i wiary chrześcijańskiej, czy mówimy o wartościach socjalistycznych. Po prostu w momencie, w którym to są rzeczy, które są ugruntowane w światopoglądzie, które odwołuje się do godności człowieka, do godności ludzkiej i dana osoba podąża za tymi wskazaniami i nie próbuje ich jakoś relatywizować, no to jest w stanie potem dokonać czynów, które wydają nam się właśnie, no bo takie są, heroiczne. Warto też wspomnieć o tym, że Pilecki, na propos tego, co pani powiedziała, w jednym z raportów napisał coś takiego, że dopiero warunki obozowe spowodowały, że osoby z różnych stron barykady politycznej, i to jest też bardzo istotne, że Pilecki potrafił współpracować Auschwitz zarówno z Janem Mosdorfem, czyli nacjonalistą, jak i z Dubois, czyli z socjalistą. I dopiero właśnie te ekstremalne warunki obozowe spowodowały, że ci ludzie potrafią ze sobą współpracować i skupić się na większym celu, że potrafią odsunąć gdzieś na bok swoje ambicje, właśnie takie różne deklaracje, które często...
0: Światopogląd,
1: które właśnie deklaracje, które nie zawsze znajdują potwierdzenie w czynach, więc myślę, że to też jest jakby taka kwestia, o której musimy wszyscy pamiętać, że owszem, jakby to, jak się sami określamy, jak sami siebie chcemy widzieć, to jest oczywiście bardzo ważne, natomiast niewątpliwie jakby spójność czynów z przekonaniami jest czymś, co buduje nas właśnie jako ludzi. No i Witold Pilecki niewątpliwie dowiódł prawdziwości tego stwierdzenia.
0: Doktor Bartłomiej Kapica był z nami, historyk Instytut Pileckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To była audycja Powrót do przeszłości. Wydawał ją Maciej Stępurski. Rozmawiała Karolina Lewicka. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Ja korki mam, mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
1: Raczej każdy ma z angielskiego, chyba dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
2: Da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
3: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
4: No, ja mam taką aplikację w niej, mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
5: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
2: Czyli szkoła staje na wysokości.
5: Tak, akurat staje. No.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Nocnej prohibicji w całym kraju na razie nie będzie. PSL poprosił o wykluczenie projektu z obrad Sejmu. Agencja Moody's obniża rating Polski. Minister cyfryzacji jednak uspokaja. Pierwsze mecze Ligi Narodów bez Kamila Grabary. Polski bramkarz doznał kontuzji kolana. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Posłowie przed weekendem mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Posłanka Joanna Wicha z Lewicy nie kryje oburzenia.
8: Zdjęte kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
9: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas.
7: A odpowiadał prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy podkreślają, że są za nocnym sprzedażem alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Zdaniem polityków lewicy, ruch ludowców to próba przeciągnięcia w czasie prac nad ustawą. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie przywiązuje zbytniej uwagi do decyzji o obniżeniu Polsce długoterminowego ratingu. Agencja Moody's obniżyła go o 1 stopień, uzasadniając to trwałym pogorszeniem kondycji fiskalnej kraju i narastającym długiem publicznym. Wicepremier Gawkowski uważa, że nie grożą nam cięcia budżetowe, bo jesteśmy 20. gospodarką świata.
10: Nie o wszystkim decydują zagraniczne agencje. Trzeba zwracać uwagę, jak wygląda rating, ale jeszcze świadomość i odpowiedzialność. Polska jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem. Polska dzisiaj ma 10-krotnie większy wzrost gospodarczy niż Niemcy. Więc rozwijajmy się szybko i bądźmy stabilni w myśleniu o tym, jak mają wyglądać finanse państwa. Bez cięć, ale z dobrymi nowymi pomysłami, na przykład jak podatek cyfrowy.
7: Agencja Moody's prognozuje jednak, że w tym i przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 7% PKB. Niemiecki generał Karsten Breuer został wybrany na szefa Komitetu Wojskowego NATO. To najwyższy organ wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemiec był faworytem do objęcia tego stanowiska. Breuer, który od 2023 roku stoi na czele niemieckich sił zbrojnych, uzyskał poparcie co najmniej 17 z 32 szefów obrony NATO. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi Mirosław Sokal, szef Wydziału Bezpieczeństwa, miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni.
11: W tym roku organizowaliśmy 6 dzielnicach szkolenia i były takie oto przypadki, kiedy tych szkolących było więcej niż osób zainteresowanych szkoleniem. Dlatego korzystając z tej sytuacji, chciałbym zaprosić. Kolejne szkolenie jest dla mieszkańców 29 września i tam będziemy właśnie mówić o sposobach zachowania się.
7: Chodzi między innymi o to, by wiedzieć, gdzie się schronić, gdy dostajemy alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i by nie mówić, nie wiem co robić. Eksperci IMGW alarmują. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W Głębie i Ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
12: Jeszcze w latach latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24, więc niemal dwukrotnie nam się zwiększyła częstość występowania tych warunków pogodowych wskazujących na wysokie zagrożenie pożarowe.
7: Dane IMGW wskazują, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na mniejsze zapasy wód powierzchniowych. Kujawsko-pomorskie szkoły będą mogły ubiegać się o tytuł Szkoły Przyjaznej Harcerstwu. To wspólna inicjatywa Kuratorium Oświaty, Wojewody i ZHP, która wyróżni placówki otwarte na działalność zuchową i harcerską, pomagające łączyć naukę z budowaniem podstaw obywatelskich, mówi komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Beata Bardzińska.
13: Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy czy wiele innych pomniejszych organizacji. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami i również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację.
7: Tytuł będzie przyznawany placówkom, które wspierają działalność harcerską, wolontariat i aktywność społeczną młodych ludzi. Wyróżnienie otrzymają 23 placówki rocznie, a tytuł będzie obowiązywał przez 3 lata. Kamil Grabara raczej nie zagra w pierwszych spotkaniach Ligi Narodów. Jak poinformował jego klub Juventus Turyn, polski bramkarz doznał poważnej kontuzji. Drużyna przekazała, że doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. W najbliższych dniach piłkarz przejdzie konsultacje ortopedyczne w celu ustalenia planu leczenia. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza podczas pierwszych spotkań Ligi Narodów, Jan Urban powołał również Marcina Bułkę i Mateusza Kochalskiego. Na start Polacy zagrają 25 września z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w większości kraju zapowiada się pochmurna i deszczowa. Miejscami mają pojawić się burze, a także słaby grad. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Tomasz Fęskę, kłaniam się Państwu i witam Państwa serdecznie przy stole. Zapraszam, wszyscy się pomieścimy. Ja tylko wyjaśnię, że przy stole to nowy program na antenie Tok FM, który poświęcony jest jedzeniu, a w którym porozmawiamy o tym, dlaczego jemy to, co jemy, skąd pewne rzeczy wzięły się na naszym stole. Porozmawiamy o obyczajach, o historii, o kulturze. Podzielimy się z Państwem wiedzą, poczęstujemy ciekawostkami, ale też czasem rozbroimy popularny mit, czy zastanowimy się wspólnie nad tym, co kuchnia, kultura stołu wnoszą w nasze życie i dlaczego warto o ten wspólny stół, przy którym się spotykamy, przy którym nawiązujemy znajomości, poznajemy rzeczy nowe, ale też dbamy o tradycje. Dlaczego o ten stół warto po prostu dbać? To tak tytułem wstępu. Powiem jeszcze tylko, że w dalszej części programu moim i Państwa gościem będzie szef kuchni, restaurator, znawca polskiego stołu i popularyzator wiedzy o kulturze jedzenia, Bogdan Gałązka. Porozmawiamy o bohaterze naszej dzisiejszej audycji. Ja muszę przyznać, że im więcej próbowałem się o nim dowiedzieć, tym bardziej byłem zdumiony, ale też absolutnie zachwycony. A to dlatego, że nasz dzisiejszy bohater jest bardzo przewrotny. W niejednym domu bywał, ale w każdym wyglądał trochę inaczej. Przeszedł długą i bardzo krętą drogę, bo swoją karierę zaczynał wśród szlachetnego stanu po to, by zupełnie się zmienić i z czasem stać się znanym wśród zwykłych, prostych ludzi. Swoją drogą każdemu wydaje się, że go zna, ale on ma swoje tajemnice. Dziś nie jesteśmy nawet pewni, dlaczego nazywa się tak, jak się nazywa, choć po zapachu rozpoznamy go zawsze, bez pudła. Co to za tajemnicza osobliwość? A mieli Państwo, dziś przy stole, a właściwie na stole, naszym bohaterem jest bigos. No, mówimy o daniu, które uchodzi za jedno z tych emblematycznych dla polskiego stołu, o potrawie, która z polską kuchnią kojarzy się od razu, jako jedno z pierwszych, po pierogach czy żurku. A pochodzenie bigosu jest dość zagadkowe i wcale nie jest pewne, czy my jako Polacy jakieś szczególne prawo mamy, żeby uważać się za jego wynalazców, choć na pewno jest o co powalczyć. Zacznijmy od nazwy. Bigos. Dziwne to słowo, jak się nad nim zastanowić, jakby nie polskie. Niektórzy językoznawcy proponują trop, który prowadzi do Niemiec, a dokładniej do słowa beigessen, które oznacza wlać czy też dolać. pochodzące od niego imię słów w starszej formie brzmiał Bigosen. Podobieństwo do bigosu uderzające. Zagadką natomiast pozostaje to, co właściwie miałoby być dolewane, dlaczego i do czego. Ideę bigosu na winie na razie może odłóżmy, bo może zresztą wcale nie Niemcy maczali palce w naszym narodowym daniu, ale Włosi. Pierwsze pojawienie się słowa bigos w polszczyźnie dziwnie zbiega się z panowaniem Bony Sforcy, której to z kolei zawdzięczamy zaistnienie na polskim stole, wtedy głównie królewskim, no niesłychanego nowum, mianowicie kapusty. Kapusta bigos, wydaje się, że jesteśmy w domu, ale to by była droga na skróty i to taka, na której można by sobie nogi połamać, bo dużo wody w Wiśle musiało upłynąć, zanim bigos nabrał naszej dzisiejszej kapustnej postaci. Do tego wrócimy w rozmowie z naszym gościem w drugiej części programu, a na razie wróćmy do samego słowa i do naszej urodzonej w Lombardii królowej. Kucharze Bony wraz z warzywami przywieźli z ziemi włoskiej do Polski swoje zwyczaje i utensylia. Tu się robi ciekawie, bo włoskie słowo bigutta to nic innego jak kociołek, w którym w Italii robiło się brodo, czyli wywar, taki nasz rosół. No i co ma wspólnego rosół z bigosem? Wspomniałem, że w języku polskim bigos pojawia się krótko po Bonie Sforcy, a więc w XVI wieku. Ówcześni opisują go jako zakrzepły na galaretę wywar z siekanego mięsa. I to jest moment, kiedy niektóre kropki zaczynają się łączyć. No, wywar ugotowany w bigutcie. Jeszcze więcej kropek połączą ci z Państwa, którzy powtórzyli sobie może niedawno potop Sienkiewicza. Dawajcie ich sam, na szable ich bigosować, woła krewka polska szlachta na widok szwedzkich jeńców. Bigosować, czyli siekać. Pierwsza wzmianka po polsku o bigosie, jaką dziś znamy, to właśnie wzmianka o siekance. Trudno tu mówić o przepisie na danie, bo mamy do czynienia z recepturą, no, według ówczesnych, leczniczą, choć to się często wiązało. Zielnik z 1534 roku, zatytułowany O ziołach i mocy ich, proponuje, by opłukać płuca wilcze winem czystym, potem je uważyć, zsiekawszy na bigos, i okorzenić pieprzem, imbirem, goździkami i szafranem. Tak przygotowane miały przynosić ukojenie cierpiącym na niemoc świętego Walentego, czyli napady epilepsji. Czy to jest medycyna naturalna? Jest naturalna. Czy jest skuteczna? No, jest naturalna. Pozostańmy zresztą jeszcze przy naturze, bo może natura bigosu jest zupełnie inna niż nam się wydaje i przede wszystkim znacznie starsza. A wspomniany wcześniej włoski trop da się jeszcze poeksplorować. Polsko-łacińsko-grecki tezaurus sprzed blisko 400 lat zestawia swojsko brzmiący bigos z jakimś tajemniczo brzmiącym minutalem. No, we wspomnianym tezaurusie nazwy te są stosowane zamiennie i oznaczają dobrze już nam znaną siekankę. Trop wiedzie więc nawet nie tyle do Włoch, ile do starożytnego Rzymu, w którym kucharze ważyli minutal, a więc bigos z siekanej wieprzowiny, którą doprawiali między innymi owocami, słodkim winem i octem. Odtwarzać tego w kuchni nie zamierzam, moja ciekawość kulinarna ma swoje granice, ale taka wizja, w której bigos ma być może korzenie sięgające antycznego Rzymu, przyznaję, naprawdę rozpala wyobraźnię. Powie ktoś z Państwa, przecież to jest naciągane. Przecież rzymski minutal i polski współczesny bigos, okej, może w jakimś tezaurusie stoją obok siebie, ale to dwa zupełnie różne dania. I oczywiście będzie to prawda. Ale jest tak dlatego, że potrawa ta fantastycznie ewoluowała na ziemiach polskich na przestrzeni stuleci. Bigos przeszedł ciekawą drogę. Zdania, które gościło na pańskich stołach, do jedzenia, które kojarzymy bardziej z prostą polską kuchnią wiejską, z przydrożnymi zajazdami, karczmami, z biesiadami, festynami, a nie z pałacami i dworskimi manierami. Bigos stał się potrawą, której można nagotować dużo i niewielkim kosztem, dzięki czemu można nakarmić za jednym zamachem mnóstwo ludzi. Przepis na bigos na winie wygląda tak, że co się na winie, to do bigosu. Tak niektórzy żartują, ale nie ma w tym przesady, biorąc pod uwagę to, co ląduje w garnku. Przez swoje upowszechnienie bigos stał się jednym z symboli polskiej kuchni, ale dzięki swojej niejednorodności, dzięki temu, że gotuje się bulgocząc pod przykryciem, że pod przykrywką rośnie ciśnienie pary, czasem aż do głośnego wystrzału, bigos stał się też metaforą polskości. Jeden z drugim jak bigos, jak kapusta z grochem zmieszane, zduszone, że chyba jeden bez drugiego żyć nie może, pisze o bohaterach swojego transatlantyku Witold Gombrowicz. Pyckal, Baron i Ciumkała kłócą się ze sobą, męczą się ze sobą. Każdy z nich jest z zupełnie innej bajki, ale wydają się nierozłączni, jak składniki, no właśnie, bigosu, tej naszej polskiej siekanki. Były prezydent Bronisław Komorowski też widział w bigosie danie symbolicznie opisujące Polaków. Przemawiając 16 lat temu w Waszyngtonie na imprezie wydanej przez pewien amerykański think tank, ówczesny prezydent wyłożył słuchaczom historię polskiego parlamentaryzmu, mówiąc o trzech fazach dochodzenia do decyzji politycznych. Pierwsza faza polegała na zgłaszaniu poglądów. Faza druga na ich ucieraniu, ale tu pojawiał się problem z liberum veto i możliwością zerwania Sejmu, wobec czego, według prezydenta Komorowskiego, polska szlachta wykazała się innowacyjnością, no i wymyśliła fazę trzecią, polegającą na bigosowaniu takiego gagatka, który psuł ustrój państwa. Co to znaczy? No już wiemy, ale prezydent mówił do gości z zagranicy, więc wytłumaczył dokładnie, czym jest polski bigos, zaznaczając, że to danie specyficzne, że to siekana kapusta i mięso, długo razem gotowane. No, bohaterski polski wojak Franek Dolas w pierwszych scenach filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową mówi z przejęciem. Rany Julek, ale naważyłem bigosu. No i prezydent też go sobie naważył, bo postawiona w trudnej sytuacji tłumaczka w obliczu konieczności zmierzenia się z bigosem i z bigosowaniem z braku lepszego słowa sięgnęła po stew, czyli dość szerokie pojęcie dla Amerykanina oznaczające mięsną potrawkę. Innymi słowy, no, szansa na to, że słuchacze zrozumieli wywód prezydenta i taką dość zawiłą zależność pomiędzy parlamentaryzmem a bigosem jest raczej wątła, choć wniosek ogólny jest dość prosty. Według Bronisława Komorowskiego polski Sejm to była historycznie niezła sieczka. Może zresztą wiele się w tej materii nie zmieniło. Niezły bigos mówimy do dziś, kiedy coś się dzieje. A więcej o tym, skąd wziął się bigos i dlaczego Polak sprzed kilkuset lat zapytany o potrawę z kwaszonej kapusty nie wiedziałby, o co nam chodzi, za to zapytany o bigos już by biegł po raki albo po ryby. No to za chwilę w rozmowie z moim gościem Bogdanem Gałązką. Zapraszam serdecznie. Tomasz Fęskę, kłaniam się Państwu i wracamy do programu Przy Stole, do którego zachęcam Państwa, żeby Państwo z Radiem Tok FM zasiedli. Tym z Państwa, którzy dopiero włączyli radio, słowo wyjaśnienia, Przy Stole to nowy program o jedzeniu, kulturze kulinarnej, zwyczajach, historii, także czasami pewnie o polityce, która decydowała o tym, co ląduje na naszych talerzach. Dziś zapraszam do stołu Bogdana Gałązkę, który no, oprócz tego, że jest szefem kuchni, restauratorem, to też się para taką dość żmudną, ale fascynującą nauką, jaką jest historia. Ściślej mówiąc, historia kuchni i jedzenia. I nasz dzisiejszy gość napisał doktorat Niepożyteczne trudy nowomodnych kuchmistrzów, w którym bada kuchnię XIX-wieczną przez pryzmat kucharza Jana Sztydlera. Bogdanie, dzień dobry.
15: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
14: Na hasło bigos pewnie wszyscy mają takie konkretne skojarzenie i mają ten zapach kiszonej kapusty już w nosie i od samego myślenia o tym kwaśnym to się tak trochę gotowość w ustach do jedzenia robi, ale 400-lecia temu to właściwie nie jeden człowiek, kucharz szlachty by powiedział, panie, jaka kapusta, bigos to ryby, braki, jak są dostępne, to i ostrygi.
15: To wszystko prawda, dlatego że jakby trochę zapominamy, że smak jest kategorią i tak naprawdę... Jak dzisiaj podchodzimy do jedzenia, to my myślimy, że nasi przodkowie jedali dokładnie tak samo, jak my jemy. I nam się po prostu w głowie nie mieści, że ktoś nie mógł jeść kotleta schabowego w panierce, albo że wspomniany przez ciebie bigos nigdy nie miał kapusty. I jest to prawda. Ta kapusta się pojawiła, ale na samym początku o kapuście w ogóle mowy nie było. I pewnie wielu z Państwa, którzy interesujecie się kulinariami, czytacie kulinaria i znacie wilanowską serię wydawaną pod redakcją profesora Dumanowskiego i właśnie w pierwszym takim naszym narodowym kulinarnym dziele, jakim jest Kompendium Ferculorum XVII wieku, Czarniecki, szlachcic, ale też kuchmistrz, szef kuchni, bardzo praktykujący, praktyczny człowiek, gotujący dla arystokracji, z ogromnym zasobem finansowym i w jego dziele bigos, czy raczej bigosek się pojawia.
14: Skąd to zdrobnienie? On miał jakieś tutaj stosunek do tego dania inny?
15: Nie, myślę, że to jest jakaś taka forma językowa po prostu. To ładnie brzmi po prostu, bigosek. Natomiast jak będziecie Państwo do tego dzieła sięgać i sobie będziecie je przeglądać, do czego zachęcam, to tam kapusty nie ujrzycie. I to jest jeden z tych mitów w kuchni polskiej, że bigos zawsze musi mieć kapustę. No, okazuje się, że nie zawsze on miał kapustę. Ta kapusta tak naprawdę pojawia się w XVIII wieku dopiero. Natomiast wspomniany przez nas bigos, czy bigosek, był absolutnie robiony ze wszystkiego. Był robiony z karpia, z dorszy, był robiony ze szczupaka, był robiony z różnego rodzaju mięs.
14: Z jesiotra też widziałem.
15: Z jesiotra, był robiony z jesiotra i to przypominało taki dzisiaj współczesny gulasz. Był, nie wiem, zasłodzony, zaszafraniony, zapieprzony, zagoździkowany, zacynamonowany i jeszcze zasypany cukrem. Ale taka była estetyka dania wtedy. To wtedy tak to smakowało. To jakby przykładanie też dzisiejszej normy i dzisiejszej definicji smaku nijak się ma do tego, co wtedy ludziom smakowało. Tak samo pewnie im oni też się by dzisiaj na przykład dziwili, że my tyle jemy wieprzowiny, bo to też jest jakby kolejny mit, który pewnie będziemy obalać, że Polska mięsem stała. Może i stała, ale czego jadła?
14: Na pewno nie wszyscy.
15: Na pewno nie wszyscy. Natomiast jakby tu ważnym elementem jest, a propos tego naszego bigosu, jest po prostu post, o którym my dzisiaj w ogóle zapomnieliśmy. Więc u źródeł naszego dzisiejszego bigosu kapusty się nie uświadczyło, ale to nie znaczy, że ona się nie pojawiła.
14: Do kapusty jeszcze przejdziemy i do tego momentu, kiedy ona się pojawiła. W ogóle samo ważenie bigosu, już pomijam fakt, jak ono pięknie weszło do języka, ale słowo bigos ma swoje określone znaczenie, to znaczy można było się z kimś bigosować.
15: Mamy takie, to już jest wprawdzie 1873 rok, ale to jest, bo może będzie ciekawe dla naszych słuchaczy. Vincenty Paul napisał wiersz o bigosie, w urywka go państwu przeczytam. I chociaż nie było obawy tam słoty, to nas i Węgrzy prowadzą namioty. Ze sobą na beskid i kredens i kuchnię i bigos wyjeżdża na pierwsze już danie, a Węgry to jeszcze papryką go pieprzą, więc po nim głowizna z kolei tam stanie, a Węgry boździka, bo mają za lepszą. To nas tu ostatnie wyjeżdża już danie i jeleń pieczony po środku tam stanie, tak cały z rogami, jak w lasach się nosił. To jest o tyle ważne dla naszej kultury, że ten bigos jakby zostaje wpleciony w kulturę myślistwa, dlatego że po rozbiorach tak myślistwo praktycznie zostało zakazane. Broń została skonfiskowana, nie wiem, wielkie rody wyjechały, pomniejsze zostały skazane albo na syłkę na Sybir, albo siedzą w więzieniu, nie ma ojców, nie ma braci, gospodarstwa prowadzą kobiety, to jest też jakby społecznie ogromnie ciekawa zmiana. I to odwołanie do wielkich takich polowań królewskich, o których tutaj wspominamy, przeczytaliśmy, jest odwołaniem do wielkiej polskiej tradycji, której już dzisiaj nie ma, ale która gdzieś w pamięci zostaje. Tu znamienny jest ten jeleń na koniec. On często się pojawia w takich wspomnieniach, na przykład są listy Słowackiego do matki. I on pisze, jak on w Paryżu, chyba u Czartoryskich, jest na święconym i na tym święconym stole stoi po prostu jeleń, który ma złote rogi. Taka teatralizacja tego występuje. Więc ten bigos jest ściśle powiązany tak naprawdę z wielkimi polowaniami, no bo jak myśliwi robili polowanie, to ono trwało wiele tygodni, ale na pewno wiele dni. Te wielkie polowania trwały. No był to ten czas przygotowań do zimy, więc tam się oprawiało. Zresztą też ładnie o tym Szytler pisze, że jest wielkie marnotrawstwo, że kucharze nie potrafią o wszystko zadbać, że część rzeczy zostawiają, bo nie umieją tego zrobić. Więc on jakby wychodzi im naprzeciw i żeby czytali jego książki, to się wtedy tego nauczą robić. Ale tu widzimy, że Węgrzy też swój bigos mają, tylko że paprykę do niego podają. Więc ten bigos w naszej tradycji, jako pojęcie samo takie społeczne, funkcjonuje. Ono się zmienia, to co ładnie powiedziałeś, po prostu te bigosowania się, czyli te pojedynki. Myślę, że dzisiaj ci, którzy się bigosują, czyli nie wiem, koła gospodyń wiejskich, pewnie nie mają tej świadomości, że to jest długa tradycja bigosowania się, pojedynkowania się na bigos. Natomiast faktycznie co chatka, to bigos. Każdy dom ma swój własny przepis na bigos i każdy jest smaczny, i każdy jest inny, i każdy jest najlepszy.
14: A czy bigos był fast foodem? Bo to było danie, które było niezwykle wygodne w transporcie, świetnie znosiło odgrzewanie i było czymś takim, czym się można było, no, szybko posilić właśnie, czy to w drodze, czy no, po polowaniu.
15: jak czytamy Kuchnię myśliwską Schindlera, to jest jedno z jego dzieł, które on napisał, 9 takich dzieł napisał, więc w tej Kuchni myśliwskiej występuje tylko

0: klasie społecznej, która w ogóle te książki w XIX wieku kupowała, zresztą jak państwo zobaczycie sobie Schindlera, to niektóre jego dzieła mają listę prenumeratorów. Na pewno wiele nazwisk tam rozpoznacie, od Radziwiłłów Czartoryskich, przez Sapiehów, przez rektora Uniwersytetu Wieleńskiego. Bo
1: na biednego nie trafiło.
0: Na biednego nie trafiło i oni raczej bigosu ze sobą w podróż nie zabierali. Znaczy, myślę, że oni raczej w ogóle chyba żadnego jedzenia ze sobą po drodze nie zabierali, tylko przed nimi jechał po prostu jechała służba, która ogarniała całą, dzisiaj będzie karczmę, wynajmowała ją i tam już przygotowywano strawę dla miłościwego pana albo dla miłościwej pani. Jeżeli mówimy o polowaniach, to myślę, że też tam kapusty raczej nikt nie wiózł ze sobą, żeby z to kapusto robić, tylko jeżeli już, to faktycznie w tym wielkim kociołku te różne mięsa gotowano z cebulą wedle panującej mody kulinarnej wtedy. Ta kapusta pojawia się w XVIII wieku i już o kapuście wspomina ksiądz Kitowicz w opisie obyczajów i on taki bigos z kapustą nazywa bigosem hultajskim. I to już bardziej przypomina to, co my dzisiaj byśmy uznali, że jest faktycznie takie, czego my oczekujemy.
1: Poza hultajski, tym, czyli bigos taki ludzi najemnych, pracy najemnej.
0: Taki po prostu hultajski, czyli na pewno nie dla tych, co se książki kupowali, tak? Tylko dla tych, co po prostu byli tam obywatelami trzeciej kategorii już. Skoro nie było ich stać na mięso, to sobie brzuch napełnili kapustą, którą tam wrzucili i trochę doprawili to z kwarkami na przykład i przyprawami. Natomiast to, co w tym takim jedzeniu XVII-wiecznym, które tak naprawdę mówiło, kim my jesteśmy, tak? No to była ta ilość używanych przypraw do tego. Znaczy to stanowiło, to była wizytówka domu, nie smak. Czy kategoria smaku, ona się wprawdzie pojawia w XVII wieku, już we Francji faktycznie kapusta ma smakować jak kapusta, ale jak wiemy, to wszystko to jest długi proces. Znaczy u nas sarmata, absolutnie wszystko, co zagraniczne, to było niedobre, wszystko, co zagraniczne, to było wrogie. Jedyne to, co polskie, to jest nasze, narodowe, właściwe. Prawdzie Czarniecki bardzo mądrze tym grał i on potrafił jakby przekonać tych ludzi, dlatego u nas tak późno, wiecie, u nas są polewki, zalewajki, a te potazie francuskie, czyli te zupy, w ogóle wszyscy mieli na to długie zęby, no bo to jak francuskie, to zaraz stracimy niepodległość, bo będziemy karmieni po francusku. My tego nie chcemy absolutnie. Więc my trochę długo, ta nasza klasa polityczna długo się przed tym broniła, żeby, broń Boże, to samo wina dotyczyło, nie? Że to pijany kucharz tylko, pili po prostu i to w ogóle niczemu nam psuje, tylko smak nam. Za to jak wsypiemy po prostu łopatę szafranu, to wtedy będzie smaczne. No tak, no bo to wtedy jakby pokażemy potęgę domu. To ma to swoją logikę i swoją mądrość, bo faktycznie ilość od średniowiecza, ilość używanych przypraw stanowiła o dobrobycie domu, potędze domu, no bo jak miałeś na wiadro szafranu i na łopatę pieprzu przywiezionego z zagranicy, no to znaczy, że też mogłeś mieć na utrzymanie armii, na te wszystkie inne rzeczy. To sens ma. Natomiast w naszym bigosie faktycznie ten bigos i ksiądz Kitowicz ładnie o tym pisze, że już tam pojawia się taka pusta i ten bigos zaczyna mieć już wygląd i może jeszcze nie do końca smak, tak jak my byśmy dzisiaj mieli. O, dzisiaj też mamy różne smaki tego bigosu, umówmy się. To nie jest tak, że ten smak wszędzie smakuje tak samo.
1: To do tego jeszcze wrócimy, a interesuje mnie jedna rzecz, no bo jak sięgniemy do pana Tadeusza i tam jest ten fragment słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek, ale treści ich miejski nie pojmie żołądek. To jest o bigosie, że bigos ma smak przedziwny i kolor i woń cudną. Ale dlaczego miejski żołądek nie pojmie bigosu? Przecież mówimy o autorze, który pisze w XIX wieku.
0: Ale sięga do receptury z XVIII wieku. Sięga do wielątka, więc sięga do receptury XVIII-wiecznej i myślę, że znaczy w dużej mierze jedzenie ciągle jeszcze jest bardzo głęboko skorelowane z medycyną. Tak? Kapusta ze swojej natury jest zimna i chłodna i wilgotna, czyli nic, co by człowiekowi służyło. Tak? To znaczy, że ona na twoje humory na pewno dobrze nie służy. To się długo utrzymywało. Też u Schindlera w XIX-wiecznych jego książkach kucharskich naprawdę widać dietę humoralną. Naprawdę jeszcze tam jasno pisze, że niektóre rzeczy są rozgrzewające, co jest absurdalne.

0: Nieprawdą, szafran, pieprz, imbir jest rozgrzewający, tak? Dzisiaj może to z naturą nie łączymy ze sobą, ale wiemy, że Szekspir w Poskromieniu złośnicy doskonale o tym pisze, żeby nie dawać jej baraniny, ponieważ baranina ma gorącą naturę, ona i tak jest porywcza, więc jeszcze po tej baraninie to w ogóle nas zatłucze wszystkich tutaj. Więc myślę, że to jest w dużej mierze powiązane z tym, to też na przykład dotyczy wieprzowiny, że ona jest super dla ludzi, którzy ciężko pracują, ale już dla pańskiego żołądka nie bardzo ona dobrze służy, tak? Na przykład, bo panowie jakby delikatniejsze mięsa powinni jeść. Myślę, że to jest odniesienie absolutnie dla człowieka tamtego okresu, to było absolutnie zrozumiałe. On to, człowiek to rozumiał. On wiedział po prostu, że kapusta na pewno nie jest dla tych, którzy mają pałace i dwory, tylko dla tych nieco pomniejszych, bo ci, którzy mają pałace i dwory, to kapusta może im szkodzić. I w dużej mierze, a bardziej jestem o tym przekonany, jest to ściśle powiązane z panującą medycyną, która wtedy była.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem Bogdanem Gałązką. Rozmawiamy o bigosie i rozmawialiśmy między innymi o tym, jak tutaj, zacytuję pana, wkładano niekiedy łopatę szafranu, żeby pokazać, że danie, prawda, jest przygotowane przez zasobnego gospodarza. Ale właśnie, przyprawy stosowane niegdyś do bigosu dzisiaj mogą powodować co najmniej konfuzję. Cytrusy, goździki, kumin znalazłem między innymi. Przyprawiano inaczej, bo nie miało smakować, miało być efektowne. Jak to się stało, że zaczęliśmy kierunkować się na to, żeby bigos miał określony smak i chociaż często jeszcze w przeszłości nie było w nim kapusty, to już celowano trochę w smak kwaśny.
0: Przeniesiemy trochę państwa do takiego bigosu, który mógł, czy był podawany na stołach arystokratów i to będzie bigosek karpiowy, czyli coś, co byśmy mogli dzisiaj ugotować na Wigilię Bożego Narodzenia. I tak oto Czarniecki pisze: cebuli pieczonej usiekaj, zmieszaj ze społem, czyli z tą rybą, włóż na rynkę, czyli na jakąś patelnię czy jakąś blachę, oliwy albo masła niesłonego, smaż, to jakby kolejny mit a propos tego smalcu, że my tak tych gości smalcem, a kuchnia polska jest kuchnią maśną, a gdy przysmażysz, wlej wina, octu winnego, pieprzu, cynamonu, rozenków drobnych, cukru, limonie usiekaj, przyważ, a daj. Głowę z tego karpia usmaż i mleczu kawałek odetnij, a zmieszaj z bigoskiem i daj na stół. My kiedyś, jak pracowaliśmy na zamku w Malborku, parę razy żeśmy odtwarzali te stare receptury, tak jak Czarniecki, czy jak tam Krzyżacy to gotowali wszystko. I to jest bardzo interesujący eksperyment, natomiast te rzeczy były niejadalne. Znaczy jeszcze desery to pół biedy, bo są słodkie po prostu. Więc jak tam było trzeba wsypać wiadro cukru, to było po prostu przesłodzone. Powiedzmy, to było coś, co jeszcze się mieści w naszej percepcji.
1: Jakiś nasz kanon, powiedzmy, wypełnia.
0: Tak, smaku. Natomiast no tak zrobiona dzisiaj ryba, choć dzisiaj byśmy powiedzieli, że to trochę taki karp po żydowsku na przykład, nie? Bo są rodzynki, się pojawiają. Natomiast tu pojawia się, zobacz, jest i lemonia, i ocet winny. Ten smak właśnie został w bigosie. Czyli ten bigos gdzieś w pamięci takiej historycznej, ten smak się zachował jako słodko-kwaśny. Tak? Bo tak, dajemy do tego wędzoną śliwkę, która jest z natury słodka, dajemy do tego i kiszoną kapustę, ale czasami mieszamy ze słodką kapustą. Zależy od domu jakie. Czasami dajemy, nie wiem, wołowinę na przykład, która jest słodkim mięsem. Znaczy nikt się, wiesz, nie zastanawia nad tym, o czym dzisiaj tu rozmawiamy, że to jest jakiś historyczny smak, który się zachował w narodzie. Natomiast tak, to jest to, co się zachowało i przetrwało do dzisiaj, czyli bigos jest słodko-kwaśny. I to jest faktycznie smak, który dominował w kuchni. On już jest mniej, jak się mówi, pierny, pieprz. No dzisiaj nikt szafranu nie sypie do bigosu. Choć na przykład do rosołu czasami słyszę, panie sypią do ciasta drożdżowego, super. I znowu to jest pamięć historyczna, która może nie wiemy skąd to jest, ale gdzieś to się zachowało w domu z pokolenia na pokolenie. I to super, że o tym mówisz, że w bigosie historyczny smak zachował się jako coś, co faktycznie trwał u nas od wieków. Tak? Bez zastanawiania się, on zawsze musi być lekko kwaśny, czy kwaśny na przykład, i jest nuta słodyczy w nim się pojawia poprzez śliwkę. Może dzisiaj rodzynek się nie, ale rodzynki zostały zastąpione wędzoną śliwką na przykład. Nie tylko dla samego, uważamy, że dla aromatu wędzenia na przykład, tak? Czyli znowu tej dziczyzny, która by była wędzona.
1: Rzecz absolutnie obłędna, którą kiedyś profesor Dumanowski przytoczył. Receptura, uwaga, z 1642 roku. Mrówczych jajec albo truskawcu namieszać w bigosie, li w siekaninę, li albo w pierniczki, albo w co innego, by i w cukier albo konfekt. Kto będzie jadł z tym, pewnie będzie ława trzeszczała pod nim, da się czuć, ale w nos. No, nawiasem mówiąc, jak ładnie można pisać o wpływie diety na fizjologię, ale mrówcze jaja namieszać w bigos?
0: Pewnie tak, jak profesor pisze, to tak musiało być, nie? To w ogóle z profesorem to, że był...
1: Nie, bo się zastanawiam, czy na przykład szlachta kiedyś nie miała oporów, żeby jeść owady i żadna Komisja Europejska im nie musiała tego narzucać?
0: Nie wiem, czy w ogóle kucharz im tłumaczył w ogóle, co tam im podaje. Znaczy, my nie przykładaliśmy naprawdę wagi do tego, co jemy. Znaczy, na pewno musiało być to piękne, spektakularne na stole, co jakby widzimy i to jest super. Natomiast kategoria smaku była faktycznie kategorią, że tak powiem, poboczną. To jedzenie nie musiało smakować, jedzenie musiało wyglądać.
1: A jeśli mówimy o smakowaniu, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że każdy dom ma swój bigos i te bigosy też się różnią od siebie dzisiaj. I do dzisiaj na przykład na Kaszubach zdarza się, że robi się bigos z dodatkiem ryby, dodaje się jabłek, dodaje się soku z buraków, co mnie na przykład zaciekawiło, bo ja tego nie znałem. To jest fascynujące, jak to danie jest dzisiaj witalne.
0: Znaczy daje się też świętej pamięci Hania Szymanderska też o tym pisze w Kuchni Polskiej, dodaje się soku z wiśni. Ryba właśnie w tym bigosie. To jakby nie podejrzewam gospodyń z Tczewa, że czytają kompendium Ferkulorum, tylko gdzieś z dziada, pradziada było to przekazywane, biorąc pod uwagę bliskość morza, jezior na Kaszubach i dostępności produktu, po prostu do kapusty, więc jak nie, było łatwiej zdobyć rybę niż mięso, więc do bigosu, czy do czegoś, co przypominało bigos, dodawano po prostu rybę, próbowano to kapustę czymś osłodzić, bo pewnie była dużo kwaśniejsza niż teraz jest. I to jest właśnie potem owoc tego wszystkiego, to o czym dzisiaj rozmawiamy, jest różnorodność bigosu w różnych częściach Polski. I rozmawialiśmy sobie przed naszą rozmową, że trudno jest nam mówić o kuchni polskiej, ale dużo łatwiej jest nam mówić o kuchni w Polsce. I to wtedy mamy takie piękne puzzle, które nam się składają w naszą narodową kuchnię, które są po prostu zlepkiem różnych kuchni regionalnych. Natomiast bigos jest chyba jednym z niewielu dań, które dzisiaj na to popatrzymy z pozycji antropologii jedzenia, antropologii kultury, które w sobie tak naprawdę zachowało bardzo dużo tego, co stare, może trochę w nowoczesnej oranżacji, bo słyszałem też od, jak swoją pierwszą książkę kucharską wydawałam, to pan fotograf, który ma ogromne doświadczenie w robieniu zdjęć, powiedział, że bigos to jest jedno z najtrudniejszych dań do sfotografowania. W sposób, tak jak jest smaczne, tak jest niewdzięczne. I to jest pytanie, dla kogo ono jest smaczne? Bo to jest bardzo interesujące, jakby moje doświadczenie goszczenia gości z całego świata, szczególnie w Malborku, to absolutnie bigos nie był top 1, ani nawet top 10, nie?
1: W ogóle chyba reszta świata ma problem z takimi naszymi kiszonymi rzeczami, tak, które...
0: Choć, wiesz, no...
1: Ale kiszonki są też międzynarodowe.
0: Koreańczycy, którzy mają swoje
1: kimchi,
0: więc nagle jak im rosną zęby na kiszoną kapustę, to... Ja też bym głęboko zdziwiony. U Japończyków to w ogóle to nie przechodziło. Znaczy, nawet nie próbowaliśmy w żaden sposób tego gościom podać. No, jakby też zdając sobie sprawę, że w dużej mierze to byli bardzo dojrzali ludzie, więc ta kapusta, zanim do Gdańska by dojechali, to różne historie by mogły się zdarzyć z tego Malborka. Więc żeśmy sobie takie rzeczy darowali. Więc mamy rzeczy, które faktycznie są bardzo ciekawe, czy bardzo smaczne dla nas. Dla gości z zagranicy mogą być interesujące w małej odsłonie i w małej ilości.
1: I z dystansu. To tak jak ze szwedzkimi surströmming, tak?
0: Tak, te śledzie właśnie, które po prostu...
1: Kiszone,
0: które naprawdę pachną jak moje onuce w wojsku. No to jest w ogóle zapach, który ja do dzisiaj pamiętam swoich onuc z wojska i tych śledzi, jak byłem w Szwecji.
1: Wróćmy do apetycznego bigosu.
0: Więc tato, dzięki, że to powiedziałeś. Więc ten bigos jest naprawdę dla nas bardzo ważnym daniem i super, że ono jest i trzeba je światu pokazywać i tam nie ma co zmieniać i nie ma, wiesz, robić dekonstrukcji bigosu, bo chłopaki i dziewczęta się porywają na jakieś dekonstrukcje bigosu. Ono ma być dalej smaczne, ma być atrakcyjnie podane i tak naprawdę jest częścią naszej kultury stołu.
1: Ale mam wrażenie, że ten tradycyjny bigos trzymał się bardzo długo i bardzo mocno. Tradycyjny w rozumieniu sprzed stuleci, to znaczy jeszcze w XX wieku została wydana książka w Grudziądzu, to jest 1915 roku i tam są też przepisy na bigos bez kapusty. Myślisz, że on wróci? Taki bigos bezkapustny jako, nie wiem, ciekawostka, która z czasem może nabierze kształtu, więcej fanów?
0: Myślę, że to nie ma... Znaczy, co do bigosu, jeżeli ktoś... Zachęcam, bo to jest fajna rzecz. Jeżeli naprawdę zrobimy taki bigos i go jakby, wiesz, tak zrobimy go współcześnie, bo nie mówię, żebyśmy tam znowu, wiesz, cytrynę dawali, bo on będzie niejadalny. Znaczy, to jeżeli ktoś chce poeksperymentować z kuchnią historyczną, to naprawdę serdecznie zapraszam. Natomiast zawsze moją ideą było to i jest jako edukatora, nauczyciela, żeby ta kuchnia służyła bardziej jako inspiracja do pokazywania, do uczenia, niż żeby po prostu karmić gości czymś, czego ja sam bym nie chciał jeść tak naprawdę. Że pięknie to też robią chłopcy Wilanowie, tak? Że oni faktycznie jakby historia ich inspiruje i bardzo to uwspółcześniają i goście wychodzą zachwyceni uwspółcześnionym smakiem, a mimo wszystko dalej spróbowali, wiesz, historii. Tam, to, co mnie na przykład zachwyciło w królewieckiej książce kucharza, to jest książka z XV wieku i tam jest taki przepis, sama nazwa mnie po prostu zachwyciła, na deser i nazywa się to tak, pudding ryżowy na mleku migdałowym z karmelizowanymi płatkami fiołków. A? I mówimy...
1: Biorę w ciemno.
0: I mówimy o XV wieku i mówimy o jakimś kucharzu, który gdzieś na końcu świata, bo ten Marlborough to był dla ludzi z zachodu na końcu świata, tam już po prostu diabeł mówił dobranoc i już się ziemia zakręcała. Nagle, wiesz, tworzą na okres postu ryż, mleko migdałowe, ale i nie z kartonu, tylko oni musieli naprawdę sobie to mleko wycisnąć z tych migdałów i do tego skarmelizować fiołki, zebrać te fiołki gdzieś wokół zamku. Ale wiesz, sama idea podania, to dzisiaj po prostu jest godne królewskiego stołu. Więc ten bigos, jeżeli my go atrakcyjnie podamy, tak właśnie bez kapusty, która może być nie za ciężka, albo może być jej tylko trochę, może być miłym dodatkiem i z jakimiś, wiesz, fajną dziczyzną, a nawet z rybą, tak, z jesiotrem. To jest naprawdę atrakcyjna rzecz i to jest fajne wyzwanie dla i to może być atrakcyjne dla ludzi. Tu, co jest ważne na pewno, to pan kelner czy pani kelnerka musi ładnie to gościom wytłumaczyć, że oni nie dostaną po prostu, wiesz, takiej łychy uwalonej na talerz po prostu kapusty, tak? Tylko, że to danie naprawdę zabierze ich w piękną podróż, tak? Że coś, co jest w naszej kulturze od 300 lat, ale dzisiaj, nie wiem, współczesny kucharz pięknie to zaaranżował i da gościom poczuć to, co jakby w naszej kulturze tkwi od setek lat.
1: No właśnie, w naszej. I zastanawiam się, czy tylko w naszej, bo zależy mi na tym, żeby przy stole w Tok FM zawsze solidnie nakarmić słuchaczy taką porcją wiedzy i czasami też pewne, nie wiem, może mity porozbrajać. I już wspominaliśmy o Mickiewiczu, jego bigosie z pana Tadeusza, Mickiewiczu z Litwy przecież. Ty wspominałeś o Węgrach, którzy sypią paprykę do bigosu. I to właśnie bigos taki tylko polski, rdzennie polski, najpolszy, czy to trochę jest tak, że to jest jakieś takie wspólne dziedzictwo regionu?
0: My nie możemy mówić, że jest najpolszy, tak? No bo znaczy, co to znaczy polskie? Od morza do morza, tak? Czy dzisiaj, czy przed 18 rokiem? No, to jest naprawdę wielkie dziedzictwo kulinarne, tak? Rzeczpospolite obojga narodów, no to jest naprawdę wielkie dziedzictwo tatarskie, żydowskie, ukraińskie, litewskie, białoruskie, polskie, niemieckie, więc... Ta nasza kuchnia jest utkana tym. Nacjonalizmy kulinarne to jest słowo, które jakby się kłuje w XIX wieku i to jest ważne słowo. W tym nie ma żadnych negatywnych konotacji i jakby też apeluję, żebyśmy się nie bali słowa. Francuzi pięknie wykorzystują nacjonalizm kulinarny. Amerykanie wykorzystują nacjonalizm kulinarny. Tak jako coś, co służy do promowania kultury, do promowania kraju, do promowania poszczególnych dań. Nasza kuchnia... Tak naprawdę w rankingach światowych to niektóre nasze dania naprawdę tam są top 3, serni, którym się ludzie zachwycają, pierogi. No właśnie, czy pierogi to jest danie polskie?
1: Mongołowie nam przywieźli.
0: Chińczycy je mają, nie? Na przykład. To właśnie taki pierożek polski może być naprawdę takim, wiesz, Unią Lubelską, po prostu Rzeczpospolita obojga narodów i to jest dobrodziejstwo całego świata. Litwini zrobili wielkie wydarzenie pod tytułem Hołodziec Litewski.
1: Celtiberszczej.
0: To można o tym dyskutować. dyskutować, na ile on jest litewski, czy tylko z nazwy jest litewski, czy jak on powstawał, to on był naprawdę litewski, czy po prostu z racji położenia geograficznego, nie będę tu jakby się też mądrzył, bo profesor Rymwitas, który był recenzentem mojego doktoratu, a który stoi za tym całym wydarzeniem wpisania to na listę UNESCO, pewnie by tutaj się nie zgadzał absolutnie z nami. Ja rozumiem, że jakby każda sroczka swój ogonek chwali, natomiast chciałbym, żeby kuchnia jednak była narzędziem i przestrzenią, która łączy, a nie dzieli. Kuchnia jest przestrzenią ogromnego dialogu.
1: To jest fascynujący temat, do którego z pewnością wrócimy, bo to jest nawet temat na osobną rozmowę po prostu. W języku utarło się, że jak ktoś naważył bigosu, to znaczy, że no w najlepszym razie narobił zamieszania, w najgorszym ma kłopoty. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Bogdanem Gałązką zachęci Państwa, żeby sobie bigosu naważyć go sobie odważnie, bachicznie, z otwartością na nowe i żeby to oznaczało wyłącznie dobre, smaczne doświadczenie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się Państwu. Tomasz Węska.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kolejne śmiertelne ataki Rosji na Ukrainę. Światowi politycy rozmawiają o wzmocnieniu obronności na wschodzie. Donald Trump zapowiada wsparcie dla rozwoju AI. Prezydent USA chce powołać cara od sztucznej inteligencji. Biało-czerwoni nie będą mieli szansy na rewanż. Nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają z Niemcami. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 6 osób zginęło w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę, poinformowały ukraińskie władze. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jednocześnie strona rosyjska kontynuowała intensywne ostrzały ukraińskich obwodów przyfrontowych i przygranicznych. Najtragiczniejsze w skutkach atak miał miejsce w obwodzie Sumskim na północy kraju. W rejonie Szostkińskim rosyjski dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim. Jak przekazał szef lokalnych władz, w wyniku ataków zginęły tam 2 osoby. Wzmacnianie zdolności obrony i odstraszania na wschodniej flance NATO było tematem rozmów szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie. Spotkanie generałów odbyło się w Kopenhadze podczas dorocznej konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Jednym z głównych tematów rozmowy była integracja programu Tarcza Wschód z Europejską Inicjatywą Linii Odstraszania, czyli NATO-owskiej inicjatywy wzmacniania obronności wschodnich granic NATO. Generał podkreślił znaczenie integracji sensorów, systemów dowodzenia i efektorów oraz szybkiego wdrażania nowych technologii. Podczas rozmowy omówiono też potrzebę dalszej integracji obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz zdolności do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych. Rozmowy generałów dotyczyły także wsparcia Ukrainy oraz perspektywy wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce jako istotnego elementu odstraszania i obrony wschodniej flanki sojuszu. Temat amerykańskiej bazy w Polsce poruszony został również podczas spotkania prezydenta z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporów z Pałacem Prezydenckim.
2: To jest wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
1: O bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce wcześniej informował prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu. Prezydent USA powiedział, że uformuje siły AI na wzór sił kosmicznych. Zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza w żaden sposób hamować rozwoju sztucznej inteligencji. Trump ogłosił swoje zamiary w długim wpisie na swoim portalu Truth Social, w którym porównał obawy o bezpieczeństwo rozwoju AI do spraw takich jak m.in. afera dotycząca jego powiązań z Rosją, czy obawy dotyczące zmian klimatu. Nie będziemy w żaden sposób hamować ani tłumić rozwoju tej niesamowitej branży. Będziemy ją wręcz pielęgnować, wspierać i czuwać nad jej rozwojem, napisał prezydent. Nie wyjaśnił, jakie zadanie mają pełnić nowe siły, ani jaki mają mieć charakter. Zapowiedział też jednak, że wkrótce powoła cara od sztucznej inteligencji i że zgłaszać się mogą osoby o wysokim IQ. Nawet co piąty kuracjusz nie przyjeżdża na zaplanowany pobyt w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Problem nasila się zimą, mówi Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki w Inowrocławiu.
3: Niestety, takie dość późne zgłaszanie tego swojego braku przyjazdu powoduje to, że blokują się te wszystkie procedury jakby wzajemnie. Bywają też tacy kuracjusze, którzy nie zgłaszają w ogóle i nie przyjeżdżają też. I takich też jest dość dużo.
1: Pani Barbara i pan Piotr z Mazowsza czekali na pobyt w Inowrocławiu 10 miesięcy.
4: Ładnie tu i park duży, można chodzić, spacerować.
5: Są też takie osoby, które składają wniosek, a potem nie przyjeżdżają albo nawet nie informują.
4: Warto, muszę wtedy pewnie zapłacić.
5: No nie.
4: Nie?
5: No w porządku, wobec czekających kolejce.
4: Raczej nie, bo wtedy kolejkę zajmują, nie? Dużo ludzi rezygnuje, jak ma jeszcze, jak nieraz przypada na święta niektórym. ale w zimie tak, bo latem jak jest ciepło, spędzia się czas dobrze.
1: Rząd rozważa wprowadzenie zmian, by minimalizować ilość takich sytuacji. W propozycjach są m.in. przypomnienia o turnusie 30 dni przed rozpoczęciem oraz konieczność potwierdzenia przyjazdu 21 dni przed przyjazdem. Reprezentacja Niemiec sprawiła w Sofii niespodziankę i pokonała Bułgarię 3-2 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będzie tym samym rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale. Z nadzieją o spotkaniu w 1/4 finału mówił Maksymilian Graniczny, libero naszej reprezentacji.
6: Teraz każdy mecz jest o życie, wygrywamy, idziemy dalej, przegrywamy, odpadamy, także myślimy teraz tylko i wyłącznie o kolejnym meczu ćwierćfinałowym, patrzymy w przód i jeśli skupimy się na sobie, na swoim poziomie, to wierzę, że wylądujemy we Włoszech.
1: Wcześniej podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, wygrali z Łotwą 3-0. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Walka w strefie medalowej odbędzie się natomiast w Mediolanie. Półfinały 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dzień w większości kraju będzie pochmurno i deszczowo. Miejscami mogą pojawić się także burze, a nawet grad. Bez opadów jedynie w południowo-wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Marcinem Gazdą, z komentatorem Eleven Sports. Dzień dobry, Marcinie.
8: Dzień dobry. Witam wszystkich.
7: To jak u Michała Fajbusiewicza w magazynie kryminalnym odtworzę sekwencję zdarzeń. Na finiszu ubiegłosezonowych rozgrywek trener Jagiellonii Adrian Siemieniec miał dzwonić, mówię w trybie przypuszczającym, no bo my wiemy to z relacji ujawnionych przez dziennikarzy WP Sportowe Fakty. Miał pisać, przepraszam, do sędziego Wójcika pytanie, czy mógłby przekazać taką sugestię, no bo tak mniemam z tego wpisu, sędziemu Raczkowskiemu, który prowadził mecz Jagiellonii z GKS-em Katowice, taką oto informację, że ponieważ 8 zawodników Jagiellonii jest zagrożonych kartkami, to w przypadku chęci pokazania przez arbitra kolejnej kartki, która wykluczyłaby któregoś z tej ósemki z następnego meczu, który był już finałem ligi, to żeby wcześniej arbiter poinformował o tym trenera, on wówczas mógłby zareagować. Tak to mniej więcej wyglądało. Ja nawet spróbuję teraz Państwu zacytować, idąc za WP Sportowymi Faktami, ten SMS. Witam panie sędzio, Paweł dzisiaj nam sędziuje, nie wiem jak podejść do tego tematu. Chcę po prostu, żeby z nami w tym temacie współpracował. Jeżeli nie będzie wyjścia i kartka się należy, to oczywiście mi nic do tego, a jeżeli może poczekać i nas uprzedzić, że ktoś jest blisko, to będę mógł zareagować. Sędzia Wójcik miał odpisać, że akurat on, czyli sędzia Raczkowski, w takich tematach jest bardzo dobry. Proszę go wziąć po prostu na bok i powiedzieć, kto jest zagrożony i zależy panu na informacji chwilę wcześniej, że coś, co może się wydarzyć, że coś się może wydarzyć, że właśnie odpuścił komuś kartkę i trzeba tego zawodnika zdjąć, albo niech on naprawdę uważa. No i tam jest szersze też tło, kiedy ta informacja, kiedy to zjawisko wyszło, bo przypomnijmy, że w myśl konwencji sędziowskiej PZPN trener ma zakaz kontaktowania się z arbitrami. Jak ty na to wszystko patrzysz, bo ja już przedługo mówię, a chciałbym tobie oddać głos.
8: Już parę dni minęło od wybuchu tej afery, więc pewne myśli mogłem sobie poukładać. Też część osób wypowiedziała się w danym temacie. A ja cały czas chciałbym się odnieść do tego samego, od samego początku tej afery, czyli od takiej zażyłości w środowisku, bo ona jednak występuje. I tutaj rodzi się pytanie wręcz filozoficzne, czy ludzie, którzy przychodzą razem na stadion, którzy mieszają się w strefie ustawiania, czyli tam, gdzie piłkarze wychodzą na murawę, powinni od siebie się odciąć, czy powinni funkcjonować osobno. Sam wiesz, Przemku, jako bardzo doświadczony dziennikarz, który nieraz prowadził studio na stadionie, występował w roli reportera, komentatora, że ludzie, którzy przyjeżdżają na stadion, czy to są sędziowie, kierownicy zespołu, trenerzy, piłkarze, rozmawiają ze sobą przed meczem, a także, jeżeli jest sposobność, rozmawiają po spotkaniu. I myślę, patrząc z własnego doświadczenia, i obserwacji, bardziej obserwacji, bo ja tak często na stadionach ekstraklasy nie bywałem, zauważyłem, że ludzie, którzy funkcjonują w środowisku piłkarskim, którzy nie są kibicami, a jednak na stadionie są, pracują tam, są w pracy, są w dosyć takich, nie powiedziałbym bliskich stosunkach, ale się znają. Znają się, wymieniają uwagami i im bliżej z kimś jesteś, tym ta czujność jest coraz mniejsza, moim zdaniem. Rodzi się pewna zażyłość, rodzi się pewna zależność i to, moim zdaniem, prowadzi czasami do niezdrowych sytuacji. Jeżeli trener Siemieniec pisze, myśli o tym w ogóle, odważył się, żeby napisać do sędziego, świadczy o tym, że pewne granice nie istnieją, że pewne granice zostały pokonane i dla niego takie pisanie, biorąc pod uwagę przecież to, że taka sytuacja może przecież wyjść, tak jak wyszła w końcu, jest czymś zupełnie normalnym, a według mnie czymś normalnym takie zachowanie nie jest, bo to jest wyraźne sugerowanie sędziemu, nie bezpośrednio, nie expressis verbis, żeby jednak obchodził się z jego zespołem inaczej. To jest moim zdaniem wręcz nawet wypaczenie rywalizacji. Cała afera tyczy się meczu przedostatniego w sezonie, gdzie aż 8 zawodników Jagiellonii Białystok było zagrożonych pauzą w następnym spotkaniu i sędzia, przepraszam, i trener Siemieniec chciał zadbać o to, żeby ci zawodnicy byli w miarę dostępni na ostatnią kolejkę. Żądał ostrzeżenia, zanim ta żółta kartka zostanie pokazana i wykluczy jego zawodnika z następnego meczu. Używając analogii, to tak, jakbym oczekiwał od policjanta, że ostrzeże mnie o swojej obecności, zanim będzie chciał mnie złapać 300 metrów dalej w krzakach i wysuszyć, mówiąc kolokwialnie, na wysoki mandat, czy też może nawet na taki mandat, który pozbawiłby mnie prawa jazdy. Myślę, że to jest sytuacja niezdrowa, myślę, nie bardzo niezdrowe i ta cała sytuacja z trenerem Siemieńcem mi się nie podoba.
7: Czy będzie ona miała swoje dalsze konsekwencje? Trener Siemieniec w wywiadzie dla Canal Plus przedmeczowym, a spotkanie miało miejsce w piątek między Wisłą Kraków a Jagiellonią, odniósł się do sprawy, powiedział, że ta sytuacja bardzo dużo go nauczyła i na pewno może obiecać, że to już się nie powtórzy, ale też przyznał, że był wezwany przez komisję dyscyplinarną. Ona, cytuję tutaj, miała charakter wyjaśniający, niedyscyplinarny i to jest bardzo ważny aspekt tej całej sytuacji. Ja się stawiłem, złożyłem wyjaśnienia przed komisją. Na ten moment stan sytuacji jest taki, według mojej najlepszej wiedzy, że nie toczy się żadne postępowanie dyscyplinarne, jeśli chodzi o moją osobę. Nie zostały też stwierdzone żadne naruszenia, jeśli chodzi o przepisy PZPN.
8: A jak się ma to do konwencji, że tak zadam pytanie retoryczne, która zabrania kontaktów trenera z sędziami? A przecież chyba są dowody na to, są screeny na to, że trener Siemieniec z sędzią się kontaktował. Jeszcze próbował to zrobić przez pośrednika, ponieważ nie miał kontaktu bezpośredniego do Pawła Raczkowskiego. Myślę, że ta sprawa nie została w odpowiedni sposób rozpatrzona. I myślę, że tutaj trener Siemieniec, zdaje się, przynajmniej w tym momencie, kary uniknie. Mam wrażenie też, że cała sprawa toczy się bardzo wolno, została później w ogóle zgłoszona. Cała rozprawa, bo tak to chyba można nazwać, posiedzenie z trenerem Siemieńcem dotyczące tej sprawy też miało miejsce wiele, wiele dni, prawie 60, jak dobrze pamiętam, po zakończeniu tamtego spotkania. Tak więc myślę, że tutaj tak naprawdę w tej sytuacji nie ma wygranych. Ani trener Siemieniec się nie popisał, ani sędziowie nie zareagowali odpowiednio na samym początku, żeby tę sprawę zgłosić, ani PZPN tej sprawy dobrze nie przemielił. Myślę, że tutaj wygranych nie ma i to jest taka porażka polskiej ekstraklasy, polskiej piłki. O polskiej ekstraklasie mogliśmy się wypowiadać ciepło. O trenerze Siemieńcu również, bo tak sobie ostatnio pomyślałem, że gdybym był młodym piłkarzem w Polsce, gdybym był młodszy, chciałby się powiedzieć, nie miałbym 39 lat, a miałbym lat powiedzmy 17-18, wchodziłbym do wielkiego piłkarskiego świata, to właśnie chciałbym, żeby trener Siemieniec mnie prowadził. I tutaj oczywiście odnosimy się do czegoś innego. sportowego, odnosimy się do warsztatu stricte piłkarskiego. Ale właśnie, to się wiąże z bardzo dobrą opinią o trenerze Siemieńcu. To jest fantastyczny trener, pokazujący, że można grać ładnie i z wynikami. Ale widzimy, że coś go podkusiło, popełnił błąd. Mam nadzieję, że ostatni raz tak się po prostu zachował, on sam też tak zapewnia i już więcej niczego takiego po prostu nie zrobi. Liczę na to, bo ja nie chciałbym, żeby kariera trenera Siemieńca przez tę aferę znalazła się na zakręcie, ponieważ życzę mu dobrze. Nie dlatego, że jest sympatyczny i się uśmiecha, że ma taką poczciwą aurę, ale ze względu na to, że po prostu pokazuje swój warsztat z bardzo dobrej strony, pokazuje, w którym kierunku powinna iść piłka, aby była atrakcyjna dla kibica. Natomiast takie metody, taki brak czujności, to jest coś, co nie powinno mieć kompletnie miejsca. To jest poważny błąd i myślę, że trener Siemieniec, mówię to z bólem serca jako wielki fan tego trenera, powinien ponieść konsekwencje.
7: No dobrze, ale hipotetycznie załóżmy sytuację, że trener Adrian Siemieniec do sędziego Raczkowskiego podchodzi tuż przed pierwszym gwizdkiem w meczu Jagiellonii z GKS-em Katowice i mówi mu to wprost to samo. Panie sędzio, mam 8 zagrożonych zawodników, jeśli któryś z nich będzie blisko kartki, proszę dać znać, wówczas zareaguj albo sam wystosuję wobec niego ostrzeżenie, albo zdejmę go z boiska. Twoim zdaniem to jest też złamanie reguł, bo przecież zdarza się, sam słyszałem o sytuacjach, w których sędziowie mówią i zdają sobie sprawę, kto jest zagrożony, więc ostrzegają, jeszcze jedno twoje zagranie nie fair, dostajesz kartkę i będziesz pauzował w następnym meczu.
8: Ale to, o czym teraz mówisz, Przemku, ma miejsce w trakcie spotkania, prawda? Gdy jest
7: meczu. Dlatego pytam, czy mógłby trener Siemieniec na oczach wszystkich, kiedy jest to przywitanie z trenerem drużyny przeciwnej, tutaj w tym wypadku Rafałem Górakiem i sędziami, sędzią Raczkowskim, powiedzieć coś takiego po prostu, po ludzku?
8: Ja oddzielam te dwie sprawy, czyli zarządzanie meczem na boisku, gdy jest atmosfera, gdy sędzia może powiedzieć, i tak robią od lat sędziowie, uważaj, kolego, bo po prostu za chwilę to się skończy. Masz już 2 faule na koncie, takie dosyć nieprzyjemne, zbiera ci się i w końcu ci się uzbieraj. To jest normalna praktyka, ale trener moim zdaniem nie powinien w ogóle sędziego o tym informować, chociaż sędzia może być o tym poinformowany w ramach researchu przedmeczowego i nie powinien wywierać w ten sposób na niego presji, bo to jest takie delikatne wywieranie presji moim zdaniem. Wiadomo, że piłka nożna też na tym polega, ale moim zdaniem to jest przekroczenie reguł i przekroczenie kontaktu z sędziami. W idealnym świecie, do którego powinniśmy zmierzać, nie wiem, czy tam dojdziemy, do ideału nigdy się nie dojdzie, powinniśmy jednak ograniczać kontakty z sędziami do rozmawiania o pogodzie, przywitania i czy też wyjaśniania jakichś spraw, powiedzmy, ale nie do wywierania presji przed meczem. Nie podoba mi się też wypowiedź Marka Papszuna, który ostatnio zabrał głos na konferencji, dając sobie taką podkładkę, że nie chce, prawda, tutaj nic sugerować, nie chce nic złego myśleć, ale był taki mecz Rakowa z Jagiellonią, gdy działy się rzeczy dziwne i to też było takie nieprzyjemne i kolejny przegrany w tej aferze nam się objawił i myślę, że myślę, że Marek Papszon chciał wykorzystać ten moment, aby tutaj trenerowi Siemieńcowi przywalić, ale myślę, że on jest jedną z ostatnich osób.
7: Czyli krótko mówiąc,
8: jeżeli chodzi o elegancję i zachowanie przy ławce rezerwowej.
7: Czyli twoim zdaniem trener Marek Papszon imputował, że coś było nie tak w meczu bezpośrednim, kiedy on prowadził Raków i grał przeciwko Jagiellonii.
8: A to była dla mnie jasna sugestia, oczywiście podparta poduszką taką, że nie chcę myśleć nic złego, ale to było zachowanie moim zdaniem, tak już precyzyjnie to wszystko podsumowując, mało eleganckie.
7: Myślisz, że to, nie wiem, w Wikipedii zasłynie jako afera Siemieńca ta cała sprawa, czy też umrze śmiercią naturalną?
8: No, dobrze dla Adriana Siemieńca by było, gdyby ta afera nie nosiła jego nazwiska, tylko miała nazwę afery SMS-owej, ale ta afera będzie kojarzona z tym trenerem i to jest taka skaza na jego znakomitym wizerunku. Myślę, że ludzie pamiętają i przy następnych okazjach to może być trenerowi niestety wypominane. Pytanie też, czy on sam tylko tak czynił. Oczywiście nie rozgrzesza to i to nie jest żadne mówienie, myślenie w moim przypadku, żeby nikt sobie nie pomyślał. Ale inni robią tak samo. No, jeżeli kogoś się złapie, to rozliczajmy go w taki sam sposób, każdego w ten sam sposób. Czy to jest trener Siemieniec, czy to jest trener Papszun, czy to jest ktokolwiek inny. Dla mnie to jest zachowanie, które nie powinno mieć miejsca. Ja, szczerze mówiąc, nie odważyłbym się podejść do sędziego i nie odważyłbym się powiedzieć takich słów, jakie tutaj napisał trener Siemieniec w SMS-ie. Dla mnie to jest po prostu sytuacja niedopuszczalna. Sam trener powiedział, że to jest błąd, przyznał się do tego, więc wie, co zrobił, ale też to słowo przepraszam nie padło z jego ust, z tego, co kojarzę. I widać, że to słowo nawet jemu trudno przechodzi przez gardło, co mnie trochę dziwi.
7: Dlaczego twoim zdaniem ta afera dopiero teraz wypłynęła? Albo inaczej, fakty, które uczyniły z tych faktów aferę, a nie od razu? Przecież te wydarzenia miały miejsce wiele tygodni temu, jeśli nie wiele miesięcy.
8: Można oczywiście mówić o tej aferze w kontekście powolnego działania PZPN-u, ale też wiemy, że środowisko sędziowskie jest środowiskiem niezwykle toksycznym. To już wiele lat temu słyszałem od Szymona Marciniaka, że jest to środowisko, gdzie sobie ludzie świnie lubią podkładać, gdzie nie ma przyjaciół. Mówił mi też kiedyś o tym Łukasz Olkowicz, że tam jeden drugiego zazwyczaj nie lubi, nie ma solidarności, tak więc być może ma to z tym związek. Ja tak dokładnie nie wiem, ja mogę tylko tak naprawdę przeanalizować, nie mając informacji odnośnie tego, kto komu jak i kiedy co powiedział. Dokładnie. Mogę powiedzieć tylko po prostu o samym trenerze Siemieńcu, który popełnił gruby błąd i powinien za to zapłacić cenę.
7: No dobrze, ale czy twoim zdaniem ma związek to, że sędzia Arkadiusz Kamil Wójcik, który był powiernikiem tej pierwszej informacji od trenera Adriana Siemieńca, jest w sporze ze swoim przełożonym i złożył doniesienie do prokuratury, oskarżając swoich przełożonych o mobbing, o inne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, pomówienia, kłamstwa tam były i tak dalej. I chęć wygaszenia jego kariery.
8: No to jest bardzo właśnie dobry przykład tego, o czym mówiłem, czyli właśnie tej bardzo nieprzyjemnej zależności pomiędzy sędziami a ich szefami. Myślę, że to jest właśnie idealny przykład tego, co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej, w Kolegium Sędziów. Ta sytuacja jest bardzo zła od odejścia Zbigniewa Przysmyckiego. Za samego Zbigniewa Przysmyckiego były duże narzekania na postawę sędziów, a teraz powodzą nowego szefa, którego przez jakiś czas w ogóle nie było, przypominam ci, Przemku oraz drodzy Państwo w PZPN-ie. Ta sytuacja jeszcze się pogorszyła, do tego dochodzi to, co sędziowie robią na boisku, brak konsekwencji w pewnych zachowaniach, obniżony poziom sędziowania, czy to z winy szkolenia sędziów, czy to z winy VAR-u, który moim zdaniem trochę sędziów przy całym swoim dobrodziejstwie rozleniwił tych sędziów z boiska, mam na myśli, uśpił ich czujność i to powoduje, że to wszystko w tym całym wielkim kotle się miesza i wygląda tak, jak wygląda. Jeszcze chciałem tylko dodać, że na sam koniec trener Wójcik, z tego co czytałem, powiedział, że będzie rozmawiał z mediami, ze wszystkimi, tylko przez swojego pełnomocnika. Tak więc widzimy, że powiedział wiele, ale później już postanowił chyba się, że tak powiem, wycofać na dalszy plan.
7: Bo ty nawiązujesz do jego nagrania wideo, w którym... Tak. Mówił dość, rozgrzeszał trenera, tak, biorąc całą winę na siebie. Mhm.
8: Tak, że to pokazał, ale moim zdaniem to wina jest tak naprawdę trenera, no bo on zaczął te pierwsze kontakty i to jest prawzór złego zachowania w tej całej sytuacji. Może nie powinien w ogóle dalej puszczać tego wszystkiego tak dla dobra trenera, nie powinien dalej próbować skontaktować go z Pawłem Raczkowskim. Natomiast cała sytuacja zaczęła się niestety, mówię to z wielkim żalem, bo darzę trenera wielką sympatią i doceniam jego osiągnięcia, wzięła się właśnie od trenera Adriana Siemieńca.
7: To jeszcze jedna sprawa. No, śledzisz Ligę Hiszpańską, jak, no bo tam też były afery sędziowskie w ostatnim

0: iż przelew miał faktycznie jakieś skutkowanie na sędziego, który prowadził dany mecz FC Barcelony. Tamta sprawa jest o wiele grubsza, jeżeli mogę użyć takiego języka, o wiele bardziej poważna, bo tam w grę po prostu wchodziło przekupstwo, a tutaj wpływanie na sędziego słowami. Jest to niedopuszczalne, ale myślę, że tych dwóch afer nie ma co ze sobą zestawiać, bo afera Negreiry to jest najpoważniejsza afera, jaką w ogóle widziałem w sędziowaniu w Hiszpanii, tak mi się wydaje. My mieliśmy, o właśnie, teraz musimy wracać do tych przykrych starych czasów. My też mieliśmy swoje afery. Jeżeli już miałbym zestawić aferę Negreiry z czymkolwiek, to niestety, ale czy też wstety z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy i tematu, z aferami, które pękały polską piłkę w latach 90. i na przełomie wieków, a nie z aferą trenera Adriana Siemieńca.
1: Bardzo dziękuję. Był z nami Marcin Gazda z Eleven Sports, podsumowując to, co dzieje się przy okazji afery SMS-owej, o tak ją nazwijmy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka. Autopromocja.
3: Była to wojna domowa, ale nie tylko. Na Półwyspie Iberyjskim w drugiej połowie lat 30. do głosu doszły główne siły napędzające ówczesny świat. Kościół katolicki, faszyści, socjaliści, staliniści i anarchiści. Europejskie dyktatury próbują swoich sił, testują też systemy demokratyczne. Hiszpańska wojna domowa. Wstęp do konfliktu światowego.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
6: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
5: O, wielka sprawa.
6: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
4: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie, a z nami jest Małgorzata Glinka, wybitna polska siatkarka, mistrzyni Europy i w ogóle wszystkie Twoje trofea, Małgorzato, wymienić, to długa lista byłaby. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Długa kariera, długa lista.
1: Słuchaj, należysz do tego grona sportowców, którzy przekładają swoje doświadczenia, swoje sukcesy także na innych. Z zawodniczki stałaś się mentorką, stałaś się też trenerką, stałaś się drogowskazem dla młodych ludzi i nie poprzestałaś na tym, że konsumujesz swoją karierę w kategorii rozpoznawalności, uwielbienia kibiców i tak dalej. Starasz się zarazić młodych ludzi siatkówką. Jak do tego doszło?
7: Tak, oczywiście. No, dla mnie to jest priorytet w tym momencie, żeby zająć się tymi młodymi dzieciaczkami, które są trochę czasami, jak to powiedzieć, nie mają swojej jakiejś takiej drogi i te media i te komórki, i te komputery i różne bodźce, które generalnie im przeszkadzają w dorastaniu. Ja im staram się dać dobre warunki, nie tylko dzieciom, ale trenerom w mojej fundacji, aby bardzo dobrze i na dobrym poziomie rozpowszechniali sport wśród dzieci i młodzieży.
1: Mhm, te kampy, które organizujesz, a jeden z nich zakończył się całkiem niedawno, to jest też okazja do tego, by młodzi ludzie zarazili się nie tylko sportem, nie tylko nauczyli się tych podstawowych umiejętności, jeśli chodzi o siatkówkę, ale generalnie wpletli ten sport, albo inaczej, żebyście wy dorośli wpletli im ten sport do tego procesu wychowawczego. To ma to na celu? Bo zauważyłem, że też ta warstwa edukacyjna jest dla was strasznie istotna.
7: Tak, oczywiście. Tak naprawdę to kamp to jest jedna tam dziesiąta tego, co my robimy. Mamy przeróżne projekty, więc przede wszystkim uważam, że sport jest taką dziedziną, gdzie jest tak naprawdę, no nie wiem, czy nie jedną w naszym życiu, która istnieje, która jest taka fair play. Nie, wiem o tym, że czasami nie do końca, ale wśród dzieci i młodych

0: sport jest bardzo ważną rzeczą, która dużo rzeczy uczy przy okazji właśnie takiej dyscypliny, kultury osobistej, jakby się nie wydawało, to tak samo kultury czystości. Uczą się dzieci przegrywać, wygrywać, przeżywają swoje porażki. Ostatnio właśnie w niedzielę robiliśmy tutaj taki wielki finał o Puchar Małgorzaty Glinki. Było 400 dzieci i taka dziewczynka podeszła do mnie i zaczęła płakać. Powiedziała, że przegrała, a ja z nią się popłakałam, więc generalnie no to są takie rzeczy, które dają wielką radość, ale tak samo bardzo dużo takiego przemyślenia i myślę, że to jest wspaniała rzecz, że ja mogę być zaangażowana w takie coś, bo jakby nie było, no to jestem autorytetem jakimś sportowym i te rzeczy, które im przekazuję, to nie jest coś wymyślonego, tylko po prostu to, co przeżyłam tak naprawdę.
1: Nie przeraża cię to, jak zmienił się sport w kategorii, nie wiem, obowiązkowości, tych wszystkich no, fundamentów, na których opierała się twoja droga na szczyt, że w tej chwili już nie chcę utyskiwać i mówić, że padły autorytety wszelkie, ale też poczucie obowiązku wśród młodych ludzi jest zupełnie inne. To roszczenie, z jakim występują do świata dorosłych także, no też jest na zupełnie innym poziomie. Ty jako zawodniczka po karierze uczysz się tego na nowo, bo kiedy ty byłaś w ich wieku, to było zupełnie inaczej, choćby ta zasada hierarchii między trenerem a sportowcem była zupełnie inna.
0: To znaczy ja się tego nie uczę, bo ja uważam, że tutaj nie ma czasu na inne czasy albo wytłumaczenia, że to są inne czasy i dzieci sobie mogą pozwolić na coś więcej. Oczywiście mają większe możliwości, co prowadzi do takiego właśnie lenistwa, podanie wszystkiego na tacy. Na pewno to jest problem, ale ja staram się zawsze przekazywać to, żeby doceniali to, co mają, żeby słuchali się trenerów, żeby byli punktualni. To jest jeszcze taki moment, z taką strefą wiekową jeszcze pracuję, gdzie jest jeszcze możliwość przekazania takich wartości. Na pewno jeżeli człowiek, który ma ponad 16-18 lat i trzeba mu tłumaczyć, co to znaczy dyscyplina, no to dla mnie nie chce mi się już tłumaczyć, tak? Więc generalnie no jeżeli rodzice jego tego nie nauczyli i ludzie wokół nich, którzy byli do tej pory, no to ja już się po prostu takimi rzeczami nie zajmuję. Ja wielką odpowiedzialność czuję za dzieci, które są w wieku od 8 do 12 lat i mamy przeróżne spotkania, mamy przeróżne możliwości, żeby dzieciaki ze mną porozmawiały, ale nie tylko ze mną, ale z trenerami, które są w mojej fundacji i my mamy po prostu regulamin, zasady. Ja im oczywiście pomagam finansowo, pomagam im tak, żeby zdobyć przeróżnych partnerów do naszych projektów, ale ja też wymagam pewnych rzeczy od nich, więc u nas jest to prosto i jasno i klarownie. Nie ma takich, nie spotkałam się z takimi rzeczami, o których mówisz mi teraz.
1: Na bazie twoich doświadczeń, zresztą wszyscy doskonale wiemy, że sport jest piękną przygodą, ale ten na najwyższym poziomie jest tylko dla wybranych. To jak konstrukcja piramidy, na samym wierzchołku znajdą się nieliczni. Czy ty w sposób taki mocno realistyczny młodym ludziom tłumaczysz, że sport jest piękny, ale nie każdy na tym szczycie się znajdzie, czy starasz się nie pozbawiać ich złudzeń, że jednak ta droga jest dla każdego, a być może splot okoliczności, wytrwałość, praca, ale także talent spowodują, że kilkoro z nich na ten szczyt dotrze. Jakie jest twoje podejście w tej kwestii?
0: W tej kwestii, no to zależy właśnie, jaka jest grupa wiekowa, tak? Jeżeli na przykład to są dzieciaczki, to na pewno im nie mówię o sporcie profesjonalnym, bo oni tego nie są w stanie zrozumieć. I ja nawet się nie staram im tego wytłumaczyć. Staram się właśnie przekazać im jakieś wartości i że po prostu nie ma drogi na na skróty i praca jest najważniejsza, najważniejszą rzeczą w sporcie. Jeżeli nawet się przegra, ale masz świadomość, schodząc z boiska, że dałeś się wszystko, to jest dla ciebie sukces. Więc generalnie nie staram się nie uwikłać w jakieś takie poważne rozmowy z dziećmi. To musi być prosty komunikat no nie trzeba im podcinać tych skrzydeł. No, wydaje mi się, że w szkole mają na pewno jakieś tam swoje małe problemiki, w domu jakieś są małe problemiki i staram się, żeby na tym treningu to była przede wszystkim jakaś tam pasja, ale forma zabawy, tak?
1: Jak regularnie chcesz organizować takie spotkania dla młodych ludzi? Jak regularnie twoja fundacja prowadzi takie treningi? Czy jest to na zasadzie akcyjności, czy jednak trwałego, regularnego szkolenia, które ma na celu wyłuskanie tych najbardziej utalentowanych?
0: Oczywiście to jest, może ja wytłumaczę, to jest 20 miast w Polsce. Mamy tam około 3000 dzieciaków. I to jest tak, że samorządy są tak samo w tym wszystkim zaangażowane, miasta, więc też są projekty cykliczne, ale są tak samo takie, które trwają przez cały rok, jak gimnastyka korekcyjna, oprócz treningu mają tak samo jakieś tam zajęcia dodatkowe, które trwają przez cały rok. Na przykład turnieje dwóch ogni też trwają cały rok. Cykliczne można powiedzieć, ale wydaje mi się, że to można powiedzieć, że trwają cały rok, no bo tych turniej jest 20, więc praktycznie można powiedzieć, że jest co tydzień jakiś turniej w mojej akademii. I też to wszystko trwa cały rok. To nie są eventy. Tutaj na przykład w Warszawie się spotkaliśmy z 400 dzieciakami, z 50 trenerami, bo to był wielki finał, który wcześniej był rozgrywany po tych miastach i wyłonione były te wszystkie najlepsze drużyny i spotkaliśmy się w Warszawie i tam rozegraliśmy finał. Więc generalnie staram się przede wszystkim, żeby moja akademia nie była, że sobie zorganizuję Dzień Dziecka i to jest jeden dzień, nie idziemy w tą stronę. Oczywiście takie imprezy też robimy, ale staram się, żeby to był program. To są kluby, to są miasta, które są u mnie w akademii od 10 lat, więc generalnie te dzieci tak samo się zmieniają, trenerzy też się zmieniają, władze w miastach też się zmieniają, a my nadal jakoś tam walczymy i staramy się to utrzymać.
1: Dziękuję ci bardzo za poświęcony nam czas. Życzę ci wytrwałości, żeby to przebiegało tak, jak sobie życzysz, żeby ta inicjatywa była czymś trwałym, jeśli chodzi o tę konstrukcję polskiego sportu, zwłaszcza, że nie w tle, a na afiszu jest tak wybitna zawodniczka jak ty. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Małgorzata Glinka była naszą rozmówczynią, a już za chwilkę wracamy do naszego programu z kolejnym gościem.
2: To jest powtórka. Autopromocja.
3: Premier zamierza... Posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00 Dominika Wielowiejska.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. To jest powtórka.
1: Ireneusz Mazur, były selekcjoner reprezentacji Polski w siatkówce, jest naszym gościem. Dzień dobry, Irku.
4: Dzień dobry, witam cię, Przemku, witam wszystkich słuchaczy Radia TOK FM.
1: Podsumujemy sobie teraz to, co wydarzyło się w pierwszych dniach Mistrzostw Europy Siatkarzy. Początek taki, jakiego się spodziewaliśmy. Zresztą ci pierwsi rywale w naszej grupie, a mam na myśli zespoły Macedonii Północnej, czy też Izraela, czy też Portugalii, no to nie są wymagający przeciwnicy. To wszystko to, co wydarzy się w grupie B, dopiero wybrzmi dość mocno kolejnymi starciami. Też tak uważasz?
4: Tak, zdecydowanie tak i myślę, że te dwie drużyny, Ukraina i Bułgaria, to będzie, tu już będzie taka przeszkoda, z którą naprawdę trzeba się liczyć. Ja nie twierdzę, że z tymi pozostałymi wcześniej zespołami trzema, których pokonaliśmy w zasadzie bez większych problemów, to jednak zdajemy sobie sprawę z tego, z jakości naszej reprezentacji indywidualnych graczy, doświadczenia i kultury gry. Po prostu przewyższamy te zespoły. Myślę, że nawet i Bułgarów, i Ukraińców, ale zarówno jeden, jak i drugi zespół posiadają potencjał, posiadają indywidualności, dość powiedzieć o Płotnickim w Ukrainie, o Bułgarach, młodzi Nikołowowie, którzy tworzą naprawdę taki team, co prawda przegrali z Ukrainą, ale to jest jeszcze taka młodość, która czasami odzywa się negatywnymi efektami.
5: Patrzę na polską reprezentację, czy ciężko dźwigać jej ciężar największego faworyta tego turnieju, obrońcę tytułu?
4: Jak teraz nie. Myślę, że z tymi zespołami niżej notowanymi to bardziej przygniata ten ciężar jakości gry naszej reprezentacji i jeżeli gdzieś tam zakładają pewne założenia taktyczne, określone mecze, to raczej nie starają się mieć nadziei większych z Polską, bardziej poszukują gdzieś tam swoich szans z zespołami niżej notowanymi. W związku z tym do tej pory przez te trzy mecze, które odbyliśmy, które rozegraliśmy, w których bezpiecznie, że tak powiem, wygraliśmy, nie było z tym problemu. Ja myślę, że to dopiero się zaczyna. Jakby najpierw Ukraina, chociaż też mamy jakąś tam przewagę mentalną, ale to zawsze ma, jeżeli ma się takiego gracza w drużynie jak Płotnicki, to trzeba się spodziewać, że mogą być różne przykre niespodzianki. Jak się ma w drużynie taki jak bracia Aleksander Nikołow czy Simeon Nikołow, oni potrafią też robić różnicę, w związku z tym trzeba się spodziewać najgorszego.
5: Jakie największe atuty widzisz, jeśli chodzi o reprezentację Polski w tym turnieju? Może być i element gry, ale też proszę cię, byś wskazał personalnie zawodników, którzy odgrywają istotną rolę.
4: Zanim indywidualnie jakby się odniosę, to powiem tak, jednym zdaniem, że przede wszystkim szeroki skład naszej reprezentacji. Tak na dobrą sprawę możemy wystawić dwie reprezentacje z tej, którą posiadamy, z tą, którą posiadamy z tego z osobowego składu i myślę, że te dwie drużyny śmiało by walczyły i o mistrzostwo, i o drugi o strefę medalową. I nie przesadzam, po prostu według mnie tak to można by ocenić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nasz zespół dojrzał, jakby dopracował się pewnego schematu. Na każdej z pozycji większość graczy jest dobrej dyspozycji. W związku z tym potrafimy tą jakością, tą doświadczeniem, tą kulturą gry, czy inżynierią taktyczną, my potrafimy ogrywać rywali. Ale nie byłoby to bez indywidualności. Fornal, Wilfredo Leon, Połąć znakomitej dyspozycji, Semeniu grywacyjny, środowych, których nam zazdroszczą wszyscy i o warunki fizyczne, rozpoczynając poprzez skuteczność tej gry. To mogę jednym tchem. No i myślę, że dostosowuje się Komenda do tej grupy, tworząc jakby, wprowadzając spokój, no i jednocześnie takie elementy jak zasięg, na przykład utrzymanie bloku, jak gra z zagrywką. To wszystko rozkładając jakby na czynniki pierwsze, łącząc jednocześnie strategię taktyczną, jesteśmy jednością silni nie tylko szóstką, ale silni całą drużyną.
5: Powiedz proszę, czy ma znaczenie w kontekście naszych kolejnych rywali to, że Ukraina wygrała z Bułgarią 3-1?
4: No tak, pokazuje to, że Ukraina bardzo poważnie melduje swoją obecność na mistrzostwach Europy, aspiracje i cele, które śmiało jakby jakoś kształtuje, czy też opowiada o tym, bo nawet Płotnicki w jednym z wywiadów po tym meczu z Bułgarami mówi, no tak, ja uwielbiam grać przy takiej publiczności, która jest przeciwko naszej drużynie, ale świetnie się czuję, nie przeszkadza mi, to powoduje, że ja się czuję dobrze, a jak ja się czuję dobrze, to i cała drużyna gdzieś wokół mnie to samo czyni. To jest niebezpieczeństwo, to jest groźny przeciwnik i ten mecz Bułgarami pokazuje, że Ukraińców to nie będzie tylko przecinek, ale to będzie pełne zdanie w takiej kulturze literackiej.
5: Ja wrócę do tego, co działo się przed Mistrzostwami Europy, mianowicie do memoriału Huberta Jerzego Wagnera, bo tam to dopiero mieliśmy rywali mocnych, silnych, weryfikujących nas, czy też nie. To, że było to... że był to turniej o charakterze towarzyskim, gdzieś jednak obniża temperaturę i emocje związane z tymi występami?
4: Nie. To znaczy tak, zacznę może inaczej. Nasz zespół już zna swoją wartość. Naprawdę. To nie jest drużyna, która ciągle jest na dorobku i która wygrała, powiedzmy, raz jakąś imprezę, czy jakiś sukces w trakcie medalu, no, ale musi to kolejny raz udowadniać. Nasi zawodnicy muszą udowadniać, ale oni już poznali swoją wartość. W związku z tym te mecze, które były rozgrywane w ramach memoriału Huberta Wagnera, bardzo mocnego turnieju, pokazały, też jakby przekonały i całą ekipę, staw szkoleniowy i samych indywidualnie graczy, że są naprawdę mocni. Co więcej, nawet dokonywane jakieś tam zmiany, które były testowe, czy też dopracowujące jakieś jeszcze inne elementy, które próbował i starał się realizować trener Gerbić. To wszystko też funkcjonowało niezależnie od składu. Mówiąc krótko, Każdy, który wchodził, to nie jest osłabienie. W związku z tym my poznaliśmy swoją wartość. Natomiast każdy inny turniej, ten turniej taki właśnie o charakterze Mistrzostw Europy, ale to nie tylko jest walka o mistrzostwo, o medale na Mistrzostwach Europy, ale to jest też szansa awansu do Igrzysk Olimpijskich. To są dwa takie rodzynki, które trudno określić, który jest bardziej, że tak powiem, wartościowy. Obydwa są wartościowe oczywiście i tak dalej. Zwycięzca będzie miał złoto i będzie miał awans. Także to też może wpływać troszkę z jednej strony mobilizująco, ale też obciąża nas jako faworytów. Wszyscy w nas wskazują, że to jest zespół, który jest, no powiedzmy, faworytem Mistrzostw Europy. No i w zamyśle jeszcze awansuje do Igrzysk Olimpijskich. Ale to są Francuzi, którzy gdzieś tam starają się odbudowywać, no nie przy pełnej, że tak powiem, na pełnym ekranie, ale gdzieś tam starają się budować tą swoją formę sportową. Słoweńcy, to są Włosi. W związku z tym mamy no, Bułgarzy, Ukraina, mamy tutaj dość jakby drogę, która nie będzie łatwa, ale będzie też dodatkowym motywatorem dla naszej reprezentacji. Nie będzie prawdopodobnie, nie będzie demobilizować, nie będzie powodować, że tak jak często mówimy, spalił się zawodnik, spaliła się drużyna, drużyna nie wyszła z szatni. Nie sądzę. Jest taka jakby wewnątrz naszej drużyny, która powoduje, że każdy zna swój cel.
5: Czy wierzysz w to, że Mistrzostwo Europy będzie kolejnym medalem zdobytym przez reprezentację Polski? Jeśli dobrze liczę, od 2018 roku 16. medalem wielkich imprez.
4: No to pokazuje, że jesteśmy cały czas na topie. Nie zawsze wygrywamy, ale jesteśmy w czołówce. To by tak jak było kiedyś Włosi, wcześniej Holendrzy, wcześniej jeszcze inne drużyny, nie będę wymieniał, bo to już jest sprawa polityczna, ale my jesteśmy w takiej sile. Natomiast nie jestem, to znaczy nie chcę być taki pewniak sam w sobie i twierdząc wokół, opowiadając, że Polacy to już mają to wszystko już na tacy podane. Boję się troszkę wewnętrznie, tak, ale twórczo się boję. To znaczy z szacunkiem podchodzę do naszej reprezentacji, staram się widzieć jakieś tam rzeczy, które trzeba spełnić, aby ta nasza reprezentacja osiągała wynik. Wynik dla nas będzie szalenie ważny i dla tej reprezentacji również. To będzie też potwierdzenie jakiegoś iluś tam lat budowania tej reprezentacji i dla Grbicza również. W związku z tym nie mam takiej stuprocentowej pewności. Nie jestem bezkrytycznie nastawiony, że tylko reprezentacja, a reszta się nie liczy. Nie, będzie ciężko. Bo może się zdarzyć, że Ukraina odpali i nam i będziemy później się zbierać po drodze, nie bardzo wiadomo, czy z celem, czy z jakimiś tam siłą taką, jak rozpoczynaliśmy.
5: Czy może być ostrzeżeniem to, że w XXI wieku w Mistrzostwach Europy tylko Włosi zdołali obronić tytuł? Najpierw wywalczyli mistrzostwo w 2003, potem w 2005, a później już nikt, ani Polska, ani Serbia, ani Rosja, ani Francja, ani Włosi, ani, no właśnie, i czy Polacy będą w stanie zdobyć impreza po imprezie tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu?
4: No, jak skoro jestem, że tak powiem, optymistą
5: chodzi mi o to, podałem ten przykład, żeby no też wskazać, tak, jak bardzo historia nie jest sprzymierzeńcem obrońców tytułu.
4: Ale myślę, że w tych zawodnikach, którzy teraz są, którzy mają nowe otwarcie, nie ma aż takiego obciążenia, które sięga ileś tam lat wstecz. Ta drużyna okazuje się być, wierzę w to głęboko, że ta drużyna jest tak, jak przynajmniej wygląda w tych grach do tej pory. Jest zespołem bardzo otwartym, ale przede wszystkim opartym na własnej wartości, a nie przeszłości jakiejś tam historycznej, że kiedyś, pamiętasz, było takie określenie, że jak trafimy na Słowenię, to zawsze dostaniemy lanie i nie awansujemy dalej do tych rozgrywek. No, to były różne przekonania, ale ta drużyna jakby jest bez takich kompleksów, bez takiego jakiegoś ciężaru nadmiernego. Mają swoją drogę, są otwarci. Czy to się uda? Wierzę głęboko, że tak. Ale nie pod tym kątem, że będzie to podwójne, tylko dlatego, że to jest Mistrzostwo Europy. Jeden wynik, Mistrzostwo Europy. A co za tym będzie szło? Jakie obciążenia? To nie sądzę, żeby były udziałem myślenia i obciążenia tej reprezentacji. Może sztab szkoleniowy, ale też nie sądzę. Grbisz, nie wiem, czy on o tym pamięta i czy będzie pamiętał te rzeczy. On myśli o tym, co jest dla niego i jaki on ma okres swojej pracy tu przy reprezentacji. Wiesz doskonale, że zbudował sobie świetny PR i jednocześnie taką wręcz uwielbienie wśród kibiców, a zawodnicy go szanują i cenią. W związku z tym raczej nie będzie się oglądał po czym stąpa, a raczej będzie patrzył przed siebie, co ma do osiągnięcia.
2: To jest powtórka.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent Karol Nawrocki w USA oddał hołd ofiarom ataków z 11 września. Lewica zapowiada, że zmiany rządu nie będzie, a PiS szykuje się do konwencji ekonomicznej. Polscy siatkarze po zwycięstwie nad Łotwą awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Niedziela, 20 września, minęła 6. Informacje Tok FM, Emil Górny. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. Towarzyszyła mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach w wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w Strefie Zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. Dziś po południu para prezydencka ma się spotkać z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. Głównym punktem wizyty będzie środowe wystąpienie Nawrockiego w czasie debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A podczas Zgromadzenia ONZ Karol Nawrocki ma również poruszyć temat amerykańskiej bazy w Polsce. Jak mówił w Tok FM wiceszef kancelarii premiera, pojawiają się niepokojące sygnały, że prawica wypuszcza emisariuszy, którzy będą chcieli rozmawiać z republikanami o opóźnieniu procesu budowy tej bazy. Inicjatywa dotycząca amerykańskiej bazy była tematem spotkania prezydenta, szefa MON i przedstawicieli wojska oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po wczorajszym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim padła deklaracja o zgodności w tej kwestii, ale na wolę rządu zwraca uwagę poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
5: Za dalsze etapy inwestycyjne, jak również zapotrzebowanie, jeśli idzie o środki, odpowiada rząd. Dlatego to powinno być w porozumieniu również z prezydentem. My taką otwartość jasno deklarowaliśmy i będziemy to konsekwentnie realizować tak, aby jak najszybciej żołnierze amerykańscy znaleźli się na terenie naszego kraju, dlatego że obecność bazy amerykańskiej na terenie naszego kraju to również nasze bezpieczeństwo.
4: Prezydent Donald Trump zapowiedział, że lokalizacja amerykańskiej bazy w Polsce będzie znana wkrótce. W ciągu 1000 dni lewicy w rządzie zrealizowano 1000 spraw i 1000 zmian, powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. Ugrupowanie to zorganizowało swoją konwencję pod nazwą Lewica dowozi, 1000 dni za nami, 1000 dni przed nami. Minister Gawkowski w czasie spotkania wskazywał na sprawy, które udało się zrobić lewicy w zakresie m.in. cyfryzacji.
6: E-doręczenia to listy polecone i w ciągu półtora roku wysłaliśmy 100 milionów elektronicznych listów poleconych. A co to znaczy 100 milionów listów poleconych wysłanych elektronicznie? To 6,5 tysiąca niewyciętych drzew. To jest lewica, myśląca odważnie o państwie i nikt nie zatrzyma lewicy, żeby pomagać obywatelowi, obywatelce.
4: Na politycy lewicy zwracali również uwagę na takie sukcesy jak m.in. podwyżki dla nauczycieli i laptopy dla szkół, renta wdowia czy program Aktywny Rodzic. Przypomnieli, że w ciągu 1000 dni w rządzie ich ugrupowanie złożyło łącznie 656 projektów ustaw. A tymczasem Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w październiku odbędzie się konwencja ekonomiczna, podczas której zostaną przedstawione pomysły na zwiększenie inwestycji w Polsce. Prezes PiS uczestniczył wczoraj w Kongresie Młodych pod tytułem Młodzież dla Polski jutra, które odbywało się w Augustowie. Poinformował, że obecnie inwestycje w Polsce wynoszą tylko 17% w skali PKB, a jego zdaniem powinny być na poziomie około 25%. Przekazał także, że niedługo partia zaprezentuje nowy program wyborczy, w tym nowe rozwiązania dla młodych ludzi. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w czasie spotkania z szefową młodzieżówki PiS została Magdalena Cirkot. W Łodzi Tępa nabierają pracę nad budową tunelu kolei dużych prędkości. Tunelem od Rekini do dworca Łódź Fabryczna pociągi pojadą w kierunku Wrocławia i Poznania, a w drugą stronę do Warszawy przez centralny port komunikacyjny Port Polska. Na plac budowy, w miejsce którego ruszy drążenie, dotarły już wszystkie elementy tak zwanego mechanicznego kreta, tarczy, która pod ziemią będzie przebijać się przez grunt. Okoliczni mieszkańcy boją się, że powtórzy się sytuacja z budowy innego tunelu w Łodzi, tunelu średnicowego, gdzie zawaliła się jedna z kamienic, pod którą pracowała tarcza.
7: Pękanie ścian i też drżenie, bo budynki drżą. Zanim zaczęli wiercić, to my w naszym budynku już to odczuwaliśmy.
8: Ona ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi. Dodatkowo zapewnia stałe podparcie gruntu na czole tunelu, minimalizując osiadania na powierzchni terenu, także znacząco wpływając na bezpieczeństwo.
4: Odpowiadał przedstawiciel wykonawcy pracy Wojciech Nowak, a drążenie tunelu ma ruszyć wiosną. Dzięki budowie podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Pociągi będą nim jeździć z prędkością do nawet 350 km na godzinę. Czas na sport. W informacjach TOG FM polscy siatkarze po zwycięstwie nad Łotwą awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Było to gładkie zwycięstwo 3-0 i jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu niespodzianek.
9: Znamy swoją klasę i wiemy, jaką jesteśmy drużyną, znamy, jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
4: Ale teraz zaczną się schody. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w kolejnym meczu spotkają się z Niemcami, którzy sensacyjnie pokonali wczoraj Bułgarię 3-2. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Walka w strefie medalowej odbędzie się natomiast w Mediolanie. Półfinały 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał. W informacjach TOG FM to już wszystko. Kolejne o 7.20, teraz pogoda. W większości kraju będzie dzisiaj pochmurno i deszczowo. Miejscami mogą się pojawić także burza, a nawet grad. Na termometrach od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
10: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Zapraszam na kolejny program naszego cyklu Prawo bez recepty. Dzisiaj vis-a-vis mnie siedzi pani Dorota Karkowska, pani mecenas Dorota Karkowska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor.
10: Pani mecenas jest specjalistką w materii prawa medycznego, jest także kierownikiem pracowni prawa i zarządzania w zawodach medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę Państwa, zazwyczaj mówimy o tym, jakie mamy my, zwykli obywatele, prawa, jeśli idzie o nasz kontakt z systemem ochrony zdrowia. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie mamy obowiązki wobec zdrowia publicznego. A do takich obowiązków należy szczepienie dzieci przez rodziców, ponieważ jest cały spis szczepień, które to są absolutnie wymagane, rodzice powinni dzieci zaszczepić. Tymczasem zwiększa się liczba rodziców, która mówi, nie zaszczepimy, i tu podają różne powody swoich dzieci. Otóż szacuje się, że w tej chwili liczba dzieci niezaszczepionych z powodu takich decyzji przekroczyła barierę 100 tysięcy. Pod koniec 2023 roku było to 87,3 tysiące odmów. Jak widać, stale ta liczba rośnie. No i pani mecenas, jakie państwo ma narzędzia, by, no mówię wprost, zmusić rodziców, by szczepili swoje dzieci?
11: Narzędzia prawne. My często odwołujemy się w pierwszej kolejności do ustawy o prawach pacjenta, która nam gwarantuje prawa. Ale ta ustawa niestety w przypadku szczepień ochronnych nie do końca ma zastosowanie, ponieważ w orzecznictwie sądowym stwierdzono, że w stosunku do tej ustawy, ustawa o chorobach zakaźnych stanowi lex specialis, czyli wyklucza naszą zgodę jako rodziców w stosunku do szczepienia dziecka. Naszą zgodę jako rodziców w stosunku do szczepienia dziecka. Oczywiście generalnie jest tak, że nikt nam, co do zasady, nikt nam tego dziecka nie zabierze z domu i nie zawiezie na szczepienia. To my pójdziemy, to my z tym dzieckiem to szczepienie wykonamy i to badanie. Niemniej jednak, jeżeli tego nie zrobimy, no to wówczas mogą nas spotkać określone sankcje. Te sankcje przede wszystkim są natury finansowej i taką podstawową sankcją na gruncie prawa administracyjnego jest po prostu zapłacenie kary grzywny. Ta kara grzywny co do zasady jest 10 tysięcy, ona nie może być więcej niż 50 tysięcy. Niezależnie od tego, to, że my nie poddamy naszego dziecka szczepieniu, no może nasze dziecko stanowić zagrożenie, tak przynajmniej ustawodawca uważa. W związku z powyższym przewiduje się jeszcze sankcje karne, czyli nałożenie

0: że nie kary grzywnych. W wyjątkowych, wyjątkowych sytuacjach, tutaj nie chcę oczywiście nikogo straszyć, ale w wyjątkowych sytuacjach ustawa o właśnie chorobach zakaźnych przewiduje w artykule 36 możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego. Ale już zaznaczam, to są wyjątkowe sytuacje, naprawdę bardzo wyjątkowe, kiedy ktoś, dana osoba, która powinna być zaszczepiona, no jej stan zdrowia, taka zaraźliwość tej choroby jest taka, że może stanowić zagrożenie dla własnego życia bądź też otoczenia. Ale do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku, żeby taki przymus zastosować.
1: No dobrze, pani mecenas. Państwo mówi tak, nie możemy zabrać dziecka siłą, by je zaszczepić, natomiast ukażemy cię finansowo. A rodzic mówi w ten sposób, no ale w imię moich idei, mojej ideologii, którą wyznaję, która wyklucza szczepienia, dobrze, przyjmę. Ja nawet przyjmę, prawda? Zapłacę te grzywne, ale ja dalej dziecka nie zaszczepię. Państwo, no, usiłuje w ten sposób zmusić, ale tutaj jest pewna bariera, pewna granica tego, co państwo może, prawda? No i co, następną grzywnę daje i następną grzywnę daje?
0: Tak, do 50 tysięcy, tylko że proszę wziąć pod uwagę, że nie dla wszystkich to 10 tysięcy będzie małą kwotą.
1: Ale teraz czy rzeczywiście taka grzywna, bo pani powiedziała, że do 10 tysięcy, a może praktyka jest taka, że ta grzywna wynosi, nie wiem, 500 zł?
0: Może być i taka praktyka, natomiast pojawiają się inne mechanizmy. Proszę zwrócić uwagę, że takie mechanizmy też się pojawiły przyjmowania dzieci do przedszkola, gdzie nagle się okazało, że jeżeli dziecko jest niezaszczepione, nie zostanie przyjęte do przedszkola. I tu ku naszemu zaskoczeniu sądy administracyjne stoją na jednoznacznym stanowisku, że nie dochodzi do dyskryminacji tych dzieci, nie dochodzi do nierównego traktowania, mimo że oczywiście można analizować i wielu naszych kolegów z środowiska prawniczego ma duże wątpliwości co do tych orzeczeń sądowych i do tych decyzji. Niemniej jednak tutaj może taka sytuacja się pojawić i dziecko to nie zostanie przyjęte do przedszkola.
1: Ale tu decyzję kto? Tylko wystarczy, że dyrekcja przedszkola podejmie taką decyzję?
0: Nie, to wygląda w ten sposób. Jest orzeczenie sądu, że oczywiście jest tak zwany obowiązek, szczególnie te, które kończą 6 lat. Jest ten obowiązek, trzeba dziecko przyjąć. Jest oczywiście ustawa o oświacie, która mówi o tym, że gmina powinna zapewnić naszym dzieciom możliwość pobytu w przedszkolu i wyznacza określone kryteria. I te kryteria muszą być spełnione, żeby nasze dziecko zostało przyjęte. Jeżeli tych dzieci jest więcej, takie przykłady mamy z życia, jeżeli tych dzieci jest więcej, to niektóre gminy zaczęły się uciekać do tego, że wprowadzają drugą turę i dopiero w tej drugiej turze zaczynają stosować dodatkowe kryteria. Bo w pierwszej turze nie mogą tego kryterium zastosować, ale dopiero w drugiej turze stosują dodatkowe kryteria i te kryteria stały się podstawą nieprzyjmowania dzieci do przedszkola. Podniesiono argument nierównego traktowania. Sąd administracyjny wyszedł z założenia, że to rodzice sami stawiają te dzieci w sytuacji niekorzystnej, nie realizując obowiązku, który został narzucony na nich przez władzę publiczną.
1: Ale mówimy tutaj tylko o przedszkolu. Do szkoły dziecko musi być przyjęte.
0: Tak, nie ma takich uwarunkowań, żeby kogoś nie przyjąć do szkoły. Natomiast mamy określone sytuacje już, kiedy te dzieci nasze są większe, kiedy kończą tyle lat, że idą na przykład do szkół medycznych, czyli w zakresie nauk o zdrowiu, medycznych i tam w niektórych szkołach warunkiem przyjęcia do tej szkoły będzie na przykład poddanie się obowiązkowemu szczepieniu przeciwko WZW. I tutaj wtedy będzie to taki wybór, albo idziesz do tej szkoły, albo my cię nie przyjmujemy.
1: Czy pani się orientuje, czy kiedykolwiek zapadł taki, jeżeli rodzic się odwołał do sądu, czy kiedykolwiek rodzic wygrał?
0: Nie.
1: To znaczy, że była anulacja grzywny i po prostu...
0: Nie, do tej pory takiego wyroku nie ma. We wszystkich orzeczeniach, które przed programem przejrzałam, jest bardzo duże orzecznictwo sądów administracyjnych, mają jednolitą linię. Mówiąc o tym, że to jest nasz obowiązek jako obywateli szczepić się, władza publiczna zapewniła określone warunki poprzez finansowanie, tworzenie listy szczepień, wykwalifikowany personel, a naszym obowiązkiem ze względu na interes publiczny i zdrowie innych osób, ale i także oczywiście nasze własne, mamy temu obowiązkowi się podać. Jeden ze sądów nawet powiedział w ten sposób, że ustawowy obowiązek szczepień ochronnych oznacza niedopuszczalność korzystania z tak zwanej klauzuli sumienia, to znaczy uprawnienia pacjenta do odmowy poddania się świadczeniu zdrowotnemu na powoływanie się na przepisy ustawy o prawach pacjenta.
1: Czyli tutaj nie może rodzic powołać się.
0: Nie może się powołać. Nie może się powołać, że jest przedstawicielem ustawowym i to on decyduje o tym, że dziecko będzie poddane szczepieniu czy też nie. To jest zresztą konfrontowanie, proszę zwrócić uwagę, to jest też konfrontowanie różnych praw człowieka, bo z jednej strony mamy władzę rodzicielską, prawo do wychowania dziecka według własnego światopoglądu, ale z drugiej strony stawiamy zdrowie i życie, zdrowie życie dziecka naszego i zdrowie życie innego otoczenia. I te prawa się krzyżują i idąc w tym kierunku taka jest wykładnia, że no, ta nasza swoboda, autonomia w wychowaniu dziecka niestety ustępuje zdrowiu publicznemu.
1: Ja tu sięgnęłam do pewnych liczb i urzędnicy w większości przypadków unikają tych maksymalnych sankcji. Tu choć wysokość kary w 2025 roku, zadałam takie pytanie, że zazwyczaj pierwsze nakładane grzywny wynosiły od 500 do 1500 zł, choć przypomnijmy, przepisy dopuszczają jednorazową grzywnę do 10 tysięcy złotych, a wielokrotną do łącznej kwoty 50 tysięcy złotych na jednego rodzica. I rozważa się coś takiego, że w związku z tym, że jest taka niska skuteczność tych dotychczasowych grzywien administracyjnych, to na początku 2026 roku główny inspektor sanitarny zapowiedział uproszczony system karania za pomocą mandatów karnych. Bo teraz sprawy się bardzo ciągły. Rozumiem, że to rodzice się odwoływali i tak dalej, i tak dalej. A mandat karny będzie łatwiejszy do egzekucji.
0: To będzie taki jak mandat, przypominam, taki jak mandat, który nakłada nam policja, więc sami wiemy, że to będzie bardzo szybko. Ja bym też chciała się odnieść do takich aspektów, które budzą ogromne wątpliwości i też jestem matką i też mam wiele pytań. Bo generalnie, kiedy my przyjmujemy świadczenie i wyrażamy na nie zgodę bądź nie, albo przyjmujemy jakiś lek, to chcielibyśmy wiedzieć, co to jest za lek, jaki on ma skład. I wydaje mi się, że to, że te mandaty też są nakładane w takiej mniejszej wysokości, on wynika z tego, że próbujemy edukować tych rodziców, próbujemy pogrozić palcem, a potem próbujemy ich przekonywać, dlaczego to szczepienie jest ważne. Tylko to, co jest właśnie bardzo ważne, to chcielibyśmy tak jako społeczeństwo mieć powszechną informację dotyczących jaka szczepionka, z jakiej firmy, jaki ponosi skład i jakie są dla naszego zdrowia konsekwencje. I to jest właśnie ten problem, to znaczy dostępności do tej powszechnej informacji.
1: Jednokrotnie podnosili to moi goście lekarze, mówiąc, że przede wszystkim trzeba tłumaczyć, tłumaczyć i tłumaczyć rodzicom i trzeba na to znaleźć stosowny czas.
0: A taki obowiązek ciąży na lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej, jest to wpisane w ustawie, jest to jego obowiązek o informowaniu o szczepieniach, ale każdy też, który wykonuje te szczepienia, ma obowiązek poinformowania o składzie tego szczepienia.
1: Proszę Państwa, naszym gościem była pani mecenas Dorota Karkowska, specjalista prawa medycznego i był to kolejny odcinek Prawa bez recepty. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani.
1: Spotykamy się w przyszły czwartek.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40. Autopromocja.
3: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
9: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia. technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
8: Brzmi dobrze.
9: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Arabia Saudyjska potwierdziła, że jemeńscy rebelianci Huti próbowali zaatakować jej stolicę pociskami balistycznymi. Był to pierwszy atak wymierzony w Riad od czasu eskalacji walk z wspieranymi przez Iran rebeliantami. Rekordowy sezon pożarów terenów naturalnych w USA ujawnił poważne niedobory strażaków, sprzętu i personelu pomocniczego. Od początku roku ogień strawił ponad 3,5 miliona hektarów. Najwięcej na tym etapie roku od początku prowadzenia takich statystyk, podała stacja CBS News. W szczycie sezonu w sierpniu i na początku września z pożarami walczyło w całym kraju około 15 tysięcy osób. Na koniec sport. Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana, na pierwsze 4 spotkania w Lidze Narodów doznał poważnej kontuzji kolana. O urazie na treningu 27-letniego bramkarza poinformował jego klub Juventus Turyn. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40.
2: To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
12: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Przeszczep, transplantacja to jest operacja, której nie da się przełożyć na przykład na później. Za każdym pobraniem, przeszczepem narządów stoją precyzyjne procedury, decyzje, ludzie, którzy po pierwsze muszą działać szybko, przede wszystkim muszą działać bezpiecznie, idąc dalej, skutecznie. No ale co dzieje się, kiedy pojawia się sytuacja kryzysowa, awaria, zagrożenie dla infrastruktury, na przykład problem z transportem, dowolny właściwie problem w całym tym łańcuchu? Jak są przygotowani ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo pacjentów, narządów? Jak właściwie mają się ci, którzy są mistrzami świata, tak sobie wyobrażam, w planowaniu, w koordynowaniu przecież bardzo złożonego procesu transplantacyjnego. W planie działania zaglądamy właśnie za kulisy tego systemu. Dorota Zielińska, wojewódzka koordynatorka POL transplantu, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, z nami teraz. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie Szymonie, dzień dobry.
12: Jest pani właściwie, mam wrażenie, cały czas pod telefonem, chociaż podglądam pani telefon i jest teraz wyłączony. Jeden telefon może uruchomić całą procedurę i zastanawiam się, jak się żyje z taką odpowiedzialnością, świadomością, że od pani decyzji, właściwie odebrania telefonu, może zależeć czyjeś życie.
13: To jest poważne obciążenie, ale z taką świadomością żyje się coraz łatwiej, jak się robi to wiele lat. Pamiętam moje pierwsze koordynacje, kiedy zabierałam komórkę wszędzie. To jeszcze był stary modele aparatu, kiedy nie było takiego dostępu do internetu. W ogóle nie było internetu. Wszystkie informacje odbieraliśmy faksem, więc jak zadzwoniła komórka, musiałam w środku lasu przyspieszyć na rowerze i wrócić do szpitala. To życie wyglądało trochę inaczej. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do tak wspaniałej komunikacji wieloma kanałami, to te koordynacje i to życie z telefonem w ręku stało się znacznie łatwiejsze, aczkolwiek mam cały czas w głowie tą odpowiedzialność, że nieodebrany telefon może spowodować to, że ktoś nie dostanie narządu, dlatego ta komórka jest cały czas blisko i mimo, że teraz mam ją w trybie samolotowym, żeby nam nie przeszkadzała, to jednak cały czas mam świadomość, że może ktoś zadzwoni. Się oczywiście uprzedziłam wszystkich, którzy mogliby zadzwonić, że będę przez chwilę zajęta i żeby ten telefon...
12: Pani jest chodzącym przykładem bycia przygotowanym. Czy to jest tak, że w samochodzie są rzeczy zapasowe, gdzieś wyjeżdżam, jest sytuacja taka, której nie da się przewidzieć, w domu plecak ewakuacyjny, to wydaje mi się, że już dawno odrobione zadanie.
13: Tak powinno być i to jest plan idealny. Natomiast życie jest życiem i rzeczywiście w tym roku miałam kilka różnych sytuacji, które mnie zaskoczyły i nauczyły mnie, że zawsze muszę mieć zapasowy aparat. Parę kropel deszczu uszkodziło komórkę. No zawsze ktoś z rodziny ma komórkę, więc można te wszystkie rozmowy przekierować, ale no zdarzają się takie sytuacje, tak? Laptop się przegrzał, no bo mamy taką teraz temperaturę, jaką mamy, więc cały czas uczymy się, jak przygotowywać się na różne sytuacje i jak ten plan udać.

0: kałambiorców z gór, tak, nie mogli być wydializowani na czas. Nigdy nie rezygnujemy, tylko staramy się to wszystko tak organizować, żeby nie odbierać człowiekowi szansy na to, żeby dostał nowe życie tylko z powodu tego, że pojechał na wakacje, no bo miał do tego prawo.
1: Co dzieje się, kiedy po drodze pojawia się no właśnie na przykład opóźnienie, którego przecież nie planowaliśmy?
0: Po pierwsze, godzinę pobrania można odrobinę opóźnić i to jest pierwsza rzecz, że jesteśmy wszyscy elastyczni. Zdarzają się sytuacje, w których zespół transplantacyjny ma problem na drodze, bo jest korek, bo nie może przejechać, bo nie wiem, opona została przebita. No i wtedy zdarzają się awaryjne sytuacje, kiedy możemy odrobinę opóźnić pobranie. No natomiast na wszystkie te ewentualności wcześniej się przygotowujemy, czyli mamy ten wariant B, czyli mamy tą...
1: No ale jak zawodzi transport samochodowy, to co wtedy? Transport lotniczy? Jak to działa?
0: Nie, wtedy z najbliższego miejsca, z którego tylko mogę, załatwiam inną karetkę, która dojedzie i zabierze mój zespół transplantacyjny, albo proszę o to policję, proszę o to służby, które nam też bardzo pomagają, jeśli zdarzają się takie sytuacje.
1: A to bardzo ciekawe, na ile telefon pod tytułem mamy do przetransportowania serce, czy to otwiera drzwi na przykład do wojska, do służb ratowniczych, może też firm prywatnych?
0: Nie, ja myślę, że to jest kwestia komunikacji i rozmowy i przekonania kogoś, że jest to tak ważna sprawa. Zdarzało mi się załatwiać przeróżne sprawy przez telefon, dzwonić w środku nocy do prywatnej firmy transportowej z hasłem nasza biorczyni nerki nie ma czym do nas przyjechać, czy pomożecie? Zawsze jest chwila zastanowienia nad papierologią, kwitami, rozliczeniami, kto nam za to zapłaci, proszę nam wysłać zlecenie. Często bywa tak, że ja nie mam w nocy jak załatwić tych papierów, tak?
1: A wojsko, służby?
0: Wojsko, służby bardzo chętnie nam pomagają i oprócz procedur wewnętrznych, które mają i do których my się musimy stosować, czyli określonych czasów, zorganizowania tego wszystkiego, wypełnienia dokumentacji, mają dużą chęć pomocy i nie ma żadnego problemu we współpracy z nimi.
1: My dzisiaj mówimy o koordynacji przeszczepów, o tej warstwie takiej dotyczącej planowania, właściwie być może strategii działania, która stoi za koordynatorami i koordynatorkami. No ale przecież cała ta sprawa zaczyna się bardzo często od samego narządu, biorcy, a jeszcze wcześniej od rodziny. Koordynatorzy także odpowiadają za przekonanie rodziny zmarłych o przekazaniu narządów.
0: To, co najważniejsze powinno wybrzmieć, to to, że my nie przekonujemy rodzin. I ten czas tutaj jest niezwykle istotny, bo rodzina musi pogodzić się, nawet nie musi pogodzić się, ale godzi się ze stratą najbliższej osoby i nie ma na to długiego czasu. W chorobach onkologicznych ten proces umierania jest rozłożony na dni, miesiące, czasami lata. Natomiast jeśli mówimy o transplantacji, kiedy umieram bliska osoba, no wtedy rodzina ma bardzo mało czasu nad zastanowieniem się i to jest najważniejsze, czy ich bliski zaakceptowałby pobranie narządów, dawstwo narządów, czy był taką osobą, która chciałaby się podzielić swoim życiem. I jakby te rozmowy polegają na tym, że my prosimy rodzinę o chwilę refleksji, która jest bardzo trudna, bo jest to refleksja w takim momencie, kiedy rozgrywa się często największy dramat ich życia. I prosimy o refleksję nad swoim bliskim i akceptację naszego działania polegającą na pobraniu narządów i przekazaniu ich do przeszczepienia osobom, których nie znamy jeszcze, bo trwają typowania zgodności tkankowej, dobór tych biorców, więc jakby my trochę anonimowo dla naszych biorców, którzy czekają na liście, staramy się pozyskać te narządy, uzyskując akceptację rodziny.
1: Wróćmy jeszcze do tego wątku dotyczącego logistyki, planowania całego procesu, bo o ile pewnie na przestrzeni kraju kilkuset kilometrów taki proces jest obliczalny, jeżeli chodzi o dostarczenie narządu albo dostarczenie dawcy, biorcy i wszystkiego, co się na to składa do konkretnego miejsca. No a co w takim razie w momencie, w którym okazuje się, że narząd jest poza granicami kraju?
0: Kiedy narząd jest poza granicami kraju, to również organizujemy tam transport. Współpracujemy w ramach wymiany międzynarodowej głównie z Litwą i takie narządy są przywożone z Litwy. No to proszę sobie uświadomić, że my do Szczecina mamy około 6 godzin, 5 godzin karetką, tak, przy teraz dobrej drodze. Natomiast na Litwę możemy również dojechać w takim samym czasie, więc to jest chyba tylko taka świadomość mentalna, że jest to za granicą kraju. Oczywiście są określone procedury, za granicą kraju karetka polska nie może używać sygnału, nie może jechać na tak zwanych gwizdkach, tak. Wtedy prosimy często Litwinów o eskortę policji od granicy, eskortuje policja na sygnale naszą karetkę.
1: I to wszystko pani robi swoim telefonem?
0: I to wszystko jest robione telefonem koordynatora transplantacyjnego.
1: Imponujące to jest. Powiedzmy o czasach. Ile macie czasu? To znaczy serce, płuca, inne narządy, ile one pozwalają się transportować?

0: Nie chodzi tylko o transport, tylko od momentu, ważnego momentu podczas pobrania narządów, kiedy w narządzie przestaje płynąć krew. Czyli już od tego momentu w trakcie pobrania, w trakcie samej operacji liczony jest czas niedokrwienia narządu. Dowiezienie do ośrodka transplantacyjnego to jest pewien proces, który jest obliczony dla konkretnych narządów. Nerka ma wiele czasu. Jeszcze jak ją wrzucimy, włożymy ją do określonej aparatury, tak? Bo tej aparatury mamy teraz, tych wspaniałych urządzeń i maszyn technologicznie mamy teraz bardzo dużo. Dzięki temu mamy zwiększony czas, żeby transportować narządy. Mamy urządzenie, które transportuje serce i mamy wydłużony czas. Kiedyś to były bardzo krótkie czasy i na przykład serce warszawskie ośrodki mogły pobierać w około tam 100 kilometrów w okolicach Warszawy czy 200, no bo to był tak krótki czas, tak 6 godzin czasu niedokrwienia, który mamy na to, żeby ten narząd przeszczepić. Nerka teraz w określonym, w pompie perfuzyjnej może leżeć nawet 30 godzin. Więc to nie jest taki czas, że aż tak bardzo nam się spieszy. Są też urządzenia, które poprawiają kondycję narządów. Ponieważ te narządy, które są u pacjenta, który ma cechy śmierci mózgu, czy u zmarłego, które są pobierane od zmarłej osoby, no czasami nie są już w najlepszej kondycji, ponieważ pacjent leży w oddziale intensywnej terapii jakiś dłuższy czas. Więc mamy też szansę dzięki temu poprawić kondycję narządu. Ale rzeczywiście to jest tak, że im szybciej przeszczepimy dany narząd, tym są lepsze wyniki. I nerka powinna być przeszczepiona w tej samej dobie, tak? To są dobre wyniki. Serce właściwie 6 godzin po pobraniu, płuca mają do 12 godzin. Trzustka też jest takim narządem, który jest wrażliwy na ten długi czas niedokrwienia, więc też przeszczepiamy ją jak najszybciej. I dlatego ten zgrany proces, kiedy ustalamy godzinę pobrania, obliczamy, kiedy mogą być nasi biorcy, to jest wypadkowa tego, kiedy może dotrzeć biorca do ośrodka transplantacyjnego, ile mamy czasu do ośrodka transplantacyjnego, kiedy wróci ekipa, zespół, w zależności od transportu. I jak mamy te wszystkie godziny, ustalamy ten dokładny plan, to wtedy wyznaczamy godzinę pobrania narządu tak, żeby on leżał jak najkrócej i czekał na biorcę.
1: Jest miejsce w takim procesie na stres, na niezadowolenie, na niezgodę ze współpracownikami? Nie, zróbmy tak, zróbmy inaczej, ja wiem lepiej.
0: Jest wiele różnych sporów. Nie krzyczymy na siebie, absolutnie nie krzyczymy. Czasami są nerwowe sytuacje, bo trzeba zrobić różne zamiany zespołów. Ktoś nie może, ktoś ma wywiadówkę i prosi o zamiany, więc jest dużo takich organizacyjnych trudności. Ale jakby wszyscy wiemy, po co to robimy i w jakiej klinice pracujemy i dlatego zawsze udaje się, nie zdarzyła się nigdy sytuacja, w której nie udało się wypracować jakiegoś wspólnego planu na szybko, no bo to wszystko się dzieje szybko.
1: Czy z pani perspektywy system ochrony zdrowia, ale może też system obrony cywilnej, wciąż rozbudowywany w Polsce, mógłby się od transplantologii nauczyć czegoś? Może przygotowanie na kryzys tych procedur właśnie awaryjnych, planów B?
0: Ja myślę, że procedury transplantacyjne są procedurami najlepiej opracowanymi. Każdy ośrodek, który stara się o możliwość przeszczepiania narządów, ma mnóstwo różnych procedur. I są tam wszelkiego rodzaju, jest tam wszelkiego rodzaju pomoc właśnie w awaryjnych sytuacjach. Na przykład, śmieszne to może być, ale co zrobić, kiedy chirurg bierze narząd z miski z lodem i mu ten narząd upadnie na ziemię?
1: Co ma zrobić wtedy?
0: Są procedury, jest to wszystko dokładnie opisane, tak? Czy może ten narząd użyć, czy nie może użyć?
1: Ale można podnieść, wytrzeć,
0: czy można podnieść, czy można przepłukać? I to jest właśnie
1: zasada
0: zabawne.
1: 3 sekund działa?
0: I jak spada, czy masłem do dołu, czy masłem do góry. No właśnie, więc jakby to są dokładnie opisane procedury, które my mamy w szpitalach i myślę, że system, wszelkie inne systemy mogłyby się nauczyć, bo nie ma żadnej czynności w transplantologii, która nie zostałaby opisana.
1: I to niech będzie lekcją dla polskiej obrony cywilnej, że procedury, opisanie tego wszystkiego i kwestia dotycząca planów B, ale też pewnie C, D i innych, to jest coś, co warto od transplantologii podejrzeć. Dorota Zielińska, wojewódzka koordynatorka Poltransplantów w Wojewódzkim Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, gościła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
13: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
12: O, wielka sprawa.
13: Największa.
14: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Turcja przedstawiła Ukrainie i Rosji propozycję zakończenia walk na Morzu Czarnym i oczekuje odpowiedzi obu stron, poinformował szef MSZ Turcji. W tym samym wywiadzie minister oświadczył, że turecki rząd przeanalizuje potrzeby wojskowe Arabii Saudyjskiej w ramach trójstronnego porozumienia obronnego, które obejmuje również Pakistan w związku z trwającymi atakami jemeńskich Hutów. Myśliwiec F-16 przechwycił samolot, który naruszył zakaz lotów w przestrzeni powietrznej nad ośrodkiem prezydenckim Camp David w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał prezydent Donald Trump. Maszyna została bezpiecznie odeskortowana. Na koniec sport. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Kolejne informacje w Tok FM o 8.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
16: Wszyscy z was, którzy znają mnie trochę lepiej, wiedzą, że bardzo często podróżuję, głównie koleją. Ostatnio jednak, kiedy wsiadałem do pociągu, nawiedziła mnie taka paraliżująca myśl, żeby dotrzeć do celu, lokomotywa musi najpierw przebyć połowę drogi. Następnie połowę pozostałej połowy. Potem połowę, połowy, połowy. Połowę, połowy, połowy, połowy i tak w nieskończoność. Czy ja w ogóle kiedykolwiek dojadę na miejsce? Zanim doszedłem do wniosku, że dopadł mnie ciężki przypadek paradoksu matematycznego, pociąg odjechał. A ja, mając dużo czasu do spożytkowania, postanowiłem zgłębić temat matematycznych zagadek, które spędzają sen z powiek filozofom i matematykom. Ja nazywam się Adam Mirek i witam was w audycji Z nauką po imieniu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony matematycznym paradoksom, które czyhają na nieostrożnych podróżników. Zapnijcie pasy, spakujcie kalkulatory, będzie się działo. Zacznijmy od zagadki, którą streściłem przed chwilą. Jak to się dzieje, że pociąg jednak dojeżdża do celu? Wystrzelona strzała dosięga tarczy, a my po wyjściu na spacer wracamy jednak do domu. Dokładnie takie pytanie zadawał sobie Zenon z Elei, grecki filozof żyjący w V wieku przed naszą erą. Sformułował tym samym tak zwany paradoks dychotomii, który był, uwaga, argumentem przeciwko ruchowi. W późniejszej fizyce Arystotelesa został on opisany następująco. Pierwszy z paradoksów mówi, że nie może istnieć ruch, gdyż poruszające się ciało zawsze musi najpierw dotrzeć do środka, zanim osiągnie cel. Według Zenona z Elei ruch nie może istnieć, ponieważ w celu przebycia drogi trzeba pokonać jej połowę, połowę z połowy, czyli 1/4, 1/8, 1/16 i tak w nieskończoność. Co oznacza, że nie można wskazać najmniejszego odcinka zaczynającego ruch. Oczywiście weźmy pod uwagę, że Zenon był starożytnym greckim filozofem, a ci, jak dobrze wiemy, potrafili być ekscentryczni. Mimo to paradoks dychotomii nie ma jednoznacznego rozwiązania, poza tym zdroworozsądkowym. Legenda głosi, że jeden z cyników, czyli innego sławnego zgrupowania filozofów, usłyszawszy o tym paradoksie, nic nie powiedział, a jedynie wstał i zaczął spacerować. Paradoks rozwiązany. Mimo to od ponad 2000 lat matematycy próbują jednoznacznie i naukowo rozprawić się z tą opowiastką. Chyba najszerzej akceptowanym i dość prostym rozwiązaniem jest użycie wzoru na skończoną sumę nieskończonego szeregu geometrycznego, którym w istocie jest nasza droga podzielona na coraz mniejsze kawałki. Suma ta wynosi 1, więc rozpoczynając ruch, zdecydowanie i definitywnie go kończymy. Warto jednak zauważyć, że nie rozwiązuje to problemu najmniejszego odcinka początkowego. Cóż, matematyka nie zawsze stawia pragmatyzm na pierwszym miejscu. Kolejny paradoks, z którym się dzisiaj rozprawimy, dotyczy już tych podróżników, którzy odważyli się podjąć ruch mimo jego rzekomej niemożliwości. Jednym z pierwszych kroków w podróży jest ustalenie trasy. W dzisiejszych czasach najłatwiej jest to zrobić w aplikacji z mapami na smartfonie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak taka aplikacja oblicza długość drogi, którą będziemy musieli przebyć? Można pomyśleć, no nic prostszego, przecież wystarczy dodać do siebie długości odcinków ulic, po których będziemy jechali czy też szli. Rzeczywiście, zadanie to jest banalne, szczególnie w warunkach miejskich, ale nie sprawia również trudności, jeżeli weźmiemy pod uwagę drogi międzymiastowe. Wyobraźcie sobie jednak, że chcielibyście przebyć spacer wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, od Świnoujścia aż do Krynicy Morskiej. Uwaga! Ta wędrówka ma przebiegać dokładnie na linii brzegu. Pytacie się więc bezbłędnego, turbodokładnego algorytmu AI, ile kilometrów wyniesie wasza podróż? Odpowiedź brzmi: nieskończenie wiele. No to już chyba szybciej będzie pojechać pociągiem. Ale zaraz. Przecież to niemożliwe, żeby droga z jednego do drugiego miasta nie miała końca. No właśnie. Koniec i początek ma na pewno, ale haczyk tkwi w dokładności pomiaru długości trasy. Ten paradoks znany jest w świecie geometrii jako paradoks, nomen omen, linii brzegowej i w przeciwieństwie do starożytnego paradoksu dychotomii został odkryty stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1951 roku i to przez przypadek. Brytyjski matematyk Lewis Fry Richardson badał korelację między długością granicy między dwoma państwami a prawdopodobieństwem wojny. W trakcie analiz odkrył nieścisłości w raportowaniu długości granicy portugalsko-hiszpańskiej. Portugalczycy w swoich źródłach podawali, że ta granica liczy 987 km. Hiszpanie zaś twierdzili, że aż 1214 km. Różnica była naprawdę znacząca, co sprawiło, że Richardson zaczął drążyć temat. Okazało się, że Portugalczycy i Hiszpanie używali różnej długości linijek do wykonania pomiarów. Łatwo się domyślić, że linijka hiszpańska była krótsza, przez co pomiar wyszedł dokładniejszy, a sama długość granicy dłuższa o ponad 200 kilometrów. Żeby lepiej zrozumieć ten paradoks, wyobraźcie sobie, że to wy jesteście kartografami i zlecono wam pomiar linii brzegowej pewnego małego wyspiarskiego królestwa. Najpierw dokonujecie pomiarów linijką długości kilometra i obliczacie długość brzegu na 20 kilometrów. Niestety kontur wyspy zmierzonej w ten sposób przypomina nieumiejętnie obranego ziemniaka. Zwiększacie więc dokładność pomiaru do 100 metrów. Teraz ujmujecie każdy większy zakręt, a długość linii magicznie wydłuża się do 30 kilometrów. Władca wyspy jednak domaga się jak największej możliwej dokładności, więc kupujecie linijkę szkolną, 10-centymetrową i miesiącami badacie plaże i klify. Wynik to 150 kilometrów. Król podczas prezentacji badań, jak to szlachcic, lekko odklejony od rzeczywistości, mówi, że naczelny inżynier pożyczy wam mikroskop elektronowy. Wszak jego kraj będzie najdokładniej odwzorowanym na mapie świata. Wy bez żadnych wyrzutów sumienia odpowiadacie, że w takim razie podziękujecie, że znacie już wynik i wynosi on nieskończoność. Ale dlaczego tak jest? Ponownie, rozwiązanie zdroworozsądkowe jest najprostsze. Zwiększając dokładność, odkrywamy coraz to nowsze zakręty, których długość się sumuje. Matematycy dostarczają jednak jeszcze elegantszej odpowiedzi. Chodzi tu o fraktale, czyli obiekty samopodobne. Okazuje się, że linia brzegowa jest naturalnym przykładem fraktala, a jej wymiar fraktalny jest większy od jedynki, co oznacza, że jeżeli rozmiar instrumentu pomiarowego dąży do zera, to długość linii brzegowej zbliża się do nieskończoności. O ile paradoks ten opisywany jest najczęściej w kontekście linii brzegowej, dotyczy on oczywiście każdej nieregularnej trasy. Wniosek? Czasami, żeby w ogóle dotrzeć do celu, trzeba zrezygnować z bezwzględnej dokładności, schować matematykę do plecaka i po prostu ruszyć przed siebie. Okej, więc odważyliście się jednak wyjechać. Pierwsze koty za płoty. Niestety nie sprawdziliście opinii hotelu w internecie. Był tani, zdjęcia wydawały się zachęcające, a do tego nazwa Hilbert Grand Hotel. Brzmi szykownie, prawda? Dojeżdżacie na miejsce, a po pokonaniu tej na szczęście skończonej długości drogi nachodzi was konsternacja. Hotel to tak naprawdę wielki moloch nastawiony na turystę masowego. W dodatku ciągnie się wzdłuż całego horyzontu i nie widać końca budynku. Cóż, gdzieś trzeba spać. W środku wita was elegancko ubrany portier. Otwieracie szeroko oczy ze zdumienia. Według portiera hotel ma nieskończoną liczbę pokoi. A w dodatku wasza rezerwacja nie zapisała się w systemie. Wszystkie z nieskończonych pokoi są zajęte przez gości. No, chyba przyjdzie wam spać w lobby. Ale zaraz, dobrze się składa, bo na wycieczkę wybrał się z wami cichy student matematyki, który zna zasady rządzące nieskończonymi zbiorami. Kolega matematyk prosi portiera o relokowanie wszystkich gości do pokoju o numerze o jeden większym. Lokatorzy z pokoju numer 1 trafią do numeru 2, z pokoju numer 2 do numeru 3 i tak dalej. Uff, zwolnił się pokój numer 1. Macie gdzie spać i wyszliście obronną ręką ze starcia z paradoksem Hilberta. Paradoks ten, po raz pierwszy opisany przez matematyka Dawida Hilberta w jednym z jego wykładów z roku akademickiego 1924-25, opowiada o hipotetycznym hotelu z nieskończoną, ale przeliczalną liczbą pokoi dla gości. Zbiór jest przeliczalny, jeżeli każdy jego element można ponumerować liczbą naturalną. Do takiego hotelu, nawet jeżeli każdy z nieskończonej liczby apartamentów jest zajęty, możemy dokwaterować dowolną, nawet nieskończoną grupę gości. Jak to możliwe, skoro wszystkie pokoje są zajęte? Ta ciekawostka matematyczna idealnie ilustruje, jak ciężka do pojęcia jest nieskończoność. Ten paradoks pokazuje jedną z najbardziej zaskakujących własności nieskończoności. Przeliczalny zbiór może zachować tę samą moc, mimo że dodamy do niego przeliczalnie nieskończenie wiele nowych elementów. Dlatego hotel Hilberta, choć wszystkie jego pokoje są zajęte, może przyjąć jeszcze przeliczalnie nieskończenie wielu dodatkowych gości. Nie wiem jak wy, ale ja już czuję się przygotowany na każdą, nawet najbardziej matematycznie zakręconą podróż. Nie straszne mi żadne paradoksy, chyba że paradoks drzwi, których zamknięcie przed wyjazdem sprawdzałem 3 razy, ale i tak mam wątpliwości, czy przekręciłem kluczyk. Wysłuchaliście właśnie audycji Z nauką po imieniu. Dzięki za dziś. Słyszymy się w każdą środę po 10.40. Adam Milek.
0: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10.40.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
8: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
7: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
8: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
7: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
8: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
13: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Kolejny atak ukraińskich wojsk na Rosję. Płonie ogromna rafineria w Moskwie. Będzie inicjatywa odwołania ministra spraw wewnętrznych, zapowiedział to nowy wicemarszałek Sejmu z Rozwoju Plus. To może być rekordowo ciepła jesień. W informacjach TOG FM sprawdzimy, jak przygotowujemy się do zmian. Minęła 8. Informacje TOG FM. Emil Górny, zapraszam. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania na uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
18: Zwykle kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
17: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Więcej na ten temat i inne tematy piszemy na togfm.pl. Szef MSWiA Marcin Kierwiński odpowiada na zapowiedziany przez wicemarszałka Sejmu Marcina Horałę z klubu Rozwój Plus wniosek o jego odwołanie. Minister mówi, że traktuje to jako wyraz uznania dla swojej pracy. O szczegółach reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
18: Minister Kierwiński stwierdził, że musi z tym jakoś żyć, że co kilka miesięcy politycy PiSu oraz PiSu BIS takie wnioski składają.
11: Ja to, panie redaktorze, traktuję jako docenienie mojej pracy, bo jeżeli argumentem za tym, żeby złożyć ten wniosek, a wczoraj słuchałem pana Horały, jest uwaga to, że powiedziałem, że policja będzie przestrzegać prawa, jeżeli to jest argumentem do mojego odwołania, to niech składają tych wniosków jak najwięcej.
18: Marcin Horała z klubu Rozwój Plus, który został wybrany na wicemarszałka Sejmu, zapowiedział, że pierwszą inicjatywą na nowym stanowisku będzie właśnie złożenie wniosku o odwołanie szefa MSWiA. Trzy główne zarzuty Horały to kompromitacja systemu ostrzegania ludności cywilnej, sugestie użycia policji do siłowego ataku na Trybunał Konstytucyjny oraz polityczna odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
17: Warsztaty dla młodzieży, zajęcia dla seniorów, spotkania z psychologiem. Lublin wzmacnia działania na rzecz walki z kryzysem zdrowia psychicznego. Stąd te trzy programy, na które miasto znalazło pieniądze. W tym projekt Włącz pozytywne myślenie. Na linii już teraz Lublin i reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, no to jak to ma w szczegółach wyglądać?
13: W szkołach zaplanowano do końca grudnia szereg warsztatów, m.in. poświęconych stresowi i depresji. Młodzież ma poznać sposoby radzenia sobie z emocjami, mówi Anna Augustyniak, wiceprezydentka Lublina.
19: Dodatkowo jeszcze będzie organizowanych 6 spotkań warsztatowych dla nauczycieli. Chcemy, żeby w nich wzięło udział 150 nauczycieli i ponad 280 rodziców bądź opiekunów w trakcie kolejnych 6 spotkań.
13: Chodzi o to, by oswajać młodzież z trudnymi sytuacjami w dobie mediów społecznościowych i wycofania się z relacji społecznych, mówi Agnieszka Dudek z Fundacji Nowe Horyzonty.
20: Żeby zauważyć, że depresja to niekoniecznie jest tylko smutek, więc ona może objawiać się również w inny sposób. Na wzmocnieniu, na pokazaniu, że jest to problem, który rzeczywiście jest wśród nas, a nie gdzieś po prostu kogoś na świecie dotyczy, ale na pewno nie nas, ani naszych najbliższych.
13: Cały czas trwa także w Lublinie kampania Lublin nie hejtuje. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
17: Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Ta pora roku powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, jednak wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. O tym, jak sobie poradzić, pytał nasz reporter spacerujących po Poznaniu.
21: Co można robić, żeby przełamać jesienną handlę?
22: Nie, mi zaslepło.
23: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
24: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, wie pan, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
21: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
24: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
17: Dużo siana, czyli pieniędzy, a po poznańsku nawet bejmów. W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz pogoda. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane pod koniec dnia, wzrastające do dużego. Niemal wszędzie, oprócz Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny, dzisiaj popada, a na północy burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: 8.06, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik kłania się nisko i kłaniają się zapewne również Magda Sikoń, która program przygotowała, i Karolina Kubicka, która program realizuje. A my rozpoczynamy od wyborów w Rosji. Paweł Reszka z tygodnika Polityka w studio. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Wiadomo, kto wygra, prawda?
27: Tak, niespodzianek nie ma. Myślę, że eksperci tym razem przewidzieli dobrze, jak zresztą przewidują od lat, kto wygrywa wybory parlamentarne w Rosji. Wygrywa jedyna Rosja, to jest partia prezydenta Putina, partia władzy. No i pierwsza piątka też jest znana, bo ciągle wchodzą te same partie, czyli Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Sprawiedliwa Rosja, Nowi Ludzie, i LDPR, to jest taka stała piątka. Każda z tych partii obsługuje swój elektorat, każda ma swoje zadania. Są też takie partie, które nie wchodzą, ale popierają. No i te partie, które nie popierają, to nie startują. Bo
26: to jak jest taki szeroki, pluralistyczny wybór, to dlaczego partia Władimira Putina jest najlepszym wyborem?
27: No to nie jest szeroki, pluralistyczny wybór, bo te wszystkie partie są... To nie jest opozycja, to jest taka oszukana opozycja. Za te wszystkie partie popierają Putina, popierają ten reżim. No nie ma żadnej partii, która sprzeciwia się wojnie na przykład.
26: Była, ale już nie ma.
27: To znaczy próbowała wystartować w wyborach partia Jabłko, bo jej pozwolono. Stara, demokratyczna, bardzo fajna, liberalna partia, taka trochę, ja nie wiem, bo jeżeli ktoś się interesuje historią polityki polskiej, to może taka jakaś Unia Demokratyczna, tacy mili ludzie, demokraci, przyzwoici bardzo, którzy zawsze wszystko przegrywali w Rosji. Dlatego też byli bezpieczni dla Kremla. Kreml pomyślał, że o super, oni się sprzeciwiają wojnie, to jak im pozwolimy wystartować? No to wtedy ludzie powiedzą, że nie chcą na takich głosować i okaże się, że tego sprzeciwu przeciwko wojnie nie ma.
26: Właśnie, pokażemy, jakie niskie jest poparcie dla tego.
27: Jak niskie poparcie jest dla demokratów i jak wysokie poparcie jest dla wojny. No ale okazało się, że jak ich już dopuścili, to tak jak w Polsce, tak jak wszędzie, partie robią też takie wewnętrzne sondaże, które nie są publikowane. No i okazało się, że tam z jakiegoś promilowego poparcia im wzrosło prawie do dwucyfrowego. Okazało się, że jakby pozwolili im jeszcze występować w mediach, robić jakąś kampanię, to mogłoby się okazać, że oni nie to, że wchodzą do Dumy, bo próg jest 5%, ale mogą powalczyć o jakieś bardzo wysokie miejsce. No i to byłby skandal, wobec czego stwierdzono, że jednak nie mogą wystartować, bo są finansowani z zagranicy, poznajdowano jakieś tam haki na nich, zabroniono. Tam jest taki system mieszany, że Duma Państwowa ma 450 posłów, 225 jest wybieranych z partyjnych list, a 225 w okręgach jednomandatowych. Jak już to Jabłko wywalili z tego spisku, z tych list partyjnych, to trzeba było jeszcze powyczesywać tych pojedynczych członków partii i też ich zastraszyć, zdjąć, posadzić. Jeden z liderów został skazany na 11 lat więzienia za krytykę armii rosyjskiej.
26: Ale to są stuprocentowe pozory, wybory i wszystko to, co się dzieje? Czy tutaj jest w ogóle jakaś... Czy Putin próbuje jakoś ludziom coś powiedzieć, do czegoś przekonać, jakoś faktycznie zbadać nastroje społeczne? Czy to jest wszystko fikcja?
27: Nie, to jest show. To jest show i sprawdzian dla aparatu państwa. Bo to nie jest prosta sprawa. To jest, państwo nie jest demokratyczne, to jest reżim, a trzeba coś takiego, taki teatr przeprowadzić. I wynik tego teatru nigdy do końca nie jest przewidywalny.
26: Czy dać ludziom zagłosować, ale pilnować, żeby dobrze zagłosowali.
27: Tak jest. I to jest cała logistyka, cała technika. I to nie wystarczy, że oni zagłosują dobrze. Muszą jeszcze zagłosować lepiej niż zeszłym razem. Czyli frekwencja musi być większa, a partia władzy musi dostać więcej głosów. Wtedy była frekwencja, z tego co pamiętam, 51%, a partia władzy została około też 49%, co się przełożyło na większość mandatów. No to teraz wynik musi być lepszy. Tym
26: bardziej. Mówi się, że 51% teraz ma dostać.
27: No, dostaną tyle, ile im tam wyliczą, no ale to nie jest takie, że to wszystko jest od czapy. Jest gubernator, jest taki wojewoda i on ma zadanie, że ma wyprodukować taki wynik, żeby być lepszym od sąsiadów, ale nie przegiąć. No bo na przykład w Czeczenii, która się w ogóle nie szczypie, to za partię, że idzie głosować tam po 99%, a za partię władzy głosuje to 99,7%. No to już jest kabaret. No ale wszyscy wiedzą, że tam to jest zupełna fikcja. No więc w innych regionach tego nie można zrobić. No więc oni tak muszą balansować, muszą kombinować, muszą być chytrzy. No ale oczywiście zawsze to jest tak, że ci ludzie mogą wyjść, mogą nie wyjść. Będą zdjęcia jakieś. Już teraz się pokazały na przykład zdjęcia z masowego fałszowania. To znaczy są zdjęcia w internecie, że podchodzi pani przewodnicząca komisji, jak nikt nie patrzy, to wrzuca tych kart do głosowania mnóstwo. No więc zaraz, kiedy się pojawiły takie filmy, to zaraz Ewa Pamfiłowa od lat szefowa Centralnej Komisji Wyborczej zwołała konferencję prasową i pokazano filmy, jak to łatwo sztuczna inteligencja może zrobić taki fejkowy film. I pokazywali, jak się wrzuca Jak się wrzuca biuletyny, jak jakiś raper głosuje, albo jak przychodzi pani na głosowanie z hipopotamem. I mówią, o proszę bardzo, nie wierzcie w to, że takie rzeczy mogą się dziać, lepiej idźcie, sami się przekonajcie na własne oczy, zagłosujcie. No taki przekaz.
26: Ale jakoś się w ogóle używa jakichś narzędzi do tego, żeby to wszystko dopiąć? Czegoś się obiecuje tym biednym czy niebiednym mieszkańcom? Jakoś się opowiada o wojnie? W ogóle jakieś tematy się pojawiają w tej kampanii? Czy ta 3- czy 4-dniowa operacja od 17 do 20 września jest w ogóle oderwana od rzeczywistości i tego, co się dzieje tu i teraz?
27: 3 dni głosowania, też takie elektroniczne głosowanie, co ułatwia fałszerstwa. No to opowiada się. Oczywiście o wojnie się opowiada troszeczkę naokoło. Nie mówi się, ilu tam ludzi zginęło, jakie to są straty dla kraju. Mówi się dużo o sprawach socjalnych. Komuniści chcą nacjonalizować banki, partia Jedna Rosja chce zmieniać elity, no i tak dalej, i tak dalej. O internecie trochę się mówi, ale też są takie tematy tabu, na przykład mobilizacja, tak? Bo wszyscy się spodziewają, że tak naprawdę nie są ważne te wybory. Ważne, żeby się zakończyły, bo wtedy Putin będzie mógł ogłosić mobilizację, rzucić na front ukraiński 300 tysięcy żołnierzy i wtedy może mu się udać przełamać linię przeciwnika. No więc ta kampania jest taka, jakby jej trochę nie było. Trafianie takie kulą w płot, ale tą wojnę widać. No dzisiaj płonie rafineria w Moskwie, co jest spektakularne, bo ta rafineria rzeczywiście jest spora rafineria, która jest w granicach Moskwy. Jak coś tam walnie, ta ropa się pali, jest czarny dym. I to widać, taki apokaliptyczny taki obraz, ale to nie pierwszy raz. Rosjanie mają problemy z tankowaniem. No 70% rynku w ogóle może być zaspokojone tym, co robią rosyjskie rafinerie, bo reszta jest zniszczona. Atakowane przez Ukraińców dronami są magazyny takich firm internetowych, takich jak, no nie wiem, Allegro czy coś takiego. Tam jest Wildberries i jeszcze jedna taka firma. No i to już jest potężny problem, nie? No bo płonie wielki magazyn 1000 metrów kwadratowych, czy tam kilka tysięcy metrów kwadratowych, i płonie towar, za który ktoś zapłacił, który ktoś kupił, który ktoś sprzedał. No nie wiadomo, kto ma za to odpowiadać, czy ta firma, czy dostawca, czy no są gigantyczne problemy. Rosjanie próbują z tym walczyć. Oczywiście Putin wie, jak to robić, zgania wszystko na zachód. No i oczywiście nie omieszkał zrobić kilku takich ruchów, które pomogą mu umocnić reżim. Na przykład jednym z jego najnowszych trików jest dekret o tym, że jak jest jakieś ważne przedsiębiorstwo czy firma dla państwa, każda może być ważna, to jeżeli nie potrafi się sama obronić przeciwko atakom dronowym, no to może zostać czasowo wzięta pod zarząd państwa. Ludzie mówią, jak już coś zostanie wzięte pod zarząd państwa, to już nigdy tego nie odzyskamy, a ludzie Putina jeszcze bardziej się wzbogacą, więc ci biznesmeni trochę zaniepokojeni mówią, no dobra, jak mamy się bronić, to dajcie nam broń, możemy sobie kupić jakieś systemy rakietowe, systemy przeciwlotnicze, i tu się zaczyna problem.
26: Ich nie ma?
27: No raz, że ich nie ma, a dwa, że stworzyć takie prywatne armie, to już jest kłopot. No widzieliśmy, co się stało z wojskiem Prigożyna, które nagle poszło na Moskwę. Poza tym ja pamiętam Rosję lat 90. No to było coś niesamowitego, że firmy takie wielkie jak Gazprom, jak firmy naftowe, miały własną ochronę, która była bardzo dobrze uzbrojona i była na poziomie armii. Miały w zasadzie własną walutę, płacili talonami. Miały własną infrastrukturę, takie były osobne państwa w państwie, więc no i to jest rzeczywiście abdykacja państwa z takiego jednego z podstawowych obowiązków, no bo państwo ma zapewnić bezpieczeństwo. No jak nie jest...
26: I ma monopol na przemoc.
27: No jak rezygnuje z tego monopolu i nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, to coś jest nie tak. No i widać, że w Rosji coraz więcej rzeczy jest nie tak. Choć poparcie dla wojny jest ciągle wysokie. Władimir Putin ma 75%. Tylko to 75% to nie jest dla niego żaden wybitny wynik, to trzeba powiedzieć. 75% poparcia u socjologów z niezależnego Levada Center to jest najniższy poziom od 22 roku, czyli od początku inwazji, więc nam się wydaje, że to jest takie wow, a dla niego to może być już taki jeden z pierwszych ostrzegawczych dzwonków. Stąd te wybory są takie dla niego triki.
26: A O czym są, jakie będą miały skutki te wybory? Zastanawiałem się nad jednym z takich scenariuszy, gdzieś mi to chyba w Okopres o tym wspominali, że to może być taki argument dla Rosji, że dla Putina, że Rosja zorganizowała wybory, a Ukraina nie. I teraz jak usiądą znowu do jakichś rozmów pokojowych, no to Donald Trump przyjdzie i powie, no i co Ukraino?
1: No tak, no, ja powiem tak, że te wybory były terminowe, tak, w Rosji. Przyszedł termin i musiał je zorganizować. A że argument taki, że kijowska junta czegoś tam nie robi, no to on zawsze będzie tego używał. Każdy moment jest dobry, żeby powiedzieć, że Zełenski jest uzurpatorem. Zresztą nie wiadomo, jak to na Ukrainie pójdzie, bo też na Ukrainie takie powoli...
26: Wyborcze nastroje.
1: Tak, wyborcze nastroje się robią. Chociaż społeczeństwo ciągle jest przeciwne, no bo nie ma jak ich zorganizować. Zresztą widać, jak to się dzieje na tych terenach okupowanych, nie? Przez Rosjan. Oni też muszą tam przeprowadzić wybory, bo uważają, że te tereny, które są okupowane, oni je wcielili przecież do Rosji. No więc tam pędzą automatami ludzi do urn wyborczych. To jest bardzo niebezpieczne. Nie da się normalnie zrobić demokratycznych wyborów, no ale w Rosji demokratycznych wyborów nie ma, a w Ukrainie jednak te demokratyczne wybory się odbywają. Ja myślę, że te wybory będą ciekawe dlatego, ze względu na to, co po. No i będzie też, czyli ta mobilizacja, no i będzie, jest też ciekawa ta koncepcja wymiany elit, no bo Putin przecież sobie zażyczył, żeby na listach wyborczych byli weterani wojny. On chce mieć ludzi pewnych, chce mieć ludzi patriotycznych. Oczywiście nie wszystkich, tam nie każdego wpuszczą. Jak ktoś za dużo krzyczy, to na żadną listę się nie dostanie. Ale jest specjalnie taki program, Czas Bohaterów, gdzie oni tam, uczestnictwo w tym programie zapewnia szybszą ścieżkę w załatwianiu urzędów, posady w urzędach, właśnie w takiej jakiejś politycznej działalności. I to jest taki konik hobby Putina. Ja uważam, że Putin się mocno rozczarował obecną elitą, tymi tłustymi kotami, właśnie wtedy, kiedy Prigożyn szedł na Moskwę. On zobaczył, jak oni wynajmują samoloty albo swoimi samolotami uciekają do Turcji. Pomyślał, że teraz potrzebne już są twardzi ludzie.
26: Paweł Reszka, Tygodnik Polityka. Bardzo dziękuję. 8:20 informacje.
2: Autopromocja.
3: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
4: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
3: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
4: Pogadajmy o tym.
3: Czas rodziców, sobota po 13:00.
4: Ula Malko.
3: Krzysztof Horwat.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
28: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
29: Marian, a po całym tygodniu pracy...
30: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
31: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest 8:21. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Mieszkańcy Berlina wybierają dziś nowy parlament miasta. Sondaże wskazują na wyrównaną rywalizację lewicy i CDU o zwycięstwo przy wyraźnym wzroście poparcia dla prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec. Jednym z głównych tematów kampanii był kryzys na rynku mieszkaniowym oraz rosnące czynsze. Więcej o niemieckich wyborach w informacjach TOK FM o 9:00. Stołeczni radni ze wszystkich stron sceny politycznej są sceptyczni wobec akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta. Uważają, że jej organizator nie zbierze wymaganej liczby podpisów. Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysiące osób. Prowadzący w tabeli Ekstraklasy piłkarze Górnika Zabrze niespodziewalnie zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin 0-0 w 9. kolejce. Tym samym na 4 stanęła seria zwycięstw Zabrzan, którzy bez względu na pozostałe wyniki w tej serii utrzymają pozycję lidera. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: 8.22, niedzielny poranek TOK FM. O zdrowiu teraz, proszę państwa, porozmawiamy i za chwilę zapytam gościa, ile teścia powinienem mieć. Teścia, czyli testosteronu. Tak podobno mówi młodzież, a o testosteronie u młodych mężczyzn. Będziemy rozmawiać z doktorem Robertem Jaremą, chirurgiem, urologiem, andrologiem, lekarzem z 30-letnim stażem, autorem książki Supermoc, testosteron, twoja siła, zdrowie i pewność siebie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
26: Naprawdę ten testosteron jest taki wspaniały, że i siła, i zdrowie, i pewność siebie, i w ogóle cudowne, lepsze życie?
0: Testosteron, tak jak wszystkie inne prawie 50 substancji czynnych w organizmie o działaniu prawie hormonalnym, jest bardzo ważnym hormonem, choć podkreślę, że nie najważniejszym, ale teraz trochę taka moda przyszła w Polsce na to, żeby powiedzieć, że testosteron jest odpowiedzialny za wszystko i w pewnym sensie jest odpowiedzialny za wszystko, w mniejszym czy większym stopniu tak, więc należy o niego dbać.
26: Ale to doprecyzujmy, co to znaczy, że jest odpowiedzialny za wszystko? Rozumiem tak jak te 50 substancji, które są po prostu odpowiedzialne za wszystko, tak jak tarczyca, jak coś.
0: Trochę tam tłumaczę pacjentom, że testosteron jest jak dyrygent orkiestry, czyli jak się stworzy orkiestrę z najlepszych muzyków świata, top, i nie postawi dyrygenta, każdy z nich jednak powoli zacznie grać po swojemu i w końcu zrobi się z tego kakofonia, co w organizmie nazywa się zespołem metabolicznym, czyli wysoki cholesterol, insulinooporność prowadząca do cukrzycy, otyłość szczególnie brzuszna, nadciśnienie tętnicze. Więc może nie jest najważniejsze, ale spina te ważne substancje, przez co jest naprawdę istotnym elementem tej układanki.
26: Ja mam 29 lat. Ile powinienem mieć teścia?
0: Akurat. I to jest najlepsze zdanie, dlatego że ja jestem zwolennikiem takiej medycyny longevity. To jest bardzo ważne, żeby to rozróżnić, bo ona jest naprawdę inna. Medycyna dzieli się na takie, tak naprawdę to jest gdzieś tam podzielone przez jakichś specjalistów, ale nie jest to oficjalny podział, na medycynę 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 to jest taka medycyna tradycyjna, z wieku, z pokolenia na pokolenie przekazywaliśmy, że takie ziółka w takim układzie działają. Nie było to poparte jakimiś badaniami. Ocenia się, że z momentem wykrycia, wymyślenia antybiotyków pojawiła się medycyna 2.0, czyli medycyna oparta już na badaniach klinicznych. Zbieramy 30 osób, które mają jakąś chorobę, dajemy konkretny preparat w danym stężeniu, sprawdzamy, działa, nie działa, to jest ta medycyna. Medycyna, która jest fantastyczna sama w sobie, tylko jest reaktywna. Przychodzę do lekarza, mówię, doktorze, boli mnie palec, doktor wyjmuje lek z szufladki, mówi, proszę bardzo, ma pan lek na ból palca i mi przestaje działać. No ale to nie wystarcza. Nie wystarcza, dlatego że my leczymy objawy, które już wystąpiły, choroby, które już są. A ludzie nie chcą chorować. Ludzie chcą żyć te 70, 80, 90 lat. Teraz mówi się 120, jest to osiągalne. No to trudno żyć z 40 tabletkami. I zaczął się ten ruch, bo ocenia się nawet 30 lat temu, tej medycyny 3.0, medycyny proaktywnej, która zakłada, że nie czekamy na objawy.
26: Prewencja.
0: Tam jest, ale to jest głęboko.

0: niewielka praca tego testosteronu. Tak naprawdę testosteron odpowiada za metabolizm, za spinanie tego organizmu jak ten dyrygent. Wtedy się cudownie czujemy, lepiej funkcjonujemy, lepiej myślimy, jesteśmy przebojowi, zdrowi i fajnymi kochankami. Tak ma działać testosteron. I teraz wszystko zależy od tego, jaka jest tak zwana zmienność osobnicza, bo są mężczyźni, którzy, nie wchodząc w szczegóły, dobrze się czują na niskim testosteronie, tych wielu nie ma. Ale są i są tacy, którzy muszą mieć naprawdę górną granicę normy, która teraz zmienia się z poziomu tam 840 na nawet 1100. Więc wiemy, że tej substancji czynnej działającej w organizmie potrzeba odpowiednio dużo. Generalnie można przyjąć, bo wszyscy są zmęczeni, bo jeszcze ranek, że niezależnie od normy, bo te normy się różnią w zależności od laboratoriów, żeby testosteron w ogóle zaczął metabolicznie działać, powinien osiągnąć minimum 30% zakresu danej normy, a żeby działał dobrze, powinien osiągnąć mniej więcej 60% zakresu danej normy. Aha. Czyli w tym przypadku, przy normie 250 do 840, 600 to jest taki poziom, który powinien satysfakcjonować mężczyznę w jego całości i dobrostanie.
1: Dobra, to wiemy, bo dwie wątpliwości, nie wątpliwości, ale takie uwagi mi od razu przyszły do głowy, jak pan mówił. Po pierwsze, że to jest właśnie takie nienamacalne. No, jeżeli to nie chodzi o te takie wprost nawet odczuwalne rzeczy, ale czasami o to, jak pracuje organizm gdzieś tam i my tego nie zauważamy, no to skąd mamy wiedzieć, że jest dobrze? Dlatego też wydaje mi się, że i ja pytałem i wszyscy się zastanawiają, ile powinni mieć w tych widełkach i jaki powinien być ten wynik. A z drugiej strony zastanawiam się, ale to może taka ogólna uwaga do tego podejścia medycznego, o którym pan mówił, że prewencji nigdy za wiele i tu można trochę zwariować. I jakby przeniosę to pytanie, czy tę wątpliwość na konkret. To co robić, żeby było dobrze?
0: Dobrym zjawiskiem przy tym szale na testosteron, który występuje i w zakresie wszystkich doradców, nie mówię o siłowniach wolnych, na przykład w internecie i naprawdę lawina bzdurnych rzeczy się dzieje, lawina. To jest powód, dla którego napisałem książkę, żeby trochę to uczesać, bo to już naprawdę szaleństwo było, ale także po stronie niestety lekarzy, którzy piszą testosteron w sposób zupełnie nierefleksyjny, jest to, że ludzie się zaczęli interesować swoim testosteronem, dzięki czemu chodzą się badać. Aha. I to jest wspaniałe. No ale oczywiście jak zbadamy sam testosteron, to tak jakbyśmy zbadali stan paliwa w moim samochodzie i na tej podstawie uważają, że już wszystko wiedzą, no to jest jakaś zupełnie paranoja, bo trzeba zajrzeć w silnik. Ja zresztą tak mówię pacjentom, że testosteron jest jak paliwo. Jak samochód dobrze jeździ, wlewasz paliwo i jeździ jeszcze lepiej. Ale jak samochód nie jeździ dobrze, to samo wlewanie paliwa no niewiele daje, a wręcz może zalać ten silnik. Tu trzeba zacząć stroić silnik i dlatego trzeba robić trochę więcej badań niż badanie podstawowe morfologii, do tego ekstra testosteron i już jestem załatwiony. No tak już się nie dzieje. Wiemy, że mężczyzna jest mimo wszystko bardziej tam w środku złożony.
1: Troszkę bardziej skomplikowany.
0: Troszkę bardziej skomplikowany jest jak ogry, czyli ma te, jak cebula, warstwy. Czyli ma te warstwy, trzeba je oddzielić i wtedy dopiero możemy powiedzieć dobrze, wiemy, że to wszystko jest zestrojone, że ten silnik dobrze działa. Bo jest jeszcze jedna kwestia, ja to podejmowałem w książce, że jest trochę zły czas na mężczyzn, tak naprawdę. Wiemy, że testosteron niestety regularnie opada z pokolenia na pokolenie. Nie wiemy dlaczego, ale mężczyźni kolejne pokolenia rodzą się pierwotnie z niższym poziomem testosteronu. Na to nakładamy fizjologiczny spadek testosteronu z wiekiem, który zaczyna się wcześniej. No to już druga sprawa.
1: Wiemy dlaczego wcześniej się zaczyna?
0: Pewnie dlatego, że po trzecie, bardzo źle się prowadzimy. Nigdy nie siedzieliśmy tak dużo, nigdy nie jedliśmy tak dużo, nigdy nie mieliśmy tyle stresu, nie ćwiczyliśmy tak mało i tak dalej, i tak dalej. Więc przyspieszamy cały ten proces, który pierwotnie już występuje. No to jeżeli mamy te trzy fale ogromne, to my jak mamy się czuć? No tak naprawdę kiepsko, że nam się wmawia różne rzeczy teraz, bo jest taka polityka korektna, w związku z czym pewne rzeczy nam nie wolno, nie można się wyrażać, nie można wyrażać swoich emocji. Po męsku, no to trochę słabo to wszystko wygląda i my się gubimy. I szukamy pomocy szybkiej właśnie na przykład testosteronu, żeby się ustawić. No ale to trochę nie w tą stronę idzie.
1: To mój wewnętrzny hipochondryk już mówi, że ja mam na pewno mam same problemy i proszę takiemu wewnętrznemu hipochondrykowi powiedzieć, kiedy powinienem się zacząć tym interesować? jak jestem młodym mężczyzną i tak bardziej ogólnie

0: Bo kiedy to jest takie pytanie rytualne o jakiś tam wiek? W różnym wieku powinniśmy różne rzeczy zacząć badać, bo wzrasta tam ryzyko zachorowań. I jedno pytanie to jest na taką barierę graniczną, a dwa to jest o jakieś objawy. Co powinno mnie zaniepokoić w takim razie?
1: Jeżeli chodzi o te kolejne takie ważne elementy, znaczy ważne punkty z kontaktu ze służbą zdrowia, może tak to nazwę ogólnie, to jest tak, no bo oczywiście po urodzeniu dziecko jest badane, noworodek, żeby zobaczyć wszystko dobrze. Koło pierwszego roku życia powinien też się pojawić taka mama z małym synkiem, żeby zobaczyć, czy te narządy rozrodcze są dobrze ukształtowane, czy jest prącie, czy są jądra w mocznie, to jest bardzo ważne. Mhm. Potem przychodzi okres adolescencji, czyli mniej więcej tam 13-14 rok życia. Także rodzic powinien zaprosić. Tak jest, bardzo ważne, bo wtedy się wszystko budzi, ale także budzi się psychika. Jeżeli ten chłopiec nie ma kontaktu z lekarzem, który go uspokoi, a porównuje się z kolegami albo z internetem i nagle się okazuje, że trochę tutaj nie pasuje, no to tak to kolokwialnie mówiąc, ryje beret młodemu chłopakowi, że no strach.
0: Ale to mówi pan, że to jest taki moment, kiedy zaczyna się ta... Pierwszy moment, kiedy się wpada w takie wyobrażenia.
1: To niewiarygodne w ogóle, jak to bardzo działa. A my się, znaczy zresztą pokoleniowo tak może dowiedzieliśmy się tego od kolegów z gazet, czy gdziekolwiek gdzie, ale teraz już nie musimy. Teraz jeszcze bardziej to nas dociera, więc nie musimy. Mhm. Niech rodzice o to zadbają. Poza tym coraz więcej dzieci w Polsce jest otyłych, a jak jest otyłych, to niestety nie rozwija się to prawidłowo. No i wtedy są bardzo duże problemy. A wtedy jeszcze można złapać temat. Potem przychodzi okres chęci posiadania dzieci. Różnie u różnych mężczyzn. Też należy się zbadać, także barometry nasienia. Niekoniecznie kiedy się już staram, tylko odpowiednio wcześniej. No i później zakładam, że koło 30 roku życia już przychodzi kolejny moment, kiedy powinien się przebadać pod kątem moich w ogóle metabolizmu, hormonów, żeby zgodnie z regułą longevity nie czekać na to, co się wydarzy, tylko zaszyć tą dziurkę póki mała.
0: Dobra, czyli zbliżając się do 30, warto to sprawdzić, a jakieś objawy, symptomy, coś, co powinno mnie zaniepokoić, zwrócić uwagę, albo wprost przeciwnie, no bo jeżeli na przykład jestem zmęczony, ociężały jakiś tam, no to nie musi być testosteron, ale to może być testosteron, to... I są w ogóle takie znaki charakterystyczne, na które powinienem zwrócić uwagę? Czy...
1: To jest bardzo, bardzo dobra uwaga, dlatego że trudno to rozróżnić, a ponieważ spadek testosteronu nie następuje tak jak menopauza u kobiet, że nagle ktoś wyłącza światło i nie mam, tylko dzieje się to powoli.
0: Przyciemnianie to jest.
1: To jest takie przyciemnianie. Co więcej, dzieje się przez wiele, wiele lat, już w młodym wieku, jak rodzimy się z niższym poziomem, to te nasze oczekiwania też opadają. I już mówię, dobra, no biegałem kiedyś 5 kilometrów, przebiegnę kilometr i też jest dobrze. A poza tym nie mam czasu, no to posiedzę. A siedzę cały czas, więc za bardzo nie mam czasu nawet wstać po kawę, więc bo mi przyniosą. No i tak się dzieje to wszystko, tak? Ograniczamy swoje aktywności na zewnątrz, wchodząc w świat wewnętrzny, pasiemy ten nasz mózg i wydaje nam się, że jest wszystko dobrze. Więc te objawy bardzo się nakładają. I teraz z jednej strony one mogą wynikać z niskiego poziomu testosteronu, ale nie muszą. Ponieważ zaczynają mnie dopadać objawy, że kiepsko sypiam, że rano wstaję niewyspany, a wiem, że testosteron jest tworzony i wydzielany w godzinach nocnych, no to jeżeli kiepsko sypiam, pewnie będę miał gorszy poziom testosteronu. Tak? I na tym jadą właśnie ci wszyscy specjaliści od terapii testosteronu, która sama w sobie jest bardzo prymitywna. Żeby od razu dać ci testosteron.
0: No po prostu zastrzyk, tak? Uzupełniający. No tak.
1: Ludzie jak gdyby nie rozumieją dwóch bardzo kluczowych zagadnień. Jednym to jest terapia zastępcza testosteronem, której celem jest tylko i wyłącznie doprowadzenie testosteronu do poziomu wyższego niż mam.
0: I jak rozumiem, którą się stosuje głównie wtedy, kiedy spada produkcja testosteronu, tak, już
1: kiedy,
0: tak z wiekiem,
1: kiedy
0: naturalnie.
1: Kiedy są wskazania ku temu, tak? I one naprawdę, jedynym celem terapii zastępczej testosteronem, podkreślam, jest doprowadzenie poziomu testosteronu do takiego, który jest wyższy niż miałem pierwotnie. Koniec. Drugą rzeczą jest optymalizacja. Optymalizacja organizmu. Jak źle sypiasz, to zadbajmy o ten sen. No bo jak będziesz źle sypiał, a jeszcze dostaniesz testosteron, który cię pobudzi, to będziesz gorzej sypiał. Tak? Jeżeli nie ćwiczysz i dostaniesz testosteron, to zapewne z tego powodu nie będziesz ćwiczył więcej. Jeżeli masz wiele stresu, to testosteron często niestety powoduje takie lekkie pobudzenie, nie mówię agresji, bo to nieprawda, no to będziesz chyba bardziej zestresowany. No więc to się w ogóle nijak nie ma. I teraz jeżeli przychodzisz do lekarza, a mam takie przypadki, niestety, kiedy lekarz dokładnie wszystkim pacjentom daje to samo, to jest drug dealer. z angielskiego, tak? To nie jest lekarz, który patrzy na twoją optymalizację i powie, twoje problemy nie wynikają z niskiego poziomu testosteronu, ale ci to mówi. No i mamy z tego powodu problem.
0: Pan w rozmowie z Gazetą Wyborczą, z Kasprem Kalinowskim, powiedział, że pan to sobie poukładał, jak żyć, żeby właśnie te prewencje stosować. No to jak to zrobić? No bo jeżeli tego nie da się stwierdzić, że jest źle, jakby w cudzysłowie po omacku cały czas się poruszamy, no bo nie widzimy, nie możemy złapać, dotknąć. To, co możemy zrobić, no to oczywiście dieta, sport, wszystkie te nudne, zdrowe rzeczy. Jak to poukładać? Jak pan to poukładał?
1: W sensie ja jako ja?
0: Tak.
1: No, prawda jest taka, że ja po tej stronie biurka siedzę już 30 lat jako lekarz, więc ja trochę więcej widziałem, trochę więcej wiem i trochę więcej czytałem na temat generalnie poukładania sobie życia i ja jestem wielkim zwolennikiem personalizacji. Zanim powiem, jak ja to robię, to powiem, co powinni ludzie zrobić. Po pierwsze, jak najmniej czytać na ten temat. Naprawdę, słuchajcie, informacje, które się leją, no, są badania kliniczne, które mówią o tym, że minimum 70% na największym chyba sklepie internetowym świata, ponad 70% opinii na temat suplementów jest udawanych. Opinie na temat terapii, czy GLP-1 teraz modny, czy testosteronu, w większości są udawane. Sztuczna inteligencja generuje obrazy pięknych lekarzy z brodami siwymi i w ogóle wyglądających naprawdę, chciałbym tak wyglądać wspaniale, naprawdę, jak ci lekarze, którzy mówią nieprawdę. Słuchanie i czytanie tej informacji jest naprawdę no, zatrważające dla psychiki i tylko pogarsza.
0: Nie słuchać.
1: Nie co słuchać. Dalej? Pójść do jakiegoś gościa, gościni, kogokolwiek, kto się na tym naprawdę zna. To nie musi być lekarz. To może być osoba, która naprawdę jest polecana i rozumie te tematy i oddzieli nam te wszystkie ziarno od plew. Bardzo to namawiam do tego, bo naprawdę można się wkręcić i mam pacjentów, którzy trafili wręcz do psychiatry, bo tak zostali wkręceni w choroby, której nigdy nie mieli. Więc to jest najważniejsze. Natomiast jak już pytamy o dzień, to podzielmy sobie ten dzień na kilka takich elementów. Po pierwsze, wstaję rano i to, jak zacznę dzień, jest najważniejsze. I metabolicznie. Dobry biegacz maratonów jest tak ustawiony, że na początek pali tłuszcz i przebiega linię mety paląc tłuszcz, czyli cały czas potencjalnie się odchudza. Więc jak metabolicznie ustawię się na początku dnia, tak dojadę tak daleko, że będę cały czas chudł niezależnie od tego, co jedzą. Ustawiam sobie metabolizm. Ustawiam sobie głowę, czyli mamy jakieś takie przemyślenia na ten dzień, że on na pewno będzie dobry. Skoro do tej pory siedziałem na toalecie i mówiłem beznadziejny dzień, beznadziejny, szewie wszystko beznadziejne, to zrób inaczej. To powiedz, dobra, ten dzień naprawdę będzie dobry.
0: To uśmiechanie się do lustra.
1: Tak, dokładnie. I naprawdę, wierzcie mi, to działa. Potem jest śniadanko. Ja akurat jem śniadanie później, bo mój metabolizm wymaga śniadania później. Są mężczyźni, którzy muszą uderzyć śniadaniem dobrym, takim białkowo-tłuszczowym, w moment, kiedy on jest wydzielany, ten testosteron, w piku, właśnie porannym, w bolusie. Więc znowu znam siebie i wiem, co mi jest potrzebne. Potem jest dzień, kiedy tam dbam o siebie w zakresie i spacerów, i odpoczywania psychicznego, i treningu, a na koniec wieczór, kiedy dziękuję za to, że ten dzień był fajny i się uspokajam, 3, 2, 1, 3 godziny przez sen nie jem, 2 godziny nie piję, godzinę nie oglądam telewizji.
0: Czyli droga, podróż, straszna ta męskość i dbanie o siebie. No ale rozumiem, tak.
1: Piękna.
0: Tak musi być. Doktor Robert Jarema, bardzo panu dziękuję. Nie słuchać, to jest
1: naprawdę
0: nie czytać, to jest najważniejsze.
1: Naprawdę nie.
0: 8:40 informacje.
2: Autopromocja.
3: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was wraz z Domą Matejko do Ameryki Środkowej, do Salwadoru.
4: I opowiemy o tym, jak to się stało, że Salwador z najniebezpieczniejszego kraju na świecie stał się turystyczną Mekką.
3: A to wszystko w zaledwie kilka lat dzięki prezydentowi Naibowi Bukele. Na salwadorską opowieść zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16:00. Krzysztof Story
4: i Doma Matejko.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 8.41. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek ostrzeżenia przed pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami i silnym wiatrem. Dla wybrzeża obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Kombira. Na środkowym zachodzie Portugalii stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. W podwrocławskiej Sobótce rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy. Poprzedni włodarz Mirosław Jarosz został odwołany w referendum. Kolejne informacje w TOK FM o 9:00. Już teraz przed nami raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony, to oznacza, że nie ma przekroczeń norm jakości powietrza. Śmiało można wybrać się więc na spacer. Do tego zachęcam, a kolejny raport smogowy w TOK FM o 16.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 8.43. Powoli dochodzi, a my zmienimy trochę temat. Nie będziemy rozmawiać o zdrowiu, ale w pewnym sensie o kondycji. Fundusz Kościelny był, jego likwidacja była jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej, jedną z obietnic wyborczych. Miało go nie być, ale cały czas jest i chyba nie zanosi się na to, żeby w najbliższym czasie miał zniknąć. Niektórzy eksperci nawet mówią, że ma się bardzo dobrze. Ale co to właściwie jest, skąd się wywodzi, czy da się go zlikwidować? O tym porozmawiamy z gościem. Dr Michał Zawiślak, Wydział Prawa Katolicki, Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, autor książki Fundusz Kościelny w latach 1950-89. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie doktorze, no to na początek, co to w ogóle jest ten Fundusz Kościelny? Skąd on się wziął?
13: Powstał w 50 roku i stanowił rekompensatę za zabrane Kościołowi katolickiemu i innym kościołom nieruchomości w okresie wcześniejszym i tak naprawdę też późniejszym, bo miał na celu uregulowanie tej kwestii zabranych nieruchomości w zamian za finansowanie określonych zadań. Między innymi w ustawie wpisano utrzymanie duchowieństwa i pomoc w remontach i konserwacji obiektów kościelnych.
0: Tu się pojawia takie bardzo ładne hasło, na które trafiłem, czyli że Fundusz Kościelny jest trochę spłatą za dobra martwej ręki, które Kościół utracił. Mógłby pan wytłumaczyć, co to są dobra martwej ręki?
13: Tak, oczywiście ustawa z takim dosyć długim tytułem, jednym pewnie z najdłuższych, wspomniała o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki. To oczywiście sformułowanie dotyczy nieruchomości, które były wyjęte spod obrotu prawnego. A więc w istocie rzeczy Fundusz Kościelny zabrał nie tylko to, co przez lata nie podlegało ani procesom nacjonalizacyjnym, ani innym wyłączeniom prawnym z obrotu prawnego, ale również dotknęło nieruchomości wszelakiego rodzaju, łącznie z inwentarzem tak zwanym żywym i martwym. Innymi słowy, komuniści zabrali to, co chcieli zabrać. Bardzo często byli w sytuacji bez wyjścia i zostawiali kościołom, ponieważ nie byli w stanie przejąć, ewentualnie użytkować tych nieruchomości. Innymi słowy, był potencjał do tego, żeby zabrać, lecz nie było a to chętnych, a to środków, nazwijmy to technicznych, osobowych, żeby móc przejąć kontrolę nad tym majątkiem kościelnym. Faktem jest, że ten majątek został zabrany. Majątek czysto tak kościelny, służący typowe beneficja, tak zwane proboszczowskie, czyli areały, które służyły utrzymaniu się poszczególnych jednostek kościelnych, tak? To właśnie podlegało.
0: Czyli nagromadzone przez właściwie kilka wieków ziemie, których nie dało się, czy nie było możliwości w żaden sposób od kościoła odzyskać po prostu.
13: No pamiętam, tak, dokładnie. Stąd to, stąd to określenie martwej ręki manus martu, czyli właśnie wyjęte z przepisów, tak naprawdę z jurysdykcji państwowej, ale to bardziej oczywiście skrót myślowy.
0: No dobrze, a czy w tej całej konstrukcji funduszu kościelnego pojawia się okres ważności takiej instytucji? To znaczy, jak długo państwo powinno, czy ma spłacać te dobra, które od kościoła przejęło?
13: Nie, ustawa w ogóle nie, aż tak nowoczesna nie była i nie zakładała żadnej cezury. Zresztą ustrój Polski Ludowej miał być wieczny, więc trudno byłoby w ogóle takie założenia przyjmować. Szczególnie tych, którzy tworzyli tę ustawę. Prawdą jest, że pana oczywiście pytanie ma głęboki sens. W ustawie wpisano, że fundusz będzie rekompensatą, ale nie jeden do jednego, tylko będzie rekompensatą za utracone dochody z nieruchomości. To jest dokładnie wpisane w tę ustawę. Innymi słowy, zakładano, i tutaj już zakładano dość uczciwie, że skoro zabierzemy nieruchomości, to nie tylko zabieramy konkretny areał gruntu, ale również możliwe potencjalne wpływy z tych dochodów. I to właśnie te wpływy z dochodów będą stanowiły fundusz kościelny, czyli masę majątkową, tyle tylko, że nie w dyspozycji kościoła, tylko w dyspozycji państwa.
0: No ktoś by mógł powiedzieć, że to komunistyczny twór, więc z natury zły, taki fundusz kościelny, ale tak jak pan o tym opowiada, no to nawet chciałoby się zaryzykować stwierdzenie, że to dość uczciwy układ. Zabraliśmy kościołowi, czy państwo odebrało kościołowi ziemię, w zamian za to wypłaca takie, nie wiem, czy odszkodowanie, czy zadośćuczynienie za to, że Kościół nie może na tym zarabiać. No to chyba wszystko w porządku z tym funduszem. Czy pan widzi w nim jakieś rysy?
13: Przede wszystkim to, od czego pan rozpoczął tą wypowiedź, to jest bardzo logiczne i faktycznie trzeba do tego podejść właśnie bez niepotrzebnych niestety emocji, które są obecne tutaj w przestrzeni publicznej. Tak, to jest uczciwe z założenia, ponieważ zakładało dwie rzeczy, takie tam legły u podstaw. Pomijam aspekt oczywiście czysto ideologiczny. Prawdą jest, że on miał stanowić realne wsparcie duchowieństwa w tych wszystkich rzeczach, które nie powinny duchowieństwa martwić. I państwo przejęło ten ciężar na siebie. Czyli nie musicie się martwić tym, że będziecie musieli tutaj dokonywać opłat, remontować, konserwować obiekty sakralne. Państwo to przejmuje na siebie i odciąża was z tego. Tyle tylko, że pomiędzy literą prawa a praktyką w okresie 50-89 była ogromna różnica. Fundusz niestety stał się materialnym zapleczem działań antyreligijnych, antykościelnych. I tu jest ten pies przysłowiowy pogrzebany. Czyli jeżeli byśmy trzymali się litery prawa, same władze komunistyczne, które go stworzyły w 50 roku, to naprawdę to jest dosyć dobra, sensowna instytucja, która jakby spełniała swoją rolę. Owszem, pozbawiamy was majątku, dochody, które tracicie wskutek możliwości pomnażania, wydzierżawiania tegoż majątku, przekazujemy na wasze cele. Tyle tylko, że państwo ma nad tym nadzór, kontrolę, no i jednocześnie dba o to, żeby ta jakość tych wydawanych pieniędzy i sposób ich wydawania był, no powiedzmy, transparentny. Taka była idea.
0: Ale to mam wrażenie, że się jeszcze zmieniło, bo obecnie państwo już, wydaje mi się, że aż tak nie wykorzystuje tej władzy, a bardziej postulat likwidacji funduszu kościelnego jest takim bardziej społecznym postulatem, zwłaszcza w przypadku laicyzacji społeczeństwa, które nie chce utrzymywać kościoła i mówić i właściwie stawia takie pytanie, dlaczego macie się niczym nie przejmować? Zauważa pan taką jeszcze zmianę?
13: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o zmiany społeczne, to jest bardzo ciekawe. Ja nie chciałbym, żeby politycy wszystkich możliwych opcji, a tak z taką sytuacją mamy do czynienia, byli zakładnikami hasła zlikwidujmy fundusz kościelny. Dobrze byłoby przeprowadzić dobrą, merytoryczną dyskusję i ma pan znowu rację, ponieważ idealnie byłoby, gdyby społeczeństwo w jakiś sposób przebadać, zapytać, jakie są oczekiwania, bo one po pierwsze po 89 roku są zupełnie inne, a po drugie dziś zdecydowanie kościoły nie wszystkie, ale nie nadążyły za zmianami społecznymi, ekonomicznymi i dlatego odbiór społeczeństwa jest dość negatywny, bo mamy do czynienia z tradycyjną formą chociażby zbierania pieniędzy, wydatkowania pieniędzy w ramach różnych kościołów. Natomiast to jest zupełnie coś innego, z czym my się stykamy na co dzień. Mam na myśli chociażby z daleko posuniętą fiskalizacją i tak dalej, i tak dalej.
0: Także pan tutaj zwrócił słusznie uwagę, że tu w założeniach chodzi o kościoły, natomiast wiemy, że 96 mniej więcej, no ponad 90% fundusz kościelny przeznaczony jest na kościół katolicki, a przyjrzyjmy się temu, ile i na co idzie, bo Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się finansowaniu z funduszu kościelnego, zbadała lata 2021-2023. No i budżet funduszu kościelnego to tam oscyluje, czy dochodzi do 300 milionów złotych rocznie, z czego zdecydowana większość, prawie całość przeznaczona jest na ubezpieczenia, na emerytury, ubezpieczenie zdrowotne księży. Czy coś jeszcze? Czy coś pominąłem?
13: Oczywiście znowu trzeba się zgodzić z tymi tutaj przytoczonymi danymi, co najwyżej doprecyzować. Generalnie Fundusz Kościelny wydaje około 90% rokrocznego budżetu na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób duchownych. Znowu, wszystkich legalnie działających w Polsce kościołów po 89 roku. Czyli jeżeli my mamy swój własny kościół, a takich mamy przecież wspólnot wiele, to zgłaszamy takiego duchownego i on ma opłacane składki właśnie z funduszu kościelnego. Oczywiście prawdą jest, że 90% tej kwoty trafi do duchownych kościoła katolickiego, bo ich po prostu jest najwięcej. Natomiast 10%, około 10% rokrocznej kwoty całego budżetu Funduszu Kościelnego trafia na remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, a więc nie wszystkich, tylko tych o wartości zabytkowej poprzez Fundusz Kościelny. To są te doraźne remonty, te konieczne remonty.
0: No dobrze. I czy dałoby się w ogóle wprowadzić zmianę? No mówi się o likwidacji Funduszu Kościelnego, ale może trzeba by to jakoś przeformułować, bo te 10%, o których pan mówi, które idzie na naprawę czy utrzymanie kościołów, zabytków, to mogłoby tym się zająć jakiś inny fundusz, Ministerstwo Kultury, jakaś inna instytucja, która dba o zabytki w Polsce, a kwestie ubezpieczeń, nawet taka petycja się w Sejmie pojawiła, kwestią ubezpieczeń mogliby się zająć i Kościół, i wierni do podziału, ale czy w ogóle prawnie da się coś tutaj zrobić z funduszem kościelnym?
13: I tutaj dochodzimy do istoty problemu. Da się. No, odpowiedź najprostsza to jest, oczywiście możemy to zrobić, ale żeby to było z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i tych rangi ustawowej i również konkordatowej, no to pojawiają się istotne problemy. Dlaczego? Dlatego, że decyzja o likwidacji Funduszu Kościelnego powinna zostać podjęta po wyraźnym skonsultowaniu i wypracowaniu, to jest dosyć istotne, porozumienia z kościołami, bo tego wymaga od nas konstytucja. Znaczy, bez zgody, bez uzgodnień z kościołami nie możemy decydować o sprawach dotyczących kościołów. I to mówię w liczbie mnogiej. To wynika z konstytucji, również oczywiście w odniesieniu do Kościoła katolickiego. A jeszcze w przypadku Kościoła katolickiego mamy konkordat, który zobowiązuje do powołania specjalnej komisji konkordatowej państwowo-kościelnej, która również pochyli się nad zmianą modelu finansowania tegoż kościoła. Więc jakkolwiek byśmy do tego w jakiejkolwiek konfiguracji nie chcieli podejść, to jeżeli chcemy to zrobić zgodnie z prawem, no to musimy się dogadać z kościołami, przynajmniej wypracować, porozmawiać, kłócić się, aż do momentu wypracowania zgodnego modelu.
0: Czyli jako tutaj kolejnym problemem. Proszę, proszę.
13: Kolejnym problemem oczywiście jest to, że dzisiaj pewnie niekoniecznie w Polsce jest duża świadomość tego faktu, ale mamy 175 zarejestrowanych kościołów i tak naprawdę trzeba byłoby do wszystkich się zwrócić. Nie wszystkie muszą brać udział czynnie w tych dyskusjach z rządem, ale no, przynajmniej formalnie trzeba byłoby taki ukłon w tym kierunku zrobić.
0: To na tych,
13: zostaliby najwięksi przy stoliku, ale musielibyśmy poszanować pluralizm religijny.
0: Czy wszystko da się zrobić, ale trzeba zacząć rozmawiać i na końcu się dogadać. To straszne, jak we wszystkim w życiu. Doktor Michał Zawiślak, Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo panie doktorze dziękuję.
13: Dziękuję również.
0: 9:00 informacje, a potem Młode Horyzonty.
14: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty Pekao Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów Pekao Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9:40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza Pekao Bank Polski.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
21: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent?
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
21: Na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Ukraińskie drony uderzyły w kolejną rosyjską rafinerię. Pożar wybuchł w Moskwie. Za chwilę szczegóły. Niemcy idą dzisiaj głosować. Rozpoczęły się wybory w dwóch krajach związkowych, Berlinie oraz Magdeburgi za Pomorzu Przednim. U nas także ważne przypomnienie dla studentów. Warto upewnić się, czy jest się ubezpieczonym. Minęła 9:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły 2 osoby, poinformowały rano rosyjskie władze. Zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji. Dołącza do nas reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, powiedz w takim razie, jak wygląda sytuacja.
1: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj zestrzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły 2 osoby, a w mieście Ramieńskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób. Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną, pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12: Teraz Niemcy, którzy decydują dziś wybory w dwóch krajach związkowych, Berlinie oraz Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Ich wyniki po niedawnej dotkliwej porażce CDU w Saksonii i Anhalcie mogą mieć poważne konsekwencje na szczeblu federalnym i kosztować kanclerza Friedricha Merca nawet stanowisko. Mieszkańcy Berlina wybiorą dziś nowy parlament miasta. Sondaże wskazują na wyrównaną rywalizację lewicy i CDU o zwycięstwo przy wyraźnym wzroście poparcia dla prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec. Jednym z głównych tematów kampanii był kryzys na rynku mieszkaniowym oraz rosnące czynsze. A więcej na temat niemieckich wyborów piszemy na togfm.pl. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypomina, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie na przykład z opieki lekarskiej. O szczegółach Agnieszka Wenarska.
3: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
3: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
23: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
3: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni, ale co ważne, nie dzieje się to automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: Kilkaset tysięcy pakietów ze szczepionką przeciw wściekliźnie dla lisów zostanie wyrzuconych z samolotów w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Akcja potrwa do końca września. Do mieszkańców tych regionów trafiły alerty RCB informujące o zrzutach. Szczepionka ma formę ampułki umieszczonej w niewielkim brązowo-zielonym pakiecie. Ma ona charakterystyczny rybny zapach przyciągający lisy. Jest też trująca dla zwierząt domowych, dlatego warto zachować ostrożność. Na przykład jeśli wybieramy się na grzyby do lasu ze swoim psem, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
24: Grzybiarzy i spacerowiczów prosimy o pozostawianie znalezionych przynęt na miejscu, a właścicieli psów o prowadzenie ich na smyczy. Przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać.
12: A przynęty mają być zrzucane z dala od zabudowań dróg czy zbiorników wodnych. Jeśli ktoś jednak znajdzie taką szczepionkę na swojej posesji, najlepiej skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została oddana do użytku dokładnie rok temu, a miasto zachęcone jej popularnością zapowiada budowę kolejnych. A o szczegółach opowie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
25: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
26: Ten rok to było blisko ćwierć miliona podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
25: Kolejne takie trasy są już planowane, zapewnia samorządowiec.
26: To są przede wszystkim połączenia górnego z dolnym tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej. Myślimy też o tym, żeby w ramach buspasa przyspacerowej, żeby również tam powstała lepsza trasa rowerowa.
25: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych. Paweł Radzewicz, TOK FM.
12: Pytanie, czy pogoda będzie idealna na rower, to sprawdzamy już teraz, a kolejne informacje w TOK FM o 9:20. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane pod koniec dnia, wzrastające do dużego. Niemal wszędzie, oprócz Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny dzisiaj popada, a na północy nawet burze. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku i w Białymstoku, także w Warszawie i Gdańsku, 20 w Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, 21 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 to w Rzeszowie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 9:06, niedzielny poranek, TOK FM. Rozpoczynamy drugą godzinę tego niedzielnego poranka refleksjami natury, bym powiedział, ogólnożyciowej, dotyczącej wieku, przemijania i tego, co w życiu tak naprawdę jest klasykiem. A to wszystko za sprawą festiwalu Młode Horyzonty, które rozpoczynają się 5 września. Młode horyzonty, nie nowe, tylko młode, o których porozmawiamy z Hanną Wereszczyńską, programerką festiwalu Tauron Młode Horyzonty. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mówiłem, że o tym przemijaniu tutaj trochę rozmawialiśmy przed chwilą. Młode horyzonty, czyli dla kogo? Kto jest młody?
5: My jesteśmy dla widowni głównie, no właśnie, młodej, czyli dla dzieci i nastolatków. Mamy filmy dla widowni od 4 roku życia do 16 roku życia i wyżej, ale też nie zamykamy się oczywiście na widownię młodych dorosłych, czy dorosłych, na rodziców, na nauczycieli, dlatego że ta młodość, no, to jest właśnie bardzo, bardzo subiektywne pojęcie i mamy takie sekcje w programie, czy to właśnie kino o dorastaniu, czy takie kino klasyczne, czy na przykład anime, które gdzieś trafiają nie tylko właśnie do tej widowni dziecięcej, ale też do trochę starszej. I mamy taki bardzo ładny slogan właśnie przy jednej z tych sekcji coming of age, że to są filmy dla wszystkich, którzy są i byli kiedyś nastolatkami. Czy właśnie dla tych, którzy się dalej tymi nastolatkami wewnątrz czują i to swoje wewnętrzne dziecko pielęgnują.
0: Tak, bo rozmawialiśmy o tym, że właściwie pojęcie tego, co dla kogo jest klasykiem i pojęcie wieku w ogóle jest relatywne, no bo jak widzę, że w programie jest Billy Elliot, Czarnoksiężnik, z Dzieci z Bullerbyn, to właściwie dla każdego dorosłego to jest też klasyk. A co jest klasykiem dla tych młodych widzów?
5: Właśnie myślę, że te klasyki, takie ekranizacje Astrid Lindgren na przykład, jak właśnie Dzieci z Bullerbyn, czy w tym roku pokazujemy Pippi Pończoszankę, no to jest klasyka taka, która jest klasyką właśnie i dla dorosłego, i dla rodzica, ale też dla dziecka, bo to są adaptacje lektur szkolnych, adaptacje książek uwielbianych, czytanych dzieciom cały czas do dzisiaj, więc to jak najbardziej może być też klasyk dla tego młodego, kilkuletniego widza, ale mamy też takie propozycje nowsze, które są takimi klasykami, powiedziałabym w tym sensie, że już są taką trochę ikoną dla tych najmłodszych widzów, na przykład w ogóle polskie animacje, adaptacje polskich książek, na przykład seria o Basi, seria o niesamowitych skarpetkach.
0: Pucio,
5: dokładnie. Kicia Kocia, akurat w tym roku Kici Koci nie pokazujemy żadnej nowej części, ale no to z tego samego kręgu właśnie, no to na przykład dla mojego młodszego rodzeństwa, no to Basia to jest taki właśnie klasyk, czy Pucio, z którym oni dorastają, że gdzieś tam każde tą Basię czytało, jak było dzieckiem.
0: Ale to są klasyki, jak rozumiem, dziecięce, a klasyki nastoletnie? Są jakieś takie filmy, które...
5: Tak, właśnie w tym roku mamy zupełnie nową sekcję, która nazywa się Klasyki Coming of Age. I tutaj właśnie, bo mamy też sekcję po prostu Coming of Age, gdzie prezentujemy nowe filmy dla nastolatków, filmy o dojrzewaniu. To są głównie produkcje z festiwalu w Berlinale w tym roku, ale właśnie mamy też sekcję taką klasyczną, troszkę dla młodych dorosłych, dla nastolatków, ale też no właśnie dla wszystkich, którzy tymi nastolatkami kiedyś byli i tą młodość w sobie pielęgnują. I w tej sekcji prezentujemy 4 filmy: Charlie, Juno, Lady Bird i Mała Miss, czyli Little Miss Sunshine. Lady Bird to jest film z 2017 roku i ja przyznam szczerze, że sama, kiedy dokonywałyśmy z Agnieszką, naszą dyrektorką programową, selekcji, no to Lady Bird mi na przykład wydawało się zbyt nowe. Ja sobie pomyślałam, że przecież ja pamiętam premierę tego filmu, pamiętam, że byłam na nim w kinie i to mogło być 2-3 lata temu. No okazało się, że było 10 lat temu. Więc czas mija i właśnie to pojęcie klasyka jest bardzo subiektywne.
0: No tak, ale też takie odnoszę wrażenie, że tematy są ponadczasowe. To znaczy nastolatków dzisiaj interesuje to samo, co nas, kiedy byliśmy nastolatkami, czy naszych rodziców, kiedy byli nastolatkami. Tu się nic nie zmieniło? Czy są jakieś nowe trendy w tym, o czym są te filmy, albo jak opowiadają?
5: Myślę, że i tak, i tak. To znaczy, są oczywiście takie wartości, takie tematy, które są uniwersalne i faktycznie, no właśnie po kinie to pięknie widać, że tak samo trudno było być nastolatkiem w latach 90., w latach 2000, w roku 2010, czy teraz?
0: To nieprawda, wtedy było najgorzej. Wtedy się w zaspach chodziło do szkoły. I...
5: No a dzisiaj dzieciaki mają globalne ocieplenie, więc każdy miał swoje gdzieś tam trudności, ale właśnie są takie uniwersalne tematy, jak właśnie dojrzewanie, przyjaźnie, pierwsza miłość, pierwszy bunt, gdzieś tam relacje z rówieśnikami, z rodzicami, jakieś szukanie własnej tożsamości, to wszystko jest bardzo uniwersalne, ale są też tematy, które są bardzo aktualne i właśnie zmieniają się z czasem. No bardzo ważnym elementem tych współczesnych filmów coming of age są social media na przykład i właśnie to, jak one oddziałują na młodych ludzi, to jaką oni mają z nimi relacje. Pokazujemy jeden film w programie, gdzie bohaterki filmu już korzystają z czatu GPT i właśnie na pytanie takie psychologiczne, powiedzmy, szukają odpowiedzi w AI i ja w ogóle oglądając ten film, miałam taką refleksję, że pierwszy raz w ogóle zetknęłam się na ekranie, a jednak filmów jako programerka i też po prostu jako miłośniczka kina oglądam bardzo dużo. I pierwszy raz się właśnie zetknęłam z tym, żeby na ekranie bohater korzystał ze sztucznej inteligencji, więc to jest takie już hiper współczesne.
0: Ale to jest zwracanie uwagi na problem, oswajanie z pewnym zjawiskiem, czy to po prostu jest naturalne tło, że po prostu tak wygląda świat?
5: Myślę, że tak wygląda świat oczywiście, ale też bardzo ważne jest to, że my jako programerzy, kuratorzy tego kina dla młodej widowni, ale też filmowcy, którzy je tworzą, no chcemy, żeby to kino właśnie dla nastolatków, dla osób dorastających było faktycznie o nich i dla nich, tak? Że nic o nas bez nas. Aktualne. I żeby mówiło do nich ich językiem o tematach, które są dla nich ważne. No i właśnie opowiadało o tej rzeczywistości, która je faktycznie otacza, żeby było, jak to się po angielsku ładnie mówi, relatable. Żeby oni się mogli utożsamić z tymi bohaterami i z tymi problemami, które są przedstawiane w tych filmach.
0: A jeżeli chodzi o gatunki... nie mieliście takiego... niepokoju, ryzyka albo pokusy, żeby po prostu te kategorie zdominowało anime i kino koreańskie, które jest popularne wśród młodzieży?
5: Mieliśmy dwa lata temu, o ile dobrze pamiętam, cały fokus koreański, więc, więc było też faktycznie eksplorowanie tej części kina. Ja prywatnie jestem ogromną miłośniczką kina azjatyckiego i właśnie anime, nasza sekcja Królestwo Anime, to jest takie moje programowe oczko w głowie i staram się, żeby co roku właśnie tam były i klasyki. W tym roku na przykład pokazujemy przepiękny film 5 centymetrów na sekundę, Makoto Shinkai. Film z 2007 roku, więc też już taki klasyk, właśnie no, prawie 20-letni, uznawany za absolutną właśnie ikonę anime, ale też pokazujemy najnowsze premiery z festiwalu w Annecy, w Berlinale. I te najświeższe japońskie premiery to jest coś, co faktycznie nasi widzowie bardzo lubią. Ta sekcja Królestwo Anime pojawiła się u nas stosunkowo niedawno, bo 3 lata temu chyba. No i od razu kupiła widownię tak naprawdę właśnie i tą nastoletnią i dziecięcą, bo też rok temu pokazywaliśmy na przykład znowu absolutny klasyk, film Mój sąsiad Totoro, Hayao Miyazakiego. No i po prostu tak cudownym widokiem dla mnie były rodziny, właśnie rodzice i małe dzieci, gdzie dla nich to było takie wspólne, familijne przeżycie i właśnie dzieci, które przychodziły na ten seans w koszulkach z Totoro, z maskotkami Totoro i...
0: Puśćcie Spirited Away, to zobaczycie, co się wydarzy.
5: Puszczaliśmy też właśnie 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam. Więc tak, te klasyki od studia Ghibli też były u nas grane i są cały czas gdzieś tam to wraca. to jest takie kino, które też nie starzeje się moim zdaniem po prostu i to się fenomenalnie ogląda po latach i właśnie fenomenalnie się to ogląda całą rodziną po prostu. Więc anime jest bardzo, bardzo ważną częścią naszego programu i dla młodszych, i dla starszych. Właśnie w tym roku raczej są propozycje dla starszych w tej sekcji, dla nastolatków, dla młodych dorosłych, dla dorosłych, tak.
0: To na koniec, proszę o polecajkę. Jakbym chciał pójść na film, ale nie wiem, czy jestem dzieckiem, czy młodzieżą wewnętrznie, to na co powinienem pójść, żeby zobaczyć, w którą stronę festiwalu skręcić?
5: Kurczę, to jest zawsze trudne pytanie, jak ktoś prosi właśnie mnie, czy kogokolwiek z zespołu od nas, żeby z zespołu programowego, żeby polecić jeden film, bo ich jest 175 w programie.
0: Dlatego doprecyzowałem, dla dziecka, tak, i dla młodzieży, żeby zobaczyć, co przeważy.
5: Więc wybrać jeden, to naprawdę będzie trudno, ale taki, no właśnie myślę, że coś z tej sekcji Ponadczasowe Historie, sekcji, którą współtworzymy z zaprzyjaźnionym festiwalem Timeless Film Festival Warsaw, gdzie pokazujemy klasykę kina. I takim filmem dla mnie, który jest idealny właśnie i dla dziecka, i dla nastolatka, i dla dorosłego, to jest Gdzie mieszkają dzikie stwory, który pokazujemy w tej sekcji, film Spike'a Jonze'a, który jest niesamowicie wzruszającą i czułą opowieścią. Z jednej strony to jest opowieść fantazy, ale tak naprawdę to jest historia po prostu o emocjach, o dziecku, które czuje się gdzieś niezrozumiane przez otoczenie, które czuje się trochę odrzucone i przede wszystkim nie rozumie tych emocji, które gdzieś w tym trudnym wieku dorastania nim targają. Więc myślę, że dla małego widza, kilkuletniego, to może być właśnie ta powłoka fantastyczna, tak? To jest gdzieś osadzone w magicznym świecie i jest to piękna przygoda, piękna podróż właśnie w świat wyobraźni. Dla starszego dziecka to będzie piękna lekcja o emocjach, jak je odczytywać, jak sobie z nimi radzić, jak rozmawiać o nich z rodzicem na przykład. A dla dorosłego to może gdzieś będzie powrót do dorosłości. Dla mnie na przykład to był taki obraz, że kurczę, ja też tak miałam, mając te kilkanaście lat. No a właśnie dla opiekuna, dla rodzica myślę, że to jest przepiękna lekcja, jak rozmawiać z dzieckiem o tych emocjach.
0: 25 września zaczynacie, tak. Młode Zapraszamy. Horyzonty. No i to miesiąc potrwa i właściwie w całej Polsce proszę szukać, bo nie tylko w kinach studyjnych.
5: Tak, miesiąc, z czego w kinach jesteśmy do 4 października, a potem od 8 do 25 października jesteśmy online też.
0: Więc i w kinach, i w internecie, dokładnie, i wszędzie Młode Horyzonty. Hanna Wyreszczyńska, programerka festiwalu, o tym opowiadała. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
0: 9:20 informacje.
2: Autopromocja.
6: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
9: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
27: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Po
15: Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.20, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Kolejne tragiczne doniesienia z Ukrainy. Wojska rosyjskie zaatakowały ten kraj w nocy, wykorzystując 138 dronów, w wyniku czego 8 osób zginęło, w tym troje dzieci. 5 kolejnych jest rannych, przekazały władze regionalne w komunikatorze Telegram. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 10.00. Arabia Saudyjska potwierdziła, że jemeńscy rebelianci Huti próbowali zaatakować jej stolicę pociskami balistycznymi. Był to pierwszy atak wymierzony w Riad od początku eskalacji walk z wspieranymi przez Iran rebeliantami. Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana na czele na pierwsze 4 spotkania w Lidze Narodów, doznał kolejnej poważnej kontuzji kolana. O urazie na sobotnim treningu 27-letniego bramkarza poinformował jego klub Juventus Turyn. Kolejne informacje o 9.40.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 9.22, za parę sekund w niedzielnym poranku Tok FM porozmawiamy o zakazach. Ja, proszę Państwa, żyłem w takim przeświadczeniu, że zakazy dotyczące reklamowania się aptek funkcjonują i to dobrze. Żyłem również w przeświadczeniu, że prawnicy reklamować się nie mogą i to trochę dziwne, ale że to wszystko wygląda zupełnie inaczej, to dopiero się przekonałem, że ta rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. I o tym, jak faktycznie to wygląda i jakie są podstawy i wymogi na poziomie prawa europejskiego w związku z reklamowaniem się i aptek, i kancelarii prawniczych, porozmawiamy z gościem doktorem Pawłem Kowalskim z Uniwersytetu SWPS oraz Team Europe Direct Polska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry panu, witam również państwa.
0: Panie doktorze, jak to jest? Czy apteki i prawnicy mogą się reklamować?
18: Prawnicy mogą się już od pewnego czasu reklamować, a jeżeli chodzi o apteki, to apteki powinny móc się reklamować zgodnie z przepisami europejskimi. No i jakby do tego dzisiaj dąży też nasz polski prawodawca. Generalnie sprawa zasada się trochę o to, że my wychodzimy z takiej bardzo silnej ochrony, czy też zakazu reklamy, który w Polsce był od dziesięcioleci tak naprawdę. Natomiast Unia Europejska stoi na stanowisku, że reklama nie jest tylko i wyłącznie prawem osoby, czy też podmiotu, który się reklamuje, ale jest też prawem klienta, konsumenta do tego, żeby w ogóle poznać usługę.
0: Jeżeli chodzi o apteki, to ten całkowity zakaz obowiązywał od 2012 roku i w 2024 roku Komisja Europejska skierowała w tej sprawie skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w czerwcu rok temu nakazał Polsce zmianę przepisów i umożliwienie reklamowania się aptekom. Ze względu na to, jak przekazała TSUE, że obecne przepisy naruszają zakaz ograniczenia swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług. Czyli trochę to, co pan mówi, że apteki nie miały prawa czy możliwości mówić o
18: swoich... Poinformowania o ofercie.
0: Tak. A gdzie jest w takiej konstrukcji myślenie na przykład o dobru nas? Reklama, współczesna reklama jednak bywa wątpliwa etycznie.
18: Oczywiście, to znaczy tutaj Trybunał, czy też polski prawodawca stoi na takim bardzo jasnym stanowisku, że nawet jeżeli ta reklama w ogóle dojdzie do skutku, to ona będzie, to nie będzie tyle reklama, ile informowanie o produktach, bardziej w tą stronę idziemy. I teraz oczywiście pytanie pana redaktora jest nader zasadne, dlatego że reklamy generalnie bywają, no, czasem zwodnicze, czasem bywają zachęcające do jakiegoś produktu i przed tym właśnie chciał nas chronić ustawodawca. I to jest jak najbardziej, jak powiedziałem, zrozumiałe, to jest działanie w interesie. Z drugiej strony, i tutaj się cofnę trochę do problemów, które były właśnie z adwokatami, brak w ogóle możliwości informowania i reklamy powoduje, że człowiek, który nagle staje w potrzebie, przykładowo, właśnie uzyskania pomocy adwokata, nie wie, gdzie się udać i może albo szukać po znajomych, pocztą pantoflową, albo może szukać w jakichś innych miejscach. Jeżeli chodzi natomiast właśnie o apteki, no to prawda jest taka, że aptek w Polsce jest dużo, rywalizacja pomiędzy nimi jest dosyć duża. No i w związku z czym pytanie powstaje, czy my jesteśmy w stanie jako państwo zapewnić bezpieczne informowanie. I dlatego właśnie ten projekt rządowy, który jest od sierpnia obecnego roku przedmiotem,

0: jest też miejscem, na którym jej właściciel chce zarobić.
1: No właśnie, i czy to nie jest punkt, w którym pojawia się problem, że apteka, która właściwie pełni trochę funkcję takiej placówki systemu ochrony zdrowia, na końcu jest firmą. I natomiast z naszego punktu widzenia osób, mojego pana słuchaczy, słuchaczek, kiedy jest potrzeba, żeby iść do apteki, no to, to chodzi nam tylko o to, żeby to była apteka jak najbliżej, ewentualnie otwarta w godzinach nocnych, kiedy pojawia się jakaś sytuacja kryzysowa i jakby na tym się kończy nasze zainteresowanie, bo po prostu idziemy po medyczną pomoc, nawet jeżeli to nie jest medycyna, tylko farmaceutyka.
0: No tak, ale zobaczmy na przykład taką sytuację. Dzisiaj mamy możliwość, że część aptek oferuje możliwość zaszczepienia się na miejscu. No i teraz jest to sytuacja, która umożliwia, czy też ułatwia życie na pewno osobom, które mają mniej czasu, albo osobom, które mają mniejszą zdolność do jakąś mobilną. No i teraz brak takiej możliwości poinformowania ogółu, no, jest pewnego rodzaju ograniczeniem, ponieważ powiedzmy, nie wiem, w moim otoczeniu, w niewielkim warszawskim miasteczku jest kilkanaście aptek, ale tylko dwie albo trzy dają możliwość zaszczepienia się. No i teraz no, możemy oczywiście dzwonić, możemy chodzić do nich, ale jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, strata czasu, więc taka informacja byłaby w porządku.
1: Pozwoli pan, że dodam, bo oczywiście. W czasach jeszcze pandemicznych korzystałem z takiej opcji szczepienia się w aptece i to normalnie można było przez te systemy NFZ-owe do rejestracji ustalić, gdzie jest apteka, która oferuje szczepienia na miejscu.
0: W pełni się zgadzam, ale proszę pamiętać, że cały czas mam bardzo wiele osób, które jest w pewnym zakresie wyłączona cyfrowo i dla nich jest to pewnego rodzaju problem.
1: Dobra,
0: i tutaj
1: rozumiem.
0: Uważam, że tak, i chodzi o ułatwianie jakby dla wszystkich. Ale ja tutaj się zgadzam z jednym, oczywiście jakby to, co jest wspólne dla prawników, dla lekarzy, ale również dla aptek, dobra porada może czasem zakończyć się brakiem sprzedaży i dalej to będzie też taka bardzo, bardzo dobra usługa i ja bym bardzo też właśnie, mam nadzieję, że gdzieś to w tą stronę będzie szło. I tak jak powiedziałem, co do zasady, Unia Europejska stoi na tym stanowisku. Pacjent ma prawo wiedzieć, klient ma prawo wiedzieć. Natomiast pytanie, jak bardzo to będzie? Ja może na przykład odniosę to teraz do bratniego samorządu, nie adwokatów, tylko radców prawnych. U radców prawnych reklama jest dozwolona, aczkolwiek to nie może być reklama wartościująca, na przykład nie, będę lepszy, czy w jakimś zakresie...
1: Zawsze wygrywam.
0: Zawsze wyciągniemy cię, czy tak samo apteka nie powinna mówić, że tam wyleczymy cię, albo jak nie masz X, to na pewno znajdziemy ci Y. Tego typu rzeczy oczywiście w żadnym wypadku nie mogą być. Co trzeba dodać, że ministerstwo tutaj wchodzi też w pewnego rodzaju... Trochę zwiększa też na przykład odpowiedzialność karną, a znaczy nie karną, tylko karę, które można użyć na apteki. No i przy reklamie, która będzie wprowadzała odbiorców w błąd, albo uwaga, która będzie oferowała korzyści w zamian za zakup lub skorzystanie z usług, czyli kup X, dostaniesz Y, albo będzie wykorzystywała na przykład głosy wygenerowane cyfrowo, czy też głosy osób poniżej 18 roku życia.
1: Czy wizerunek świadczący, że osoba ma wykształcenie medyczne, jest lekarzem i tak dalej.
0: Tak, to kara ma być do 100 tysięcy złotych. Co prawda z punktu widzenia dużych korporacji to cały czas jest bardzo, bardzo niska kara i to prowadzi mnie do kolejnego punktu, nad którym się zastanawiam. Kto tak naprawdę na tym zyska, albo pytanie bardziej też zasadne, kto na tym straci. No i na takiej możliwości reklamy na pewno zyskają duże korporacje, być może zyskają również, takie jest założenie oczywiście, klienci aptek. Pytanie jest, co będzie z tymi mniejszymi aptekami, które nie są w sieciach, które działają dosyć dobrze i których możliwość dotarcia do pacjentów może być znacznie ograniczona, więc tu zastanawiam się, że ten drobny biznes może być ofiarą drobny biznes apteczny, jeżeli tak go możemy nazwać, może być ofiarą tutaj działań.
1: Kara wyniesie nawet 1 000 000 złotych za złamanie tych zasad, ale faktycznie, no to jest taka, to jest oczywiście sprawa, w której interes wielkich firm

0: może przeważyć, ale jakby wszystkie moje wątpliwości, ja panu wytłumaczę wszystkie moje wątpliwości. Z jednej strony, okej, jesteśmy zobowiązani przez Europejski Trybunał do zniesienia zakazu reklamowania aptek, co budzi moje wątpliwości. Z drugiej strony samorząd radców prawnych umożliwił po latach, właściwie doprecyzował po latach wytyczne co do tego, czy i jak można się reklamować. A z drugiej strony na przykład w trosce o obywateli w Polsce jednak jest rozważany zakaz reklamowania alkoholu, promocji i wszystkich takich rzeczy, które właśnie są sugestywne, które wpływają na odbiorców. I zastanawiam się, czy tu nie ma trochę paradoksu, że z jednej strony chronimy ludzi przed sugestią, siłą marketingu i reklamy, a z drugiej strony w takim newralgicznym punkcie, na przykład jak usługi farmaceutyczne, luzujemy te przepisy.
1: Znaczy, no to zależy, no bo jeżeli mówimy o papierosach czy alkoholu, no to oczywiście mówimy o produktach, których jednak wpływ na zdrowie jest no bezdyskusyjnie szkodliwy. W związku z czym tutaj jakby nie mam dyskusji. Gdy mówimy o zawodach właśnie lekarz, prawnik, właśnie adwokat, radca czy farmaceuta, to są jednak osoby, którym też ufamy. I więc jakby też jakby z założenia jest zupełnie inny cel funkcjonowania tych osób, więc tu musielibyśmy założyć, że każda z tych osób chce nas wprowadzić w błąd na samym początku. Tego nie robimy, więc jakby wydaje mi się, że to informowanie co do zasady jest dobre. Oczywiście musimy uważać, żeby nie było, bym powiedział, takich skrajnych rzeczy. Ja tu przypomnę taką sytuację, gdzieś byłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie reklamy prawników są w ogóle bez ograniczeń. I pamiętam taką wielką reklamę kiedyś, która była w Nowym Jorku. Uczyń się wolnym, rozwody już od $200. Więc tego typu reklamy oczywiście są reklamy już skrajnymi, które ja jednak bym potępiał. Natomiast jak powiedziałem, ja jestem za tymi reklamami, je nazwijmy, ale informacyjnymi. I uważam, że chyba tu byśmy znaleźli z panem redaktorem wspólne pole, gdzie nie mówimy, nie wartościujemy, nie używamy takich tych przymiotników wartościujących, ale informujemy, co jest ciekawe, jaka jest zmiana w tą stronę. Oczywiście tu jest granica bardzo płynna, no ale wydaje mi się, że to byłby ten taki moment takiej zgody. Nie wiem, jak pan redaktor się na to zapatruje.
0: Ja, jak pan wspomniał o Stanach Zjednoczonych, to od razu przyszedł mi do głowy serial Better Call Saul. Nie wiem, czy pan oglądał o prawniku, który właśnie reklamami bardzo wylansował swoje usługi i w ogóle swoją postać. To znaczy, jeżeli chodzi o w ogóle informowanie o usługach, to oczywiście, no tak, tutaj też nie ma co dyskutować z tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nam każe to zrobić. Natomiast pojawia się od razu taka właśnie wątpliwość, czy te przepisy trochę nie uwzględniają tego, że na końcu są ludzie i trzeba dość rygorystycznie podchodzić do tego, zwłaszcza w takich wrażliwych sprawach, jak się ich informuje i zachęca. A czy te przepisy zmienione, prawnicy mogą się już reklamować, funkcjonują dobrze?
1: A to jest bardzo dobre pytanie i ono jest ciekawe. Oczywiście zaczęło się delikatnie, zaczęło się od informacji, no ale dzisiaj na przykład mamy, jak ktoś używa, nie wiem, na przykład TikToka czy Instagrama, to może zauważyć, że jest nagle bardzo wiele informacji radcowskich czy adwokackich, które idą znacznie dalej, niż byśmy się spodziewali. Jakieś nadawania, czasem z cmentarza, czasem z wykorzystaniem jakichś tam takich hiperboli, więc to na pewno jest, jak powiedziałem, testowane. Natomiast tutaj samorządy póki co podchodzą dosyć spokojnie. Pamiętajmy też, że mamy też przecież zakaz reklamy wśród lekarzy. Jesteśmy tu jeszcze pomiędzy tym. I lekarze dzisiaj nie mogą się reklamować, lekarze mogą informować. Na przykład ja ostatnio miałem taką sytuację, w której była opinia, że lekarz na przykład na swojej stronie internetowej nie powinien umieszczać informacji o opiniach pacjentów, że nie wiem, świetny lekarz, dobry specjalista, dlatego że to już jest na przykład element reklamowy. Czyli tutaj u lekarzy jest to jeszcze znacznie bardziej zrobione. Ale ja jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy, bo mi się wydaje, że jakby skąd się w ogóle bierze z tymi aptekami cała ta dyskusja? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w aptece idziemy zawsze wykupić receptę. Tak naprawdę dzisiaj rola aptek się bardzo rozszerza. Rozszerza się o porady, które mogą robić farmaceuci. Rozszerza się, jak powiedziałem, właśnie o te szczepienia. Rozszerza się o przegląd lekowy, który muszą mu taki farmaceuta zaoferować. I teraz, jeżeli taki pacjent nie otrzyma tej informacji wcześniej, to on w ogóle nie będzie wiedział, że z tego wszystkiego może skorzystać. Z drugiej strony jeszcze, jak powiedziałem, bariera dostępu. W moim przekonaniu taka informacja rzetelna spowoduje, jak powiedziałem, dojazd, godziny funkcjonowania. To wszystko będzie moim zdaniem funkcjonowało lepiej. Natomiast powiedziałem, ryzyko jest takie, że promowanie takich usług czy zwiększanie sprzedaży może prowadzić do tego, że ludzie będą, Polacy i tak dużo kupują, że będziemy kupowali jeszcze więcej. Musimy to jest oczywiście kończyć. Ryzyko. Oczywiście.
0: Doktor Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS, Team Europe Direct Polska. Bardzo dziękuję. 9:40 informacja, a potem spróbujemy zaprowadzić pokój na świecie.
1: Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia.
2: Autopromocja.
3: Była to wojna domowa, ale nie tylko. Na Półwyspie Iberyjskim w drugiej połowie lat 30. do głosu doszły główne siły napędzające ówczesny świat. Kościół katolicki, faszyści, socjaliści, staliniści i anarchiści. Europejskie dyktatury próbują swoich sił, testują też systemy demokratyczne. Hiszpańska wojna domowa. Wstęp do konfliktu światowego.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9:40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek śląska policja szuka 10- i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Chłopcy ostatni raz byli widziani, gdy w dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta. Jak przekazała policja, zaginiony to Wojciech Pszczółkowski. Ma 155 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, blond włosy i niebieskie oczy. Ubrany był w czarne krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawkiem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami oraz Tymoteusz Grobelny ma 146 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy i brązowe oczy. Ubrany jest w ciemnozielone krótkie spodenki, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz czarne buty. Każdy, kto ma informacje o zaginionych chłopcach, jest proszony o kontakt z policją. Turcja przedstawiła Ukrainie i Rosji propozycję zakończenia walk na Morzu Czarnym i oczekuje na odpowiedzi obu stron, poinformował szef MSZ Turcji. W tym samym wywiadzie minister oświadczył, że rząd turecki przeanalizuje potrzeby wojskowe Arabii Saudyjskiej w ramach trójstronnego porozumienia obronnego, które obejmuje również Pakistan, a to w związku z trwającymi atakami jemeńskich Huti. Myśliwiec F-16 przechwycił samolot, który naruszył zakaz lotów w przestrzeni powietrznej nad ośrodkiem prezydenckim Camp David, gdzie przebywał prezydent USA Donald Trump. Maszyna została bezpiecznie odeskortowana. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 10.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 9:42. Niedzielny poranek. TOK FM. Niedziela, a to znaczy, że jutro piątek. A piątek będzie 21 września, czyli Międzynarodowy Dzień Pokoju, więc teraz zastanowimy się, jak zaprowadzić pokój na świecie z Marcinem Burzańskim z Centrum Dyplomacji Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Od czego by pan zaczął zaprowadzanie pokoju na świecie?
13: Ja bym zaczął od tego, że w ogóle nie myślałbym o zaprowadzaniu pokoju na świecie, tylko myślałbym o jakiejś stabilizacji, jakiejś deeskalacji, bo niestety, jeśli popatrzymy na wymiar globalny, no to ten trend, jeśli chodzi o konflikty zbrojne pomiędzy państwami, narastającą ilość ofiar cywilnych, no to niestety w ostatnich latach, no on wzrasta, to znaczy sytuacja globalnie się pogarsza i prawdę powiedziawszy, no perspektywy nie są najlepsze, patrząc na wszystkie czynniki wokoło. Także jeżeli miałbym się za coś zabrać, to próbowałbym doprowadzać do jakichś tam zawieszeń broni, które mogą być troszeczkę stabilniejsze, a nie myśleć o całościowym układzie pokojowym, bo to myślę daleko od nas w tym momencie niestety.
0: Ale ta stabilność to jest pana zdaniem krok do uzdrowienia pacjenta, jakim jest świat? Czy to jest stabilność potrzebna, żeby dobrą diagnozę postawić?
13: Powiem panu redaktorze, ja zawsze daję taki przykład fantastycznego mechanizmu prewencji konfliktów, jakim jest Unia Europejska. Popatrzmy, ile czasu Europa toczyła ze sobą wojny, kraje w Europie, w końcu II wojna światowa, no to dosłownie niedawno, prawda? Nawet nie mówiąc chociażby wojen w Jugosławii. Także w kontekście takim, że te wojny mogą się wydarzyć z powrotem, oczywiście zawsze jest ryzyko, ale jednak takie mechanizmy mogą powstać, no które dosyć skutecznie stabilizują konflikty, bo konflikt to jest naturalna rzecz. Konflikty wydarzają się wszędzie, państwa zawsze mają sporne interesy. Chodzi o to, jakimi metodami się one je rozwiązuje. No i dlatego ten przykład. I jakbyśmy popatrzyli szerzej w układ światowy, no to gdzieś tam na początku lat 90. myślę, był taki moment największej stabilizacji. On był podyktowany oczywiście upadkiem Związku Radzieckiego i tym też, że Stany Zjednoczone były w momencie swojej, powiedziałbym, największej dominacji globalnej. My jako Polska bardzo dużo z tego osiągnęliśmy momentu. I to jest taki punkt, który pokazuje, że wtedy ten globalny troszeczkę policjant, czy silne kraje wspierające układ jakimś tam zarządzania ONZ, Rada Bezpieczeństwa, zarządzania takim bezpieczeństwem, może gdzieś tam funkcjonować, tak? Oczywiście daleko jemu do dobrego funkcjonowania, natomiast można o nim rozmawiać i na niego patrzeć. Jakbym miał biegać gdzieś bardzo daleko w przyszłość, no to widziałbym też troszeczkę formułę taką od strony pozytywnej scenariusza, że gdzieś się dogadujemy w balansowaniu tą siłą wspólnie niszczącą, jakim jest może być AI, czyli wykorzystanie technologii w automatyzacji i w zbrojeniach takich, które, no to jest zniszczenie gwarantowane, tak jak było troszeczkę z formułą nuklearną. I to jest taki scenariusz, który gdzieś bym widział, mógłby doprowadzić do jakiejś przyszłości następnej fali stabilizacyjnej. Natomiast jesteśmy w tym momencie na tym etapie eskalacyjnym, no i niestety widzimy to czarno na białym, jeśli chodzi o konflikty, które na całym świecie wybuchają w tej chwili, są gorące i to niestety jest dużo ofiar.
0: Za chwilę omówimy te konflikty. To, co pan przed chwilą powiedział o tym zjednoczeniu się kontra AI, to już brzmi trochę jak świat kontra Terminator, ale rozumiem, o czym pan mówi, wskazuje pan na ogólnoświatowe zagrożenie, ale chciałbym wrócić na chwilę do tej Unii Europejskiej, bo możemy wymienić różne czynniki, które sprzyjają stabilizacji w Europie. A pana zdaniem, co takiego jest w Unii Europejskiej, że powstrzymuje te 20 parę państw przed skakaniem sobie do gardeł?
13: No to jest ten element zintegrowania. No, pamiętajmy, że podstawą, pierwszymi krokami dla powstania Unii, czy wspólnota węgla i stali, no to był pomysł na to, w jaki sposób zintegrować cały przemysł Niemiec i całą potęgę gospodarczą Niemiec z innymi krajami, tak żeby ona nie stała się znowu zagrożeniem. I ten mechanizm tak samo odnosił się do Francuzów i Włochów i dokładnie to powstało. W tej chwili no jest ten element połączenia współpracy, wspólnego rynku, wymian jest tak silny i tak mocny, że nie jest tutaj w niczym interesie, no żeby to w formule wojskowej rozbijać. Już nie mówiąc o relacjach pomiędzy społeczeństwami, które przeszły tak silną metamorfozę, powiedzmy sobie. No popatrzmy na Polaków i Niemców chociażby, tak? Więc oczywiście są zagrożenia, natomiast wszystkie te elementy razem no, tworzą pewien system, no, który nie tak łatwo jest rozbić i przez to jest dobry i skuteczny. Dołożę do tego jeszcze no, jakiś ten mechanizm, w którym się kłócimy, o tak bym powiedział, prawda? No bo w Brukseli my się kłócimy praktycznie co tydzień na posiedzeniach Rady Europejskiej. Natomiast no, koniec końców są te mechanizmy, reguły, na które jakoś się umówiliśmy i jakiś sposób do tego, żeby w ramach nich te spory rozwiązywać czy szukać rozwiązań. Widzimy to na co dzień.
0: No prawda? Właśnie. Więc
13: na tym to polega.
0: No właśnie, bo ja już chciałem mówić, że oczywiście relacje gospodarcze są ważne, ale Niemcy próbowały okiełznać w ten sposób Rosję i się nie udało. Ta wzajemna kontrola jest ważna, ale na przykład w tej chwili wszyscy naciskają na Niemcy, żeby się zbroiły, co by było nie do pomyślenia kilkadziesiąt lat temu. Mówił pan o tych integracji społeczeństw. Pewnie tak, ale z drugiej strony zapyta pan Polaków o reparacje, to od razu się zacznie, a w Niemczech w siłę rośnie na przykład AfD, więc te relacje społeczne też są trudne. I tak chciałem narzekać, ale zwrócił pan uwagę na to wspólne forum do narzekania i zastanawiam się, czy taka przestrzeń do kłócenia się, ale na koniec podejmowania wspólnych decyzji nie jest tutaj kluczowa, żeby każdy swoje racje trzymał w ryzach, że tak to ujmę.
13: No to całkiem fajnie pan redaktor to o tym opowiedział, to ujął. Dokładnie tak i patrząc na wymiar taki szerszy, światowy, no właśnie więcej takich mechanizmów byłoby potrzebnych, tak? W regionalnych organizacji bezpieczeństwa, integracji rynków, system dialogu na Bliskim Wschodzie, w Afryce. Spogląda się do góry na Unię. Oczywiście to nie jest takie proste, jest mnóstwo innych czynników, natomiast no, faktem jest, że jest to taki mechanizm właśnie, który między państwami pozwala te spory na bieżąco rozwiązywać. Dlatego on jest też tak ważny, tak cenny, o czym często się zapomina. I tutaj pan podkreślił o tym AfD. No oczywiście są te ryzyka, prawda? I to bardzo poważne, że ten mechanizm będzie osłabiany, jeżeli dojdą do władzy nacjonaliści. I też no, wiadomo, jak dzisiaj wygląda robienie polityki, jak społeczeństwa się polaryzują, jak często głosowanie ma mało wspólnego z jakimś rozsądkiem, a jest robione po liniach emocji. Z tym oczywiście trzeba sobie radzić i dlatego też trzeba tak mocno pracować i nad edukacją, i nad tym politycznie, żeby ten mechanizm współistniał, współpracował. Myślę tu oczywiście o Unii, ale też nie tylko, no bo pomyślmy, że no, od strony bezpieczeństwa jednak jesteśmy też zintegrowani w NATO.
0: I w
13: tam są. Oczywiście, no to już jeszcze co innego, to już nie ma integracji akurat, jeśli chodzi o ONZ, natomiast tak, jesteśmy wszyscy, w sensie jesteśmy częścią tej globalnej platformy, no która oczywiście jest w ciężkim kryzysie, jak wiemy, no ale to też jest pewien znak czasu, w którym funkcjonujemy, prawda? Jeżeli najpotężniejsze państwa, które też są członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ i mają, no, odpowiadają za zapewnienie zapewnienie tego pokoju, no, są między sobą w konflikcie, w starciu. Jedno z tych państw jest agresorem, że podarło kartę Narodów Zjednoczonych kompletnie, tak? No więc tu trudno mówić o regułach, jeżeli państwo, które ma ich bronić, najważniejsze nuklearne, mówi się o Rosji, oczywiście, wyrzuca je do kosza. Drugie państwo, które napisało te reguły de facto pod system taki optymalny, czyli Stany Zjednoczone, myślę tu o 45 roku, też wiele z nich, no, wyrzuca do kosza, bo nie widzi swojej roli jako gwaranta takiego systemu, tylko no bardziej, powiedziałbym, no, nacjonalistycznie podchodząc do swojej pozycji, myślę o Stanach Zjednoczonych. A kolejne państwo, czyli Chiny, będąc w tym momencie, myślę, to jest ważne, państwem, które jakby chciało, mogłoby, jeżeli Chiny by zainterweniowały, to by mogły zatrzymać i wojnę w Ukrainie, i mogłyby de facto zatrzymać w dużej mierze konflikt, wojny, które dzieje się w Iranie, bo mają taki wpływ na Iran. Nie robią tego, bo dla nich jest to perspektywa Stanów Zjednoczonych zaangażowanych i szerzej Zachodu w te wojny, i przez to ich osłabianie, co jest dla Chin perspektywie wie interes, bo oni rozwijają się militarnie też. No więc mamy też taką sytuację. To wszystko razem powoduje, że ciężki jest ten dzisiejszy stan świata.
0: No, Chiny mogłyby zaprowadzić pokój na świecie, ale chyba raczej ostrzą sobie zęby na Tajwan i inne kraje. Pan zaczął wymieniać te konflikty. Rosja, Ukraina, USA, Iran, Izrael, Palestyna, wojna domowa w Sudanie, Afryka, Meksyk. O Meksyku też się mówi, że jest wewnętrznie targany wojnami karteli.
13: Tak.
0: No to rozpoczynamy misję stabilizacyjną. Gdzie zaczynamy? Gdzie najłatwiej byłoby postawić ten pierwszy krok?
13: Znaczy ja myślę, że może nie tyle, gdzie najłatwiej byłoby postawić krok, tylko ja bym to powiedział tak, które z dwóch punktów widzenia, które mają największe gdzieś tam znaczenie. No, Ukraina jest fundamentalna dla systemu międzynarodowego. No bo to o tym, co mówiłem wcześniej. To jest kwestia tego, w jaki sposób może funkcjonować takie mocarstwo jak Rosja i czy jest powstrzymywane w prowadzeniu takiej polityki.
0: Czyli symboliczna jest, tak?
13: No, czy to nie jest symboliczne, to jest trochę tak, no, jeżeli Rosja by tutaj wygrała i zostałoby to też przyjęte na podstawie warunków, jakich o tym stało międzynarodowo, no to jest to de facto uznanie, że strefy wpływów dla mocarstw są przyjętą polityką w formule międzynarodowej i że wtedy Rosja, no, idzie dalej odbudowywać imperium, tak? No, jak ono wyglądało, co Putin by chciał, to wiemy. No, to można scenariusze sobie dalej dopisywać, prawda? Więc to jest strategicznie dla świata niezwykle istotne. Bo oczywiście, no, bliski wschód, cała konfiguracja energetyczna, sojusznicza, handlowa, no to też ma olbrzymie znaczenie. Dlatego też ta wojna z Iranem jest tak ważna. To też popatrzmy, jak ona się zaczęła. Też, no, umówmy się, Amerykanie ją przegrywają. Naprawdę, no, nie ma w tym momencie dobrych ruchów Donald Trump i jego administracja, żeby doprowadzić do jakichkolwiek celów, które na początku tutaj mieli, a jednak Iran został zaatakowany niezgodnie z prawem międzynarodowym. Kwestie nuklearne nie zostały rozwiązane. No więc jest to dużo, bardzo problematyczne, tak? No więc to jest bardzo ważne. Kolejny też w Palestynie, dlaczego jest tak ważne? Przykuło uwagę całego świata jedno, ale drugie, sposób i formuła prowadzenia wojny, tak? No bo wojna pomiędzy Hamasem i Izraelem pociągnęła za sobą, no, dewastację i tak olbrzymią ilość ofiar cywilnych, że poszanowanie dla prawa międzynarodowego, gdzie to wszystko można by teoretycznie, nawet nie teoretycznie, no można by to wszystko zatrzymać, tak? Znaczy tutaj to nie jest jakiś efekt uboczny działań. Ta masakra ludności cywilnej mogła być powstrzymana, a nie została, chociaż wiadomo było, że się wydarzy. Więc dlatego to bym włożył jako bardzo istotne, a drugi kapelusz bym założył trochę i wrócił do Afryki. I tutaj mówiliśmy o tym Sudanie. Niestety, dla mnie to jest tak ważne, żeby tam się skoncentrować, żeby coś z tym zrobić, bo to jest katastrofa humanitarna na skalę, której my nie widzieliśmy, o której się w ogóle mało mówi. Mówimy o dziesiątkach milionów głodujących ludzi. Mówimy o milionach, które są przesiedlane i które absolutnie nie mają wsparcia i pomocy humanitarnej od świata, który jest dla tych ludzi potrzebny. Po prostu zostało to gdzieś tam spisane na... No, taka jest sytuacja i tyle. I dopóki będzie takie miejsce mogło w ten sposób funkcjonować, miejsce, które dodam, ma też wymiar strategiczny, bo przecież tam jest Morze Czerwone, to jest kanał, który teraz przy tym, co się dzieje w Jemenie, jeżeli jeszcze będzie jakaś, dojdzie kontrola sił negatywnie nastawionych do Zachodu, no to mamy kolejny duży problem geopolityczny. Także na to bym bardzo silnie zwrócił uwagę. No i też wspomniałem o tym Jemenie teraz. W Jemenie, którym no, widzimy, że Huti w tym momencie eskalują, to było do przewidzenia, bo to jest połączone oczywiście z Iranem. Natomiast tam cały czas jest też humanitarnie niezwykle trudna sytuacja. Też mówimy o dziesiątkach ludzi. Tam giną setki tysięcy ludzi ze względu na brak jedzenia. To jest uderzające. Natomiast no, my patrzymy tylko oczywiście na ten wymiar wojny i tego, co mogą zrobić Huti. Widać też, że mogą zrobić bardzo dużo, bo zaatakowały pociąg w Arabii Saudyjskiej. Także to jest kolejny ten konflikt, na którym też bardzo mocno zwrócił uwagę.
0: Najpierw stabilizacja, a potem pokój, mówił Marcin Burzański, Centrum Dyplomacji Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję.
13: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję również Karolinie Kubickiej, która program realizowała, Magdzie Sikoń, która go przygotowała. Po informacjach zapraszamy na program Patrycji Wanat, Wiesz co jesz, w którym dzisiaj o gorącej dyskusji wokół ustawy, która wśród zwolenników zyskała przydomek Lex Rolnik, a wśród przeciwników Lex Smród. Michał Tomasik, kłania się 10:00. Informacje do usłyszenia za tydzień.
2: Autopromocja.
14: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
15: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
14: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
18: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
17: O, wielka sprawa!
18: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
19: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
20: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8 osób zginęło, w tym 3 dzieci, po kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pogoda znów może być niebezpieczna. Są nowe ostrzeżenia IMGW, a w Poznaniu będą serwisowane silniki do czołgów K2. To wszystko w historycznych zakładach Cegielskiego. Minęła 10:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. 8 osób zginęło, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych. To tragiczny bilans nocnego ataku Rosjan na Ukrainę. Według sił powietrznych Ukrainy rosyjskie siły użyły 138 dronów. Najnowsze informacje śledzi reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, powiedz, jakiego typu drony uderzyły w Ukrainę?
1: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta, napisał szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12: My wracamy do kraju. Tutaj ważne ostrzeżenie przed pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami i silnym wiatrem. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty mają obowiązywać do wieczora. A dla wybrzeża obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W Poznaniu będą serwisowane silniki do czołgów K2, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zajmować się tym będą wojskowe zakłady motoryzacyjne, które właśnie przechodzą fuzję z podupadającymi finansowo słynnymi zakładami imienia Hipolita Cegielskiego. To dla nas bardzo ważna umowa, mówi prezes WMZ-ów Grzegorz Szklarek.
21: Zapewniamy sobie przyszłość, zapewniamy sobie to, że pracownicy będą mieli pracę na długie lata.
22: Jak wy jesteście przygotowani do tej pracy? Co wy macie na zakładzie, że akurat właśnie strona koreańska wybrała was?
21: Po pierwsze, mamy kompetencje naszych pracowników, że już przy silnikach pracowali, a z drugiej strony mamy również hamownię. Będziemy też robić drugą hamownię, która będzie w stanie sprawdzać te silniki.
12: A produkcją polskich wersji koreańskich K2 będzie się zajmować zakłady Bumar Łabędy w Gliwicach. Powstała z połączenia dwóch zakładów Nowa Poznańska Spółka, Wielkopolskie Zakłady Pancerne imienia Hipolita Cegielskiego, ma w pełni funkcjonować już w pierwszym kwartale 2028 roku. Lublin wzmacnia działania na rzecz zdrowia psychicznego starszych i młodych mieszkańców. Chodzi o edukację i profilaktykę, stąd między innymi warsztaty w szkołach z młodzieżą pod hasłem Włącz pozytywne myślenie, mówi Bartłomiej Dec z Fundacji Nowe Horyzonty.
23: Były wypełnione przeróżnymi praktycznymi przykładami, jak radzić sobie zarówno ze stresem, jak radzić sobie z obniżonym poziomem samopoczucia. Jeżeli chodzi o warsztaty dla rodziców, dotyczył on zagadnień, jak przede wszystkim chronić zdrowie psychiczne swoich pociech, swoich dzieci, jakie praktyczne rozwiązania możemy tutaj wprowadzić.
12: No, ważne jest, aby w momencie kryzysu zdrowia psychicznego wiedzieć, jak zadbać o siebie i gdzie szukać wsparcia, mówi wiceprezydentka Lublina Anna Augustyniak.
24: Chcemy przy okazji tych działań zwrócić się nie tylko do samych uczniów, ale też do środowisk szkolnych, czyli dla nauczycieli, opiekunów i rodziców, bo jeżeli te działania będą podejmowane tak kompleksowo i w domu, i w środowisku szkolnym, liczymy na to, że te działania przyniosą wymierne skutki.
12: A dla uczniów zaplanowano 160 warsztatów profilaktycznych, po 80 zajęć zostanie poświęconych stresowi oraz depresji. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, czyli rysie. Wybudowane bez konsultacji z przyrodnikami płot graniczny może zagrażać im, jak i także innym zwierzętom. O szczegółach Jakub Medek.
25: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk Rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
26: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
25: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
26: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
25: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną. Jakub Medek, TOK FM.
12: Czas na sport w informacjach TOK FM. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej ekstraklasy w ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony w Białymstoku wygrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
27: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
12: A mecz Jagiellonia szczególnie Legia, zacznie się o 17.30. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20, a teraz pogoda. Od 18 stopni w Gdańsku i w Białymstoku, 19 w Warszawie i Gdańsku, 20 w Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, 21 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Rzeszowie. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, pod koniec dnia wzrastające do dużego, niemal wszędzie oprócz Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny, dzisiaj popada, a na północy burze.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Patrycja Wanat, dzień dobry. Audycja Wiesz, co jesz. A są z nami dziś pan Adam Nowak, który pełni funkcję podsekretarza stanu, jest wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry naszym słuchaczkom i słuchaczom.
3: Jest z nami również dr Justyna Zwolińska, prawniczka, koordynatorka do spraw rzecznictwa w Koalicji Żywa Ziemia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Rozmawiać będziemy, proszę państwa, o tym, w jaki sposób pogodzić prawo do prowadzenia działalności rolniczej z prawem mieszkańców do życia bez uciążliwości i do ochrony zdrowia oraz środowiska. Więc ta bardzo gorąca dyskusja, która trwała w tym tygodniu, przeniesie się do radiowego studia, ponieważ będziemy debatować o projekcie ustawy o ochronie funkcji produkcyjnych wsi, która jest teraz właśnie na etapie prac parlamentarnych. No i będzie tłumaczyć krok po kroku, o co w tej ustawie chodzi, jakie są w stosunku do niej zarzuty, co ona może zmienić, jeśli chodzi o życie na wsi oraz jeśli chodzi o prowadzenie działalności rolniczej. Zacznę, panie ministrze, od pana i będziemy trochę wyjaśniać w tej części audycji, jaki konkretnie problem chcecie tą ustawą rozwiązać, po co ona jest potrzebna.
5: Przede wszystkim w ramach ustawy, ja mogę mówić tu o ustawie, o projekcie ustawy rządowej, której autorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przede wszystkim chcemy dać rolnikom takie poczucie pewności i gwarancji, że jeśli prowadzą działalność rolniczą od lat, od pokoleń, w tym samym miejscu, działalność ta nie wykracza poza obowiązujące przepisy prawa, jest prowadzona zgodnie ze wszelkimi zgodami, pozwoleniami i tymi z punktu widzenia środowiskowego i planowania przestrzennego i zasadami dobrej praktyki rolniczej, to za prowadzenie tej działalności rolnicy nie mogą być ukarani, czyli jest to domniemanie, że prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zgodne z prawem, nie może być podstawą w ramach kodeksu cywilnego do pewnych roszczeń ze strony osób mieszkających w tej samej miejscowości, w otoczeniu, którzy tej działalności rolniczej nie prowadzą. Po drugie, kwestia informacyjna, poinformowania tych osób, które kupują nieruchomości gruntowe na terenach związanych z produkcją rolniczą, którzy planują osiedlić się na obszarach wiejskich właśnie tych typowo rolniczych, że mają świadomość stref produkcji rolnej, które znajdują się w otoczeniu kupowanej nieruchomości. I element trzeci, taki edukacyjny, poszerzenia zakresu działań jednostek doradztwa rolniczego, głównie ośrodków doradztwa rolniczego, w ramach takiego łączenia mieszkańców wsi, którzy pracują w gospodarstwach rolnych, prowadzą gospodarstwa rolne, pracują w rolnictwie, i te osoby, które na wieś przeprowadziły się, zamieszkały, aby była taka świadomość i wzajemne zrozumienie. W ramach tych przepisów też jasno to stwierdzamy, zależy nam na tym, aby obydwie strony miały taką równość i możliwość dochodzenia swoich racji przed sądem, czyli nie wykluczamy tej możliwości, bo pamiętajmy, że są różne sytuacje, różne kwestie. Nie chcemy też rolnikom dać takiego absolutnego i bezwarunkowego immunitetu, ale jednocześnie zwracamy uwagę na szczególną rolę gospodarstw rolnych, szczególną rolę bezpieczeństwa żywnościowego i w związku ze zmianami zachodzącymi na polskiej wsi, koncentracją, specjalizacją gospodarstw, coraz mniejszym odsetkiem osób pracujących w rolnictwie, że jest to obszar, który ze strony państwa w sposób szczególny musi być zaopiekowany.
3: Doktor Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia. Co w tym projekcie jest dla was największym problemem?
6: Ja myślę, że samo zdiagnozowanie problemu jest problemem. Dlatego, że doszliśmy do takiego momentu, w którym projektodawca, czyli w tym wypadku rząd, mówi, że tym, co najbardziej przeszkadza w prowadzeniu działalności rolniczej, jest to, że na wieś wprowadzają się nowe osoby. Nieważne, czy one będą też podejmowały działalność rolniczą, wiele podejmuje, czy nie, tylko ten potworny konflikt, który ma być podobno pomiędzy mieszkańcami wsi, to zwłaszcza tymi nowymi, jest tym, co szczególnie uderza w możliwość prowadzenia działalności rolniczej, szczególnie przez młodych rolników, szczególnie w sektorze produkcji zwierzęcej. Nie jest to dobrze zdiagnozowany problem, chociażby z uwagi na to, że w uzasadnieniu można znaleźć bardzo skromne, tak nawet grzecznie mówiąc, bardzo skromne dowody na to. Ministerstwo nawet nie podaje, ile takich sporów dokładnie było o emisję, nie sprawdziło tego dokładnie, nie wzięło w ogóle pod uwagę tego, że te konflikty są związane właśnie ze szczególną metodą prowadzenia działalności rolniczej, o których my mówimy, że to są po prostu fermy przemysłowe, czyli duże kurniki, chlewnie i obory. Ale najgorsze jest to, że cały 30-letni bałagan w zagospodarowaniu przestrzennym Polski, czyli to, z czym naprawdę teraz rolnicy się mierzą i z czym się mierzą samorządy, w momencie, kiedy zaczęliśmy przyjmować plany ogólne i w ogóle plany zagospodarowania przestrzennego, to jest problem. A to, że powstają albo mogą powstawać konflikty między osobami, jest czymś wtórnym w stosunku do problemu, który nie jest rozwiązywany. Nie jest rozwiązywany, dlatego że jeżeli mamy bałagan w zagospodarowaniu przestrzennym i nic z nim nie robimy, nie pilnujemy odpowiednio procesu uchwalania planów ogólnych, tak żeby były zabezpieczone interesy rolników, to najłatwiej jest wywołać taką, bym powiedziała, wojenkę polsko-polską pod tytułem niszczenie interesów rolników, przekierowanie to, że niszczenie interesów rolników jest rękami, podobno, rzekomo, tak, rękami po prostu innych mieszkańców wsi. Na wsi mieszkają nie tylko rodziny wielopokoleniowe, na wsi mieszkają również nowo przybyli. Niektóre z tych osób zajmują się działalnością rolniczą, niektóre nie. Tak naprawdę jest spadek tej działalności rolniczej, ale w tym uzasadnieniu dowiadujemy się, że naprawdę po prostu prowadzenie do ruiny polskiego rolnictwa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem tego, że zmienia się po prostu struktura zamieszkania na wsi. To jest kpina tak naprawdę i z rolników, i z mieszkańców wsi. To, czego rolnicy w tej chwili najbardziej potrzebują, to jest zajęcie się, porządne zajęcie się planami zagospodarowania ogólnego w gminach, posprawdzanie, czy rzeczywiście jest tam wystarczające zabezpieczenie dla możliwości prowadzenia produkcji rolniczej, a przede wszystkim przestanie mówienia w tym projekcie, że wszelkie zakłócenia pochodzące z działalności rolniczej, to znaczy takie, które nam zakłócają korzystanie z nieruchomości, bo z taką działalnością rolniczą sąsiadującą, są w granicach przeciętnej miary, ponieważ nie są. Ponieważ jest różna skala i różne metody produkcji i trudno bardzo przyrównać rolnika, który prowadzi 15-50-hektarowe gospodarstwo, i wszyscy rozumieją, że musi wyjechać traktorem, musi nawieść, musi wykonać pewne czynności, od przedsięwzięcia, które ma zawsze znaczące oddziaływanie na środowisko. Jest to na przykład kurnik na 500 tysięcy brojlerów albo na 200 tysięcy kurniosek, tak jak na przykład w gminie Ostaszewo Wielkie, proponowany do lokalizacji 34 metry od pierwszej zabudowy. Więc to jest projekt, który jest niepotrzebny, bo on jest źródłem problemu, które zostało sztucznie stworzone i sztucznie, bym powiedziała, rozbudowane.
3: Do tej skali działalności rolniczej i tego podziału wrócimy tuż po informacjach Radia Tok FM, ale jeszcze krótko, panie ministrze, czy chce się pan do tego odnieść i czy ministerstwo, no właśnie, czy zidentyfikowało problem, czy sprawdziło ilu rolników, jakich sytuacji ten problem dotyczy, co ta ustawa ma rozwiązywać?
5: Tak, oczywiście, bo było to przedmiotem analizy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach też współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, czym tu ze strony sądów otrzymaliśmy informację, że nie sposób wszelkie sprawy, które dotyczą tej materii, przedstawić. Głównym powodem, taką inspiracją, motywacją była sprawa Szymona Kluki, rolnika spod Łodzi, z powiatu łódzkiego wschodniego, z Grodziska, który był wyjątkowo tak medialnie przedstawiony, nagłośniony i dlatego poza tą sprawą Szymona Kluki o kilku sprawach, które obecnie są w toku w różnych regionach kraju, też mamy wiedzę i zwracałem na to przed Wysokim Sejmem uwagę, że ustawa ta ma charakter prewencyjny, tak aby rolnicy mieli takie większe poczucie opieki ze strony państwa poprzez te przepisy prawa. Natomiast zgadzam się z tą drugą częścią wypowiedzi pani doktor Zwolińskiej, że faktycznie dziś bardzo palącym problemem, wymagającym rozwiązania są kwestie planowania przestrzennego, tego co właśnie wiązało się z planami ogólnymi i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które podejmowały w ostatnim czasie bardzo szeroko z uwagi na dofinansowanie z KPO samorządy gminne, przy czym problem ten nie jest w kompetencji, w głównej kompetencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, tylko ministra finansów i gospodarki, dawnego ministra rozwoju i technologii. I oczywiście temat ten musi zostać podjęty, bo my jako Ministerstwo Rolnictwa wielokrotnie przy procesie opiniowania, przygotowywania miejscowych planów wyrażaliśmy swoje opinie, również opinie negatywne dla gmin. Niestety nie mają one charakteru wiążącego i zgadzam się z tym, że ta ustawa nie rozwiązuje całego problemu, natomiast kluczowe z punktu widzenia relacji sąsiedzkich, rozwoju gospodarczego, również takiego rozwoju polskiego rolnictwa na obszarach wiejskich, jest uregulowanie przepisów dotyczących planowania przestrzennego i myślę, że warto ten temat w drugiej części rozmowy szerzej rozwinąć.
3: Informacje Radia Tok FM i wracamy tuż po nich i wrócimy właśnie do tego tematu.
20: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zobacz, Stasiu. Soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
28: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
29: Co za dzień.
30: Co się stało?
29: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
30: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
29: Meliski?
30: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
29: Czyli to takie pastylki antystresowe?
30: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
29: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
30: Na mnie i na Meliski.
31: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
32: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10.25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Reklama.
20: Radio Tok FM.
32: Pierwsze radio informacyjne.
12: 10.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Mieszkańcy Berlina wybiorą dziś nowy parlament miasta. Sondaże wskazują na wyrównaną rywalizację lewicy i CDU o zwycięstwo przy wyraźnym wzroście poparcia dla prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec. Jednym z głównych tematów kampanii był kryzys na rynku mieszkaniowym oraz rosnące czynsze. Stołeczni radni ze wszystkich stron sceny politycznej są sceptyczni wobec akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta. Uważają, że jej organizator nie zbierze wymaganej liczby. Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Prowadzący w tabeli Ekstraklasy piłkarze Górnika Zabrze niespodziewanie zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin 0-0 w 9. kolejce. Tym samym na 4 stanęła seria zwycięstw Zabrzan, którzy bez względu na pozostałe wyniki w tej serii utrzymają pozycję lidera. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40.
32: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze. Są z nami dzisiaj dr Justyna Zwolińska, prawniczka, koordynatorka do spraw rzecznictwa w koalicji Żywa Ziemia oraz wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Adam Nowak. No a rozmawiamy dzisiaj o ustawie o ochronie funkcji produkcyjnych wsi, która jest obecnie na etapie prac parlamentarnych, czyli mówiąc bardzo konkretnie, rozmawiamy o tym, czy na wsiach jest konflikt o działalność rolniczą, czyli o smród, o hałas, o zanieczyszczenie środowiska i w jaki sposób ten ewentualny konflikt rozwiązywać. Bardzo dużo ciekawych wątków zaczęliśmy przed informacjami Radia TOK FM. Pan minister powołał się tutaj na sprawę Szymona Kluki z Grodziska pod Łodzią, który przegrał sprawę właśnie o smród z chlewni, został obłożony karą 120 tysięcy złotych, ale tak zastanawiam się, czy ministerstwo również brało pod uwagę te wiele spraw sądowych, które mieszkańcy w całej Polsce wytaczali przeciwko przemysłowym fermom kur, bo to jest jakby rewers tej dyskusji i właśnie chciałabym teraz skupić się na tym wątku. Może tym razem pani dr Justynie Zwolińskiej oddam pierwszej głos, bo wspomniała pani o tej różnicy właśnie w gospodarstwach. Jakie gospodarstwa tą ustawą chce się chronić? Bo wydaje mi się, że ta skala również tutaj ma duże znaczenie. Czyli mówiąc bardzo konkretnie, czy tutaj mówimy o 100 kurach za płotem, czy mówimy tutaj o fermach na kilkadziesiąt tysięcy zwierząt, kilkaset?
6: No mamy taką sytuację właśnie, to znaczy ja jeszcze, jeżeli pani redaktor pozwoli, odnoszę się chwilę do sprawy pana Kluki, dlatego żeby nie było tak, co mnie również bardzo niepokoi, dlatego że ta ustawa jest naprawdę wyrazem takiej ohydnej polaryzacji społecznej. Ja sobie zdaję sprawę, jako osoba, która zajmuje się tematem rolnictwa, że również organizacje społeczne są poddawane tej polaryzacji, bo jeżeli my się nie zgadzamy z jakimś takim głównym nurtem propozycji na przykład ministerstwa czy sektorów branżowych, to od razu się mówi, że jesteśmy wrogami polskiego rolnictwa. Więc nie jesteśmy, tak? Chcemy, żeby po prostu w tym rolnictwie działo się jak najlepiej i również, żeby ten rozwój obszarów wiejskich był jak najlepszy. I właśnie pan Kluka, ja bym powiedziała, że to jest taki przykład takiej ofiary właśnie systemu. Tak, dlatego że to, że powstał konflikt pomiędzy jego gospodarstwem, w którym on podnosił skalę produkcyjną właśnie, tak, bo on zwiększał produkcję trzody chlewnej, a mieszkańcami, którzy się tam pobudowali, ktoś wydał decyzję na to, żeby w ten sposób połączyć miejsca zamieszkania. Ktoś nie wziął pod uwagę, że będą określone potrzeby po stronie mieszkańców, będą określone potrzeby po stronie gospodarstwa rolnego i należy po prostu pomyśleć, jak rozwiązywać ten ład przestrzenny, żeby nie doprowadzać później do 11 lat trwającej sprawy sądowej, która koniec końców skończyła się wymaganiem zapłacenia odszkodowania. Tak, no z uwagi na to, że te zakłócenia zostały udowodnione i te zakłócenia akurat po stronie pana Kluki były. Więc to jest sztandarowy przykład, że nie tutaj jakby problem leży pomiędzy tym, że ludzie chcą się ze sobą kłócić i ktoś chce na przykład, nie wiem, rolnikowi ograniczać jakąkolwiek możliwość, bo nie wiem, pieje mu kogut, czy on musi po prostu wykonać określone prace polowe, tylko głupim zarządzaniem państwem, przepraszam, użyję tego słowa, które właśnie pcha w ten sposób osoby mieszkające na jednym terenie do tego, żeby powstawały między nimi spory. Ale teraz, patrząc na to, rzeczywiście powiedziałabym, że ta działalność rolnicza, którą my zaliczamy do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, tam gdzie jest rzeczywiście bardzo wysoka obsada zwierząt, tam gdzie jest no to, co się nazywa tą metodą bardzo intensywną i bardzo uprzemysłowioną prowadzona produkcja zwierzęca, tu jest rzeczywiście problem. I Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał na to uwagę, że to jest narastający problem społeczny. I tutaj poszkodowanymi nie są rolnicy, tutaj poszkodowanymi są mieszkańcy wsi. Ci wielopokoleniowi i ci nowi, którzy po prostu w takich miejscach nie są już w stanie żyć. Z uwagi na to, że jest chociażby takie natężenie odorów, smrodu, różnego innego rodzaju uciążliwości, można by wyliczać całą listę, że po prostu to miejsce na wsi przestaje być miejscem do życia, a jest tylko miejscem podporządkowanym interesowi określonego podmiotu. Mamy przepisy prawa w Polsce, również artykuł 5 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że nie wolno ze swojego interesu robić takiego użytku, tak że wyłączamy możliwość jakby prowadzenia działalności interesów i praw innych osób. Więc ten problem jest odstawiony zupełnie na bok.

0: Nie wszystkie zakłócenia są i będą w granicach przeciętnej miary. Czyli wyłącza się, bardzo się ogranicza możliwość jakiegoś sądowego dochodzenia swoich praw po stronie mieszkańców wsi. Pan minister mówi o równorzędności wobec prawa, to jest przykład braku tej równorzędności. I kolejny przepis, o którym pan minister też wspominał, ja muszę przed notariuszem oświadczyć w momencie, kiedy nabywam nieruchomość w określonym obwodzie ewidencyjnym, mimo że nabycie nieruchomości to nie jest jedyna forma wejścia we własność nieruchomości, zresztą są też prawa rzeczowe ograniczone, typu dzierżawa, tam gdzie się faktycznie po prostu włada ziemią. Ja muszę oświadczyć przy nabywaniu nieruchomości przed notariuszem, że ja się zgadzam na obecne i przyszłe zakłócenia pochodzące z działalności rolniczej i nawet nie w granicach przeciętnej miary, tylko te, które są zwykłymi następstwami. I bez tego nie kupię nieruchomości, bo to jest pod rygorem nieważności. To również osłabia moją sytuację w momencie postępowania sądowego, gdyby doszło do jakiegoś sporu. Jaka to jest równorzędność wobec prawa? Jakie to jest myślenie o tym, żeby zahamować określoną działalność rolniczą, która szkodzi środowisku i nam? No, tu zostawiam znak zapytania.
1: Panie ministrze, no ten znak zapytania jest w pana stronę wymierzony. Bardzo prosiłabym tutaj właśnie o komentarz, czy ta ustawa zaburza tę równowagę i wytrąca po prostu broń do obrony w przypadku właśnie konfliktu sądowego.
2: No właśnie nie. Ta ustawa równowagi nie zaburza i to jest różnica pomiędzy projektem rządowym, który przez wiele miesięcy konsultowaliśmy i ze środowiskami rolniczymi, ale też z Ministerstwem Sprawiedliwości, tu bardzo taka otwartość duża ze strony i pana ministra Żurka, i pana ministra Arkadiusza Myrchy, to jest właśnie ta różnica, że my nie przesądzamy o tym, nie dajemy rolnikom tego absolutnego immunitetu, tylko zwracamy uwagę na sprawy związane z prowadzeniem działalności rolniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku stwierdzenia niezgodności prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z przepisami, czy to prawa budowlanego, czy to prawa o ochronie środowiska, czy innymi przepisami, czy też tymi praktykami rolniczymi, które w związku z chociażby ze wspólną polityką rolną są szczególnie egzekwowane, to wtedy jak najbardziej ta możliwość dochodzenia tego typu roszczeń jest. Nie zgodzę się też z tym, o czym powiedziała pani doktor, że ta ustawa dotyczy ferm, dotyczy dużych gospodarstw, chlewni, kurników, takiej produkcji przemysłowej, jak to jest często określane. Proszę pamiętać, że przepisy polskiego prawa regulują chociażby poprzez konieczność przygotowania oceny oddziaływania na środowisko, odpowiednie uwzględnienie. No teraz widzimy te sprawy związane też z planowaniem przestrzennym, przepisy techniczno-budowlane i inne, które warunkują i określają zasady prowadzenia takiej działalności. My też poważnie zastanawiamy się, czy ustawy, która jest obecnie na etapie prac parlamentarnych, być może nie zawęzić tylko do gospodarstw rodzinnych, wszak w Konstytucji mamy zapis, że gospodarstwa rodzinne otoczone są szczególną opieką ze strony państwa, bo też widzimy, że trzeba odpowiednio zabezpieczyć te interesy nie tylko rolników, ale pozostałych mieszkańców wsi w sytuacji, gdy nadmiernie rozwija się produkcja przemysłowa, produkcja intensywna rolnicza. My też widzimy kwestie chociażby związane z takim bezpieczeństwem epizootycznym, że ta nadmierna koncentracja i nie jest korzystna dla mieszkańców danej miejscowości, nie jest korzystna również z punktu widzenia państwa i na koniec tych rolników przy sytuacji na przykład występowania różnych chorób zakaźnych. I to, co przyświecało nam w głównej mierze przy ustawie o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, to właśnie ta funkcja prewencyjna tego przepisu, pewnej takiej ochrony, bo widzimy zmniejszoną motywację ze strony gospodarstw rolnych do prowadzenia działalności, zwłaszcza znaczne spadki w grupie gospodarstw rodzinnych, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, produkcję trzody chlewnej, produkcję bydła, z którymi wiązały i będą wiązały się zawsze pewne emisje i te czynniki wpływające na otoczenie, żeby uszanować te tereny, obszary wiejskie, w których działalność prowadzona jest od lat. A ja też chcę zwrócić uwagę na to, że wielokrotnie mieliśmy sytuacje, w których osoby osiedlające się na obszarach wiejskich, w strefach produkcji rolniczej, kupowały tereny z takim przeznaczeniem do zabudowy zagrodowej. W sytuacji Szymona Kluki mieliśmy do czynienia z takim przekształceniem pastwiska, czy też łąk na cele mieszkaniowe, a następnie te zakupione po znacznie niższych cenach nieruchomości, wykorzystywane później na cele

0: takiej zabudowy jednorodzinnej na rzecz budynków mieszkalnych, były przedstawiane właśnie przez właścicieli jako te otoczenie gospodarstw rolnych było przedstawiane jako wielki problem, to ja zadam pytanie. O tym, dlaczego o tym nie były te osoby informowane, nie miały tej świadomości w momencie zakupu. Po wielokrotnie tańszej, niższej cenie tych nieruchomości, na których się osiedlały. Dlatego chcemy wprowadzić pewną normalność i chcę zwrócić uwagę na te różnice pomiędzy projektem prezydenckim ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi, a rządowym projektem o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony produkcyjnej wsi, że różnica polega na tym, że my jako rząd, jako Ministerstwo Rolnictwa rozumiemy interesy dwóch stron. Natomiast pan prezydent w swoim projekcie podszedł do tematu bardzo jednostronnie, ale również nakłada chociażby na ministra rolnictwa czy na ośrodki doradztwa rolniczego takie zadania, takie obowiązki, które już dzisiaj widzimy, że są niemożliwe do wdrożenia w praktyce. A prawo poza takim pewnym duchem musi mieć bardzo czytelną literę i dlatego ten projekt, który jest przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, projekt rządowy, bierze pod uwagę te kwestie możliwości praktycznego wdrożenia tych przepisów. Tam było wiele innych aspektów, na których pracowaliśmy wcześniej, które z tej ustawy po konsultacjach ze środowiskiem prawniczym, Ministerstwem Sprawiedliwości, wspomnianymi panami ministrami zostały usunięte, tak aby to, o czym powiedziała pani doktor, nie powodować takiej dysproporcji i nie powodować sytuacji, w której jedna ze stron jest nadmiernie premiowana, a z drugiej strony jest to pewne takie źródło inspiracja może być do konfliktów sąsiedzkich, czego po prostu nie chcemy. Polska wieś i bezpieczeństwo żywnościowe wymaga przede wszystkim zgody i porozumienia, a nie konfliktu.
1: Tak, ja słucham, właśnie zastanawiam się, czy klucz problemu jednak nie jest gdzie indziej, bo z tego co słyszę, to my mamy po prostu problem z jakimś zagospodarowaniem przestrzennym, czyli budujemy to, czego nie powinniśmy budować w miejscach, gdzie mieszkają ludzie. No, czy jednak nie zabieramy się do rozwiązania problemu od zupełnie złej strony, żeby nie użyć tutaj innego wyrazu.
0: Pani redaktor, reforma przepisów związanych z planowaniem przestrzennym to niezwykle głęboka reforma, bo nie tylko dotyczy nowo planowanych inwestycji, budów czy takich planów życiowych różnych osób, które posiadają nieruchomości na obszarach wiejskich, ale również dotyczy tych praw nabytych i prowadzenia działalności rolniczej od lat, od pokoleń, czego też nie możemy zabronić gospodarstwom, które chociażby dziś prowadzą często działalność rolniczą już w granicach administracyjnych miast, które dawniej były wioskami. Więc temat jest bardzo szeroki. Mając na uwadze możliwość praktycznego wprowadzenia w życie pewnej ochrony, choć częściowej ochrony, przygotowaliśmy ten projekt o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, co nie zmienia faktu, że nie uciekniemy przed koniecznością jasnego zapisania w przepisach o planowaniu przestrzennym tych funkcji jasno zapisanych, bo te konflikty, czy nawet bym powiedział takie obawy z uwagi na brak możliwości przeznaczenia nieruchomości zgodnie z intencjami, ograniczeniami i brakiem czytelności, będą narastały.
1: Informacje Radia Tok FM, wracamy tuż po nich. Poświęcimy jeszcze kilka minut tej dyskusji, bo wydaje mi się ona niezwykle ciekawa i dyskusji, która będzie się rozwijać. Doktor Justyna Zwolińska, prawniczka, koordynatorka do spraw rzecznictwa w Koalicji Żywa Ziemia jest z nami oraz Adam Nowak, wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozmawiamy o tym, jaką funkcję powinna pełnić wieś i czy chodzi tutaj tylko o pianie koguta o poranku, czy jednak problem jest nieco głębszy i bardziej skomplikowany. Informacje Radia Tok FM, wracamy już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek Tok FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
13: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
12: O, wielka sprawa.
13: Największa.
14: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
15: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 10.40, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Ponownie dzień dobry. Na początek ostrzeżenia przed pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami i silnym wiatrem. Dla wybrzeża obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. A w podwrocławskiej Sobótce rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy. Poprzedni włodarz został odwołany w referendum. Kolejne informacje w TOK FM, między innymi o krakowskich wyborach już o 11.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Patrycja Wanat, to jest wciąż audycja Wiesz co jesz. Rozmawiamy dzisiaj o ustawie o ochronie funkcji produkcyjnych wsi, która jest obecnie na etapie prac parlamentarnych. Są z nami wciąż Adam Nowak, podsekretarz stanu, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia. I oddam dr Justynie Zwolińskiej głos. Jak chronić rolnika, który no rzeczywiście pada ofiarą nadużywania prawa przez sąsiadów?
19: W tej chwili to, co oferuje polskie prawo, czyli artykuł 144 kodeksu cywilnego, jest absolutnie wystarczające do tego, żeby rolnik mógł się obronić w momencie, kiedy, tak jak się pisze w tym uzasadnieniu, brak tej świadomości u mieszkańców wsi i te ich subiektywne odczucia powodują na przykład to, że oni zaczynają rolnikowi w jakiś tam sposób zwracać uwagę, że coś im przeszkadza, czy powiedzmy powiedzmy, wchodzą w nim spór. To jest artykuł. Artykuł 144 Kodeksu Cywilnego daje absolutną możliwość reagowania przez jedną i przez drugą stronę właśnie w sposób równorzędny. Nie trzeba odbierać praw mieszkańcom wsi poprzez jakby dawanie lepszej pozycji w postępowaniu sądowym rolnikom, bo nie ma też takich przykładów. To uzasadnienie do tego projektu nie podaje, podaje jednostkowe przykłady takich sporów. Tam jest napisane, że po prostu właśnie nawet nie ma zebranych jakichś takich dowodów w postaci spraw sądowych, bo te dowody nie istnieją. W odróżnieniu od prawie, no nie wiem, myślę w tym momencie już 2000 protestów przez ostatnie 15 lat w Polsce, które mówią o tym, że nie stawiajcie, niech nie działa u nas tutaj po prostu ferma przemysłowa, do liczby skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na tego typu właśnie metody prowadzenia działalności rolniczej, ale tego w projekcie nie widać. Pan minister teraz mówi, zastanawialiśmy się, czy może ograniczyć do gospodarstw rodzinnych. Przypominam, to jest 300 hektarów gospodarstwo rodzinne w Polsce, prowadzone indywidualnie. Ale to w zapisach ustawy się po prostu nie znalazło. Więc dlaczego w ogóle rolnicy sprzedają ziemię? Czy ktoś postawił sobie takie pytanie? Dlaczego sprzedają właśnie pod cele deweloperskie? Dlaczego, co w ogóle tak naprawdę powoduje na przykład, że mamy taką koncentrację produkcji zwierzęcej w Polsce, a tam, gdzie ona powinna być rozproszona, czy w innych gospodarstwach ona spada? Czy naprawdę chcemy powiedzieć, że to, że wprowadzają się nowe osoby na wieś, to jest ich rękami przygotowany problem? I jeszcze w tym projekcie i uzasadnieniu do tego projektu jest powiedziane, że te konflikty pomiędzy mieszkańcami wsi a rolnikami są takie, że wręcz po prostu upadek polskiego rolnictwa i upadek zwłaszcza produkcji zwierzęcej. Moim zdaniem to w ogóle jest, nie ma żadnego pokrycia w statystyce. Produkcja zwierzęca w Polsce, zwłaszcza jej wyniki eksportowe, rosną każdego roku. To jest branża, która się rozwija niezwykle prężnie, niezwykle dynamicznie, budując coraz to nowe inwestycje. Jest też bardzo mocno wspierana ze środków publicznych. Więc ja po prostu nie rozumiem. Ja naprawdę, ja to czytając nie rozumiem. Ja miałam wrażenie, że ja czytam bajkę o żelaznym wilku. Problem, który nie istnieje, znaczy on częściowo istnieje, bo musimy porozmawiać o gospodarowaniu przestrzennym i w ogóle o włączeniu na przykład mniejszych gospodarstw w lokalną politykę żywnościową, ale wszystko zwala się na to, że ktoś się wprowadza na wieś i ma jakieś pretensje, nie wiadomo ile osób, nie wiadomo ile przypadków, nie wiadomo ile doprowadziło do jakichś negatywnych skutków u rolników. Nie ma żadnej statystyki na tyle dużej, która by pokrywała to, co projektodawca nazywa interwencją legislacyjną. A interwencja legislacyjna, która mówi o tym, że zróbmy coś, uporządkujmy kwestie oddziaływania ferm wielkopowierzchniowych, ferm zwierzęcych na społeczności lokalne na wsi, absolutnie jest tematem nieporuszonym. Absolutnie. Naprawdę, ja uważam, że wręcz bym powiedziała, Jest to taki wytrych do tego, żeby zakneblować część społeczeństwa, która mówi o tym, no nie może być tak, że się nie dogadujemy tutaj, jeżeli chodzi o te zakłócenia z działalności rolniczej. Spróbujmy coś wspólnie zrobić, żeby ten problem jakoś rozwiązać. Jak nabywca nieruchomości, jeszcze to po prostu, jak ja mogę oświadczyć przed notariuszem, że ja będę wiedziała, jakie będą przyszłe zakłócenia za 3 czy za 5 lat w miejscu, które sobie wybieram do zamieszkania. W momencie, kiedy tak bardzo również się zmienia system produkcji rolniczej w Polsce, która się intensyfikuje, uprzemysławia, jest coraz bardziej stechnologizowana, jest coraz więcej środków chemicznych w przypadku niektórych form produkcji. I teraz ode mnie się wymaga jako obywatela, że ja mam przyznać, że moje prawa w przyszłości nie będą respektowane, dlatego że dzisiaj ktoś dziką konstrukcją, tak, bez podania porządnych danych pokrywających swoje tezy, przyjmuje akt prawny, który mówi o tym, już nie jesteś równorzędny w sądzie. Już nie jesteś równorzędny jako nabywca nieruchomości. A co z zakłócaniem, ostatnie pytanie pani redaktor, a co z zakłócaniem przez działalność rolniczą, działalności rolniczej innego rolnika. Przecież jeżeli ktoś ma produkcję konwencjonalną, której stosuje środki ochrony roślin, chemiczne, sztuczne nawożenie itd., itd., jeżeli będzie graniczył z działką rolnika ekologicznego, tam gdzie rolnik chce mieć agroturystykę, inne formy działalności, które się właśnie on nadąża, żeby zmienić to, co się dzieje ze strukturą zamieszkania na wsi, to już jakby na te pytania w ogóle ten projekt ustawy nie odpowiada.
1: Panie ministrze, to ostatnie minuty audycji poświęćmy właśnie na to rozróżnienie, bo pan wspomniał o tym potencjalnym rozróżnieniu. Zastanawiam się, dlaczego go nie ma na gospodarstwa mniejsze produkujące, rodzinne produkujące żywność na rynek lokalny, a właśnie sytuację ferm przemysłowych, no bo nie możemy tutaj mówić o tej samej sytuacji. Zresztą nie mamy statystyk dotyczących tych ewentualnych konfliktów z małymi gospodarstwami rodzinnymi, lokalnymi. Za to możemy mówić tutaj o statystykach dotyczących pozwów wobec ferm przemysłowych. Czy wy nie bierzecie pod uwagę tego, że to są dwie zupełnie różne sposoby działalności rolniczej i jednak warto by przyglądać się im oddzielnie?
0: Ja o tym wspomniałem w poprzedniej części rozmowy, że pamiętajmy o tym, że wszelkie inwestycje w naszym kraju są określone przepisami prawa. Czy to prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych, prawa ochrony środowiska, czy też związanej z tym oceny oddziaływania na środowisko koniecznej do realizacji w przypadku tych większych, dużych inwestycji, jeśli chodzi o tak zwane fermy przemysłowe, czyli intensywne obszary związane z produkcją rolniczą. I to, o czym przede wszystkim mówimy w kontekście ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, o zmianie niektórych ustaw w tym celu, to, że nie jest to panaceum na wszelkie problemy polskiego rolnictwa, czy to tych gospodarstw rodzinnych, mniejszych, czy tej dużej, intensywnej produkcji, która, to na co zwróciła uwagę też pani doktor, w znacznej mierze odpowiada za eksport i w ostatnich latach znacznie się rozwinęła. Ja mogę dodać jeden taki obszar, bardzo ciekawy, nawiązujący do historii. W przypadku państwowych gospodarstw rolnych nikt nigdy nie miał wątpliwości, że w centrum danej miejscowości, w centrum danej zabudowy, tam gdzie było państwowe gospodarstwo rolne, czy duże rolnicze spółdzielnie produkcyjne, funkcjonowały obiekty inwentarskie. Też związane z produkcją, można dziś powiedzieć, przemysłową, bardzo intensywną. Wokół mieszkali ludzie, którzy w tych gospodarstwach pracowali. Duża część gospodarstw, które dzisiaj zajmuje się intensywną produkcją rolniczą, prowadzi tę działalność właśnie na terenach popegeerowskich, bo te największe gospodarstwa, największe fermy głównie tam się mieszczą, choć widzimy przykład ferm drobiarskich, które rozwijają się też w innych częściach kraju. Chcę dodać, że tu też obalić jeden mit i jedną taką informację, którą nieprawdziwą akurat pani doktor przekazała. Produkcja drobiarska to jeden z nielicznych obszarów produkcji rolnej, który ze wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, takiego wsparcia inwestycyjnego jest wyłączony z uwagi na to, że jest to sektor rentowny, wyjątkowo dochodowy.
19: A płatność za dobrostan jest przewidziana dla produkcji drobiarskiej.
0: No dobrze, ale jeśli są płatności dobrostanowe, no to jest to w pewien sposób potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonej produkcji, czyli trudno powiedzieć, aby była ona niezgodna z przepisami. Natomiast sama inwestycja w ramach wspólnej polityki rolnej, w ramach środków nie może zostać sfinansowana.
19: Jest związana z ziemią rolną.
0: Drobiarze są z niej wyłączeni. Jeśli popatrzymy dzisiaj na te kwestie, pewnie na etapie dalszych prac parlamentarnych, tak jesteśmy w czwartek po tych dyskusjach na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Komisji Sprawiedliwości. Myślę, że na kolejnych etapach będzie to przedmiotem takiej ożywionej dyskusji. To jest projekt. To, co wydawało nam się na pewnym etapie, po pewnych dyskusjach, możliwe do wdrożenia, racjonalne i logiczne, ale nie jest to wersja końcowa, która jest wciąż w trakcie procedowania. I ja raz jeszcze powiem, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi to nie jest panaceum na wszelkie problemy rolników, na wszelkie problemy rolnictwa i obszarów wiejskich, ale próba choć częściowego rozwiązania problemu, zasygnalizowania tematu. Natomiast faktyczne, realne i duże wsparcie w ramach zmiany przepisu o planowaniu przestrzennym musi nastąpić. I rzecz ostatnia. My nie mamy zamiaru ograniczać na terenie całego kraju produkcji rolniczej intensywnej, zwłaszcza produkcji zwierzęcej, bo jesteśmy znacznym eksporterem, krajem, który ma potencjał w tym zakresie. Tylko musimy bardzo uczciwie, rzetelnie wskazać, gdzie ta działalność musi być prowadzona. Nie ma miejsca na wolną amerykankę i ani z jednej strony nie będzie to korzystne dla rolników, ani dla mieszkańców wsi. I uważam, że przepisy w tym zakresie powinny zostać również doprecyzowane i być może na kolejnym etapie właśnie tą kwestią Ministerstwo Rolnictwa, a wspólnie, czy nawet głównie pod okiem ministra finansów i gospodarki, który za planowanie przestrzenne dzisiaj odpowiada, powinniśmy się pochylić.
1: Bardzo dziękuję Wam za dziś. No na pewno do tej dyskusji będziemy wracać, bo jest ona niezwykle ciekawa i dotyczy właśnie bardzo wielu ludzi. Adam Nowak, podsekretarz stanu, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Życzę naszym słuchaczkom i słuchaczom udanej, pięknej niedzieli.
1: Doktor Justyna Zwolińska, prawniczka, koordynatorka do spraw rzecznictwa w Koalicji Żywa Ziemia. Dziękuję bardzo.
19: Ja dziękuję bardzo, a ja z kolei życzę niedzieli bez żadnych zakłóceń.
1: A ja Państwa zapraszam przede wszystkim na kolejną audycję Wiesz co jesz w niedzielę za tydzień po godzinie 10:00. A teraz już oddaję głos Agacie Szczęśniak. Jest temat, Agato, co dzisiaj u Ciebie?
4: Dziś o krakowskich wyborach. Mieszkańcy Krakowa za tydzień wybiorą prezydenta albo prezydentkę, ale rozmowa, którą usłyszycie już po informacjach, nie będzie tylko czysto lokalna i czysto krakowska, bo Kraków nie tylko dlatego, że jest drugim największym miastem w Polsce, jest istotny i z tej kampanii, z tych wyborów można wyciągnąć wiele wniosków, które będą ważne dla polskiej polityki i różnych innych miast, więc bardzo, bardzo zachęcam. Agata Szczęśniak, jest temat po informacjach.
20: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
21: TOK 3.
22: Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja.
23: Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wnoszę o odroczenie posiedzenia i informacje ministra nauki, edukacji, między innymi co do tego, ile jest w tym momencie ministra edukacji, co do tego, jaka jest skala marnotrawstwa jedzenia obecnie w szkołach w związku z wprowadzeniem diety planetarnej, jaka jest skala tego, że polscy rodzice muszą przygotowywać dodatkowe posiłki dla dzieci, które nie jedzą, bo mają wybiórczość pokarmową i nie jedzą, są głodne w szkołach, jaka jest skala tego procederu, dlatego, bo wy sobie postanowiliście wprowadzać jakieś ideologiczne fanaberie.
24: Zapraszam pana posła Romana Frisa, Konfederacja Korony Polskiej.
25: Wysoka Izbo, jedna z najlepszych pań tworzących gabinet pana premiera Donalda Tuska, czyli pani Barbara Nowacka, zasłynęła kiedyś z tego, że określiła, że obozy koncentracyjne w Polsce zakładali polscy naziści, wprowadza nam zamordyzm żywieniowy dla naszych dzieci. Nazywa to dietą planetarną, tak jakby orbitowała na jakieś dalekie planety i skutek jest taki, że nasze ukochane pociechy tego syfu, który jest serwowany w polskich szkołach, nie są w stanie nawet tknąć. Zbiera im się po prostu na wymioty i kilkadziesiąt procent tej żywności teoretycznie zdrowej wędruje po prostu w koszu. A co robią potem dzieci? Wychodzą głodne ze szkoły i pędzą wprost do fast fooda, jedząc rzeczy jeszcze bardziej niezdrowe niż normalnie. Ręce precz od naszych dzieci, pani Nowacka i wszystkie inne panie i panowie, którzy tworzycie ten beznadziejny rząd. Bardzo dziękuję.
20: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
26: Reklama.
27: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
26: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
27: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
26: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
28: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
29: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Rząd ostrzega przed eskalacją ze strony Rosji. Możliwe są kolejne prowokacje, a u nas polityczne komentarze. Prezydent USA skraca weekend i wraca do Waszyngtonu, a Departament Stanu ostrzega przed kolejnymi atakami na Bliskim Wschodzie. A w Krakowie wielkie polityczne emocje. Kandydaci prześcigają się w obietnicach, bo do wyborów został tylko tydzień. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, a politycy toczą dyskusję o wykorzystaniu tematu wojny na potrzeby wyborów. Takie głosy płyną szczególnie ze strony prawicy, a komentował to senator PSL Jan Filip Libicki.
11: Obecna opozycja uznaje, że tak powiem, informowanie o wojnie jest tak naprawdę nie informowaniem o faktach, a jest pewnym zabiegiem politycznym, który ma skonsolidować elektorat wokół obozu rządowego. Nie mają racji, ale widać, że ta narracja się tam dość mocno zakotwiczyła.
10: No, opozycja twierdzi, że działania rządu są nadmiarowe i zamiast przygotowania się do zagrożenia dochodzi do straszenia społeczeństwa wojną, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
12: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
13: Tu, a jak Konfederacja by to zrobił?
12: No tak, uwolnienie produkcji prywatnej, masowej, choćby produkcji dronowej, to są polskie technologie, które mogłyby być już wykorzystywane tutaj w Polsce do produkcji, a my sprzedajemy je za granicę.
10: Z taką narracją nie zgadza się Andrzej Szejna z Lewicy.
14: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja i w pewnym sensie oksymoron. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Ostrzegamy społeczeństwo przed nasilającymi się atakami rosyjskimi na Ukrainę, które będą miały konsekwencje w Europie. A z drugiej strony uspokajamy, bo mówimy w tym samym przekazie, będzie atak rosyjski się nasilał, ale jesteśmy przygotowani.
10: A my przypomnijmy, według analiz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, blokada pomocy Ukrainie to nadrzędny cel działań Rosji w Europie. A za analiz BBN wynika, że prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David o jeden dzień i wrócił do Waszyngtonu, podał portal The Hill, zwracając uwagę, że nastąpiło to po wydaniu nowego ostrzeżenia o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Powrót prezydenta do Waszyngtonu nastąpił po opublikowaniu przez Departament Stanu nowego ostrzeżenia. Zalecono w nim Amerykanom przebywającym w tym regionie zachowanie wzmożonej czujności oraz przygotowanie się na ewentualne utrudnienia w podróży w związku z nowymi atakami wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. Korea Północna wystrzeliła pocisk, prawdopodobnie balistyczny, który spadł do morza na wschód od Półwyspu Koreańskiego, poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii, przekazał tamtejszy resort obrony. Poprzednia próba rakietowa Pjongjangu miała miejsce zaledwie 8 dni temu. Straż Przybrzeżna potwierdziła, że nie odnotowano szkód, lecz zaapelowała do statków znajdujących się na morzu o ostrożność. Południowo-koreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów analizuje szczegółowe parametry techniczne oraz zasięg wystrzelonej broni. A my wracamy do kraju. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się już w kolejny weekend. Kandydatki i kandydaci dwoją się i troją o poparcie niezdecydowanych. A tymczasem w dwóch innych miastach na Śląsku ważą się losy włodarzy. O szczegółach opowie Grzegorz Kozieł.
8: Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta uzyskał wymagane poparcie i tam głosowanie odbędzie się w niedzielę 25 października. Natomiast w Gliwicach trwa zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydentki Katarzyny Kuczyńskiej-Budki.
13: Dlaczego pani jest za odwołaniem pani prezydent?
15: Bo wie pan co, bardzo mi się nie podoba ta ręka z tym kciukiem wywalonym do góry. Nie wiadomo co to ma oznaczać. Chyba tylko to, żeby dać zarobić temu rzeźbiarzowi.
16: Jako pani Kuczyńskiej to do nic nie mam, no nie, bo co by ona co, no, krótko rządzi, no nie?
13: Ale już do koalicji. Nie,
16: ale to do koalicji już mam.
17: Ach, bzdura to jest. To odwołanie, to pisowskie idioty.
8: Referendum w Gliwicach zostanie ogłoszone po zebraniu do 23 października 12 700 ważnych podpisów. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
10: Zmieniamy temat. Niewidomi turyści mają od teraz szansę zwiedzić szlaki i zabytki Bieszczadów. Wystarczy telefon i aplikacja To Tu Point. A na linii już teraz stolica Podkarpacia i reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, co zatem będzie można poznać?
18: To ponad 20 kilometrów tras z audiodeskrypcją. Można m.in. wejść na wieżę na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
19: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, no zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać.
18: Trasy wyposażono też w tablice tyflograficzne i alfabet Braille'a, dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicemarszałek województwa, które pomogło w programowaniu aplikacji.
20: To również momenty, kiedy można tego dotknąć.
18: A z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie, a w szczególności właśnie Bieszczady, odwiedziło ponad 1 000 000 osób. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Na kolejne informacje w TOK FM w południe, a już teraz przed nami pogoda. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, pod koniec dnia wzrastające do dużego, niemal wszędzie oprócz Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny dzisiaj popada, a na północy nawet burze, więc można powiedzieć, że jesień już nadeszła. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Za tydzień mieszkańcy Krakowa zagłosują za tym, kto będzie prezydentem ich miasta. Ale nawet jeśli nie mieszkacie w Krakowie i nie weźmiecie udziału w tym głosowaniu, to te wybory są i ważne, i ciekawe. Wielkie pieniądze i wielkie emocje towarzyszące krakowskiemu referendum. Teraz chyba trochę mniejsze, ale po tym, co wydarzy się w niedzielę, mogą znowu wzrosnąć. A co się wydarzy? Nie wiadomo. Sondaże są kompletnie nierozstrzygające. Wielka niepewność, nie wiemy, kto zostanie prezydentem albo prezydentką. Ale to referendum i ta kampania miały zainspirować całą Polskę. Mieliśmy zobaczyć falę referendów też w innych miastach i mieszkańcy w innych miastach mieli się obudzić do tego, żeby wystąpić przeciwko swoim władzom i zacząć domagać się zmian w różnych tematach, które dla mieszkańców są ważne. Czy to dotyczących transportu, czy to dotyczących mieszkalnictwa. Na razie tego nie widzimy, ale czy możemy przesądzić o tym, że takiej fali na pewno nie będzie? O tym dzisiaj jest temat. Zapraszamy z Magdaleną Sikoń, Agata Szczęśniak, a naszymi gośćmi będą Andrzej Andrysiak i Łukasz Drozda. Do usłyszenia za chwilę.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Reklama.
0: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
24: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
23: Desnoran?
24: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
23: Prawda?
24: Już mam chrapkę na Desnoran.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Jak?
23: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
26: Po Desnoranie znika chrapanie.
25: Aflofarm.
27: Marian, a po całym tygodniu pracy?
28: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
29: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
30: Co za dzień.
31: Co się stało?
30: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
31: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
30: Meliski?
31: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
30: Czyli to takie pastylki antystresowe?
31: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
30: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
31: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
32: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
33: Reklama.
34: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program, jest temat. Dziś o Krakowie, gdzie odbędą się za tydzień wybory. Dowiemy się, kto zostanie prezydentem lub prezydentką Krakowa w tych wyborach, które zostały ogłoszone w wyniku referendum, które odwołało poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. I dziś ze mną i z państwem są Andrzej Andrysiak, Gazeta Radomszczańska, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Dzień dobry.
35: Dzień dobry.
34: I Łukasz Drozda, urbanista, doktor nauk społecznych z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych książek, w tym książki Miejskie Strachy. Dzień dobry.
36: Dzień dobry.
34: Na początek chciałabym, żebyście wyciągnęli swoje kryształowe kule i nie zapytam was o to, kto konkretnie wygra wybory w Krakowie, ale o to, co wygra wybory w Krakowie. Czy to będą pieniądze? Wiemy, że Łukasz Gibała, który jest takim spiritus movens tego referendum, które się odbyło, wpakował ogromne pieniądze w to, żeby właśnie referendum doszło do skutku. Czy może wygra zniechęcenie władzą? Czy może wygrają trendy społeczne? Wiemy, że te tematy, które pojawiały się w Krakowie, najem krótkoterminowy, tematy związane z transportem, z strefy czystego transportu, to są rzeczy, które rozpalają ludzi w różnych częściach Polski. Ja bym dodała jeszcze taki jedną hipotezę, a może wygra takie napięcie między nową władzą a nowym mieszczaństwem. Mam wrażenie, że ludzie chcą być, coraz częściej chcą być słyszani przez władze, a władze są jakoś przyzwyczajone do tego, żeby ludzi nie słuchać za bardzo. Może Andrzej Andrysiak, który jest na łączach, więc ma trudniej.
2: Pieniądze wygrają. W przypadku każdej kampanii lokalnej, czy to jest kampania referendalna, czy to są wybory samorządowe, a już zwłaszcza w wielkich miastach, działa ten sam mechanizm na poziomie ogólnopolskim, czyli ważne są pieniądze. Gibała wpakował 2 miliony w referendum, jeśli dobrze sobie sprawdziłem. I teraz trwa końcówka kampanii, która też jest na bogato. I zawsze jest tak, w miejscowościach, zwłaszcza takiej wielkości jak Kraków, Poznań czy Gdańsk, że pieniądze są istotne i pieniądze robią kampanię. Oczywiście ja obserwuję to, co się dzieje w Krakowie, i trochę mam takie przekonanie, takie podejrzenie, że emocja, która niosła całe referendum, to co się działo na wiosnę i wynik majowy, to troszkę przygasła. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że nie ma wielkich różnic w programach kandydatów? No bo też pamiętajmy o tym, że na poziomie lokalnym programy są bardzo podobne, bo zwykle one się sprowadzają do tego, że trzeba coś wybudować, trzeba coś poprawić, trzeba nawiązać dialog z mieszkańcami. Tak wyglądają zwykle programy kandydatów.
34: I trzeba jeszcze skończyć z korupcją.
2: O, to jest temat rzeka. Trzeba skończyć z korupcją, ale to zawsze mówi władza, gdy jest kampania, a po kampanii mówi troszkę inaczej. Więc nie wiem, czy te emocje są. Frekwencja się zapowiada na dobrym poziomie, 52% według ostatnich badań, które widziałem, to jest dobry wynik, jeżeli taki by się utrzymał. Więc
34: tak, jak na wybory lokalne, to faktycznie
2: to jest, tak, to jest,
34: to
2: dobry
34: jest
2: wynik.
34: Nieźle.
2: Więc jeśli ludzie pójdą do wyborów, ale nie wiem, czy oni będą tak rozemocjonowani, jak byli w maju.
34: A mówisz pieniądze. Pieniądze tutaj z jednej strony ma Łukasz Gibała, czy miał, no ale raczej w tej jego sakiewce jeszcze trochę pieniędzy zostało. No ale pieniądze mają też przecież partie polityczne, a tutaj zetrą się z Łukaszem Gibałą Koalicja Obywatelska i kandydatka pani Piątkowska. No, Lewica, której też trochę sypnęła centrala na to, żeby Daria Gosek-Popiołek sobie nieźle poradziła w tych wyborach. No, Konfederacja, jak wiemy, nie bierze udziału. Odpadła. Nie udało się Konfederacji zebrać podpisów, co jest dość dużą niespodzianką. Może jeszcze o to zahaczymy, ale zatrzymując się jeszcze chwilę na tych pieniądzach, różne podmioty, różni aktorzy polityczni te pieniądze mają.
2: Tak, mają. Partie oczywiście mają pieniądze, ale ja tak patrząc na tę kampanię z boku, to wydaje mi się, że Platforma, czyli jeden z głównych kandydatów do drugiej tury, Monika Piątkowska, to jednak postawiła partia się w takiej sytuacji jak w referendum, czyli troszkę trzyma się z boku, bo jest niepewna wyniku. Oczywiście sukces super będzie ogłoszony w przypadku, gdy Piątkowska zwycięży, ale gdy nie zwycięży, to też chyba partia nie chciałaby być z tym kojarzona, więc mam wrażenie, że jeśli pieniądze tam płyną, to oczywiście płyną i one są na bogato, ale sama partia nie za bardzo wspiera kandydatkę w tych wyborach.
34: No to Łukasz Drozda, czy ty się zgadzasz z tym, że to pieniądze będą takim zasadniczym, przesądzającym czynnikiem?
3: No w jakimś sensie pewnie tak, chociaż ja na to patrzę nie od tej strony, że bardzo dużo pieniędzy zostało wpompowane w tę kampanię i przewaga na tym polu pozwoliła coś osiągnąć, no przede wszystkim Stowarzyszeniu Kraków dla Mieszkańców, które jak się okazuje jest jak na razie głównym wygranym, no bo przeprowadziło referendum, ale zobaczymy, czy to będzie czwarta porażka z rzędu, czy finalne zwycięstwo. Więc gdyby to referendum udało się przeprowadzić, no to myślę, że byłoby to bardzo imponujące, no bo w sytuacji, gdyby udało się wygrać te wybory, bo referendum już się przeprowadzić udało, to byłoby to bardzo imponujące z takiego punktu widzenia politycznej efektywności, no bo twardo zrealizowany plan raptem 2 lata po tym, jak się wydawało, że już no właściwie nie ma czego zbierać, że trzeci raz przegrana w tych wyborach, w których już miało się osiągnąć sukces, a finalnie zamiast takiej emocji lokalnej, dobrze rozpoznawalnego polityka, były zresztą kolega partyjny Łukasza Gibały, przecież był to wiele lat temu szef struktur Platformy w Krakowie, zwyciężył i nie wiem, czy to są pieniądze, ponieważ wydaje mi się, że w gruncie rzeczy ta kampania pokazuje Z jednej strony słabość organizacyjną partii politycznych, które są w Polsce bardzo małymi gronami, które liczą sobie mało osób członkowskich, które są tak słabo organizacyjnie, że nawet trzecia najpopularniejsza partia w kraju nie jest w stanie w drugim największym mieście zarejestrować z własnej kandydatury. Jest to kolejna taka wpadka. Daria Gosek-Popiołek też miała przecież pewne problemy z zebraniem tych podpisów. Tam poszło na styk. To jest inna partia. No już w ogóle doświadczenie Nowej Lewicy jako podmiotu, który powinien mieć obcykane wszystkie procedury wyborcze, też zaskakuje, że to coś tutaj wisiało na włosku, chociaż finalnie efekt został osiągnięty.
34: Nawet Łukasz Gibała miał problem.
3: Tak?
34: Nie wiem, czy państwo o tym pamiętają, czy w ogóle wiedzą, ale Łukasz Gibała pochwalił się najpierw, że zebrał 5,5 tysiąca podpisów, po czym komisja wyborcza odrzuciła ponad 3 tysiące z tych podpisów. Miał bodaj 2 dni na to, żeby
3: To nie jest kwestia jednego kandydata, no absolutnie ta sytuacja z Konfederacją, to już jest taka kompromitacja, już kolejny raz tego ugrupowania, że nie wiem, to powinna być podkładana muzyka z Bennego Hilla czy Gangu Olsena, bo to jest taki rodzaj komediowych gagów, tego typu wpadki organizacyjne. Natomiast właściwie te wybory pokazały takie wpadki ze strony bardzo różnych komitetów. Bo dokładnie, Kraków dla mieszkańców też ma się tutaj ironicznie czym pochwalić. Właściwie nie ma się czym pochwalić w tej materii. Natomiast jednocześnie te 2 miliony złotych, to nie są jakieś szokujące kwoty. Jeżeli sobie porównamy to do cen nieruchomości, na przykład w takim mieście jak Kraków, to się okazuje, że można walczyć o władzę w mieście z wielomiliardowym budżetem i wydawać pieniądze, które w skali takiej wielkiej polityki nie są oszałamiającymi kwotami. Ja myślę, że to, co wygrywa na razie, to przede wszystkim niepewność, gdybym miał użyć jakiegoś słowa klucza, czyli niepewność polegająca na absolutnej nieprzewidywalności wszystkiego. Też takim naszym błądzeniu po omacku w tej chwili, bo jest tydzień do wyborów, a my naprawdę nie mamy właściwie pojęcia, kto tutaj zwycięży. Te sondaże, których wiarygodność jest różna. Ja, przygotowując się do tego nagrania, dowiedziałem się o tym, że był jakiś sondaż przygotowany przez krakowskich naukowców, bez informacji o tym, kim ci krakowscy naukowcy są, jaka jest wielkość próby, kiedy to zostało realizowane. No ale mamy jakieś takie dezinformacyjne pseudoinformacje wpuszczane w infosferę, które mają jakoś sterować naszymi tutaj przypuszczeniami na temat tych wyników, ale tak naprawdę to nie jest jasne. Nie jest jasne ani to, kto te wybory zwycięży. No prawdopodobnie będzie to pojedynek Gibały z Piątkowską, ale nie jest to też aż tak jednoznacznie pewne. Nie wiadomo, czy PiS przeskoczy Nową Lewicę, czy Nowa Lewica przeskoczy jeszcze kogoś. Są to mocno spekulatywne historie, czyli niepewność organizacyjna, niepewność co do wyników, słabość tych podmiotów, które wydaje się, że powinny być w tej polityce sprofesjonalizowane, bo okazuje się, że ktoś, kto perfekcyjnie opanował komunikację w internecie, nie jest w stanie podstawowej procedury organizacyjnej przeprowadzić. Myślę, że taka amatorka zestawiona z dezinformacją, to jest bardzo przykry obraz demokracji i myślę, że przykry nie w takim sensie, że zostało przeprowadzone referendum i prezydent, który się komuś podobał lub nie, został odwołany, tylko właśnie cała ta debata, jak to wygląda, jej brak, jej dezorganizacja, to jest coś, co jest głęboko rozczarowujące z punktu widzenia jakiegoś takiego obserwatora z zewnątrz. Zresztą nie mamy w tej chwili wielkiego sporu w Krakowie o to, jaka jest wizja tego miasta, tylko mam wrażenie, że wszystkie komitety właściwie starają się tutaj zręcznie unikać tych największych kontrowersji. Koalicja Obywatelska ma jakieś hasła o płynności ruchu i jej znaczeniu, żeby jakoś się odciąć od strefy czystego transportu i skojarzeń wokół niej, jednocześnie nie odcinając się całkowicie. Łukasz Gibała też próbuje właściwie zebrać emocje najróżniejszego typu jako przedstawiciel dość eklektycznego komitetu pod względem właśnie myślenia chociażby o polityce transportowej. Myślę, że też to, co chyba można w tej chwili zobaczyć, to to, że prawdopodobnie bardzo będzie słaby wynik braunowców. Też on jest nieprzewidywalny, bo wiadomo, że to jest komitet, który raczej będzie zawsze niedoszacowany w sondażach ze względu na niechęć zwolenników tak ekstremistycznych opcji w stosunku do chociażby ankieterów. Natomiast to jest niemrawa kampania, niemrawy kandydat, nieuderzanie do takich tradycyjnych libertariańskich emocji pod tytułem przedsiębiorcy są najważniejsi, nie powinniśmy rozbudowywać usług publicznych, jakieś tam strzelanie ksenofobią, straszenie stref uczystego transportu, ale to jest emocja, która nie porywa dużej liczby osób, bardzo słabe w tych wszystkich mniej czy porządnie wyglądających sondażach notowania, nie wydaje się to obiecujące, a to chyba byłaby zmarnowana szansa, bo fakt, że ta większa konfederacja tak się skompromitowała, no powinien dowartościować tego kandydata, a no jednak ja bym obstawiał, że to będą głosy protestu, które zagospodaruje czy Łukasz Gibała, czy Jan Hoffman, czyli ten drugi taki lokalny polityk spoza grona wielkich partii, czy ewentualnie Michał Drewnicki, chociaż z kolei kandydat PiSu prowadzi bardzo stonowaną kampanię wyborczą, i stara się pokazać się jako ekspercko zorientowany radny, lokalny człowiek z lokalnej polityki, którym jest on, Gibała, Hoffman, chyba w największym stopniu są tacy politycy lokalni, dlatego też może czasem mniej się na nich skupiamy z perspektywy takiej ogólnopolskiej debaty politycznej.
34: Mm-hmm. To wracam do Andrzeja Andrysiaka i po pierwsze chciałam cię zapytać, czy też masz takie wrażenie, że to była amaturszczyzna, tak przebijała przez tę kampanię i przygotowania do tych wyborów, o czym przed chwilą mówił dr Łukasz Drozda, ale dodałabym pytanie o Konfederację, bo ja z punktu widzenia osoby, która zajmuje się głównie polityką ogólnopolską, mam takie wrażenie, że przynajmniej przez ostatnie lata Konfederacja rosła w siłę, teraz jest w pewnej defensywie, trochę zniknęła też wobec tego, co się dzieje, pogubienia się PiSu, tego, że trochę odzyskuje koalicja rządząca chyba tlen. Ale zastanawiam się, czy te wybory w Krakowie, a ty jeszcze w dodatku znasz sytuację lokalną w wielu, wielu innych miejscach, nie pokazują przypadkiem, że ta Konfederacja wcale się tak nie osadziła w Polsce i że tak naprawdę jest słabiutka, że jak patrzymy na sondaże, kiedy ludzie myślą o Konfederacji, no to Sławomir Mędzen, Krzysztof Bosak, może jeszcze jakieś tam pojedyncze nazwiska, ale jak przychodzi to do czego, to tej partii po prostu gdzieś tam w Polsce nie ma.
2: To zacznijmy od tego, że prawdą jest, że partie polityczne w Polsce poza Warszawą mają słabe struktury. Najsilniejsze struktury ma PSL, Platforma i PiS, ale musimy zawsze zwracać uwagę na to, że kampanię robi ktoś. Znaczy, ktoś musi być w terenie, ktoś musi ją przeprowadzić, ktoś musi rozwieszać plakaty, zorganizować spotkania i Konfederacja jest taką partią, która jest obecna w Polsce poza warszawskiej internetowo. Ona nie ma struktur. Znaczy, to jest dokładnie on jest w takiej samej sytuacji, jak był Hołownia, jak był Ruch Palikota, jak była Nowoczesna. Czyli gdzieś tam są jakieś wysepki ludzi, którzy są z partią związani, ale to są tak nikłe grupy, że one nie potrafią nawet zorganizować spotkania. I to jest słabość przede wszystkim Konfederacji. Zarówno w Krakowie, jak i w mniejszych miejscowościach. Dlatego ten sposób dotarcia partii ze swoim komunikatem oparty jest całkowicie na internecie, ale jednak kampanii lokalnej nie da się tak zrobić. Więc o tym musimy pamiętać. Druga rzecz jest taka, co do niemrawości kampanii. Ja może postawię taką dość kontrowersyjną tezę, ale wydaje mi się, że w Krakowie chodziło o odwołanie prezydenta, a nie o powołanie nowego bardziej. Bowiem jednak jest tak, że emocja towarzysząca kampanii referendalnej, temu, co się działo w ogóle w związku z odwołaniem prezydenta, była olbrzymia. I ona niosła i struktury, i ona niosła ludzi z jednej i z drugiej strony, i ona niosła mieszkańców. Gdy ten fakt się dokonał, teraz jest taka sytuacja, że trzeba wybrać prezydenta. Kadencja, jesteśmy w połowie może nie, ale w dwóch latach z pięcioletniej kadencji, to nie jest bardzo dużo. Oczywiście ten prezydent musi zostać wybrany i każda partia by chciała mieć swojego człowieka w ratuszu, ale wydaje mi się, że pozostali kandydaci, czyli poza Platformą i Gibałą, oni już

0: katastrofy, czyli weźmy pod te wskaźniki społeczne, tak jak jakaś spójność społeczna, prawda? Obecność NGO-sów, partycypacja w wyborach, tego typu rzeczy, które się standardowo używa do pomiaru spójności społecznej, bo to jest bardzo ważny wymiar odporności, to one też są podobne i też na wszystkie rodzaje odporności działają w podobny sposób. No może przy tych infrastrukturalnych, środowiskowych to się trochę zna rozwierzyć, ale tak czy tak, te wskaźniki odpornością są dość silnie skorelowane. Więc można powiedzieć, że miasto czy gmina odporna na nie wiem, zagrożenia środowiskowe pewnie będzie też odporna, można oczekiwać, że będzie też odporna na zagrożenia militarne na przykład, tak? Ona może być inny poziom tych zagrożeń, ale poziom odporności będzie podobny.
1: Zatrzymałbym się na tym bezpieczeństwie militarnym. I tej odporności, która z tego wynika. Czy też jesteście państwo, jako autorzy tego raportu, w stanie wskazać te największe luki w systemie? No bo też podejrzewam, że poza tą zmienną, jaką jest infrastruktura krytyczna, wzięliście i poza kryterium geograficznym wzięliście także inne rzeczy pod uwagę, biorąc pod uwagę odporność militarną.
0: Bo to jest też ważne, że teraz na przykład, przepraszam, że powiem, ale pan myli, tak? W pytaniu myli pan wymiar odporności, wymiar zagrożenia. To te zmiany, które pan użył, mierzą nam poziom zagrożenia. W poziomie odporności tego nie ma, tak?
1: No dobrze, ale czy
0: przepraszam, zagrożenie, to jest odporność.
1: Tak, ale czy... Czy nie ma zależności między zagrożeniem a odpornością?
0: Teoretycznie, my się staramy tak to mierzyć, nie ma. Znaczy, nie używamy tych samych zmiennych do określenia zagrożenia odporności. Znaczy, zagrożenie wobec odporności jest to się mówi zachowo egzogonicznie, niezależne, tak? Jest sobie zagrożenie i jesteśmy na nie odporni albo nieodporni.
1: Dlaczego mylę, ale też zapewniam pana, że...
0: Oczywiście tak.
1: Ale tak, ale ja się nie czuję dotknięty. Większość odbiorców, a rozmawiałem z wieloma ludźmi też pokazując ten raport, dokładnie taki sam sposób go interpretuje. Wie pan, tam, gdzie jest to kryterium zagrożeń militarnych, wszyscy patrzą na mapę, gdzie jest najbardziej biało. I też w prosty sposób wyciągają wnioski. O, tutaj to jest gmina, w której być może powinienem sobie poczynić jakąś inwestycję nieruchomościową, bo tutaj będę w miarę bezpieczny. Wie pan, żyjemy w naprawdę trudnych czasach i ten raport jest bardzo serio też brany przez tych, do których jest skierowany, czyli do Polaków. Odbiorcy nie różnicują stopnia zagrożenia i stopnia odporności. Traktują to en bloc.
0: To znaczy, no, my nigdzie nie sugerujemy, żeby tak robić, tak? My jednak to robimy to osobno.
1: To jest nasza naturalna skłonność.
0: Tak, i nawet każdy... No, nawet jak czysto logicznie coś weźmiemy, bo tak, czysto logicznie, no to my jakby zagrożeniem jest choroba i tego, czy na przykład mamy, nie wiem, aktualnie gdzieś epidemię grypy, to nie ma wpływu na to, jak my jako jednostka, jako my dwaj na przykład, jesteśmy odporni na tą grypę, tak? Może sobie być epidemia grypy i to, czy my jesteśmy na nią odporni, czy nie, zależy tylko od nas, a nie od tego, czy jest gdzieś epidemia grypy. Więc wydaje mi się, że to jest dość łatwo rozróżnić. To znaczy naturalne rozróżnienie, że jednak zagrożenie i odporność to są dwie zupełnie od siebie niezależne rzeczy. Chociaż ja przyjmuję do wiadomości, że może pojawić się tego typu pokusa interpretacyjna. I powiem, no, że w naszym raporcie, my to pokazujemy, że w naszym raporcie, tak jak powiedziałem, większość mieszkańców Polski żyje w miejscach, które są odporne powyżej przeciętnej. Dlaczego tak jest? No, to jest po prostu wytłumaczenie. Oczywiście z powodów tego, jak ten indeks jest skonstruowany, najbardziej odporne, bo najwięcej po prostu zasobów mają największe miasta, które, więc a tam żyje najwięcej Polaków. Tak to zostało policzone. Teraz pytanie jest takie, okej, pewnie można to policzyć inaczej i my już to aktualnie pracujemy nad tym, żeby ten wskaźnik, te kolejne edycje tego raportu polepszać. Pracujemy między innymi tak ze specjalistami od dziedziny odporności. My się jesteśmy ekonomistami, tak? Myśmy policzyli wskaźniki pewnego rodzaju, opierając się na literaturze. Ten raport wzbudził zainteresowanie i pracujemy nad tym, żeby te nasze wskaźniki były coraz lepsze, żeby kolejne edycje tego raportu były coraz precyzyjniej pokazywały rzeczywistą odporność, aczkolwiek to będzie dość trudne, bo bardzo wielu czynników, które rzeczywiście determinują odporność, trudno je zmierzyć. One są opisywane jakościowo, a nas trudno jest je skwantyfikować. Po to, żeby stworzyć indeks, trzeba móc coś skwantyfikować, trzeba móc coś policzyć, trzeba móc umieścić w tej skali od 0 do 100, a bardzo wiele tych czynników trudno jest w ten sposób zrobić. A my pracujemy nad tym, żeby

0: żeby to zrobić. I wydaje mi się, że to, że ta dyskusja powstała, o której pan teraz mówi, jest dobrze. Myśmy o tej pory rzadko o tym rozmawiali, pewnie za rzadko. I wydaje mi się, że to jest wartość tego raportu. Znaczy, że on wzbudził dyskusję i wśród samorządów, i wśród społeczeństwa o tym, czy my jesteśmy odporni, czy dbamy o tą odporność i co należy zrobić, żeby być odpornym. Ja jestem ekonomistą, ja państwu nie powiem, że co należy być odpornym. Po to, żeby wiedzieć, na przykład gminy już w tej chwili mają taki, na przykład taki dekalog odporności, który wydała Akademia Sztuki Wojennej. Serdecznie wszystkim włodarzom gmin polecam. To wystarczy wygooglać sobie dekalog odporności Akademia Sztuki Wojennej. Jest coś takiego. On sprawdza taką odporność pod kątem ustawowym. Tak? Czy jestem gotowy według odpowiednich przepisów ustawowych, czy jestem, jaki mam poziom odporności, więc powstaje bardzo wiele tego typu rzeczy, a też to, że powstaje dyskusja, przyzwyczaja nas do tego. Tak? My przestajemy się, też bardzo ważne jest to, żebyśmy mówiąc o odporności, nie mieli od razu przestrachu w oczach. To jest normalna rzecz. Chcemy, żeby była normalna dyskusja w trudnych czasach, jakie w tej chwili mamy.
1: I dlatego też pana zachęcam do tej dyskusji już po informacjach TOK FM, na które teraz zapraszam. Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, jest z nami. Rozmawiamy o raporcie BGK dotyczącym odporności polskich gmin. Po informacjach będziemy z państwem ponownie.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 12.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Śląska policja szuka 10 i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Chłopcy ostatni raz byli widziani, gdy w dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta. Jak przekazała policja, zaginieni to Wojciech Pszczółkowski, ma 155 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, blond włosy i niebieskie oczy. Ubrany był w czarne, krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami. Tymoteusz Grobelny także jest poszukiwany. Ma 146 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy i brązowe oczy. Ubrany był w ciemnozielone krótkie spodenki, w ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz czarne buty. Wszyscy, którzy mają informacje na temat chłopców, są proszeni o kontakt z policją. Turcja przedstawiła Ukrainie i Rosji propozycję zakończenia walk na Morzu Czarnym i oczekuje odpowiedzi od obu stron. W tym samym czasie minister spraw zagranicznych Turcji oświadczył, że rząd przeanalizuje potrzeby wojskowe Arabii Saudyjskiej w ramach trójstronnego porozumienia obronnego, które obejmuje również Pakistan w związku z trwającymi atakami jemeńskich Huti. Myśliwiec F-16 przechwycił samolot, który naruszył na zakaz lotów w przestrzeni powietrznej nad ośrodkiem prezydenckim w Camp David. Tam przebywał prezydent USA Donald Trump. Maszyna jednak została bezpiecznie odeskortowana. Kolejne informacje w Tok FM o 13.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Jesteśmy z Państwem ponownie już po informacjach. Mateusz Walewski jest naszym gościem, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeszcze raz dzień dobry.
19: Jeszcze raz witam.
18: Jest Pan ekonomistą, prawda?
19: Tak.
18: Ile kosztuje odporność?
19: To jeszcze zależy, jaki poziom odporności chcemy osiągnąć i jak ją definiujemy. Odporność, tak jak mówię, bardzo istotnym wskaźnikiem, bardzo istotnym elementem odporności jest jakość infrastruktury, którą mamy. Szczególnie tej na klęski naturalne. Żebyśmy uciekli od tej militarnej na chwilę, prawda? czy też zdrowotnej, też infrastruktura zdrowotna nasza. No oczywiście to można policzyć, ile to kosztuje, tak? Jakie nakłady są efektywne. Natomiast bardzo, dlatego też w tych naszych wskaźnikach odporności bardzo istotny jest ten wymiar ekonomiczny, tak? No trudno uciec od tego, żeby generalnie miasta i gminy bogatsze, po prostu łatwiej jest im sobie pozwolić na większą odporność. Dlatego używamy tego wskaźnika. Natomiast bardzo istotnym elementem odporności i to przede wszystkim kraje skandynawskie nam pokazują, jest świadomość społeczna, jest gotowość do współpracy społecznej. I to jest bardzo trudno oczywiście wycenić. O panie często mówiłem, że takie zupełnie wydałoby się niezwiązane i dla niektórych być może nawet śmieszne rzeczy mogą budować odporność. Na przykład, nie wiem, działalność na przykład gminnych chórów, tak? Jeżeli mamy gminny chór albo gminną orkiestrę, to znaczy, że jakieś osoby, które wcześniej się nie znały, zaczynają się znać, mają swoje adresy, zaczynają się lubić, zaczynają sobie ufać i jak coś się będzie działo, to będą skłonne sobie pomagać. Ta skłonność do pomocy innym jest super istotnym elementem odporności, który jest na przykład w Skandynawii bardzo silnie kształtowany. Brak odpowiedzialności za siebie i za innych. Skłonność do współpracy. My wiemy, że w wskaźnikach społecznych w Polsce wygląda to niestety kiepsko. Natomiast pytanie jest, czy możemy powiedzieć, ile to kosztuje? Nie, pewnie jest bardzo trudno powiedzieć, ile to kosztuje, ale to na pewno kosztuje mnóstwo pracy i lokalnych władz, i lokalnych elit, gdzie przez elity rozumiem władze, przedsiębiorców, NGOs.
18: Ponieważ 107 samorządów w Polsce wykazuje ponadprzeciętny poziom odporności na wszystkie cztery zagrożenia, o których mówimy. To jeszcze raz je pozwoli pan, że przypomnimy. Ja zajrzę do raportu i też szeregując je...
19: Ale nawet nie wiem, czy my wymieniamy. Tam. Bo my specjalnie nie chcieli robić rankingu. Ten raport nie znajdzie pan rankingu. Specjalnie.
18: Okej, okay, ale wskażemy takie gminy, może pana do tego nakłonię. Są to kategorie zagrożeń naturalne, zdrowotne, humanitarne i militarne. I skoro 107 samorządów osiąga ponadprzeciętny poziom odporności na wszystkie cztery kategorie zagrożenia, to czy możemy wskazać, co te gminy robią inaczej niż pozostali?
19: Nie, natomiast ja tylko z panem tego nie powiem, z pamięci w szczególności. Natomiast jest tak, że integralną częścią naszego raportu, jeżeli jego trzeba było wygooglać, raport odporności BGK, gmin po prostu, jeżeli się na to odpowiednią stronę wejdzie, to tam jest takie narzędzie w Excelu, gdzie każdy może sobie znaleźć swoją gminę, wiejską lub miejską lub miasta w prawach powiatu, konkretną, najczęściej będziemy sprawiać swoją własną gminę, i tam obok tego, że zobaczymy w jakim miejscu na takiej osi współrzędnych zagrożenia versus odporność dany rodzaj jesteśmy i ogólna, to jeszcze zobaczymy, jak na tle innych gmin prezentujemy się w poszczególnych wskaźnikach. I to mogą być bardzo różne wskaźniki. Ja naprawdę państwu teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo być może te 107 gmin bardzo różne wskaźniki ciągną je do góry i różne ciągną je na dół. To nie jest tak, że te gminy mają to samo dokładnie, co decyduje o ich większej odporności. Bardzo możliwe, że są zupełnie różne wskaźniki, ale każdy może sobie sprawdzić, co dla jego gminy, gdzie są silne, a gdzie słabe strony jego gminy. Oczywiście w tych wskaźnikach, tylko w tych wskaźnikach, w niczym więcej, tak? To jest tylko te 50 wskaźników, które byśmy użyli. Bo tyle po prostu zdołaliśmy wydobyć z danych.
18: Wie pan mówi, a ja teraz usiłuję to narzędzie uruchomić, ale będę pytał, dlaczego nie chcieliście szeregować tych gmin, robić rankingu?
19: Żeby nie robić rankingu, żeby nie powodować takiej, która jest niezdrowa, takiego wyścigu, prawda? Bo też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby...
18: Ale może to byłby element rywalizacji takiej mobilizującej wzajemnie do działania.
19: Nie wiem, czy to jest w tym kierunku. Też jesteśmy bankiem państwowym, bankiem rozwoju. Takie coś oczywiście natychmiast, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby się zajmować rankingami. Naprawdę, tak nam się po prostu wydawało, tak? I dlatego nie chcieliśmy to robić, dlatego też podajemy to w różnych ujęciach, w różnych wymiarach, właśnie po to, żeby to było naprawdę informacyjne dla każdego mieszkańca gminy, dla każdego włodarza gminy, żeby zacząć temat, a nie żeby tworzyć jakąś grywalizację, bo to nie o to chodzi.
18: No bo trzeba jeszcze sobie zadać trud i na tej mapie...
19: Tak, no i o to chodzi, żeby ludzie sobie zadali trud, bo budowanie odporności jest bardzo bardzo trudne.
18: Tak, zadać sobie trud, żeby zidentyfikować daną gminę, bo jest tylko jej obrys, ale bez nazwy tej gminy. Ja rozumiem, że
19: nie,
18: na takim...
19: Nie, każdy może wybrać sobie swoją gminę, prawda? Może pan teraz wybrać gminę, gdzie pan, nie wiem, gdzie pan się urodził, gdzie pan mieszka i sobie zobaczyć, gdzie ona jest na dowolnym wymiarze, zagrożenie, odporność, dowolnym z tych czterech, nawet pięciu, bo mamy te cztery plus ten średni, prawda?
18: Skąd wziął się pomysł w ogóle na to? Czy próbowaliście też, nie wiem, robić taką kwerendę w innych państwach? Czy one też przeprowadziły odporność, badanie odporności poszczególnych jednostek? No wiadomo, że te konstrukcje są charakterystyczne dla danego kraju. Czy też to jest nasz pomysł totalnie nowy i to z nas powinni czerpać, nie, a nie my z kogoś?
19: Pomysł, powiem tak. Chętnie powiedziałem to drugie oczywiście i powiedział, że my jesteśmy tutaj pionerami totalnymi, ale nie jest tak. Sam pomysł mierzenia odporności nie jest pomysłem naszym, tylko takie pomiary odporności głowy środowiskowej były robione. Myśmy wcześniej, tak jak mówię, przez agendę ONZ-u, przez The Economist, ale dotyczyły głównie wielkich miast i dotyczyły głównie wymiaru środowiskowego, takiego ESG, prawda? Natomiast my jesteśmy bankiem państwowym, bankiem publicznym, który między innymi teraz jest dysponentem na przykład Funduszu Bezpieczeństwa Odporności, tak? Mamy środki z KPO na budowanie odporności. Co roku robimy konferencje dla samorządów terytorialnych, gdzie zawsze przygotowujemy jakiś specjalny raport, czy o, nie wiem, inwestycjach, czy o zdolności do zadłużania się dalszego tych gmin i miast, czy o historii, nie wiem, środków unijnych, czy o demografii, jak ona wpłynie na przyszłość poszczególnych gmin i miast, a nawet nie poszczególnych, tylko jak różnych typów gmin i miast. I ponieważ temat odporności po prostu teraz jest bardzo ważny i po COVID-zie, i jeszcze byliśmy niedawno po powodziach, i jest sytuacja wojenna, więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy tą metodologię, która istnieje, to podejście właściwie, bo metodologia jest nasza autorska, prawda? Ale wykorzystamy to podejście, które istnieje, indeksowania, mierzenia odporności przez indeksy odporności i taki raport przygotujemy. Myśmy na jego potrzeby też stworzyli kilka własnych zmiennych, tak? Na przykład ta zmienna dotycząca już nie odporności, tylko zagrożenia, specjalnie to rozróżnię jeszcze raz, zagrożenia militarnego, czyli gęstość infrastruktury krytycznej w danej gminie. Myśmy musieli sami z map wektorowych wyliczyć, tak, w której gminie jest.
18: To proszę wyjaśnić, czym jest w rozumieniu i na potrzeby tego badania infrastruktura krytyczna?
19: To są przede wszystkim sieci energetyczne, czyli jakby długość sieci energetycznych na kilometr kwadratowy gminy, to jest obecność oczywiście lotnisk, portów, infrastruktury gazowej, kolejowej.
18: Zwróciłem uwagę, tam gdzie są ulokowane na przykład jednostki wojskowe też na czerwono, a właściwie
19: nie,
18: na czarno.
19: Jednostek wojskowych myśmy brali pod uwagę, bo tak, to oni zawsze są jawne oczywiście i też nie zawsze są w takim ujęciu. To, no, żeby móc stworzyć taką zmienną, trzeba mieć tak zwane mapy wektorowe, tak? I żeby po prostu móc policzyć, ile kilometrów przy na przykład sieci energetycznej przy którą gmina, więc to nie dla wszystkiego jest to oczywiście wykonalne, no, ale tak jak mówię, tak, taką zmienną stworzyć. Tą zmienną wschodnich granic, no nikt do tej pory nie mierzył odległości centrum każdej polskiej wschodniej granicy, myśmy to zmierzyli, tak? No więc tego typu zmiennych używaliśmy. Używaliśmy zmienne, które istnieją, czy w banku danych lokalnych, czy w różnego rodzaju danych środowiskowych, na przykład, nie wiem, część występowania powodzi, często występowania pożarów. To są zmienne, które istnieją, myśmy je po prostu użyli jako zmienne zagrożenia. A zmienne odporności to są też zmienne, tak jak mówię, ekonomiczne, społeczne. Część z nich jest z BDL-u, część, no głównie tak naprawdę z banku danych lokalnych.
18: Będziecie aktualizować ten raport? I myślicie, że kilkanaście miesięcy to może już być wystarczający czas, by gminy poprawiły się w poszczególnych zakresach?
19: Nie, my się nie spieszymy z tą aktualizacją. My chcemy, żeby aktualizacja następna była, żeby ten nasz indeks wnosił jakąś nową wartość dodaną, tak? Żeby on był ulepszony w istotny sposób. Dlatego, ponieważ ten raport budzi zainteresowanie specjalistów od odporności. Ja o tym raporcie niedawno opowiadałem na konferencji w Akademii Sztuki Wojennej. Naprawdę już lepszych specjalistów nie ma. Nawet Państwu polecałem ich dekalog odporności gmin. I mam nadzieję, że dzięki temu, że zaistnieliśmy w tej dyskusji, to ci eksperci będą chcieli z nami rozmawiać i mamy nadzieję, że po prostu próba z tego typu ekspertami pozwoli nam czynić ten nasz wskaźnik lepszym, bo warto, żeby on był lepszy. Żaden wskaźnik nie jest idealny i nigdy żaden wskaźnik nie będzie idealny. Już powiedziałem dlaczego. Dlatego, że nie wszystko, co decyduje o odporności w szczególności, da się skwantyfikować, ale czym on będzie lepszy, tym po prostu lepiej dla naszej dyskusji i naszej wiedzy poszczególnych gmin o swojej relatywnej odporności wobec innych.
18: Pan mówił, że nie ma rankingów, ale jest jeden, do którego się odniosę, mianowicie ranking województw, czyli w podziale na odporność i...
19: To też nie jest ranking, ale jest taki wykres oczywiście.
18: Jest taki wykres, z którego można wyciągnąć wnioski. Jak go przeczytać, żeby te wnioski nie były pochopne? Mazowsze,
19: tak, tam jest tak,
18: Śląsk,
19: że jaki procent gmin w jakim województwie jest odporna powyżej średniej, prawda? To jest też tak, że oczywiście chcieliśmy jakieś podsumowanie zrobić. Myśmy nie mierzyli tych wskaźników w skali wojewódzkiej czy powiatowej, tak? Myśmy je mierzyli tylko w tych podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego, czyli miasta, czyli gminy i miasta na prawach powiatu, które też są częściowo gminami, tak? Z punktu widzenia klasyfikacji. W związku z tym te wskaźniki wojewódzkie są średnimi z tych obrazów dla poszczególnych mini miast. Jak to czytać? Tak jak jest, tak? Znaczy ja też tak mówię, ranking województw mógł nam wyjść, dlatego że województwa nie są tu przedmiotem analizy, więc tutaj trochę się mniej baliśmy, tak? Myśmy naprawdę nie chcieli robić rankingu właśnie po to, żeby nie było dyskusji, a dlaczego ten obok jest bardziej odporny, a nie my, przecież my mamy coś... I co z tego wynika, tak? Chodzi o to, żeby o tym rozmawiać, chodzi o to, żeby to pokazać i chodzi o to, żeby nad tą swoją odpornością pracować, a przede wszystkim zrozumieć ten aspekt społeczny. To jest super ważne, dlatego myśmy dużą tutaj wagę przywiązali. Jak rozmawiamy też z ekspertami o odporności, to ten aspekt społeczny naprawdę wychodzi jako super istotny wszędzie. Być może nawet w następnych indeksach, już użyłem słowa ranking, nie omarzę niechcący, w następnych indeksach będziemy być może nawet większą wagę tym społecznym aspektom damy, bo one są naprawdę pewnie najistotniejsze.
18: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony nam w niedzielę czas. Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, był naszym gościem.
19: Bardzo dziękuję.
18: Szanowni Państwo, czas na informacje TOK FM, a po informacjach drugą godzinę naszego programu rozpoczniemy od rozmowy na temat tego, jak wyglądają nasze miasta, jeśli chodzi o graffiti. Czy to jest akt sztuki, czy akt wandalizmu, co z tym zrobić socjologicznie. Spróbujemy spojrzeć na sprawę.
14: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
20: TOK 4.
21: No a posłanka Kurowska została.
22: I jest tam cały czas.
21: Jest tam cały czas.
22: Od czwartku.
21: Tak. Jest tam cały czas od czwartku. I teraz tak, dzisiaj pan profesor...
22: A jakie ma warunki pobytu?
21: Warunki pobytu ma... przede wszystkim to ona jest tam na własne życzenie. Nikt jej tam nie trzyma i nikt jej nie zaprasza do tego, żeby została. Co więcej, profesor Cudak dzisiaj, uznając, że jednak to, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza...
22: To, co nazywamy interwencją poselską
21: i co przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy artykuł 19 i 20, to nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować,
22: to robi
21: dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą już, tak?
22: A gdzie pomieszkuje na terenie Akademii?
21: Pomieszkuje na 6 piętrze. To nie jest śmieszne, proszę Państwa. Pani Kurowska zresztą nadaje na żywo ze środka, co się dzieje. Prowadziła adorację relikwii Andrzeja Boboli w międzyczasie. Modliła się. Natomiast...
22: A jedzenie kto jej donosi?
21: Nikt jej nie donosi jedzenia, bo przecież może wyjść i kupić sobie to jedzenie.
14: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
3: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
2: Brzmi dobrze.
3: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
4: Wyciąg z karcocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: W Krakowie wielkie polityczne emocje. Kandydaci prześcigają się w obietnicach, a do wyborów został tylko tydzień. Prezydent USA skraca weekend i wraca do Waszyngtonu, a Departament Stanu ostrzega przed kolejnymi atakami na Bliskim Wschodzie. U nas także ważne przypomnienie dla studentów. Warto upewnić się, czy jest się ubezpieczonym. Minęła 13. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Łukasz Gibała z wyraźną przewagą w najnowszym sondażu OGB dla Polsat News przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Na obecnego lidera badania wskazało ponad 39% ankietowanych. Drugie miejsce zajmuje Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem ponad 23%. To oznaczałoby konieczność przeprowadzenia drugiej tury, komentuje Mirosława Stachowiak-Gróżecka z Rozwój Plus.
7: Nastąpił taki proces upolitycznienia tych wyborów, że duże miasta stały się takim po prostu poligonem jednak dla partii, prawda? No, kiedyś tak nie było. Życzę mieszkańcom Krakowa po prostu takiej chłodnej głowy, zdrowego rozsądku, odejdźcie od tej ogólnopolskiej polityki.
6: A kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. O wejście do drugiej tury chcą też walczyć także Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. A to komentował Andrzej Szejna właśnie z Lewicy.
8: Cóż, moim marzeniem jest, żeby Daria Gosek-Popiołek wyszła do drugiej tury wyborów w Krakowie. A czy wygra, to wtedy zdecyduje druga tura wyborów w Krakowie.
6: Marzeń o wygranej w wyborach nie ma za to Konfederacja, która nie ma swojego kandydata. O tym mówi Witold Tumanowicz.
9: Na obecnym etapie nie widzimy takiego kandydata. Niestety nasz kandydat nie zebrał wymaganej ilości podpisów, więc kandydat Konfederacji nie zostanie tym prezydentem.
10: To kogo poprze Konfederacja w takim razie w Krakowie?
9: Nie ma w tym momencie na ten temat dyskusji.
6: Na wybory w Krakowie już w przyszłą niedzielę. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David o jeden dzień i wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniami o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Houthi na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Houthi, zakończyły się sukcesem.
11: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy saudyjskiego wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje z pomocą wszechmogącego Boga zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
6: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Houthi podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypomina, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
12: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
13: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
12: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
14: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
12: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni, ale co ważne, nie dzieje się to automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: Kilkaset tysięcy pakietów ze szczepionką przeciw wściekliźnie dla lisów zostanie zrzuconych z samolotów w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Akcja potrwa do końca września. Do mieszkańców tych regionów trafiły alerty RCB informujące o zrzutach. Szczepionka ma formę ampułki umieszczonej w niewielkim brązowo-zielonym pakiecie, a ma charakterystyczny rybny zapach, który ma przyciągać lisy. Jest też trująca dla zwierząt domowych, dlatego warto zachować ostrożność, na przykład jeśli wybieramy się na grzyby do lasu ze swoim psem, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
15: Grzybiarzy i spacerowiczów prosimy o pozostawianie znalezionych przynęt na miejscu, a właścicieli psów o prowadzenie ich na smyczy. Przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać.
5: Na przynęty mają być zrzucane z dala od zabudowań, dróg czy zbiorników wodnych. Jeśli ktoś jednak znajdzie taką szczepionkę na swojej posesji, najlepiej skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została dodana do użytku dokładnie rok temu, a miasto, zachęcone jej popularnością, zapowiada budowę kolejnych. Gdzie? O tym nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
16: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
17: Ten rok to było blisko ćwierć miliona podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
16: Kolejne takie trasy są już planowane, zapewnia samorządowiec.
17: To są przede wszystkim połączenia górnego z dolnym tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej. Myślimy też o tym, żeby w ramach buspasa przyspacerowej, żeby również tam powstała lepsza trasa rowerowa.
16: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych. Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: Najważniejsze informacje zawsze na bieżąco w TOK FM. Kolejne o 13.20, a już teraz pogoda. Od 18 stopni na termometrach w Białymstoku, 19 w Warszawie i Gdańsku, 20 w Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, 21 we Wrocławiu, 24 w Krakowie. Najcieplej w Rzeszowie, tam 25. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, pod koniec dnia wzrastające do dużego. Niemal wszędzie oprócz Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny popada, a na północy także burze.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Kolejna godzina naszego niedzielnego magazynu TOK FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. A naszym kolejnym rozmówcą będzie przez najbliższe kilkadziesiąt minut Cezary Hunkiewicz, socjolog, badacz kultury, krytyk sztuki ulicznej, założyciel Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Porozmawiamy o tym, jak polskie miasta wyglądają, jeśli chodzi o tę sztukę graffiti. Chciałbym pana nakłonić do takiej rozmowy, bo też w takim samym stopniu znajdziemy zwolenników tejże sztuki, którym się to podoba, jak i tych, którzy uwielbiają porządek w przestrzeni publicznej, dla których taki ład również graficzny jest niezwykle istotny. Czy w ogóle w Polsce sztuka graffiti jest uregulowana w jakikolwiek sposób, czy też nie?
19: Znaczy oczywiście od strony prawnej różne mają tutaj przepisy zastosowania, szczególnie umieszczania napisów w sposób bez zezwolenia w przestrzeni publicznej. I to jest ten case, ten paragraf, na który najczęściej można się powoływać w momencie, kiedy powstaje graffiti. I tak naprawdę to jest ta kotwica, do której możemy się tutaj odwołać.
18: Gdzie kończy się albo zaczyna akt wandalizmu, a gdzie rozpoczyna się lub kończy akt sztuki?
19: To jest bardzo trudne pytanie i muszę niestety państwa rozczarować. Na to dzisiaj nie odpowiemy, ale postaram się nakreślić szersze konteksty tego, co obserwujemy na ulicy. Być może po części pozwolić zrozumieć, dlaczego te rzeczy się pojawiają i o czym nam mówią, ale o samej granicy między sztuką i wandalizmem, to jest rzecz niedefiniowalna, o której tak naprawdę rozmawiamy od samego początku zjawiska, czyli de facto od końcówki lat 60., więc łatwo sobie policzyć, że to już jest blisko 60 lat dyskusji, na której odpowiedzi nie ma.
18: Z jakiego pan miasta pochodzi?
19: Pochodzę z Lublina.
18: Z Lublina. Proszę sobie wyobrazić, że w mijającym tygodniu GKS Katowice, klub piłkarski, opublikował świetne wideo skądinąd, gdzie kobieta, dziewczyna ubrana w strój charakterystyczny dla Górnego Śląska. Przechadza się po Nikiszowcu, a więc dość charakterystycznej dzielnicy. No i w pewnym momencie spod tego stroju ludowego wyłania się nowa koszulka GKS-u Katowice. Ruch Chorzów, czyli alternatywny klub na Górnym Śląsku. Jeszcze jest trzeci Górnik Zabrze, który dość mocno się wpisuje nie tylko w tę sportową mapę. Natychmiast ruszył z odpowiedzią. Aktorka niezwykle podobna do tej, która brała udział w filmiku klubu z Katowic, przechadza się ulicami tego samego Nikiszowca, przy czym ma koszulkę Ruchu Chorzów. W tle na tych pięknych skądinąd budynkach widzimy graffiti Ruchu, czyli na tej czerwonej cegle jest niebieska farba. I film ten, alternatywny film, jest publikowany w mediach społecznościowych, oficjalnym przekazie klubu sportowego. Pierwsze wpisy, niech pan zgadnie, czego dotyczyły. Nie, czy to fajny pomysł i czy odpowiedź była trafna, tylko tego, aha, to promujecie wobec tego wandalizm i to, że ktoś niszczy dziedzictwo, które powinno należeć do nas wszystkich, niezależnie od wyznawanych preferencji sportowych.
19: Mam się do tego odnieść, ale odnoszenie się do kibicowskiego graffiti wydaje mi się, że jest otwarciem kolejnych drzwi i wszystkiego dzisiaj nie złapiemy. To znaczy kibicowskie graffiti jest przypisane do świata kibicowskiego i tam pozostaje i cechuje się tymi samymi regułami jak działanie kibicowskie. Tam też są rozróżnienia na różne typy aktywności, tak jak są ci, którzy robią oprawy, tak samo są ci, którzy robią graffiti w mieście, tylko po to, żeby promować swój klub. Czym to się różni od tego graffiti per se, a czym jest, gdzie jest element wspólny. Niezależnie który klub, jaka nazwa, chodzi o to, żeby było tego jak najwięcej, w jak najtrudniej dostępnych miejscach i żeby oddziaływanie tego napisu, tej typografii było jak najszersze.
18: Dokładnie te same reguły rządzą światem muzyki, który też promuje się poprzez graffiti. Wystarczy przejechać wzdłuż muru toru wyścigów konnych w Warszawie na Służewcu, by przekonać się, że tam przede wszystkim wybrzmiewają te na graffiti wątki muzyczne.
19: Znowu fajnie, bardzo się cieszę, że poszerzamy tę granicę rozumienia graffiti, bo w tym momencie mówimy o wykorzystaniu języka wizualnego do pewnych potrzeb, w tym momencie potrzeb promowania kultury. I to nie jest nic nowego, bo graffiti, jak dobrze wiemy, a jeśli nie wiemy, to zaraz o tym szerzej powiemy być może, było bardzo często wykorzystane przez różnego rodzaju marki po to, żeby nielegalnie wykorzystując, ale to nie chodzi o to, że wykorzystuje się graffiti, wykorzystuje się język, wykorzystuje się mechanizm i być może w wyobrażeniu marketingowym próbuje się dotrzeć do grupy docelowej, dla której ten język wizualny jest bliski. Także to, że się graffiti wykorzystuje w komunikacji, nie jest absolutnie niczym specyficznym. Jest w Polsce obecne przynajmniej od 25 lat, chociażby marka słynnego napoju owocowego jeszcze pod koniec lat 90. zyskała etykietę wzorowaną na stylistyce graffiti. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy. To, że ktoś zabiera pewien język, kolonizuje to zjawisko i pożycza pewne mechanizmy, typografię do tego, żeby promować markę, nie znaczy, że to jest graffiti, to jest zapożyczenie, to jest pewne instrumentalizowanie zjawiska pod cele marketingowe. I wydaje mi się, że dochodzimy do ważnego tutaj rozróżnienia. Mianowicie graffiti nie jest tworzone w celach marketingowych, nie jest tworzone w celach promowania jakichś działań komercyjnych. Jest to czysta aktywność w przestrzeni miejskiej.
18: Dobrze, to wobec tego proszę potraktować naszych słuchaczy jako nieświadomych tego, co dzieje się w przestrzeni miejskiej, jeśli chodzi o graffiti. No i właśnie, chciałbym, żebyśmy rozjaśnili kilka definicji. Mhm. Ja też nie mam o nich zielonego pojęcia i właśnie z pozycji takiego ignoranta do tej rozmowy podchodzę. Być może popełniłem warsztatowy błąd, bo od tego trzeba było zacząć. Czym się różni sztuka uliczna od graffiti, od murali oraz od tagów? Bo zdaje się, że taki termin też funkcjonuje.
19: Tak, jest wiele terminów, spróbujmy je sobie uporządkować. Najważniejsze, żebyśmy zrozumieli w tym momencie, czym jest graffiti, no to próbując uknąć taką tradycyjną definicję genus proximus i differentia specifica, ja przynajmniej osobiście mam taką autorską definicję, że to jest spontaniczna, oddolna i quasi-artystyczna działalność przestrzeni miejskiej.
18: Quasi-artystyczna.
19: Wrócimy do tego, ale tak jak pan zauważył, Czym to się różni od faktu, że w mieście pojawiają się wielkoformatowe obrazy, czyli malarstwo monumentalne? Czym się różni to od tego, że ktoś umieszcza chociażby plakaty, wlepki? Z drugiej strony wspomniał pan o tagach. No więc próbujemy tutaj to uporządkować. Zasadniczo dzieje się tak, że w przestrzeni miejskiej pojawia się jakieś elementy związane ze sztuką. Na razie ich nie rozróżniamy. Czy to jest mural, czy to jest nielegalne graffiti. Na pierwsze rozróżnienie, które bym tutaj wprowadził, to jest to, czy to jest sztuka wprowadzona w sposób instytucjonalny, czy nieinstytucjonalny. I tu nam odchodzi nam 99% murali, jakie powstaje w przestrzeni miejskiej, bo to jest działanie instytucjonalne. Oczywiście mogą to wprowadzać samorządy.
18: Przepraszam, instytucjonalne, czyli wykonane za zgodą...
19: Zamówienie, bo to jest bardzo ważne. Bardzo często, znaczy przeważnie murale...
18: Na zamówienie, jak pan to rozumie, że jest to sztuka komercyjna?
19: Już rozróżniam. Na zamówienie chociażby miasta uważają, że poprzez murale zyskują jakąś wartość w przestrzeni miejskiej. Implementują pewne rozwiązania plastyczne, które służą a marketingowi miasta. Mówimy, że u nas jest dużo murali, widzę. Łódź. Możemy mówić tutaj o jakiejś próbie tuszowania niewygodnych przestrzeni w mieście, dlatego że mural jest dosyć tanim narzędziem, który pozwala odnowić fasadę kamienicy zniszczonej. Czyli tak naprawdę wykorzystujemy to, że bardzo duża liczba osób w Polsce potrafi wykonywać murale, jest wielu artystów i ich zatrudniamy do tego, żeby, mówiąc w skrócie, kolorowali miasto. Czy to jest dobre i gdzie jest przesyt tego, to jest kolejna rozmowa, kolejna wielka dyskusja, ale rzucę tutaj państwu takie hasło muralozy, czyli przesytu murali, które w ogóle nie pasują do kontekstu architektonicznego. Nie wpisują się w urbanistykę miasta. I tak naprawdę są pewnymi plastrami, które mam wrażenie, że coś tuszują, a nie do końca wnoszą pożądany efekt w przestrzeń miejską. Ale wspomnieliśmy o tym, że to są działania szeroko rozumiane, instytucjonalne. Oczywiście mamy też murale komercyjne, czyli wykonywane na zamówienie. Jest to forma reklamy i niczym nie różni się poza sposobem wykonania oraz często rozwiązaniami kreatywnymi od wielkoformatowych siatek reklamowych. Są trudniej, są droższe w wykonaniu, ale efekt i być może tutaj troszkę wracamy do tego, co pan wspominał przed chwilą, mianowicie, że trafiają, jakby są wykorzystywane przez marki, więc być może ten język poprzez sposób wykonania, poprzez pewną performatywność, czyli to, że obserwujemy, że ktoś wykonuje mural na rusztowaniu, bądź z podnośnika, jest to jakiś sposób widowiskowy, marki często przychylają się do tego, że chcemy mieć mural jako element wyróżnik kampanii. Powstaje 100 nośników, potem powiedzmy 3 murale. I ich cel jest tylko i wyłącznie komercyjny. Może to jest dobry moment, żeby zamknąć ten instytucjonalny oraz komercyjny aspekt malarstwa wielkoformatowego i sztuki w przestrzeni miejskiej, bo do tego możemy dołożyć, gdy chodzi o sztukę w przestrzeni miejskiej, tę instytucjonalną, chociażby rzeźby. Teraz MSN wprowadza rzeźby w przestrzeń miejską. Oczywiście to jest sztuka instytucjonalna, daleka od tego, o czym rozmawiamy. Niemniej jednak sztuka pojawia się w ten sposób skoordynowany, kuratorowany w przestrzeni miejskiej. I tu stawiam kropkę, bo za chwilę przejdziemy do tego, po co się spotkaliśmy.
18: No to informacje TOK FM najpierw wybrzmią. Pozwoli pan, zakończyliśmy tę część rozmowy, która dotyczy sztuki instytucjonalnej, tak pan to nazwał. Proszę, byście państwo pozostali z nami. Cezary Hunkiewicz jest naszym gościem. Socjolog, badacz kultury, krytyk sztuki ulicznej, założyciel Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej.
20: Autopromocja.
21: Była to wojna domowa, ale nie tylko. Na Półwyspie Iberyjskim w drugiej połowie lat 30. do głosu doszły główne siły napędzające ówczesny świat. Kościół katolicki, faszyści, socjaliści, staliniści i anarchiści. Europejskie dyktatury próbują swoich sił, testują też systemy demokratyczne. Hiszpańska wojna domowa. Wstęp do konfliktu światowego.
20: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
0: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
22: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
23: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
22: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
23: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
22: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
23: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
24: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
25: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
26: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
28: Co za dzień.
29: Co się stało?
28: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
29: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
28: Meliski?
29: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
28: Czyli to takie pastylki antystresowe?
29: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
28: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
29: Na mnie i na Meliski.
30: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. W trakcie operacji kontrofensywnej Vivaldi na północy obwodu Donieckiego ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły 50 km kwadratowych, przekazał dowódca trzeciego Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrii Białecki. Według niego wyeliminowanych zostało kolejnych 800 żołnierzy rosyjskich, a łączne straty Rosji w obu etapach przekroczyły 3000 osób. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. Mundurowi zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także złoty łańcuch. Jeszcze tylko do jutra trwa w Gdańsku głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. W tegorocznej edycji można wybierać się z 331 projektów, a do rozdysponowania jest ponad 31 milionów złotych. Wśród propozycji znalazły się projekty związane z rekreacją, sportem, bezpieczeństwem, zielenią miejską, infrastrukturą rowerową, placami zabaw oraz integracją społeczną. Kolejne informacje o 13.40.
32: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: To jest niedzielny magazyn TOK FM, a w naszym studiu Cezary Hunkiewicz, socjolog, badacz kultury, krytyk sztuki ulicznej, założyciel Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Dzień dobry raz jeszcze.
19: Dzień dobry.
18: Chcemy porozmawiać o graffiti i o sztuce ulicznej, przy czym ta rozmowa zeszła na razie na opisywanie definicji poszczególnych rodzajów sztuki. Zamknęliśmy pierwszą część naszej rozmowy na tej sztuce instytucjonalnej i komercyjnej. I wiadomo, jako mieszkaniec Warszawy, ale też pochodzący z Łodzi, więc zaznający tej sztuki, choćby murali, uważam, że tak, pod warunkiem, że to wszystko przebiega w zgodzie z prawem. Że jest pewna zgoda tych, którzy są właścicielami budynku, jest zgoda ogółu mieszkańców, bo wpisuje się dana sztuka w poczucie ich estetyki, chociaż ono pewnie jest różne u każdego, kto głosuje. Jak jest z graffiti, jak jest ze street artem? Bo mieliśmy do tego przejść i spróbować w ogóle zdefiniować ten rodzaj sztuki.
19: Tak, równie dobrze mogliśmy powiedzieć, że nasza poprzednia część rozmowy dotyczyła sztuki sankcjonowanej, a teraz wchodzimy na te meandry, które też warto rozpoznać. Użył pan dwóch terminów, street art oraz graffiti. To ważne, żebyśmy pamiętali, że są to zjawiska równoległe, ale osobne. Chodzi o język.
18: Ale wie pan, że niektórzy wymiennie stosują
19: tak,
18: te
19: nazwy? Tak, dlatego jesteśmy tutaj też po to, żeby pewne rzeczy uporządkować. A dlaczego warto uporządkować? No dlatego, że później będziemy lepiej mieć rozpoznane zjawisko, które nas interesuje i będziemy je po prostu lepiej rozumieć. Więc street art, drodzy państwo, to jest przede wszystkim komunikat umieszczany bardzo często w sposób nielegalny, ale skierowany do państwa jako odbiorców. To znaczy są to różnego rodzaju naklejki, to są różnego rodzaju plakaty, to są także szablony, więc narzędzia są różne, ale ich cechą wspólną jest fakt, że macie państwo je rozumieć. One są do państwa skierowane, one są skierowane do ogółu społeczeństwa i tutaj być może użyję bardzo znanej kalki, mianowicie powołam się na Banksiego. No to jest artysta, którego twórczość myślę, że większość z nas kojarzy. To jest typowy przykład street artu, czyli sztuki, w której forma ma pozwolić możliwie jak najszerszej grupie osób zrozumieć, o co artyście chodziło. No i dochodzimy do clue, czyli do graffiti. Graffiti, drodzy państwo, jest hermetycznym zjawiskiem, jest pewną społecznością. Wcześniej przywołałem tę definicję, czyli niezależną, oddolną i spontaniczną, quasi-artystyczną twórczością przestrzeni miejskiej. To jest ważne, żeby zaistniały te trzy elementy, żeby graffiti w sposób czysty mogło się pojawić w przestrzeni miejskiej. Nie może być zamówione, nie może być do końca zaplanowane.
18: Ale przepraszam, bo godzi to, w twórców ich wolność artystyczną?
19: Tak, w dużej mierze tak i może też warto tutaj powołać się na często funkcjonujące rozróżnienie, szczególnie w domenie medialnej, kiedy mówimy o pseudograffiti po to, żeby piętnować czy też oznaczać to, co jest w przestrzeni niepożądane, ale faktem jest, że to, co przeważnie nazywa się pseudograffiti, jest najczystszą formą graffiti, czyli powstałym tym, co jest nielegalne, powstałym tylko i wyłącznie z takiego powodu, że ten, który graffiti wykonał, miał ochotę to zrobić. Pytanie, po co to robi? Przede wszystkim kieruje swój komunikat w odróżnieniu od street artu tylko i wyłącznie do innych twórców graffiti. Państwo jesteście przypadkowymi tego odbiorcami, a komunikat przeważnie w postaci własnego imienia, tudzież pseudonimu, jest skierowany do innych twórców graffiti i mówi bardzo ważną rzecz, a mianowicie nic ponad to, że tu byłem. Także zapamiętajmy być może bardzo ważną tutaj konkluzję, że w graffiti chodzi o zaznaczenie obecności w przestrzeni miejskiej i nic ponad to. Oczywiście za chwilę sobie możemy to rozróżnić, w jakich miejscach się pojawiają, jakie są formy, ale samej treści w graffiti dla szerokiego ogółu społeczeństwa nie znajdziemy.
18: To bardzo ciekawe. Nie miałem o tym zielonego pojęcia. O co chodzi twórcom, że chcą zaznaczyć swoją obecność? Bo zaczyna to przypominać trochę zabawę w policjantów i złodziei.
19: Być może powinniśmy odczarować troszkę takie romantyczne rozumienie graffiti jako walki z systemem, walki o coś, dołączyć do naszej próby zrozumienia tego fenomenu, a fenomen, podkreślę, funkcjonuje, rozwija się od ponad 60 lat. Czyli to nie jest domena ostatnich miesięcy, to nie jest domena ostatnich lat. Na całym świecie, począwszy od Filadelfii, następnie po Nowy Jork, aż na wschód, graffiti zaczyna w jakiś sposób zdobywać popularność i w tej formie nielegalne jest obecne w każdym zakątku świata.
18: A jeszcze o tagach mieliśmy porozmawiać.
19: Tak jest elementem graffiti. Jest to najprostszą formą podpisania się. Czyli, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu tu byłem.
18: Mm-hmm. Dobrze, to skoro już o tym wiemy, które miasto jest pańskim zdaniem taką przestrzenią, gdzie graffiti mu służy i jest w percepcji społecznej sztuką akceptowalną?
19: Bardzo dobre pytanie, bardzo trudne pytanie i odpowiedź na to wymaga tak naprawdę przeprowadzenia badań oraz zdefiniowania, co to znaczy służy. tu mam największy problem ze zrozumieniem tego aspektu, bo czy to nie jest funkcja dekoracyjna, ale być może to jest funkcja, która osobie z zewnątrz pokazuje, że w tym mieście coś się tli. Być może w tym mieście mamy wielu młodych ludzi, którzy szukają jakiejś formy ekspresji. Tutaj postawię kropkę, bo nie chcę za daleko iść w interpretacjach, dlatego że mamy problem ze zdefiniowaniem słowa służy, ale wspomniał pan o też bardzo ciekawym aspekcie, co jest stolicą jakby graffiti, a przez to, któremu miastu służy. To wydaje mi się, że to idzie troszkę, te dwa aspekty nie idą koło siebie. Niegdyś do 1989 roku stolicą graffiti niekwestionowaną był Nowy

0: Mianowicie ostatni wagon metra nowojorskiego zostaje, z niego zostaje usunięte graffiti, ale upada mur berliński. I w tym momencie, moim zdaniem, jest to pewne symboliczne przekazanie pałeczki Europie, gdy chodzi o to, kto i gdzie wiedzie prym w graffiti. Ale to jest kolejne pytanie. Co to znaczy wieść prym w graffiti? Chodzi o znajdowanie nowych rozwiązań, nowych stylistyk, nowego podejścia do twórczości. I tutaj chodzi, ażeby mogę odwołać się do malarstwa pociągowego, które w Europie, szczególnie po roku 2000, zaczęło przybierać coraz bardziej konceptualne formy, które bardzo ciekawie są dokumentowane. I jeśli chcemy zrozumieć graffiti w tej jego wieloaspektowości, w tej jego złożoności, to warto chociażby prześledzić działania grupy Tubbs and Moses, których filmy zaczynają nam mówić nieco więcej o systemie transportu zbiorowego i jak w nim może funkcjonować graffiti oraz, i tutaj wrócę do początku naszej rozmowy, specyficznie rozumiana sztuka.
1: Kiedy w Polsce zaczęło rozwijać się graffiti?
0: To może tak, jeszcze taka jedna rzecz, zanim odpowiem bezpośrednio na to pytanie. Musimy porzucić jedną kalkę, która bardzo często jest obecna w przestrzeni medialnej, czy też w dyskursie na temat graffiti, że początki graffiti sięgają napisów naskalnych. Nie. To, że ktoś kiedyś na skalę coś namalował, być może nawet chciał uwiecznić swoje bycie tam, nie znaczy, że to jest graffiti, które jest przypisane współczesnej metropolii, czy też współczesnemu miastu. To współczesnie rozumiane miasto zdefiniowało graffiti jak je rozumiemy. No i ta podróż graffiti ze Stanów Zjednoczonych do Europy, a później do Polski jest niesamowicie ciekawym fenomenem, ponieważ graffiti do Europy przybyło w formie wystaw, czyli w formie już podanej do tego, żeby graffiti konsumować w formie sztuki, jakoś rozumianej sztuki współczesnej. Przybyło graffiti wraz z zespołem Clash do Londynu, gdzie były performatywne malowanie płócien przez artystów z Nowego Jorku, oraz do Francji oraz do Holandii. Ale podkreślę, tam przyjeżdżali artyści, którzy już w Nowym Jorku zostali usankcjonowani przez scenę artystyczną, chociażby taka galerzystka jak Patty Astor, Fan Gallery, i rajterzy, czyż graficiarze, którzy przeszli z malowania pociągów na malowanie płócien, wystawiali się razem z Basquiatem, Keithem Haringiem. To jest ten sam rejestr. Kiedy przyjechali do Europy, przywieźli pewną ideę i ta idea została najpierw spopularyzowana w wymienionych przeze mnie krajach, później w Niemczech, a pod koniec lat 80., ale de facto w latach 90. wybrzmiała w Polsce. I tu jest bardzo ciekawy wyróżnik, gdy chodzi o Polskę, genezę graffiti, bo jak wspomniałem, na zachód ktoś przywiózł graffiti i pokazał de facto to zjawisko. My, jako pokolenie, któremu wiele brakowało, pewnie w sposób było pokoleniem wygłodniałym po bardzo, bardzo ograniczonej estetyce czasów PRL-owskich, zobaczyło w graffiti pewną formę wyrazu, która pozwala wnieść jakiś koloryt w przestrzeń miejską. To było coś, co można było robić w sposób frywolny, niezaplanowany. Nikt tym nie sterował, a tym samym język wizualny był na tyle atrakcyjny, że zyskało to bardzo dużą popularność w naszym kraju.
1: To jeszcze jedna rzecz. Jaki los czeka graffiti w Polsce? Jest pan w stanie określić taką predykcją tę najbliższą i dalszą przyszłość?
0: Wspomnieliśmy, że jestem socjologiem, nie futurologiem, ale znajdźmy pewne wzorce. To znaczy, jak obserwujemy to zjawisko od 60 lat, nic nie wskazuje, że ono w jakiś sposób wygasza się. Wręcz przeciwnie, coraz więcej osób jest zainteresowanych twórczością i wydaje mi się, że pandemia była też tym momentem, kiedy graffiti zyskało kolejne życie, bo znaleziono w tym jakąś formę kreatywności, którą można robić pomimo ograniczeń. I takim niezaprzeczalnym faktem jest to, że ilość farb w dystrybucji internetowej, ich sprzedaż szalenie wzrosła właśnie w okresie pandemicznym, co wydaje mi się jest dosyć znaczące.
1: Wie pan co, na potrzeby naszej rozmowy otworzyłem sobie miejską stronę Warszawy. I tam czytam nielegalne graffiti. Jeśli zauważyłeś w przestrzeni miejskiej obraźliwe hasła, przekleństwa, bazgroły lub inne pseudo graffiti, zgłoś ten problem.

0: Informujemy, że służby miasta stołecznego mogą usuwać nielegalne graffiti znajdujące się na terenach, którymi zarządza miasto. Ale jeśli ustaliliśmy, że graffiti jest nielegalne, no to właściwie wszystkie te, które pojawiają się na terenach zarządzanymi przez miasto, powinny zniknąć.
1: I myślę, że środowisko twórców nie ma z tym problemu, ponieważ tam jest silne przekonanie tego, że ta działalność ma te walory, o których mówimy. To są twórcy, wiedzą, że umieszczają pewne napisy w sposób nielegalny, bez stosownych zezwoleń, liczą się z konsekwencjami, bo to jest działalność przestrzeni miejskiej, która de facto w sposób zobiektywizowany może tylko przynieść twórcy penalizację, a nie jakąś formę nagrody, ale każdy się z tym liczy. To nie jest tak, że panuje jakaś rozpacz, ponieważ graffiti zniknęło. Taki jest jej charakter tego zjawiska, że ono się pojawia i znika. Tak samo jak osoba tworząca umieszcza coś w przestrzeni miejskiej, to osoba porządkująca przestrzeń miejską, jej zadaniem jest przywrócenie stanu poprzedniego i na tym trochę ta gra miejska polega.
0: Tak, o najbardziej nietrwałej sztuce, ale tej w przestrzeni miejskiej rozmawialiśmy z Cezarym Hunkiewiczem, socjologiem, badaczem kultury, krytykiem sztuki ulicznej, założycielem Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Już za chwilę informacje TOK FM, a po informacjach będzie z nami dr Agnieszka Siedler.
2: Ja korki mam 2 godziny, z jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
3: Raczej każdy ma z angielskiego chyba dosłownie. Nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
4: Bada się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
5: Myślę, że nie. Zapraszała innej osoby.
6: No, ja mam taką aplikację. Mhm. I no, mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga. Fajna jest.
7: Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
8: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
4: Czyli szkoła staje na wysokości.
8: Tak, akurat staje. No.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
13: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
14: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Jest 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek słabe notowania premiera. Ponad połowa ankietowanych Polaków negatywnie ocenia Donalda Tuska jako szefa rządu. Pozytywną opinię o działaniach premiera zadeklarowało ponad 37% respondentów. Tak wynika z badania United Surveys by Ebreeze dla Wirtualnej Polski. Ukraiński atak dronowy w okolicy Moskwy potwierdza zdolność tego kraju do przejęcia inicjatywy w wojnie, ocenił były szef GROM generał Roman Polko. Według niego kluczowa jest wytrwała kontynuacja obranej przez Ukrainę strategii. W nocy doszło do ukraińskiego ataku dronowego w rejonie Moskwy, w wyniku którego doszło m.in. do pożaru na jednej z największych rafinerii Rosji. Anna Twardosz wygrała konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Kolejne informacje o 14.00.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Niedzielny magazyn TOK FM. Kolejna jego odsłona. W naszym studiu jest już dr Agnieszka Siedler, psycholożka z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy teraz o raporcie, który opublikowała Fundacja Półtorej Minuty, a który dotyczy pokolenia alfa, czyli dzieciaków i nastolatków urodzonych po 2010 roku. Najstarsi z nich siłą rzeczy mają dziś 16 lat. Spróbujmy opisać tę grupę poza metrykalnym kryterium, które już przytoczyłem, a później przejdziemy do szczegółów raportów i spróbujemy naszym słuchaczom wyjaśnić, na czym polega wyjątkowość tego pokolenia, jeśli ono w ogóle jest wyjątkowe.
24: Każde pokolenie jest wyjątkowe. Myślę, że można
0: spodziewałem się takiej odpowiedzi.
24: Zacząć. W ogóle nazwa pokolenia jest taką nazwą trochę umowną. My się umawiamy, że od któregoś rocznika zmienia nam się pokolenie, a tak naprawdę to, co się zmienia, to warunki, w których dzieci się wychowują, to, co się dzieje na świecie w trakcie ich życia. Zmieniają się sposoby wychowania, sposoby podejścia do dzieciństwa i to jak najbardziej ulega zmianom. Bo teraz te roczniki, tak jak pan mówi, od 2010, no to są roczniki, które wychowują się w zupełnie innej rzeczywistości niż na przykład ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. To są roczniki, które wychowują się już od początku z dostępnością do ekranów, do urządzeń elektronicznych, bardzo zaawansowanych, można byłoby powiedzieć. To są roczniki, które chodziły do szkoły, a niektóre nawet rozpoczęły swoją edukację w trakcie pandemii COVID. Więc jest wiele, wiele takich charakterystyk tej grupy, wiele rzeczy, które po prostu wpłynęło na to, jak te dzieci w tym momencie funkcjonują.
0: Autorzy raportu nazywają ludzi z pokolenia alfy, bo już nie chcę tutaj separować na dzieci, młodzież. Myślę, że każdy będzie dowolnie sobie używał tych terminów. Pokoleniem cudzych oczekiwań. I jako rodzic dziecka urodzonego, będącego już dorosłym człowiekiem, ale przed 2010 roku, wiem, że coś w tym niestety jest. Co oznacza pokolenie cudzych oczekiwań? Czyli ludzie dorastający pod presją ocen, permanentnych porównań, ale też i braku tej przestrzeni na bunt, potwierdza pani, czy też z obserwacji psycholożki, czyli tego, czym pani się zajmuje, niekoniecznie sięgając do twardych danych z badań, można to stwierdzić?
24: Na pewno to, co można zauważyć, że dzieci mają mało swobody. Myślę, że te zewnętrzne oczekiwania, można byłoby do nich podejść w kategoriach takiego poczucia własnej sprawczości i własnej kontroli, którego trochę brakuje dzieciom.
0: Zastanawiam mnie, czy tam kontrola, no bo myślę, że to słowo wybrzmiewa i z raportu, ale także z pani opowieści o pokoleniu alfa, nie wynika ze źle pojętej troski. Czyli my, dorośli, pomniej swoich doświadczeń i tych wszystkich, usiłuję znaleźć dobre słowo, takich zaklętych rewirów, w których też się poruszaliśmy, chcielibyśmy oszczędzić naszym dzieciom i rozczarowań z jednej strony i niebezpieczeństw, które na nie czyhają. A ponieważ po pierwsze sami dorastaliśmy, młodsi ode mnie, ja żyłem na skraju epok, we względnym dobrobycie, albo też w niedostatku, więc chcemy w jakiś sposób zrekompensować swoje niedostatki i przerzucić ten dostatek na nasze dzieci. Proszę wybaczyć tę karkołomną konstrukcję, ale myślę, że domyśla się pani i państwo, co chcę powiedzieć.
24: Jest kilka rzeczy w tym, co pan powiedział, bo po pierwsze rzeczywiście chcemy dzieciom jakby równoważyć coś, czego nam zabrakło, więc jeżeli...
0: Dam swojemu dziecku coś, czego ja
24: czego
0: nie miałem.
24: Sam nie miałem, dokładnie, więc jeżeli miałem dużo swobody, to jakby nie dbam o to, żeby dać dziecku dużo swobody, bo jakby tego mi nie brakowało, ale brakowało mi
0: bo
24: na
0: wiem,
24: przykład...
0: czym to grozi, prawda?
24: Tak, brakowało mi poczucia zaopiekowania, ciepła, ale też wiąże się to z tym, że w ogóle jak popatrzymy na wzrost na przykład przestępczości, no to on był wysoki gdzieś w latach 90., ale też przekaz medialny się zwiększył, czyli nasza dostępność informacji o tym, ile rzeczy się dzieje złych na świecie, się zwiększyła. Ona zwiększa się nadal, więc mamy coraz większą świadomość zagrożeń, a czasami wręcz nawet potrafimy przeceniać prawdopodobieństwo występowania zagrożeń w naszym otoczeniu. No bo jeżeli o czymś się mówi w mediach, to zazwyczaj o tych niefajnych rzeczach, o tym, że coś się stało, o tym, że właśnie pojawiły się jakieś rzeczy, które potencjalnie mogą być zagrożeniem chociażby dla dzieci. Rzeczywiście zgodzę się tutaj z panem, że taka tendencja rodziców do ochraniania dziecka działa na niekorzyść dzieci. Znaczy, to nie jest złe, żeby dbać o to, żeby dziecko było bezpieczne, ale gdzieś trudno jest nam ustalić taką granicę, na ile o to dbać, a gdzie dać dziecku taką swobodę w tym wszystkim, na to podejmowanie jakiegoś ryzyka, na samodzielność i na takie poczucie, że ono samo odpowiada za siebie.
0: Autorzy raportu też zwracają na to uwagę, że to jest trochę błędne koło, bo z jednej strony jesteśmy nadopiekuńczy, a z drugiej strony chcemy budować w dzieciach samodzielność, poczucie sprawczości, przy czym no, ograniczamy im narzędzia, żeby one mogły ćwiczyć ten mechanizm w sobie.
24: Ale oczywiście, czego się nie praktykuje, nie ćwiczy, nie może zostać wykształcone, nie ma szansy. Więc takie przekonanie, które czasami panuje w niektórych rodzicach, że można coś robić za dziecko, gdzieś zaopiekować jakieś sfery, bo przecież ono dorośnie i zacznie to robić, jest kompletnie błędne, bo jeżeli ono nie praktykuje tego od początku, no to potem nie będzie miało tej umiejętności, która rodzicom wydawała się taka naturalna. Więc opiekuńczość pojmowana też jako wsparcie, jako właśnie nadmierna pomoc, doradzanie, wyręczanie, no, sprawia, że tych umiejętności potem nie ma.
0: To jest wyjątkowe pokolenie pod jednym względem, no bo z reguły charakterystyki pokoleń przenikają się. Nie ma tak, że jednym cięciem powiemy, ci dorastali w takich okolicznościach, a ci w innych. Natomiast tutaj wyraźnie można stwierdzić, że pokolenie alfa to pierwsi ludzie, którzy od początku swojego świadomego życia posługują się sztuczną inteligencją. I teraz co z tego wynika? Czy rodzą się w związku z tym same zagrożenia, czy też można dostrzec atuty tej sytuacji?
24: Pewnie jak każda rzecz, to zależy i pewnie ma swoje plusy i minusy, jak niestety wszystko. No ale myślę, że można zacząć od tego w ogóle, co nam daje, co nam wnosi sztuczna inteligencja. I znowu właśnie wrócić chyba do tego, o czym mówiliśmy przed sekundą, a więc do praktykowania niektórych umiejętności. No bo jak popatrzymy sobie na osoby powiedzmy, które zaczęły używać sztucznej inteligencji w wieku dorosłym, w takim momencie, kiedy wykształciły różne umiejętności, chociażby, nie wiem, prosta umiejętność napisanie tekstu. Jeżeli potrafię napisać tekst samemu i proszę sztuczną inteligencję, żeby mi w tym pomogła, to nie tracę tej umiejętności. Jakby trochę ją deleguję gdzieś indziej, ale mogę do niej wrócić, bo ona w ogóle była wykształcona. W momencie, kiedy nie wykształcam tej umiejętności, tylko od razu jakieś narzędzie coś za mnie robi, no to nie mam tej praktyki. Więc to może być większe zagrożenie w przypadku dzieci, ze względu na to, że niektóre umiejętności mogą nie zostać wykształcone. Tak? A wtedy nie będzie do czego wracać.
0: Zastanawia mnie jeszcze, co możemy, albo inaczej, jakie wnioski wyciągnąć na przyszłość. Nie popadając i nie pielęgnując tego stereotypu, że pokolenie alfa to dzieci telefonów. No bo jest to uproszczenie, które jako kontrargument podnoszone jest przez samo pokolenie. Mhm.
24: To jest bardzo duże uproszczenie, zwłaszcza, że telefony są czymś, taką zmianą, która będzie nam towarzyszyć i z telefonami, z w ogóle urządzeniami elektronicznymi problem mają nie tylko dzieci, ale również bardzo duża ilość dorosłych, więc to jest taki ogólny problem i nie do końca można nim tłumaczyć wszystko. Zwłaszcza, że jak nawet popatrzeć na badania, to ten wpływ używania urządzeń elektronicznych, on gdzieś tam się pojawia, ale on zazwyczaj nie jest głównym czynnikiem. Nie wiem, w tym, że na przykład jeżeli chodzi o przyczyny, nie wiem, zaburzeń depresyjnych, nie? To, co jest dosyć dobrze udowodnione, to, że wpływa na jakość i ilość snu. I potem ten brak snów wpływa na różne trudności, ale tak, no, powiedzenie, że to jest wszystko wina telefonów, to byłoby super uproszczenie.
0: To tak, byśmy wyszli z naszej rozmowy, a właściwie nie my, tylko nasi słuchacze, z pewnymi wnioskami. To pokolenia, które zostało przebadane, dzieci urodzonych i młodzieży po 2010 roku, intuicyjnie oczywiście, z jakim bagażem wchodzi w swoją dorosłość? Co może im posłużyć jako, nie wiem, kompetencje bardzo przydatne, których nie mieli przedstawiciele innych pokoleń, a co będzie takim obciążeniem i to zdecydowanym?
24: Na pewno mają wiele kompetencji, co do których mam wrażenie, że jeszcze w tym momencie nie do końca je doceniamy, bo to jest pokolenie, które wychowuje się inaczej, więc widzimy różnice, widzimy te minusy w naszym postrzeganiu, ale nie do końca potrafimy chyba zobaczyć jeszcze te, jakie są plusy. Ja już się zaczęłam mierzyć.
0: Bo w ogóle zaklęty jest w tym pewien paradoks, nie wiem, czy pani się zgodzi, czyli coś, co teraz postrzegamy za zdecydowany mankament i zagrożenie, później może zaowocować kompetencją, która okaże się niezwykle przydatna nie tylko w życiu zawodowym, ale także takiej codzienności.
24: Tak, jak najbardziej. Rzeczy, które możemy postrzegać jako coś złego, mogą mieć lepsze efekty. Tak jest chociażby, nie wiem, z grami komputerowymi, które rodzice postrzegają jako najgorsze zło, a dzieci rozwijają w nich bardzo wiele różnych kompetencji również i one wcale nie mają takich złych skutków. Ja się patrzę na wpływ grania w gry komputerowe, nie, na dziecko. Więc myślę sobie, że rzeczywiście jest to też pokolenie, które jest wychowywane przez rodziców z dużą wiedzą taką psychologiczną, ale z dużą ilością niepewności w tym, co jest dobre, co jest złe, że to jest takie pokolenie, które będzie potrzebowało wsparcia, będzie potrzebowało też zapewnienia, że to, co robi, jest okej, które może potrzebować wspierania takich podstawowych procesów, umiejętności właśnie rozwijania poczucia sprawczości, poczucia kontroli gdzieś w późniejszym czasie, czegoś, czego im zabrakło w okresie dzieciństwa.
0: A jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać, bo my rozmawiamy o technologiach i tak dalej. Natomiast to jest pokolenie, które zostało doświadczone w sposób niezwykły wydarzeniami globalnymi. Mhm. Mam na myśli pandemię koronawirusa, wydarzeniami lokalnymi, strajk nauczycieli chociażby i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kumuluje się, jest pewnym zasobem doświadczeń, które wpływają, kształtują młodych ludzi. Wszystkie te niebezpieczeństwa geopolityczne, które przekładają się na poczucie komfortu takiego, no, proszę zwrócić uwagę, mijający tydzień, syreny alarmowe w województwach na wschodzie Polski i tak dalej. To jest doświadczenie, które przeszłym pokoleniom nie było znane.
24: Tak, na pewno. Są to takie unikalne dla tego pokolenia doświadczenia, chociaż w każdym pokoleniu jakieś poczucie zagrożenia czymś gdzieś się co jakiś czas pojawiały, tak? Jak nie były to jedno, no to były to ataki terrorystyczne, tak? Albo inny rodzaj zagrożenia, który gdzieś od czasu do czasu wypływał. I to prawda, że tutaj te akurat zagrożenia są takie specyficzne dla tego pokolenia. Chociaż jak popatrzymy na to, co naprawdę wpływa na takie na chociażby dobrostan dziecka, na jego rozwój, to też to bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa, ale na takim bardzo wąskim poziomie swojego systemu rodzinnego, czyli tej dorosłej osoby, która zapewni jakąś przewidywalność w tym nieprzewidywalnym świecie, bo świat zawsze będzie w pewnym sposób nieprzewidywalny, różne rzeczy będą się wydarzały, będą się działy, nie będziemy mieć nad nimi kontroli, ale w kontekście dziecka to, że jest rodzic, który sprawia wrażenie, że ma kontrolę nad tym wszystkim, który wie, co robić w danej sytuacji, który zapewnia właśnie dziecku takie poczucie stałości, stabilności, bezpieczeństwa, on może to trochę zrównoważyć.
0: Bardzo pani dziękuję. W ogóle dla mnie rzeczą nie do wyobrażenia jest, że ci, którzy urodzili się, są pokoleniem alfa, urodzili się chwilę temu, już wkraczają w okres dorosłości.
24: Tak, to? Że to już są 16-letnie dzieciaki.
0: Tak, doktor Agnieszka Siedler była z nami, psycholożka z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Bardzo pani dziękuję.
24: Dziękuję.
0: Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich życie w zdrowiu. Będzie z nami dr Paweł Zieliński, torakochirurg z Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu, także Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego w Łodzi. Będziemy mówić o tym, jak rozmawiać o trudnych medycznych sprawach prostymi słowami, ale proszę, byście państwo pozostali z nami. Informacje.

0: Reklama.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Farm.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce już blisko. Pytanie, gdzie powstanie u nas polityczne komentarze. 8 osób zginęło, w tym 3 dzieci, po kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Udało się odbić i część okupowanego terenu. U nas także hit ekstraklasy. Już dziś mecz Legii z Jagiellonią. Minęła 14. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Zachód Polski i prawdopodobne lokalizacje na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w województwie lubuskim. To rozważane lokalizacje powstania stałej bazy amerykańskiej wojskowej w Polsce. Decyzję ma wkrótce ogłosić administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. Co ciekawe, wśród polityków panuje względna zgoda co do tej inicjatywy. Komentarze zebrał reporter TOK FM Szymon Kępka.
16: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON. W rozmowie z szefem Pentagonu to w środę przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć, choć oficjalnych rozmów z Donaldem Trumpem na razie na agendzie wizyty nie ma. Andrzej Szejna z Lewicy.
17: Rola rządu, którą realizujemy na co dzień. Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
16: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
18: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
16: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tomanowicz.
19: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
16: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Szymon Kępka, TOK FM.
15: A tymczasem w trakcie operacji kontrofensywnej Ukrainy w Iwaldi na północy obwodu donieckiego ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły 50 km2 przekazał wspominał generał Andrii Biłęcki. Według niego wyeliminowanych kolejnych zostało 800 żołnierzy rosyjskich, a łączne straty Rosji w obu etapach przekroczyły 300 osób. Tymczasem 8 osób zginęło, w tym troje dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych. To tragiczny bilans nocnego ataku Rosjan na Ukrainę. Według sił powietrznych Ukrainy rosyjskie siły użyły 138 dronów. Tematem zajmuje się reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, powiedz, jakiego typu drony uderzyły w Ukrainę?
0: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów. Pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4. Troje dzieci i jedna kobieta, napisał szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
15: W Poznaniu będą serwisowane silniki do czołgów K2, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zajmować się tym będą wojskowe zakłady motoryzacyjne, które właśnie przechodzą fuzję z podupadającymi finansowo słynnymi zakładami imienia Hipolita Cegielskiego. To dla nas bardzo ważna umowa, mówi prezes WZMOT-ów Grzegorz Szklartek.
20: Zapewniamy sobie przyszłość, zapewniamy sobie to, że pracownicy będą mieli pracę na długie lata.
21: Jak wy jesteście przygotowani do tej pracy, co wy macie na zakładzie, że akurat właśnie strona koreańska wybrała was?
20: Po pierwsze, mamy kompetencje naszych pracowników, że już przy silnikach pracowali, a z drugiej strony mamy również hamownię. Będziemy też robić drugą hamownię, która będzie w stanie sprawdzać te silniki.
15: No, powstała z połączenia dwóch zakładów nowa poznańska spółka. Wielkopolskie Zakłady Pancerne imienia Hipolita Cegielskiego ma w pełni funkcjonować w pierwszym kwartale 2028 roku. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany bez konsultacji z przyrodnikami płot graniczny może zagrażać im i także ich populacji. Jakub Medek.
22: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk Rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
23: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jest jedna z najniższych w Europie.
22: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
23: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
22: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną. Jakub Medek, TOK FM.
15: Czas na sport w informacjach TOK FM. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecz reprezentacji Polski. Zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony w Białymstoku wygrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszon.
24: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
15: Na mecz Jagiellonia Legia zacznie się o 17.30. Kolejne informacje w TOK FM o 14.20. Ja dziękuję i zapraszam na pogodę. Niemal wszędzie oprócz Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny będzie padać lub już pada, a na północy także burze. Mniej na termometrach, dziś od 19 stopni w Warszawie i Gdańsku, 20 w Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, 21 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Rzeszowie.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysł Iwańczyk, a przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać z doktorem Pawłem Zielińskim, torakochirurgiem z Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu, Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego w Łodzi także. Dzień dobry, panie doktorze.
27: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
26: Panie doktorze, właściwie to, co za chwilkę wybrzmi, nie chcę zawieszać panu bardzo wysoko poprzeczki, żeby pan nie czuł się zdeterminowany jakąkolwiek presją, ma wybrzmieć jako umiejętność przez człowieka związanego z medycyną komunikowania pacjentom rzeczy ludzkim językiem. Nie wiem, czy się dobrze wyraziłem, bo ja teraz zagmatwałem sprawy, ale generalnie wy, ludzie medycyny, macie skłonność do tego, by sprawy w komunikacji komplikować, niż przekazywać je w prosty sposób. A pan idzie troszeczkę pod prąd, także w swojej działalności internetowej, takiej popularyzatorskiej, stara się pan mówić o sprawach bardzo ważnych, którymi się pan zajmuje, ludzkim językiem.
27: Nie no, staram się, jak mogę, faktycznie. W pewnym momencie zauważyłem, no po ładnych paru latach pracy w zawodzie, że pewnych informacji pacjenci nie dostają, albo dostają w tak trudny sposób, że nie są w stanie, jakby rzekł, tego przyswoić i nie mogą tego przełożyć na swoje postępowanie i też leczenie. Także faktycznie staram się to w ten sposób tłumaczyć i pewnie dlatego ta moja działalność jakby z tego wyniknęła.
26: Tak, ale to już robi pan po godzinach, bo na co dzień ma pan mnóstwo innej pracy. Jest pan torakochirurgiem, zajmuje się pan nowotworami płuc, także przerzutami, które trafiają z innych narządów.
27: No tak, to prawda.
26: Przerzuty... Porozmawialiśmy sobie troszeczkę przed wejściem na antenę.
27: Tak, tak. To przerzuty to jest taki trochę, no nie chcę powiedzieć, że mój konik, ale faktycznie to jest taki punkt, którym się bardzo jakby interesowałem i w Poznaniu faktycznie jako jeden z pierwszych ośrodków wykorzystywaliśmy laser operacyjny po to, żeby te przerzuty usuwać, ponieważ jakby z racji swojej, jakby rzekłem, tej kariery zawodowej, ja obserwowałem kompletną zmianę podejścia do pacjentów onkologicznych w czwartym stopniu zaawansowania, o których pojawiają się przerzuty odległe. To się zmieniło w sposób nieprawdopodobny od wskazywania pacjentów tylko na leczenie paliatywne do jakby w tej chwili wykorzystywania tych przerzutów do wprowadzania leczenia personalizowanego, nowoczesnego. To jest zupełnie inna zmiana i ja staram się to jakby, że powiem, pacjentom mówić i tam pokazywać to światełko w tunelu, że to nie jest jakby, że powiem, koniec drogi, tylko wręcz, że powiem, jakby początek innego etapu leczenia.
26: O tej komunikacji za chwilkę sobie powiemy, ale też chciałbym, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się, czym zajmuje się torakochirurg. W ogóle to tak troszkę słabo brzmi, jeśli rozbijemy na poszczególne segmenty w ogóle ten termin.
27: Aha.
26: To rako i dopiero chirurg.
27: Okej, okay, ale znaczy ja sobie to troszeczkę tak zażartowałem jak na tym swoim internetowej działalności, że to rako chirurg na tropie raka, ale właśnie to rako chirurg to polega, to nazwa jest wynika z nazwy łacińskiej. Torax to jest klatka piersiowa, czyli to rako chirurg to jest chirurg klatki piersiowej.
26: Mhm. Od jak dawna zajmuje się pan tą specjalnością?
27: Aż się wstyd przyznać, bo to rzekłem jest faktycznie bardzo długo, 1996 roku.
26: To są 3 dekady doświadczenia.
27: To są 3 dekady doświadczenia i kompletnej zmiany i wiedzy, i techniki, i możliwości leczenia. To jest faktycznie nieprawdopodobna zmiana przez te 30 lat.
26: A który z tych obszarów jest najistotniejszy? Myślę tutaj o dobrostanie pacjenta. To, jak medycyna idzie do przodu właśnie w tym obszarze wiedzy, to jak technologia przyszła wam w sukurs tak, by tę wiedzę wykorzystywać, czy być może jeszcze inne czynniki?
27: Nie, ja myślę, że to wszystko jakby razem. I te możliwości jakby techniczne i ogrom wiedzy. No, zresztą to, co w tej chwili się jakby zmieniło, jeżeli chodzi o wiedzę onkologiczną w ostatnich 5, 3, 2 latach, to jest jakby niesamowite i to jest też jakby taki przeskok. I to staram się jakby też jakby tłumaczyć pacjentom, staram się naprawdę w takim języku, żeby to było jak najbardziej przystępne. To jest, jak to bardzo się zmieniło i jak schodzimy na poziom jakby z tej chirurgii rzemiosła do podstaw molekularnych, biologii nowotworu i jak to można razem połączyć, to jest chyba największa korzyść.
26: To, czym się pan zajmuje na co dzień, jak trudne rzeczy musi pan komunikować, no powoduje, że nawet na poziomie emocji jest to trudno zrobić, nawiązać relacje z pacjentem, przekazując mu informacje, których nigdy nie chciałby usłyszeć. Pan Pana to wiele kosztuje, także od strony takiej emocjonalnej, psychologicznej?
27: No niestety tak, znaczy ja zawsze miałem, i chyba to, że jakby stąd się wzięła ta potrzeba jakby komunikowania pewnych rzeczy, że ja się bardzo wiązałem z tymi swoimi pacjentami. Pacjenci z przerzutami do płuc czasami te operacje torakochirurgiczne przechodzili wielokrotnie, bo jakby ta technika się na tyle zmieniła, że my możemy wkraczać więcej razy niż raz do klatki piersiowej. I faktycznie no, staram się jakby przekazywać tą wiedzę i staram się mimo wszystko cały czas jakby pokazywać ten cień nadziei, albo rzekłem może nie cień, albo nawet dużą jakby szansę na możliwość jakby wyleczenia, ale faktycznie ja się z pacjentami wiążę i powiem szczerze, że nawet na święta dostaję jakby informacje i życzenia od rodzin pacjentów, którzy już nie żyją, wiele lat po tym, jak mieliśmy kontakt.
26: Panie doktorze, torakochirurgia to jest jedno z najbardziej precyzyjnych zajęć w chirurgii?
27: Nie wydaje mi się. Jest bardzo dużo dziedzin chirurgicznych, które są bardzo precyzyjne, bardzo skomplikowane.
26: Na poziomie naczyniowym chociażby, prawda?
27: Na poziomie naczyniowym, tak jest. Na poziomie jakby niebezpieczeństwa, bo jednak te nasze naczynia, to one są bardzo mocno związane z krytycznie ważnymi dla życia organami, z sercem, z bardzo dużymi naczyniami, z aortą, z naczyniami, które z tej aorty jakby wychodzą i też chirurgia klatki piersiowej to nie tylko rak płuca, ale to też jest oczywiście rak przełyku, to są cała masa różnych guzów śródpiersia. Granie wszystkich nowotworów, które wchodzą w obrębie, znajdują się w obrębie klatki piersiowej. Także ta precyzja jest ważna bardzo. Może nie na poziomie takim mikroskopów, tak jak w niektórych dziedzinach. Fantastyczna neurochirurgia i tutaj jakby bez mikroskopu nie da się jakby funkcjonować. Zresztą to też postęp został ogromny, uczyniony w ostatnich latach. Ale precyzja jest ważna. Tych dziedzin chirurgicznych, które wymagają tych precyzji, jest bardzo dużo.
26: Pan też używa ciężkiego sprzętu? Tak jak ortopedzi na przykład?
27: Zdarza się i też czasami w czasie operacji muszę sobie zażartować. Mówię, że nic na siłę, poproszę dłuto i młotek. To się zdarza, ale najczęściej jednak, że powiem, to jest preparatyka i wykorzystywanie narzędzi takich jednak bardziej precyzyjnych. Tym bardziej, że to też to, co mówiliśmy, że ta torakochirurgia się przez te 30 lat zmieniła w znaczący sposób. W tej chwili praktycznie prawie 80% naszych zabiegów wykonujemy małoinwazyjnie, czyli metodą wideotrakoskopową. I w tej chwili oczywiście też wchodzi robotyka. Też fantastyczne narzędzie.
26: Panie doktorze, proszę się nie dziwić mojemu kolejnemu pytaniu, ale tak jak i pan chce przybliżać medycynę pacjentom, tak i ja chcę mówić o niej w bardzo ludzki sposób. I proszę też nie podejrzewać mnie, że chcę przenikać pańskie życie prywatne. Mieszka pan w domu z ogrodem?
27: Tak.
26: Ma pan trawnik?
27: Częściowo.
26: Sam pan kosi?
27: Tak, bardzo lubię.
26: O, widzi pan, to jest dla mnie całkiem nowe podejście. Patrzę na pańskie dłonie. Mhm. Nieprawdopodobnie zadbane. To jest pańskie narzędzie pracy. Mhm. I dlatego zapytałem o ten trawnik, ponieważ profesor Marcin Domżalski, który zajmuje się ortopedią, powiedział mi, że nigdy nie kosi sam trawy, bo boi się, że przypadek może zdecydować, że uszkodzi swoje narzędzie pracy, a pan jednak idzie w duże ryzyko.
27: Staram się mimo wszystko tego pilnować i oczywiście tutaj od razu mi się nasuwa jakby żart, ale to jest żart, po co chirurgowi głowa jest potrzebna, że jak ma już ręce umyte do operacji, żeby mógł sobie drzwi otworzyć, ale to nie do końca tak jest. To też chodzi o to, że te ręce mają być sprawne. I różne czynności, którymi wykonujemy, manipulacje powodują, że te rączki, żeby były faktycznie, rzekłem, dość sprawne. Ale to chyba, sprawność dłoni jest ważna, ale i koordynacja, nie? To chyba jest jedna z ważniejszych rzeczy.
26: Tak, jak u sportowca oko, ręka, prawda?
27: Dokładnie, oko, ręka.
26: Ta droga. Torakochirurg, doktor nauk medycznych Paweł Zieliński jest z nami ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, także ze Szpitala Onkologicznego imienia Kopernika w Łodzi. Informacje TOK FM, za chwilkę wracamy.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
2: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: No, więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Była to wojna domowa, ale nie tylko. Na Półwyspie Iberyjskim w drugiej połowie lat 30. do głosu doszły główne siły napędzające ówczesny świat. Kościół katolicki, faszyści, socjaliści, staliniści i anarchiści. Europejskie dyktatury próbują swoich sił, testują też systemy demokratyczne. Hiszpańska wojna domowa. Wstęp do konfliktu światowego.
25: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
28: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
29: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 14.20, Filip Hekusz, informacje TOK FM. Burze i silny wiatr będą dawać siebie znaki mieszkańcom północnej części Polski w najbliższych godzinach. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują do wieczora. Miejscami w rejonie wybrzeża wiatr może się rozpędzić do 80 km na godzinę. Do 18.00 czynne będą lokale wyborcze w Berlinie i w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Trwają tam wybory do lokalnych parlamentów. Ich wyniki po niedawnej dotkliwej porażce Hadecji w Saksonii-Anhalcie mogą mieć poważne konsekwencje na szczeblu centralnym. Do przebiegu głosowania wrócimy w informacjach o 15:00. Dwie próby rakietowe jednego dnia przeprowadziła dziś Korea Północna. Między jedną a drugą minęły zaledwie 3 godziny. Wystrzelono rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, a przeciwko działaniom Pjongjangu protestują władze w Seulu i w Tokio. Do takiego wzmożenia dochodzi na chwilę przed zgromadzeniem ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, a reżim Kim Jong-una według analityków chce zademonstrować swoją siłę. Władze w Iranie twierdzą z kolei, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wznowienia działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Teheran grozi więc atakami na amerykańskie bazy w regionie. Ostrzega przy tej okazji swoich sąsiadów, by nie udzielali pomocy Waszyngtonowi. W sobotę amerykański Departament Stanu wydał ostrzeżenie, w którym zalecono Amerykanom przebywającym na Bliskim Wschodzie, by zachowali wzmożoną czujność.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie TOK FM. Jest z nami dr Paweł Zieliński, torakochirurg ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, także Szpitala Onkologicznego imienia Kopernika w Łodzi.
27: Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry.
26: Tak na luzie staramy się, choć sprawa jest poważna, momentami śmiertelnie poważna niestety, porozmawiać o torakochirurgii, czyli chirurgii klatki piersiowej, którą się pan zajmuje. Bardzo często zabiegi te są konsekwencją powikłań i choroby nowotworowej. Zajmuje się pan też przerzutami. No wyjątkowo ciężka materia do komunikowania i samym pacjentom, i ich rodzinom, także ze względu na rokowania, które momentami są bardzo kiepskie mimo postępu nauki, na co pan sam zwrócił uwagę, że to, co było 30 lat temu, jeśli chodzi o standardy, zupełnie nie przystaje do tego, z czym mamy do czynienia teraz. Ja sobie tak myślę, czy pańska też ta działalność w przestrzeni internetowej i w ogóle zaznajamiania pacjentów z momentami hermetycznym, żargonem medycznym, przekładając go na język ludzki, nie jest też formą dla pana jakiegoś takiego wytchnienia, odejścia, nie chcę mówić o terapii, ale jeśli pan przeżywa tyle stresów przy stole operacyjnym, to być może pan w jakiś sposób sobie to kompensuje przed klawiaturą.
27: Znaczy ja powiem w ten sposób, że to jest strasznie trudne. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że jakby prowadzenie bloga i jakby przekazywanie tych informacji, dużo łatwiej mi jest rozmawiać z konkretną osobą na ten temat, ale rak płuca to jest największy killer, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe i w Polsce, i na świecie. W Polsce mamy około 21 tysięcy zachorowań na raka płuca i niestety około 21 tysięcy śmierci z powodu raka płuca. Jako torakochirurg ja jestem troszeczkę w szczęśliwej sytuacji, bo ja najczęściej mogę coś zrobić. Niestety tylko 20%, około 20% pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca nadaje się do leczenia operacyjnego. 80% niestety już takiej możliwości nie ma. A jest to oczywiście w połączeniu z innymi sposobami, terapiami onkologicznymi najlepszy sposób, żeby z tym nowotworem jakby walczyć. Dlatego staram się jak najwięcej informacji przekazywać, żeby ci pacjenci jak najszybciej trafiali do diagnostyki, nie? I do leczenia.
26: Tak zupełnie na marginesie, bo przeplatamy tutaj te wątki torakochirurgiczne i też te komunikacyjne. W jakim odsetku rak płuca jest sprawą pierwotną onkologicznie, a na ile wtórną?
27: Oj.
26: I które przypadki są cięższe?
27: Znaczy,
26: Już z pańskiego punktu widzenia, nie holistycznie patrząc na chorobę nowotworową.
27: To jest bardzo różnie. To jest bardzo różnie, ponieważ potrafią być bardzo trudne przypadki raka płuca pierwotnego i bardzo trudne przypadki przerzutów do płuc, gdzie jakby wiemy, że właściwie tylko nasze jakby działanie chirurgiczne może otworzyć drogę do dalszego leczenia. Także wszystko zależy od wielkości, lokalizacji zmiany, którą musimy jakby usunąć, no i przeprowadzenie diagnostyki, nie? Bo właściwie tylko jeżeli będziemy mieli tkankę nowotworową, to będziemy mieli możliwość zaplanowania dalszego leczenia. W związku z tym to zależy faktycznie.
26: Tkankę nowotworową do przebadania?
27: Do przebadania. I to przebadania bardzo szerokiego, przebadania histopatologicznego, immunohistochemicznego, no i w tej chwili oczywiście badań genetycznych. No to jakby to jest w tej chwili podstawa, która powinna być podstawą do leczenia. Najlepiej personalizowanego, niestatystycznego. To jest to, co też próbuję jakby też bardzo często przekazywać informacje. Nie leczmy pacjentów statystycznie.
26: to bardzo mocno też wybrzmiewa z ust specjalistów zajmujących się genetyką.
27: Oj tak, znaczy to naprawdę otwiera oczy, jak wiele rzeczy możemy zrobić, bo nowotwory są tak różnorodne, są, a czasami to jest 30 lat temu praktycznie dzieliliśmy nowotwory, raki płuca na grupę raków drobnokomórkowych, niedrobnokomórkowych. W tej chwili widzimy, że guzy, które są przez nas usuwane, one mogą być naprawdę bardzo różnorodnie zbudowane i ten sam jeden guz może mieć kilka nowotworów w sobie. I to jest nieprawdopodobnie ważne, żebyśmy oprócz tej histopatologii i immunohistochemii wykonywali badania genetyczne.
26: Panie profesorze, panie doktorze, ja się muszę do czegoś przyznać, że te audycje poświęcone zdrowiu na antenie TOK FM są też formą takiej autoterapii, żeby nie być przerażonym tym, co medycyna podsuwa nam każdego dnia w przekazie tych wszystkich tragicznych wieści o tych licznych zmarłych w wyniku powikłań. Tak jak niektórzy usiłują oswoić się z nieuniknionym końcem swojego życia, tak ja usiłuję się oswoić też poprzez popularyzowanie wiedzy medycznej z trudnościami właśnie w tym obszarze. I teraz już znowu zmieniając temat, odwołam się też do jednego z pańskich wpisów, że my mamy jako ludzie skłonność do tego, by słysząc o jakiejś chorobie, przypisywać ją od razu sobie. Wie pan, no ilekroć słyszę coś o wątrobie, ta wątroba za chwilkę mnie boli. Jeśli słyszę coś o trzustce, no to już właściwie z pewnością jestem w stanie wskazać, gdzie ten organ jest w moim ciele, bo on też mnie pobolewa.
27: A to jest typowe dla studentów medycyny. W trakcie uczenia się, w momencie, kiedy przechodzimy przez poszczególne kliniki, uczymy się o chorób określonych narządów, to bardzo często studenci rozpoznają u siebie objawy danej choroby, co oczywiście tak nie jest. Ale jest coś takiego, że czasami mamy jakieś różne dolegliwości, których nie znamy ich podłoża, nie wiemy, co jest, i dostajemy informację, że to było spowodowane jakąś tam chorobą i od razu ją sobie rozpoznajemy. Oczywiście potem jest doktor Google i szukamy tych symptomów i to nie jest, to tak nie jest niestety. Chociaż jako trakochirurg oczywiście zwracam uwagę na kilka objawów, które jeżeli się pojawiają, to zapala się ta czerwona lampka i powinniśmy coś z tym dalej bezwzględnie zrobić.
26: Tak, ale ja poruszyłem tę kwestię z premedytacją, bo zastanawia mnie, dlaczego my, zajmując się w ogóle tematyką medyczną, uprawiamy na ogół czarnowidztwo, czyli my nie potrafimy spojrzeć na zdrowie jako naukę, czy też medycynę jako naukę, w sposób przyjazny sobie, tylko od razu no, widzimy to w katastroficznych barwach. To wszystko są dla nas automatem, jakakolwiek statystyka, nawet odkrycie na plus staje się dla nas przełożone na jakąś

0: takim postawieniem na głowie pewnych priorytetów społecznych. Pierwszeństwo dostają centra danych, które są używane właśnie do szkolenia czy używania sztucznej inteligencji, a w następnej kolejności dostarczamy wodę dla mieszkańców. Mieliśmy przypadki w Ameryce Łacińskiej już odłączania mieszkańcom wody ze względu na zapotrzebowanie operatora centrum danych. W Stanach dochodzi też do zatrucia wody poprzez hiperskalowe centra danych i tutaj zależy bardzo dużo od technologii chłodzenia. Każda ma jakiś problem. Taką najczęściej stosowaną technologią do chłodzenia tych procesorów graficznych jest taka odparna technologia, tak, która czerpie wodę pitną, wodociągową, i ją odparowuje po przejściu przez te obiegi chłodzące procesory. I to jest coś, co tej wody zużywa najwięcej. Są też obiegi bardziej zamknięte, ale one nie są w 100% zamknięte. I te ciecze, które są, ta woda ze substancjami dodanymi jest używana do chłodzenia i zdarza się, że też jest wypuszczana po prostu i może zatruć źródła wody. Tak więc no jest to często właśnie problem. A w tym chłodzeniu odparnym te ilości są ogromne. To są też często ilości, podobnie jak z energią elektryczną, porównywalne do kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.
1: No my tutaj dostajemy informację, że takie centrum danych musi raz pobrać tę wodę w dużych ilościach i potem ta woda już tam będzie krążyła w obiegu zamkniętym, no ale z tego, co pan mówi, to jedno z drugim się jakoś nie bardzo klei, bo odparowywanie to nie oznacza obiegu zamkniętego, tylko jakby ciągłe dobieranie tej wody.
2: Z drugiej strony trzeba dodać, że inwestor nie podał, w jakiej technologii to chłodzenie tu będzie prowadzone.
0: Tak, i właśnie to jest ten problem, że nie ma szczegółów i trudno jest to oszacować. Natomiast wiele inwestycji, w których te szczegóły są podane, zgłaszają zapotrzebowania bardzo, bardzo wysokie.
2: A jeszcze pytanie, skąd prąd? To znaczy, jedno takie centrum danych odpowiada zużyciem kilkunastu, często tysiącom gospodarstw domowych. Jak to jest z dostarczaniem prądu? Bo w Polsce nie mamy jakiegoś strasznego nadmiaru prądu póki co, a tych centrów danych powstaje bardzo wiele. To jest jakoś ogarnięte?
0: Nie jest to ogarnięte. Mamy i będziemy mieć coraz większy z tym problem w skali kraju. Pierwszą rzeczą jest to, że bardzo wiele takich potencjalnych inwestorów centra danych zgłasza się po przyłącza do sieci i takich przyłączy, jak podały polskie sieci elektroenergetyczne, mamy już w kolejce na 150 do 200 gigawatów. To jest ponad dwa razy więcej niż wszystkie zainstalowane moce w Polsce. Tego jest spekulacyjna, ponieważ teraz właśnie te przyłącza, te dostępy do energii są takim elementem ograniczającym, oprócz właśnie dostępu też do tych procesorów. To jest taki element ograniczający wzrost. Jeśli jakaś firma w portfolio potrafi wykazać, że udało jej się zdobyć jakieś przyłącze, to od razu jej wycena idzie do góry. Tak, i mamy do czynienia z tym też w Polsce, że firmy amerykańskie, które się specjalizują właśnie w budowaniu takiego portfolio, nawiązują współpracę z potencjalnymi inwestorami. I to te spekulacyjne w pewnym sensie, w pewnym stopniu zostały ograniczone przez to, że wprowadzono opłaty, więc tacy gracze najbardziej, powiedzmy, niekonkretni zostają odsiani. Natomiast problem też jest wtedy, kiedy tą energię trzeba już pobierać. I niestety widać w wielu krajach, w Irlandii, czy w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, czy w Stanach, że priorytety, na przykład wynikające z tego, że po prostu wcześniej zostały zgłoszone te zapotrzebowania, priorytet dostają centra danych przed innymi inwestycjami, jak transport zbiorowy, mieszkania, czy na przykład w Szwecji sieć piekarni i inne tego typu, nie wiem, czy jakieś zakłady przemysłowe. Tak więc mamy tutaj konkurencję z innymi funkcjami.
1: A z mieszkańcami konkurencja?
0: Jak najbardziej, to znaczy tak, bezpośrednio to najbardziej widać w przypadku nowych mieszkańców, tak, że nie można, w Londynie był taki przypadek, gdzie deweloper musiał zrezygnować z inwestycji mieszkaniowej ze względu na

0: na brak uzyskania, niemożliwość uzyskania przyłączenia, ale potrafimy sobie też wyobrazić, jeśli szczególnie jeśli centrum danych będzie zaklasyfikowane jako infrastruktura krytyczna, że w przypadku jakichś problemów w pierwszej kolejności te dostawy będą zapewnione do takiego centrum danych.
1: A o to, co oznacza infrastruktura krytyczna, zapytamy w drugiej części naszej audycji. Naszym gościem jest dzisiaj dr Michał Czepkiewicz z Zespołu do Spraw Klimatu i Ekologii Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy Państwa po informacjach TOK FM.

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was wraz z domą Matejko do Ameryki Środkowej, do Salwadoru.
2: I opowiemy o tym, jak to się stało, że Salwador z najniebezpieczniejszego kraju na świecie stał się turystyczną Mekką.
1: A to wszystko w zaledwie kilka lat dzięki prezydentowi Naibowi Bukele. Na salwadorską opowieść zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16. Krzysztof Story
2: i doma Matejko.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10.25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 15.40, Filip Kekusz, informacje Tok FM. W całej Polsce obowiązują w tej chwili ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Co więcej, jeszcze do 17 na północy Polski, na wybrzeżu sytuacja może być trudna, a wiać będzie do 80 km na godzinę. Tam też możliwe burze, również z gradem. Policja odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Szef Związku Zawodowego Solidarność, Piotr Duda, apelował dziś na Jasnej Górze o podpisy pod obywatelską inicjatywą referendalną w sprawie polityki klimatycznej. Do pielgrzymów list wystosował także prezydent Karol Nawrocki. Aby Sejm rozpatrzył wniosek, inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 000 podpisów. Solidarność ponoć do tej wartości się zbliża. Trwa też zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydentki Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki przed końcem kadencji. Inicjatorem referendum jest Stowarzyszenie Gliwice 2026. Jego przedstawiciele do 23 października muszą zebrać 12 700 ważnych podpisów mieszkańców. Do tej akcji przejdziemy w informacjach o 16.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
19: I ponownie Aleksandra Stanisławska,
18: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
19: I wciąż jest z nami gość, dr Michał Czepkiewicz. Witamy ponownie.
20: Dzień dobry, witam.
19: Nasz gość jest członkiem zespołu do spraw klimatu i ekologii Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Jest również geografem pracującym w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EuroReg na Uniwersytecie Warszawskim. A rozmawiamy dziś o budowanych w Polsce i nie tylko w Polsce centrach danych, wielkich centrach obliczeniowych, które właśnie zaczynają lawinowo w naszym kraju powstawać. My akurat mamy bezpośrednią styczność jako sąsiedzi powstającego właśnie takiego centrum przy ulicy Energetycznej w Piasecznie, oddalonego od nas dosłownie o 150 metrów. I dowiedzieliśmy się w poprzedniej części audycji o tym, jak duże mają takie centra zapotrzebowanie zarówno na wodę, jak i na prąd. I również rozmawialiśmy o tym, że nie tylko zagrożenia płyną z zbytniego zużycia mediów, ale również z tego, że te centra danych generują ogromny hałas i również generują spaliny z silników dieslowskich, które najpierw ułatwiają start takiemu centrum, a później wspierają centrum w momencie, kiedy braknie lokalnie prądu. I tutaj właśnie o to, te lokalne braki mediów, czyli wody, prądu, chciałabym podpytać w kontekście tego, na czym zamknęliśmy poprzednią część audycji, czyli w kontekście infrastruktury krytycznej, no bo takie centrum danych, to, które tu blisko nas powstaje, ale również inne, te hiperskalowe, są uznawane za infrastrukturę krytyczną. Jak jest to w ogóle kryterium i co to oznacza dla mieszkańców? Czy będziemy musieli się podporządkować potrzebom takiego centrum danych, a nasze potrzeby będą na dalszym miejscu?
3: Tak, zamiast mówić o tym, jak to u nas wygląda, chciałbym podać przykład, który może nas zainspiruje do tego, jak to powinno wyglądać albo mogłoby wyglądać. Niedawno wprowadzone prawo duńskie, wprowadzone właśnie w reakcji na to, że coraz większe były zapotrzebowania centrów danych na przyłącza, co powodowało ograniczenia dla innych funkcji, wprowadzono taką priorytetyzację związaną właśnie z funkcjami społecznymi, z zieloną transformacją. I wprowadzono tam kategorie właśnie według tych priorytetów, gdzie w pierwszej kategorii znalazły się potrzeby chronione i funkcje krytyczne dla społeczeństwa, tak? Czyli nie mówimy tylko o infrastrukturze krytycznej z punktu widzenia funkcjonowania państwa, ale społeczeństwa. I są to na przykład szpitale czy transport zbiorowy, funkcje właśnie odbiorcy indywidualni, ale także dawanie nowych przyłączy dla nowej zabudowy, dla nowych szpitali, dla inwestycji w transport zbiorowy, tak? Bo tu mówimy o regulacjach, które dotyczą nowych przyłączy. I dopiero później mamy projekty wspierające elektryfikację, zieloną transformację, następnie systemy magazynowania energii, a w czwartej kategorii mamy bardzo dużych odbiorców energii, w tym w szczególności centra danych. Więc tutaj jest ta hierarchia według potrzeb społecznych i myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść i przede wszystkim powinniśmy dbać o zapewnienie energii dla najbardziej niezbędnych funkcji.
20: Jak wiele tego typu inwestycji w Polsce jest planowanych i właśnie powiedziałem tego typu inwestycji. O jakie inwestycje tu są problemem, a jakie niekoniecznie?
3: Chciałbym się tu skupić na inwestycjach w hiperskalowe centra danych. Różne są definicje. Od, nie wiem, powyżej 20 MW, 50 MW, 100 MW, więc powiem o takich, powiedzmy mniej więcej powyżej 10-20 MW. Naliczyliśmy takich ogłoszonych, tak, czyli nie takich realizowanych w tajemnicy, jak to w Piasecznie, na ponad 10 GW. To jest już bardzo dużo, tak? Dla porównania ponad 6 gigawatów to są najbliższe inwestycje w farmy wiatrowe na morzu, a 3,7 gigawata to jest planowana elektrownia jądrowa, czy na przykład jeden blok w Bełchatowie to jest mniej niż 1 gigawat. Tak więc mówimy o naprawdę ogromnej skali. I a propos właśnie farm wiatrowych i elektrowni jądrowej, nieopodal, w tej samej gminie, gdzie są sieci przesyłowe związane właśnie z tymi farmami wiatrowymi i gdzie jest lokowana elektrownia jądrowa, zapowiedziane zostało centrum danych o mocy, poboru mocy, tak, w 3,2 gigawata. To jest 86% planowanej elektrowni jądrowej. Tak więc mamy tutaj wielki projekt, który ma nam dostarczyć niskoemisyjnej energii elektrycznej dla całego kraju, tak? Jest jakaś lokalna społeczność, która wzięła na siebie, można powiedzieć, tą ofiarę, tak? Ten ciężar. Zgodzili się mniej lub bardziej, ale planowane jest w jej gminie, no, instalacja, która nawet jeśli będzie bezpieczna, to nie jest to na pewno bardzo przyjemne mieć ją w pobliżu. I większość tego, co ta elektrownia wyprodukuje, może być przeznaczona do właśnie takiego centrum danych. I czy to jest właśnie priorytet, który powinniśmy mieć? Druga taka bardzo wielka inwestycja jest planowana w Domiechowicach pod Bełchatowem. Tam mówi się o 500 megawatach, a nawet o jednym gigawacie. I to zwraca nam uwagę na to, że takie inwestycje powstają często w obszarach transformacji górniczo-energetycznej ze względu na to, że właśnie tam jest już infrastruktura energetyczna. Natomiast problem w tym jest taki, że często to są obszary, które mają właśnie bardzo duże problemy z zasobami wody i właśnie i otoczenie Bełchatowa, i Konina, gdzie również powstaje bardzo wielkie centrum danych, mają problemy ze źródłami wody, a także potrzebują miejsc pracy. I tutaj jest problem z tymi centrami danych taki, że one zatrudniają zwykle kilkadziesiąt osób. Inwestorzy mówią o 200, kilkaset, ale raporty takich niezależnych instytucji mówią o tym, że to jest często kilka razy mniej niż obietnice, a w Stanach Zjednoczonych średnio w jednym takim obiekcie pracuje 12 osób.
20: I to głównie kwestia nadzoru tak naprawdę.
3: Kwestia nadzoru plus właśnie takie już bardzo wysoko wyspecjalizowane kwestie obsługi tej infrastruktury, elektrycy wysokich napięć i tak dalej. Więc to są oczywiście cenne miejsca pracy, ale w bardzo, bardzo, że tak powiem, mikroskopijnej ilości.
20: Co z tym można zrobić? Bo po pierwsze, nie jest rozwiązaniem niebudowanie niczego. Potrzebne są takie centra danych i rozwój systemów sztucznej inteligencji. To nie jest tylko rozwój tych słynnych LLM-ów, czyli tych wszystkich tam czatów i tak dalej. Czy jest jakiś sposób na wyjście z tego problemu, tak żeby i móc rozwijać tego typu technologii, żeby ludzie na tym nie cierpieli?
3: Tak, więc oprócz tego, o czym wspominałem, czyli takiej priorytetyzacji funkcji społecznych przy przydzielaniu energii dla tych centrów danych i traktowanie ich jako niższą kategorię niż niezbędne funkcje jak szpitale czy domy, możemy się też zastanowić, ile mocy obliczeniowej i ile danych potrzebujemy, bo obecnie rozwój sztucznej inteligencji i związanych z nimi centrów danych nie wynika z tego, że zostało zgłoszone na to jakieś zapotrzebowanie społeczne, dlatego że tak na potęgę korzystamy z czata GPT, że już nie wyrabiają serwery i trzeba ich dołożyć, tylko właśnie z tego, że jest ogromna obietnica zysków w przyszłości osiąganych przez największe firmy, które dostarczają właśnie tych modeli, jak OpenAI, Anthropic, Google i inne, która ma charakter obietnicy, tak? To nie jest coś, co koniecznie ma pokrycie. I ta obietnica opiera się, co jest też dla mnie z perspektywy związkowej bardzo ważne, opiera się na obietnicy zastąpienia większości gospodarczo-wartościowych miejsc pracy. Chodzi o nie tylko o miejsca pracy właśnie produkcyjne, co następuje jakby w przemyśle, ale właśnie o miejsca pracy biurowej. Chodzi o dziennikarzy, chodzi o tłumaczy, chodzi o pracowników, którzy organizują pracę innym, chodzi o programistów, naukowców i tak dalej. Tak więc ogromne wyceny, które uzyskują te firmy i o które się starają, właśnie na tej obietnicy są oparte i mamy do czynienia teraz z wielkim boomem inwestycyjnym na sztuczną inteligencję i co za tym idzie z boomem na centra danych, który niekoniecznie ma pokrycie nie tylko jakby w zapotrzebowaniu społecznym na takie usługi, ale też nie ma koniecznie pokrycia w tym, czy faktycznie te firmy będą zyski osiągać na sprzedaży tych abonamentów.
19: To może spójrzmy na to od strony samej infrastruktury. Jak można by zrobić takie centrum danych, żeby ono nie szkodziło okolicznym mieszkańcom. To znaczy nie istniało tak jak u nas jest planowane w środku miasta, na terenach poprzemysłowych, blisko rozdzielni energetycznej, która jest wygodna, bo już istnieje, można zrobić przyłącze. Nie w miejscu, gdzie tej wody jest mało i gdzie i tak Wyspa Gorąca powstaje, bo to miasto i okolice Warszawy. Gdzie takie centrum danych i w jakich warunkach, na jakich zasadach mogłoby powstać jakieś ramy, w których takie centrum mogłoby okazać się możliwie mało szkodliwe.
3: Może zanim jeszcze przejdę do tych lokalizacyjnych, zaraz się do tego odniosę, to jeszcze powiem jedną rzecz związaną ze skalą, bo też nawet jeśli uznamy, że chcemy używać sztucznej inteligencji, to też nie jest tak, że to jak te modele są obecnie rozwijane, to jest jedyny sposób. I tutaj świetnie o tym pisze Karen Hao w książce Imperium Sztucznej Inteligencji, która pokazuje, jak sposób rozwijania ChatGPT i potem innych modeli był związany właśnie ze skalowaniem, ciągłym zwiększaniem ilości danych, mocy obliczeniowej i energii używanej do wytworzenia. Ten model, polegający na tym, że ciągle co 10 razy większe modele były tworzone, on się trochę wyczerpał, tak, tutaj trochę Chińczycy ten balonik przekuli swoimi bezdziejowczymi modelami, ale teraz mamy drugi, taką powiedzmy innowację, która zwiększa to zapotrzebowanie na moc obliczeniową, czyli tych agentów AI, którzy wykonują dziesiątki, setki, tysiące zapytań po to, żeby rozwiązać jakiś problem. I to nie jest jedyny sposób używania ze sztucznej inteligencji. Jest bardzo wiele modeli, które można uruchomić na telefonie nawet, czy na zwykłym komputerze. Więc jakby na pewno potrzebujemy oszacować, ile potrzebujemy mocy obliczeniowej, do jakich celów. I jak to oszacujemy, to wtedy możemy się zastanowić nad lokalizacjami. Tak przynajmniej ja bym sobie wyobrażał taki proces decyzyjny. Jeśli chodzi o uciążliwość dla mieszkańców, to na pewno warto odsunąć taką inwestycję od miejsc zamieszkania. Są już regulacje w różnych hrabstwach Stanów Zjednoczonych, które wprowadzają odległości na przykład pół mili, czyli około 800 metrów, trochę większe odległości w zależności od mocy takiego centrum danych. Druga rzecz bardzo ciekawa z perspektywy urbanistycznej, to jest zakaz lokowania takich centrów danych w miejscach położonych blisko wysokoprzepustowych stacji i przystanków transportu zbiorowego, po to, żeby przy takich przystankach mogły być lokowane domy, usługi, miejsca pracy, po to, żeby ludzie mogli się w ten sposób przemieszczać. I takie regulacje w Stanach w niektórych miejscach zostały wprowadzone. I to mogło być coś na wzór ustawy wiatrakowej, tak, która reguluje odległości między zabudową mieszkaniową a wiatrakami, i coś takiego bardzo by się przydało, jeśli chodzi o centra danych. Jak najbardziej warto wymagać tego, żeby te centra danych używały jak najmniej wody, generowały jak najmniej hałasu, żeby też nie były tak bardzo duże w jednym miejscu, tak? Bo to też są skoncentrowane negatywne wpływy. No i żeby ciepło, które one generują, odzyskiwać jakby do sieci komunalnej. Natomiast według mnie niedobrze by było, gdyby obietnice wykorzystania ciepła i tak dalej byłyby taką wymówką do tego, żeby w nieograniczony sposób to rozwijać.
20: To podsumowując, niech Państwo się rozejrzą w swojej okolicy, niech się Państwo dowiedzą, co się w Państwa okolicy dzieje, mogą się Państwo bardzo nieprzyjemnie zdziwić, zwłaszcza, że jak już o tym mówiliśmy, często budowa tego typu instalacji, inwestycji, centrów danych jest ukrywana świadomie przed mieszkańcami, bo no, inwestorzy spodziewają się uzasadnionych protestów, problem będzie coraz większy i nie jest tak, że nie da się go rozwiązywać, o czym właśnie dzisiaj mówiliśmy.
19: Michałowi z Zespołu do Spraw Klimatu i Ekologii Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, geografowi pracującemu w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EuroREG na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.
20: Bardzo również dziękujemy. Za chwilę zapraszamy Państwa na informacje TOK FM o 16:00. Po nich audycja Globalne Popołudnie.
2: Zapraszamy na informacje TOK FM, a po nich opowiemy, dlaczego wszyscy surferzy świata wybierają się do Salwadoru.

0: Reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
5: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
4: Brzmi dobrze.
5: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku. A teraz...
8: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Na tydzień przed wyborami w Krakowie Łukasz Gibała zdecydowanie prowadzi, ale wiele wskazuje na to, że będzie druga tura. Tymczasem kolejna zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydentki miasta trwa na Śląsku. Trwa też kolejna kontrofensywa sił ukraińskich na północy obwodu donieckiego. Minęła 16. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Na tydzień przed wyborami prezydenckimi w Krakowie Łukasz Gibała ma wyraźną przewagę nad konkurentami. Tak wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News. Na Gibałę wskazało ponad 39% ankietowanych. Drugie miejsce zajmuje Monika Piątkowska, która ma ponad 23% poparcia. Jeśli te wyniki się potwierdzą, potrzebna będzie druga tura, komentuje Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
18: Nastąpił taki proces upolitycznienia tych wyborów, że duże miasta stały się takim po prostu poligonem jednak dla partii, prawda? No, kiedyś tak nie było. Życzę mieszkańcom Krakowa po prostu takiej chłodnej głowy, zdrowego rozsądku. Odejdźcie od tej ogólnopolskiej polityki.
17: Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. O wejście do drugiej tury chcą walczyć także Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. A o tym mówi już Andrzej Szejna, również z Lewicy.
19: Cóż, moim marzeniem jest, żeby Daria Gosek-Popiołek weszła do drugiej tury wyborów w Krakowie. A czy wygra? to wtedy zdecyduje druga tura wyborów w Krakowie.
17: Swojego kandydata w wyborach nie wystawia Konfederacja, bo nie zebrała wystarczającej liczby podpisów. Na razie, jak twierdzą jej członkowie, nie ma też dyskusji o poparciu jakiegoś innego kandydata. Trwa też zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydentki Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki przed końcem kadencji. Inicjatorem referendum jest Stowarzyszenie Gliwice 2026. Jego przedstawiciele do 23 października muszą zebrać 12 700 ważnych podpisów mieszkańców. Dopiero jeśli im się to uda, referendum zostanie ogłoszone.
0: Dostałam do skrzynki zawiadomienie takie, taką ulotkę.
20: Są plakaty, nie? Wszędzie. I głosowałam na nią, a jak się sprawuje, to nie do końca wiem.
21: Dlaczego pani jest za odwołaniem pani prezydent?
0: Bo wiodące bardzo mi się nie podoba ta ręka z tym kciukiem wywalonym do góry. Nie wiadomo, co to ma oznaczać. Chyba tylko to, żeby dać zarobić temu rzeźbiarzowi.
22: Jako pani Kuczyńskiej, to do niej nic nie mam, no nie, bo co by ona to, no, krótko rządzi, no nie?
21: Ale już do koalicji.
22: Nie, ale to do koalicji już mam.
23: Ach, bzdura to jest.
17: W innym mieście, w województwie śląskim, Częstochowie, wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta uzyskał wymagane poparcie. Tam głosowanie odbędzie się 25 października. Rząd Włoch przygotowuje przepisy, które ograniczą liczbę uczniów z rodzin cudzoziemskich w jednej szkolnej klasie. Zakazane mają być też muzułmańskie nakrycia zasłaniające twarz w szkole. Premierka Giorgia Meloni zapowiedziała też, że rodzice uczniów, którzy mają problem ze szkolną integracją, będą mieli obowiązek nauki języka włoskiego. Według oficjalnych danych statystycznych Włochami nie jest prawie 12% uczniów we włoskich szkołach. Vivaldi to kryptonim działań kontrofensywnych, jakie ukraińskie wojsko prowadzi w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Według dowódców w ich trakcie siły Kijowa wyzwoliły 50 km kwadratowych terytorium. Łączne straty Rosji w kolejnych etapach walk to 3000 osób. Ukraińcy atakowali stanowiska dowodzenia, węzły łączności, zaplecze logistyczne i rezerwy. Walki na wschodzie i południu kraju nie ustają. Ostatnio polski premier Donald Tusk powiedział, że Ukraina traci miesięcznie 27 tysięcy żołnierzy, którzy giną albo odnoszą obrażenia. Wystarczyło kilka godzin obserwacji policyjnym dronem przejazdów kolejowych w Ostrołęce, by złapać w sumie 25 kierowców łamiących w takich miejscach przepisy. Mundurowie opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala tego problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówił nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
24: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami wysokości 300 zł.
17: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Takie zachowanie na przejazdach kolejowych, jak podkreślają mundurowi, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Przypominają, że w starciu z rozpędzonym kolejowym składem kierowcy i pasażerowie mają niewielkie szanse na przeżycie. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Zaburzenia neuropoznawcze to forma niepełnosprawności, a nie powód do społecznego wykluczenia. W przeddzień Światowego Dnia Świadomości Choroby Alzheimera specjaliści apelują o zmianę podejścia do pacjentów. Strach przed diagnozą sprawia, że chorych zaczynamy postrzegać wyłącznie przez pryzmat ich ograniczeń. Monika Stroińska, założycielka Centrum Montessori Senior, zwraca uwagę na kluczowy błąd, jaki popełniamy jako społeczeństwo.
25: Po diagnozie często nasze spojrzenie się drastycznie zmienia i człowiek po prostu przestaje być człowiekiem, a staje się chorym. Jego zachowania przestają być reakcjami, stają się symptomami, więc w kwestii tej wczesnej diagnozy powinniśmy wszyscy zrozumieć, że ta wczesna diagnoza powinna nam służyć temu, żeby konkretnie wiedzieć, jak tą osobę wspierać.
17: Szacuje się, że w Polsce z różnymi formami demencji zmaga się już ponad 500 000 osób, a z powodu starzenia się społeczeństwa w ciągu najbliższych 20 lat ta liczba może się podwoić. W całej Polsce obowiązują w tej chwili ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Co więcej, jeszcze do 17 na północy kraju, na wybrzeżu sytuacja może być trudna. Wiać będzie do 80 km na godzinę. Tam też możliwe burze, również z gradem. Mokro będzie także w całym kraju tej nocy, na termometrach od 9 do 11 stopni. Nieco więcej rozpogodzeń w zachodniej połowie Polski.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Dzień dobry. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie, w której opowiadamy o świecie poza europejską perspektywą. Ja nazywam się Krzysztof Story, a dziś ze mną przy drugim mikrofonie...
27: Doma Matejko.
26: Scenariusz na to popołudnie mamy dla was naprawdę gangsterski. Trochę mi się kojarzy z przygodami Batmana w ogarniętym przez przestępców Gotham City, bo będą i wojny gangów, będzie też szeryf, który próbuje to bezprawie zakończyć, a wybieramy się do najmniejszego kraju Ameryki Środkowej, czyli Salwadoru, ze stolicą w San Salvador, prosto zapamiętać. Salwador graniczy z Gwatemalą i Hondurasem oraz Oceanem Spokojnym. I poza tym, że jest najmniejszym krajem Ameryki Środkowej, to od 2024 roku jest też najchętniej w Ameryce Środkowej odwiedzanym przez turystów państwem. Przebił Kostarykę. W zeszłym roku Salwador odwiedziło ponad 3,5 miliona turystów. I może zanim dojdziemy do tej gangsterskiej całej historii Salwadoru, to czym Salwador przyciąga turystów? Bo to jest takie państwo, które kiedyś kojarzyło się głównie z kawą.
1: Tak, a teraz słynie z tego, że ponoć jest najbezpieczniejszym krajem w regionie i że można tam śmiało jechać, podróżować. No i tutaj muszę wspomnieć o flagowym projekcie rządu, czyli Surf City. I to jest niesamowite, bo rzeczywiście Salwador stał się mekką surferów z całego świata. Jakby warunki do surfingu tam były zawsze, jeżeli chodzi o fale, ale no właśnie, niekoniecznie ludzie tam jeździli ze względu na to, że do niedawna Salwador uchodził za najniebezpieczniejszy kraj w ogóle na świecie. Natomiast po różnorodnych przemianach, o których na pewno jeszcze będziemy tutaj wspominać, prezydent Bukele postanowił stworzyć właśnie 300 kilometrów wybrzeża dedykowanego dla turystów, dla surferów.
26: Właśnie, bo to się nazywa Surf City, ale to nie jest miasto. Tak, to jest projekt otwarcia na turystykę całego wybrzeża tak naprawdę Salwadoru.
1: Tak, i tam są absolutnie piękne historie, bo w tym momencie przyjeżdżają rodziny z dziećmi, przyjeżdżają amatorzy surfingu, przyjeżdżają też profesjonaliści, profesjonalistki tego sportu. Jest cała świetnie skrojona infrastruktura, a nawet Salwador doczekał się mistrza surfingu, Briana Pereza. I jego historia też jest taka niesamowita, bo Brian Perez doświadczył przemocy, wyrósł w takiej dzielnicy biedy, ale zawsze był takim ogromnym pasjonatem surfingu, mimo że miał, jak mówi, połowę deski surfingowej i na niej próbował wstawać, co mu się udawało. W 2024 roku reprezentował Salwador podczas Mistrzostw Olimpijskich. I na przykład teraz jego zadaniem, taką jego osobistą misją jest wyciąganie dzieciaków, młodzieży ze szponów gangów właśnie poprzez surfing.
26: To taka historia jak z amerykańskiego filmu Lepsze życie poprzez sport. Doma się zna na surfingu, nawet organizuje obozy surferskie, wie o tym byciu na wodzie i falach dużo więcej niż ja, ale to już może temat na inną rozmowę. Przenieśmy się teraz 10 lat wstecz. Jakbym komuś wtedy w Salwadorze powiedział, w 2015 na przykład roku, kiedy w całym kraju zamordowano 6656 osób w ciągu jednego roku, to jest tak jak w Polsce by było, przeliczając na populację, 40 tysięcy morderstw, bo w Salwadorze mieszka niewiele ponad 6 milionów ludzi. Był to najbardziej brutalny kraj na świecie. I jakbym wtedy powiedział, że za 10 lat ten kraj będzie głównym celem turystów w regionie, że będzie tam budowane jakieś surf city, to Salwadorczycy i Salwadorki by chyba po prostu wybuchli jakimś pustym śmiechem albo łzami. I chciałbym, żebyśmy teraz opowiedzieli, jak Salwador wyglądał przez większą część XXI wieku, bo jak zaczniecie szukać jakichkolwiek informacji, a ja zacząłem, to szybko traficie na dwie takie nazwy, które w Salwadorze budzą grozę. Mara Salvatrucha 13, czyli Trece, i Barrio 18, czyli Barrio 18, czyli gang związany z ulicą 13, gang związany z ulicą 18. Dwa gangi, które przez 20 lat ponad toczyły i rządziły w zasadzie tym krajem. Jak wyglądała wojna tych dwóch grup? Czym one się trudniły? Jak funkcjonowały w Salwadorze?
1: Te gangi absolutnie sparaliżowały Salwador. Do tego stopnia, że Salwadorczycy stali się więźniami we własnym kraju, we własnym domu. Bo wyobraźmy sobie, powiedzmy, takiej średniej wielkości miejscowość i pośrodku idzie ulica dosyć szeroka ulica i ta ulica jest granicą pomiędzy tymi dwoma gangami. I teraz, jeżeli mieszkasz po jednej stronie ulicy, nie masz prawa przekroczyć ulicy. Nie masz prawa przejść na drugą stronę. I dochodziło do takich absurdów, że na przykład rodziny nie widziały się przez 10 lat, mimo że mieszkały w tej samej miejscowości, ba, mieszkały po dwóch stronach tej samej ulicy.
26: A z czego się brała potęga i bogactwo tych gangów? Z handlu narkotykami, z handlu ludźmi, bo to są takie klasyczne tropy, którymi się podąża?
1: No to jest w ogóle ciekawe, bo głównie chodziło o wymuszenia, haracze, porwania, wywłaszczenia. Dobrze sobie to rozplanowali, tak mówię ironicznie, ale stali się jakby takimi posiadaczami ziemskimi i pobierali opłaty za możliwość mieszkania w tej dzielnicy, którą przejęli. Więc ludzie musieli im płacić nie tylko za wynajem, ale na przykład za prąd i za wodę. I oczywiście ludzie płacili tyle, ile gangi powiedziały, że mają zapłacić, więc często na przykład rodziny rezygnowały z posyłania dzieci do szkół, no bo musiały zapłacić haracz. I nie było wyjścia, nawet nie było za bardzo jak uciec z takiej dzielnicy, z takiego miasta, no bo właśnie każde przekroczenie granicy to był wyrok śmierci. I jest masa, absolutnie masa takich przerażających historii, że na przykład jeden chłopak, który teraz jest takim artystą, malarzem, udał się nad rzekę z kolegami. On był w ogóle niezwiązany z żadnym gangiem, tylko poszli świętować zakończenie roku szkolnego. No i przez przypadek znaleźli się nie po tej stronie rzeki, po której powinni być. I jeden z gangów zaczął do nich strzelać, a on sam przeżył tylko dlatego, że udawał martwego. Ale do końca życia jest sparaliżowany. Więc takich historii jest, no...
26: Chyba w każdej rodzinie w Salwadorze w zasadzie jest taka historia, bo ten stan trwał 20 lat. To jest niesamowite. Ja w Polsce, słysząc sformułowanie wojna gangów, to maksimum tego, co mogę sobie wyobrazić, to jest konfrontacja Pruszkowa z Wołominem z piosenki Kazika w dodatku, a nie z mojej osobistej pamięci raczej. Rozumiem, że to jest mały pikuś w porównaniu do tego, co się działo w Salwadorze. I zapytam cię, przez 20 lat Salwador tę wojnę z gangami przegrywał. Czy były jakieś takie próby poradzenia sobie z tą sytuacją i na czym się skończyły? Czy to państwo zupełnie skapitulowało?
1: Oczywiście, no każdy rząd miał jakiś swój pomysł i zazwyczaj wprowadzano politykę mano dura, czyli twardej ręki. I strategia ta polegała na masowych aresztowaniach i zwiększeniu obecności policji, czyli jakby nic nowego, tylko problem polegał na tym, że jak oni zaczęli aresztować tych gangsterów, to więzienia zaczęły się przepełniać i gangsterzy mieli nagle doskonałe warunki do tego, żeby w tych więzieniach budować własną strukturę organizacji, trochę ją ulepszać. Powstały jakby takie nowe kliki, też ze względu no i na korupcję, i na negocjacje, które trwały z poszczególnymi rządami. Mieli na przykład coraz większe przywileje w tych więzieniach, więc mogli łatwo się komunikować ze światem zewnętrznym i paradoksalnie to więzienie i te masowe aresztowania były im na rękę. I nawet doszło do zawieszenia broni, to było w 2012 do 2014 roku i rzeczywiście zawieszenie broni obejmowało i MS-13, jak i Barrio-18, Barrio-18, ale paradoksalnie to zawieszenie broni nie dało ulgi.
26: Były różne próby negocjacji i za każdym razem, jeśli rząd, żeby zachować trochę spokój albo dać iluzję swoim obywatelom jakiegoś spokoju, szedł na ustępstwa wobec gangów, to te gangi w zasadzie stawały się silniejsze i wracały w jeszcze większej chwale. A o tym, skąd te potężne grupy przestępcze się wzięły w Salwadorze i o szeryfie, który na białym koniu nadjechał uratować czy zbawić ten kraj, opowiemy po skrócie informacji. Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Jeszcze do 18.00 otwarte będą lokale wyborcze w Berlinie i Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Mieszkańcy wybiorą deputowanych do landowych parlamentów w Mecklenburgii. Szansę na wygraną ma Alternatywa dla Niemiec, która 2 tygodnie temu odniosła sukces w Saksonii-Anhalcie. Rezultatom przyglądają się politycy szczebla centralnego, szczególnie rządzącej i coraz słabszej chadecji. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina i Jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dziś drugi dzień wizyty pary prezydenckiej w USA. W jej trakcie Karol Nawrocki weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przekształci planowany łuk triumfalny w Waszyngtonie w kompleks wojskowy. Łuk ma służyć m.in. jako magazyn broni, miejsce uruchamiania dronów czy gniazdo dla snajperów. Do tych nowych zapowiedzi amerykańskiego prezydenta wrócimy w informacjach o 17.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie, przy mikrofonach Krzysztof Story
16: i Doma Matejko.
3: Podróżujemy dzisiaj do Salwadoru, dzisiaj najchętniej odwiedzanego przez turystów państwa w Ameryce Środkowej, a jeszcze 10 lat temu najbardziej brutalnego państwa na świecie, które biło rekordy liczby morderstw, było rozdarte wojną dwóch gangów, a państwo w zasadzie nie miało wiele do powiedzenia. To wszystko było tak straszne, że oczywiście świat też obserwował, co się dzieje w Salwadorze i salwadorskie gangi i to, co się tam dzieje, było takim dyżurnym straszakiem, którego używał bardzo chętnie na przykład Donald Trump jako symbolu zła i zagrożeń, do których prowadzi nielegalna imigracja do Stanów Zjednoczonych. W 2025 roku Donald Trump wpisał Mara Salvatrucha 13, MS-13, jeden z tych dwóch gangów, na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych. I uśmiecham się tutaj troszkę, bo historia jest przewrotna. Bo ta zagraniczna z perspektywy Stanów Zjednoczonych organizacja terrorystyczna powstała w Los Angeles. Doma, jak to się stało, że gangsterzy z Salwadoru znaleźli się w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych?
16: No, tutaj byśmy musieli się cofnąć do lat 80., początku lat 90. W Salwadorze.
3: Oczywiście, no nie ma globalnego popołudnia bez zagłębienia się choć trochę w historię kraju.
16: Tak, więc tym razem nie może być inaczej, bo wtedy w Salwadorze panowała wojna domowa między juntą wojskową a lewicową partyzantką. Czyli taka historia dosyć standardowa jak na Amerykę Środkową tamtego okresu.
3: Kolejny punkt standardowy jest taki, że junta była mocno wspierana przez Stany Zjednoczone.
16: I Stany Zjednoczone bały się bardzo komunistów i oczywiście jesteśmy w trakcie zimnej wojny, więc stąd Stany Zjednoczone wspierały juntę wojskową w Salwadorze. W tamtym okresie salwadorskie siły bezpieczeństwa i takie prawicowe szwadrony śmierci dokonywały masowych zbrodni na cywilach do tego stopnia, że taka słynna była masakra w El Mozote, gdzie żołnierze zamordowali prawie 1000 cywilów, z czego ponad 500 stanowiły dzieci. I rząd w ogóle negował, że taka masakra miała miejsce. Jeżeli ktoś czytał 100 lat samotności, jak Garcia Marquez tam też pisze o innej masakrze z kolei w Kolumbii i jest taki moment, że właśnie wszyscy negują, że nie, jakby tu nikt nie zginął, tu nie było w ogóle żadnych walk. To jest dokładnie to, co miało miejsce również w Salwadorze. I ze względu na tę wojnę, na przemoc, ludzie zaczęli masowo emigrować do Stanów Zjednoczonych. Tylko no, większość z tych Salwadorczyków trafiła do takich dzielnic biedoty w Los Angeles, gdzie już panowały gangi, głównie gangi meksykańskie. No więc Salwadorczycy zaczęli się jednoczyć i stworzyli właśnie własne gangi, żeby móc się konfrontować, no a przede wszystkim bronić przed istniejącymi już tam wcześniej gangami.
3: I to tam na ulicach Miasta Aniołów powstały i Mara Salvatrucha, i MS-13, i Barrio 18. I ja muszę się poprawić, bo zapytałem cię, jak to się stało, że gangsterzy z Salwadoru znaleźli się w Los Angeles, a okazuje się, że oni po prostu to tam w Los Angeles stali się gangsterami, a z Salwadoru po prostu uciekali przed inną formą przemocy, jaką była wojna domowa, która też naznaczyła historię tego państwa, trwała od 79 do 92 roku. I teraz druga część procesu. To jak te gangi z Los Angeles nagle przejęły z powrotem swoją ojczyznę, czyli Salwador?
16: W 92 roku w Salwadorze podpisano porozumienie pokojowe w Chapultepec. Oficjalnie doszło do zakończenia wojny domowej. A no, chwilę później, w 96 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę, która pozwalała na deportację obcokrajowców, skazanych za różne przestępstwa i wtedy Amerykanie stworzyli takie specjalne jednostki i zaczęli masowo odsyłać tysiące uwięzionych członków właśnie MS-13 albo Barrio 18 z powrotem do Salwadoru. Ciekawe jest to, że na przykład część z tych aresztowanych, deportowanych Salwadorczyków nigdy wcześniej nie było w Salwadorze, bo na przykład już się urodzili w Stanach, albo na przykład nie mieli prawomocnych wyroków, a i tak ich deportowano. I zastali w Salwadorze duże pole do popisu, bo no, kraj był wyniszczony wojną domową, a gangi zaczęły przenosić swoje zwyczaje właśnie na ziemię ojczystą. To tak w dużym skrócie, ale nastąpiło takie sprzężenie zwrotne.
3: Niesamowite jest to, że nawet w nazwach tych gangów nadal widać ich amerykańskie pochodzenie, bo te numerki przy MS-13 i Barrio 18 to są po prostu numery ulic z Los Angeles, które były centrami terytoriów. I te nazwy przeniesiono do Salwadoru. O tym, jak okropny był ten terror gangów, już wam opowiedzieliśmy w tym globalnym popołudniu. Niestety, ale historia Salwadoru, czyli państwa, którego nazwa pochodzi od słowa zbawienie, zbawiciel po hiszpańsku, jest naznaczona morzem wręcz przemocy. W wojnie domowej tej z lat 80. zginęło 75 tysięcy ludzi, kolejne dziesiątki tysięcy w wojnie, którą toczyły między sobą dwa gangi. I nagle pojawia się nam wspomniany już przez ciebie Nayib Bukele, dzisiaj i od 2019 roku prezydent Salwadoru, szeryf, rycerz na białym koniu. Ale opowiedzmy trochę jego historii. Skąd się wziął Bukele, bo pierwsze wzmianki o nim takie w poważnej polityce to było to, że został jeszcze wtedy dość lewicowym w ogóle burmistrzem dość małego miasta.
16: No, jego historia przypomina historię jakiegoś gwiazdora, gwiazdy, nie wiem, rocka trochę. I rzeczywiście to jest też dosyć niesamowite, że on na początku mocno działał z lewicą, ale później się poróżnili i przeszedł na skrajną prawicę i obiecał to, co każdy Salwadorczyk chciał usłyszeć, czyli że będzie pokój, że będzie bezpiecznie, że wsadzi wszystkich gangsterów do więzienia, że ludzie będą mogli swobodnie chodzić po ulicach, że nie będzie przemocy, w ogóle cytując klasyka, niczego nie będzie.
3: Tylko że właśnie Bukele jest jakimś specjalnym przypadkiem, bo każdy, jak rozumiem, prezydent, polityk w Salwadorze obiecywał, tak jak wspomniałaś, mano dura, twardą rękę albo zero tolerancji dla przemocy. No to przecież musiała być najbardziej popularna polityczna obietnica w tym kraju przez 20 lat. Tylko że Bukele się udało. Dzisiaj naprawdę w Salwadorze ludzie chodzą w spokoju po ulicach. I to nie udało się od razu. Przez pierwsze 3 lata prezydentury on wykonywał jakieś ruchy, ale ta przemoc nadal była obecna. Wydarzył się w marcu 2020 roku, 3 lata po tym, jak Bukele został prezydentem Salwadoru, taki tragiczny weekend, kiedy w ciągu 3 dni zamordowano w kraju 87 osób. Dla porównania wcześniej przez cały miesiąc zginęło 79, przez cały luty, a w marcu w ten jeden weekend taka fala przemocy. I Bukele chyba wtedy poszedł na poważnie w tą strategię twardej ręki. Opowiedz o tym, jak udało mu się ten Salwador zbawić.
16: Czy zbawić, to zobaczymy. Ale jego reakcja na tamte wydarzenia była natychmiastowa, ponieważ ogłosił stan wyjątkowy, co się wiązało z zawieszeniem praw konstytucyjnych, ale co najważniejsze, z faktem, że wysłał na ulicę wojsko, policję. Policji dał bardzo szerokie pole do działania i uprawnienia właściwie na równi z wojskiem. I od tego momentu policjanci, jak i wojskowi mogli aresztować osoby z ulicy bez specjalnych jakby dowodów, bez procesu sądowego i zaczęła się masowa łapanka. Taka ciekawostka, ale myślę, że w Salwadorze jest to bardzo takie znamienne, że gangsterów

0: że właśnie organizowały takie zbiorowe zatrzymania. Co więcej, o czym jeszcze myślę, tak wspomnę w jednym słowie, Bukele jak został prezydentem, to on trafił na bardzo dobry grunt, bo sytuacja w kraju nie była aż tak tragiczna, bo poprzedni prezydent dosyć dobrze sobie poradził z tymi gangami, więc rzeczywiście Bukele miał dosyć uprzywilejowane pole do popisu. I to, co zrobił innego Bukele w odróżnieniu właśnie na przykład do jego poprzednika Syrena, to było to, że stworzył świetne więzienia. A przede wszystkim mowa tutaj o CECOT, czyli taki centrum do zatrzymań terrorystów, tak jakby miała to jakoś przełożyć
1: na język. To chyba na polski, jakby dosłownie tłumaczyć z hiszpańskiego ten akronim CECOT, to by było Centrum Odosobnienia Terrorystów.
0: I to jest więzienie, które jest przewidziane na 40 tysięcy osób, które bardzo szybko zostało wypełnione po brzegi. W ogóle zostało zbudowane, jeżeli dobrze pamiętam, w kilka miesięcy. Więzienie to ma 7 kręgów zabezpieczeń.
1: Jak piekło u Dantego.
0: Tak. Ale no Bukele obiecuje, że kto tam wejdzie, to już nigdy stamtąd nie wyjdzie. I to do tego stopnia, że pewno wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek widziało takie zdjęcia z Salwadoru, gdzie jest iluś tam kilkudziesięciu mężczyzn ubranych na biało, z ogolonymi głowami, z tatuażami w takim wielkim szarym pomieszczeniu. I jeżeli ktoś widział takie zdjęcie, to na pewno to było zdjęcie właśnie z CECOT, czyli z tego więzienia. I tam ci zatrzymani są w celach, w których przebywa około 30 zatrzymanych, czasem więcej. Nie mają materacy, mają tylko jakby takie leżanki, nie mają poduszek, mają jedno prześcieradło i mogą się albo tym przykryć, albo nie wiem, spać na tym, to już zależy od kreatywności jednostki. Jedzą 2 razy dziennie, ale może też takie, co jest dosyć szokujące, że światła nigdy nie są gaszone w tym więzieniu, nie ma zegarków, tak żeby jakby stracili poczucie czasu oraz nie mają prawa w ogóle wyjść na zewnątrz. Czyli nie ma nawet jakiegoś takiego patio, takiego nic. I oni do końca życia nie zobaczą światła dziennego. Nie mają prawa do odwiedzin w ogóle, ani żadnego kontaktu nawet telefonicznego ze swoimi rodzinami. I część osób, które przebywa z CECOT, nie odbywa kary po procesie sądowym, tylko cały czas czeka na ten proces, a to się wydłuża miesiącami, latami.
1: O tym jeszcze porozmawiamy. Czyli z twojej opowieści taką sławę ma też Bukele na świecie jako taki Batman, który w końcu uspokoił, uzdrowił Gotham City ogarnięte przestępczością, a to okazuje się, że strategia była i sposób na to dużo bardziej brutalny i prostszy, budować dobre więzienia. Zakończę przed skrótem informacji TOK FM, podam wam tylko jeszcze 2 statystyki. Od 2015 roku liczba morderstw w Salwadorze spadła o 98%, ale za to Salwador jest państwem, w którym najwięcej ludzi na świecie w stosunku do populacji siedzi w więzieniach. 1700 osób na 100 tysięcy mieszkańców, prawie 2% populacji. Drugie na tej liście są Stany Zjednoczone z wynikiem 3 razy mniejszym, a Polska to jest około 8 razy mniej. Salwador jest po prostu mistrzem świata w więziennictwie. O tym, jak patrzy na to świat zewnętrzny, na to, co się dzieje w Salwadorze i jaka przyszłość czeka ten kraj pod rządami Naiba Bukele, po skrócie informacji TOK FM.
2: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
3: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
4: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: To FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Premier zamierza, posłanka powiedziała. prezydent zawetował.

0: Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7. Dominika Wielowiejska.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Donald Trump ogłosił, że rebelianci z ruchu Houthi z Jemenu zapowiedzieli, że nie będą atakować sił Stanów Zjednoczonych. Milicje sprzymierzone z Iranem włączyły się ostatnio do wojny na Bliskim Wschodzie, atakując Arabię Saudyjską, co doprowadziło do wyłączenia ropociągu wschód-zachód, kluczowego dla transportu saudyjskiej ropy. Napięcie w regionie jednak nie ustaje. Kilkanaście minut temu agencja AFP przekazała informację o wybuchu niedaleko do lotniska Irbil w Iraku, na którym stacjonują amerykańscy żołnierze. Wczoraj Departament Stanu USA wezwał amerykańskich obywateli na Bliskim Wschodzie do wzmożonej czujności. Z kolei Iran twierdzi, że Waszyngton zamierza przeprowadzić kolejne ataki. Zachodnia Polska, Dolny Śląsk Wielkopolski albo Lubuskie to rozważane lokalizacje amerykańskiej bazy wojskowej w naszym kraju. W tym miesiącu przedstawiciele Departamentu Stanu USA przeprowadzili w tej sprawie rekonesans. Polscy politycy w sprawie potencjalnego zbudowania takiej bazy podzieleni nie są. Do ich komentarzy wrócimy w informacjach o 17. A teraz jeszcze raport smogowy. I będzie to krótki raport smogowy, bo zdecydowanie aura sprzyja dobrej jakości powietrza. Jest wietrznie, w wielu regionach także mokro, a więc powietrze nie jest zanieczyszczone. Nie ma stacji pomiarowych, które wskazywałyby, że jest problem ze smogiem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry. Słuchacie Globalnego Popołudnia. Przy mikrofonie Krzysztof Story.
9: I Doma Matejko.
8: Opowiedzieliśmy o tym, jak Nayib Bukele, prezydent Salwadoru, bardzo ostrymi metodami w 5 lat swojej prezydentury uczynił z Salwadoru, który był ogarnięty przemocą i wojną dwóch gangów, najspokojniejsze państwo w Ameryce Środkowej i kraj najchętniej odwiedzany przez turystów w całym regionie. Od 2024 roku przebił Kostarykę pod tym względem. 3,5 miliony turystów rocznie, świetne miejsce na surfing i kraj, gdzie najwięcej na świecie ludzi w przeliczeniu na populację siedzi w więzieniach. Prawie 2% obywateli i obywatelek Salwadoru przebywa w więzieniach, bardzo często bez procesu, bardzo często są to członkowie gangów, które rozdrapywały Salwador przez 20 lat, ale równie często są to pewnie osoby, które znalazły się w złym miejscu, w złym czasie. Wiele z nich, tysiące z nich nie jest jeszcze osądzonych, tylko czeka w więzieniach na proces. O tym, jak wyglądają te więzienia, też już Doma mówiłaś. Bukele to wszystko nazywa marginesem błędu. Chyba nie będziemy tu rozważać, czy dało się lepiej, chociaż może i o ten wątek zahaczymy, ale Nayib Bukele w ogóle nic sobie z tego nie robi. On wprost stwierdza, że jest najbardziej cool dyktatorem na świecie. To jest cytat z Nayiba Bukele. Jak to w praktyce wygląda? Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o, wiesz, prawa człowieka, możliwość dyskusji o tym w Salwadorze, wolność mediów, bo to państwo po prostu zwolniło wszystkie bezpieczniki. Wojsko dostało potężne uprawnienia. Jak to wygląda dzisiaj?
9: Organizacje praw człowieka mówią o tym, że nawet 25% wszystkich aresztowanych pod stanem właśnie wyjątkowym to są osoby niewinne. I też często sami policjanci relacjonują anonimowo, że mają takie założenie, taki rozkaz, żeby w konkretnym dniu aresztować 20 osób. I jeżeli nie aresztują 20 osób, to w ogóle mają nie wracać na posterunek. Więc efekt jest taki, że dochodzi do aresztowań przypadkowych osób. I w głowie mam taką historię, którą słyszałam wczoraj, mężczyzny, który prowadził sklepik lokalny, mały taki kiosk, i policja przyszła, wylegitymowała go i stwierdziła, że go aresztuje. Pobili go, wskutek czego dostał urazu paznokcia u stopy. I wysłali go do szpitala, już jak był w więzieniu, po czym obudził się 25 dni później z amputowaną nogą. dostał ponownej infekcji drugiej stopy, więc znowu go wzięli do szpitala jako więźnia i amputowano mu drugą nogę. Wstrząsająca historia, bo ten człowiek akurat został zwolniony, ale musi się rejestrować na policji co miesiąc i to jest zupełnie przypadkowy mężczyzna. I to dotyczy naprawdę olbrzymiej liczby społeczeństwa. I tak, jeżeli właśnie popatrzymy na statystyki, to liczba morderstw spadła, ale na przykład szacuje się, że jest 1000 osób, które nie figurują na listach zatrzymanych, ale są zaginione. I rodziny nie wiedzą, co się z nimi stało. Wiedzą tyle, że zostały zatrzymane, ale nie wiedzą w jakim więzieniu. I często też się dowiadują, że te osoby zmarły na skutek jakichś chorób, właśnie zakażeń, sepsy. Prawdopodobnie wskutek właśnie warunków, jakie panują w więzieniach, bo w Sekot dbają o to, żeby było sterylnie, bo do Sekot często i bardzo chętnie zapraszani są dziennikarze, influencerzy, tiktokerzy, żeby pokazać, jak sprawnie działa państwo, ale w pozostałych 20 więzieniach w kraju często panują właśnie choroby, brud, tortury są na porządku dziennym. Więc w tych statystykach morderstw nie ujęte są te osoby, które właśnie są zaginione albo które umarły lub umierają w innych więzieniach. Więc w ogóle jeżeli chodzi o prawa człowieka, nie wiem, prawo do protestu, no to sam fakt, że rząd nałożył 30% podatku na wszystkie NGO-sy i na prasę opozycyjną, taki znany dziennik El Faro w kraju.
8: To ja doprecyzuję może, bo ten 30-procentowy podatek to jest znana zagrywka wszystkich dyktatorów na świecie, czyli tak zwana ustawa o agentach zagranicznych. Pierwowzorem wielu tych ustaw jest choćby ustawa, która obowiązuje w Rosji i ona nakłada 30-procentowy w Salwadorze, 30-procentowy podatek od środków otrzymanych z zagranicy. No a oczywiście, że wiele organizacji pozarządowych, humanitarnych, prospołecznych, prodemokratycznych, wolnych mediów finansowanych jest w części z grantów czy funduszy zagranicznych, no i to jest dla nich być albo nie być. Poza tym Bukele, a raczej parlament, w którym większość ma jego partia, wydłużył mu kadencję prezydencką z 5 do 6 lat, zlikwidował limit kadencji, dziennikarze w Salwadorze byli podsłuchiwani systemem Pegasus. Ruth Lopez, taka słynna prawniczka zajmująca się prawami człowieka w Salwadorze, została aresztowana. Jej organizacja musiała zamknąć biuro w kraju i dziś działa z Gwatemali. Największa organizacja zajmująca się prawami człowieka w Salwadorze, czyli Cristosal. W dodatku od 2022 roku, kiedy Bukele wprowadził stan wyjątkowy, aresztowano około 90 tysięcy osób. Niektórzy twierdzą wprost, że Salwador po prostu zamienił przemoc gangów na przemoc państwa. Teraz bym cię chciał zapytać, czy dało się inaczej? I co myślą o tym sami Salwadorczycy i Salwadorki? Bo oni chyba naprawdę mogą po raz pierwszy odetchnąć i zjeść obiad w spokoju i przejść na drugą stronę ulicy. Czy Bukele dzisiaj cieszy się poparciem w Salwadorze, pomimo tych wszystkich jego dyktatorskich zapędów?
9: Na pewno jakaś część społeczeństwa, trochę się obawiam, ale dobra, powiem to, że chyba większość społeczeństwa popiera, nie wiem na ile Bukele, no pewno Bukele, ale właśnie to, że może swobodnie wyjść na ulicę i oddają mu pełnię władzy w zamian za to, żeby czuć się spokojnie. Ale z drugiej strony coraz bardziej słyszane są te głosy rodzin, które poszukują swoich bliskich, z którymi nie wiadomo, co się stało. Ale to pytanie, czy dało się inaczej, jest bardzo dobre, a odpowiedź chyba jest niezwykle trudna, bo wiele państw w regionie i nie tylko zresztą chciało naśladować właśnie ten model Bukele, bo on się stał i jest taką gwiazdą prawicy światowej.
8: No szeryf na białym koniu, to jest produkt eksportowy te więzienia.
9: Tak, tak, więc na przykład w Ekwadorze chcieli to wprowadzić, bo Ekwador teraz się boryka z ogromną falą przestępczości, takiej zorganizowanej działalności terrorystycznej. Tylko problem w tym, że mimo, że zastosowano podobne zabiegi, to nie dało w zupełności nawet przybliżonych efektów, bo sam kontekst jest zupełnie inny, bo o ile gangi właśnie Barrio 18 i MS-13 bazowały na wymuszeniach czy porwaniach przejęciach dóbr, to Ekwador zmaga się z olbrzymią przestępczością związaną z handlem narkotykami. Więc te same zasady nie działają już w innych państwach. Podobne rozwiązania chciał wprowadzić i wprowadził Honduras i Kostaryka, a nawet wiceprezydentka Argentyny odbyła takie szkolenie w Salwadorze, żeby się dowiedzieć, jak to się robi.
8: Warsztaty zlikwidowania przestępców z ulic. To jest tak. Faktycznie produkt eksportowy dzisiaj Salwadoru. Nayib Bukele no, ma taką właśnie sławę i bardzo ją pielęgnuje, tego najbardziej cool dyktatora na świecie, tak o sobie mówi. Na potwierdzenie tego na przykład w 2021 roku zdecydował, że Bitcoin poza dolarem będzie też oficjalną walutą w Salwadorze. Każdemu, kto zainstalował specjalną rządową aplikację, nawet sprezentował równowartość $30 amerykańskich w bitcoinach, a energia do ich kopania miała pochodzić z wulkanów, których jest kilkadziesiąt na terenie kraju. To taka ciekawostka, ale wróciłbym do jednak tego więziennictwa i tego, jakim Bukele jest szeryfem. Bo tym świat się naprawdę zainteresował, no i wszyscy patrzą z zazdrością, ale właśnie, ponieważ jak mówisz, ciężko jest to przeszczepić do siebie, to może po prostu naszych bandytów by wywieźć do Salwadoru. I pierwszym oczywiście człowiekiem, który miał taki pomysł, jest Donald Trump. Opowiedz o tym pomyśle na import więźniów do Salwadoru.
9: Administracja Donalda Trumpa rzeczywiście wpadła na taki pomysł i to okazało się intratnym biznesem dla Salwadoru, który za przejęcie więźniów, a właściwie nie tylko więźniów, tylko w ogóle osoby deportowane ze Stanów Zjednoczonych, dostał $6 milionów.
8: To było ponad 300 osób, w większości z Wenezueli. Rzekomo tak określiła ich administracja Donalda Trumpa, wenezuelscy gangsterzy, ale oczywiście większość z nich też nie ma żadnego wyroku.
9: Tak, i oprócz tego, że no rzeczywiście byli wśród tej grupy jacyś gangsterzy i przestępcy, no to byli też mężczyźni zatrzymani przez ICE, przez to, że są latynosami albo mają właśnie tatuaże. To w ogóle jest bardzo ciekawa kwestia, że często fakt posiadania tatuażów jakichkolwiek kwalifikuje cię jako przestępcę lub nie. I ten los deportowanych też jest w ogóle bardzo ciekawy, ponieważ Bukele umówił się z Trumpem, że wśród tej grupy osób deportowanych, które później trafiły do SECOT, znaleźli się wysocy rangą liderzy MS-13. No i teraz możemy sobie pomyśleć, no po co sprowadzać znowu do kraju tych największych gangsterów, przywódców tego gangu, w jakim w ogóle celu? Ale okazało się, że ci akurat gangsterzy byli jeszcze przed procesem sądowym w Stanach Zjednoczonych i Bukele nie chciał, żeby wyszło na jaw, że on próbował z nimi negocjować, więc woli mieć ich w kraju.
8: Te plotki o tym, że Bukele negocjował z gangami i że paru takim naprawdę wysokim dowódcom zapewniono miękkie lądowanie. Jeden z nich miał zostać w ogóle wywieziony do sąsiedniej Gwatemali przez wysokiego rangą urzędnika z Salwadoru i miało go czekać właśnie gwarancja bezpieczeństwa zamiast siedzenia w SECOT, jak większość jego gangu. No i tu pojawia się pytanie, którym chyba musimy spuentować to globalne popołudnie, bo to wszystko w statystykach i też naprawdę na ulicy w Salwadorze ludzie odetchnęli, nawet jeśli jest sytuacja ekonomiczna niezbyt obiecująca, to przynajmniej można ten obiad zjeść w spokoju, nawet jeśli on jest skromniejszy. Ale jak patrzysz na to wszystko, na tę sytuację, na to, w którą stronę zmierza ten kraj, bo ewidentnie zmierza w stronę rządów autorytarnych, żeby nie powiedzieć dyktatorskich, to czy ty myślisz o tym wszystkim jako o pozytywnej historii? Czy to naprawdę jest tak, że Bukele wygrał wojnę z przemocą w Salwadorze?
9: No, pewna część Salwadorczyków powiedziałaby, że to tak, że to jest pozytywna historia. Tylko faktem jest, że to już są rządy autorytarne, bo przecież Bukele podporządkował sobie i sądownictwo, i parlament, i prokuraturę. Więc
8: trochę strach, co będzie dalej, prawda?
9: Jakby w tym momencie, tak, pierwszy przykład z brzegu, zapróbował to, żeby dzieci 12-letnie mogły być skazywane na dożywocie. Więc jeżeli pytasz się, jaka jest przyszłość tego kraju, no to rząd ma tak szerokie pole do działania, że myślę, że jeżeli by przyszła jakaś gorsza sytuacja ekonomiczna i ludzie chcieliby wyjść na ulicę i protestować, no to automatycznie wszyscy skończą w więzieniu.
8: Ach, dziękuję Ci za tą salwadorską opowieść. Myślę, że przedstawiliśmy tutaj nieprawdopodobną z punktu widzenia europejskiego historię, która naprawdę jest być albo nie być dla 6 ponad milionów ludzi mieszkających w Salwadorze, ich krewnych rozsianych po całym świecie. No i cóż, w ramach ciekawostki na koniec jeszcze mam cytat, bo części z Was Salwador mógłby się kojarzyć z wojną futbolową, o której być może kiedyś zrobimy odcinek Globalnego Popołudnia. A książkę o tytule Wojna futbolowa wydał przecież Ryszard Kapuściński. No i cytat, który może nie ma wiele bezpośrednio wspólnego z Bukele, ale a może ma, na pewno warto go przemyśleć. Cytat z wojny futbolowej pana mistrza Ryszarda Kapuścińskiego. Każda wojna to straszny bałagan i wielkie marnotrawstwo życia i rzeczy. Ludzie prowadzą wojny od tysięcy lat, a jednak za każdym razem wygląda to tak, jakbyśmy wszystko zaczynali od początku, jakbyśmy toczyli pierwszą na świecie wojnę. Życzę wam braku wojen. Zapraszam na Globalne Popołudnie za tydzień w tym odcinku audycji. To już wszystko. Dziękuję wam, Krzysztof Story.
5: I Doma Matejko.
8: Wydawcą audycji był Jakub Paś. Dźwiękiem opiekuje się Jarek Gawlik. Za chwilę usłyszycie informacje TOK FM, a po nich Karolinę Lewicką w audycji Sprawy Różne.
10: Wojna domowa w Hiszpanii, mimo nazwy, nie była sprawą wyłącznie wewnętrzną tego kraju. Europejskie potęgi były zainteresowane tym konfliktem lub w niego zaangażowane z różnych powodów – ideologicznych, bo starła się lewica z prawicą, ekonomicznych, bo można było na tej wojnie zarobić, czy wreszcie strategicznych. Kto się jak względem tego, co się na Półwyspie Iberyjskim wówczas działo, ustosunkował i jakie to miało konsekwencje? Opowiemy tuż po informacjach o 17. Karolina Lewicka, zapraszam.
11: Autopromocja.
12: Kochamy sport tak mocno, że chcemy więcej.
13: Żyjemy sportem
12: tak bardzo, że ciągle nam mało.
13: Rozmawiamy o sporcie
12: tak, że i wy go pokochacie.
13: Jeszcze więcej sportu.
12: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Niemcy decydują o przyszłości władz w Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim, a być może także o przyszłości kanclerza Merca. Są utrudnienia na kolei w Warszawie po awarii pociągu, a mieszkańcy w Gdańsku coraz chętniej korzystają z pierwszej w mieście rowerowej ekostrady. Minuta po 17:00, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Za godzinę zamknięte zostaną lokale wyborcze w Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Trwają tam wybory do lokalnych parlamentów. Wyniki tych głosowań po niedawnej dotkliwej porażce rządzącej w kraju chadeckiej CDU w Saksonii-Anhalcie mogą mieć poważne konsekwencje i nawet kosztować stanowisko kanclerza Friedricha Merca. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec może wygrać w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, ocenia Tomasz Kurjanowicz, dziennikarz mieszkający w Niemczech.
19: Niemcy są w kryzysie dużym. Jak Merz wygrał wybory, wydawało się, że sytuacja ekonomiczna się zmieni, że będą reformy, że ludziom będzie się powodziło lepiej, a tak po prostu nie jest i ludzie, wyborcy tracą cierpliwość.
18: W Berlinie, gdzie obecnie rządzi koalicja CDU z SPD, według sondaży o wygraną walczyć będzie lewica i CDU, ale alternatywa dla Niemiec znalazła się na trzecim miejscu z 18% poparciem. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Wśród polityków panuje względna zgoda co do tej inicjatywy. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
20: Pamiętajmy, że rola prezydenta Karola Nawrockiego to jest robienie dobrej atmosfery politycznej i doprowadzanie do decyzji politycznych. Rola rządu, którą realizujemy na co dzień. Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
18: Wśród lokalizacji bazy wymienia się okolice Wrocławia. Tu Mirosławia Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
21: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki, żeby to właśnie u nas była ta baza. Choć mówiąc zupełnie poważnie, to oczywiście jest takie emocjonalne. No najważniejsze, żeby była po prostu, no powiedzmy sobie to szczerze, żeby była w Polsce.
18: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji, mówi Witold Tumanowicz.
22: Na pewno obecność stała wojsk amerykańskich i stała baza
12: baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski i mam nadzieję, że rzeczywiście się to wydarzy.
18: Tymczasem przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. A teraz jeszcze utrudnienia w kursowaniu pociągów w Warszawie. Między Dworcem Wschodnim i Dworcem Zachodnim opóźnienia pociągów wynoszą w tym momencie około 30 minut po tym, jak na przystanku Warszawa po Wiśle zepsuł się skład szybkiej kolei miejskiej. Pociąg został już naprawiony, teraz trwa rozładowywanie zatorów. Donald Trump powiedział, że przekształci planowany łuk triumfalny w Waszyngtonie w kompleks wojskowy. Łuk ma służyć m.in. jako magazyn broni, miejsce uruchamiania dronów czy gniazdo dla snajperów. Nie jest jasne, co sprowokowało zapowiedź zmiany projektu budowli. Podobnie jak w przypadku sali balowej, plan postawienia wielkiego łuku również jest przedmiotem sądowych skarg i protestów. Lecz według zapowiedzi administracji w Waszyngtonie budowa ma się zacząć już wkrótce. 76-metrowa budowla ma mieć na szczycie złotą, skrzydlatą statuę wolności, której strzec będą 4 złote lwy. Trump chce w ten sposób upamiętnić 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie. Pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została oddana do użytku dokładnie rok temu, a miasto zachęcone jej popularnością zapowiada budowę kolejnych. Paweł Radzewicz.
16: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
22: Ten rok to było blisko ćwierć miliona podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
16: Kolejne takie trasy są już planowane, zapewnia samorządowiec.
22: To są przede wszystkim połączenia Górnego z Dolnym Tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej. Myślimy też o tym, żeby w ramach buspasa przy Spacerowej, żeby również tam powstała lepsza trasa rowerowa.
16: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych. Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
23: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
24: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWU młody człowiek wyświetla się na czerwono.
23: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
24: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
23: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni, ale co ważne, nie dzieje się to automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
18: Więcej informacji na tokfm.pl. Nocą jeszcze wietrznie w całym kraju. Od 10 do 11 stopni pokażą termometry w większej części Polski. Będzie deszczowo, na zachodzie więcej rozpogodzeń, miejscami zagrzmi. Tak samo będzie jutro, jeśli chodzi o chmury, chociaż teraz więcej chmur będzie na południu, pogodnie na krańcach północnych. Na termometrach od 15 do 17 stopni w ciągu dnia i ponownie możliwe burze.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
25: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami dr Bartosz Kaczorowski, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze.
26: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
25: A mówić dziś będziemy o hiszpańskiej wojnie domowej, ale nie o jej przebiegu, raczej o przyczynach zainteresowania europejskich potęg tym konfliktem, o udziale europejskich potęg w tym konflikcie po jednej bądź po drugiej stronie. A może na początek, panie doktorze, takie pytanie, bo myślę sobie, myśląc o tej internacjonalizacji hiszpańskiej wojny domowej, że obok tych przyczyn, które pewnie omówimy, polityczne, ideologiczne, ekonomiczne, strategiczno-wojskowe, mogła być też taka przyczyna związana z rozwojem mediów masowych, bo ten rozwój mediów masowych w tamtym czasie spowodował, że hiszpańska wojna domowa wywołała zainteresowanie na arenie międzynarodowej. Prasa, fotografia, kroniki filmowe, filmy dokumentalne, radio, rzecz jasna. To wszystko pozwalało śledzić wydarzenia z Hiszpanii opinii publicznej europejskiej i amerykańskiej. wynaleziono tę łatwą do transportowania kamerę z 35-milimetrową taśmą i ona też umożliwiała licznym korespondentom wojennym takie codzienne filmowanie przebiegu wojny, no i pokazywanie tego oczywiście na ekranach chociażby kin, właśnie w kronikach filmowych. Czy to też był ten element, który sprawił, że ta wojna zafunkcjonowała w masowej wyobraźni?
19: Tak, oczywiście media odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. No też musimy dodać, że jest to tak naprawdę pierwsza wojna po pierwszej wojnie światowej, czy po zakończeniu także wojny polsko-bolszewickiej, więc dla Europejczyków tamtej doby jest to niewątpliwie wydarzenie nowe. Też dodajmy tutaj, że mamy do czynienia z ogromną polaryzacją społeczeństwa, bo obie strony rzeczywiście zawierają elementy bardzo skrajne, które no, tym samym można powiedzieć, że sprawiają, że zainteresowanie tą wojną staje się większe, ale także, tak jak już pani tutaj powiedziała, jest łatwiejsza forma opowiedzenia o tym konflikcie. Zresztą także mamy tutaj wybitne nazwiska, bo jest i Orwell, jest i Hemingway, jest i Picasso. Z naszej polskiej strony jest to chociażby Ksawery Pruszyński, czy też dziadek współczesnego naszego polityka Jędrzej Giertych. Więc to rzeczywiście są wszystko osobistości, które sprawiają, że ten konflikt staje się coraz bardziej popularny i dyskutowany także w wielu państwach, nie tylko przez polityków, ale i przez opinię publiczną.
25: Hiszpańska wojna domowa między pierwszą a drugą wojną, więc chciałabym pana spytać o takie dwie tezy. Pierwsza, że wojna domowa w Hiszpanii była taką uwerturą do II wojny światowej. Co pan na to? Druga teza mówi o tym, że wojna domowa w Hiszpanii to był taki ostatni, najbardziej radykalny produkt pierwszej wojny światowej, pierwszej, że to powstanie frankistów w Hiszpanii przypomina to, co działo się w latach 1917-20 w różnych miejscach w Europie, Rosja, Węgry, kraje bałtyckie, także Niemcy, i że po prostu hiszpańskie opóźnienie o tych kilkanaście lat można wytłumaczyć neutralnością tego państwa w pierwszym konflikcie światowym.
19: Ciekawe pytania, przyznam się szczerze. Jeżeli chodzi o ten pierwszy element, no tutaj bym się pod tym zdecydowanie nie podpisał. Chyba głównie z jednego powodu.
25: Czyli nie był to wstęp do II wojny światowej, tak?
19: Jeżeli mówimy chronologicznie, no to oczywiście lata 36-39 ewidentnie są wstępem do II wojny światowej. Natomiast chyba takim głównym elementem, który różni te dwa konflikty, jest przede wszystkim to, że w wojnie domowej w Hiszpanii mocarstwa totalitarne walczyły przeciwko sobie. Natomiast II wojna światowa rozpoczęła się od współpracy tych dwóch mocarstw totalitarnych, Związku Sowieckiego i III Rzeszy, przez pakt Ribbentrop-Mołotow. Dochodzi w ten sposób także w tym hiszpańskim elemencie do bardzo ciekawej sytuacji, kiedy, no paradoksalnej wręcz, kiedy kilka miesięcy po zakończeniu wojny domowej w Hiszpanii tak naprawdę eks-frankiści, eks-republikanie no, w takiej wielkiej, na wielkiej światowej szachownicy stają się no, niemalże niechcący, zupełnie wbrew własnej woli, swego rodzaju sojusznikami. No zupełny paradoks, ale mniej więcej w ten sposób to wyglądało. Natomiast rzeczywiście druga teza, no tutaj już jest mi się łatwiej zgodzić. Mówi się wielokrotnie, że była to jedna z ostatnich romantycznych jeszcze wojen w Europie, aczkolwiek no, jeżeli chodzi o ten romantyzm, to też tutaj możemy mieć oczywiście wiele wątpliwości, bo bardzo często ten konflikt po prostu wyglądał jak horror, a nie jak film romantyczny. Natomiast jest faktem, że rzeczywiście działania wojenne tam wyglądały jeszcze w dosyć starym stylu, no i nie przypominały tego, co będzie miało miejsce kilka lat później w okresie II wojny światowej. Też mówi się zresztą, że jest to wojna, która była swego rodzaju poligonem doświadczalnym dla mocarstw. Jeżeli poligon doświadczalny, to chyba w ten sposób, że wszyscy mogli po prostu przekonać się, że sprzęt stary, który tam jednak był wysyłany do Hiszpanii, bo tak przeważnie było, potrzebuje po prostu gruntownej modernizacji. Więc faktycznie raczej mocarstwa wysyłały do Hiszpanii sprzęt stary, zużyty, no, Niemcy, Panzerkampfwagen 1,
26: więc no, nie wysyłały żadnych bardziej nowoczesnych czołgów. Sowieci, no może pod tym względem rzeczywiście jakiś sprzęt troszeczkę lepszy w postaci czołgów T-26 czy BT-5, natomiast no, w dalszym ciągu to jednak nie była okazja do przetrenowania najnowszych technicznych rozwiązań, po prostu była to okazja do tego, żeby zorientować się, że faktycznie ten starszy sprzęt potrzebuje rzeczywistych innowacji.
0: Wspomniał pan o tym lepszym sprzęcie wysyłanym przez Sowietów, ale Sowieci się obłowili na tej wojnie, prawda? Niemalże całe zasoby hiszpańskiego złota przejęli za ten sprzęt, a jeszcze Hiszpanie byli w Związku Sowieckim zadłużeni po tej wojnie.
26: Tak, zdecydowanie. Można nawet powiedzieć, że kolejność była tutaj troszeczkę inna. To znaczy najpierw uzyskali złoto, a później za to uzyskane złoto po prostu realizowali wysyłkę sprzętu. No też nie jest to oczywiste, że jeden i drugi element miał z sobą bardzo dużo wspólnego. To obecnie historiografia hiszpańska stara się nawet troszeczkę bronić pod tym względem Stalina, że no mniej więcej faktycznie Stalin tutaj wysłał to, co odpowiadało wartości tego hiszpańskiego złota. To była wartość zresztą niezwykła, bo to było 510 ton złota, jedne z najpoważniejszych rezerw światowych, więc rzeczywiście pod tym względem Republika zapłaciła Sowietom z góry i to w najlepszej walucie, niewątpliwie. To troszeczkę kontrastowało z tym, jak sobie poradziła druga strona, bo ta druga strona po prostu w znacznie większej mierze, nie mając też zresztą dostępu do rezerw, tak naprawdę otrzymywała sprzęt w ramach długu, który później po prostu spłacała. Było to w takim razie rozwiązanie znacznie korzystniejsze. No a cała ta operacja wysyłki złota do Moskwy tak naprawdę uzależniała zupełnie Hiszpanów, tę grupę Frontu Ludowego, grupę rządową od Związku Sowieckiego, sprawiając, że tak naprawdę pole manewru było dużo bardziej ograniczone.
0: Iwan Majski zapisał 10 stycznia 1937 roku. Aktywność Związku Sowieckiego w Hiszpanii świadczy o tym, że możemy być poważnym czynnikiem w Europie Zachodniej i że jak widać światowe siły w tej części kuli ziemskiej mogą rozważać na swoją korzyść rolę Związku Sowieckiego. Zastanawiam się, na ile absorbowała Stalina wojna domowa w Hiszpanii, na ile był to ważny temat, bo myślę sobie, że w tym okresie trwania hiszpańskiej wojny domowej bardzo wiele ważnych rzeczy dla Stalina się działo. Bo po pierwsze, w ogóle kiedy rozpoczynają się walki w Hiszpanii, to przecież Stalin koncentruje się na tym słynnym pierwszym moskiewskim procesie pokazowym przeciwko kontrrewolucyjnemu blokowi. Chodziło o to, żeby w jakiś sposób potępić przebywającego już na wygnaniu Lwa Trockiego, a wtedy faktycznymi podsądnymi byli Zinowiew i Kamieniew, skazani zresztą na śmierć. Potem wielka czystka oczywiście. Już pod koniec hiszpańskiej wojny domowej konferencja monachijska, dopinanie paktu Ribbentrop-Mołotow, no to są bardzo istotne wydarzenia z punktu widzenia Moskwy, Kremla.
26: Tak, to oczywiście zainteresowanie Związku Sowieckiego tą wojną też się różniło w zależności od jej momentu, bo to jest z kolei jeden z większych mitów prawicy, że wojna domowa w Hiszpanii musiała tak naprawdę wybuchnąć, to znaczy generałowie musieli wypowiedzieć posłuszeństwo rządowi, bo inaczej Związek Sowiecki przejąłby władzę właściwie tam w sposób zupełnie pokojowy. No, nic nie wskazywało na to, że tak to mogłoby wyglądać. Też możemy tutaj powiedzieć, że na samym początku, kiedy już po buncie wojskowych Sowieci potrzebowali kilka miesięcy tak naprawdę, aż właściwie do września, żeby udzielić rządowi Frontu Ludowego pomocy. Więc przez ten pierwszy moment faktycznie Związek Sowiecki zachowywał się biernie. Dopiero kiedy było tak naprawdę zagrożenie, że rząd Frontu Ludowego może upaść, że Republika tę wojnę może przegrać, no bo kolumny powstańcze szły w kierunku Madrytu, no to wówczas rzeczywiście w Moskwie podjęto decyzję o tym, żeby rozpocząć cały proces wysyłki zarówno ludzi na Półwysep Iberyjski, to znaczy z doradców, sowieckich oficerów, jak i także sowieckiego sprzętu. No i wtedy także toczyły się rozmowy na temat tej transakcji, o której już powiedzieliśmy, związanej z hiszpańskim złotem. Więc przez pierwsze tygodnie wojny faktycznie Sowieci zachowywali się dosyć biernie. Też pewnym mitem jest, że to Komunistyczna Partia Hiszpanii była odpowiedzialną za ten atmosferę rewolucyjną, która zrodziła się w Hiszpanii w 1936 roku. Komunistyczna Partia Hiszpanii jest jednak ugrupowaniem stosunkowo słabym, liczącym kilkunastu deputowanych po tych wyborach z lutego 1936 roku, więc to rzeczywiście nie jest siła decydująca absolutnie w Hiszpanii, ale trzeba powiedzieć, że jest to tak naprawdę jedyna siła całkowicie zewnętrzna. To znaczy ona jest rzeczywiście bardzo, no jak każda wtedy, partia komunistyczna poddana tak naprawdę woli Moskwy. A oczywiście w trakcie tego konfliktu Stalin rzeczywiście już zaangażował się poważnie i odniósł pewne sukcesy. No, pierwszym tym sukcesem niewątpliwie jest to, że Republika nie upadła już jesienią 1936, bo to rzeczywiście te posiłki z Moskwy w postaci sprzętu, czy też w postaci chociażby zorganizowanych przez Komintern brygad międzynarodowych, no to wszystko sprawiło, że udało się Madryt obronić i wojna się przedłużyła. A przedłużenie wojny to był też był sukces Stalina i Stalin zresztą miał tutaj także pewnego rodzaju plan, żeby poprzez wojnę domową w Hiszpanii doprowadzić tak naprawdę do wybuchu wojny na skalę ogólnoeuropejską. Chodziło innymi słowy może nie tyle o to, żeby utworzyć jakąś hiszpańską republikę sowiecką, ale żeby tak naprawdę Europę podpalić, aby doprowadzić do wybuchu wielkiej wojny pomiędzy mocarstwami, no jak to Sowieci określali, kapitalistycznymi, aby tak naprawdę Europa Zachodnia w wojnie z sobą znacznie się osłabiła.
25: Żeby kapitaliści zaczęli się wycinać po prostu.
26: Tak. I wtedy po tym wszystkim Sowieci mogliby narzucić swoje porządki.
25: A jest, panie doktorze, w literaturze przedmiotu takie twierdzenie o właściwie dwóch wojnach toczonych przez Moskwę w Hiszpanii, że pierwsza wojna to jest ta wojna domowa i Związek Sowiecki jest po jednej stronie, czyli po stronie hiszpańskiej lewicy, i jest druga wojna w łonie obozu lewicowego między stalinistami i antystalinistami rozmaitej maści, bo przecież mamy tych, którzy czczą Trockiego. Mamy anarchistów w Hiszpanii. W ogóle to jest stara historia, sięgająca jeszcze czasów konfliktu między Marksem i Bakuninem. I kiedy oni się w różnych fundamentalnych sprawach przestali zgadzać, to większość proletariatu europejskiego poszła za Marksem, a w Hiszpanii poszli za Bakuninem. Mamy antystalinowską partię robotniczą Zjednoczenia Marksistowskiego. Mamy też hiszpańskich socjalistów. I wiemy przecież, że Kreml zlecał rozmaite egzekucje, skrytobójcze mordy wymierzone właśnie w tych politycznych przeciwników Stalina.
26: Tak, oczywiście jest to rzecz zresztą bardzo charakterystyczna. Można powiedzieć, że tak jak już pani to powiedziała, jest to pewnego rodzaju odbicie też wewnętrznej sytuacji Związku Sowieckiego, no bo także w tym 1936 roku mamy w Związku Sowieckim procesy pokazowe, więc także eliminowanie ewentualnej opozycji w tym nurcie rewolucyjnym. Podobnie rzecz się miała w przypadku Hiszpanii. To zwłaszcza było wyraźnie widać w roku 1937 podczas tak zwanych dni majowych w Barcelonie, kiedy rzeczywiście doszło do starć pomiędzy siłami prokomunistycznymi, siłami rządowymi wspieranymi przez różnego typu bojówki stalinistyczne, a milicjami anarcho-syndykalistami syndykalistycznymi, właśnie tym ugrupowaniem POUM marksistowskim, który no, tak naprawdę był antystalinowski i trockistowski, i także anarchistyczna Narodowa Konfederacja Pracy, CNT. Więc rzeczywiście pod tym względem mieliśmy także walki tego typu wewnątrz obozu Frontu Ludowego. No także trzeba przyznać, że tego typu zamieszki skończyły się no, także istotną zmianą w skali ogólnohiszpańskiej, jeżeli chodzi o rząd republiki. Wówczas wskutek tych wydarzeń został rozwiązany rząd Largo Caballero, który był, no, można powiedzieć, politykiem bardzo z niechętnym uzależnieniu od Sowietów i został on zastąpiony bardziej prokomunistycznym rządem Juana Negrina. Wskutek tych wydarzeń chociażby no, doszło do bardzo słynnego zamordowania Andresa Nina, który był ministrem sprawiedliwości w katalońskiej Generalitat, był szefem właśnie tego ugrupowania POUM. Został po prostu porwany przez NKWD, przewieziony do Alkali i tam zamordowany. No, stał się też pierwowzorem Goldsteina z roku 1984, Orwella. Oczywiście został oskarżony o to, że działa na rzecz Franco i na rzecz Berlina i w ten oto sposób został po prostu zlikwidowany. Tego typu oczywiście wydarzeń w skali hiszpańskiej mieliśmy bardzo dużo.
25: Kiedy ta wojna wybucha, to państwa europejskie powołują do życia Komitet Nieinterwencji, który miał zadbać o to, żeby nikt się nie mieszał we wewnętrzne sprawy Hiszpanii. Oczywiście była to instytucja absolutnie fasadowa, wszyscy się zobowiązywali do nieinterwencji, a każdy realizował swoje interesy i właściwie można byłoby powiedzieć, że bardzo szybko ten Komitet Nieinterwencji został ośmieszony. Zapytam pana o operację o kryptonimie X, jeżeli chodzi o Sowietów, bo oczywiście Związek Sowiecki też się zobowiązał, że tutaj nie będziemy interweniować. Nawet jedną z pierwszych decyzji Stalina i innych członków biura politycznego w sprawie Hiszpanii była taka decyzja podjęta 29 sierpnia 1936 roku, żeby natychmiast wprowadzić zakaz eksportu amunicji i samolotów do walczącej Hiszpanii. I właśnie potem Moskwa obwieściła, że dopełnia tych warunków ustalonych przez Komitet Nieinterwencji o niemieszaniu się we wewnętrzne sprawy Hiszpanii. No ale tydzień później, 6 września, Stalin rzekł do Kaganowicza, który przecież był jednym z jego najbardziej zaufanych współpracowników, tak. Dobrze byłoby sprzedać Meksykowi 50 sztuk bombowców, aby Meksyk natychmiast odsprzedał je Hiszpanii. Można byłoby również dobrać 20 ludzi spośród naszych dobrych lotników, żeby pełnili w Hiszpanii funkcje bojowe i równocześnie szkolili w lataniu na bombowcach pilotów hiszpańskich. Przemyślcie w miarę szybko tę sprawę. Byłoby dobrze tą samą drogą sprzedać 20 tysięcy karabinów, 1000 karabinów maszynowych i 20 milionów nabojów. Trzeba tylko znać kalibry. To po prostu trzeba było handlować, bo to złoto było potem na horyzoncie i się nie oglądano na to, co tam Komitet Nieinterwencji kazał albo czego zakazywał.
26: Tak, Sowieci tutaj zresztą, to tak jak już mówiłem, akurat w tym momencie udzielili bardzo wymiernej pomocy rządowi Frontu Ludowego. Pomocy, która może być wymierna liczbą 3000 żołnierzy, oficerów, doradców. Tutaj mieliśmy około 770 pilotów, 350 czołgistów. No oczywiście oni tam przybyli razem z maszynami. Łącznie około 1000 samolotów. No, do tego też trzeba tutaj dodać fabryki hiszpańskie w Alicante, które wyprodukowały także samoloty na sowieckiej licencji. Te trzeba przyznać, że rosyjski sprzęt był akurat dosyć dobrej jakości. Mówiłem już tutaj o tych czołgach, to jest około 330 sztuk, ale i także samoloty, więc to są myśliwce Polikarpow i 15, to słynny Chato, i 16, słynna Moska, także bombowce Tupolew SB-2 Katiusza, więc pod tym względem rzeczywiście ten sprzęt dostarczony do Hiszpanii sowieckiej niemiecki był dosyć dobrej jakości, aczkolwiek jeżeli chodzi o niebo, to rzeczywiście tutaj Niemcy jednak dostarczyli lepszy sprzęt Hiszpanom. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o komitet interwencji, on okazał się fikcją, no bo po prostu nie miał tak naprawdę możliwości egzekwowania tego prawa. Do tego oczywiście trzeba było dysponować zdolnościami militarnymi, aby tak naprawdę ten zakaz dostarczania broni do Hiszpanii miał faktycznie jakieś realne formy. W związku z czym to rzeczywiście była to fikcja, ale też pokazywała tak naprawdę kierunek polityki głównie brytyjskiej, w może trochę mniejszym stopniu francuskiej, że rzeczywiście Brytyjczykom chodziło tutaj głównie o to, aby ten konflikt zlokalizować, aby on się nie rozszerzył na całą Europę. On był, to rzeczywiście te rozwiązania, które obrano, były raz, że nieskuteczne, dwa, może troszeczkę kompromitujące nawet. Natomiast suma summarum jednak rzeczywiście pod tym względem Brytyjczycy, no, można powiedzieć, że względnie ten cel osiągnęli, to znaczy wskutek wojny domowej w Hiszpanii nie doszło do wielkiej wojny europejskiej w tym wydaniu, w którym chciałby ją Stalin. Więc to jest zrozumiałe, że po prostu Związek Sowiecki oczekiwał zupełnie innego rozwiązania niż Wielka Brytania. No, jedni chcieli eskalować, drudzy chcieli konflikt lokalizować. No ostatecznie, jak wiemy, zlokalizować się go nie udało, no bo przez 3 lata on trwał. Natomiast jest faktem, że on się nie rozprzestrzenił na wojnę o skali europejskiej.
25: Doktor Bartosz Kaczorowski jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
27: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
28: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
29: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
30: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.

0: mamy argumenty gospodarcze. Berlin liczył z jednej strony na korzystne kontrakty surowcowe, a z drugiej strony liczył na to, że zostanie podkopana na przykład w faszystowskiej Hiszpanii pozycja gospodarcza Brytyjczyków, bo wcześniej to Londyn niemalże dysponował takim monopolem na wydobycie surowców w Hiszpanii. Wreszcie były takie względy strategiczne, no bo czy Niemcom zależało na takim odizolowaniu Francji, zamknięciu jej w otoczeniu dwóch wrogich i współpracujących ze sobą reżimów?
1: Z pewnością z perspektywy Niemiec zwycięstwo frontu ludowego byłoby rozwiązaniem bardzo niekorzystnym, bo wtedy rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z bliskością i Francji, i Hiszpanii, bliskością także ideologiczną, bo we Francji wówczas również mieliśmy rząd frontu ludowego Leona Bluma, a zważywszy na fakt, że Francja od 1935 roku miała układ ze Związkiem Sowieckim, no to rzeczywiście tutaj Niemcy tego elementu się mogli obawiać, a z drugiej strony uznali także, że gdyby Hiszpania stała się państwem przyjaznym III Rzeszy, no to wówczas oczywiście od południa mogłaby Francję szachować. No tak jak mniej więcej się stało, mniej więcej, bo ostatecznie jednak państwo generała Franco nie było wielkim zagrożeniem dla Francji, nie było też ofensywnie wobec Francji nastawione w roku 1939, czy no już może troszeczkę mniej przyjazne w roku 1940. Natomiast jeżeli chodzi o te hasła, można powiedzieć ideowe, antykomunistyczne, no to wydaje się, że tutaj była to raczej pewnego rodzaju otoczka, która te interesy, można powiedzieć, bardziej geopolityczne miałaby tutaj realizować. No dodajmy, że w ogóle Hiszpania dla Niemiec była jednak dosyć terenem odległym. No jak wiemy, dla Hitlera priorytetem jest swego rodzaju no, Lebensraum. To była Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia, więc rzeczywiście początkowo także Niemcy nie miały jakiejś wielkiej intencji angażowania się w sprawy hiszpańskie. Natomiast rzeczywiście, kiedy do Hitlera, to bardzo już tak bezpośrednio, udali się wysłannicy generała Franco właściwie tydzień po wybuchu wojny domowej w Bayreuth, no to wówczas rzeczywiście Hitler zdecydował się właściwie samodzielnie udzielić pomocy, no właśnie wychodząc z tych założeń, o których już tutaj powiedziałem. Ta pomoc była dosyć istotna na tym pierwszym etapie wojny, ponieważ właściwie Niemcy od razu, niemalże z dnia na dzień, wysłali do Hiszpanii, a właściwie do Afryki, no bo powstanie rozpoczęło się w Maroku, transportowce, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie mostu powietrznego z Maroka do Andaluzji i w ten oto sposób pokonanie cieśniny gibraltarskiej, no bo jednak nad wodami tutaj panował rząd frontu ludowego i no, a powstańcy w Maroku nie mieli technicznych możliwości utworzyć tego typu mostu powietrznego, to znaczy oni próbowali to realizować w oparciu o te samoloty, które mieli, ale to wszystko trwało wolno. Natomiast rzeczywiście niemiecka decyzja znacznie to wszystko przyspieszyła. No, w pierwszych dwóch tygodniach mieliśmy z 20 samolotów Junkers 52, które służyły właśnie na samym początku właśnie jako te samoloty przewożące żołnierzy z Maroka na kontynent. Co też warto powiedzieć, na samym początku to była pomoc większa właściwie niż w przypadku Włochów. Więc chronologicznie rzecz ujmując, to rzeczywiście Niemcy mają pierwszeństwo, jeżeli chodzi o pozytywną reakcję na wojnę domową, no i także chęć zaangażowania się po stronie Hiszpanii nacjonalistycznej.
0: Ale ostatecznie to Włosi poniosą większe ofiary, jeżeli chodzi o żołnierzy, którzy polegną, jak też i koszty finansowe tegoż przedsięwzięcia. Będzie źle sobie gospodarka włoska radziła pod koniec lat 30. w związku z tym zaangażowaniem w wojnę domową w Hiszpanii. Ale zastanawiam się nad tym, jakie cele chciał osiągnąć Benito Mussolini.

0: linii, bo spotkałam się z dwoma koncepcjami. One się oczywiście nie wykluczają. Z jednej strony jest to ta chęć odbudowy rzymskiego imperium, czyli włoskiej dominacji nad Morzem Śródziemnym. No i to raz wymaga wojen kolonialnych, tak, a z drugiej strony oczywiście ograniczania potęgi rywali, więc Hiszpania, która byłaby faszystowska, to byłoby na rękę Mussoliniemu właśnie w tym dziele. No i też zmiana, to byłaby druga przyczyna zaangażowania Mussoliniego, zmiana w sposobie myślenia Duce o tym, czym jest i czym może być faszyzm. Bo on jeszcze w latach 20. był przekonany, że faszyzm jest czymś charakterystycznym dla państwa i narodu włoskiego, że to nie jest na eksport. A w latach 30. zaczęło mu się wydawać, że jednak celowe byłoby rozpowszechnianie faszystowskich idei i rządów, że to może być właśnie taka myśl, to może być taki system, który może sprawdzić się też na innym gruncie.
1: Tak, to jest też niewątpliwie ten element ideowy jest ważny. To szczególnie było widać pośród włoskich żołnierzy, którzy się pojawili w Hiszpanii jako Corpo Truppe Volontarie. To oni rzeczywiście w olbrzymim stopniu byli ludźmi, którzy autentycznie wierzyli w tego typu hasła, swego rodzaju faszystowskiego braterstwa. Natomiast jednak także w tym wypadku te elementy ściśle związane z polityką zagraniczną w moim odczuciu dominowały. Także, no tak jak pani powiedziała, to marzenie Mussoliniego rozszerzenia wpływów na Morzu Śródziemnym, to był element oczywiście bardzo charakterystyczny. Mussolini w takim najlepszym scenariuszu liczył, że także może rozszerzyć te wpływy chociażby na hiszpańskie Baleary. Zresztą Brytyjczycy także obawiali się wielokrotnie, że Włosi mogą to samo uczynić, ale wobec chociażby wobec Maroka. Czy wobec Ceuty, może w mniejszym stopniu wobec Gibraltaru bądź Wysp Kanaryjskich, ale rzeczywiście tego typu także elementy się pojawiały. No i także mamy tutaj podobny czynnik jak w przypadku Niemiec, to znaczy stanowisko Francji. Rzeczywiście porażka frankistów, zwycięstwo Frontu Ludowego w Hiszpanii oznaczałoby, że powstałby sojusz dwóch frontów ludowych, hiszpańskiego i francuskiego, a z kolei no, one mogłyby ciążyć naturalnie wobec ku Związkowi Sowieckiemu, więc to także było niebezpieczeństwo. Włosi rzeczywiście summa summarum zaangażowali się najpoważniej w tę wojnę, ale chronologicznie najpóźniej tak naprawdę, bo rzeczywiście ci ochotnicy włoscy, którzy no nie wszyscy oczywiście byli ochotnikami, pojawili się dopiero od grudnia 1936 roku. No, czyli to już jest ten moment, kiedy na dobre i Niemcy, i Sowieci są aktywni na hiszpańskiej ziemi. No ale Włosi dostarczyli także łącznie około 750 samolotów. Tutaj mamy i myśliwce Fiat, i bombowce Savoia Marchetti. Więc no, rzeczywiście ta pomoc jest względnie istotna, ale tutaj widać, że jest także nieco inne podejście w porównaniu do Sowietów, bo Włosi idą wyraźnie na ilość. Sowieci, no jeżeli bierzemy te kryteria ilościowe, no to nie są one oczywiście tak imponujące, natomiast są to dużo, jest tam duża lepsza jakość w tym wszystkim. W przypadku Włochów, no rzeczywiście Mussolini poszedł głównie na ilość, na to swego rodzaju braterstwo broni także, ale co warto tutaj powiedzieć, jest także różnica istotna w zapłacie, to jest głównie pomoc na kredyt, w związku z czym no Franco, który też niekoniecznie ma czym tak naprawdę płacić, bo nie ma dostępu do rezerw złota, no płaci oczywiście długiem. Te długi są rzeczywiście dosyć długo później po wojnie spłacane. No summa summarum można powiedzieć, że chyba rzecz, którą Mussolini najbardziej osiągnął w trakcie tej wojny domowej w Hiszpanii, to jest po prostu uzależnienie się jeszcze większe od Hitlera, bo w 1936 roku ta sprawa nie wyglądała zupełnie w sposób tak czytelny. Zresztą to była też pewna nadzieja polityki brytyjskiej, też jeden powód dosyć delikatnego nastawienia Brytyjczyków wobec tego konfliktu, aby nie wepchnąć Mussoliniego w ramiona Hitlera. No, dla Brytyjczyków najlepszy byłby scenariusz układu współdziałania brytyjsko-francusko-włoskiego, czyli no, swego rodzaju tworzenie tak zwanego frontu stresy. To już się zupełnie nie udało. Mussolini rzeczywiście wskutek tych działań także w Hiszpanii, a i wcześniej w Abisynii zdecydowanie uzależnił swoją politykę od Hitlera. A Niemcy z kolei także w dalszej perspektywie tej wojny domowej kontynuowali pomoc dla Hiszpanii, uznając, że tak naprawdę nie tyle chodzi o zwycięstwo generała Franco, co o to, aby ta wojna też trwała jak najdłużej, bo to wtedy dawało po prostu czas Hitlerowi i dogodną okazję do tego, aby przeprowadzić ekspansję w Europie Środkowej, więc to nie jest absolutnie przypadek, że równocześnie w tym momencie, kiedy trwała wojna domowa w Hiszpanii, doszło i do Anschlussu Austrii, i do rozpadu Czechosłowacji. Więc rzeczywiście mocarstwa wykorzystały dobrze tę okazję. No ale Mussolini rzeczywiście wykorzystał ją w moim odczuciu znacznie słabiej niż jego silniejszy sojusznik.
0: To teraz porozmawiajmy, panie doktorze, o tych, którzy albo byli niezdecydowani, albo bierni, albo w ogóle nie wiedzieli, co z tym zrobić i potem chyba tego braku reakcji żałowali. O Anglię, Francję i Stany Zjednoczone chciałabym zapytać. Myślę, że Anglię i Francję możemy potraktować łącznie. W ogóle to Francja wystąpiła już 1 sierpnia 1936 roku do państw europejskich z propozycją podpisania tego porozumienia o nieinterwencji, czego rezultatem było powołanie Komitetu Nieinterwencji z siedzibą w Londynie. Sygnatariuszami zostało 27 państw. Właśnie Francja, Wielka Brytania, Portugalia, Niemcy, Włochy, Związek Sowiecki. No i ta umowa zakazywała eksportowania do Hiszpanii broni, amunicji, wszelkiego sprzętu wojskowego. Ten komitet, który, jak pan mówił, nic nie znaczył, i porozumienie, które było wyłącznie na papierze, to wszystko dokonało swego żywota we wrześniu 1938 roku. No to dlaczego Anglia i Francja tak nie bardzo wiedziały, co z tym zrobić, z tym konfliktem w Hiszpanii i jak się do tego ustosunkować? I nie wiem, nie rozpoznawały, jakie są ich interesy?
1: Tutaj tak naprawdę każde rozwiązanie miało swoje elementy negatywne i tak naprawdę tego dobrego wydaje się, że za bardzo nie było. No, musimy zwrócić uwagę po pierwsze, że Wielka Brytania jest w dosyć trudnej sytuacji w tym 1936 roku, ponieważ ma kryzys związany z monarchią. Jest to tak zwany kryzys abdykacyjny po abdykacji Edwarda VIII, więc to jest pierwszy problem wewnątrzpolityczny Wielkiej Brytanii. Natomiast równocześnie mamy, to już też pani powiedziała, silne związki gospodarcze z Hiszpanią, więc faktycznie tutaj jest chociażby brytyjski kapitał kontrolujący kopalnię miedzi Rio Tinto. Tak się akurat złożyło, że kontrolę nad nimi przejęli dosyć szybko frankiści. Także bardzo istotnym punktem, oczywiście z perspektywy Brytyjczyków, jest Gibraltar, który także jest po drugiej stronie od Maroka i właśnie blisko obszaru, który także był kontrolowany przez frankistów, czyli Andaluzji. Również Brytyjczycy obawiali się o los Portugalii, bo to jest też państwo, które się dzisiaj w naszej rozmowie nie pojawiło, ale także dosyć istotne dla całej tej układanki, bo to jest bardzo bliski brytyjski sojusznik. Portugalia jest wówczas dyktaturą, a rząd Frontu Ludowego tak naprawdę planuje przeprowadzenie akcji przeciwko Portugalii i dosyć otwarcie głosi hasła zjednoczenia półwyspu. Więc Hiszpańska Republika jest pod tym względem bardzo ofensywnie nastawiona do Portugalii i to nie chodzi jedynie o to, że Portugalia jest wówczas dyktaturą. W związku z czym no, zjednoczenie Półwyspu byłoby dla Brytyjczyków no, traktowane jako coś bardzo negatywnego. No, nie ma innymi słowy z punktu widzenia Londynu jakichś argumentów do tego, żeby wspierać tutaj rząd Frontu Ludowego. Brytyjczycy w związku z tym no, zaczęli grać na lokalizację tego konfliktu, no po to, aby innymi słowy nie zrealizować scenariusza chociażby Stalina. I no, dla nich najlepszym rozwiązaniem byłoby to, aby się ten konflikt po prostu jak za dotknięciem wręcz czarodziejskiej różdżki nagle skończył, aby jakieś siły umiarkowane doszły do władzy, aby był jakiś kompromis, no to oczywiście wszystko było już niemożliwe. Natomiast rzeczywiście na późniejszym etapie wojny domowej już Brytyjczycy grali na to, że otoczenie generała Franco będzie tą grupą, z którą będzie można jednak przyszłe relacje uzgodnić na dosyć przyjaznych zasadach. Summa summarum okazało się, że mieli rację, ponieważ faktycznie w okresie II wojny światowej rząd generała Franco pomimo różnych wahań no, jednak nie przystąpił do wojny. Po stronie III Rzeszy nie przeprowadził ataku na Gibraltar, więc można powiedzieć, że pod tym względem i tak to Brytyjczycy do tego podchodzili, oddał pewne przysługi Imperium Brytyjskiego. Z punktu widzenia Francji był może troszeczkę inny, bo rzeczywiście rząd Bluma patrzył przychylnym okiem na także hiszpański front ludowy. No niemniej jednak był tutaj związany z postawą sojuszniczki Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania w tej sprawie dosyć zajmowała stanowisko pryncypialne, aby frontu ludowego nie wspierać. W związku z czym, chociaż Francuzi na samym początku wysłali pewną pomoc frontowi ludowemu, no to później już także chcąc nie chcąc przystąpili do tej polityki zupełnie niespektakularnej nieinterwencji. No i tak naprawdę sprawiając w ten sposób, że no, główną rolę odgrywały tutaj jednak mocarstwa totalitarne.
0: To jeszcze Stany Zjednoczone, w których w latach 30. panowały oczywiście nastroje izolacjonistyczne. Wiemy, jak długo Stany Zjednoczone będą się z tych nastrojów wydobywać już po wybuchu II wojny światowej. Badania też były takie, jeżeli chodzi o amerykańską opinię publiczną, że właściwie prezydent nie powinien do tego konfliktu Stanów Zjednoczonych mieszać, bo dwie trzecie Amerykanów nie miało zdania na temat hiszpańskiej wojny domowej. Poparcie dla Franco wynosiło 14% i zwłaszcza silni w tym poparciu byli amerykańscy katolicy. Czy utrzymywanie amerykańskiej neutralności działało na korzyść Franco, na przykład dlatego, że mógł on bez przeszkód kupować ropę od koncernów naftowych takich jak Texaco?
1: Oczywiście ten element ropy i Texaco był tutaj niezwykle istotny, w związku z czym no, rzeczywiście to jest ten element, który jak najbardziej hiszpańskim nacjonalistom sprzyjał. No, z drugiej strony też Stany Zjednoczone w latach 30. to jest oczywiście zupełnie inne państwo niż my sobie wyobrażamy, patrząc na tę rzeczywistość polityczną w okresie no, po 45 roku, czy chociaż jeszcze z II wojny światowej po 41. Rzeczywiście to jest państwo neutralne, nie ingerujące w sprawy europejskie. W związku z czym no, nie było tutaj żadnych podstaw tak naprawdę, aby w sprawie hiszpańskiej wojny domowej Amerykanie mieliby swoje stanowisko zmieniać. Więc no, jak wiemy, zmienili oni to stanowisko dopiero wtedy, kiedy sami zostali zaatakowani w grudniu 1941 roku w Pearl Harbor. Więc pod tym względem rzeczywiście no, państwa demokratyczne tutaj no, stwierdziły, że nie będą brały aktywnego udziału w tej wojnie, licząc po prostu na lokalizację tego konfliktu, no bo to było z ich perspektywy rozwiązanie najlepsze. No, jeszcze chyba na sam koniec możemy też wspomnieć o Polsce, która no, też nie miała jakichś wielkich argumentów do tego, żeby bardziej wspierać jedną czy drugą stronę. No, dla nas zwycięstwo Franco oznaczało po prostu okrążenie Francji od południa, Francji naszej sojuszniczki, więc dla nas niekoniecznie było rozwiązaniem korzystnym. Natomiast zwycięstwo Frontu Ludowego oczywiście rozszerzało wpływy sowieckie, w związku z czym postanowiliśmy tak naprawdę wykorzystać tę okazję do podreperowania naszego budżetu i do sprzedaży dosyć jednak starego sprzętu wojskowego, głównie stronie republikańskiej, co ciekawe, no bo to była ta strona, która oczywiście dysponowała finansami, w związku z czym mogliśmy w ten sposób nasz budżet nieco poprawić.
0: Doktor Bartosz Kaczorowski był z nami, Katedra Historii Powszechnej najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i oczywiście zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia i dobrego wieczoru.
2: Dzień dobry. Ewa Podolska. To jest temat, o którym rzadko media chcą mówić, ale trzeba o nim rozmawiać. 10 września był Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i właśnie o nich będzie ta rozmowa. Zapraszam na program z cyklu U doktora.

0: weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
1: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Analitycy rynku paliw przewidują dalsze wzrosty cen do poziomów, których w Polsce jeszcze nie było, a na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie. Iran oskarża Stany Zjednoczone o przygotowywanie kolejnych ataków. Klimatolodzy spodziewają się natomiast kolejnych rekordów ciepła tej jesieni. Minęło 18. Filip Kekusz, informacje TOK FM. 9 zł za diesla i 8 zł za benzynę 95. Polacy mierzą się z drożejącymi cenami paliw na stacjach. Rząd zapowiada, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
1: Staramy się wprowadzić ceny osłonowe, tak jak program CPN, tylko że warto, żeby przez prezydent Karol Nawrocki opozycja nam w tym nie przeszkadzały. Na przykład głosowały za ustawą o podatku od nadwymiarowych zysków korporacji paliwowych, które zarobiły na wojnie. Nie zarobiły na dobrym zarządzaniu. A prezydent to wetuje. A przecież to jest te kilka miliardów, które dostaliśmy do budżetu, od razu skierowalibyśmy na program osłonowy.
0: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
22: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
0: No właśnie, Karol Nawrocki ma własny pomysł na to, jak obniżyć ceny paliw. Jego środowisko chce bezpośrednio ingerować w marże firm paliwowych i jednocześnie ograniczyć niektóre podatki, tłumaczy Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego.
23: Dlaczego pan prezydent Nawrocki to zawetował? Nie wiem. Trzeba pytać pana prezydenta Nawrockiego i jego otoczenia. No nie chcę zakładać, że to jest po prostu taka sytuacja, że no zawsze w każdym pakiecie ustaw, które dostajemy od rządu, to musimy mieć jakąś część, które są zawetowane. Być może to o to chodzi, ale nie chce mi się wierzyć.
0: Według ekspertów portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 9,28 zł. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. Donald Trump ogłosił, że rebelianci z ruchu Houthi z Jemenu zapowiedzieli, że nie będą atakować sił Stanów Zjednoczonych. Milicje sprzymierzone z Iranem włączyły się ostatnio do wojny na Bliskim Wschodzie, atakując Arabię Saudyjską, co doprowadziło do czasowego wyłączania ropociągu wschód-zachód, kluczowego dla transportu saudyjskiej ropy i wzrostów cen surowca. Napięcie w regionie jednak nie ustaje. Agencja AFP przekazała informację o wybuchu niedaleko lotniska Irbil w Iraku, na którym stacjonują amerykańscy żołnierze. Wczoraj Departament Stanu USA wezwał amerykańskich obywateli na Bliskim Wschodzie do wzmożonej czujności. Z kolei Iran twierdzi, że Waszyngton zamierza przeprowadzić kolejne ataki. Ograniczenie limitu kadencji dla parlamentarzystów do maksymalnie trzech następujących po sobie. Wprowadzenie trzech progów podatkowych. Program dopłat do oszczędności młodych Polaków. To propozycje Unii Centrum przedstawione dziś podczas konferencji programowej. Liderka partii, ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska ogłosiła przyjęcie manifestu politycznego. Unia Centrum to partia, która powstała w lipcu z połączenia Unii Europejskich Demokratów ze środowiskiem politycznym skupionym wokół Stowarzyszenia Centrum Polska. Stanowi zaplecze polityczne dla klubu parlamentarnego Centrum, który powstał po rozłamie w Polsce 2050. Tegorocznej jesieni mogą zostać pobite kolejne rekordy ciepła, przewidują klimatolodzy. Według długoterminowych prognoz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej co najmniej do końca roku średnia temperatura będzie wyższa niż wieloletnia norma. To efekt mas powietrza z Afryki i globalnego ocieplenia, na które wpływa m.in. zjawisko ogrzewających się oceanów, czyli El Niño. Towarzyszą mu przeważnie ekstremalne zjawiska pogodowe, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
24: Na przykład El Niño z 97 roku można skojarzyć z poważną powodzią na Odrze, albo w 2015 roku. Pamiętamy, że to był bardzo suchy rok z głębokimi niedoborami. Rok El Niño to jest rok bardzo dziwnych zdarzeń, więc w pewnym sensie też możemy się tego w Polsce spodziewać.
0: Wyższa temperatura jesienią może natomiast przyczynić się do mniejszego niż zwykle smogu, ponieważ skróci się okres grzewczy. Do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciwko wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć spacerując po lesie, na przykład w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel leśników, by zachować ostrożność, bo dla psów takie szczepionki są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
25: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
0: Szczepionki będą zrzucane z samolotu. Osoby niewidome i niedowidzące mogą poznać Bieszczady z większymi szczegółami. Cztery nowe szlaki mówią do turystów przez aplikację w telefonie. Jak to działa, to pytanie do Marcina Starca.
26: Wystarczy aplikacja w telefonie. Ponad 20 km tras wyposażono w audiodeskrypcję i urządzenia Toto Point. Zresztą to też nazwa wspomnianej wcześniej aplikacji. Dla uczestniczki tego projektu Alicji Stelmaszczyk krzyk to odzyskanie samodzielności.
3: Nie musimy prosić naszego przewodnika, żeby nam czytał, opowiadał, tylko włączamy telefon, słuchamy.
26: Z opisów korzystają też widzący turyści i sami ratownicy, mówi naczelnik bieszczadzkiej grupy GOPR Krzysztof Szczurek.
4: Opisy, które są poprowadzone jako audiodeskrypcja i Sutu Pointach, opowiadają o tym faktycznie, co jest, i jest tam wiele cennych informacji.
26: Aplikacja w kolejnych miesiącach ma być rozbudowana. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Więcej informacji na tokfm.pl. Nocą temperatury spadną do 10-11 stopni. W całym kraju możliwy deszcz, aczkolwiek na zachodzie będzie więcej słońca. Jutro chmury przesuną się bardziej na południe. Na Pomorzu rozpogodzenia od 15 do 17 stopni. Nadal możliwe miejscami burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, w dzisiejszym programie z cyklu U doktora będziemy rozmawiać o kwestii trudnej, kwestii bolesnej, kwestii, o której często wolimy nie myśleć. Owszem, od czasu do czasu pojawia się ona nawet na pierwszych stronach takich popularnych gazet, bardziej w formie sensacji. Ale generalnie jest to temat rzadko pojawiający się w mediach. Będziemy rozmawiać dzisiaj o samobójstwach. A moim gościem jest pani doktor Daria Biechowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Psycholog, psychoterapeuta. Pani powiedziała suicydolog. Mi to tak trudno wymówić, można powiedzieć specjalista kwestii samobójstw, prawda? No ktoś, kto zajmuje się samobójstwami. Pani jest także specjalistką zdrowia publicznego, w dziedzinie zdrowia publicznego. Reprezentuje pani Instytut Psychiatrii i Neurologii, w którym to instytucie jest pani zastępcą koordynatora biura, czyli istnieje biuro w tymże instytucie, do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczych. Tu padło ważne słowo zapobieganie. Proszę Państwa, ta audycja nie odbywa się przez przypadek właśnie w tym momencie, jako że dzień 10 września był Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom i też 10-11 września odbył się kongres, suicydologiczny w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie właśnie Psychiatrii i Neurologii. To jest kongres, który odbywa się co roku? Nie, bo ja to tak spojrzałam i tam było 2018 materiały z ostatniego. Tak rzadko?
7: Nie. 2018 to była pierwsza edycja, aha, teraz mieliśmy czwartą. Mhm. I kongres właściwie nawet pomimo tego, że pandemia wypadała w międzyczasie po tych pierwszych dwóch latach, odbywa się regularnie co dwa lata.
6: Co dwa lata. Mhm. Bo się tak przestraszyłam, że aż tak rzadko. Proszę Państwa, w Polsce każdego dnia popełnia samobójstwo 14 osób, czyli około 5000 osób rocznie. Najczęściej są to mężczyźni, osoby w wieku produkcyjnym 30 do 70 lat. Mężczyźni, zdaje się, na 10 osób, 7 osób to są mężczyźni. Dobrze
7: tak, nawet jak porównuje się płcie, tak we współczynnikach, to na jedną kobietę przypada 6 mężczyzn.
6: To, co się pojawia w mediach najczęściej, to są samobójstwa dzieci.
7: Tak.
6: Mówiąc brutalnie, są bardziej medialne. Ile ich jest? Śmiercią samobójczą ginie w Polsce około 100 nastolatków rocznie, czyli częściej niż co czwarty dzień. I to ginie, powiedziałam, czyli że próba jest skuteczna, bo oprócz tego pewnie większą liczbą jest kwestia nieudanych prób.
7: Tak. To, co myślę, że warto też tak podkreślić, jeśli jesteśmy przy tych liczbach, od nich zaczęłyśmy, to, że w tej grupie nastolatków, jeśli chodzi o przyczyny zgonów, które są rejestrowane, to samobójstwo jest na drugim miejscu.
6: Na drugim miejscu. Tak. Prawdopodobnie pierwsze to są wypadki różne. No tak, bo dzieci z natury swojej są jeszcze zdrowe.
7: Tak. Samobójstwo jest drugą przyczyną co do częstości, jeśli chodzi tak o śmierć w tej grupie.
6: Na ile jest to tendencja rosnąca? Jeśli idzie w ogóle, a dzieci w szczególności?
7: Tak, to, co obserwujemy w statystykach, statystyki u nas w Polsce są dość skomplikowane, jeśli chodzi o samobójstwo, bo mamy takie dwa równoległe systemy, w których rejestrujemy te informacje. Jeden to jest taki system publiczny i tam mamy tylko informacje o samobójstwach. czyli o osobach, które umarły w wyniku samobójstwa, ale mamy jeszcze taki rejestr policyjny, który związany jest z interwencjami policyjnymi i tam mamy informacje zarówno o samobójstwach, jak i o próbach samobójczych, więc te rzeczy, o których my mówimy, te próby samobójcze, pochodzą z tego rejestru. Natomiast to nie jest pełen rejestr prób.
6: To jest ciemna liczba tego,
7: tak, bo tam mamy tylko to, co jest, to, co trafia do policji, nie? Tylko te próby. I teraz jak przeanalizujemy zarówno jeden, jak i drugi rejestr, to, co widzimy na takiej przestrzeni 20 lat, to ten współczynnik i ta liczba samobójstw, ona u nas spada. Pani od tego zaczęła, że mamy teraz niecałe 5000 osób, a jeszcze 4-5 lat temu to było powyżej 5000.
6: To dobrze.
7: Tak, to dobrze. To znaczy, że jesteśmy trochę bardziej wyczuleni. To znaczy, że ta pomoc może bardziej skutecznie dociera. I to jest jedna rzecz, która jest taka optymistyczna. Natomiast oczywiście w tej beczce miodu jest trochę dziegciu i tam zaczęła pani mówić o tej grupie nastolatków i to, co widzimy w tych danych policyjnych, to to, że niestety z roku na rok rośnie liczba prób samobójczych w tej grupie wiekowej.
6: Coraz gorsza kondycja psychiczna dzieci i młodzieży.
7: Taki prosty wniosek, nie wiem, czy uzasadniony, ale można tak założyć, że to jest jedna z hipotez, która to wyjaśnia.
6: Ale pani użyła takie określenia. To, ponieważ maleje liczba samobójstw, to pokazuje, że coraz skuteczniej można pomóc. Nie miała pani na myśli pomoc, że szybko przyjechała karetka, trafił do dobrego szpitala, prawda? Nie o to chodziło. Nie o to chodziło, gdy pani mówi pomóc.
7: Nie, ja mówię o tej profilaktyce, nie? Tak jak mówiliśmy, pani wspomniała, że 10 września mieliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, to właściwie wydaje mi się, że to, co jest takie skuteczne, skuteczniejsze, to to, że skutecznie zapobiegamy samobójstwom. My w Polsce od 2021 roku mamy taką krajową strategię zapobiegania zachowaniom samobójczym i wydaje mi się, tak jak patrzy się na te dane statystyczne, już mamy 6 rok tej strategii, no, że te współczynniki spadają też dzięki tym takim działaniom systemowym.
6: Wie pani, ja rozmawiałam z różnymi lekarzami o różnych chorobach i tam się pojawia pojęcie profilaktyka, zapobieganie. Słuchacze, wszyscy my, jakby upraszczam, cudzysłów stawiam, lubimy takie choroby, na które mamy wpływ. Znaczy, że możemy naszym stylem życia spowodować, prawda, że zwiększamy prawdopodobieństwo, że nie zachorujemy, że choroba, nawet jak nas dotknie, będzie lżejsza i tak dalej. A to jest naprawdę jest specyfika, bo co to znaczy profilaktyka? Co to znaczy zapobieganie samobójstwom? Rzecz tak skomplikowana, rzecz tajemnicza, takiego zwykłego człowieka, co się dzieje, bo człowiek myśli, co się dzieje w głowie kogoś, kto decyduje się na taką próbę, prawda? Rozłóżmy trochę to na czynniki pierwsze, owo zapobieganie.
7: Okej. Dobra, to tutaj akurat jak najbardziej postaram się to trochę rozjaśnić, bo w ogóle mówiąc o profilaktyce zapobieganiu w takim kontekście medycznym, to mamy na myśli trochę co innego niż jest zapobieganie w kontekście zdrowia publicznego. Aha. A zapobieganie samobójstwom bardziej rozumiemy właśnie w kontekście tego zdrowia publicznego. I to są właśnie...
6: W kontekście zdrowia publicznego, gdy mówimy, to chcemy zapobiegać pewnym niepożądanym zjawiskom, które są tyleż medyczne, co społeczne. Na przykład, nie wiem, alkoholizm, zapobieganie, prawda?
7: Tak, nie? I tak? to tak jakby te działania są skierowane do szerszego grona odbiorców w zdrowiu publicznym, nie? Bo tu myślimy o całych populacjach, społeczeństwie. I to, co my wiemy, bo faktycznie samobójstwo nadal jest takim tematem, w którym dużo rzeczy należałoby jeszcze się dowiedzieć, to my wiemy, jakie są skuteczne strategie zapobiegania, takie duże. To jest coś, co zostało opisane przez Światową Organizację Zdrowia w takim poradniku, który nie jest przetłumaczany, chociaż ma wątek polski, bo tam nawet polscy autorzy występują i polski przypadek jest opisany. Live Life to się nazywa, to trudno przetłumaczyć nawet ten tytuł. I tam są opisane 4 takie podstawowe strategie, które działają, czyli które faktycznie pozwalają zapobiegać samobójstwu.
6: Czyli jakie to?
7: Pierwsza strategia to jest ograniczanie dostępu do metod. No, to jest bardzo trudne, nie? Bo jak...
6: No bo to teraz musielibyśmy się popatrzeć, jakich metod ludzie używają, tak?
7: Tak, trochę wiemy, bo to jest badane na przykład w tym rejestrze, zbierane te informacje są w tym rejestrze policyjnym. No, no i wiemy, można to też zbadać tak naukowo, nie? Jakie metody są najczęstsze poprzez taką analizę. A wolałabym o tym nie mówić, bo to jest niewskazane.
6: Bo to jest propagowanie, tak?
7: Tak, rozmawianie o metodach jest niezgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Jak mówić o samobójstwach z pełną odpowiedzialnością, nie wywołując efektu Wertera w mediach.
6: To w ogóle osobną audycję. Rozumiem, ale no, jest to trudne, ponieważ wiele takich metod mieszczą się w zasięgu ręki każdego człowieka.
7: I niektórych całkowicie nie da się kontrolować.
6: Absolutnie.
7: Ale te, które się da, można kontrolować. Czyli pierwsza rzecz, ograniczanie dostępu do metod.
6: Mhm. Utrudniamy po prostu.
7: Utrudniamy. Druga rzecz, to jest... Takie, i to jest właściwie dobrze, że jesteśmy w radiu, bo druga rzecz to jest takie odpowiedzialne informowanie o samobójstwach w mediach. To też jest strategia profilaktyczna, bo nie dość, że można informować odpowiedzialnie, to można jeszcze wywołać tak zwany efekt Papageno, czyli media też mogą działać profilaktycznie. W taki sposób, że wskazują na przykład, jakie mogą być czynniki ryzyka, albo wskazują, na co warto zwrócić uwagę.
6: Proszę Państwa, zaraz od tego zaczniemy, bo tutaj mam do Pani pytanie, ale najpierw zapraszam na skrót informacji.
8: Autopromocja.
9: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
10: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
9: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
10: Pogadajmy o tym.
9: Czas rodziców, sobota po 13.
10: Ula Malko.
9: Krzysztof Horwat.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
27: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
28: Dźgnął ją kilkanaście razy.
29: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
30: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
31: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
32: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
31: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
32: Ty, ale akcja.
31: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
32: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
31: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
33: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
34: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
35: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
36: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
37: Że to tak dla mnie?
36: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
38: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
39: Włączamy niskie ceny.
0: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek Niemcy i wyniki wyborów w dwóch landach. W Berlinie, uzyskując 26% głosów, wygrała lewica. Na drugim miejscu znalazła się CDU z wynikiem 20%. W Mecklenburg i Pomorzu Przednim z wynikiem 38% zwyciężyło AfD, a na drugim miejscu uplasowało się SPD z wynikiem 36,5%. Jutro przed południem rozpocznie się w Szczecinie akcja podjęcia niewybuchu znalezionego w pobliżu węzła Kijewo oraz ulica Szosa Stargardzka. W tym rejonie odbędą się utrudnienia w ruchu. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Na dzisiaj propozycja wyjścia z Unii Europejskiej jest wbrew interesom państwa polskiego, mówił na Kongresie Młodych w Augustowie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Podkreślił jednak, że negować będzie absurdy unijnej polityki zagrażającej polskiej gospodarce. Wczoraj gościem kongresu był lider PiS Jarosław Kaczyński.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Razem z nami dr Daria Biechowska, psycholog, psychoterapeuta, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pani doktor, ja wracam do tego. Od razu powiedzmy, pani nie jest lekarzem.
15: Nie. Ale pracuję wyraźnie w ochronie zdrowia.
6: Ja wracam do tych strategii i pani powiedziała o tych mediach. Łatwo się mówi odpowiedzialnie, ale na czym polega to nieodpowiedzialne zachowanie mediów?
15: To na przykład to, co tam próbowało się przed chwilą powiedzieć sobie.
6: Wyciągnąć pani z metod. Jakie to są metody, tak?
15: No, mówienie o metodach, pokazywanie na przykład zdjęć, ilustrowanie takimi drastycznymi zdjęciami tekstów, podawanie danych takich personalnych, takich za pomocą których można zidentyfikować osobę, która umarła śmiercią samobójczą.
6: To jest jedna rzecz, ale... Czy tu chodzi o to, że pojawia się tak z punktu widzenia psychologa, pani się na tym zna, coś takiego jak naśladownictwo?
15: Tak, może się pojawić, tak. I to jest badane i to jest fakt, że po takim opisywaniu jak najbardziej tak. To, teraz już takich śmierci dużo nie ma wśród na przykład gwiazd, ale były takie czasy, nie? Wiemy, że na przykład lider Nirwany, tak. Amy Winehouse, tak. Więc tak.
6: I to potem badano, że wywołał falę samobójstw w podobny sposób.
15: Tak. W podobnym czasie, nie? W następstwie właśnie tak, takim czasowym. Ale poza tym, że można, bo to się nazywa efektem Wertera, to o czym rozmawiamy. Wiadomo skąd nazwa się wzięła. To media mają jeszcze do dyspozycji
6: Pani doktor wcale nie wiadomo skąd nazwa się wzięła. To pani tutaj uważa, że mówi do samych wyszkolonych. Proszę powiedzieć, co znaczy efekt Wertera. Dlaczego Wertera?
15: No dlaczego Wertera? No jak zginął Werter? Cierpienia młodego Wertera. To nie, to chyba lektura szkolna nadal, czy już nie?
6: Nie, chyba nie.
15: No dobra, to może już nie takie oczywiste. Ale wolałabym mówić trochę więcej o drugim efekcie Papageno, który jest odwrotnym efektem, czyli takim, który pokazuje, że media mogą też uczestniczyć w tej profilaktyce, zapobieganiu samobójstwom. Czyli w taki sposób opisywać samobójstwa, że na przykład podają takie, pod tekstem o samobójstwach pojawiają się wykaz linii pomocowych. I to pewnie pani zauważyła, że to od pewnego czasu. I to jest właśnie zasługa tego Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Można też wskazywać, trochę prowadzić taką psychoedukację w mediach, na co zwrócić uwagę, co można zrobić, jak się zauważy osoby w kryzysie. I to też jest rola mediów. I to jest właśnie ten efekt Papageno.
6: A skąd panu pochodzi ta nazwa Papageno?
15: A to chyba z jakiegoś utworu muzycznego, nie?
6: Tak?
15: Klasycznego. No...
6: Ciekawe, dlaczego jest takie przełożenie? Nie wiemy tego.
15: Tak kulturowo to wiemy. To jest taka postać była w tym utworze muzycznym, która pomogła innemu bohaterowi.
6: A to widzi pani, no to ja tutaj mam brak w tej materii.
15: Ja też nie jestem do końca wyszkolona tak, żeby dokładnie to państwu powiedzieć, ale...
6: O to chodzi. Ale to wymaga, to w sumie wymaga zrobienia osobnego programu, bo to dobrze jest pokazać przykłady też. Znaczy, to też trudno pokazać te przykłady, prawda? Bo to, tak, jeżeli mówimy o tym w mediach i pokazujemy niewłaściwe, no to trzeba by rozbierać to na czynniki
15: ale
6: pierwsze.
15: Ale po to są też trochę te rekomendacje, takie niestandardy, o których które też były kanwą tak naprawdę tego czwartego kongresu suicydologicznego, bo tam są też standardy dla pracowników mediów.
6: Będziemy mówić o tych standardach, ale teraz kontynuujemy te...
15: Strategie cztery. Dobra. To mamy dwie już, czyli mamy kolejną trzecią. No. Trzecia to jest zwiększanie dostępu do pomocy. To, że jest w system ochrony zdrowia psychicznego w Polsce jest trudny, mamy mało psychiatrów, trudno się dostać, tak czasami ten czas oczekiwania jest bardzo długi.
6: Został znacznie sprywatyzowany ten system pomocy psychiatrycznej, no tak?
15: Pewnie będzie jeszcze tak naprawdę gorzej, natomiast to też jest w ogóle temat na zupełnie inną audycję, ale osoby w kryzysie suicydalnym potrzebują pomocy tu i teraz.
6: No właśnie.
15: I to, co się udało zrobić, bo się znowu udało. Od kilku dobrych lat działają takie linie pomocowe, które są całodobowe, można tam zadzwonić. Jest taka dedykowana dla osób dorosłych, 870-22-22, dla dzieci są nawet dwie. Jedną prowadzi Rzecznik Praw Dziecka, 812-12-12 i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 116-111. I to jest zwiększenie dostępu do pomocy. Tam poza tym, że można zadzwonić, to można też napisać, bo tam są czaty, więc forma, jaką potrzebujemy w kontakcie jest do
6: wykorzystania. Może pani przypomnieć jeszcze raz te telefony?
15: Jasne. 870 22 22 i 800 12 12 12 dla dzieci i dla dzieci jeszcze 116 111.
6: No dobrze, to jest taka tu i teraz, tak? Dzwoni ktoś i rozmawia. Ale potem, żeby się dostać do lekarza, do psychiatry czy do kogoś, powiedzą mu, że musi czekać pół roku. Chyba, że zapłaci.
15: Chyba nie. Nie? To akurat też mogę trochę odczarować, bo ja w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, poza tym, że pracuję w biurze, to pracuję jeszcze w tym części lecznictwa. I tam pracuję w czymś, co nazywa się Centrum Zdrowia Psychicznego. To jest coś, co jest w fazie pilotażowej, czyli zostało tam wdrożone.
6: Ale to jest element, to jest podmiot, który ma umowę z NFZ-em.
15: Z NFZ-em. Mówimy o NFZ-cie.
6: To nie mówimy o prywacie.
15: Nie mówimy o prywacie, mówimy o NFZ-cie. I centra zdrowia psychicznego działają tak, one w tej chwili obejmują populację 50% dorosłych mieszkańców Polski.
6: Znaczy w sensie, że jeśli idzie o położenie w geografię?
15: Tak.
6: Aha.
15: 50% populacji dorosłych mieszkańców Polski, bo one są dla osób dorosłych. Dla dzieci jest coś analogicznego, też za chwilę o tym mogę powiedzieć. I jak się tam wejdzie, tam jest coś takiego jak punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, który działa od 8 do 18, od poniedziałku do piątku, to właściwie uzyska pani pomoc od ręki.
6: Ale jak się wejdzie na żywo, mam wejść czy zadzwonić?
15: Wejść na żywo. I jestem, tak jakby wiem, że to działa, bo sama pracuję w takim centrum.
6: Tak, ale czy nie jest tutaj słowem kluczem samobójstwo? Bo przecież ktoś w bardzo złym stanie psychicznym, on się wtedy dostanie, jeżeli wprost powie, myśli samobójcze.
15: Do centrum zdrowia, to mówimy teraz o szpitalu. Do Centrum Zdrowia Psychicznego.
6: Nie muszę powiedzieć, że ma myśli
15: kryzys samobójcze. Kryzys psychiczny.
6: A rozumiem.
15: To tak, kryzys psychiczny. I to naprawdę jest pomoc od ręki. Wprawdzie to nie jest od razu psychiatra.
6: Tak.
15: W uzasadnionych przypadkach, jeśli jest potrzebny szybko psychiatra, to jest obowiązek zapewnienia wizyty u psychiatry w ciągu 72 godzin. Oczywiście, jeśli jest zagrożenie życia, to od razu, nie? Bo to jest już kwestia izby przyjęć i takiego ostrego dyżuru, nie? Psychiatrycznego. Natomiast jeśli nie ma takiej potrzeby, no to psycholog od ręki.
6: Ale jak pani mówi te 50%, bo tu wniknę ten aspekt techniczny, a więc i praktyczny, to przecież czy ludzie są jakoś przypisani? Przecież
15: tak. Trochę tak.
6: Bo ja myślałam, że jak u mnie nie ma centrum, to ja mogę, gdzieś tam z jakiegoś miasteczka na wschodzie, czy skądś przyjechać do Warszawy, nie?
15: Centra mają coś takiego jak obszar odpowiedzialności.
6: Rozumiem.
15: Ale...
6: I obejmuję tym obszarem połowę...
15: Tak.
6: połowę obszaru, czy połowę ludności? No,
15: połowę ludności dorosłej Polski.
6: A ta druga połowa, co ma zrobić?
15: No, od 2027 roku mają być wszędzie. To zapewnienie Ministerstwa Zdrowia.
6: Czyli już, a nie wie pani, czy od początku 2000...
15: Od początku.
6: A no, to już bardzo niedługo. Wie pani, to mnie pani zaskoczyła, ponieważ, i myślę, że wielu naszych słuchaczy także, pozytywnie bardzo pani mnie zaskoczyła, ponieważ spotykałam się z osobami, które potrzebowały już pomocy. Mhm. I naprawdę miotały się. No, w zasadzie jedyne to było szukanie oczywiście odpłatnie pomocy.
15: Bo to jest też taka kolejna rzecz, o której chyba nie wszyscy wiedzą, że to jest.
6: No nie.
15: No, bo to moim zdaniem to wymaga też takiej jakiejś szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, no,
6: ale to,
15: nie?
6: Ale to państwo musi informować tak. O tym ludzi. Widać, informuje za mało.
15: Teoretycznie jest taki całkiem niezły wykaz tych centrów zdrowia psychicznego dla osób dorosłych, bo my na razie mówimy o osobach dorosłych, tak, ale jest tak analogiczne, są takie poradnie, do których nie potrzeba skierowania dla dzieci i młodzieży. Ich jest jeszcze więcej niż tych centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Na stronie NFZ-u i na stronie takiej oficjalnej, rządowej, pacjent.gov.pl. Tam to jest. Tylko...
6: Co trzeba wstukać? Wejdę na stronę pacjent.gov.pl i co mam wstukać? Centrum?
15: Pomoc psychiatryczna. A, pomoc albo zdrowie psychiatryczne. To jest chyba nawet zakładka cała. I tam jest naprawdę taki wykaz z mapkami, z telefonami. Tylko no, trzeba wiedzieć, że to tam wchodzi się na rządowe strony.
6: Po to się spotykamy, żeby to powiedzieć naszym słuchaczom. Dobra, to była trzecia, czyli a czwarta?
15: Czwarta to jest coś, co nazywa się taką profilaktyką uniwersalną, czyli identyfikacja i nauczenie populacji, tej najmłodszej szczególnie, jak radzić sobie z kryzysami i wcale nie samobójczymi już od razu, tylko emocjonalnymi. I takimi też uczenie takich umiejętności emocjonalnych i społecznych skierowane do tej populacji dzieci i młodzieży.
6: Jak to jest?

0: ołtarzu. Udało się zrobić kilkaset szkół do tej pory. Na ten rok planowanych jest kolejnych 300.
1: A to jest, przepraszam, to jest szkole narzucone? Że
0: nie,
1: u was
0: nie,
1: będzie
0: nie, nie, nie.
1: Czyli dyrekcja musi chcieć.
0: Szkoły się zgłaszają. Szkoły się zgłaszają i powiem szczerze, że tak jak obserwujemy, to tych zgłoszeń jest ogrom. My nie jesteśmy w stanie tak naprawdę odpowiedzieć na te wszystkie zgłoszenia. W tym roku zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego programu w ponad 300 szkołach w Polsce. Zainteresowanie jest tak ogromne. I to, co jest trudne, to właściwie to, że ten program jest trochę obwarowany licencjami amerykańskimi, więc je trzeba odnawiać rokrocznie.
1: Ale niech pani przypomni, na czym polega ten program?
0: A ten program polega na tym, że on jest w ogóle skierowany do trzech grup w szkole, do uczniów, rodziców, nauczycieli. Szkolimy wszystkich, dajemy im narzędzia. Najwięcej oczywiście pracy na poziomie szkół z uczniami. I to są takie moduły dwugodzinne, które przeprowadza się od 10 do 12 tygodni, przez 10 do 12 tygodni. Tam oczywiście jest jeszcze taki próg wejścia, jeśli się zidentyfikuje osobę, która jest w kryzysie, to jest taka szybka ścieżka do pomocy specjalisty i tak dalej. On jest taki dość skomplikowany, ale tak najprostszy sposób, w jaki można o nim powiedzieć, to właśnie to, że jest skierowany, daje takie narzędzia i nauczycielom, i rodzicom tych dzieci, no i samym uczniom.
1: Ale to znaczy, bo pani mówi tak, program pilotażowy, zgłosiło się więcej szkół niż mogliśmy. Czy to znaczy, że co, już ten pilotaż zakończony?
0: Nie, on był w poprzednim roku realizowany, on jest realizowany w tym roku. No i tak naprawdę z końcem 2026 roku kończy się aktualna, obecna edycja Narodowego Programu Zdrowia.
1: Proszę państwa, moim gościem jest pani dr Daria Biechowska. Za chwileczkę wracamy do programu.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 4.
4: No a posłanka Kurowska została.
5: I jest tam cały czas.
4: Jest tam cały czas.
5: Od czwartku.
4: Tak. Jest tam cały czas od czwartku. I teraz tak, no dzisiaj pan profesor...
5: Przepraszam, a jakie ma warunki pobytu?
4: No warunki pobytu ma... znaczy tak, przede wszystkim to ona jest tam na własne życzenie. Nikt jej tam nie trzyma i nikt jej nie zaprasza do tego, żeby została. Co więcej, profesor Cudak dzisiaj, uznając, że jednak to, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza...
5: To nazywamy interwencją poselską.
4: I co przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy artykuł 19 i 20. To nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować,
5: to robi
4: dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą już, tak?
5: A gdzie pomieszkuje na terenie akademii?
4: Pomieszkuje na 6 piętrze. To nie jest śmieszne, proszę państwa. Pani Kurowska zresztą nadaje na żywo ze środka, co się dzieje. No, prowadziła adorację szczątków, nie, relikwii Andrzeja Boboli w międzyczasie. No, modliła się. Natomiast...
5: A jedzenie kto jej donosi?
4: Nikt jej nie donosi jedzenia, bo przecież może wyjść i kupić sobie to jedzenie.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
8: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
7: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
6: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Każdego dnia Unia Europejska staje się celem ataków dezinformacyjnych. Media społecznościowe zalewają kłamliwe kampanie ze strony Rosji i Chin. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić? Czy Unia ma do tego potrzebne narzędzia? Jak chronić naszą demokrację? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu.

0: premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotel Bania.pl.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Donald Trump powiedział, że przekształci planowany łuk triumfalny w Waszyngtonie w kompleks wojskowy. Ma służyć jako magazyn broni, miejsce uruchamiania dronów i gniazdo dla snajperów. Wcześniej prezydent zapowiedział też przebudowę wielkiej sali balowej, budowanej w miejscu zburzonego wschodniego skrzydła Białego Domu. Trump modernizuje znajdujący się tam podziemny bunkier i zapowiedział, że sala będzie wyposażona w zaawansowane systemy przeciwdronowe. Kilka tysięcy osób wzięło udział w demonstracji w Paryżu przeciwko projektowi i ustawy, który wprowadza założenie zgodnego z prawem użycia broni przez policję. Za ustawą opowiada się rząd Francji, prawica i skrajna prawica, a krytykują ją partie lewicowe. Po zmianach to strona, która podważa, iż użycie broni było niezgodne z prawem, będzie musiała udowodnić, że złamano prawo. Kilkaset tysięcy pakietów ze szczepionką przeciw wściekliźnie dla lisów zostanie zrzuconych z samolotów w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Akcja potrwa do końca września. Do mieszkańców tych regionów trafiły alerty RCB informujące o zrzutach. Szczepionka ma formę ampułki umieszczonej w niewielkim brązowo-zielonym pakiecie. Pachnie rybą, co przyciąga lisy, ale jest też trująca dla zwierząt domowych, dlatego warto zachować ostrożność.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Rozmawiamy o tym, jak zapobiegać samobójstwom. Rozmawiamy o tym, ponieważ 10 września był Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Odbył się także kongres, czwarty kongres, tak? Dobrze zapamiętałam. Tak. Kongres suicydologiczny. Czyli kongres, na którym mówiono o samobójstwach, ale nie tylko dawano diagnozę, ale także rozmawiano o tym, co zrobić, by było ich mniej. Ja o tym dzisiaj rozmawiam z panią dr Darią Biechowską, psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą zdrowia publicznego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Gdy zaczęłyśmy rozmawiać jeszcze przed programem dzisiaj rano, to pani powiedziała bardzo ważną rzecz, bym weszła na pewną stronę i tam zobaczyła ku mojemu zdumieniu rzeczywiście zobaczyłam, że zostały wypracowane takie bardzo konkretne rady, zalecenia, taki skondensowany podręcznik skierowany do grup, różnych grup zawodowych. Chodzi o to, by nauczyciel, by lekarz, by kurator, by ksiądz, by pracownik socjalny umiał rozmawiać, zachować się, mieć relację z człowiekiem, u którego nagle przy którym zapala mu się nagle czerwona lampka, bo ten człowiek wprost może komunikuje, może nie wprost, ale widzi, w jakim stanie ducha on jest, że takie działania tego otoczenia mogą mieć bardzo duże znaczenie. Mhm.
11: Dobra, to ja trochę powiem o tych standardach i tak trochę to sobie uporządkujemy. To są standardy, które powstały we współpracy ogromnej rzeszy specjalistów, ekspertów, którzy zostali zaproszeni do przygotowania tych standardów dla różnych grup zawodowych. W 2023-2024 roku zaczęliśmy od 5 grup zawodowych. To byli nauczyciele, nauczyciele specjaliści, duchowni, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni. Później doszły kolejne 2 grupy zawodowe, kuratorzy sądowi i pracownicy ośrodków wychowawczych, domów poprawczych, zakładów poprawczych. W tym roku kolejne 3 grupy zawodowe, bo lekarze POZ-u, lekarze pediatrzy, właściwie 4 grupy zawodowe, bo jeszcze też kuratorzy, ale rodzinni, oraz psychologowie i psychoterapeuci. I wszystkie te standardy to jest trochę taki przewodnik, który ma pomóc tym grupom zawodowym, żeby one były w stanie zauważyć osoby w kryzysie, żeby jak zauważą, to żeby były w stanie porozmawiać, żeby nie bały się tej rozmowy, no i żeby zrobiły coś, zaczęły działać, trochę pomagając tej osobie, ale też przekierowały ją do profesjonalnej pomocy, jeśli jest taka potrzeba. Standardy, które są na stronie zapobiegajmysamobójstwom.pl.
14: Jest taka strona, to powiedzmy wyraźnie, zapobiegajmysamobójstwom.pl.
11: Tak, to jest strona biura, z którym współpracuję w instytucie. One są podzielone one są tak skonstruowane, że jest wersja rozszerzona, tak jak bardziej ktoś chce wczytać, tam są przykłady pytań, jakie powinno się zadawać, o co na przykład nie powinno się pytać, na co zwrócić uwagę. Jest też taka wersja skrócona, którą możemy sobie wydrukować i trzymać to na biurku w pracy na przykład, nie? Jeśli potrzebujemy. One są, mają podobny rdzeń, wszystkie te standardy, bo opierają się na tym, żeby zauważyć, porozmawiać, działać. Natomiast są dostosowane do specyfiki zawodu, bo oczywiście inne możliwości ma nauczyciel w szkole, gdzie ma współpracę na przykład poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma tego psychologa szkolnego. Zupełnie inne możliwości ma strażak, który jest na interwencji, potrzebuje zupełnie czegoś innego. I my z tych standardów szkolimy już właściwie 3 rok. Udało się przeszkolić 50 000 osób, a i tak zdarzają się sytuacje, że okazuje się, że przedstawiciel jakiegoś zawodu, na przykład nauczyciel, o nich jeszcze nie słyszał. I to, o czym pomyśleliśmy w tym roku, to, żeby one też trafiły jeszcze szerzej. No, pani redaktor też dopóki nie rozmawiałyśmy, to pani w ogóle nie wiedziała, że coś takiego jest. A tam są standardy dla pracowników mediów, prawda?
14: Wie pani, co mi przyszło do głowy? Powinny być też takie standardy po prostu dla bliskiego człowieka.
11: Tak. I coś takiego też jest opracowywane trochę w takim duchu postwencji, czyli co zrobić, jak się wydarzy próba samobójcza, co zrobić, jak postępować w takiej sytuacji.
14: No, ale zaraz, zanim się wydarzy próba samobójcza, tak. Na przykład, bo wiemy, do nas, mówię do nas laików, dotarło to przez lata taki przekaz. Nie lekceważ człowieku tego, że druga osoba chodzi i mówi otoczeniu, że popełni samobójstwo. Nie podchodź do tego w swojej głowie, mówić sobie może, na pewno tego nie zrobi, prawda? Mhm. No. To jest przekaz, który dotarł do nas, ale ja myślę, że są też takie inne elementy, o których powinniśmy wiedzieć, a być może nie wiemy. No bo ktoś zaczyna w moim otoczeniu, jest rzeczywiście w kryzysie, tak? I tak się zastanawiam. Mam na przykład powód, konkretny ktoś i tej osobie zmarła, najbliższa osoba w sposób nagły, tak? No, widzę, w jakim jest stanie psychicznym. Czy jedyne, co ja mogę zrobić, to no powinnam to zrobić, szukać pomocy właśnie lekarskiej, odesłać ją do tego centrum, ale moje zachowanie też ma wpływ na to.
11: I to ogromne. A tak jak rozmawiamy, to co pani by miała ochotę zrobić?
14: Mnie się wydaje, że... Znaczy, pomijam tam odsyłanie do tego, że wielką rolę odgrywa bycie obok tej osoby. Dokładnie. Olbrzymią rolę odgrywa.
11: I tak naprawdę to wszystko jest opisane w tych standardach. Tak? Bo tak jak ja trochę tam próbowałam to powiedzieć, może to tak nie wybrzmiało, że one pomimo tego, że jest ta specyfika tych poszczególnych grup zawodowych w nich uwzględniona, to tak jakby ta podstawa jest taka sama.
14: To jest taka ludzka. Człowieku, co masz.
11: Tak. I ona jest właściwie taka na tyle uniwersalna, że ona by mogła być tak jak pani redaktor chciała coś, tak dla człowieka.
14: Tak.
11: To jest właśnie to, nie? Że pierwsze, co możemy zrobić, to możemy zauważyć. I to, że my zauważymy, to nie znaczy, że my się staniemy jakimś specjalistą, który diagnozuje kryzys psychiczny albo kryzys samobójczy. Chodzi tak naprawdę przede wszystkim o takie dostrzeżenie zmiany w funkcjonowaniu. Nie? To, co powinno zwrócić naszą uwagę, to zmiana w funkcjonowaniu. Ktoś, kto był bardzo aktywny, się na przykład zaczyna wycofywać. Tak? Przestaje robić takie rzeczy, które do tej pory sprawiały mu przyjemność. Tak, zaczyna na przykład takie rzeczy, które były dla niego na przykład ważne, przestaje to robić. Zaczyna rozdawać swoje rzeczy. To jest coś, co powinno zwrócić naszą uwagę. Jeśli już to zwróci naszą uwagę, to powinniśmy na ten temat porozmawiać. Tak?
14: Znaczy sami podjąć tę rozmowę.
11: Tak. Często jest tak, i to jest trochę jeszcze mit, że my mamy taką obawę, że jak my zaczniemy z kimś rozmawiać o samobójstwie, to my wywołamy tak jakby intensywniej te myśli o samobójcze, albo nawet doprowadzimy osobę do samobójstwa.
14: No ale to jest też legło u podstaw tego, coś by mówiły na początku. Nie mów, jakie narzędzia, niech media nie opisują, to jest ten nurt. Jak użyję tego słowa w ogóle.
11: Nie. Tak jakby samo słowo samobójstwo jest jak najbardziej dopuszczalne. Tak? I mówienie wprost, pytanie wprost o myśli samobójcze w ogóle nie zwiększa prawdopodobieństwa, że one się zintensyfikują. Są na to badania prowadzone już od wielu lat, bo ta osoba potrzebuje takiej naszej uwagi, nie? Uważności z naszej strony. Jeśli my ją wprost zapytamy, to często to pytanie przynosi jej ogromną ulgę.
14: Po prostu.
11: Po prostu.
14: A ja myślę o takiej sytuacji, w której ona sama o tym mówi.
11: Tak.
14: Ona sama mówi, bo ona jest w takim stanie, ona może nie używa słowa samobójstwo, ale ona mówi, nie mam po co żyć, nie chcę żyć, moje życie straciło sens. I ona nie używa nawet tego słowa. Ludzie często w takich wypadkach zaczynają tłumaczyć, że tak nie jest i tak dalej, i tak dalej. Ta osoba się czuje trochę lepiej. Ludziom jest potrzebna sprawczość. I ja zauważyłam w takich kryzysach psychicznych, że często my chcemy być efektywni i sprawczy. I już poświęciliśmy tej osobie 2 godziny, żeśmy jej tłumaczyli, ona już jakby może dotarł do niej za 2 dni. Tak jakby tam tego nie było. Ona na nowo. To rani często nasze ego, bo chcemy. Inni jej nie pomogli, ja jej tu pomogłem, bo się spotkałem i tak dalej. I zostawiamy nieraz taką osobę.
11: Tak, a
14: to, co ja nazwałam bycie obok.
11: Tak.
14: Nie oczekujmy tego, że będziemy tym jedynym, który jej pomoże. Bo możemy się tego nie doczekać. My jej pomożemy, ale byciem, wysłuchaniem.
11: Tak, wysłuchaniem i tak naprawdę czasami, bo często się mówi, co powiedzieć, nie? Czasami to wystarczy zapytać, zadać proste pytanie, podążać za tą osobą i też pamiętać o tym, że właściwie cisza też jest komunikatem, nie? Że my wcale nie musimy rozmawiać. Wystarczy, że jesteśmy obok tej osoby, nie? Tak jak pani powiedziała, na przykład, nie wiem, no podamy jej szklankę wody, zrobimy jej herbatę i posiedzimy i wypijemy razem herbatę.
14: To nie jest też takie proste, ponieważ osoby w stanie kryzysu potrafią w kółko powtarzać to samo, obwiniać się, analizować i w kółko jak ta Wańka Wstańka bez przerwy to mówić. I czasem ludzie się wycofują z tego, bo po prostu nie... Ja już nie mówię o takich dalszych osobach, które w ogóle się tam boją zapytać, boją zadzwonić. Ja mówię nawet o tych najbliższych. I tutaj się pojawia problem też taki... My mówimy, zawodowiec może ci pomóc. On mówi, nic mi nie pomoże, bo świata nie zmieni, bo stało się to i to. No też jak mamy przekonać kogoś, nie?
11: Ale my nie jesteśmy od tego, żeby przekonywać.
14: No ale chcemy, jesteśmy, żeby poszedł i szukał pomocy,
11: ale jesteśmy,
14: nie?
11: Od tego, żeby pokazać, że jest jakaś alternatywa, nie? Bo osoby, które są w kryzysie samobójczym, one mają taki sposób myślenia, że samobójstwo, śmierć, to jest jedyne rozwiązanie sytuacji. I my trochę jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wskazać, że są inne drogi, nie? Że to nie jest jedyne wyjście.
14: Ale w danym momencie jest taki ból, że to życie tak boli, nie?
11: No, ale to wtedy trzeba trochę wysłuchać, porozmawiać. Często jest tak już terapeutycznie trochę bardziej rozmawiając na ten temat. To coś, co działa w takich sytuacjach, to znalezienie jakiejś takiej kotwicy w życiu. I to są różne rzeczy. Na przykład dla niektórych osób to są na przykład zwierzęta domowe, nie?
14: No tak.
11: Osoba mówi, że ona już nie chce żyć, a my pytamy,
14: czy... kto się tym zajmie?
11: Dokładnie, kto się zajmie pani psem, nie? Pani kotem, pana kotem.
14: Czy pani o tym pomyślała?
11: No. I to często jest taki moment, kiedy ta osoba się reflektuje i mówi, że nie, że ona jednak musi się zająć tym zwierzęciem, nie? Tym swoim towarzyszem.
14: Panie doktor, tutaj nas tropy zaprowadziłyby do rozmowy i prowadziłyby dalej do takich rozmów, które w radiu należy prowadzić wieczorami, gdy dzwonią słuchacze i tak dalej. Takich rozmów, gdy z jednej strony jest psycholog, psychoterapeuta, a z drugiej ktoś, kto trochę przeżył i wypytuje i słuchacze, też się pojawiają. Ale my musimy kończyć. Zakończmy, daję pani jeszcze tę ostatnią minutę, jeśli idzie o temat, o którymśmy rozmawiali. Przede wszystkim odeślijmy na tę stronę.
11: Zapobiegajmy samobójstwom.pl bez polskich znaków.
14: Tak, przypomnijmy numery telefonów, do których można, gdzie można zadzwonić.
11: 870 22 22 dla osób dorosłych, 812 12 12 i 116 111 dla dzieci i młodzieży.
14: I powiedzmy, że poszukajmy na stronie NFZ-u albo na stronie
11: pacjent.gov.pl.
14: Pacjent, tak. Adresów.
11: Miejsc, w których można znaleźć taką pomoc w kryzysie psychicznym, szeroko rozumianym, w tym w kryzysie samobójczym.
14: Bardzo serdecznie pani dziękuję.
11: Dziękuję.
14: Doktor Daria Biechowska, psycholog, psychoterapeuta, specjalista w zakresie zdrowia publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa, była naszym gościem. Dziękuję.
11: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
14: Proszę państwa, ten program wydawała Katarzyna Kozak, realizował Adam Brzeziński, a ja państwa zapraszam po informacjach na program Przemka Iwańczyka przy niedzieli o sporcie.
15: Już po godzinie 19 rozpoczynamy audycję przy niedzieli o sporcie. Najpierw o siatkarzach, którzy awansowali do ćwierćfinału, w którym to ćwierćfinale zagrają z reprezentacją Niemiec. Później powiemy o tym, jak Jan Urban powoływał piłkarzy na zbliżające się 4 mecze w Lidze Narodów. Wypadł mu Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Wydarzyło się to wczoraj. Wielki dramat bramkarza, który być może byłby nawet numerem 1 w tej hierarchii Jana Urbana. Dziś także podsumowanie sezonu lekkoatletycznego 2026, po czym przejdziemy do zagadnienia iście filozoficznego, o filozofii sportu i filozofii w sporcie, a to ze względu na powołane w tym celu gremium, byśmy spojrzeli na sport w nieco inny sposób. Zaczynamy po 19.
16: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
17: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
18: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
19: To FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
19: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: AfD w Mecklenburg i Die Linke w Berlinie są wyniki exit poll po wyborach w dwóch niemieckich landach. Nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish American Economic Summit w Nowym Jorku, mówi rzecznik prezydenta Nawrockiego. Muszę zdecydować, czy rozwalić cały kraj, czy zawrzeć porozumienie. Kolejne niepokojące słowa Donalda Trumpa. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Skrajnie lewicowa Die Linke wygrywa w Berlinie, skrajnie prawicowa AfD zwycięża w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Znamy wyniki sondażowe exit poll dzisiejszych wyborów landowych w Niemczech. Na początku było nerwowe oczekiwanie, ale politycy Alternatywy dla Niemiec byli pewni swego. Po ogłoszeniu zwycięstwa AfD w Mecklenburg i Pomorzu Przednim na sali wybuchła euforia. Należy pamiętać, że są to dopiero wyniki sondażowe. Różnica w Mecklenburgii pomiędzy pierwszą AfD a socjaldemokratami, którzy zajęli drugie miejsce, wynosi zaledwie 1,5 punktu procentowego. Alternatywa dla Niemiec znalazła się też na podium w wyborach do landu w Berlinie. Za CDU kanclerza Friedricha Merca i skrajnie lewicową Die Linke. Według sondaży żadna z partii nie osiągnęła samodzielnej większości, dlatego o tym, kto przejmie władzę w landach, zdecydują rozmowy koalicyjne. Nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish American Economic Summit w Nowym Jorku, podkreślił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że nie było deklaracji ze strony prezydenta RP warunkujących udział w forum lub spotkanie z prezydentem od wpłaty pieniędzy. Dziennikarze Radia Z i Newsweeka napisali, że prywatna fundacja organizuje spotkania, na które zaprasza kancelaria prezydenta RP i jeżeli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z prezydentem. Wydarzenie organizuje Centrum Strategii Rozwojowych, które zaproponowała uczestnikom pakiety sponsorskie. Pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa jeden na jeden z prezydentem Polski. Gold jest połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił we wpisie na X, że publikacja to ciąg dalszy na gonki na prezydenta RP Karola Nawrockiego. Muszę zdecydować, czy rozwalić cały kraj, czy zawrzeć porozumienie, powiedział prezydent USA Donald Trump w Fox News. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu, Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku. Trump wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, między innymi na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały Iran lub całą cywilizację. Policja odnalazła 10-latka i 11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Śląska Policja opublikowała wiadomość o poszukiwaniach chłopców w niedzielę rano i teraz prosi o usunięcie wszystkich komunikatów dotyczących tych poszukiwań. Przez rok pierwsza rowerowa ekostrada w Gdańsku to rowery miały pokonać niemal ćwierć miliona razy. Takie podsumowanie w rocznicę jej otwarcia skłania władze miasta do zapewnień, że już niedługo powstaną kolejne szybkie i bezkolizyjne połączenia sypialnianych dzielnic ze Śródmieściem, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
5: W tym roku rozpoczynamy również budowę trasy rowerowej Źródlana w Kartuskiej. Także w ogóle w latach 2023-2027 ponad 105 milionów złotych na infrastrukturę drogową, właśnie tą związaną z rowerami.
13: I warto z tej infrastruktury korzystać, dodaje samorządowiec.
5: Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu, to szanowni państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%.
13: Łączna długość tras rowerowych w Gdańsku liczy już niemal 950 kilometrów. Na koniec warmińsko-mazurskiej życie w permanentnym hałasie, którego mają już dość mieszkańcy osiedli przy ulicy Wyszyńskiego w Iławie. Chodzi o hałas kolejowy. Tory znajdują się tuż przy ich blokach, w których mieszka kilkadziesiąt rodzin. Po kilku latach zabiegów PKP PLK zadeklarowała jedynie częściowe rozwiązanie problemu, mówi Michał Młotek, radny miejski, który monitoruje sprawę.
14: Dostaliśmy taką deklarację, że na tym odcinku powstaną tak zwane absorbery przyszynowe, które wyciszą już w pewnym sensie ruch pociągów, on nie będzie tak uciążliwy.
13: Jednak docelowym rozwiązaniem w tym miejscu jest montaż ekranów dźwiękochłonnych. Kilka lat temu petycję w tej sprawie złożyli mieszkańcy osiedli graniczących z torami. Teraz znów zamierzają interweniować w tej sprawie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będą przelotne opady deszczu. W całej Polsce możliwe też burze, z wyjątkiem południowego zachodu. 10 stopni na Podhalu, 14 na wschodzie, 16 nad morzem i 17 na zachodzie.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Przy niedzieli o sporcie Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się państwu. Nasz dwugodzinny program traktować dziś będzie o siatkówce, piłce nożnej, lekkiej atletyce, a także o filozofii w sporcie. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, realizatorem dźwięku Adam Brzeziński, a pierwszym naszym gościem Jakub Bednaruk. Jakubie, słyszymy się, dzień dobry.
16: Dzień dobry, słyszymy się bardzo dobrze.
15: Chcielibyśmy skonsumować to, co wydarzyło się wczoraj w Mistrzostwach Europy Siatkarzy, mianowicie zgodne z przewidywaniami zwycięstwo z reprezentacją Łotwy, którego stawką był awans do ćwierćfinału europejskiego turnieju, gdzie Polacy są obrońcami tytułu. Dowiedzieliśmy się także, że naszym rywalem tym w ćwierćfinale będzie reprezentacja Niemiec, która po bardzo zaciętym boju pokonała Bułgarów 3-2. To wszystko są dobre informacje, twoim zdaniem?
16: No jest to chyba mimo wszystko duża niespodzianka. Czy sensacja? Nie wiem do końca, ale z drugiej strony jakbyśmy patrzyli na faworytów tego turnieju, wiadomo, że Bułgarzy grali u siebie. Oczywiście Bułgarzy nie byli faworytami, bo biorąc pod uwagę jakość wszystkich drużyn, no to nie braliśmy ich pod uwagę, jeżeli chodzi o sam finał, ale gdzieś tam kręcenie się wokół strefy medalowej na pewno. I Niemcy, którzy pokiereszowani po kontuzji głównego rozgrywającego Tille i nawet Karliczek zaczął grać główny skrzydłowy, ale wrócił do domu, więc dwóch zawodników szóstkowych wyjeżdża z Mistrzostwa Europy, mało zmian, drugi rozgrywający i nagle na pełnej hali bułgarskiej odwracają mecz 0-2. Duża rzecz, to jest taka duża rzecz, jeżeli chodzi o całe mistrzostwo. Myślę, że można nawet to nazwać sensacją, biorąc pod uwagę gospodarzy. I czy to my się cieszymy? Ja osobiście jestem zadowolony, ponieważ my jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika, ale jest to zespół, który bardzo ma kłopoty, jeżeli ten serwis już nie wchodzi, jeżeli ma kłopoty. I to było widać z Niemcami. Jak szło, to szło. A jak przestało iść, to już się nie mieli innego rozwiązania, nie mieli alternatywy i ten mecz przegrali. No przepraszam, grasz u siebie, masz 2-0, grasz o mecz z Polską, wszyscy na ten mecz z Polską czekają i przegrywasz 3-2, więc no, na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
15: Słuchaj, znamienne jest to, że włożyłem do jednego pytania, właściwie zadałem je w bloku, sprawę reprezentacji Polski grającej z Łotyszami i sprawę Niemców, którzy pokonują Bułgarów, a ty zacząłeś od tych drugich. Co oznacza pewnie, że to, co wydarzyło się w meczu z Łotwą, było łatwe do przewidzenia i bez specjalnych powodów do opisywania tej rzeczywistości. Chociaż trener Nikola Grbicz ma totalnie inne zdanie. On dostrzegł kilka mankamentów.
16: Nie ma o czym rozmawiać w tym meczu, bo mecz, jeżeli grasz do 17-17-16, tyle tak mniej więcej wyglądały sety, 71 minut, to tej historii nie było nawet przez moment, więc to zgodnie z przewidywaniami ta różnica była widoczna na parkiecie. Ale Nikola, zauważyłem na tym turnieju, chyba pierwszy raz prowadząc nasz zespół, bardzo dużo zwraca uwagi z tymi przeciwnikami słabszymi, dużo słabszymi. Zwraca uwagi na uwagę na takie pojedyncze zagrania. Ja to rozumiem, ponieważ na dzisiaj zagraliśmy, na tym turnieju zagraliśmy dwa trudniejsze mecze, znaczy z trudniejszym przeciwnikiem, bo jeden z Ukrainą, który wygraliśmy 3-0 i jeden bardzo trudny z Bułgarami, który przegraliśmy 3-2. Oczywiście ten mecz nie miał znaczenia, jeżeli chodzi o nasze pierwsze miejsce w grupie, więc trochę to inaczej trzeba traktować, bo jeżeli jesteś pod ścianą, grasz pod presją, trochę to inaczej wygląda. Oczywiście ja nie twierdzę, że myśmy ten mecz odpuścili, tylko chodzi o to, że taki dodatkowa adrenalinka jest i to ciśnienie i ta presja jest, jeżeli grasz o coś. Więc Nikola chce budować to skupienie i takie skoncentrowanie się na celu, jakim jest Mistrzostwo Europy, i zwraca uwagę na takie mecze, które się wygrywa w ciągu 70 minut. Żeby nie było rozluźnienia, żeby nie było momentu zbytniej pewności siebie, ale też chce, żeby to ciśnienie sam wytworzyć, bo Mistrzostwa Europy trwały tam 2,5 tygodnia. A na dzisiaj zostaje nam kilka dni turniejów, już bliżej końca niż początku, a prawda jest taka, że my zagraliśmy półtora takiego ważnego meczu, więc Nikola podkręca atmosferę. Nawet wczoraj ta decyzja z Nowakiem, ściągnięcie go z boiska, to taki sygnał do zespołu: nie słuchasz mnie, nie będziesz grał.
15: No przepraszam, trener mówił o nerwowości, jaka wkradła się w poczynania tego zawodnika.
16: Ale też powiedział po meczu, że nie wykonywał tego, o co go prosił. Więc jeżeli nie robisz tego, co chce trener, nie grasz. I tak to powinno wyglądać w zawodowym sporcie. Mimo tego, że nie było w ogóle żadnego ryzyka, że ten mecz będzie przegrany, czy set nawet przegrany z Łotwą. Ale robisz to, co ja chcę, jak nie robisz tego, co chcę, no to nie grasz. I to jest taki sygnał do zespołu. Robimy wszystko to, czego ja wymagam. To widać było zresztą na początku turnieju, że nie narzekam, nie marudzę, jeżeli chodzi o warunki, bo tam były problemy z halą w Bułgarii treningową. Nie denerwuję się na to, że coś brakuje mi siłowni. Skupiam się tylko i wyłącznie na celu i tymi wywiadami. Ja zawsze uważam, że trener, udzielając wywiadu, to po części udziela wywiadu do swoich zawodników, nie do dziennikarzy czy do kibiców, tylko przekazuje pewną ważną informację. Przyjechaliśmy tu w ważnym celu, bez względu na to, czy gramy z Łotwą 71 minut, czy gramy prawie 3-godzinne spotkanie z Bułgarią, macie być tak samo skupieni, ponieważ ten mecz z Bułgarią był przegrany 3 kontaktami z piłką, które mogły być lepsze, gdzie zabrakło skupienia, gdzie zabrakło koncentracji i gdzie zabrakło pół metra dokładności. I wtedy przegrywasz 26-24, a nie wygrywasz 26-24. I on na tym się skupia. Mi się to osobiście podoba, bo trochę inaczej pewnie by się zachowywał, jakbyśmy grali każdy mecz o życie, każdy mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem i wtedy już nie trzeba było pompować drużyny, nie trzeba było tak bardzo zwracać uwagę na ich skupienie, ponieważ samo boisko by to robiło. Tutaj boisko, jeżeli chodzi o przeciwników takich jak Izrael, Macedonia, Portugalia, czy teraz Łotwa, nie wymusza na zawodnikach więcej niż 50% umiejętności koncentracji i skupienia. A to robi później te dodatkowe 50% narzuca sam trener.
15: Mhm. Pomówmy o tym, co może wydarzyć się w ćwierćfinale.
16: A moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. I no, nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka, tylko to jest i to też nie jest niedocenienie zawodników niemieckich, bo ja uważam, że zrobili wielką rzecz, biorąc pod uwagę te wszystkie warunki, o których mówiłem wcześniej. To jest duża rzecz przejście Bułgarii u nich na hali, ale oni mają jakiś swój schemat grania, oni są przewidywani. Oni są z zawodnikami, którzy, no nie wiem, czy to taka jest, tak samo Niemcy grają, tak. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy. Mają swoje argumenty, mają fantastyczne środki, mają swoje problemy na skrzydła, bo grają bez podstawowego atakującego od samego początku zresztą, ale to raz przejdzie, ale z dużymi zespołami to może nie przejść. I my znamy wszystkich zawodników, bo większość z nich albo grała w, albo to czy największość prawie będzie grała w Polsce, więc my praktycznie każdych zawodników znamy i to na pamięć, bo graliśmy już z nimi wielokrotnie. Więc uważam, że nas nic nie zaskoczą i poza tym my wejdziemy na taki poziom już grania o życie. Pewnie zobaczymy taką wersję Leona, który wchodzi na ten poziom takiej maszyny do gniecenia i miażdżenia przeciwników, bo on tak wchodzi na takie poziomy. I zobaczymy cały nasz zespół, który wyjdzie naprawdę bardzo mocno ładowany. Więc ja przeczuwam z pełnym szacunkiem dla Niemców i z docenieniem tego, co zrobili, że my na ten mecz wejdziemy naprawdę tak, żeby przeciwnika zmieść z parkietu i mamy do tego argumenty.
15: Mhm. To dobrze, że nie gramy z Bułgarami, biorąc pod uwagę okoliczności tego ostatniego meczu i mnóstwo kontrowersji, którym ten mecz obrósł. Wyjaśnijmy też naszym słuchaczom, na czym te kontrowersje polegały, bo być może nie wszyscy znają kontekst.
16: Kontrowersje. Faceci wyszli na boisko. Było masę adrenaliny, były jakieś gesty, ale nie w stosunku do zawodników, bo podrzynanie gardła Nikołowa, ale to tak już urosło do takiego stopnia, że ja się z tego sam śmieję. Słowo daję, ja się sam śmieję z tego, do jakiego stopnia urosła cała otoczka tego, że Nikołow po udanym ataku, po pięknej akcji w piątym secie, przy pełnej hali, gdzie tam naprawdę kipiało adrenaliną w tej hali, bo to jest świetna atmosfera na meczu w Sofii, podszedł do kwadratu rezerwowych i pokazał ruch podcinania gardła. I z tego urosła jakaś wielka historia, jakby to chciał mordować naszych zawodników i okazał im brak szacunku i z tego robimy wielkie halo. Nic się nie wydarzyło wielkiego. Nie było, ja uważam, że nie ma żadnych tam specjalnych kontrowersji. Świetny mecz. Sami zawodnicy by chcieli zagrać jeszcze raz. Ja uważam, że my chcielibyśmy się spotkać przy pełnej hali i oddać. Ale mam pewne, znaczy nie może nie tyle co obawy, bo to nie, bo my jesteśmy zespołem, który nie może się bać nikogo, tylko ma taki argument, już miała, bo już nie ma Bułgarii na tych mistrzostwach, miała Bułgaria taki argument, który mogłaby pokonać każdego przeciwnika, ale raz na bardzo, ale rzadko, o tak, ale rzadko. Więc mógłby się im taki wylosować mecz, jak pierwszy set w meczu z Niemcami, że psują jedną zagrywkę, trafiają 5 asów i prują na tej zagrywce tak, że nie mogą się pomylić, ale jak się zaczną mylić, to już nie mają nic, nie mają innego wyjścia. Więc ja nie uważam, że mecz był świetny z Bułgarami w grupie, bo oczywiście my graliśmy o nic, ale piękna atmosfera. Po to się jedzie na Mistrzostwa Europy, żeby w takiej atmosferze grać. Zawodnicy chcą w takiej atmosferze grać. Nie było żadnej sytuacji, którą ja bym przeżywał w jakiś sposób, nie wiem, gdzie byliby zawodnicy obrażani, gdzie można byłoby wyczuć, że to nie jest atmosfera święta siatkówki. Nie, to było święto siatkówki, a reszta to jest tylko takie... Nie, to jest za daleko to poszło. Ja nawet dzisiaj czytam w internecie, że tutaj zmuszamy Nikołowa do przepraszania polskich kibiców. No nie bądźmy płatkami śniegu. To są faceci, wyszli na boisko, świetny mecz i nic wielkiego się nie wydarzyło.
15: Bardzo dziękuję. Jakub Bednaruk podsumował to, co dzieje się w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Przypomnijmy, w ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Skłaniam się i do usłyszenia, Jakubie.
16: Do usłyszenia.
15: Informacje TOK FM przed nami, a po nich o wyborach trenera Jana Urbana na zbliżające się mecze piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów.

0: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywę dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00 Dominika Wielowiejska.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 19.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy nową partią ludową w Niemczech. Zastąpiliśmy na tym miejscu CDU, oceniła współprzewodnicząca prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Jej partia zwyciężyła dziś w Mecklenburg i Pomorzu Przednim w wyborach do lokalnego parlamentu z wynikiem 38%. Na drugim miejscu plasowało się SPD z wynikiem 36,5%. W Berlinie wygrała natomiast Lewica, uzyskując 26% poparcia. Na drugim miejscu znalazła się CDU z poparciem 20%. Ceny paliw w Europie idą na rekord. We Francji średnia cena oleju napędowego przekroczyła 2,39 euro za litr. Drożeją też benzyny. Średnio trzeba zapłacić około 2,17 euro za litr. Sytuacja jest tak zła, że na niektórych stacjach zaczyna brakować paliwa. Rekordowo drogie są też paliwa w Niemczech. Tamtejszy rząd od października chce obniżyć podatek energetyczny i wprowadzić ulgi. Kierowcy na litrze mogliby dzięki temu zaoszczędzić około 75 groszy. Kenijczyk Albert Kipkorir Tonui wygrał 19. PGE Bieg Trzech Kopców w Krakowie. W rywalizacji kobiet pierwsze miejsce zajęła jego rodaczka Valentine Jebet-Benedek. Na starcie stanęło 3267 osób z 22 krajów, a na mecie zameldowało się o 7 osób mniej. To rekord frekwencji na tej imprezie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: W audycji przy niedzieli o sporcie nie może zabraknąć wątków piłkarskich, a to ze względu na zbliżające się i rozpoczynające się zgrupowanie reprezentacji Polski. Ledwie w piątek trener Jan Urban ogłosił listę piłkarzy powołanych na 4 mecze, które przyjdzie rozegrać naszej reprezentacji w łączonym bardzo długim okienku reprezentacyjnym, bo też zbiegają się terminy wrześniowy i październikowy w jeden. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna jest z nami. Przemku, dzień dobry, słyszymy się.
10: Dzień dobry, tak, słyszy mi się, witam ciebie Przemku, witam także słuchaczy.
9: Tak, ale nie może być optymistycznie niestety, bo wczoraj spadła na nas wiadomość o bardzo poważnej kontuzji polskiego bramkarza Kamila Grabary, który miał zerwać więzadło krzyżowe w prawym kolanie, co oznacza długą, wielomiesięczną nawet przerwę. A to jeden z trzech powołanych bramkarzy przez Jana Urbana. Mało tego, to jeden z tych piłkarzy, którzy wrócili do gry, nie wiem czy regularnej, to już w tej chwili jest bez znaczenia, w czwartek Grabara między słupkami bramki Juventusu rozegrał swoje spotkanie w Lidze Europy z Nijmegen. 5-0 wygrała drużyna z Turyną, sam miał asystę, spisywał się bardzo dobrze. Znowu koszmar, wiesz, nie wiem jak zacząć, nie wiem jak zagaić w ogóle tę rozmowę z tobą, ale no, w najmniej oczekiwanym momencie to na nas spada. Wcześniej Marcin Bułka odniósł podobną kontuzję, no tylko, że to było dużo wcześniej.
10: No nie ma szczęścia Kamil Grabara, no bo wydawało się, że po tym poprzednim sezonie, kiedy Wolfsburg spadł razem z Grabarą w składzie oczywiście do drugiej Bundesligi, w trakcie To była pierwsza sprawa. Druga sprawa była taka, że jednak długo nie mógł znaleźć nowego pracodawcy. On tego sezonu nie rozpoczął w składzie Wolfsburga, no między innymi dlatego, że chciał odejść z klubu. Udało mu się zmienić klub na zdecydowanie silniejszy, choć oczywiście miał być numerem dwa na początku. No i pewnie też dlatego zagrał w meczu Ligi Europy, no bo Luciano Spalletti, zakładam, chciał dać mu po prostu trochę minut w tym sezonie, no bo w tych wcześniejszych meczach Juventusu bronił Vicario. Natomiast wypadł dobrze, no zanotował tą asystę oczywiście i pech. I to jest jakby sprawa reprezentacji, to jest jedna rzecz, no bo można było się spodziewać, że on na pewno w którymś z tych meczów zagra, a pewnie nawet więcej niż jednym, bo zakładam, że Jan Urban no chyba jeszcze nie wybrał tego numeru jeden i pewnie to zgrupowanie także miało służyć temu, żeby przyjrzeć się Marcinowi Bułce, przyjrzeć się Kamilowi Grabarze, zapewne w mniejszym stopniu Mateuszowi Kochalskiemu, bo to jest bramkarz, który wcześniej pojawiał się też na zgrupowaniach, ale w roli numeru 4, teraz się znalazł w tej trójce i ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara, no a na ten moment no ta odpowiedź jest już de facto jasna. Zobaczymy, kogo dowoła Jan Urban, no bo z całą pewnością będzie kogoś musiał dowołać, czy wróci do Łukasza Skorupskiego, którego no nie na tej pierwotnej liście się miejsce dla niego nie znalazło i wydaje mi się, że to też można było traktować jako taki sygnał, że coś się kończy dla Łukasza Skorupskiego, jeśli chodzi o reprezentację, zwłaszcza, że też w Serie A w tej kolejce też się nie popisał przy interwencji, przy straconym golu przez Bolonię. Wcześniej nie wystąpił. No i ciekawe, jak to wszystko będzie teraz wyglądało, bo to jest, brzydko mówiąc, bo używając angielskiego zwrotu, game changer, jeśli chodzi o to, co się będzie dziać w bramce reprezentacji Polski w najbliższych dniach. A to też jest oczywiście też kwestia samej kariery Kamila Grabary, bo on przecież jest piłkarzem dopożyczonym do Juventusu. Więc no jeśli tutaj mógł Kamil liczyć na to, że z biegiem czasu przekona do siebie klub, no to będziemy już o to na pewno dużo trudniej. Wydawało się, że złapał Pana Boga za nogi, a niestety taka sytuacja się stała, no bardzo, bardzo nieszczęśliwa dla polskiego bramkarza.
9: Juventus jest trochę przeklętym klubem dla polskich piłkarzy. Arkadiusz Milik do dziś nie może się wyzbierać z kontuzji kolan. To tak na marginesie zupełnie. Ale wiesz co, do reprezentacji samej chciałbym wrócić. Czy trener Jan Urban jest w stanie dogodzić wszystkim, powołując wszystkich, którzy wszyscy mieniący się ekspertami chcą, bo trudno moim zdaniem zebrać i wyczerpać wszystkie cztery porządki, czyli tak, zapewnić sobie powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów, do tego jeszcze powołać nowych, młodych piłkarzy, odmłodzić kadrę, zrewolucjonizować ją bez straty, jeśli chodzi o wynik, no i grać pięknie, no to trzy takie porządki. To jest absolutnie niemożliwe. W którym miejscu jest Jan Urban i czy on powinien przede wszystkim pochylić się z troską nad swoją posadą, bo za chwilkę może ją stracić, jeśli nie pójdzie mu w tych najbliższych meczach?
10: Po pierwsze, to dogodzić wszystkim się nie da, choć oczywiście możemy sobie powiedzieć, że no, nie wiem, Urban powołał 26 zawodników, a Jurgen Klopp 44, czyli jakby powołał 30 jeszcze 4 na tą listę dodał, to pewnie nic by się nie stało, prawda? I wówczas większość ekspertów, czy też ludzi mieniących się ekspertami, jak tu ująłeś, byłaby bardziej zadowolona, bardziej content. Natomiast wiesz, to, za co ja cenię Jana Urbana, to jednak jest to, że obrał jakąś swoją drogę i tą drogą konsekwentnie chce podążać. Czyli jeśli nie ceni specjalnie piłkarzy występujących w Ekstraklasie, bo tak trzeba powiedzieć, bo nawet jeśli dzisiaj jest 6 zawodników z Ekstraklasy powołanych do reprezentacji Polski, to jednak no, selekcjoner nie ma dobrego zdania o poziomie ligi i to słychać. I ja już nie mówię tylko o Karolu Czubaku, ale także o innych piłkarzach. To po prostu słychać z tych wypowiedzi selekcjonera. Tylko pytanie, czy on przypadkiem nie ma racji, no bo ja też nie jestem taki przekonany, że polska ekstraklasa to jest dzisiaj top europejski. Oczywiście ja wiem, że my w rankingu rośliśmy, oczywiście ja wiem, że jako produkt ta liga wygląda dużo lepiej, że pojawia się w niej coraz więcej pieniędzy, że kluby są w stanie wydawać coraz więcej pieniędzy na wzmocnienia, tylko często też, no pamiętajmy o tym, kupują piłkarzy zagranicznych, a nie piłkarzy polskich, bo nie wiem, bo jeśli Luis Palma kosztuje 4 miliony euro, to jakby reprezentacja Polski nic z tego nie ma, prawda? To jest jakby interes Lecha Poznań i Celtiku, że tak się dogadali, a on jest reprezentantem Hondurasu. Więc też warto mieć to na uwadze, że te drogie transfery nie zawsze dotyczą polskich zawodników. To jest i pewnie też nie ma w tym żadnego przypadku, tak? No bo z czegoś to się przecież bierze. Więc ja uważam, że Jan Urban ma prawo mieć swoje zdanie i on tego zdania dosyć mocno bronił na tych spotkaniach z dziennikarzami w piątek. To mi się podoba, ja to doceniam, natomiast wiesz, pytanie tylko do czego to doprowadzi, tak? Bo tego dzisiaj nie wiemy. I ja też tego nie wiem. I ja nie wiem, w którym miejscu dzisiaj jest Jan Urban, bo różnie się mówi o tym, jakie to zgrupowanie będzie miało znaczenie dla przyszłości selekcjonera. No ja zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, bo cel jest jasny. Ja myślę, że każdy tutaj myśli o tym, żeby reprezentacja Polski powróciła do dywizji A Ligi Narodów, tak? Oczywiście to nie musi być tak, że my musimy wygrać 6 meczów, bo to jest prawdopodobnie niewykonalne. Natomiast jednak trzeba patrzeć na te wyniki. Jan Urban też to z tyłu głowy musi mieć i oczywiście ja słyszałem tą wypowiedź selekcjonera, który on powiedział, że jemu nikt niczego takiego nie powiedział. Natomiast jakby to, co piszą dziennikarze i o czym informują media, no to oczywiście nie bierze się z powietrza i gdzieś no, można zakładać, że kiedy te wyniki nie będą korzystne, no to Jan Urban no, będzie w jakiś sposób zagrożony. Czy to doprowadzi do jego zwolnienia? Oczywiście nie wiem, bo ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj zapytali kogokolwiek w Polskim Związku Piłki Nożnej, czy Jan Urban jest bezpieczny teraz, to każdy by powiedział, że jest. Natomiast czy to samo każdy powie za 2,5 tygodnia? No to myślę, że nie. I musimy poczekać na wyniki. Jan Urban, jako człowiek inteligentny, rozsądny i rozumiejący, i widzący otaczającą go rzeczywistość, z całą pewnością też sobie zdaje z tego sprawę. Dlatego ja nie spodziewam się. Oczywiście Jan Urban zapowiedział rotację. Przepraszam. Jan Urban zapowiedział rotację i będą zmiany w składzie i siłą rzeczy one oczywiście muszą być, bo bodaj w 11 dni rozegramy 4 spotkania, więc nie jesteśmy w stanie zagrać ich jednym składem. Natomiast to raczej moim zdaniem będzie taka liczba eksperymentów ograniczona. Nie wiem, czy Jan Urban na przykład zdecyduje się na zmianę ustawienia, a jeśli miałbym szukać jakiegoś zarzutu do Jana Urbana, to bym właśnie znalazł taki, że przez tą trwającą kadencję to jednak nie spróbował zagrać w defensywie, podkreślam w defensywie, bo nie mówię o tej fazie budowania gry, bo Jan Urban często to podkreśla, że czasami gramy w czwórce, ale w defensywie w czwórce nie zdecydował się zagrać od początku meczu i tego mi na pewno brakuje, a ten czas, kiedy można było to zrobić, to był właśnie

0: się mogło zmienić. Natomiast spodziewałem się, że Łukasz Skorupski nie tylko będzie powołany, jeśli oczywiście będzie zdrowy, ale wręcz będzie szykowany do tego, żeby grać. A jednak tego piłkarza w ogóle zabrakło na tej pierwotnej liście powołanych przez Jana Urbana i to było dla mnie na pewno zaskakujące. Natomiast czy tutaj brakuje mi jakichś takich piłkarzy fundamentalnych? No to chyba nie, no to chyba ja tutaj nie widzę takiego piłkarza, którego jakoś bardzo, bardzo mi brakuje. Oczywiście ja wiem, że możemy tutaj dyskutować o tym, czy powinien być Czubak, czy powinien być Reguła, czy może Bartosz Kapustka, bo też słyszałem, że ten piłkarz jest cały czas pod obserwacją sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Natomiast jak sobie patrzę na tę kadrę, no to jednak i piłkarzy powołanych z ekstraklasy, no to jednak jakieś takie odświeżenie widać, tak? Ta kadra, mam wrażenie, została odświeżona przez selekcjonera, natomiast to nie jest rewolucja. To rewolucja to jest zdecydowanie za duże słowo.
1: To jeszcze przejdę do rywali.
0: A ty masz takiego piłkarza, którego ci brakuje?
1: Wiesz co, nie, bo moim zdaniem nie mało kto bierze pod uwagę, że powołania do pierwszej reprezentacji są też efektem porozumień między Janem Urbanem a Jerzym Brzęczkiem, który ma swoje eliminacje młodzieżowych mistrzostw Europy.
0: Mazurek jest takim piłkarzem.
1: Bartosz Mazurek, pewnie, który w barwach Salzburga rozegrał świetne spotkanie, który był najlepszym piłkarzem w swoim zespole. Przeciwko Lewskiemu Sofia, zdaje się, grali w Lidze Europy. Mhm.
0: Tak, no to pewnie tego piłkarza bym chętnie zobaczył ale, na poziomie pierwszej reprezentacji.
1: No tak, ale ma też dużo większe szanse, by pomóc drużynie trenera Jerzego Brzęczka w starciu między innymi z reprezentacją Włoch. To wiesz, no.
0: No i dokładnie to jest racja, że jednak tutaj też selekcjoner ma jakiś plan przygotowany na 4 mecze. No nie oszukujmy się, oni szykując się w trakcie tych spotkań sztabu, rozpisują sobie pewnie także zmiany, które w tych meczach nastąpią. Oczywiście potem trzeba reagować na bieżąco, bo wiadomo, tego czasu jest też mało, więc oni muszą wcześniej być do tego przygotowani. Reagują na bieżąco, na sytuację kartkową, na sytuację zdrowotną zawodników, tak jak teraz ta sprawa wyniknęła z Kamilem Grabalą, tak? To jest coś, z czym sztab musi się w jakiś sposób zmierzyć. Natomiast mają świadomość dużo wcześniej, kto w jakim meczu może wystąpić, tak? I z tego względu też no czasami wiedząc, że na danego piłkarza nie chcą postawić, no to ten piłkarz jest na przykład reprezentantem do lat 21 czy do lat 20 i to jest naturalne.
1: Bardzo dziękuję. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna był naszym gościem. Kłaniam się, Przemku. Dobrej niedzieli.
0: Wzajemnie. Pozdrawiam.
1: Informacje TOK FM przed nami. Za chwilkę wracamy.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10.25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
3: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 19.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie i wyprzedziła o 1,5 punktu procentowego SPD. Tak wynika z badania Exit Poll stacji ZDF. AfD uzyskała zgodnie z pierwszą prognozą 38%, a SPD 36,5%. Próg wyborczy przekroczyła w tym kraju związkowym na północy Niemiec także Lewica z 6% poparciem oraz Zieloni z 5% i CDU także z 5% poparciem. Taki rezultat oznacza, że CDU nie jest jeszcze pewne wejścia do parlamentu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W Berlinie głosowanie wygrała natomiast Lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Zwycięska partia uzyskała zgodnie z badaniem dla stacji ZDF 26% głosów. Drugie było CDU z poparciem na poziomie 20%. Kolejne miejsca zajęli Zieloni, AfD, SPD i lewicowe BSW. Ukraina praktycznie utraciła przemysł stalowy w wyniku ataków Rosji, pisze dziś Financial Times. Trzy główne huty w kraju zostały całkowicie unieruchomione. Na początku tego miesiąca rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w wielkie piece trzech największych zakładów hutniczych w obwodzie Dniepropetrowskim oraz w obwodzie Zaporowskim na południu Ukrainy. Odpowiadały one za 90% produkcji stali. Włoski rząd przygotowuje projekt ustawy wprowadzający limit uczniów z rodzin cudzoziemców w klasie i zakaz noszenia muzułmańskich nakryć zasłaniających twarz w szkole. Ponadto rodzice uczniów, którzy mają problemy ze szkolną integracją, będą mieli obowiązek nauki języka włoskiego.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie pokłaniam się Państwu ponownie, Przemysław Iwańczyk, a my teraz połączymy się z kolejnym naszym rozmówcą, którym jest Tomasz Nedops-Spodenkiewicz, statystyk lekkoatletyczny. Dzień dobry, Tomku.
10: Dzień dobry, Przemku, witam Państwa.
9: To jest dobry moment na podsumowanie tego, co wydarzyło się w sezonie lekkoatletycznym 2026, bo tak na dobrą sprawę on dobiega końca. Jeszcze w piątek mieliśmy moment, w którym mogliśmy liczyć, a w sobotę zresztą też, na być może spektakularne występy polskich lekkoatletów, ale może po kolei, też zachowując chronologię, albo nie, hierarchizując to, co wydarzyło się w świecie polskiej lekkoatletyki od najważniejszego wydarzenia. Jesteś w stanie pokusić się o takie, wskazać takie, i nie musi to być konkretny wynik, może to być postać sezonu i domyślam się, kogo wskażesz.
10: Wbrew pozorom można by tutaj dyskutować, ale wskażę Klaudię Kazimierską, bo to zakończenie było naprawdę imponujące. Srebro Mistrzostw Europy było jej pierwszym medalem w karierze i wydawało się sukcesem, a patrząc na kolejne tygodnie można się zastanawiać, czy naprawdę sukcesem było, bo kolejne tygodnie były jeszcze lepsze. Klaudia Kazimierska kolejno wygrała diamentową ligę, finał diamentowej ligi, a tydzień później wygrała Ultimate Championship. Taka nowa impreza, powiedzmy, że nazwałbym ją po polsku Mistrzostwa Mistrzów takie zawody z udziałem samych najlepszych lekkoatletów. I jeszcze na dodatek w piątek wygrała bieg na mile w Londynie, więc trzy takie biegi w krótkim czasie z udziałem właściwie całej światowej czołówki, wygrane w imponującym stylu przez Polkę, no nie było tego dawno.
9: No dobrze, czyli co, Klaudia Kaźmierska najlepszą polską lekkoatletką sezonu 2026 bez podziału na płeć?
10: Uważam, że tak, chociaż trzeba pamiętać, że były też takie momenty w 2026 roku, kiedy i inni mieli swoje 5 minut. Na przykład warto pamiętać, było to już ładnych parę miesięcy temu, ale o mistrzostwie, halowym mistrzostwie świata Jakuba Szymańskiego w Toruniu. Polski sport ma troszkę problemy z wygrywaniem, ze złotymi medalami, prawda? Może powiedzmy poza Olą Mirosa we wspinaczce, to my zmagamy się trochę z tym, że mało Polaków wygrywa. Zdarza nam się gdzieś te jakieś brązy, srebra na igrzyskach na przykład wyrywać, ale tego złota jest ostatnio mało, a w polskiej lekkoatletyce na mistrzostwach Europy nie było żadnego, ale tak patrząc z perspektywy całego roku, to kilka imprez udało się naszym rodakom wygrać.
9: Mhm. Obok Klaudii Kaźmierskiej, kogo wyróżniłbyś? Wskazując, no i powiedziałeś o zwycięstwie naszego płotkarza, ale jeszcze, bo domagam się od ciebie wskazań, bo inaczej, ty się kierujesz, Tomaszu, przede wszystkim bezwzględnymi liczbami, wynikami, jakie osiągają lekkoatleci czasami, jakie udaje im się zmierzyć. Natomiast no jest jeszcze coś nieuchwytnego, albo nawet do dyskusji publicystycznego, jakich rywalki mają polscy lekkoatleci. Jak mocno obsadzona jest dana konkurencja, jaki jest kontekst poszczególnych wydarzeń, kto startuje kiedy, czy nie odpuszcza startów, w związku z czym czyni rywalizację mocniejszą lub słabszą i tak dalej, i tak dalej.
10: To prawda, ja mam wrażenie, że w ogóle patrząc współcześnie na lekkoatletykę, często kibice nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ta konkurencja, z którą zmagają się dzisiaj polscy lekkoatleci, jest po prostu dużo liczniejsza i dużo mocniejsza niż przed laty. Lekkoatletyka się bardzo upowszechniła i to właściwie mam na myśli wszystkie konkurencje, zarówno biegowe, jak i techniczne. Jest tak, że powiedzmy 20 czy 30 lat temu, jak był jakiś zdolny nigeryjski oszczepnik, to on właściwie nie miał jak tego oszczepu trenować i gdzieś przepadał, może był mistrzem Nigerii w rzucie oszczepem i tyle go widziano, a dzisiaj i dzięki temu, że jest internet i to szkolenie jest jak gdyby dużo łatwiejsze na odległość, jest dużo możliwości wyjazdu na przykład na studia do na zawody NCAA do Stanów i tam szkolenie nie tylko Amerykanów, ta konkurencja naprawdę jest globalna. Ale odpowiadając na pytanie o konkretne przykłady, na pewno wyróżniłbym jeszcze na przykład Piję Skrzyszowską. Podejrzewam, że część słuchaczy pamięta, że na Mistrzostwach Europy przegrała o 0,001 sekundy złoty medal z Holenderką Nadine Wieser. No to jest 11 milimetrów, czyli naprawdę bardzo niewiele. Dużo było takich momentów tak naprawdę, które gdzieś zapadają w pamięć. Był na przykład złoty medal Anastazji Kuś na Mistrzostwach Świata U20. Trochę krytyki widzę na przykład pod adresem Natalii Bukowieckiej, a tak naprawdę mimo różnych problemów zdrowotnych głównie, to też nie był zły jej rok. Halowe wicemistrzostwo świata, potem bardzo dobry World Lace. Sezon letni był trudny, ale srebrny medal mistrzostw Europy to też jest osiągnięcie.
9: Mhm. Pójdźmy, a właściwie wróćmy do tego, co było w piątek miniony i Maciej Wyderka, który popisał się trzecim rezultatem w historii polskich 800 metrów.
10: Tak. To był taki trochę oczekiwany bieg, bo Wyderka z powodu kontuzji, kolejne słowo, które można by tutaj przytaczać wielokrotnie, opisując lekkoatletykę i polską, i światową w tym roku, mam wrażenie. Z powodu kontuzji on zaczął trochę później sezon, więc ta forma miała prawo przyjść troszeczkę później. Ten bieg był o tyle interesujący, że Wyderka uzyskał swój rekord życiowy, wygrał wyraźnie ten bieg. To w historii polskiej lekkoatletyki jest trzeci wynik, ale mogło być jeszcze lepiej, bo troszkę mu na końcówce zabrakło mocy, prawdę powiedziawszy. Tego typu wyników jest bardzo dużo takich, które wdzierają się gdzieś tam na czoło polskich tabel historycznych, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że tak jak mówiłem o tej większej konkurencji ze strony całego świata, to porównując wyniki polskie historyczne, to też trzeba brać pod uwagę, że w biegach nowoczesne obuwie karbonowe troszkę pomaga i te czasy po prostu relatywnie znaczą mnie na świecie nie tylko z powodu tej większej konkurencji, ale także tych po prostu lepszych warunków, jeśli chodzi o obuwie.
9: Diamentowa Liga, bo chciałbym przejść do tego formatu, w tym sezonie obrodziła nam, bo no, była najlepsza od czasów Piotra Małachowskiego, który regularnie niegdyś zgarniał diamentowe trofea.
10: Tak, tak. To jest tak, że do tego roku jedynie Piotr Małachowski w ogóle wygrał kiedykolwiek klasyfikację generalną diamentowej ligi. Ta formuła się zmieniała, bo to kiedyś było takie bardziej zbieranie punktów przez cały sezon. Obecnie to jest tak, że o lokacie końcowej decydują po prostu zawody finałowe. Ale no w historii kilkunastoletniej Małachowski wygrał czterokrotnie. A w tym roku, co było dużą niespodzianką, dwoje Polaków zwyciężyło, bo oprócz Klaudii Kazimierskiej, co było niespodzianką, to sensacyjnie wygrał skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Ten wynik może 2,28, zwłaszcza dla osób, które nie pamiętają skoki Artura Partyki, może wydawać się przeciętny, ale raz, że pogoda była umiarkowana, a dwa, że w sporcie chodzi o to, żeby wygrywać, nie zawsze rezultat jest kwestią kluczową.
9: Mm-hmm. To widzisz, przechodzimy teraz do kolejnego formatu, ale całkiem nowego, już o nim wspominałeś, Ultimate Championship. Trzydniowe zmagania rozgrywane w Budapeszcie, gdzie o obsadzie poszczególnych konkurencji decydowały realne trofea zdobywane przez zawodniczki i zawodników w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata. Także pozycje rankingowe, więc tam nie było uznaniowości bądź też menedżerskiego lobby. I teraz pytanie, czy to dobry format konkurujący z Mistrzostwami Świata, czy nie? Bo miałem wrażenie, że w poszczególnych konkurencjach, tam gdzie nie było pacemakerów przy tych długich biegach, no to rzecz idzie o lokatę, a nie o czas. I pytanie, czy to nie był jedyny mankament tego Ultimate Championship?
10: Zalet tej imprezy mam wrażenie, że było dużo. Pula nagród na pewno pomogła i w zaangażowaniu startujących i w tym, żeby na starcie pojawiły się praktycznie wszystkie gwiazdy światowej lekkiej atletyki, ale o mankamentach niestety można powiedzieć. Dla mnie głównym mankamentem było to, że no, zdecydowano się na imprezę trzydniową z trzema takimi trzygodzinnymi sesjami finałowymi właściwie tylko, co spowodowało, że połowę właściwie konkurencji lokacyjnych wykreślono z programu. Mi się zawsze takie dzielenie na lepszych i gorszych nie podoba, no bo czemu właściwie sprinterzy mają mieć tą szansę na gigantyczne pieniądze, splendor i tak dalej, a na przykład dyskobole już nie i oni musieli skończyć sezon wcześniej i nie uczestniczyć w tych zawodach. Innym mankamentem, takim już powiedzmy realizacyjnym, było to sam pomysł, żeby pokazywać faworytów w ten sposób, że pokazuje się na ekranie w realizacji telewizyjnej, które ktoś zajmie miejsce według statystyk, jakie ma szanse na wygraną procentową, jest uważam interesujące, ale wykonanie bardzo zawiodło. Na przykład w biegu na 1500 metrów Joshowi Kerrowi prorokowano 13 pozycję, podczas gdy na starcie stanęło 12 zawodników, a Josh Kerr był rzeczywiście też faworytem i ten bieg wygrał.
9: Ale wiesz, przepraszam, wejdę w słowo. Dla mnie te predykcje jako absolutna nowość w świecie lekkoatletyki były ciekawe, a dla widzów podejrzewam, bardzo istotne w rozpoznaniu, kto jakim jest zawodnikiem, zawodniczką, czytaj faworytem, na kogo zwrócić uwagę na poszczególnych torach i tak dalej, i tak dalej.
10: Na poziomie idei absolutnie się z tym zgadzam. Zawiodło, mówię, wykonanie tego, no bo i te procenty nie odpowiadały do końca rzeczywistości i te osoby być może powinny być czasami inne, wskazywane. Oczywiście napisanie odpowiedniego algorytmu, który przypisałby tym osobom, co trzeba, te prorokowane miejsca, to oczywiście jest jakiś wysiłek, ale być może po prostu powinna być jakaś współpraca sztucznej inteligencji i żywego człowieka, który poprawiałby ewentualne niedostatki, ale generalnie odbiór kibiców tego eventu był całkiem pozytywny. Wciąż nie ogłoszono to bodajże w listopadzie, ma być ogłoszony gospodarz kolejnej edycji, bo to była pierwsza inauguracyjna edycja w Budapeszcie. W tym roku ten kalendarz był pod tym względem sprzyjający, no bo nie mieliśmy Igrzysk Olimpijskich, nie mieliśmy Mistrzostw Świata. stadionowych i było takie miejsce w kalendarzu. Za dwa lata pomysł jest taki, żeby to było na koniec sezonu. Igrzyska są stosunkowo wcześnie, też pewnie część kibiców wie, że lekkoatletyka jest wyjątkowo w pierwszym tygodniu igrzysk, więc jest czas właściwie, żeby na koniec sezonu też takie mistrzostwa mistrzów przeprowadzić. Sam jestem ciekaw, czy to się utrzyma na dłużej. Mi się to podobało, ale trochę tych wad do poprawki widziałem.
9: To jeszcze jedna sprawa. Czy mógłbyś wskazać potencjalne, nie chcę powiedzieć gwiazdy, bo to niesie pewien jakiś ciężar oczekiwań, ale polskich młodych lekkoatletów, na których będziemy spoglądać z wyjątkową uważnością w 2027 roku?
10: To zawsze jest jeszcze pytanie, co rozumiemy przez młodych, prawda? Bo to jest tak, że za ten wiek odnoszenia sukcesów w lekkoatletyce się mocno przesuwa, tak? Kiedyś te kariery były trochę krótsze, kończono je w wieku powiedzmy około 30-32 lat, teraz to się troszkę zmienia. No już wspomniałem o Anastazji Kuś, złoty medal mistrzostwa świata juniorów jest taką naturalną przepustką do tego, żeby w świecie seniorów istotną rolę odgrywać. Pamiętajmy o tym, że jednym z bohaterów tego sezonu miał być Hubert Trościanka, ale zaczął ten sezon od bardzo poważnej kontuzji zerwanego Achillesa. Prawdopodobnie w 2027 wróci do rywalizacji. Nie wiem, czy to będzie od razu taki poziom, że on będzie startował na poziomie światowej czołówki, bo właściwie już w 2026 różne statystyki wskazywały, że tak być może, ale należy na pewno o takim nazwisku pamiętać. Generalnie ja widzę wśród tych młodych wiele utalentowanych osób, nawet bym nie chciał aż tak bardzo nazwiskami rzucać, bo jeszcze ci pominięci gdzieś tam się poczują urażeni. Na pewno na przykład bardzo dobry sezon miała Wiktoria Gajosz, to jest biegaczka na 200 metrów, która w tym roku biegała bardziej 100 i 200, z tego co wiem w przyszłym roku może być to bardziej 200 i 400. My też zawsze spoglądamy na to 400 metrów z dużą uwagą, no bo przyzwyczailiśmy się, że polskie sztafety 4x400 metrów liczą się w świecie, prawda? Więc każde takie nazwisko nowe, nie dość, że ma szanse jakieś indywidualne, to też wzmacnia siłę całego polskiego zespołu.
9: No to ciekawe. Jakie imprezy w 2027 roku będą przykuwać naszą uwagę?
10: No to jest tak, że ten kalendarz jak gdyby po tych zawirowaniach covidowych, które nawet długo po pandemii jeszcze skutkowały zmianami różnymi w kalendarzu, bo trzeba było odrobić te imprezy, niektóre zawody były przesunięte, już w końcu zyskał ten taki normalny kształt, czyli skoro mamy rok nieparzysty, to są halowe mistrzostwa Europy, potem są drużynowe mistrzostwa Europy, na koniec sezonu są mistrzostwa świata, tym razem w Pekinie. Myślę, że to są najważniejsze imprezy, ale też bardzo dużo polskich meetingów jest w cyklach typu, tak jak oraz Kolimowskie w Diamentowej Lidze, czy Kopernikus ma tą najwyższą kategorię halową, więc tak naprawdę tych okazji do oglądania czołowych lekkoatletów polscy kibice nie tylko w telewizji będą mieli sporo.
9: Bardzo ci dziękuję za poświęcony nam czas, Tomasz Nedops Spodenkiewicz, a więc statystyk lekkoatletyczny udzielający się także w takich oficjalnych formułach, między innymi Diamentowej Ligi, bo byłeś tym, który odegrał tam znaczącą rolę, podkreślał zresztą ją Marcin Rosengarten, który był szefem tego przedsięwzięcia. Dziękuję ci bardzo, że byłeś z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
10: Dzięki, do usłyszenia.
9: Szanowni Państwo, teraz informacja. Po informacjach w naszym studiu będzie dr Wiesław Firek, który opowie o filozofii w sporcie, a to ze względu na inicjatywę powołaną przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 5.
11: Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że być może jest to ostatnia moja relacja, ponieważ wyłączono prąd w gniazdkach i w związku z tym moja komórka za chwilkę mi siadnie. Ma tylko 13%. Nie wiem, co z tym robić, poprosiłam pana ze służby więziennej, aby włączono prąd do gniazdek, ale abyście o tym wiedzieli, to nagrywam ten filmik. Pozdrawiam serdecznie.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
12: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
13: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
14: To jest po prostu koszmar.
15: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
13: Ja nie mam takich problemów.
16: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
13: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
12: Dość systemowi kaucyjnemu.
17: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Z tym by wam było.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Kochamy sport.
19: Tak mocno, że chcemy więcej.
18: Żyjemy sportem.
19: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
18: Rozmawiamy o sporcie.
19: Tak, że i wy go pokochacie.
18: Jeszcze więcej sportu.
19: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
21: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto, no wiadomo.
21: Ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Będziemy wciąż rosnąć w siłę, mówi liderka niemieckiej AfD po zwycięstwie jej partii w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. W Berlinie po wyborach natomiast wygrała Miłość i Sprawiedliwość. Tak wynik komentowała swojej zwycięskiej partii liderka berlińskiej lewicy Elif Erlab. Władze Ukrainy oskarżają Rosję o katastrofę humanitarną na południu Ukrainy. Minęła 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Wynik w Mecklenburg i Pomorzu Przednim to katastrofa, powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze rezultaty wyborcze w tym niemieckim kraju związkowym. Wybory wygrała tam prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, wyprzedzająco włos SPD. Próg wyborczy przekroczyła w tym kraju jeszcze Lewica, Zieloni i CDU. CDU nie jest jeszcze pewne wejścia do parlamentu Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Będziemy rosnąć w siłę, mówiła Alice Weidel, lider AfD, po ogłoszeniu wyników. W ostatnich miesiącach mówiłam, że ten kordon sanitarny przebiega już przez środek CDU. Wszyscy wiemy, że wielu szeregowych członków CDU chętnie by z nami współpracowało, ale blokuje to partyjna góra. Będziemy pracować nad tym, by wciąż rosnąć w siłę i rozsadzić CDU. W Berlinie natomiast głosowanie wygrała Lewica. Drugie miejsce zajęło CDU. Zwycięska partia uzyskała zgodnie z badaniem dla stacji ZDF 26% głosów. Drugie było CDU z poparciem na poziomie 20%. Kolejne miejsca zajęli Zieloni, AfD, SPD i skrajnie lewicowe BSW. W naszym mieście wygrała Miłość i Sprawiedliwość nad nienawiścią. Ten sygnał idzie w świat. Tak skomentowała wyniki liderka berlińskiej lewicy Elif Erlab, której partia wygrała wybory. Od dziś wspólnie zmieniamy nasz Berlin i czynimy z niego lepsze miejsce, zapowiedziała. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. Rosja celowo wywołuje katastrofę humanitarną w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, a w Oleszkach ludzie zbierają trawę, by przeżyć. Ostrzegł dziś szef ukraińskiego MSZ-u Andriy Sibicha. Zapowiedział wniesienie tej sprawy na forum ONZ w Nowym Jorku. Szef ukraińskiej dyplomacji przekazał, że Kijów dąży do zorganizowanej ewakuacji cywilów. Gotowość do udziału w operacji potwierdził Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, a inne organizacje międzynarodowe są gotowe z dostawami pomocy. To ma być odpowiedź na problem braku lekarzy wojskowych. Za 2 tygodnie nauka zacznie pierwszy rocznik podchorążych reaktywowanej po 24 latach Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W niej medyczne studia zacznie wkrótce. Pierwszych 50 studentów to będą żołnierze ratownicy rekrutowani w jednostkach wojskowych. Z kolei w przyszłym roku studia WAM mają być już w pełni otwarte. Naukę zaczną wtedy też przyszli wojskowi lekarze. Od pierwszego roku staną się żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku żołnierzami zawodowymi, mówi prorektor do spraw wojskowych pułkownik Robert Gregulski.
2: Wszyscy żołnierze, pracownicy i studenci od razu staną się jak gdyby pełnoprawnymi żołnierzami, będą uczestnikami tego zabezpieczenia medycznego na wypadek wojny.
8: Na pierwszym roku kierunku lekarskiego w WAM znajdzie się około 200 miejsc. Według szacunków nieobsadzona jest prawie połowa wojskowych etatów lekarskich. To wyjątkowo niebezpieczna sytuacja w czasie trwającej wojny za wschodnią granicą i przy coraz częstszych prowokacjach ze strony Rosji. Wojskowych medyków ma jednak przybywać. Dwie firmy zgłosiły się do przetargu na wielki remont zamku w Olsztynie. Zabytek został zamknięty tydzień temu aż na 3 lata, bo zarządzające nim Muzeum Warmii i Mazur pozyskało 50 milionów złotych z unijnego programu Feniks na przywrócenie obiektu do czasów świetności. O zamku w Olsztynie, gdzie mieszkał Mikołaj Kopernik, który był administratorem kapituły warmińskiej między 1516 a 1521 rokiem. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z opublikowanych długoterminowych prognoz IMGW. Klimatolodzy tłumaczą, że to efekt coraz wyższych temperatur i globalnej temperatury i napływ powietrza znad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, może dojść do intensywnych burz, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
8: Ekspert dodaje, że woda, która w Polsce wyparuje z gleby, może przynieść opady za granicą. Wtedy w związku z wysoką temperaturą w kraju wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego w lasach. Poniedziałek na razie się statystyką o ciepłej jesieni wymyka, będzie chłodny i deszczowy. Będą się też pojawiać burze, szczególnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem. 9 stopni będzie na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem i 18 na zachodzie kraju.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Niedzieli o sporcie. Szanowni Państwo, czas na drugą godzinę naszego programu. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się ponownie. Która to rozmowa, bo już w tej chwili ją zapowiadam, będzie traktować o filozofii w sporcie i sporcie w filozofii, bo być może uda się dwutorowo poprowadzić ten dyskurs, a mam nadzieję, że choćby w części stanę się godnym dla naszego gościa partnerem w tej rozmowie. Doktor Wiesław Firek jest z nami z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
23: Dzień dobry.
9: Pozwoli pan i państwo, że nakreślę punkt wyjścia do naszej rozmowy i też nadam jej kontekst. Otóż kilkanaście już tygodni temu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego podjął uchwałę o utworzeniu sekcji filozofii sportu. To pierwsza taka instytucjonalna reprezentacja tej dziedziny w Polsce. Mimo że o filozofii w sporcie mówi się od wielu lat, wielu badaczy w różnych ośrodkach akademickich pochyla się nad filozofią w sporcie, choćby na Akademiach Wychowania Fizycznego, nie tylko tej, którą pan reprezentuje, czyli w Warszawie, ale także we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie. Inne ośrodki akademickie, również takie jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy też Uniwersytet Jagielloński, podejmują takie próby. Filozofia sportu w polskiej przestrzeni to jest absolutna nowość. I dlaczego dopiero teraz, skoro na przykład w Stanach Zjednoczonych już dawno urodziła się taka dziedzina?
23: Pan redaktor użył dwóch pojęć: filozofia w sporcie i filozofia sportu. Od końca czerwca tego roku pewnie...
9: Przepraszam, i zrobiłem to nieświadomie, wymiennie, nie zdając sobie sprawy z różnicy.
23: Celowo do tego nawiązałem, bo od końcówki czerwca tego roku śmielej możemy już mówić o filozofii sportu właśnie, dlatego że wcześniej raczej bym użył takiego określenia filozoficznej refleksji nad sportem. Różnica jest ogromna, bo dość nieśmiało jako pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego albo Wydziałów Sportu Wychowania Fizycznego pukaliśmy do drzwi wydziałów filozoficznych uniwersytetów po to, żeby zgłaszać swoją obecność w świecie filozofii. I myślę, że ten moment ukonstytuowania się sekcji filozofii sportu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym jest takim uznaniem dla no nie tylko dorobku polskich filozofów sportu, ale także potwierdzeniem no, takiego stałego już, stałej obecności filozofii sportu w naukach filozoficznych.
9: Mm-hmm. No dobrze, to tytułem wstępu, a teraz spróbujmy zdefiniować, czym w ogóle filozofia sportu jest, bo podejrzewam, że dla wielu kibiców jest to pojęcie absolutnie nieznane. Mało tego, podejrzewam i nie czynię z tego wyrzutu, że znakomita część odbiorców sportu przechodzi nad tym bezrefleksyjnie.
23: Tak się domyślałem, że pan redaktor nie oszczędzi gościa i zacznie od tego najtrudniejszego pytania, czym właściwie filozofia sportu jest. To jest właściwe pytanie, bo to jest pewien rodzaj, jak sama nazwa wskazuje, filozofii, która zajmuje się wybranym wycinkiem rzeczywistości. Jest to filozofia stosowana, która odpowiada na pytanie związane właśnie ze sportem. Szerokiemu odbiorcy sportowemu ona jest nieznana, bo nie po to człowiek włącza telewizję albo idzie na stadion, żeby prowadzić szeroką humanistyczną i filozoficzną dyskusję nad sportem. Jego przyciąga widowisko sportowe. Nawet sami sportowcy, którzy są głównymi aktorami tego widowiska, też nie są filozofami sportu, bo od nich czego innego oczekujemy. Dla kibica to będzie rodzaj rozrywki. Dla zawodnika będzie to praca. Zawodników oceniamy nie za erudycję w humanistycznej refleksji nad sportem, ale o to, jaki wynik sportowy on osiągnie.
9: Oj, panie doktorze, też po pierwsze człowiek ma skłonność do oceny, po drugie gdzieś daje sobie to prawo jako komercyjny odbiorca sportu. Prosta zależność. Kupuję bilet, mam prawo oceniać, ale nie tylko te wyczyny sportowe, również to, w jaki sposób sportowiec post factum się wypowiada, jaki ma światopogląd. Proszę spojrzeć, wojna na wschodzie Europy, no też gdzieś skłoniła nas do tego, byśmy zwracali uwagę na to, jaki światopogląd sportowiec reprezentuje.
23: Ma pan redaktor całkowicie rację. Chodzi tu o to, że człowiek, który zaczyna refleksyjnie podchodzić do obserwowanego zjawiska i zaczyna zadawać specyficznego rodzaju pytania, mianowicie jaki sport jest dobry, co to znaczy wygrać, ale w dobry sposób, co to w ogóle oznacza uprawiać sport, jaką on pełni rolę w społeczeństwie i w kulturze, to zadając tego typu pytania już stajemy się filozofami sportu. Tylko że pytanie łatwo postawić, trudniej odpowiedzieć, bo tu potrzebujemy już specjalnego aparatu, specjalnej aparatury pojęciowej, specjalnych metod filozoficznych i dlatego to zadanie jest trudne i trzeba tu filozofa takiego akademickiego, który takim warsztatem filozoficznym dysponuje. Oczywiście my możemy, każdy kibic, czy nawet sportowiec może uprawiać taką zdroworozsądkową filozofię, w cudzysłowie, sportu, co nie oznacza, że ona jest mniej ważna, ale trzeba na początku wykonać ogrom pracy w zbudowaniu pewnego zasobu pojęć, które pozwolą nam opisać to wydarzenie sportowe. Tak, wszyscy jesteśmy filozofami. Filozofia zaczyna się od zadawania pytań, od ciekawości, zdziwienia, nie przyjmowania wszystkiego bezkrytycznie.
9: Troszeczkę zdziwiło mnie, od tego weszliśmy, powołanie Polskiego Towarzystwa, inaczej sekcji filozofii sportu w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, bo mam wrażenie, że sport zmienia się na naszych oczach i to jest galopująca zmiana, biorąc pod uwagę, że w tej chwili w znakomitej większości sport to komercja. I gdyby też odnaleźć te najbardziej nęcące pobudki, dla których ludzie sport uprawiają, to te przyziemne powody, takie jak chęć zarobienia wielkich pieniędzy, pokusa gigantycznej sławy, no wybrzmią pewnie najgłośniej i to będzie znacząca różnica w porównaniu z tym, gdybyśmy przebadali, nie wiem, olimpijczyków, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich. A dobrze, niech będzie w Montrealu, bo to równo 50 lat.
23: Pytanie pana redaktora już są filozoficzne, bo pan redaktor zaczyna zastanawiać się, jaką rolę pełni sport w społeczeństwie. Skąd on się...
9: Chcę powiedzieć, że sport wyczynowy stał się dla wielu jednym z zawodów takich jak każdy inny, który może przynieść rozmaite benefity.
23: Tak, i teraz żeby właśnie temu służy filozofia sportu, żeby móc sklasyfikować jakieś formy aktywności fizycznej jako sportowe albo niesportowe. I pan redaktor wspomniał o tym, czy sport zawodowy jest sportem, czy już pracą. I teraz muszę pana redaktora zdziwić i pewnie słuchaczy też, że są takie definicje, taki jeden z pierwszych definicji, no nie filozoficznych, ale jeszcze Johanna Huizingi, językoznawcy, historyka, albo Rogera Kalua, które wymieniają pewne warunki, które muszą być spełnione, żeby można było mówić o sporcie. Jeśli zastosujemy akurat ich definicję, to pierwszym warunkiem jest dobrowolność podejmowania tej aktywności. I w tym świetle zawodnik profesjonalny, wychodzący na boisko, na przykład Robert Lewandowski, dla niego to może być zabawa, ale on wychodzi bo jest związany kontraktem. I schodzi z boiska wtedy, kiedy trener go ściągnie. A więc nie jest tam dobrowolnie. I w świetle akurat tej definicji on będzie pracownikiem. On przychodzi do pracy, mimo że dla nas, obserwujących tę aktywność z zewnątrz, no jest to aktywność sportowa. Więc w zależności od tego, jak zdefiniujemy sport, a po to właśnie to robimy, żeby umieć refleksyjnie odnieść się do tej aktywności, którą akurat obserwujemy.
9: Panie doktorze, mam dla pana złą wiadomość, bo znakomita większość sportowców nie uprawia sportu w sposób dobrowolny. Proszę zwrócić uwagę, najmłodsi, ci, którzy przystępują do rozmaitych sekcji rekreacyjnych, bądź też o jakimś poziomie wyczynu, robią to albo za namową rodziców, albo pod przymusem, co gorsza, rodziców, albo pod kuratelą nauczycieli, którzy w ramach obowiązku szkolnego nakazują uprawianie sportu. Mam wrażenie, że z dobrej, swojej, nieprzymuszonej woli sport uprawia się, będąc w pełni świadomym, będąc już poza okresem tego piku, w którym można z ludzkiego organizmu wyciągnąć jak najwięcej. Kiedy mamy zasób doświadczeń, refleksji i wiemy, że aktywność fizyczna, zwana sportem, jest dla nas korzystna, dla naszego zdrowia.
23: Tak, nie ma w tym nic złego, że proponujemy dzieciom podczas lekcji wychowania fizycznego sport.
9: Proponujemy czy nakazujemy? To jest dobrowolne czy jednak pod przymusem?
23: Jako były nauczyciel wychowania fizycznego mogę tu się bardzo kompetentnie wypowiedzieć. Możemy, ale nie musimy. Bo możemy równie dobrze uczniom w szkole zaproponować formę aktywności fizycznej, która sportem nie jest, na przykład zajęcia przy muzyce, potocznie zwanym aerobikiem, czy jakieś zajęcia fitness, czy zajęcia na siłowni, to jest aktywność fizyczna prozdrowotna, dobrze prowadzona, ale sportem nie jest. Sport musi spełniać dodatkowe warunki.
9: To kiedy zaczyna się sport?
23: I tu potrzebowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo przestrzeni czasu, żeby to wyjaśnić, ale oczywiście dorobek filozofów sportu jest już na tyle duży, że możemy pewne definicje sportu już tworzyć. Ja przywołam na potrzeby tej rozmowy jedną definicję Bernarda Suitsa, ale to jest definicja z 1968 roku, w takiej książce Konik polny, gry, życie i utopia. I on to był pierwszy filozof, który, bo wcześniej wspomniałem o Huizingi i Rogerze Kalua, oni, ci wcześniejsi filozofowie wymienili, jakie warunki muszą być spełnione, żeby był sport. Czyli raczej oni mówili o grze i zabawie, ale nie wchodźmy aż w takie duże szczegóły. Natomiast Bernard Suits był pierwszym, który stworzył definicję istotową. To jest taka definicja, która będzie obowiązywała we wszystkich dyscyplinach sportowych. Jak popatrzymy na sport, to te rodzaje aktywności fizycznej są takie różnorakie, trzeba jakąś jedną definicję stworzyć, która by tłumaczyła, wyjaśniała wszystkie te aktywności. Podam krótszą definicję Bernarda Suitsa, mianowicie sport to dobrowolne pokonywanie niekoniecznych przeszkód. Dobrowolne pokonywanie niekoniecznych przeszkód. Jak to by w praktyce wyglądało? Jeśli byśmy stanęli na górze i mieli zjechać slalom i uczestniczyć w zawodach, jeśli byśmy tylko powiedzieli, że celem tej naszej gry jest jak najszybsze zjechanie i przekroczenie linii mety, to najłatwiej i najszybciej byłoby zjechać po prostej.
1: Na krechę.
23: Na krechę. A z jakiegoś powodu ustawiliśmy sobie na trasie przeszkody w postaci bramek, tyczek i utrudniamy sobie tą naszą robotę, pokonując bardzo skomplikowany labirynt tyczek. Dlaczego to robimy? Po nic. Tu jest właśnie ta istota sportu się pojawia. Teraz użyję słowa Huizingi o superabundansie. To jest taki zbyteczny nadmiar. My tego w ogóle nie musimy robić, ale z jakiegoś powodu stawiamy sobie te przeszkody. Dlaczego? Bo tak chcemy. Nie ma żadnego innego powodu, poza tym, że chcemy się po prostu sprawdzić w pokonywaniu jakichś trudności. Sport do tego też dojrzał, bo jeśli byśmy przypatrzyli się takim, nie pierwotnym, ale takim wcześniejszym historycznie dyscyplinom sportowym, to one mają pochodzenie utylitarne. To znaczy rzucaliśmy oszczepem, kiedyś dzidą, strzelaliśmy z łuku sportowego kiedyś, uczestnicząc w polowaniach, czy podczas starożytnych igrzysk były biegi hoplitów. To pokazywało, że my ćwiczyliśmy się w czynnościach użytecznych życiowo. I potem tylko zamieniliśmy tą dzidę na oszczep. Ale potem wymyśliliśmy coraz bardziej subtelne gry i zabawy, które już z praktycznymi umiejętnościami mają niewiele wspólnego. Po co je uprawiamy? Tylko dlatego, że jako gatunek ludzki chcemy się sprawdzić. Zupełnie to już nie jest czynność użyteczna. Przez analogię, żeby to może jeszcze łatwiej wyjaśnić. Kiedyś produkowaliśmy naczynia z gliny po to, żeby one przechowywały jakieś produkty czy wodę. Początkowo te słoje czy pojemniki, one były tylko praktycznie użyteczne, żeby spełniały swoją funkcję, ale z czasem zaczęliśmy je ozdabiać, bo one przestały pełnić tylko tę jedną funkcję, a nabrały jakichś walorów estetycznych i dzisiaj mamy nawet wazy, które zostały stworzone już tylko dlatego, żeby były ozdobą. One już nie pełnią tej funkcji użytecznościowej, tylko one mają cieszyć oko. I sport, mam nadzieję, że to jest dobra analogia, też jest taką wazą postawioną na półce po to, żeby to podziwiać. To już jest taka funkcja pewnie też estetyczna. Natomiast pewnie ciekawsze byłoby też pytania, skąd on w ogóle się wziął. Czy było tak, że ktoś wymyślił sport i on stał się na tyle atrakcyjny dla ludzi, że zaczęliśmy go uprawiać i to taką na powszechną, o globalną skalę? Czy może sport wyraża jakieś naturalne, wewnętrzne instynkty, które właśnie w takiej formie ujawniają się w przestrzeni społecznej?
1: Ja chciałbym teraz przejść do zasadniczej rzeczy, która towarzyszy filozoficznym dylematom w uprawianiu sportu. Przy czym proszę wyjaśnić na bazie definicji, etyka jest elementem filozofii sportu?
23: Oczywiście, właśnie po to ustalamy, co to jest sport, bo dopiero wtedy, gdy będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, będziemy mogli formułować normy w sporcie. Gdybyśmy najpierw nie zdefiniowali sportu, to jakbyśmy uzasadnili, dlaczego w sporcie pewne sposoby osiągania wyniku sportowego są niedozwolone, a inne tak. Od razu przykład. Stosowanie erytropoietyny w sporcie do wzmacniania wytrzymałości.
1: W kolarstwie na przykład.
23: Na przykład w kolarstwie. Jest zabronione, jest metodą czy środkiem zabronionym. A efekt jest taki, że chcemy zagęścić krew, mieć większą pojemność tlenową krwi i w związku z tym w konsekwencji większą wytrzymałość. Ale przecież możemy to samo osiągnąć, jadąc w góry i uprawiać, czy trenować w warunkach wysokogórskich, w warunkach hipoksji tlenowej i dokładnie efekt będzie taki sam, podniesienie erytropoietyny, która zwiększy produkcję czerwonych ciałek krwi. Mamy też namioty symulujące albo pokoje symulujące warunki hipoksji. I z jakiegoś powodu trening wysokogórski jest dozwolony, a stosowanie sztucznej erytropoietyny nie. Nie moglibyśmy wyciągnąć takiej normy, gdybyśmy uprzednio nie wiedzieli, co to jest sport.
1: Ale też podany przez pana przykład, panie doktorze, wskazuje na to, jak nieprecyzyjna jest granica między sprytem, strategią, a oszustwem. W sporcie wyczynowym kofeina jest środkiem stymulującym, prawda?
23: W niektórych dyscyplinach tak, jest środkiem stymulującym, w niektórych dyscyplinach
1: ale generalnie
23: jest uważana za doping, a w niektórych nie. To zależy. Tak, środkiem dopingującym jest to, co znajduje się na liście środków dopingujących.
1: Tak, ale możemy uznać, że kofeina spożyta w nadmiarze poprzez wypicie kawy pomaga. I teraz tak, nie jest ona na liście środków, w znakomitej większości sportów na liście środków zabronionych, a jednak sportowcy wyczynowi właśnie na dzień rywalizacji potrafią wypić kilka filiżanek mocnego espresso, tak by się wspomóc. Czyli jest to poszukiwanie tego, co prawem nie jest zabronione. Jeśli prawem nie jest zabronione, jest dozwolone, ale też jest pewnego rodzaju wybiegiem, przesunięciem tej granicy. I ja tak postrzegam też filozofię w sporcie, żebyśmy nad tym dyskutowali, zastanawiali się, opisywali normy.
23: Jeśli chodzi o same środki dopingujące, to musielibyśmy wkroczyć w sferę medycyny, bo oni się tym zajmują. Natomiast z filozoficznego punktu widzenia problem jest szerszy, bo proszę sobie wyobrazić zawodnika, który popełnia faul taktyczny. Czy to jest integralny element gry i rzemiosła sportowego, czy to jest zagranie niezgodne z duchem gry? Bo jeśli to jest normalny element, to trzeba go nauczać. A jeśli nie, to trzeba to ze sportu rugować. Tylko znowu problem jest bardzo specyficzny. W polskim języku nie mamy dobrego słowa na to, ale mamy w języku angielskim taki termin gamesmanship. Gamesmanship to jest takie zachowanie, które nie jest niezgodne z duchem gry, ale podejrzanie moralnie. I to jest właśnie faul, na przykład faul taktyczny. To są wszystkie zachowania symulujące faul na przykład. Proszę zwrócić uwagę, nie będę podawał może nazwisk, ale w piłce nożnej mamy taką sytuację, kiedy zawodnik dotknięty chce grać na czas, upada i komentator sportowy mówi, ależ pięknie się zachował, wykorzystał kontakt z przeciwnikiem, żeby uzyskać faul. Z perspektywy moralnej to zachowanie jest niegodne sportu. Takiego sportu byśmy nie chcieli oglądać, chyba że to robi nasz zawodnik, tak?
1: Tak, bo jak przeciwnik to robi... Dygresją się posłużę, że ten, który dopuszcza się takiego faulu taktycznego, oszukuje sam siebie, przeciwnika, ale także tego, który wydaje werdykt, czyli sędziego, kibiców, co za tym idzie też. Czyli właściwie są cztery strony zaangażowane w ten akt.
23: I tu właśnie filozofia sportu może coś zaproponować, bo filozofia sportu nie jest tylko nauką deskryptywną, opisującą jak jest, ale też postulującą albo normatywną. Filozof będzie mówił, jaki rodzaj sportu jest dobry, a jaki jest niewłaściwy. I teraz jeśli... wracając do tego przykładu gamesmanship, to znowu trzeba ustalić, co to znaczy uprawiać sport. Jeśli ustalimy, że uprawianie sportu polega na przestrzeganiu reguł gry, to wszystkie zachowania, które nie są opisane w przepisach, no to można je stosować. Czyli jeśli w piłce nożnej nie ma zapisu, w którym nie dopuszczalibyśmy psa do gry, on by szybko biegał za piłką, no to wynikało, że można go stosować, no ale taka droga polegająca na uwzględnieniu w przepisach gry wszystkich możliwych scenariuszy jest drogą donikąd, dlatego oprócz przepisów gry jeszcze jest coś takiego jak duch gry.
1: Ale to jeszcze jedna kwestia, bo pan, panie doktorze, mówi o faulu taktycznym. Ale z filozoficznego punktu widzenia, czym na przykład w piłce nożnej jest tak zwana pułapka offside'owa, czyli próba złapania przeciwnika na pozycji spalonej, to jeśli uznać, że istotą piłki nożnej jest wbicie piłki do bramki, to jest fundament w ogóle tych reguł, to pułapka offside'owa, czyli z premedytacją popełnione zachowanie, które ma na celu przerwanie gry, bo przeciwnik jest na pozycji spalonej, jest już wyjściem poza wytyczone niegdyś normy.
23: Wspomniał pan redaktor o istocie sportu. Ta istota sportu jest zapisana w przepisach, w tak zwanych regułach konstytutywnych. Reguły konstytutywne opisują, kiedy ta gra jest właśnie tą grą. I rzeczywiście celem gry jest osiągnięcie opisanego w zasadach wyniku, czyli zdobycie więcej bramek od przeciwnika, ale jest też przepis o spalonym. A więc spalony też należy do zasad konstytutywnych tej gry. I tu byłbym za tym, żeby określić tą pułapkę offside'ową jako element rzemiosła.
1: No tak, ale czym innym jest, kiedy drużyna sama popełnia ten błąd, czyli łamie przepis o spalonym, a czym innym jest z filozoficznego punktu widzenia, kiedy ona jest zaciągana w tę pułapkę. Pan, czyli drużyna przeciwna podejmuje zespół zachowań, które mają tego przeciwnika sprowokować, wpędzić. To nic innego jak, nie wiem, prowokowanie słowne, tak by przeciwnik zrobił coś, co wykluczy go z gry poprzez żółtą, czerwoną kartkę.
23: Natomiast różnica jest istotna pomiędzy jednym i drugim przykładem, bo o ile spalony jest opisany w przepisach gry, a więc jest regułą konstytutywną, o tyle prowokowanie ustne nie jest opisane w tych regułach konstytutywnych, tylko tak zwanych regułach pomocniczych. To znaczy, te reguły pomocnicze już nie mówią, kiedy gra jest tą właśnie grą, bo przykład reguły konstytutywnej to jest kopanie piłki nogą, niemożność użycia ręki, liczbę zawodników na boisku, spalony, rzuty auty, to są wszystko reguły konstytutywne. Natomiast obrażanie przeciwnika słowne i oczekiwanie gorszego występu, bo chodzi tu o sprowokowanie do jakichś zachowań, to już nie jest opisane w przepisach, a jak jest, to jest w regułach pomocniczych.
1: No,
23: nazywa się to niesportowym zachowaniem, też penalizowanym.
1: Tak, ale proszę zwrócić uwagę, jak zmieniają się przepisy. Na przykład teraz nie można zasłaniać ust, kiedy zawodnicy komunikują się ze sobą, bądź też z sędzią. Szanowni Państwo, wywiązała się z tego mocno filozoficzna dyskusja i dobrze, bo w sumie o to chodziło. Powołanie sekcji filozofii sportu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego jest pretekstem do tego, by o filozofii w sporcie porozmawiać lub o filozofii sportu, bo to są pojęcia, które różnią się od siebie. Doktor Wiesław Firek jest z nami z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Za chwilkę wracamy do Państwa z tą filozoficzną rozmową, bo takiej jeszcze na naszej antenie nie było.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
3: sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
6: Reklama.
9: Wracamy do Państwa. Audycja przy niedzieli o sporcie dziś traktuje o filozofii, bo pewnie wielokrotnie spotykaliście się Państwo, ale tak bez refleksji.

0: I jaki ona będzie miała charakter? Co będzie robić? Nie wiem, będziecie spotykać się raz w miesiącu i debatować nad zjawiskami, które w sporcie polskim, międzynarodowym występują, zastanawiać się, czy nie należy na nowo opisać sportu, także w tym ujęciu filozoficznym. Oddaję panu głos.
1: Pod względem organizacyjnym podjęta została uchwała o utworzeniu sekcji filozofii sportu. Jeszcze jesteśmy przed pierwszym spotkaniem, podczas którego ukonstytuuje się grupa zarządzająca naszym przedsięwzięciem. Ogólnie takie towarzystwa naukowe tworzy się po to, by albo promować naukę, może nie albo, tylko też promować naukę, integrować środowisko. Ja może tu się zatrzymam, bo rzeczywiście do tej pory prace polskich naukowców prowadzących humanistyczną czy filozoficzną refleksję nad sportem była dość izolowana i rozdrobniona w różnych środowiskach naukowych. Zwrócę uwagę na pewną specyficzność naszej grupy. Otóż filozofię uprawia się albo w akademiach wychowania fizycznego, w akademiach wychowania fizycznego dominują nauki o kulturze fizycznej, nauki o sporcie. Ale też uprawiają filozofię sportu naukowcy w uniwersytetach. I do tej pory mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że te dwie grupy były mocno izolowane. Nie wiedzieliśmy dużo o sobie nawzajem, dlatego że uczestniczymy też w innych konferencjach naukowych. Rzadko spotyka się sytuacja, a taka byłaby najbardziej korzystna, w której jakaś osoba łączyłaby oba te środowiska. Mieliśmy taką wielką postać w nauce o kulturze fizycznej i też filozofii, mianowicie profesora Józefa Lipca, który był przede wszystkim pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też jako wielki pasjonat sportu zajął się filozofią sportu i był też przez wiele lat pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego. Więc on personalnie zbudował most swoją osobą pomiędzy tymi dwoma środowiskami. A teraz już będziemy mogli to robić już nie osobowo, ale instytucjonalnie. To znaczy wreszcie pojawiła się przestrzeń do wspólnej pracy, podejmowania wspólnych przedsięwzięć, a pewnie zaczniemy od tego, że to środowisko nawzajem się pozna. Ja sam przyznam, że nie wszystkie nazwiska z listy członków założycieli są mi znane, a to dlatego, że albo reprezentują środowisko uniwersyteckie, albo wydziały filozoficzne, które jest odrębnym środowiskiem od naszego, związanego z naukami o kulturze fizycznej. Tak, mam nadzieję, że od tego momentu zobaczymy, jak prężnie będzie w stanie działać ta sekcja filozofii sportu, że będzie ona stanowiła taką platformę do podejmowania ambitniejszych przedsięwzięć w grupie Siła i mam nadzieję, że będziemy mogli już połączyć do tej pory indywidualny dorobek badaczy w większą całość w postaci konferencji naukowych, kongresów czy wspólnych przedsięwzięć publikacyjnych.
0: Sport się zmienia i to wszyscy doskonale wiemy. Dochodzi do niebezpiecznych granic, bo chyba dekady, wieki temu nikt nie zakładał, że w sporcie będzie chodzić o to, by wyrządzić komuś krzywdę. Ale nie w wymiarze takim moralnym, tylko krzywdę także fizyczną. I o ile szermierka, czy też boks, zwany szermierką na pięści, opisany był regułami, które miały też chronić bezpieczeństwo uczestników takiego widowiska, tak sport idzie w bardzo niebezpieczną formułę walki wręcz, walki na gołe pięści, rozmaitych aktów mieszanych sztuk walki, których nieodłącznym takim elementem jest krew. I teraz jak na to spojrzeć z filozoficznego punktu widzenia? Dopytuję pana jako członka tego szacownego, nowo powstałego gremium.
1: Można to analizować z różnych perspektyw, ale wspomniał pan redaktor o tej krwi. Rzeczywiście istotą sportu walki jest to, by pozbawić sił witalnych przeciwnika. Dlatego w boksie uderzamy częściej na głowę,

0: nerwowe niż na korpus, bo i to są uderzenia bardziej widowiskowe, częściej punktowane, ale też odbierające przeciwnikowi więcej siły, więcej zdrowia. I efektem udziału w sportach walki nie jest pomnożenie zdrowia, tylko jego ograniczenie. Do tej pory, jeśli mieliśmy boks i tak zwany amatorski, w której mieliśmy duże rękawice, kaski chroniące głowę, no to co innego się liczyło? Liczyło się technika, liczyły się punkty, ale do sportu przenikają nasze inne instynkty. Sport przestał być dla nas atrakcyjny w takiej formie, jak znaliśmy dotychczas. I słusznie pan dyrektor zauważył, że szukamy innych, bardziej krwawych ekspresji akurat sportu walki, czyli mieszane sztuki walki, brak rękawic, pewnie moglibyśmy, pewnie nasza wyobraźnia skieruje nas jeszcze w bardziej w inne strony, ale to jest związane już mniej ze sportem, a bardziej z tym, czego oczekują kibice. Czy to jest powrót do Koloseum? Pewnie tak. Nastąpił jakiś odwrót od sportu w stronę wojowników znowu i jednoznacznie z takiego humanistycznego punktu widzenia byśmy ocenili to negatywnie. Natomiast dobrze by było, gdyby świat był taki, jaki jest sport, natomiast jest odwrotnie. To w sporcie odzwierciedla się stan współczesnego świata. Jeśli dzisiaj będziemy poszukiwać emocji, widowiska, to sport jako produkt kapitalizmu zaoferuje to. I tylko od nas, jako od kibiców, będzie zależało, czy my będziemy uczestniczyć w takich wydarzeniach. No proszę zwrócić uwagę. No
1: czyli chodzi panu o to, żeby czy będziemy kształtować popyt, który
0: dokładnie tak
1: będzie determinować podaż, tak?
0: Przecież freakfighty są nie dlatego, że to jest wielkie widowisko sportowe. Na to wydarzenie żaden pasjonat sportu się nie wybiera, bo wie, że tam nie zobaczy pięknej techniki, tylko raczej oczekuje czegoś innego.
1: Ale proszę zwrócić uwagę, immanentną częścią tego
0: wydarzenia,
1: słyszy pan, że powstrzymuje się przed użyciem terminu sportu, jest werbalna potyczka, bardzo często, albo inaczej, w znakomitej większości opierająca się na wulgaryzmach, rzeczach nie do przyjęcia w świecie norm.
0: Natomiast jest to rodzaj teatru, który odbywa się wokół tego wydarzenia. Zresztą nie tylko w tych freakfightach, bo przed walkami bokserskimi również mamy do czynienia z takimi konfrontacjami, trash talkiem, który ma na celu zgromadzić liczniejszą widownię. Ale proszę zwrócić uwagę, że w zawodowym sporcie, zostawmy na boku te parasportowe wydarzenia typu walki freakfightowe, o ile bokserzy przed walką będą używać różnych wulgaryzmów i obrażać się na różne strony, to jak kończy się walka, to niewprawiony w obserwacje widowisk sportowych kibic może czuć się skonfundowany, dlaczego po ostatnim gongu ci zawodnicy wpadają w sobie w ramiona, dziękując za walkę. I tu widać, że to wcześniejsze zachowanie było teatrem odgrywanym na potrzeby widowiska.
1: No tak, ale panie doktorze, oni wcześniej całkiem serio chcą sobie zrobić krzywdę.
0: Nie wchodzę w umysł tych zawodników. Być może, to jest pytanie do psychologa, ale być może to jest też związane z nakręcaniem się do walki, z budowaniem motywacji albo próbą przestraszenia przeciwnika, bo może to jest element też tej rywalizacji, żeby pokazać swoją wyższość psychiczną przed walką, więc wtedy byśmy powiedzieli, że walka bokserska zaczyna się już wcześniej, na konferencji prasowej przed walką. Natomiast ja widzę często i traktuję to jako bardzo autentyczne zachowanie dziękowania sobie zawodnikom po walce, że ktoś odważył się stanąć w ringu do walki.
1: Ponieważ wszystko w naszym życiu, albo większość spraw przebiega w okresach koniunktury i w znakomitej większości przestrzeni, można powiedzieć, historia to już widziała, to czy sport pańskim zdaniem także zmierza do atawizmów, które wówczas to były takim przyczynkiem do tego, by coś opisać jako, jako sport niegdyś. No, pan nawiązał do Koloseum, więc ja też do tego nawiązuję, że w tym kierunku zmierzamy. Staraliśmy się cywilizować sport poprzez nadawanie mu reguł, a teraz znów od tych reguł staramy się odchodzić i wracamy do punktu wyjścia.
0: To zjawisko cywilizowania sportu opisał dobrze Norbert Elias. To jest taki socjolog filozofujący, który napisał taką książkę o procesie cywilizacji, ale też w konsekwencji pisał takie artykuły pokazujące, że właśnie sport jest formą sublimacji instynktu walki. I to jest taka sublimacja polegająca na tym, że kiedyś ten nasz wrodzony instynkt rywalizacji realizowaliśmy na innym polu, bardziej krwawym. Wojny organizowaliśmy. I cywilizacja zmierza do ograniczania agresji na rzecz bardziej cywilizowanych form rywalizacji i takim ukoronowaniem byłby rzeczywiście sport. To różnica między wojną a sportem jest takim, że w sporcie możliwy jest rewanż. Nie trzeba nikogo...
1: I remis. Chociaż nie, w wojnie też jest możliwy remis.
0: Remis w sporcie nie zadowala nikogo.
1: Mówi się... No właśnie, że jest dwóch rannych, a nie jeden zabity, tak?
0: Tak, ale przede wszystkim do istoty sportu należy to, że można powtórzyć ten pojedynek, więc ja jako też były nauczyciel wychowania fizycznego, taki pedagog sportu, no to nawet nie używamy słowa porażka, tylko przegrana, bo porażka ma taki bardzo negatywny wydźwięk, a przegrana jest bardziej neutralna. Dzisiaj przegrałem, ale potrenuję, być może następnym razem mi się uda. A porażka już jest takim dołującym stwierdzeniem, którego lepiej nie używać. Mówię tu o wykorzystaniu sportu w celach pedagogicznych. No, w odniesieniu do sportów profesjonalnych, do zawodowców możemy używać, bo to jest ich robota, powinni być dobrzy w tym, co robią.
1: Ale zgodzi się pan, że sport nacechowany jest terminami, pojęciami zaczerpniętymi z bitew wojen, militariów także, huknął jak z armaty na przykład, nie?
0: Ale jest to język, który ma na celu podniesienie rangi widowiska. Proszę zwrócić uwagę, że sport jest bardzo uniwersalizujący, ale jednocześnie jest miejscem na takie partykularne interesy konkretnego narodu. To znaczy, że my lubimy określać pozycję narodu poprzez pozycję sportowców. Znaczy, chcielibyśmy, żeby Polska jako kraj wygrywała na arenie międzynarodowej, bo to ma być jakiś symptom naszej pozycji w ogóle w świecie.
1: Pamiętam, przepraszam, pan sławny wpis, stan polskiego sportu odzwierciedla stan naszego państwa, to zdaje się któryś z prezydentów wpisał.
0: Ale tak, no jeśli...
1: Znaczy nie, przepraszam, Andrzej Duda nim objął urząd prezydenta.
0: Jest w tym prawda, bo kiedy będziemy zajmować się sportem, zabawą, wtedy, kiedy inne problemy społeczne zostaną rozwiązane. Ja czytam taki artykuł jednej badaczki ze Sri Lanki, która w momencie, kiedy Sri Lanka zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski, ona napisała, że to był moment, w którym Sri Lanka uznała, że wchodzi do tej pierwszej ligi światowej, że jest na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że była w stanie wystawić do rywalizacji sportowca, który zdobył złoty medal. Tak, jest to rodzaj takiej nobilitacji na arenie międzynarodowej.
1: Od razu zerkam, bo Sri Lanka właśnie ma swojego bohatera. Rumesh Patirage, to jest oszczepnik, który teraz robi furorę w świecie lekkiej atletyki. Dobrze, chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do jeszcze jednej bardzo poważnej rzeczy, która też wymaga filozoficznego spojrzenia. Ja panu, panie doktorze, w ogóle wam jako gremium podsyłam tematy do dyskusji tak naprawdę, bo reprezentuję kibiców, których pewnie wiele rzeczy interesuje. Kategoryzacja płciowa to jest zagadnienie, nad którym dyskutowało się już w latach 70., w latach 80., mrocznych czasach dopingu również. Ale teraz ten dyskurs wraca i pytanie, czy sport w ujęciu filozoficznym jest na taki dyskurs gotowy?
0: Jest gotowy i to jest jedna z najważniejszych kwestii do rozważania, bo dotyka bezpośrednio istoty człowieka. Filozofia zajmuje się istotą człowieka, a w sporcie będzie się to przejawiało na przykład problemem, ile mamy płci. Sport pod tym względem, proszę zwrócić uwagę, jest bardzo konserwatywny. Jako produkt dwudziestowiecznego modernizmu jest chyba ostatnią taką ostoją konserwatywnego patrzenia na płeć. To znaczy w sporcie dalej mamy sport męski i sport żeński. I to, że takie dyskusje się pojawiają, to oznacza, że sport będzie chciał bronić tego dychotomicznego podziału. Jest to związane, pewnie nie trzeba tłumaczyć, po prostu z możliwościami, z różnicami płciowymi pod względem zdolności motorycznych. Tutaj oczywiście nie na ten temat nie trzeba dyskutować, bo wiemy, że ciało męskie w pewnych zdolnościach motorycznych będzie osiągało lepsze wyniki niż ciało kobiece. Natomiast problem jest tylko wtedy, kiedy zawodnika nie da się przypisać tak łatwo do jednej z dwóch płci. Mamy różne medyczne zawiłości, problemy z identyfikacją płci. Co z takimi zawodnikami robić? Czy ich wykluczać ze sportu, czy szukać jakichś rozwiązań?
1: Czyli sport, który z natury rzeczy ma pełnić rolę inkluzywną, no, staje się też na tym właśnie polu sprawą ekskluzywną.
0: Tylko problem dotyczy jednej strony. Momentu, w którym ktoś, kto ma cechy męskie, chce rywalizować z kobietami. Tak? W drugą stronę tego problemu nie obserwujemy, bo jeszcze nie było takiej dyskusji.
1: Nie podlega on dyskusji ze względów motorycznych.
0: Chociaż teraz sobie przypomniałem, że jednak był taki przykład sytuacji, w której kobieta chciała stanąć do rywalizacji z mężczyznami i był problem. Mam na myśli Lindsay Vonn, która wróciła do kariery, ale przed przerwą, w momencie, w którym była w szczycie swoich zdolności motorycznych, wysunęła taki postulat, że ona zdobyła wszystko, co do zdobycia jest w narciarstwie alpejskim i poprosiła federację o możliwość rywalizacji z mężczyznami. Oni powiedzieli, że będą rozważać, ale tak długo rozważali, że Lindsay Vonn przeszła na emeryturę sportową, więc ten problem już się nie pojawiał. Ale to jest problem, czy nie organizować sportu Formule Open. Bo być może w niektórych dyscyplinach sportu, na przykład w biegach ultramaratońskich, szanse byłyby co najmniej wyrównane, bo kobiety bardzo dobrze radzą sobie w tego typu wysiłkach. Zresztą można takie kategorie open organizować, ale pan redaktor raczej pytał o co zrobić z zawodnikami, których płeć jest nieustalona, co robić z zawodnikami po transformacji płciowej. I teraz rozwiązania są dwa. Albo będziemy całkowicie izolować takich zawodników, albo stworzymy im osobną kategorię trzecią, albo będziemy szukać medycznych kryteriów uznania kogoś po transformacji za przynależną do tej nowej płci. Zdaje się, że teraz drugi sposób rozwiązania problemów dominuje. To znaczy, że ustala się bardzo szczegółowe reguły, które dopuszczają do rywalizacji po transformacji płci.
1: Albo nawet jeśli tego aktu się nie dokonuje, to Caster Semenya jest najlepszym przykładem. Parametry hormonalne dyskwalifikowały ją z udziału w rywalizacji kobiet, ponieważ miała je na poziomie męskim.
0: Z perspektywy rywalizujących z nią kobiet, to takie działania są najbardziej zasadne, ale problem z Caster Semeniem był taki, że bardzo w niedelikatny sposób informowano ją o decyzjach, bo ona dowiadywała się z mediów o tym, że na przykład została nie dyskwalifikowana, tylko niedopuszczona do rywalizacji. Więc trzeba być bardzo delikatnym w tych sprawach, bo sportowiec to też człowiek. Mamy w historii polskiego sportu panią Ewę Kłobukowską, którą kiedyś tak potraktowano, że dzisiaj spełniałaby kryteria uczestnictwa w sporcie kobiet. Wtedy ją odsunięto od sportu. No ale mamy też przypadki wcześniejsze, gdzie dopiero po śmierci zawodnika, na przykład mówię tu o Walasiewiczówny, i okazywało się, że nie spełniałaby kryteriów udziału w rywalizacji kobiet. Zawsze sportowiec jest człowiekiem, trzeba być bardzo delikatnym w tych sprawach, natomiast sport będzie pilnował czystości, bo inaczej to jest kwestia egzystencjalna dla sportu, bo w sporcie główną zasadą jest zasada równości. Jeśli ludzie zauważą, że nie ma jej w sporcie, bo sportowcy mają być równi na starcie. Oczywiście sport w konsekwencji ma porangować ludzi, ale na starcie wszyscy muszą być równi. I dlatego, być może dlatego my tak lubimy sport. Nigdzie indziej nie ma tej zasady tak mocno bronionej, jak właśnie sport. Bo proszę zwrócić uwagę, że sport może być takim miejscem testowania wartości, których czujemy deficyt w świecie pozasportowym, takim laboratorium, gdzie możemy to sprawdzić, z taką nadzieją, że jak tam to przetestujemy i się sprawdzi, to być może przeniesiemy to na jakieś inne pozasportowe obszary. To jest taki cały zestaw wartości sportowych, które prawdopodobnie nie obserwujemy w życiu codziennym, a które nas tak przyciągają. To jest jakiś inny świat bajkowy, obowiązują inne zasady, no ale pod tym płaszczykiem gry, zabawy kryją się poważne filozoficzne kwestie.
1: Bardzo panu dziękuję za tę filozoficzną opowieść o sporcie. Doktor Wiesław Firek był z nami z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kłaniam się panu.
0: Dziękuję.
1: Szanowni państwo, to koniec naszego programu przy niedzieli o sporcie, którego wydawczynią była Maria Mroczkowska, a realizatorem Adam Brzeziński. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z państwem w przyszłą niedzielę o godzinie 19:00. Czas na informacje, a po nich lepiej późno niż wcale.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 'Spotkanie może wiele zmienić. Prezydent Zełenski zapowiada spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn. Minęła 21. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Partia Jedna Rosja wygrała wybory do Dumy Państwowej. Centralna Komisja Wyborcza podała, że ugrupowanie otrzymało 57,54% głosów. Do Dumy wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Twierdzi też, że odparło zmasowany ukraiński atak na Moskwę. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie skutecznego uderzenia w rafinerię w stolicy Rosji. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. A tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił wieczorem o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku. To spotkanie może wiele zmienić, napisał Zełenski w komunikacie opublikowanym w Telegramie. Jesteśmy nową partią ludową w Niemczech. Zastąpiliśmy na tym miejscu CDU, oceniła wiceprzewodnicząca prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Po zwycięstwie tej partii w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie stwierdziła, że AfD zamierza rozmawiać z pozostałymi partiami i nie stosuje żadnego kordonu sanitarnego. Ugrupowanie uzyskało 38% głosów, wyprzedziło o około 1,5% SPD. Próg przekroczyły też Lewica oraz Zieloni i CDU. Od dziś wspólnie zmieniamy nasz Berlin i czynimy z niego lepsze miejsce. W naszym mieście miłość i sprawiedliwość zwyciężyły nad nienawiścią. Ten sygnał idzie w świat. Tak z kolei wynik wyborów w Berlinie, skomentowała liderka berlińskiej lewicy Elif Eralp. W niemieckiej stolicy to skrajna lewica wygrała wybory. Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn. Wszystko wydarzyło się wieczorem na terenie gminy Bukowo w Małopolsce, gdzie prowadzona była policyjna obława. Według informacji mundurowych nie było ofiar śmiertelnych. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Co roku właśnie o tej porze, na przełomie lata i jesieni, do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt trafiają zwierzęta, które ktoś zabrał w dobrej wierze z lasu, sądząc, że wymagają opieki, a są zupełnie zdrowe. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży, zupełnie niepotrzebnie, mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
3: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
2: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt, tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Był częścią Imperium Fabrykanckiego Izraela Poznańskiego. Przez kilkanaście ostatnich lat niszczał. Teraz to ma się zmienić. W Łodzi rusza rewitalizacja jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowego miasta. Chodzi o dawny magazyn bawełny na terenie jednej z wizytówek miasta włókniarzy, manufaktury. Dawny magazyn bawełny Fabryki Izraela Poznańskiego z czerwonej cegły jest w rejestrze zabytków. Ma zachować swój przemysłowy charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Rewitalizacja takich budynków jest znacznie trudniejsza niż stawianie całkiem nowych konstrukcji, mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
4: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych po rzeczy wykończeniowe.
2: Koszt całej inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Słynne poznańskie zakłady imienia Hipolita Cegielskiego obchodzą 180. urodziny. Ze względu na kłopoty finansowe ta historyczna spółka jest właśnie w fazie łączenia z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, zakład ten będzie serwisował silniki jednych z najważniejszych w polskim wojsku czołgów koreańskiego pochodzenia, czyli K2. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
5: To Koreańczycy wybrali poznańskie WZ Moty jako zakład do serwisowania silników ich K2-jek, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
6: Mieliśmy tutaj dużą wizytę i to taką naprawdę głęboką ze strony koreańskiej. Po tych wszystkich wizytach, studiach, analizie dokumentów, analizie infrastruktury, strona koreańska uznała, że w Poznaniu można to robić.
5: A przekonać ich miała specjalna nowoczesna hamownia do sprawdzania napędów oraz doświadczeni pracownicy. Produkcją spolszczonej wersji K2 będzie natomiast zajmował się zakład Bumar Łabędy w Gliwicach.
2: Jak poinformował MON, w Polsce jest już ponad 200 czołgów K2. Zamówionych jest jeszcze ponad 360 sztuk, z czego 60 będzie już produkowanych w Polsce. Niewidomi turyści mogą od teraz sami zwiedzić szlaki i zabytki Bieszczadów. Wystarczy telefon i aplikacja Totu Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
7: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
2: Trasy wyposażono też w tablice tyflograficzne i alfabet Braille'a. Z rozwiązania skorzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów. Poniedziałek będzie z dużym zachmurzeniem i z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach będą przelotne opady deszczu, a we wschodniej Polsce oraz nad morzem burze. Maksymalnie od 9 stopni na Podhalu, przez 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór Państwu. Audycja Lepiej Późno niż Wcale. Dzisiaj spotykamy się z artystami. Dzisiaj będzie rozmowa o wystawie, która się właśnie otworzyła w Galerii Studio, w Teatrze Studio w Pałacu Kultury, czyli centrum Warszawy, serce Warszawy. No, tych serc parę bije w Warszawie, ale powiedzmy, że jedno z. I wystawa, którą otworzył Michał Grzegorzek jako kurator oraz szef Galerii Studio. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: A jest to wystawa Karola Radziszewskiego i Timu Dick Fagazin. No właśnie, to jest też ciekawe, że nie jest to tylko jakby Karola wystawa, ale też opowiada o, no właśnie, ostatniej 1/5 wieku, o 20-21 latach ostatniej naszej tutaj historii queerowej tego miasta, państwa, jak i Europy Centralno-Wschodniej. Wystawa Brudne Strony potrwa do 27 listopada, więc już zapraszamy i opowiemy Państwu, dlaczego tam się warto wybrać. Dobry wieczór, Karol.
9: Dobry wieczór, witam Państwa.
8: Zacznijmy może od tytułu, żeby wprowadzić Państwa, co tam będzie można zobaczyć, i zadałabym pytanie od razu tak wprost. O co chodzi z tym brudem i co to jest dla Was brud, jeżeli chodzi o queerową sztukę? Może kurator najpierw.
9: No chyba, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to muszę powiedzieć najpierw, że właściwie, tak jak wspomniałaś, wystawa opowiada, czy pokazuje pracę Karola Radziszewskiego, ale przez pryzmat magazynu Dick Fagazin, który Karol wraz ze swoimi współpracownikami założył w 2005 roku i, jeżeli się nie mylę, jest najdłuższym twoim projektem, takim, który ciągle realizujesz i tak który nadal trwa. Czyli w tym roku magazyn skończył 21 lat i wiedząc, że w centrum tej wystawy będzie magazyn, pomyślałem, że ten tytuł Brudne Strony, on odnosi się oczywiście do takiej materialności druku, do materialności samego magazynu, ale do takiego magazynu, który być może jest oglądany niekoniecznie czystymi rękami, który się ogląda gdzieś w tajemnicy, w sekrecie, ze wstydem albo z pożądaniem, ale też w takim metaforycznym sensie te brudne strony odnoszą się do tego, co społecznie albo politycznie było przez lata uznawane za brudno, czy, za brudne, czyli na przykład homoseksualność, czy nawet jakby w takim geograficznym sensie Europa Środkowo-Wschodnia.
8: No i tu przeskoczymy do Karola, tej właśnie Europy Centralno-Wschodniej. Może nakreślmy taki twój, ja bym zaryzykowała, no z jednej strony obszar zainteresowań i badań od wieloletni twojego zainteresowania naszymi sąsiadami, Białorusią, Ukrainą, i ty jeździsz tam od wielu, wielu lat, mając i przyjaciół, i taki networking. Z jednej strony artystyczny, no ale też właśnie ten bym powiedziała, no właśnie, intymno-klubowy. Bo też o tym to jest. Opowiedz trochę jakby o tym pierwszej swojej wyprawie. Bym cię jednak powołał tak troszeczkę historycznie, się troszeczkę cofniemy. Ja wiem, że tutaj są standardowe pytania, które ty dostajesz. Karol jest często naszym gościem, ale bym spróbowała cofnąć się o te 20 lat. Kiedy jest ta pierwszy wyjazd, kiedy ty jedziesz na wschód, a nie do Paryża albo do Londynu?
10: Wiesz co, dla mnie jest w ogóle ciekawa ta perspektywa czasu i w ogóle dlatego... Myślę, takie wystawy mają sens, bo to nie chodzi ani o nostalgię, ani takie przypominanie weteranów, a robiliśmy, walczyliśmy, tylko rzeczywiście konteksty się zmieniają i się robią coraz ciekawsze. Kontekst wojny w Ukrainie i tego, co się dzieje w Polsce w związku z tym i na świecie, ale właśnie też w Warszawie, że to jest tak blisko, dla mnie wybrzmiewa zupełnie inny sposób, kiedy ja wielokrotnie byłem właśnie w Ukrainie, czy mieszkałem w Kijowie, i ta moja pierwsza wizyta z magazynem i też i właściwie jedyna z całej ekipą Digfaga, z Marcinem Różycym, Moniką Zawadzką, Stefanem Inwarsonem, w 2006 roku do Kijowa pociągiem, bez znajomości języka, bez załatwionych noclegów, zupełnie na dziko, była takim dużym przeżyciem, które też daje mi trochę inną perspektywę na to, co się dzieje teraz i tych przyjaciół, których mam, którzy zostali w Kijowie albo wyjechali. I ta pierwsza wizyta rzeczywiście była dosyć szalona, bo trwała krótko. Ja dopiero niedawno, pracując nad wystawą, odnalazłem w ogóle dodatkowe materiały, na przykład polaroidy, które tam robiłem, w ogóle nie pamiętałem, że wziąłem taki aparat, ale na przykład wizyta w klubie Androgyn, takim pierwszym klubie bardziej gejowskim, ale możemy powiedzieć queerowym wtedy. To są tego typu historie, że nie można robić zdjęć, a ochroniarz zatrzymuje mnie. Ja mówię, że przecież to jest tylko telefon, więc telefonem się nie da zrobić zdjęć, więc wpuszcza mnie do środka i okazuje się, że te zdjęcia z naprzoty, z lampą w środku tam, są właściwie jedyną taką dokumentacją wnętrza tego klubu i zewnętrza, które pokazujemy, bo klub znajdował się w budynku, który wygląda jak nasz Pałac Kultury Warszawski, a to był ten kijowski. Michał też bardzo fajnie wyłapał te wątki połączenia tej socjalistycznej architektury przemieszanej z tym, jakie prawdziwe życie tam jest po wejściu kapitalizmu i tak dalej. Więc dla mnie te podróże były gdzieś... To była jedna z pierwszych tych podróży, ale one dały kierunek do tego, żeby patrzeć nawet na Polskę z tej innej perspektywy.
8: Przeskoczmy teraz do wystawy. Opowiemy Państwu trochę, jak ona też wygląda, bo to jest też istotne, że to jest z jednej strony taka trochę mapa. Bez przewodnika człowiek trochę może czuć się tam zagubiony. Z jednej strony są wielkie murale, które Karol od lat maluje. One są jeszcze bardziej spektakularne, mam wrażenie. A nie, gdzieś była jeszcze jedna większa postać, bo to było w Zamku Jazdowskim, tak? Gdzieś tak. Była, pamiętam, że gdzieś była taka gigantyczna. Tak, tak, tak. Ale w każdym razie są...
9: W Lublinie chyba też.
10: No tam już 7 metrów miał, nie więcej.
8: No więc tak, więc size matters, ale no właśnie, ta trasa, no z jednej strony z tym przewodnikiem człowiek się czuje trochę jak na takiej wycieczce krajoznawczej, tak? No bo jest, jakby można obejrzeć prace, które się same bronią, ale one za każdą z tych prac stoi, no właśnie, gigantyczna historia, a może nawet eseje, albo jak ty w ogóle układałeś tę narrację? Jakby, jak byście do tego się zabrali? No bo materiału jest cała masa. Karol gromadzi te wszystkie rzeczy, czyli też nie jest artystą, który porzuca, ma bardzo dużą świadomość archiwów. O tym będziemy też rozmawiać w drugiej części audycji. Ale jak było zderzenie z tym materiałem? Od czego był pierwszy jakiś...
9: Bardzo dużo pracy.
8: Domyślam się.
9: Że przejść przez wszystkie magazyny, przez opowieści Karola, przez innych artystów, no bo też trzeba to powiedzieć, że właściwie w tych magazynach swoje takie gościnne udziały mieli też i miały też artyści, właściwie z całego regionu tutaj. I my też niektóre z ich prac pokazujemy na naszej wystawie. Więc tego materiału było bardzo dużo, ale Jak pracowaliśmy z Karolem, to ja powiedziałem Karolowi od razu na początku naszej pracy, że musimy być bardzo radykalni w selekcji, musimy robić bardzo ostrą selekcję, tak żeby jakby wystawą i ilością tego materiału nie przytłoczyć publiczności, żeby to było po prostu zjadliwe w pewnym sensie, żeby można tą wystawę było po prostu zobaczyć. Galeria, może to też jest ważne, żeby powiedzieć, właściwie składa się z dwóch przestrzeni. To jest piętro pierwsze i drugie. I jakoś od razu bardzo chciałem podzielić wystawę i cały ten materiał na dwie części. I ta galeria, w tej galerii na dole, ta wystawa jest bardziej minimalistyczna, czarno-biała, taka oszczędna, rygorystyczna. Tak właściwie jak pierwsze 8 numerów Dick Fagazin, które były projektowane przez Monikę Zawadzki. Właściwie ta część wystawy trochę naśladuje ten jej styl. Tam jest też, oprócz prac Karola, jest też przepiękna praca Sergieja Szabochina, który też był bohaterem jednego z numerów Dick Fagazin, czy projekty Moniki Zawadzki. Natomiast po wejściu na górę przenosimy się do takiej części wystawy, która naśladuje sposób projektowania Martina Falka, czyli współpracownika nowego Karola, który zaprojektował następne 8 numerów. I tam właściwie pojawia się taki miks kolorów, warstw, bardzo dużo zdjęć, murale, no i same magazyny, które można przeglądać.
8: Zostaniemy trochę w temacie historii, czasu i archiwów, czym one są dla społeczności queerowej. Rozmawiam dzisiaj z Michałem Łużekoszkiem oraz Karolem Radziszewskim o wystawie w Galerii Studio pod tytułem Brudne strony. Zostańcie Państwo z nami.

0: za nami Billie Eilish u kochana od wielu, wielu lat, zanim się połapała, że jednak czasami dziewczyny, czasami chłopaki. Kto z Państwa nas dłużej słucha, to wie o tym, tak? Michał Grzegorzek ze mną w studiu, Karol Radziszewski, rozmawiamy o festiwalu, o wystawie Brudne Strony w Galerii Studio w Warszawie. Do 27 listopada wystawa potrwa, więc warto się zastanowić, kiedy się tam udać. Często właśnie te wystawy są, ludzie chcą iść i potem pach nie ma, więc proszę Państwa, warto wpisać sobie w kalendarz. Obiecam trochę, żebyśmy się zagłębili w temat archiwów i historii queerowych. Zawsze jest taka no właśnie tutaj Karol powiedział, no tak, takie tutaj kombatanctwo, to niego nie interesuje. No ale z drugiej strony są postaci, czy ważne figury dla środowiska queerowego, gejowskiego, które ty, no właśnie, z jednej strony wykopujesz, znajdujesz i dajesz im nową jakąś, nawet bym powiedziała, sprawczość. Bo to nie jest tylko to, że opowiadasz o historiach, ale to są osoby, które mają realny wpływ na naszą rzeczywistość dzisiaj. Z jednej strony Ewa Hołuszko, działaczka Solidarności, Rysia, która też była na twoim wernisażu, też jest jej zdjęcie, Rysia Czubak, czy Jacek Pędziały, który dokonał coming outu w 2005 roku na łamach Dick Magazine. To też nie był taki oczywisty czas, jeżeli chodzi o coming outy, i one się tak nie odbywały po prostu, że ktoś się gdzieś z kimś pojawia. To jeszcze był często związane z bardzo dużą dyskryminacją i ten gest Jacka w 2005 roku był rzeczywiście takim odważnym ruchem. No i zastanówmy się chwilę, jakby jak robić, żeby ta historia i przeszłość nie była czymś nudnym, a jednak intrygującym dla młodszych kolegów, koleżanek, braci, sióstr zaprawionych w boju queerowym.
1: Wiesz co, no to jest kluczowe pytanie, bardzo ważne, które zadaję sobie co jakiś czas, a szczególnie przy takich wystawach większych, ważniejszych, podsumowujących. Dlatego ta wystawa jest bardzo dla mnie ważna i fajnie mi się pracowało z Michałem, ponieważ pracowaliśmy też wcześniej i było dlatego tak dużo pracy, żeby dobrze przemyśleć, co chcemy zrobić. Ja z archiwami pracuję od dawna i długo i był taki moment, że pokazywanie ich w witrynach, pod szkłem, w muzeach, po świecie miało sens i to udowadnianie, że to jest rodzaj umuzealnionego dziedzictwa, było też elementem walki politycznej czy aktywistycznej. Natomiast w tej chwili mnie najbardziej, może zawsze, ale teraz szczególnie interesuje uwodzenie poprzez wystawy i w ten sposób przekazywanie czy wiedzy, czy takiej soft propagandy, ja się nie boję tego słowa. Na tej wystawie z Michałem od początku ustaliliśmy, że nie będzie żadnych witryn, żadnych takich nostalgicznych po prostu prezentacji przypominających. I to wcale nie jest łatwe, bo wyobrazić sobie dwupiętrową wystawę o magazynie papierowym, gdzie nie ma w ogóle żadnego gablotki, to wydawało się niemożliwe. A jednak się udało i Michał był konsekwentny, żeby pilnować, żeby pokazać dzieła sztuki, żeby pokazać prace, które odzwierciedlają te historie czy postacie, o których mówisz, w sposób taki, który będzie interesował publiczność, też wielu obecnych czytelników, czy ludzi, którzy się interesują magazynem, jeszcze nie była planowana, albo w ogóle nie wiem, czy była planowana, czy nie, ale się nie urodziła jeszcze, kiedy magazyn powstawał. Te historyczne postaci, tam też są na przykład wideo Marii Takacz o życiu lesbijek w czasach komunizmu, czy Susany Tratnik, pionierki lesbijskich zinów i magazynów w Lublanie i w byłej Jugosławii. I te postacie są prezentowane w formie właśnie albo nagrań wideo, materiałów wizualnych, albo portretów, które konsekwentnie powtarzam, tak jak wspomniana Ewa Hołuszko, która według mnie ta konsekwencja w utrwalaniu wizerunku wprowadza ją też z poziomu sztuki wizualnej w obieg, który się staje już częścią kultury. I dla mnie z jednej strony uwodzenie, z drugiej strony konsekwentne wpisywanie w kulturę jest na razie, na tym etapie uważam, że dla mnie jest jakąś skuteczną strategią, a jednocześnie nie nudzi i z tego, co słyszałem, wielu osobom się po prostu ta wystawa podobała jako taka wizualnie ciekawa. Ja zawsze też mówię, że buduję swoje wystawy w formie takiego tortu. Ktoś wchodzi i mówi, o wow, wielkie, kolorowe. Potem, o, to są dziwne zdjęcie. I jakby nie dasz rady przejść obok tego, nie zastanawiając się, co tam jest. Szukasz tego numerku, który wielkie numery przy każdej pracy namalowałem, żeby się dowiedzieć, co Michał tam krótkiego napisał o tym. Ale ty decydujesz, które zdjęcie. Czy to będzie ten wielki, dziwne wejście do Pałacu Kultury, czy jakaś dziewczyna, czy właśnie dziwna ręka i później zaczynasz czytać. I to jest niesamowita historia na przykład o założeniu pierwszego gejowskiego klubu w Bukareszcie przez Syryjczyka, który tam przyjechał. I why? Jak to się stało? I jak tam w ogóle ja trafiłem na backstage tego klubu w 2007 z kamerą analogową. Więc dla mnie to jest fascynujące, ale też nie chcę narzucać tego ogromu materiału.
0: Powiedziałeś o wejściu, więc podpytam cię o to wejście. To jest praca, którą... To jest jeszcze trzecia przestrzeń. Tutaj nadmieniła, że jednak zapomnieliście o jednej, czy na same wejście, czy wideo na schodach. To jest praca malarza z 2007 roku. I to jest ciekawe dla mnie takie przejście z tego takiego podoglądactwa, że jakby ci chłopcy wiedzieli, że ty ich nagrywasz, mogło być krucho z tobą, tak myślę, jakby się to wiedzieli. Po oglądaniu chłopaków, którzy się sami zgłaszają do ciebie, czy są homo, hetero, bi, różnie to bywa i mają różne potrzeby, ale są to otwarte open call, które ty co jakiś czas robisz, czy chłopaki się po prostu sami zgłaszają. A po ustanowieniu też siebie jako modela. Ty wcześniej też pracowałeś bardziej też na swoim ciele. Pamiętam twój performance, nie pamiętam który rok, ale w każdym razie Szamanka, czyli taki reenactment związany trochę z Ryszardem Kisielem. O to, że nie wspomnieliśmy o Ryszardzie Kisielu, też jeden z naszych tutaj starszych kolegów zaprawionych w boju. Ale ten interesuje mnie to przejście z tego podglądacza, kogoś, kto jest partnerem dla swoich modeli i sam staje się dla siebie modelem. Co to jest za ruch?
1: To jest jakaś konsekwencja przemyśleń o tym rzeczywiście. Ja mam swoje wizje, ale się wsłuchuję w głosy i krytyczne, i takie, które trochę z perspektywy czasu pokazują, jak te prace wyglądają. I rzeczywiście praca z innymi osobami, fotografowanie ich nagość, to jak ktoś ile z siebie daje, jest tematem, nie wiem czy wrażliwym, no ale jest specyficznym, więc też te... Spojrzenie na siebie nie wynika jakiejś potrzeby autorefleksji, czy ale nie też narcystycznego prezentowania siebie, tylko raczej z takiego spojrzenia na to, czym to ciało jest i czy ja jestem w stanie je pokazać. I też taka refleksja, dlaczego ja na przykład fotografuję takich chłopaków, a nie innych i co to znaczy. Ja zrozumiałem też, że dużo było we mnie zazdrości o fajne ciała, o ludzi, którzy na przykład może więcej czasu mieli, żeby się tym zająć, a ja zawsze się czułem w tym, no taki banał, że zakompleksiony, ale też jakby tak niegotowy do pokazywania siebie na różnych poziomach, że te skierowanie kamery na siebie, bo to nie są selfies, tutaj głównie mówimy o polaroidach na przykład, spowodowało, że dopiero teraz, w tym podeszłym wieku, mogłem poczuć się bardziej tak confident, schudłem, zacząłem ćwiczyć, ale nie chodzi o też poddawanie się takiej, nie wiem, gejowski terror siłowni, tylko raczej taki moment, że okej, ja teraz na przykład się czuję lepiej swoim ciałem. Jestem jakimś chudziakiem, skóra gdzieś tam może być jej za dużo, ale się czuję lepiej niż wcześniej i teraz to bardziej chodziło o to, do tego punktu, kiedy może się czuć swobodnie, żeby siebie pokazać, a odsłaniając siebie też myślę, że równoważę w jakim sensie ten gest jakiegoś tam oddania się, że ktoś się decyduje pozować mi. Te zdjęcia, o których tu mówimy, są w ogóle też pierwszy raz może stematyzowane w formie takiej instalacji, która się nazywa Fontanna Młodości. To jest dosyć przewrotny tytuł, który wymyślił Michał, nawiązując do mitologii, do też obrazu Cranacha z renesansu, gdzie tłum z starszych kobiet jest zwożony taczkami, ledwie chodzą, wrzucany do źródła, przemieniają się w młode i już mogą współżyć z młodymi mężczyznami. Taka to jest opowieść. A u nas to jest dywan 4x6 metrów pomalowany, dziwnie na biało, powyginany i na nim się pojawia 300 zdjęć, głównie młodych mężczyzn, w tym mnie już może, nie może, tylko właśnie specjalnie starszego niż oni, który mówi o tym, czym jest to zatrzymywanie młodości, czym jest fotografia i że, kończąc, że kiedy się czułem tak najbardziej pewni siebie, że tak, teraz się mogę zdecydować pozować nago do zdjęć, to znaczy, że się czujemy dobrze ze swoim ciałem, jakiekolwiek ono by nie było, to jest ten moment, w którym chcę być utrwalony jako ta najlepsza wersja siebie. Może się to zmieni, ale teraz jest tak. I te wszystkie zdjęcia, dlatego zawsze moi modele patrzą wprost do kamery, mają jakby rodzaj wrażliwości, ale też takiej pewności siebie i decyzji, że ktoś może to zobaczyć dalej. I ta praca jest o tym, a też fotografia jest bardzo obecna na tej wystawie, chyba najbardziej w ogóle w moich wystawach dotychczasowych, ponieważ ja zacząłem robić zdjęcia jako amator głównie przez magazyn. Pracowali ze mną super fotografowie jak Kuba Dąbrowski, którzy robili portrety do magazynu, do Dick Magazine, ale nagle ja pojechałem gdzieś i musiałem sam sportretować osobę, z którą będę, którą nagrywałem wywiad i tak właśnie ta fotografia weszła jako część mojej praktyki.
0: Porozmawiajmy trochę o wzroku. Dużo się rozmawia male, female gaze. Bardzo fajna podcast Karoliny Kłaczyńskiej. Mogą państwo posłuchać w pozycjach klasycznych. Trochę więcej na ten temat. Ale Porozmawiajmy o tym wzroku, jak ty patrzysz, tak? To jest mężczyzna, który patrzy na mężczyzn. Wiem, że też kobiety uwielbiają twoje zdjęcia, kobiety heteroseksualne, to też jest szał i wydaje mi się, że to są też klientki, które kupują pracę, tak podejrzewam, kolekcjonerki, ale ten, jeżeli mógłbyś trochę o tym powiedzieć, chociaż to jest bardzo intymne, więc nie wiem, czy chcesz, nie musisz, ale jak budujesz ten poziom zaufania, bezpieczeństwa swoich modeli, bo oni się czują dobrze z tobą, to jest, nie jest to oko, które patrzy, ocenia, czy ktoś jest właśnie wystarczająco zgrabny, czy niezgrabny, czy coś tam. Tylko oni ewidentnie czerpią też przyjemność z tego bycia oglądanymi.
1: Wiesz co, tak naprawdę to jest skomplikowane z różnych względów, ale jest taki jeden, powiedzmy, z zarzutów, który się pojawia w kółko, że te zdjęcia nie są reprezentatywne dla społeczności, czy w ogóle, że są bardzo zawężone w wybór tych ciał. Ja to opowiadam w ten sposób. Projekt, to co wcześniej mówiliśmy, moje projekty z archiwami, Queer Archive Institute, skupienie na reprezentacji queerowej społeczności, czy na przykład serię moich portretów pokazujące i osoby niebinarne, i trans, i kobiety, aktywistki z historii. To są projekty, które bardzo pilnuję się i mi zależy na równowadze rozłożenia tych literek LGBT. Nie z politycznej poprawności, ale z szacunku do naszej społeczności i w ogóle do historii. Ja uznałem, że to, co może być ważne i autentyczne w projekcie fotografowania tych głównie właśnie mężczyzn, chłopaków, jest wywalenie się, wręcz taki coming out, jak Michał to nazywa, kolejny, z mojego takiego pożądania, spojrzenia na to, kto mi się podoba, bez próby uzasadniania dlaczego, że to jest przynajmniej konsekwentne, bo wyobraźmy sobie, że ta reprezentacja, to ja bym mógł mieć to pracownię otwartą od rana do wieczora i każdy z ulicy by wchodził, po prostu się rozbierał, ja bym fotografował i byłyby te wszystkie ciała, to by się nie mogło skończyć, bo to zawsze jest o tych procentach, tak, to jak jest reprezentowany. Więc tak to porządkuję, bo dla mnie to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że trochę odróżniam swoje działania czy sztukę związaną z queerowością szerzej, a ten projekt, gdzie mówię o sobie bardzo, to właśnie jest też odsłonięcie się w kto mi się podoba i dlaczego. Głównie ja fotografuję różne osoby i kobiety tak samo, natomiast nagość z tymi mężczyznami jest związana z taką, i to nie są, to są rzadko osoby, które ja dobrze znam. Pawła, mojego partnera, fotografowałem, ale na początku, teraz już raczej mniej. Nie dlatego, że źle wygląda, tylko ja po prostu, jeżeli kogoś tak bardzo dobrze znam, czy na przykład moich przyjaciół, to strasznie trudno mi o nich myśleć w kategoriach kompozycji, czy takiego momentu uchwycenia tego napięcia. I też te zdjęcia zawsze są spotkaniami. To, że wróciłem do Polaroida i na tej wystawie można zobaczyć, ja pokazuję w pewnej sekwencji, nie wybieram lepszych, gorszych. To jest trochę zapis czasu mojego z modelem. To też jest trochę nowa rzecz. Jest ileś Polaroidów, od 5 do 20, które pokazują kilka momentów z tej sesji, kiedy ktoś... I to też... Pytam, to ci powiem technicznie. Te budowanie zaufania też polega na rozmowie, co będziemy robić, jak będziemy robić i to trwa zazwyczaj 1,5 godziny. Później ja robię zdjęcia w ubraniu, stopniowo ktoś sobie zdejmuje koszulkę.
0: To jest zawsze ten sam jeden dzień, to nie jest rozbite spotkanie najpierw.
1: Ktoś sobie siedzi w majtkach, dalej gadamy i rzeczywiście jak my zaczynamy te zdjęcia nago, to większość ludzi mówi, że się czuje w ogóle jak na plaży czy gdzieś i jest totalny luz. Ja po prostu robię to bardzo długo, spokojnie i dużo bardzo rozmawiam i to jest taka oldschoolowa, humanistyczna fotografia. Ja nie uważam się tutaj za jakiegoś awangardzistę, ale to jest jakoś okazuje się chyba 100% skuteczne i później też zbieram ten feedback. To nie jest tak, że ja od razu wrzucam te zdjęcia, czy nawet jeżeli robię krótkie zapowiedzi w postaci jakichś tam stories czy rolek na Instagram z chłopakami, to jest jakby ustalone i też oni się zazwyczaj po prostu bardzo cieszą tym, bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest ten moment, kiedy oni chcą się pokazać i często na przykład na sesji, ja mam takie sytuacje, że się 2 lata umawiałem na sesję. Nie dlatego, że ktoś nie mógł czy nie chciał, tylko to było tak, to musiał być ten moment, że to właśnie teraz się czuję super. Albo ktoś mówi, że jeszcze 3 miesiące chce mieć treningu. Ja mówię, okej, dobra. I to znowu, nie chodzi o taką kulturę pompowania na siłowni, bo ja w sumie rzadko fotografuję takich chłopaków. Główne pytanie to jest takie, że ja się trochę, nie że boję, tylko nigdy nie pozowałem i tak. Ja mówię, no... 99% facetów, których fotografowałem, nigdy nie pozywało, a nago to już właściwie nikt z nich wcześniej nie miał doświadczenia. I też na przykład robiłem zdjęcia ludziom, którzy chciały z performancem czy z aktorstwem i oni mówili, że też pierwszy raz dla nich to był jakimś kolejnym, nie wiem czy przekroczeniem, ale takim momentem zmierzenia się w takich bezpiecznych warunkach z odsłonięciem. A drugi moment przychodzi, kiedy to jest wystawiane. I to jest często, czego ktoś sobie nie jest w stanie

0: w ogóle to nie są, nie wiem, czy to jest kwestia wieku, że jakby w ogóle nie roz, jakby twoją sztukę, Karol, nigdy przez ten pryzmat w ogóle nie myślałam o niej. Że wydaje mi się, że jakby nagość, erotyka, przyjemność, pożądanie jest jakby no tożsame z bycie osobą niehetero. Jakby to nas odróżnia po prostu, tak, od państwa, którzy nas teraz słuchają i są osobami więcej heteronormatywnymi. Ale pytanie o to, jaka to jest strategia, to jest, Michał, pytanie do ciebie. Czyli ta strategia, walka, opór, co to jest, tak? Jakby z jednej strony, tu uwaga, teraz dajemy cytat, użyjemy wyrazu uznawanego za wulgarny, ale przez nas używany jako zawłaszczony przez nas, czyli wyraz pedały. Czyli jedna z pierwszych wystaw Karola w 2005, dobrze liczę? Mhm. 2005 rok, 21 lat temu, w prywatnym mieszkaniu. I no właśnie, jak ty do tego podchodzisz jako kurator, tak? Do tych strategii, bo ty też masz swoje i teraz o tym trochę opowiemy, ale jak opowiadać o tym, no właśnie, takiej queerowej, erotycznej niezgodzie?
1: Ciekawe pytanie, bo myślę, że...
0: Nie mów jak czat.
1: Myślę, że... właściwie ja to pytanie sobie zadaję też od kiedy pracuję jako kurator. Ja bardzo często pracuję właśnie z tematami queerowymi, pokazuję queerowych artystów i wydaje mi się, że nie mam na to też takiej jednoznacznej odpowiedzi. Z tego względu, może właśnie z tego względu, że to jest temat queerowy, że to jest materiał queerowy i on właściwie się przez cały czas przeistacza i nigdy nie jest po prostu jeden, taki sam. I właściwie jest w tym też coś bardzo nieinteresującego, żeby znajdować taką jedną jasną odpowiedź, albo żeby on właściwie był jeden i ten sam. Na naszej wystawie w studio, jakby, no, myślę, że można użyć takiego skrótu, że w centrum tej wystawy znajduje się seks i znajduje się erotyka i znajduje się pożądanie, ale bardzo często właśnie w tych społecznościach queerowych ta erotyka i seks intensywnie przeplatają się właśnie na przykład z walką, z oporem, z protestem. My też tak konstruowaliśmy tę wystawę tak, żeby te, powiedzmy, tematy czy sekcje się ze sobą też w taki sposób mieszały. Czyli tam, gdzie jest wojna, na przykład wojna w Ukrainie, tam też się pojawia seks, tam też się pojawia pożądanie, które może być niewygodne, bo na przykład pożądanie względem najpierw żołnierzy radzieckich, później żołnierzy rosyjskich. I to też są takie przestrzenie dość mroczne, na przykład na wystawie. Pojawia się Katarzyna Kozyra, którą my prezentujemy właściwie fragment jej pracy, Łaźnia męska, czyli takiej ikonicznej pracy z lat 90., za którą Kozyra dostała wyróżnienie na Biennale w Wenecji. I to jest, i my pokazujemy na przykład Kozyrę, która dla mnie jest właściwie taką oryginalną, queerową artystką. Pokazujemy ją jako taką proto-cruiserkę, czyli ta jej łaźnia męska, w której ona dokonuje tego genderowego zwrotu, jest właściwie dla nas też pracą o seksie, o pożądaniu, o patrzeniu na męskie ciało.
0: To zrobię taki mały przypis dla państwa, którzy nie znają tej pracy, bo to może istotne, czyli jedna, tu mówisz o nagrodach, ale to jest, no, wydaje mi się, że jedna z, nie wiem, jakby ktoś kazał powiedzieć, 5 najważniejszych prac od lat 90. Sztuki krytycznej w Polsce, ja pewnie bym tę wymieniła. Czyli Katarzyna Kozyra, wtedy też prawie, w ogóle nie umieliśmy też rozmawiać o performance, od tego zacznijmy, tak? Jakby tego nie było narzędzi, żeby to opisać, tę jej pracę. Ona się przebiera za faceta, tak byśmy powiedzieli, i pokazuje ci ten fragment, kiedy są genitalia doczepiane, włosy, tak. Więc to jest jakby takie, jak to materialnie się zadziało. I ona wchodzi z kamerą do łaźni, jedna jest w Budapeszcie bodajże, tak. I nagrywa tam po prostu facetów, tak? Jakby jest ten wejście kobiety do męskiego świata, podglądactwa. No dzisiaj ta praca by nie powstała, nie ma co się czarować, tak? To jest...
1: Zdecydowanie.
0: No i kontynuujmy, jakby i Kozyra, ale nie tylko Kozyra na waszej wystawie, i też inni artyści i artystki, też przekorni.
1: Tak, też przekorni. Na przykład już wcześniej wspomniana przeze mnie praca Sergija Szabochina, jedna na pewno z moich ulubionych na wystawie. No to jest chyba też właśnie taka praca, która łączy w sobie gdzieś ten protest i seks, albo walkę i pożądanie. To jest taka ściana czy płyta z białymi kafelkami, na których czy na fudze między kafelkami pisane są seksualne anonse po rosyjsku i po białorusku. i właściwie są to oryginalne cytaty.

0: z takich napisów w miejskich toaletach w Mińsku, które artysta kopiuje w swojej pracy. I w pewnym sensie ta praca jest też jakiś w dużej mierze symboliczna dla właśnie reprezentacji queerowego seksu albo gejowskiego seksu. Seksu, który wydarza się na przykład w miejscach publicznych, w miejscach brudnych, w łazienkach, w szaletach miejskich. I jest w tym coś, nie wiem, jest w tym coś po prostu zarazem obrzydliwego i zachwycającego. Coś takiego totalnie brudnego i świętego. I wydaje mi się, że budowanie, że przynajmniej ta wystawa, czy strategia tej wystawy, to budowanie takich właśnie połączeń, które bazują na różnych takich dychotomiach, albo na takiej złożoności.
1: Jeszcze tylko dodam, że właśnie ta praca jest bardzo ciekawa też w kontekście całego tytułu, bo Sergiej tłumaczył mi, że te napisy się pojawiają na fugach, dlatego że panie sprzątające te toalety porządnie tam chlorem czyszczą te kafelki do białości, a tych fug nie są w stanie wypłukać i ten mazak tam zostaje. I to jest to ta idealna metafora właśnie brudnych stron, czy tego spychania na margines, bo te fugi są procentowo najmniejsze w kontekście tych kafelków. To jest też niesamowite i dla mnie właśnie sztuki wizualne, czy takie, które są metaforą, ale też z pewną fizycznością, bo on cytuje dosłownie ten fragment. W ogóle Białoruś też gdzieś jest obecna mocno na tej wystawie, też w kontekście na gości, bo kiedy tam byłem parę razy, ale pierwszy raz w 96 roku, ale w 2016 roku tam mieszkałem przez parę tygodni i tam paru artystów czy aktywistów próbowało mówić, że są tacy post-queer, że prace są bardzo abstrakcyjne i akurat tam poczułem, że pokazanie takiej wprost nagości męskiej w kontekście wystawy było bardzo potrzebne. Zresztą tam był prawnik specjalny, zaprzyjaźniony, wyzwany, który sprawdzał, czy narządy nie są trochę przechylone, bo to mógłby być początek erekcji, wtedy podchodzi jakiś paragraf, zostanie zamknięta galeria i wjedzie policja.
2: I że to też jest pornografia, tak?
1: To jest pornografia. To trochę brzmi śmiesznie, ale generalnie to chciałbym, żeby sobie państwo zdali sprawę, że przez 20 lat właściwie każda moja wystawa się łączy z tym zakazem, czy to jest od 18 lat. Robiłem wystawę w Odessie, która była od 21 lat, chociaż nie była bardzo kontrowersyjna. W Budapeszcie w tamtym roku moja wystawa była tylko 18+, tylko przez konkretną ustawę, którą Orban zaproponował, a nie dlatego, że tam były jakieś przekroczenia, tylko sam temat LGBT nie był dozwolony dla młodzieży. I to jest gdzieś ta polityka i aktywizm, które są ważne, ale o których ja nie mówię tak wprost i nie pokazuję na przykład tęczy, czy takich prostych znaków, tylko próbuję i to, co mówi Michał, też przez prace, które też są intrygujące szerzej niż sama opowieść o queerowym, czy świadku LGBT.
0: Ale jeszcze ja chciałem dodać, że myślę, że to, co jest też bardzo obecne na wystawie, ale też w ogóle myślę w praktyce Karola, ale też w praktyce queerowych artystów, z którymi pracuję, to jest humor i żart. I myślę, że to jest też bardzo ważny składnik tej strategii, którą my na wystawie proponujemy. Jak właściwie o takim zakazanym queerowym seksie i pożądaniu opowiadać w jakiś bardzo niedepresyjny sposób, tylko może bardziej afirmacyjny albo humorystyczny, tak by tego typu opowieści, bo Dick Magazine tak naprawdę jest trochę takim magazynem również, więc takiego ducha ducha humoru chcieliśmy tam utrzymać też.
2: No tak, żeby też wyjść trochę z tej narracji humoru, mamy świadomość, że Polska jest na czarnej liście, czyli najniżej w rankingu raportu ILGA Europe. To już państwo co dwa tygodnie przypominam o braku jakiejkolwiek legislacji i rozwiązań, że pojechać wziąć ślub w Berlinie, żeby potem dostać składki ZUS-owskie, to jest jakiś po prostu absurd. To jest taki absurd absurdów. I rzeczywiście tak myślę o tych waszych działaniach, czy naszych z Karolem działaniach, że to jakby ten kontekst taki polityczny wprost, on był zawsze drugorzędny. To nie było wobec czegoś, zbuntujmy się i pokażemy, tylko jednak to jest nasz świat i on jest na tyle fajny i barwny i ciekawy i niepokorny, że w sumie nie trzeba się w ogóle kontaktować z tym zewnętrzem tak zwanym, co jest jakąś świetną utopią, tak? Jakby pytanie, jakby na ile to jest jakoś taką świetną naiwnością, która pozwala nam iść przez życie z podniesionym czołem. Ale spytałam jeszcze o tych trochę nestorów, nestorki, te osoby starsze od nas. No ja pamiętam, jak wzrastałam, że w sumie tych osób starszych ode mnie myślałam, że nie było, że tam był jakiś wujek, ciocia, ktoś tam, nawet ciocia może nie, jakaś trenerka, ktoś tam jest, co było naprawdę na palcach jednej ręki można było policzyć osoby, które były nie hetero, a starsze od nas. I też nie były jakimiś aktywistami czy aktywistkami, żeby była jasność. To nie były osoby, które cokolwiek robiły w tym obszarze poza spełnianiem swoich prywatnych żyć. I no właśnie, jednak postać Natalii LL dla mnie zawsze w twoim takim panteonie tych heroin i herosów. Tak też myślę o spektaklu Kolekcja Prywatna Claude'a Bardieu, który jest w Nowym Teatrze. O tym państwu opowiemy za tydzień. Jest audycja z Claude'em nagrana i można ten spektakl zobaczyć. I tam jest właśnie, u niego się pojawiają te figury, które go stworzyły tak naprawdę. I Karolinie, to są te osoby, o których mówimy. Ewa Hołusz-Korysia, Natalia L. To są osoby, z którymi ty wzrastasz jako właśnie młody gej. A na ile to są osoby, które ty odkrywasz w swojej takich badaniach archiwistycznych, historycznych?
1: Wiesz co, ja często o tym mówię, ale powtórzę, bo to jest ważne, że ja trochę po omacku, jako odkrywając swoją seksualność, będąc bardzo takiego... Mam super rodziców, ale generalnie rodzina Dom Białystok to były bardzo konserwatywne, bardzo katolickie i tutaj nawet nie chcę krytykować, to bardziej chodzi o to, że takie state of mind, takie poczucie, że to bardzo na mnie wpłynęło, też na moje podejście do ciała. Ja to cały czas odkrywam. Jakieś wstyd przed nagością, spojrzeniem na ciało i te represje takie katolickie bardzo mocno wpłynęły, jak się okazuje, na to, jak pracuję, co pokazuję. I podczas studiów, kiedy dojrzewałem do tego, że chcę mówić o ekspresji queerowej, homoseksualnej, no referencje to były tylko Ameryka. Andy Warhol, Kit Haring, potem David Wojnarowicz. Ja jako ten młody gej nie miałem żadnych lokalnych punktów odniesienia, tylko właśnie aktywistów, którzy próbowali walczyć, żeby się cokolwiek zmieniło. A dopiero później właściwie ta świadomość, że chcę myśleć o lokalnych odnośnikach, spowodowała, że zacząłem szukać. Wymieniłaś tu dużo właśnie dla mnie ważnych postaci. Też chcę to podkreślić, że kobiety czy bardzo różne postaci z historii są tak samo ważne niż ten taki kanon gejowski, ale wspomnę też Ryszarda Kisiela, którego tu już częściowo przywołałaś, który wciąż żyje, który jest wciąż inspiracją i wszystko, o czym mówimy, otwartość, seksualność, humor przede wszystkim, publikacja jako tworzenie społeczności były jego praktyką. Ryszard za 2 lata skończy 80 lat, wygląda jak miał 55, umawia się zawsze w tym samym barze ze mną na piwo i dzwoni zawsze nie wcześniej niż 23. To jest ogromna inspiracja. To jest po prostu coś, co pokazuje, że okej, dzieciaki, jak będziecie mieli tyle lat co ja, to możecie chodzić na techno, a jak będziecie mieli tyle lat co Kisiel, to spokojnie na piwko i można jeździć sobie do sauny czy podróżować między miastami. Ja spotkałem Ryszarda w 2009 roku i odkryłem jego magazyn, który wydawał, pierwszy numer wyszedł w 86. Ja miałem poczucie, że rozmawiam z kimś, kto się urodził tuż po wojnie, potem są jakieś Beatlesi, Abba, no i on tam walczy, komunizm i nagle jest jakiś zin. I teraz sobie, przygotowując tą wystawę, pomyślałem sobie, kurczę, od 86 do 2009 to było 23 lata. Ja pokazuję 21 lat mojego magazynu, więc tak mi to po prostu w głowie ustawiło perspektywę.
2: Że jesteś Ryszardem Kisielem dla reformy?
1: Trochę tak, dokładnie tak. Ale jakby właśnie od razu przeszedłem od nie rozpaczania, tylko tego, co chcę powiedzieć, że ja po prostu staram się nie pouczać i nie mówić, że kiedyś to było, tylko po prostu mówić, okej, sorry, przedstawię się wam jeszcze raz. Mi totalnie, jak jest w tym w klubie czy na imprezie, to prawie nikt nie wie, czym ja się zajmuję, kim ja jestem. I to nie o to chodzi, że o jakieś ambicje, tylko o to, żeby rzeczywiście mieć takie poczucie, że ktoś może nie wiedzieć, kim jest Andy Warhol i tym bardziej, co ja robię, a dalej się zainteresować czymś. I to jest, o tym jest ta wystawa, o tym jest ten magazyn, żeby cały czas trafiać do ludzi z czymś, co ich zainteresuje, a nie wciskać im coś, co muszą wiedzieć.
2: No tego nie oczekujemy od osób młodszych, ale pytanie o seksualność, bo ty badasz, z jednej strony właśnie trochę, z jednej strony artysta tak i przez swój film, przez swoją wrażliwość, ale też mamy Queer Archive Institute, który jest, no nie jest instytutem, instytucją publiczną, ale jest czymś bardziej, bym powiedziała, no zinstytucjonalizowanym w tutaj całym panteonie twoich różnych działań. I ta seksualność, której ty się przyglądasz od, no właśnie, no jesteś też badaczem, nie tylko artystą. Czy ty byś powiedział, że coś się zmienia w tym obszarze, jeżeli chodzi o dziś? O, nie wiem, ukazywanie seksualności, pokazywanie, jakby wrażliwość. Co tu się, co można by było nakreślić albo przyjrzeć się temu jakoś?
1: No zmienia się na pewno, natomiast jest bardzo dużo paradoksów. Jak się powie jednym zdaniem, że generalnie teraz młode pokolenie to jest bardziej otwarte i ta seksualność jest zupełnie otwarta, to będzie prawda, jak się powie, że coraz bardziej konserwatywne i wchodzi w te standardy, takie pewne wzorce zupełnie już nieprzystające, to też będzie prawda. I jesteśmy bardzo podzieleni, ale te rzeczy dzieją się jednocześnie. W kontekście moich modelów, większość chłopaków w ogóle nie ma problemu z nagością, a już zupełnie z tego, żeby być wobec kogoś nago, mogą rozważać najwyżej, jak bardzo wpływ czy na przykład moja wystawa w muzeum będzie łatwo ją reprodukować na social media. To jest dla nich jakiś temat, ale nawet bez kontekstu seksualnego bycie razem w jakichś sytuacjach nago jest już zupełnie inne. Czy całkowita taka, może nie całkowita płynność, ale dużo większa otwartość właśnie osób deklarujących się jako heteroseksualne, szczególnie chłopaków, facetów, którzy, nie wiem, na jakichś afterach, sytuacjach po prostu pozwalają sobie na bardzo dużo, ale nie jako jakieś przekroczenie, tylko taka szacunek, przekonanie, że wiedzą, czego oni chcą, że każdy stawia swoje granice, ale że mogą pójść bardzo daleko w eksperymentach, których nawet nie nazywają eksperymentami. To jest ogromna zmiana. To nie jest jakieś przekroczenie, jakiś wstyd, że coś się zrobiło, tylko taka eksploracja. No wiesz, wyszło coś z chłopakiem, wyszło z dziewczyną. Ja się też tego uczę. Ja też sobie się kwestionuję, ile jakichś tam tych etykietek sobie sam nadałem, żeby się poskładać w swojej tożsamości, a które też się wywracają. I dla mnie to jest w ogóle fascynujące.
2: No, Michał, pytanie do kuratora. No jak się wywracają te etykietki i odpadają, to wtedy jak się pracuje jako kurator z takimi tematami?
0: Tematami seksualności?
2: Tak.
0: Ciężko. Nie, i dla mnie jest to fascynujące tak naprawdę. Ja się głównie zajmuję, pracuję z performancem i wydaje mi się, że to jest też taka dziedzina sztuki, która... posługując się taką dosłownością, powiedziałbym, że jest najbardziej progresywna w takim myśleniu o tożsamości, o wielu tożsamościach, o seksualności. Więc ja mam też taką szkołę myślenia czy rozszczelniania takich kategorii jakoś bardzo blisko, intensywnie przy sobie. I myślę, że no tak, jeżeli chodzi o inne dyscypliny, no bywa różnie, ale no podzielam zdanie Karola, że jednak no to jest świat takich paradoksów po prostu. Z jednej strony wydawałoby się, że dzisiaj nas już nic nie bulwersuje, że oglądamy po prostu wojnę i ludobójstwo na streamingach, na żywo i że właściwie nic nas nie jest w stanie zaszokować, że nie jest nas, a już tym bardziej nagie ciało, a z drugiej strony słyszymy o muzeach, w których ubierane są akty i
2: renesansowe.
0: Tak, i osoby na obrazach i to, co w latach 90. było szokujące w Polsce w sztuce krytycznej, nadal dzisiaj wywołuje przerażenie polityków w muzeach w Warszawie.
2: Jeszcze na koniec chciałam trochę porozmawiać tutaj, no, trochę dociążę audycję, czyli z jednej strony Eros, z drugiej strony Thanatos, czyli te tematy wojenne jednak. Tak się patrzę na tą twoją fascynację, z jednej strony ta gejowska fascynacja mundurami, no to jest coś, co jest od kiedy mundury chyba zostały wymyślone, podejrzewam, czy od kiedy ludzie walczą, czyli od dawna, ale jak ty też znam tą, te Homo Sovieticus, Boże, jak to się nazywało?
1: Moszeli Sovieticus.
2: No właśnie, Moszeli Sovieticus. Ty miałeś kontakt poza tymi osobami, które są w ogóle na froncie, jakby czy część swoich modeli, czy osób, z których blisko się zapoznawałeś, oni są też żołnierzami?
1: No to bardzo dociążyłaś, bo tak, to są to dwa tematy. Ta fascynacja mundurem, to tylko tak krótko powiem, ja tak jak to chyba jest tak, nie chyba, ale jest takie zdanie Wolfganga Tillmansa, że jestem zadeklarowanym pacyfistą z silnym feteszem na mundur. To jest osobny temat, pozbawienie znaków szczególnych jako pewna taka figura męskości i ogrywania takiej w ogóle, ale dobra, o tym nie chcę mówić. Jeżeli chodzi o wojnę, to rzeczywiście mam na przykład nie przyjaciela, ale kolegę dobrego z Kijowa, który z jednej strony był w wojsku, dłużej był sierżantem, potem był bardzo ważną queerową postacią na kijowskiej scenie. On był też performował drag i bardzo dużo pracował z modą i został przemocą z autobusu przez wojsko wciągnięty do armii i zastrzelony 3 miesiące później. Był też partnerem jednego z moich przyjaciół, artystów, i to jest tylko jedna z historii osób bardzo queerowych, bardzo ekspresyjnych, które teraz taki młody artysta, też reżyser, trafił na front, pociął się cały. Generalnie to są bardzo traumatyczne historie, które są w kontrze, właściwie nie wiadomo, jak sobie z tym radzić. Jednocześnie w Ukrainie się pojawił cały ruch osób LGBT, które wstępują do armii, żeby walczyć, bo uważają, że to jest i tak kluczowe, żeby po prostu móc po prostu przetrwać. Na naszej wystawie jest ogromny baner z fotografią Antona Szebetko, przedstawiający transgenderową żołnierkę z zasłoniętą twarzą, z długimi, dziwnymi tipsami, żeby ją ukryć, ale jednocześnie pokazać wkład tej queerowej społeczności w walkę. Nawet nie o kraj, tylko po prostu o to, żeby było spokojniej. I pokazujemy też rysunek Tolika Bielowa, mojego przyjaciela, takiego prekursora właściwie homoerotycznej sztuki w Ukrainie. My jesteśmy w podobnym wieku i poznaliśmy się, jak mieliśmy 20 parę lat, się przyjaźnimy. Jest jego rysunek, który jest z 2007 roku, który pokazuje takich jakby półrozebranych żołnierzy, których zamiast genitaliów mają karabiny. I on jest dokładnie o tym, co mówisz. Z jednej strony jakimś dziwnym napięciem seksualnym, ukrytym pożądaniem, z drugiej strony jakąś mroczną wizją gwałtu, czy tego, co wojna robi. I to się totalnie łączy, ten eros, ten to z tych punktów. I to jest taki, i to nie boimy się tego na wystawie, i to jest taki mocny element.
2: Michał, no a jak z tych historii, jak to opowiadać, żeby nie żerować i nie robić jakiejś pornografizacji właśnie, czyli użycia traumy i historii związanych z mordowaniem i ze śmiercią? Jak o tym opowiadać?
0: Myślę, że przede wszystkim i trochę ta wystawa też ma taką ambicję, by opowiadać o tym, czy próbować o tym opowiadać nie jako osoby, które słyszały i wiedzą, że coś takiego się dzieje, tylko zapraszać osoby, które tego doświadczyły i które mogą o tym opowiadać swoim głosem, czyli żebyśmy tutaj w Galerii Studio w Warszawie dzielili się tą po prostu platformą i widocznością. I to jest taka jedna z strategii na pewno. To jest bardzo ciężki temat, bo znam na przykład artystów, którzy nie przyjmują zaproszeń na wystawy, które na przykład opowiadają o wojnie, które wojny przeżyły, bo wtedy ten temat, ich doświadczenie, nie wiem, czy kapitalizuje, czy w jakiś sposób fetyszyzuje, czy stanowi, tak jak mówisz, taki materiał po prostu dla instytucji. Jednocześnie to też jest taki paradoks. Wydaje mi się, że my w Warszawie z taką liczbą osób uciekających z Ukrainy i teraz mieszkających u nas, jakby mierząc się z tym, co też się dzisiaj dzieje z osobami z Ukrainy, jakie doświadczają przemocy tutaj w Polsce, mamy jako instytucje publiczne obowiązek przypominać i mówić o tym, co się dzieje właściwie kilkaset kilometrów stąd i jak ludzie cierpią, jak ludzie giną każdego dnia, bo trwa tam wojna.
2: I ta wojna, która no też my się możemy czuć w miarę bezpiecznie. Też przypominam o tym państwu. To jest, wydaje mi się, że słuchacze i słuchaczki Radio Tok FM mają tego świadomość, ale chyba to trzeba o tym mówić jakieś, że koło jest po prostu okrągłe, nie wiem. A za pomocą sztuki no też docieramy do innych, wydaje mi się, jakichś w ogóle obszarów wrażliwości, tak? Jakby tak, ja nie czuję na tej waszej wystawie, żeby te tematy były użyte w sposób instrumentalny. Jakby tego w ogóle nie ma, bo tym bardziej to są relacje właśnie od 20 lat, które Karol, no po prostu, to są, wydaje mi się, też przyjaźnie, no to jakby to też się o czym jakby w inny sposób opowiada i to nie jest za pomocą obrazu, tylko pewnej jednak relacji i relacyjności. Na koniec jeszcze proszę powiedzieć, czy są jakieś wydarzenia towarzyszące, mam minutkę, w ramach wystawy, na co warto zwrócić uwagę i kiedy być? I tutaj mamy szybciutko już.
0: Tak, będziemy mieć taki mały klub czytelniczy na wystawie. Przygotowujemy program teraz z moją koleżanką z Galerii Studio, Weroniką Wojdą, i będziemy patrzeć na tekst i na czytanie jako czynność kolektywną albo czynność, którą możemy robić razem. Wychodząc oczywiście od tekstu magazynu Dick Fagazin, będziemy czytać różne teksty na wystawie i na taką pierwszą czytankę możemy zaprosić mogę zaprosić Państwa już teraz. Będzie to 6 października. To będzie współpraca z festiwalem Ansand i zaprosiliśmy Edwina Nasra i Czema, który będzie czytał kilka rozdziałów ze swojej książki. I to jest taka opowieść, która też trochę rozszerza tak naprawdę ten kontekst wschodu. To jest młody queerowy artysta z Libanu, który mieszka w Berlinie i opowiada właściwie o swoich doświadczeniach po 7 października, będąc osobą aktywistyczną w Berlinie.
2: Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do 27 listopada. Wystawa Brudne Strony. Michał Grzegorzek jako kurator i kierownik Galerii Studio dzisiaj był z Państwem i ze mną oraz Karol Radziszewski, artysta, performer. A audycję wydała Maria Mroczkowska, realizował ją Adam Brzeziński. Ja się nazywam Katarzyna Szustow i mówimy Państwu dobranoc.
3: Dobranoc, dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wyniki wyborów w kolejnym niemieckim landzie to ostrzeżenie dla rządu, ale są też sukcesy, mówi ekspert. Do końca roku będzie wiadomo, gdzie powstaną stałe bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Łukasz Gibała zostawia w tyle kontrkandydatów. Sprawdzimy najnowsze sondaże przed wyborami w Krakowie. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wyniki wyborów w Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim to poważne ostrzeżenie dla CDU w kontekście polityki federalnej, powiedział dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ocenił, że mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii sukcesem okazał się wynik SPD w tym landzie. AfD zdobyła 38% głosów, a na drugim miejscu uplasowała się SPD z wynikiem 36,5%. Natomiast CDU walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei w Berlinie zwycięska Lewica uzyskała zgodnie z badaniem 26% głosów, drugie było CDU z poparciem na poziomie 20%. Kolejne miejsca zajęli Zieloni, AfD, SPD oraz skrajnie lewicowe BSW. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z szefem Pentagonu. Rozmowy będą dotyczyć m.in. stałych baz amerykańskich w Polsce. Prawdopodobny jest zachód Polski i lokalizacje na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce albo w województwie lubuskim. A obecność amerykańskich wojsk może być też elementem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego podczas zgromadzenia ONZ. Mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Pamiętajmy, że rola prezydenta Karola Nawrockiego to jest robienie dobrej atmosfery politycznej i doprowadzanie do decyzji politycznych. Rola rządu, którą realizujemy na co dzień. Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
1: Lokalizacje baz jak dotąd nie podzieliły polityków. Zgoda jest także ze strony Konfederacji, mówi Witold Tumanowicz.
3: Na pewno obecność stała wojsk amerykańskich i stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski i mam nadzieję, że rzeczywiście się to wydarzy.
1: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma się zakończyć do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. A w województwie lubelskim wkrótce mają powstać 3 nowe jednostki wojskowe. Chodzi o powiaty łukowski, opolski i biłgorajski. W Dęblinie z kolei będą serwisowane silniki śmigłowców Apache. Te z kolei będą stacjonować niedaleko lotniska w Świdniku pod Lublinem. Na bezpieczeństwo stawia też sam port, bo zagrożenie ze strony Rosji jest coraz większe. Lotnisko już wkrótce zyska nowoczesny ośrodek radiowy, wieże kontroli lotów. To ważne nie tylko dla rozwoju ruchu pasażerskiego i cargo, ale i bezpieczeństwa. Mówi nam rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
4: Polska musi być przygotowana na pewnego rodzaju konsekwencje wynikające z różnego rodzaju incydentów bądź działań wojennych.
1: To przez lotnisko w Lublinie przechodzi bowiem szlak solidarnościowy do Ukrainy. Port ma pełnić też ważne miejsce w odbudowie tego kraju. Inwestycje mają być gotowe do 2028 roku. Rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, a politycy toczą dyskusję o wykorzystaniu tematu wojny na potrzeby wyborów. Takie głosy płyną szczególnie ze strony prawicy. W wyborach w toku ostrzegali przed tym urzędnicy z kancelarii premiera. Mówił w Radiu Z senator PSL Jan Filip Libicki.
5: Obecna opozycja uznaje, że tak powiem, informowanie o wojnie jest tak naprawdę nie informowaniem o faktach, a jest pewnym zabiegiem politycznym, który ma skonsolidować elektorat wokół obozu rządowego. Nie mają racji, ale widać, że ta narracja się tam dość mocno zakotwiczyła.
1: Z analiz BWN-u wynika, że prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Łukasz Gibała z wyraźną przewagą w najnowszym sondażu OGB dla Polsat News przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Na obecnego lidera badania wskazało 39,17% ankietowanych. Drugie miejsce zajmuje Monika Piątkowska z wynikiem 23,47%. To oznaczałoby konieczność przeprowadzenia drugiej tury, komentuje Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
6: Nastąpił taki proces upolitycznienia tych wyborów, że duże miasta stały się takim po prostu poligonem jednak dla partii, prawda? No, kiedyś tak nie było. Życzę mieszkańcom Krakowa po prostu takiej chłodnej głowy, zdrowego rozsądku. Odsuńcie tą, odejdźcie od tej ogólnopolskiej polityki.
1: Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. O wejście do drugiej tury chcą walczyć także Michał Drewnicki z PiSu i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Swojego kandydata w wyborach nie wystawiła Konfederacja. Wybory w tym mieście w przyszłą niedzielę. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczące dwóch mężczyzn zamieszanych tą zuchwałą akcję pod domem szefa rządu w Sopocie. Po tym incydencie poleciały głowy w Służbie Ochrony Państwa. Pracę straciło kilka osób na dyrektorskich stanowiskach. Lexus premiera został skradziony rok temu we wrześniu. Złodzieje długo się nim nie nacieszyli, bo auto zostało znalezione przez policję kilka godzin później na jednym z parkingów w Gdańsku. Łukasz W. na proces czeka w areszcie. Stefan N. nie będzie odpowiadał z wolnej stopy. Prawdziwe tłumy pojawiły się w niedzielę na zajezdni MZK w Gorzowie, na pikniku rodzinnym z okazji Tygodnia Mobilności. Było kierowanie tramwajem, zaglądanie do myjni czy do warsztatu i wiele, wiele innych atrakcji i też odwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc.
7: Razem braliśmy udział w masie rowerowej, która była wcześniej i stamtąd przyjechaliśmy tutaj z synem.
8: Fajne takie wydarzenia jak te dzisiejsze?
7: No na pewno, szczególnie dla najmłodszych, dla dzieci.
9: Nigdy nie mamy na co dzień takiej możliwości, żeby wejść do środka, dotknąć, nawet sobie usiąść na fotelu, szczególnie z synkiem, który tutaj jest panem wielkim. Fajna inicjatywa i co roku jesteśmy.
10: Można wejść do autobusu. Ja wolę te nowoczesne.
1: Mówili uczestnicy pikniku na zajezdni MZK w Gorzowie. Początek tygodnia chłodny i deszczowy we wschodniej Polsce i nad morzem, także z burzami. 9 stopni będzie na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Dobry wieczór, jest niedziela 22. Słuchacie Państwo Radia Tok FM, ja się nazywam Armen Mehakian, a to oznacza, że czas zacząć dobrą terapię. Ale dzisiejsze wydanie będzie wyjątkowe, ponieważ będę rozmawiał nie z psychoterapeutką, nie z psychiatrką, a reżyserką, wyjątkową reżyserką, Agnieszką Smoczyńską. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Muszę kilka słów powiedzieć o tobie, żeby Państwo wiedzieli dokładnie, jakie filmy na przykład zrobiłaś. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka, scenarzystka, znana z takich filmów jak Córki Dancingu, Fuga, czy nagrodzone Złotymi Lwami The Silence...
12: Silent Twins.
11: The Silent Twins, dokładnie tak. No i najnowszy film Hotspot, właśnie też dlatego się spotykamy. No dobrze, nim przejdziemy do szczegółów tej rozmowy, muszę powiedzieć, że się ogromnie cieszę, bo co prawda nie jesteś psychiatrką, nie jesteś psychoterapeutką, ale zajmujesz się człowiekiem i myślę, że w kontekście naszej audycji i rozmów o zdrowiu psychicznym, to filmy mają ogromne znaczenie.
12: Tak.
11: Lubię powtarzać za Tomaszem Raczkiem, że jak się ogląda film, to 50% dzieje się na ekranie, a drugie 50% dzieje się w nas i że każdy wychodzi z tego kina z jakimś zupełnie innym odkryciem na temat tego, o czym ten film był. No, więc 25 września wchodzi do kin najnowszy twój film, Hotspot.
12: Tak.
11: Powiedz proszę, o czym to jest film?
12: Hotspot opowiada o dwóch dniach z życia mężczyzny w średnim wieku, który żyje w świecie w przyszłości, który ten świat jest zarządzany przez sztuczną inteligencję. On jest detektywem, ma żonę i dziecko i pewnego dnia jest wezwany do obozu dla uchodźców po to, żeby znaleźć mordercę, który dokonał mordu rytualnego. Kiedy tam dociera, nagle ktoś przykuwa go wzrokiem, spotyka neosoulowców, grupę taką religijną, która nie chce się łączyć ze sztuczną inteligencją, ani z żadnymi maszynami. Staje przed nimi, mówi, że chce znaleźć mordercę, że chce im pomóc. I nagle ktoś go przyciąga wzrokiem. I to jest kobieta, to jest Rana, która po rozmowie z nim przejmuje kontrolę, tak się wydaje Johnemu, nad jego życiem i nad nim samym. I całe to jego życie poukładane, ten świat, w którym był, zaczyna się rozpadać na kawałki. I on za to wszystko zaczyna oczywiście obwiniać Ranę.
11: Mhm. No właśnie, w tej roli Andrzej Konopko, wybitnie zagrana rola. Powiedz, dlaczego tak jest, że oglądając film o przyszłości, mamy wrażenie, że jesteśmy trochę w przeszłości?
12: Dlatego, że ten film to jest taki surrealistyczny obraz retrofuturo. I my, pracując nad tą historią, autorem scenariusza jest Robert Bolesto, ale pracując nad tą historią też z Kubą Kijowskim, który zrobił zdjęcia, zastanawialiśmy się, w jaki sposób opowiedzieć ten świat, jak do niego podejść. W świecie, dlatego że było napisane na początku, nigdzie w przyszłości. I to od razu daje jakiś taki nawias i takie pole, otwiera drzwi do takiej fantazji, do takiej bajki, do, no bo odwołuje się oczywiście dawno, dawno temu, prawda? Gdzieś za górami, za lasami, a tutaj masz, że nigdzie i nie, że dawno, tylko, że w przyszłości. I też nam to pozwoliło od razu stworzyć taki świat, który znamy tutaj, który znamy w naszych wspomnieniach, który gdzieś tam się do naszej nostalgii odnosi, a jednocześnie odnosi się też do tego, co nas czeka.
11: No właśnie, ja miałem wrażenie, oglądając, że to jest o przyszłości, ale tak bardzo aktualnej, tak bardzo dziejącej się, że właśnie ten konstrukt był jakoś wyjątkowo przekonujący.
12: Tak, tak. I to faktycznie jest tak, że to jest o przyszłości, ale jak przeczytałam ten tekst po raz pierwszy Roberta, to zrozumiałam, że on dotknął naprawdę takich najbardziej skrywanych, często nienazwanych lęków, które dotyczą nas tutaj w tym świecie i właśnie też naszej przyszłości.
11: No właśnie, bo do lęków właśnie chciałem przejść, chociaż jeszcze jest kilka takich wątków, które z mojej perspektywy są istotne, z terapeutycznej perspektywy. Myślę sobie, że oglądanie filmów ma takie znaczenie wyjątkowe, że każdy człowiek, tak jak powiedziałem, co innego widzi, ale też co innego przeżywa.
12: Tak.
11: Mam nawet wrażenie, że to nie chodzi, jeśli chodzi o to przeżywanie, o ten aspekt taki kinoterapeutyczny, nawet nie o to chodzi, że cały film jest jakiś, tylko są pewne sceny, które wywołują nieprawdopodobne emocje u ludzi. I takich scen ja sobie wynotowałem kilka, będę po kolei pytał. No właśnie, powiedz w ogóle, co miałaś na myśli, zabierając się za taki film? To znaczy, co chciałaś pokazać, czy jakoś ten tekst cię przekonał jako dzieło sztuki w kontekście robienia filmu, czy może miałeś jeszcze jakieś osobiste przekonania dotyczące tego, w jakiej kondycji człowiek jest, albo jak przeżywa lęk?
12: Tak, to właśnie było, pamiętam, że bardzo mnie dotknęła ta główna emocja w tej historii i w tym tekście, który Robert napisał, i że ona jest tak poukrywana, nie jest do końca, to nie jest takie explicite, czyli to nie jest takie nazwane jeden do jeden, tylko że to gdzieś tam się tli pod spodem. I to skonfrontowanie się z tymi emocjami, opowiedzenie o nich, czyli w jakimś sensie próba opisu duchowości, stanu psychicznego ludzi dzisiaj w tym świecie, no bardzo mnie pociąga, dlatego że wydaje mi się, że kino, sztuka jest od tego, żeby oswajać nas z trudnymi emocjami, żeby właśnie oswajać nas z lękami, oswajać nas z lękiem przed śmiercią, żebyśmy mogli przejść tą drogę, żebyśmy mogli w jakimś sensie pokonać tą drogę co bohaterowie i przygotować się na to, co nas czeka w życiu.
11: Nie, no mówisz takie rzeczy, w które ja jakoś bardzo mocno wierzę, bo uważam, że w ogóle moim zdaniem film jest jakimś takim symulatorem emocji.
12: Tak.
11: I w świecie, w którym mamy taką fantazję, zresztą to mi się też skojarzyło z filmem, mamy taką fantazję zasadniczo, że moglibyśmy być bardzo bezpieczni, co oznacza, że nie odczuwać niczego, na pewno żadnego lęku. Miałem takie wrażenie, że bycie w kontakcie z tą głową, no musicie państwo zobaczyć film, żeby zobaczyć, o co chodzi z tą głową, ale właśnie z tym systemem sterującym.
12: Tak, możemy powiedzieć, że głowa to jest sztuczna inteligencja, która zarządza naszym światem. Że nie, że jakby pełni rolę rządu, pełni rolę sądów, pełni rolę też mediów, medycyny,
11: tak,
12: wszystkiego.
11: Dokładnie tak. Czyli taki, no, daje bezpieczeństwo zasadniczo,
12: tak,
11: prawda?
12: Tak.
11: I oglądając ten film, ja miałem takie wrażenie, że właśnie głowa zapewnia bezpieczeństwo, ale cena jest tego bezpieczeństwa.
12: To jest właśnie wolność.
11: No to właśnie tak. I teraz myślę sobie, że to jest szalenie podobne do tego, w czym my dzisiaj jesteśmy, bo jako społeczeństwo, jeśli chodzi o na przykład zdrowie psychiczne, żyjemy w takiej fantazji, że można by nie odczuwać niczego, co jest nieprzyjemne, że można nie odczuwać niepokoju, lęku i to jest zdrowe.
12: Tak.
11: Tymczasem no, jest to jakaś ułuda, która może bardzo dużo kosztować. Czyli oddajemy tę wolność, żeby tylko nie odczuwać niepokoju, tymczasem pytanie, czy da się być w pełni funkcjonującym człowiekiem, nie odczuwając tego lęku.
12: Tak, bo to, co to znaczy właśnie, że nie odczuwamy lęku, to też jest takie trochę odcinanie się od siebie, prawda? To, no oczywiście to mam bardzo dużo przyjaciół, znajomych, którzy biorą leki antydepresyjne po to też, żeby nie czuć tego lęku, bo ten lęk ich zniewala, nie są w stanie funkcjonować. W świecie hotspota to jest tak, że wszyscy biorą rano tabletkę po to właśnie, żeby być podłączonym do głowy I jeden z tych bohaterów, Zen, mówi, że pamiętam, jak jeszcze zanim spotkałem głowę, kiedy byłem sam i nikt ze mną nie był i tęsknię za tym.
11: Za to jest syn, prawda?
12: To jest syn, tak.
11: To jest syn. To jest w ogóle syn. Do niego wrócimy, bo to jest jakaś bardzo dużo tam symboli,
12: tak.
11: jest ciekawych, ale rzeczywiście wracając do tego lęku,
12: tak.
11: No, siłą rzeczy, jeśli zmagamy się z takimi kryzysami zdrowia psychicznego, przy których nie da się funkcjonować bez leczenia farmakologicznego, to należy się leczyć, ale dotknęłaś ważnej bardzo sprawy, że my generalnie nie chcemy odczuwać lęku,
12: tak.
11: W ogóle. Trochę demonizując ten lęk, tak jakby on sam w sobie był zagrażający albo patologiczny. Zresztą patologizujemy różnego rodzaju
12: tak.
11: emocje, które są po prostu częścią życia. No i właśnie, teraz przechodząc do uchodźców trochę, którzy, rozumiem, byli pewną przeciwwagą, którzy się nie zgadzali na to, żeby nie czuć, ale też płacili znowu cenę taką, że nie mieli bezpieczeństwa.
12: Tak? Że nie mieli bezpieczeństwa, że nie mieli też dostępu do wody i do energii, czyli do tych zasobów naturalnych, które jakby no, pozwalają przetrwać ludziom. Ale no i to jest właśnie ten wybór, bo to oczywiście jest na takim poziomie też symbolicznym, prawda? Oni przychodzą do tego świata głowy, do tego świata, gdzie ta woda i energia jest, gdzie jest to bezpieczeństwo, ale jednocześnie musisz być podłączony, czyli musisz oddać tą swoją wolność, musisz właśnie to, co powiedziałeś, musisz nie czuć do końca tych emocji, bo wydaje mi się, że też, nie wiem, czy zagrożeniem, ale też jest we współczesnym świecie, że nie tylko właśnie, że lęku, ale że nie możemy odczuwać, ale też, że nie możemy odczuwać bólu, że na wszystko mamy, prawda, te tabletki i już tabletki na lęk dostają nastolatki. To nie, kiedyś przecież Weltschmerz, czy jakby te niepokoje, te lęki, które przeżywaliśmy, które przeżywamy, one, ja pamiętam, że kiedy byłam nastolatką, pomagała mi w tym literatura, sztuka. Oczywiście, że to nie można porównywać, nie wiem, każdego...
11: No nie mówimy o stanach chorobowych,
12: tak.
11: Tylko mówimy o lęku, który nie jest chorobą,
12: tak?
11: Bo lęk
12: tak.
11: jako zjawisko absolutnie nie jest patologiczny, jest niezbędny do przetrwania.
12: Tak.
11: Więc w tym sensie jak najbardziej zderzenie się, bycie w tym stanie, czy podejmowanie działań mimo tego, że odczuwamy lęk, jest niezbędne w takim też zdrowym rozwoju. Bo wyobrażając sobie taką sytuację, w której rezygnujemy z jakby nie zgadzamy się na to, żeby odczuwać te trudne emocje, tak jak lęk, to zasadniczo doprowadzamy do stanów bardzo niezdrowych dla siebie, no bo nie mając zgody na to, żeby odczuwać lęk, to na przykład natychmiast tracimy motywację do czegokolwiek. Tak? No bo jeżeli mamy taką konstrukcję rodzinną, społeczną, w której zawsze ktoś właśnie, jak w tym filmie, daje nam tabletkę, jakąkolwiek, to może być symboliczna tabletka, prawda? Ale powoduje, że my nie musimy samodzielnie zmagać się z trudnym stanem emocjonalnym, a następnie podjąć jakieś działanie, decyzje.
12: Tak.
11: Właśnie doświadczając tego lęku, to niestety nie ma możliwości rozwoju. Czyli powiedziałbym, że w zasadzie brak lęku oznacza brak rozwoju w jakimkolwiek sensie, nawet takim, nawet takim biologicznym, prawda?
12: Tak, tak.
11: I teraz wiesz, przechodząc na przykład do smutku, bo podobnie jest ze smutkiem. W zachodnim świecie generalnie my zrezygnowaliśmy ze śmierci, tak? Nie wiem, co to myślisz, że to nie jest... Że generalnie tak jakby nie było śmierci.
12: Że śmierć stała się tematem tabu. Że śmierć jakby nie jest tym, czym było dans makabr, nie wiem, w średniowieczu, że generalnie wszystko się wokół śmierci toczyło, prawda? Cały, a teraz jak... Tak, oczywiście.
11: Tak, śmierć jako początek życia, teraz to jest to jest taki temat, który straszy, to jest temat nieestetyczny, to jest temat, z którego trzeba uciekać i biorąc pod uwagę młodych ludzi, dzieci, w ogóle pokolenia, które żyją w świecie, w którym no jakby nie było tej śmierci.
12: Tak.
11: W znaczeniu takim fizycznym.
12: Tak.
11: Myślę tutaj od rytuałów po różne zwyczaje, które po prostu izolują od czegoś tak istotnego w sensie części życia, no bo jednak śmierć jest częścią życia. No i w ten sposób wracam, czy przechodzę do tego, od czego się film zaczyna, czyli do tego morderstwa.
12: Tak.
11: Ja sobie tak pomyślałem, oglądając ten film, zresztą zderzałem myśli z ulubioną przeze mnie Izabelą, którą też znasz, jakie ona miała odczucie, oglądając ten film. Doszliśmy do wniosku, że właśnie takie mieliśmy skojarzenie, że to morderstwo było pewnym symbolem tego, jak my w pewnym sensie zamordowaliśmy relacje wszelkiego rodzaju ze sobą samym i z innymi.
12: Tak.
11: Że w jakimś takim sensie brak zgody na doświadczenie czegoś, co jest trudne, spowodowało, że my nie chcemy, tak jakbyśmy wyrwali z siebie jakąś część, która powoduje, że my mamy stany niepokoju, lęku, jakiejś takiej niepewności.
12: Tak.
11: Co ty na to?
12: Jest jeszcze tam bardzo istotne w tym, o czym mówisz, to rytualne obcięcie głowy.
11: Aha.
12: Prawda? Tej ofiary, Amal, jak i zarówno to, że ludzie w momencie, kiedy się właśnie przeciwstawiają temu systemowi, to ich głowa jest obcięta, ich głowa wybucha. Czyli w ogóle to też na takim poziomie symbolicznym, czy jakby coś, nie serce, tylko właśnie ta głowa to też jest, czyli jakby to wszystko, co jakby ten mózg zostaje odcięty od ciała, to też jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe.
11: Tak, w takim znaczeniu też przejęcia kontroli nad tą właśnie głową,
12: tak,
11: nie?
12: Że
11: bardzo wiele symboli, więc jak słuchacie nas państwo i myślicie, czy pójść do kina, to koniecznie, dlatego, że ten film trzeba zobaczyć, najlepiej w kinie,
12: tak.
11: No i potem trzeba o tym rozmawiać, bo to jest film właśnie, należy do takich filmów, po których które zmuszają do myślenia, że trzeba się zastanowić, ja musiałem się tak przespać, zastanowić się, co zobaczyłem, bo dużo takich intensywnych, ważnych wątków symboli, no a potem właśnie o tym rozmawiać, co się w nas pojawia. Ciekawe też tam było ten podział związany między uchodźcami a nie wiem,
12: ludźmi, którzy żyją w tym systemie głowy.
11: No właśnie, że wydawałoby się ostatecznie, że tylko oni zostali w pewnym sensie nadzieją, że to była taka cała nadzieja w tym, że są jacyś ludzie jeszcze, którzy będą w stanie podejmować decyzje zgodne z jakąś materią ludzką, zgodne z jakimś namysłem człowieka, prawda? Że nie jakoś automatycznie. To z kolei mi się skojarzyło ze sposobem, jaki korzystamy w ogóle z internetu, bo ja myślę, że byłoby dużym uproszczeniem, gdybyśmy powiedzieli, że ten film jest o sztucznej inteligencji, tak tylko. Pewnie też można tak powiedzieć, no właśnie zależy od tego, jak obejrzymy. Ale zasadniczo różnego rodzaju systemy powodują, że my przestajemy myśleć.
12: Tak.
11: Ja oglądając ten film przez te imiona też, jakieś takie różne w Atenach to było kręcone, jakieś różne obrazy spowodowały, że miałem bardzo dużo takich skojarzeń z Iranem. I sobie pomyślałem, Iran, Ameryka, Europa, jakieś takie wyobrażenia, które my mamy dotyczące tego, co jest dobre, co złe, w mgnieniu oka przejmują nad nami kontrolę. W takim sensie, że my już nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest moje zdanie na jakiś temat, co ja sądzę, bo ja w zasadzie nie wiem, co sądzę i muszę zapytać sztuczną inteligencję albo poszukać jakiegoś eksperta, który mi powie, co należy o tym myśleć.
12: Ale ta droga do tej sztucznej inteligencji jest bardzo krótka i do tego eksperta już nie musisz pójść do lekarza, już nie musisz wykonać jakby tego wysiłku i nie musisz tej drogi pokonać, tylko wystarczy, że po prostu wpiszesz w czata albo chyba w clouda, tak? Nie wiem.
11: No, różnego rodzaju te narzędzia
12: są. One ci bardzo szybko dają, nie są zweryfikowane przecież.
11: Czyli wygląda na to, że nie robiłaś filmu za pomocą czata, bo nie wiesz, jak się nazywają te urządzenia.
12: Tak. To znaczy, teraz już oczywiście to się zmieniło, ale kiedy my zaczęliśmy nad tym pracować, do tego czata jeszcze nie było w ogóle.
11: Mm-hmm. No właśnie, kiedy zaczęliście pracę nad filmem?
12: Wydaje mi się, że Robert gdzieś tak około powiedział mi o tym w 2019 roku, 7 lat temu. I pamiętam też, że on był wtedy pod wpływem książki Harariego na temat właśnie sztucznej inteligencji, gdzie Harari właśnie pisał, że w przyszłości ludzie będą się umawiać, będą mieć taką umowę społeczną, gdzie ta sztuczna inteligencja będzie zarządzać społeczeństwami. No i przecież rok temu Elon Musk chciał to wprowadzić przecież w Stanach Zjednoczonych, prawda?
11: No, myślę, że to się dzieje nawet.
12: To się dzieje oczywiście.
11: Bo Harari też fantastycznie pisze o funkcji religii, pisma. No, rzeczy się o autorytecie bardzo ciekawie i mądrze mówi. No i rzeczywiście my zaczęliśmy od zdrowia psychicznego, ale zdrowie psychiczne jest immanentną częścią całego funkcjonowania społecznego. Nie można mówić o zdrowiu psychicznym tylko przez medyczny punkt widzenia, ale też kulturowy, społeczny. No i jeżeli widzimy w zasadzie na własnych oczach, że jest wiele ważnych wątków dotyczących praw człowieka, dotyczących wolności, dotyczących jakichś wartości, o których coraz mniej jako jednostki mamy opinię, to znaczy, że własną opinię, że tak. Czegoś byśmy zrobili albo nie, myślę sobie...
12: To jeszcze mówisz tu o intelektualnych rzeczach, ale wydaje mi się, że największym zagrożeniem jest to, że czy mamy opinię i czy wiemy, co czujemy.
11: Właśnie o to chodzi, bo pomyślałem sobie, polskie doświadczenia historyczne są bardzo jednoznaczne i no i jednak było ogromnie dużo ludzi, którzy wiedzieli, co myślą, bez względu na to, jaki jest system, czego się oczekuje, jaka jest kara za ratowanie Żydów na przykład i bezwzględnie angażowali się, bo oni osobiście uważali, że coś powinni robić tak, a nie inaczej. I mam wrażenie, że przez to, że my tak bardzo dążymy do tego, żeby jako społeczeństwa funkcjonować bez bólu, bez emocji, odcięci ze sobą, bez kontaktu jakiegoś wewnętrznego ze sobą, z tymi trudnymi emocjami, to pozbywamy się właśnie jakiegoś namysłu, jakiejś zdolności do tego, żeby wiedzieć, co jest dobre, co złe.
12: Tak, do takiej samodzielności, mi się wydaje, odczuwania tego, co jest dobre, co jest złe. Tak. I to jest, wydaje mi się, to jest zagrożenie, bo nasz bohater Johnny, on przecież do końca, on sobie zdaje sprawę, że to jest złe, ale on się na w ogóle nie zastanawia.
11: On się boi zastanawiać, jakby, nie? Że są takie momenty, w których miałem wrażenie, że że musi coś zrobić, żeby za daleko nie poszło to zastanowienie się, nie?
12: Tak,
11: taki fantastycznie pokazany proces wyparcia, który się w nas dzieje przecież regularnie, w różnych sprawach tak robimy.
12: Tak.
11: Czasami znowu taki wątek dotyczący Ukraińców w Polsce. Czasami słyszę ludzi, którzy powtarzają jakieś treści, pełne lęku, ogólnie jakichś informacji nieprawdziwych, one tak powtarzają i w zasadzie widać, że w sumie czują, że coś jest nie tak chyba w takim sposobie bycia, myślenia, no ale lepiej się nie zastanawiać, lepiej pójść dalej. To samo dotyczy wszystkich dużych spraw. My po prostu jako społeczeństwo generalnie nie chcemy się zajmować dużymi sprawami. Jeżeli trzeba pomagać i robią to wszyscy, to zrobimy. Jeżeli trzeba atakować i robią to wszyscy, to też to zrobimy. Czyli znowu ta funkcja tej głowy społecznie jest na tak bardzo wielu poziomach widoczna.
12: Tak.
11: Że sobie pomyślałem, że nawet dzieci nie są kształcone w szkole tak, żeby mieć odwagę do tego, żeby formułować jakieś, wiesz, zdanie własne. Mieć jakieś poglądy, jakąś odmienność, bo to jest krytykowane, że to niewłaściwie. Natychmiast głowa mówi nie dostaniesz dobrej oceny.
12: Tak.
11: To spowoduje, że nie wiem, nie zdasz matury czy coś. Więc rzeczywiście robi na mnie wrażenie to, że ten film w sposób bardzo wyjątkowy pokazuje coś, co się dzieje teraz, ale też coś, co jest w pewnym sensie przestrogą do tego, że jeśli nie zatrzymamy się jako społeczeństwa i nie zechcemy jednak takiego powrotu do siebie, do tego, żeby być ze sobą w kontakcie, to możemy zatracić się całkowicie.
12: Tak. Że to jest właśnie też droga nie tylko i wyłącznie wspólnoty, ale też każdego z nas, prawda? Indywidualnie. Bo w tej wspólnocie, co jest ciekawe, że ta wspólnota, ona nie zbierają się ludzie już na placach i nie rozmawiają, nie zbierają się
11: w kawiarniach i tak dalej.
12: W kawiarniach, tylko jakby funkcjonują w swoich głowach i zbierają informacje i mają dostarczane emocje w głowach i tak naprawdę każdy z nich ma z tą relacją, ma z tą głową osobną relację, prawda? I wydaje mi się, że jeżeli masz z głową, z internetem, z botem osobną relację, to bardzo trudno się będzie zbuntować ogółowi. Dlatego, że każdy cierpi, albo nawet nie wie, czy cierpi, czyli każdy przeżywa to na swój osobny sposób. I to jest też coś, co wydaje mi się, do czego teraz dążymy, prawda? Już jesteśmy jakby tak bardzo zatomizowani.
11: Tak, to prawda. Nie pomyślałem o tym, że rzeczywiście ta głowa w takim znaczeniu absolutnej jednostki, z którą też wbrew pozorom łatwiej zarządzić, łatwiej wpłynąć na to, żeby na przykład wzmocnić te lęki, a alternatywą do tego lęku jest bezpieczeństwo, a żeby mieć bezpieczeństwo, to trzeba oddać wolność.
12: Tak.
11: Więc rzeczywiście robi się bardzo szybko taki stan rzeczy, w których mamy bardzo dużo wiedzy, jakichś zdolności wszelakich, ale...
12: I też jest, wiesz, coś takiego, że na przykład w tej głowie oddajesz nie tylko, oddajesz tą wolność, ale oddajesz też swoje myśli.
11: No właśnie.
12: I oddajesz też swoje uczucia. I to jest tak naprawdę coś, co się teraz dzieje, bo jeżeli rozmawiamy z czatem i zadajemy pytanie, śniło mi się, nie wiem, śnił mi się ojciec, który był zamknięty w szafie, otworzyła się szafa i tryskała z niego ropa, prawda? Co to znaczy? No i czat, i proszę zinterpretuj mi to według teorii Junga. I on ci to interpretuje i zadaje pytania, a kim dla ciebie był ojciec? Jakie masz z nim skojarzenia? I ty dajesz tą informację, jednocześnie ten czat ci odpisuje tak, jakby ci odpisywał terapeuta, czyli jakby już wszystkie rzeczy, nie tylko i wyłącznie twoje dane, PESEL, gdzie mieszkasz, w jakiej szkole jesteś, ale też to, co masz głęboko w sobie oddajesz, prawda, jakby no, w sztucznej inteligencji.
11: W głowie jakiejś, prawda? Głowie. No to jest ciekawe, bo przekazując te tak wrażliwe informacje, jednocześnie mamy bardzo dziwne poczucie bezpieczeństwa, że to jest bezpieczne, prawda?
12: Tak, to jest anonimowe przecież, prawda? Wydaje ci się, że jest.
11: Tylko przez to, że ja nie widzę tej głowy, prawda? To mam poczucie, że to jest to gdzieś idzie w...
12: To tak jakbyś poszedł do księdza, kiedyś były i były konfesjonały, prawda? Że nie widziałeś tego księdza i ten ksiądz miał ci dać... Tylko, że tutaj jest zupełnie co innego, dlatego, że te dane są zbierane. To nie jest tak, że ksiądz pójdzie i zapomni i jest tutaj tylko w tej
11: społeczności. Tak, to jest kwestia jednej relacji, jednego człowieka.
12: Jednego człowieka.
11: To samo z terapeutą, prawda? Przecież bardzo często ludzie mają ogromny kłopot z tym, żeby w procesie terapeutycznym wyrazić różnego rodzaju myśli, obawy dziejące się w środku. Tymczasem, i to jest, ja przez jakiś czas myślałem, że to jest w pewnym sensie pozytywne, że sztuczną inteligencję traktujemy jako jakiś niebyt, nie krępujemy się, nie obawiamy się i w ogóle przekazujemy te informacje. Tymczasem właśnie konsekwencja tego jest taka, że my się zasadniczo, nie tylko, że to jest kwestia bezpieczeństwa i że te dane są zbierane, przetwarzane i na pewno będą użyte, ale też tracimy to, co jest jakimś wewnętrznym kompasem bezpieczeństwa. Mianowicie przestaję ufać sobie, temu, co ja czuję, nie zastanawiam się, co mi mówi,
12: tylko
11: to
12: jest
11: coś w środku,
12: tylko, zewnątrz,
11: dokładnie
12: prawda?
11: Tak. Tylko muszę zapytać, co to znaczy. Zresztą akurat powiedziałeś o interpretacji snów i rzeczywiście przyzwoity analityk tak jakby nie będzie interpretował tych snów bez udziału śniącego. Znaczy, bardzo istotne jest to, co dla tego śniącego właśnie oznacza. Tak. Oznaczają różnego rodzaju skojarzenia i jego skojarzenia, ale ty właśnie mówisz, że my dzielimy się z tym AI, mówimy mu, jakie ja mam skojarzenia, co czuję, jednocześnie po prostu po jakimś czasie mam wątpliwości, czy ja wiem, kim ja jestem.
12: Tak.
11: Bo może już nie wiem w zasadzie. Tak?
12: I to jest to samo właśnie z naszym bohaterem, że on w pewnym momencie już nie wie, kim jest. Ta rana mu mówi, że jesteś moim zwierzęciem, i ona mówi, on się jej pyta, kim jest rana? Ona mówi, to jestem ja. A kim jest Johnny? I on mówi, to jestem ja, ale ma znak zapytania. Czyli jakby to jest coś takiego, że on dochodzi do takiego punktu, to też musimy państwu powiedzieć, że to nie jest opowiedziane w konwencji psychologicznej. Że ten film jest też jakby zabarwiony też groteską, poczuciem humoru, pastiżem, więc to wszystko jakby się bardzo miesza, ale to, co czuje ten bohater, te lęki, które czuję i to, co czuję w związku ze sobą, są prawdziwe i są bardzo głębokie. I właśnie to zatarcie się tej tożsamości, o której powiedziałeś, ten Johnny dochodzi do takiego punktu, że to życie mu się rozsypało, że on już nie wie, kim jest.
11: Tak, w pewnym sensie jakiś taki regres następuje, prawda, że on jest absolutnie, no właśnie, w odwrotnym miejscu niż wydawałoby się na początku, kiedy wszystko jest uporządkowane, bierze tabletkę, głowa mówi, co robić, wszystko jest takie jasne. No właśnie, przejdźmy do dziecka, bo to jest, tam też bardzo dużo wątków ciekawych się pojawiło. Ta ostatnia scena, no jedna z ostatnich, kiedy ja ją zrozumiałem tak, że są sprawy, ale to wiesz, to ja to zrozumiałem. Że są sprawy, z którymi się nie zderzyli rodzice, których nie załatwili rodzice. Są demony, które zostawiamy dzieciom. I to dzieci muszą, że tak powiem, posprzątać za rodziców. Że pokoleniami, przez całe lata, dzieją się w rodzinach różne rzeczy, z którymi niestety zostawiamy tych rodziców, znaczy tych dzieci.
12: Tak.
11: I te dzieci... Te dzieci właśnie no, muszą udźwignąć to, co się tam pokolenie wodziało. I to jest z jednej strony kontynuum, takie jest życie.
12: Tak.
11: Z drugiej strony No, to mi się skojarzyło z takim jakby pokoleniem, może nawet naszym, jakoś aktualnie dziejącym się, że my po prostu więcej widzimy z punktu widzenia takich konstruktów psychologicznych niż nasi dziadkowie, rodzice, w sensie na więcej się nie zgadzamy, mamy większe poczucie buntu, częściej mówimy, że czegoś nie zrobię. Już zbieram myśli.
12: Tak.
11: Chodzi o to, że można by sobie wyobrazić, że nasi dziadkowie,

0: smutku, lęku, one są nam potrzebne. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w audycji. I podobnie jest w relacji, że relacja, która jest na cały czas na bardzo wysokim poziomie emocji i takiego emocjonalnego pobudzenia, to jest relacja, która może być na dłuższą metę naprawdę męcząca i która może nie dawać takiego poczucia bezpieczeństwa, może nie dawać poczucia, że w tej relacji również jest przestrzeń na odpoczynek, na takie pobycie, na równowagę, na taki stan spokoju. Nie mylić z nudą, a nawet jeżeli jest nuda, to nuda również jest nam potrzebna. To też jest stan, który zauważamy, który jest potrzebny człowiekowi, na przykład po to, żeby zobaczyć, że czegoś nam brakuje albo czegoś potrzebujemy poszukać. I tutaj pojawia się jakaś kreatywność, co możemy zrobić, żeby ten stan nudy, który staje się dla nas męczący, jakoś pokonać. I jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, że te stany nudy, stany neutralności w relacji są potrzebne nam, to troszeczkę inaczej patrzymy wtedy na związek, bo może się okazać, że dopiero tu gdzieś nasza relacja osiąga pełną i pewną dojrzałość do tego, żeby bezpiecznie ze sobą się ponudzić i bezpiecznie poczuć, że osiągnęliśmy stan neutralny w tej relacji, a nie, że cały czas potrzebujemy się zabawiać i stymulować, bo inaczej na przykład ta druga strona nas porzuci.
1: To bardzo ciekawy wątek, że konstans jest dla wielu osób równa się z nudą, a nie z codziennością, że jednak te momenty ekscytacji to są momenty, które się zdarzają, a niektóre są stanem domyślnym. Ale ja też zauważam, że w seksie można, że ważna jest oczywiście ta intensywność, ale też zdolność ich regulowania. I mam takie poczucie, jakby pytałaś mnie o gabinet, że są osoby, które właśnie są, nie wiem, opowiadają, opisują, że są bardzo podekscytowane, zakochane, pobudzone i nadal pozostają w kontakcie ze swoimi granicami, bo wspomniałaś o tych granicach i myślę, że to jest też ciekawy wątek, bo ja mam takie poczucie, że często ten podwyższony nastrój, te stany takiego wysokiego pobudzenia, łatwiej często pomylić spontaniczność z brakiem granic. O co mi chodzi? Że oczywiście spontaniczność jest częścią seksualności, to nie podlega dyskusji, ale nadal wymaga zdolności do zatrzymania się i sprawdzenia na przykład własnej zgody, zauważenia tej drugiej osoby. Że dla mnie ten wątek jest niezwykle istotny, bo jakby mogę być w takich emocjach, które mogą mi trochę zabierać tę umiejętność popatrzenia na granice albo właśnie dawać mi to wręcz takie poczucie, że tę granicę mogę przekroczyć, a nawet powinienem przekroczyć. I dlatego nie bez powodu złączyłem te dwa określenia, że to spontaniczność, to podwyższenie nastroju pomylić można z tą spontanicznością. Że tam dla mnie to jest to, że ktoś jednak w spontaniczności ma świadomość tego, że są te granice, a w tym takim może nadmiernym pobudzeniu te granice mogą być przekroczone. Rozmawialiśmy oczywiście o stanach patologicznych i opisywaliśmy to w perspektywie jednak kliniki, ale myślę sobie, że na taki użytek codzienny, właśnie spojrzenie na ile ta moja ekscytacja, to na ile to moje pobudzenie nie jest kosztem granic innych osób.
0: Oczywiście i ważne to jest oczywiście, co mówisz, bo nasza współczesna kultura, czy taka no, oczekiwanie społeczne, ono bardzo promuje ekstrawertyzm, tak szeroko rozumiany. I jeżeli nie mamy takiej otwartości do ludzi, że opowiadamy o sobie, że właśnie zapraszamy do kontaktu, że jesteśmy tacy skracający dystans, to czasami świat może nas odbierać jako no, takich smutasów, trochę wycofanych, trochę takich, no, z którymi...
1: Niedostosowanych.
0: Nie wiadomo, niedostosowanych, właśnie. Tak.
1: Bo jednak mówisz o bardzo silnym trendzie, że to jest tak, że jak ktoś nie obnaża się na Instagramie, to znaczy, że no, wypadł z gówna.

0: innego nurtu.
1: No, albo ma strasznie nudne życie, nie? Że, tak. Że nawet nie ma, no, za bardzo, przepraszam, tutaj co pokazać, nie? A to jest oczywiście fałsz, to jest nieprawda. I ta potrzeba, żeby mieć granice, i jest nie tylko naturalna, ale jest niezbędna do tego, żebyśmy sobie wzajemnie na głowy nie powchodzili. Wprawdzie te granice, one się przesuwają w różnych momentach i na różnych poziomach takiego społecznego funkcjonowania, że jednak mam wrażenie, że cały czas jednak kroczek po kroczku te granice się przesuwają, na przykład granice ekstrawersji. No, moim ulubionym tekstem to jest właśnie to, że powiedzmy te 20 lat temu, no, nikt nie dzwonił domofonem do sąsiada, żeby opowiedzieć, co jadł na śniadanie, prawda? Natomiast dzisiaj z jakiegoś powodu uważamy, że świat jest zainteresowany tym, jak wygląda nasza jajecznica. No i że w związku z powyższym musimy to obwieścić światu, umieszczając zdjęcie na Instagramie, czy na innych mediach społecznościowych. I ja to rozumiem, też szanuję. Tak wygląda nasze współczesne funkcjonowanie. To jest absolutnie dla mnie do przyjęcia. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że zwłaszcza w obszarze seksualności ta delikatność granic i delikatność w szanowaniu granic, ona będzie bardzo indywidualnie zmienna, nawet bardziej niż tolerancja na to, czy oglądam czyjeś śniadanie, czy nie. Bo zawsze mogę sobie powiedzmy, no, gdzieś to porównać do własnego sposobu odżywiania i może to nawet wyjdzie z korzyścią dla mojego zdrowia, ale już seksualność jest czymś takim, co jest obarczone i obwarowane tyloma różnymi przekonaniami, myśleniem, emocjami, doświadczeniami również urazowymi, normami religijnymi, normami społecznymi czy kulturowymi, że tutaj wiele elementów może być takich, które wzbudzą jednak dyskomfort i jednak będą tym przekroczeniem granic. I jeżeli my przykładamy własną miarę do tego, jak rozumiemy granice seksualności, nasze granice seksualności są na przykład w innym miejscu niż granice sąsiada, no to może niekoniecznie musimy jednak tak przyznawać sobie prawo do tego, żeby informować cały świat o tym, w jaki sposób podejmujemy aktywność seksualną, co lubimy w seksie, a czego nie lubimy w seksie, bo podobnie jak 20 lat temu, tak również dzisiaj może być kontrowersyjne, jeżeli zadzwonimy do sąsiada domofonem i opowiemy mu, w jakich pozycjach seksualnych współżyliśmy rano. A jednak taka ekspresja własnej seksualności, czy taka otwartość w seksualności, ona jest coraz częstsza. I co mnie jednak też martwi, nazwij mnie może jakąś taką starszą panią, ale jednak mnie to niepokoi, bo pokazuje to, że te granice się niebezpiecznie przesuwają w takie wymuszanie kontaktu z seksualnością, również z seksualnością drugiego człowieka.
2: Ale wiesz, to ty to bardziej opisowo, ty powiedziałaś o tej starszej pani, natomiast przekonuje mnie teraz taka teoria, że oczywiście mamy dziecko w sobie, ale też mamy może starca i staruchę w sobie i może czasem warto też spojrzeć na to w perspektywie jednak pewnej świadomości i upływu czasu, czy jakiejś głębszej refleksji. Nie tylko pielęgnujmy właśnie to dziecko w sobie, ale tego starca, taką staruszkę też w sobie pielęgnujmy, bo ona nam czasem też podpowie, tak jak dziecko nam tą energię. Tak tutaj dostaniemy może głębszą refleksję. Ale cieszę się, że o tym mówisz, bo ja też zauważam, że i myślę, że ty masz podobnie, że ten podwyższony nastrój też zwiększa taką potrzebę nowości. Że to jest takiego też poszukiwania nowego, jako takiej zapowiedzi, oczywiście takiej eksploracji, da nam to znowu więcej i znowu będziemy w dobrym nastroju. I pytanie, bo na tym nastroju oczywiście możemy bardzo długo płynąć, ale czy w dłuższej perspektywie nie zbuduje to ogromnej frustracji, bo nie można cały czas doświadczać nowego, cały czas poszukiwać czegoś nowego, cały czas przekraczać swoje, czy badać swoje granice, bo to w dłuższej perspektywie może być niezwykle męczące.
1: To nie tylko męczące, ale wręcz niebezpieczne. Kiedy cały czas przekraczamy te granice i cały czas gdzieś szukamy i potrzebujemy tej stymulacji, no to może się okazać, że w pewnym momencie no już zaczynamy dotykać sufitu i zaczynamy wchodzić w obszary, które są w jakimś podwyższonym poziomie ryzyka, poziomie ryzyka dla naszego zdrowia albo dla zdrowia innych osób, dla naszych granic bądź granic innych osób, albo na przykład dla norm społecznych czy prawnych. I wtedy rzeczywiście to ryzyko zaczyna już być nie tylko kwestią, powiedzmy, no, tak zwanego moralnego kaca czy moralnego dyskomfortu następnego dnia rano, po jakimś tam, czy po zakończeniu doświadczenia, ale może wiązać się już z konkretnymi konsekwencjami czy konkretnymi stratami. I ważnym elementem takich właśnie okresów pobudzenia, wzmożonej aktywności jest też zdolność rozważenia konsekwencji, które płyną z zachowania i dostosowania zachowania do tego, co może być taką konsekwencją i czy ja się na to piszę, czy ja biorę to pod uwagę, czy w swoim umyśle rozważam za i przeciw i uznaję, dobra, to jest ryzyko, z którym się liczę i czy moje zdolności poznawcze umożliwiają mi właśnie takie rozsądne rozgraniczego, dobra, to jest ryzyko, na które jestem gotowa, a to ryzyko, na które już gotowa nie jestem. I jeżeli ta granica zaczyna się niebezpiecznie przesuwać w stronę ryzyka, to jest sytuacja, na którą warto zwrócić uwagę i jednak zobaczyć, czy aby przypadkiem nie potrzebujemy tutaj przyjrzeć się temu procesowi, czy to z pomocą psychologa, a w skrajnych sytuacjach również z pomocą psychiatry. Bo może być tak, że dzieje się coś, co przynajmniej powinniśmy obejrzeć, co przynajmniej powinniśmy rozumieć, bo może być w tym jakiś element ryzyka.
2: No tym bardziej, że osoby to w gabinecie, w moim i pewnie zarówno twoim, opisują, bo nowy partner, nowe doświadczenie, no właśnie to ryzyko, eksperymentowanie. Oczywiście to może bardzo silnie przyciągać. Tak jak rozmawialiśmy, to jest dla wielu osób naturalny etap w zakochania. Ale to samo w sobie nie jest oczywiście czymś złym, ale może zmieniać sposób podejmowania decyzji. I później te zdania, gdzie ja oczy miałam, gdzie ja uszy miałam, gdzie ja oczy miałem, gdzie ja uszy miałem, jak mogłem w to gdzieś jest jakaś taka refleksja. Czyli tutaj oczywiście mamy kolejne świadectwo, takie emocje i te, które opisujemy jako negatywne i te emocje, które opisujemy jako pozytywne, mogą zmieniać percepcję. To jest oczywiście, to jest truizm, to jest oczywistość, ale jak często zdarza się jednak ulec i na tej fali właśnie tego pozytywnego nastroju mogą być decyzje, tak jak mówisz, które w dłuższej perspektywie no, nie będą za bardzo pozytywne.
1: Takim bardzo klasycznym przykładem jest tak zwana hipomania mania, czyli te stany już, które są z okolic psychiatrii, psychopatologii, które wymagają leczenia, najczęściej lekami jednak już, i gdzie zaczynamy postrzegać świat w sposób nieprawidłowy, kiedy mamy takie przekonanie, że wszyscy mnie chcą, mam niezwykłą energię seksualną, którą wokół siebie rozsiewam, która sprawia, że no nie da się mi oprzeć, że no nigdy nie byłam albo nigdy nie byłem tak atrakcyjny i no nigdy nie miałem takiego powodzenia, czy nie miałam takiego powodzenia, nawet jeżeli nic się nie zmieniło, czyli to nasze postrzeganie, ono zmienia się, no jest to właśnie nasze postrzeganie, czyli to nie jest tak, że świat się zmienia, że to świat inaczej nas postrzega, tylko że nam się wydaje, że ten świat inaczej nas postrzega i że być może wolno nam więcej, że być może jest tak, że mamy jest większa tolerancja na nasze zachowania, że świat więcej od nas oczekuje, więcej nam wybaczy i więcej nam wolno. I to są takie stany, które już powinny być mocnym sygnałem alarmowym nie tylko dla takiej osoby, ale też dla jej otoczenia, że jeżeli coś takiego się dzieje, również w obszarze seksualności, no to może jednak warto to skonsultować i to raczej szybciej niż odwlekając, skonsultować się ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego, bo jeżeli taki ten stan się będzie pogłębiał, jeżeli to będzie progresowało, to w pewnym momencie może być już niezmiernie trudno, żeby złapać krytycyzm, albo jeszcze, żeby mieć jakikolwiek kontakt z taką krytyczną częścią, albo że już ten stan się na tyle, mówiąc kolokwialnie, rozkręci, że no później zaproszenie osoby na konsultację psychiatryczną, czy psychoterapeutyczną, czy psychologiczną, no będzie no wręcz niemożliwe, no i będziemy musieli czekać do tego stopnia, aż na przykład konieczna będzie hospitalizacja. I dlatego na to uczulam, bo jednak rozpoznawanie stanów depresyjnych, myślę, że my mamy opanowane społecznie nieźle. Ciągle nie doskonale, bo myślę, że i do ciebie, ale i do mnie trafiają ciągle osoby po wielotygodniowych okresach jawnie obniżonego nastroju i napędu z wybitnie nasilonymi objawami epizodów depresyjnych do absolutnie leczenia farmakologicznego i do intensywnej później pracy terapeutycznej, ale rozpoznawanie stanów hipomaniakalnych czy maniakalnych mamy opanowane jednak gorzej. Trudniej nam o tym rozmawiać, trudniej nam to rozpoznawać. Mało tego, wydaje się, że w tym świecie pobudzenia, stymulacji, ciągłych bodźców i takiego wielbienia ekstrawersji może się nam wydawać, że no, nareszcie ktoś się otworzył na świat, nareszcie ktoś się zachowuje w taki fajny, śmieszkowaty sposób, a tak naprawdę ta osoba choruje.
2: Tym bardziej, że mogą temu towarzyszyć różnego typu substancje. Myślę, że to jest temat na odrębną audycję, ale tak jak mówisz, pewien rodzaj wręcz dostymulowania wiele osób uznaje za stan, który by chciały osiągnąć, bo jest stanem pożądanym, czyli takie to ustawiczne pobudzenie. I moim zdaniem bardzo ciekawie to opisałaś w tym kontekście tego, że właśnie możemy zobaczyć tę osobę, która na przykład długo w naszym poczuciu tkwiła w maraźmie, a tu nagle jest gotowa na zaryzykować, zrobić coś szalonego, tylko będzie taki moment, w którym to rzeczywiście może nie być tym elementem, który wspiera ten rozwój, tylko może stać się stanem, który już będzie opisywany w języku psychologii klinicznej czy psychiatrii. Ale już tak dobiegając końca, bo temat wydaje mi się bardzo szeroki i myślę, że będziemy wielokrotnie do niego wracać, bo te związki seksu z nastrojem, z emocjami wydają się akurat te nierozłączne. I musimy pamiętać, że nie tylko obniżony nastrój oczywiście wpływa na seksualność, bardzo silne, pozytywne i negatywne emocje również mogą ją zmieniać. Podobnie jak w poprzedniej audycji, nie ma prostego równania. Więcej emocji, więcej seksu. Warto pilnować trzech rozróżnień. Pobudzenie emocjonalne nie równa się pobudzenie seksualne. Wysokie libido nie równa się zaburzenie. Intensywność seksualności to nie jest to samo, co jakość seksualności. A klinicznie, jak już tak weszliśmy w te wątki z psychologii klinicznej czy z psychiatrii, najważniejszy jest kontekst i zmiana względem zwykłego funkcjonowania, a nie sama liczba kontaktów seksualnych czy no właśnie opisywany poziom pożądania. Dzisiaj zrobiliśmy właściwie drugą część rozmowy rozpoczętej w poprzedniej seksaudycji. Jeżeli Państwo mieliby ochotę ją przesłuchać, można ją znaleźć w aplikacji Radia Tok FM, również można znaleźć ją poprzez stronę internetową. Wtedy pytaliśmy, co dzieje się z seksualnością, kiedy nastrój spada. Dzisiaj sprawdziliśmy, co dzieje się wtedy, kiedy emocji i pobudzenia jest bardzo dużo. I chyba po obu tych rozmowach zostaje podobna odpowiedź. Seksualność jest bardzo czułym barometrem naszego stanu, ale nie działa według prostych zasad. Bardzo dziękujemy, że wysłuchali Państwo naszej rozmowy. Zachęcamy do komentarza. Można do nas pisać poprzez stronę, poprzez maila seksmałpatok.fm albo poprzez Instagram czy Facebook. Znajdą nas Państwo pod nickiem seksaudycja. Zachęcamy też do dzielenia się pytaniami, refleksjami. One dla nas są też podpowiedzią, jakie tematy mamy wybierać do seksaudycji. Dziś byli z Państwem Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
1: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
2: Audycję wydawała Maria Mroczkowska. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Do usłyszenia w kolejnej seksaudycji. Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wyniki wyborów w kolejnym niemieckim landzie to ostrzeżenie dla rządu, ale są też sukcesy, mówi ekspert. Do końca roku będzie wiadomo, gdzie powstaną stałe bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Łukasz Gibała zostawia w tyle kontrkandydatów. Sprawdzimy najnowsze sondaże przed wyborami w Krakowie. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wyniki wyborów w Berlinie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim to poważne ostrzeżenie dla CDU w kontekście polityki federalnej, powiedział dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ocenił, że mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii sukcesem okazał się wynik SPD w tym landzie. AfD zdobyła 38% głosów, a na drugim miejscu uplasowała się SPD z wynikiem 36,5%. Natomiast CDU walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei w Berlinie zwycięska Lewica uzyskała zgodnie z badaniem 26% głosów, drugie było CDU z poparciem na poziomie 20%. Kolejne miejsca zajęli Zieloni, AfD, SPD oraz skrajnie lewicowe BSW. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z szefem Pentagonu. Rozmowy będą dotyczyć m.in. stałych baz amerykańskich w Polsce. Prawdopodobny jest zachód Polski i lokalizacje na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce albo w województwie lubuskim. A obecność amerykańskich wojsk może być też elementem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego podczas zgromadzenia ONZ. Mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Pamiętajmy, że rola prezydenta Karola Nawrockiego to jest robienie dobrej atmosfery politycznej i doprowadzanie do decyzji politycznych. Rola rządu, którą realizujemy na co dzień. Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
1: Lokalizacje baz jak dotąd nie podzieliły polityków. Zgoda jest także ze strony Konfederacji, mówi Witold Tumanowicz.
3: Znaczy, na pewno obecność stała wojsk amerykańskich i stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski i mam nadzieję, że rzeczywiście się to wydarzy.
1: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma się zakończyć do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. A w województwie lubelskim wkrótce mają powstać 3 nowe jednostki wojskowe. Chodzi o powiaty łukowski, opolski i biłgorajski. W Dęblinie z kolei będą serwisowane silniki śmigłowców Apache. Te z kolei będą stacjonować niedaleko lotniska w Świdniku pod Lublinem. Na bezpieczeństwo stawia też sam port, bo zagrożenie ze strony Rosji jest coraz większe. Lotnisko już wkrótce zyska nowoczesny ośrodek radiowy, wieże kontroli lotów. To ważne nie tylko dla rozwoju ruchu pasażerskiego i cargo, ale i bezpieczeństwa. Mówi nam rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
4: Polska musi być przygotowana na pewnego rodzaju konsekwencje wynikające z różnego rodzaju incydentów bądź działań wojennych.
1: To przez lotnisko w Lublinie przechodzi bowiem szlak solidarnościowy do Ukrainy. Port ma pełnić też ważne miejsce w odbudowie tego kraju. Inwestycje mają być gotowe do 2028 roku. Rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, a politycy toczą dyskusję o wykorzystaniu tematu wojny na potrzeby wyborów. Takie głosy płyną szczególnie ze strony prawicy. W wyborach w toku ostrzegali przed tym urzędnicy z kancelarii premiera. Mówił w Radiu Z senator PSL Jan Filip Libicki.
5: Obecna opozycja uznaje, że tak powiem informowanie o wojnie jest tak naprawdę nie informowaniem o faktach, a jest pewnym zabiegiem politycznym, który ma skonsolidować elektorat wokół obozu rządowego. Nie mają racji, ale widać, że ta narracja się tam dość mocno zakotwiczyła.
1: Z analiz BWN-u wynika, że prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Łukasz Gibała z wyraźną przewagą w najnowszym sondażu OGB dla Polsat News przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Na obecnego lidera badania wskazało 39,17% ankietowanych. Drugie miejsce zajmuje Monika Piątkowska z wynikiem 23,47%. To oznaczałoby konieczność przeprowadzenia drugiej tury, komentuje Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
6: Nastąpił taki proces upolitycznienia tych wyborów, że duże miasta stały się takim po prostu poligonem jednak dla partii, prawda? No, kiedyś tak nie było. Życzę mieszkańcom Krakowa po prostu takiej chłodnej głowy, zdrowego rozsądku. Odejdźcie od tej ogólnopolskiej polityki.
1: Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. O wejście do drugiej tury chcą walczyć także Michał Drewnicki z PiSu i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Swojego kandydata w wyborach nie wystawiła Konfederacja. Wybory w tym mieście w przyszłą niedzielę. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn zamieszanych tą zuchwałą akcję pod domem szefa rządu w Sopocie. Po tym incydencie poleciały głowy w Służbie Ochrony Państwa. Pracę straciło kilka osób na dyrektorskich stanowiskach. Lexus premiera został skradziony rok temu we wrześniu. Złodzieje długo się nim nie nacieszyli, bo auto zostało znalezione przez policję kilka godzin później na jednym z parkingów w Gdańsku. Łukasz W. na proces czeka w areszcie. Stefan N. nie będzie odpowiadał z wolnej stopy. Prawdziwe tłumy pojawiły się w niedzielę na zajezdni MZK w Gorzowie, na pikniku rodzinnym z okazji Tygodnia Mobilności. Było kierowanie tramwajem, zaglądanie do myjni czy do warsztatu i wiele, wiele innych atrakcji i też odwiedzanie niedostępnych na co dzień miejsc.
7: Razem braliśmy udział w masie rowerowej, która była wcześniej i stamtąd przyjechaliśmy tutaj z synem.
8: Fajne takie wydarzenia jak te dzisiejsze?
7: No na pewno, szczególnie dla najmłodszych, dla dzieci.
9: Nigdy nie mamy na co dzień takiej możliwości, żeby wejść do środka, dotknąć, nawet sobie usiąść na fotelu, szczególnie z synkiem, który tutaj jest panem wielkim. Fajna inicjatywa i co roku jesteśmy.
10: Można wejść do autobusu. Ja wolę te nowoczesne.
1: Mówili uczestnicy pikniku na zajezdni MZK w Gorzowie. Początek tygodnia chłodny i deszczowy we wschodniej Polsce i nad morzem, także z burzami. 9 stopni będzie na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Niedzielny poranek Tok FM. Michał Tomasik kłania się nisko i kłaniają się zapewne również Magda Sikoń, która program przygotowała, i Karolina Kubiczka, która program realizuje. A my rozpoczynamy od wyborów w Rosji. Paweł Reszka z tygodnika Polityka w studio. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Wiadomo, kto wygra, prawda?
12: Tak, niespodzianek nie ma. Myślę, że eksperci tym razem przewidzieli dobrze, jak zresztą przewidują od lat, kto wygrywa wybory parlamentarne w Rosji. Wygrywa jedyna Rosja, to jest partia prezydenta Putina, partia władzy. No i pierwsza piątka też jest znana, bo ciągle wchodzą te same partie, czyli Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Sprawiedliwa Rosja, Nowi Ludzie i LDPR. To jest taka stała piątka. Każda z tych partii obsługuje swój elektorat, każda ma swoje zadania. Są też takie partie, które nie wchodzą, ale popierają. No i te partie, które nie popierają, to nie startują.
11: Jak jest taki szeroki, pluralistyczny wybór, to dlaczego partia Władimira Putina jest najlepszym wyborem?
12: No to nie jest szeroki, pluralistyczny wybór, bo te wszystkie partie są, to nie jest opozycja, to jest taka oszukana opozycja. Za te wszystkie partie popierają Putina, popierają ten reżim. No nie ma żadnej partii, która sprzeciwia się wojnie na przykład.
11: Była, ale już nie ma.
12: To znaczy próbowała wystartować w wyborach partia Jabłko, bo jej pozwolono. Stara, demokratyczna, bardzo fajna, liberalna partia, taka trochę, ja nie wiem, bo jeżeli ktoś się interesuje historią polityki polskiej, to może taka jakaś Unia Demokratyczna, tacy mili ludzie, demokraci, przyzwoici bardzo, którzy zawsze wszystko przegrywali w Rosji. Mhm. Dlatego też byli bezpieczni dla Kremla. Kreml pomyślał, że o super, oni się sprzeciwiają wojnie, to jak im pozwolimy wystartować? No to wtedy ludzie powiedzą, że nie chcą na takich głosować i okaże się, że tego sprzeciwu przeciwko wojnie nie ma.
11: Właśnie, pokażemy, jakie niskie jest poparcie dla tego.
12: Jak niskie poparcie jest dla demokratów i jak wysokie poparcie jest dla wojny. No ale okazało się, że jak ich już dopuścili, to tak jak w Polsce, tak jak wszędzie, partie robią też takie wewnętrzne sondaże, które nie są publikowane. No i okazało się, że tam z jakiegoś promilowego poparcia im wzrosło prawie do dwucyfrowego. Okazało się, że jakby pozwolili im jeszcze występować w mediach, robić jakąś kampanię, to mogłoby się okazać, że nie to, że wchodzą do Dumy, bo próg jest 5%, ale mogą powalczyć o jakieś bardzo wysokie miejsce. No i to byłby skandal, wobec czego stwierdzono, że jednak nie mogą wystartować, bo są finansowani z zagranicy, poznajdowano jakieś tam haki na nich, ich zabroniono. Tam jest taki system mieszany, że Duma Państwowa ma 450 posłów, 225 jest wybieranych z partyjnych list, a 225 w okręgach mandatowych. Jak już to jabłko wywalili z tych list partyjnych, to trzeba było jeszcze powyczesywać tych pojedynczych członków partii i też ich zastraszyć, zdjąć, posadzić. Jeden z liderów został skazany na 11 lat więzienia za krytykę armii rosyjskiej.
11: Ale to są stuprocentowe pozory, wybory i wszystko to, co się dzieje? Czy tutaj jest w ogóle jakaś... Czy Putin próbuje jakoś ludziom coś powiedzieć, do czegoś przekonać, jakoś faktycznie zbadać nastroje społeczne? Czy to jest wszystko fikcja?
12: Nie, to jest show. To jest show i sprawdzian dla aparatu państwa. Bo to nie jest prosta sprawa. To jest, państwo nie jest demokratyczne, to jest reżim, a trzeba coś takiego, taki teatr przeprowadzić. I wynik tego teatru nigdy do końca nie jest przewidywalny.
11: Czy dać ludziom zagłosować, ale pilnować, żeby dobrze zagłosowali.
12: Tak jest. I to jest cała logistyka, cała technika. I to nie wystarczy, że oni zagłosują dobrze. Muszą jeszcze zagłosować lepiej niż zeszłym razem. Czyli frekwencja musi być większa, a partia władzy musi dostać więcej głosów. Wtedy była frekwencja, z tego co pamiętam, 51%, a partia władzy została około też 49%, co się przełożyło na większość mandatów. No to teraz wynik musi być lepszy. Tym
11: bardziej mówi się, że 51% teraz ma dostać.
12: No, dostaną tyle, ile im tam wyliczą, no, ale to nie jest takie, że to wszystko jest od czapy. Jest gubernator, jest taki wojewoda i on ma zadanie, że ma wyprodukować taki wynik, żeby być lepszym od sąsiadów, ale nie przegiąć. No bo na przykład w Czeczeni, która się w ogóle nie szczypie, to za partię, że idzie głosować tam po 99%, a za partię władzy głosuje to 99,7%. No to już jest kabaret. No ale wszyscy wiedzą, że tam to jest zupełna fikcja. No więc w innych regionach tego nie można zrobić. No więc oni tak muszą balansować, muszą kombinować, muszą być chytrzy. No ale oczywiście zawsze to jest tak, że ci ludzie mogą wyjść, mogą nie wyjść. Będą zdjęcia jakieś. Już teraz się pokazały na przykład zdjęcia z masowego fałszowania. To znaczy są zdjęcia w internecie, że podchodzi pani przewodnicząca komisji, jak nikt nie patrzy, to wrzuca tych kart do głosowania mnóstwo. No więc zaraz, kiedy się pojawiły takie filmy, to zaraz Ewa Pamfiłowa od lat szefowa Centralnej Komisji Wyborczej zwołała konferencję prasową i pokazano filmy, jak to łatwo sztuczna inteligencja może zrobić taki fejkowy film. I pokazywali, jak się wrzuca biuletyny, jak jakiś raper głosuje, albo jak przychodzi pani na głosowanie z hipopotamem. I mówią, o proszę bardzo, nie wierzcie w to, że takie rzeczy mogą się dziać, lepiej idźcie, sami się przekonajcie na własne oczy, zagłosujcie. No taki przekaz.
11: Ale jakoś się w ogóle używa jakichś narzędzi do tego, żeby to wszystko dopiąć? Czegoś się obiecuje tym biednym czy niebiednym mieszkańcom? Jakoś się opowiada o wojnie? W ogóle jakieś tematy się pojawiają w tej kampanii? Czy ta 3- czy 4-dniowa operacja od 17 do 20 września jest w ogóle oderwana od rzeczywistości i tego, co się dzieje tu i teraz?
12: 3 dni głosowania, też takie elektroniczne głosowanie, co ułatwia fałszerstwa. No to opowiada się. Oczywiście o wojnie się opowiada troszeczkę naokoło. Nie mówi się, ilu tam ludzi zginęło, jakie to są straty dla kraju. Mówi się dużo o sprawach socjalnych. Komuniści chcą nacjonalizować banki. Partia Jedna Rosja chce zmieniać elity. No i tak dalej, i tak dalej. O internecie trochę się mówi, ale też są takie tematy tabu, na przykład mobilizacja, tak? Bo wszyscy się spodziewają, że tak naprawdę nie są ważne te wybory. Ważne, żeby się zakończyły, bo wtedy Putin będzie mógł ogłosić mobilizację, rzucić na front ukraiński 300 tysięcy żołnierzy i wtedy może mu się udać przełamać linię przeciwnika. No więc ta kampania jest taka, jakby jej trochę nie było. Trafianie takie kulą w płot, ale tą wojnę widać. No dzisiaj płonie rafineria w Moskwie, co jest spektakularne, bo ta rafineria rzeczywiście jest spora rafineria, która jest w granicach Moskwy. Jak coś tam walnie, no ta ropa się pali, jest czarny dym. I to widać, taki apokalipsa, taka apokaliptyczny taki obraz, ale to nie pierwszy raz Rosjanie mają problemy z tankowaniem. No 70% rynku w ogóle może być zaspokojone tym, co robią rosyjskie rafinerie, bo reszta jest zniszczona. Atakowane przez Ukraińców dronami są magazyny takich firm internetowych, takich jak, no nie wiem, Allegro czy coś takiego. Mhm. Tam jest Wildberries i jeszcze jedna taka firma. No i to już jest potężny problem, nie? No bo płonie wielki magazyn 1000 metrów kwadratowych, czy tam kilka tysięcy metrów kwadratowych, i płonie towar, za który ktoś zapłacił, który ktoś kupił, który ktoś sprzedał. No nie wiadomo, kto ma za to odpowiadać, czy ta firma, czy dostawca, czy no są gigantyczne problemy. Rosjanie próbują z tym walczyć. Oczywiście Putin wie, jak to robić, zgania wszystko na zachód. No i oczywiście nie omieszkał zrobić kilku takich ruchów, które pomogą mu umocnić reżim. Na przykład jednym z jego najnowszych trików jest dekret o tym, że jak jest jakieś ważne przedsiębiorstwo czy firma dla państwa, każda może być ważna, to jeżeli nie potrafi się sama obronić przeciwko atakom dronowym, no to może zostać czasowo wzięta pod zarząd państwa. Ludzie mówią, jak już coś zostanie wzięte pod zarząd państwa, to już nigdy tego nie odzyskamy, a ludzie Putina jeszcze bardziej się wzbogacą, więc ci biznesmeni trochę zaniepokojeni mówią, no dobra, jak mamy się bronić, to dajcie nam broń, możemy sobie kupić jakieś systemy rakietowe, systemy przeciwlotnicze, i tu się zaczyna problem.
11: Ich nie ma?
12: No raz, że ich nie ma, a dwa, że oddać, stworzyć takie prywatne armie, to już jest kłopot. No widzieliśmy, co się stało z wojskiem Prigożyna, które nagle poszło na Moskwę. Poza tym ja pamiętam Rosję lat 90. No to było coś niesamowitego, że firmy takie wielkie jak Gazprom, jak firmy naftowe miały własną ochronę, która była bardzo dobrze uzbrojona i była na poziomie armii. Miały w zasadzie własną walutę, płacili talonami. Miały własną infrastrukturę, takie były osobne państwa w państwie, więc no i to jest rzeczywiście abdykacja państwa z takiego jednego z podstawowych obowiązków, no bo państwo ma zapewnić bezpieczeństwo, no jak nie jest...
11: I ma monopol na przemoc.
12: No jak rezygnuje z tego monopolu i nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, to coś jest nie tak. No i widać, że w Rosji coraz więcej rzeczy jest nie tak. Choć poparcie dla wojny jest ciągle wysokie, Władimir Putin ma 75%, tylko to 75% to nie jest dla niego żaden wybitny wynik, to trzeba powiedzieć. 75% poparcia u socjologów z niezależnego Levada Center, to jest najniższy poziom od 22 roku, czyli od początku inwazji, więc nam się wydaje, że to jest takie wow, a dla niego to może być już taki jeden z pierwszych ostrzegawczych dzwonków. Stąd te wybory są takie dla niego triki.
11: A o czym są, jakie będą miały skutki te wybory? Zastanawiałem się nad jednym z takich scenariuszy, gdzieś mi to chyba w Okopres o tym wspominali, że to może być taki argument dla Rosji, że dla Putina, że Rosja zorganizowała wybory, a Ukraina nie. I teraz jak usiądą znowu do jakichś rozmów pokojowych, no to Donald Trump przyjdzie i powie, no i co Ukraina?
12: No tak, no, ja powiem tak, że te wybory były terminowe, tak, w Rosji. Przyszedł termin i musiał je zorganizować. A że argument taki, że kijowska junta czegoś tam nie robi, no to on zawsze będzie tego używał. To każdy moment jest dobry, żeby powiedzieć, że Zełenski jest uzurpatorem. Zresztą nie wiadomo, jak to na Ukrainie pójdzie, bo też na Ukrainie takie powoli...
11: Wyborcze nastroje.
12: Tak, wyborcze nastroje się robią. Chociaż społeczeństwo ciągle jest przeciwne, no bo nie ma jak ich zorganizować. Zresztą widać, jak to się dzieje na tych terenach okupowanych, nie? Przez Rosjan. No oni też muszą tam przeprowadzić wybory, bo uważają, że te tereny, które są okupowane, nie wcielili przecież do Rosji. No więc tam pędzą automatami ludzi do urn wyborczych. To jest bardzo niebezpieczne. Nie da się normalnie zrobić demokratycznych wyborów, no ale w Rosji demokratycznych wyborów nie ma, a w Ukrainie jednak te demokratyczne wybory się odbywają. Ja myślę, że to te wybory będą ciekawe dla dlatego, ze względu na to, co po. No i będzie też, czyli ta mobilizacja, no i będzie, jest też ciekawa ta koncepcja wymiany elit, no bo Putin przecież sobie zażyczył, żeby na listach wyborczych byli weterani wojny. On chce mieć ludzi pewnych, chce mieć ludzi patriotycznych. Oczywiście nie wszystkich, tam nie każdego wpuszczą. Jak ktoś za dużo krzyczy, to na żadną listę się nie dostanie. Ale jest specjalnie taki program, Czas Bohaterów, gdzie oni tam, uczestnictwo w tym programie zapewnia szybszą ścieżkę w załatwianiu urzędów, posady w urzędach, właśnie w takiej jakiejś politycznej działalności. I to jest taki konik hobby Putina. Ja uważam, że Putin się mocno rozczarował obecną elitą, tymi tłustymi kotami, właśnie wtedy, kiedy Prigorzyn szedł na Moskwę. On zobaczył, jak oni wynajmują samoloty albo swoimi samolotami uciekają do Turcji. Pomyślał, że teraz potrzebne już są twardzi ludzie.
11: Paweł Reszka, Tygodnik Polityka. Bardzo dziękuję. Niedzielny poranek TOK FM. O zdrowiu teraz, proszę państwa, porozmawiamy i za chwilę zapytam gościa, ile teścia powinienem mieć. Teścia, czyli testosteronu. Tak podobno mówi młodzież, a o testosteronie u młodych mężczyzn. Będziemy rozmawiać z doktorem Robertem Jaremą, chirurgiem, urologiem, andrologiem, lekarzem z 30-letnim stażem, autorem książki Supermoc, testosteron, twoja siła, zdrowie i pewność siebie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
11: Naprawdę ten testosteron jest taki wspaniały, że i siła, i zdrowie, i pewność siebie, i w ogóle cudowne, lepsze życie?
13: Testosteron, tak jak wszystkie inne prawie 50 substancji czynnych w organizmie o działaniu prawie hormonalnym, jest bardzo ważnym hormonem, choć podkreślę, że nie najważniejszym, ale teraz trochę taka moda przyszła w Polsce na to, żeby powiedzieć, że testosteron jest odpowiedzialny za wszystko i w pewnym sensie jest odpowiedzialny za wszystko, w mniejszym czy większym stopniu tak, więc należy o niego dbać.
11: Ale to doprecyzujmy, co to znaczy, że jest odpowiedzialny za wszystko? Rozumiem tak jak te 50 substancji, które są po prostu odpowiedzialne za wszystko, tak jak tarczyca, jak coś.
13: Trochę tłumaczę pacjentom, że testosteron jest jak dyrygent orkiestry. Czyli jak się stworzy orkiestrę z najlepszych muzyków świata, top, i nie postawi dyrygenta, każdy z nich jednak powoli zacznie grać po swojemu i w końcu zrobi się z tego kakofonia, co w organizmie nazywa się zespołem metabolicznym, czyli wysoki cholesterol, insulinooporność prowadząca do cukrzycy, otyłość szczególnie brzuszna, nadciśnienie tętnicze. Więc może nie jest najważniejsze, ale spina te ważne substancje, przez co jest naprawdę istotnym elementem tej układanki.
11: Ja mam 29 lat. Ile powinienem mieć teścia?
13: Akurat. I to jest najlepsze zdanie, dlatego że ja jestem zwolennikiem takiej medycyny longevity. To jest bardzo ważne, żeby to rozróżnić, bo ona jest naprawdę inna. Medycyna dzieli się na takie, tak naprawdę to jest gdzieś tam podzielone przez jakichś specjalistów, ale nie jest to oficjalny podział, na medycynę 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 to jest taka medycyna tradycyjna, z wieku, z pokolenia na pokolenie przekazywaliśmy, że takie ziółka w takim układzie działają. Nie było to poparte jakimiś badaniami. Ocenia się, że z momentem wykrycia, wymyślenia antybiotyków pojawiła się medycyna 2.0, czyli medycyna oparta już na badaniach klinicznych. Zbieramy 30 osób, które mają jakąś chorobę, dajemy konkretny preparat w danym stężeniu, sprawdzamy, działa, nie działa, to jest ta medycyna. Medycyna, która jest fantastyczna sama w sobie, tylko jest reaktywna. Przychodzę do lekarza, mówię, doktorze, boli mnie palec, doktor wyjmuje lek z szufladki, mówi, proszę bardzo, ma pan lek na ból palca i mi przestaje działać. No ale to nie wystarcza. Nie wystarcza, dlatego że my leczymy objawy, które już wystąpiły, choroby, które już są. A ludzie nie chcą chorować. Ludzie chcą żyć te 70, 80, 90 lat. Teraz mówi się 120, jest to osiągalne. No to trudno żyć z 40 tabletkami. I zaczął się ten ruch, bo ocenia się nawet 30 lat temu, tej medycyny 3.0, medycyny proaktywnej, która zakłada, że nie czekamy na objawy.
11: Prewencja.
13: Tam jest, ale to jest głęboka prewencja oparta na faktach i nauce. Czyli mamy wielkie grupy pacjentów, z tym testosteronem mamy grupę 1 100 000 mężczyzn z obserwacji 50-letniej. No więc mówimy o takich grupach pacjentów. UK Biobank, Stany Zjednoczone. I my wiemy, że jak teraz coś delikatnie się tam zmienia, na przykład mam za dużo albo za mało, no to w perspektywie 5-10 lat to się statystycznie w 80% zmieni w chorobę. To po co czekać? I to jest ta medycyna 3.0, więc jeżeli mówimy o testosteronie, wracając w tej paraleli, to mówimy o tym, że testosteron ma być w normie, ale w normie takiej, kiedy on działa metabolicznie. bo testosteron to nie są mięśnie z wody, to jest tak naprawdę niewielka praca tego testosteronu. Tak naprawdę testosteron odpowiada za metabolizm, za spinanie tego organizmu jak ten dyrygent. Wtedy się cudownie czujemy, lepiej funkcjonujemy, lepiej myślimy, jesteśmy przebojowi, zdrowi i fajnymi kochankami. Tak ma działać testosteron. I teraz wszystko zależy od tego, jaka jest tak zwana zmienność osobnicza, bo są mężczyźni, którzy, nie wchodząc w szczegóły, dobrze się czują na niskim testosteronie, tych wielu nie ma, ale są i są tacy, którzy muszą mieć naprawdę górną granicę normy, która teraz zmienia się z poziomu tam 840 na nawet 1100. Więc wiemy, że tej substancji czynnej działającej w organizmie potrzeba odpowiednio dużo. Generalnie można przyjąć, bo wszyscy są zmęczeni, bo jeszcze ranek, że niezależnie od normy, bo te normy się różnią w zależności od laboratoriów, żeby testosteron w ogóle zaczął metabolicznie działać, powinien osiągnąć minimum 30% zakresu danej normy, a żeby działał dobrze, powinien osiągnąć mniej więcej 60% zakresu danej normy. Mhm. Czyli w tym przypadku przy normie 250-840, 600 to jest taki poziom, który powinien satysfakcjonować mężczyznę w jego całości i dobrostanie.
14: Dobra, to wiemy, bo dwie wątpliwości, nie wątpliwości, ale takie uwagi mi od razu przyszły do głowy, jak pan mówił. Po pierwsze, że to jest właśnie takie nienamacalne. No, jeżeli to nie chodzi o te takie wprost nawet odczuwalne rzeczy, ale czasami o to, jak pracuje organizm gdzieś tam i my tego nie zauważamy, no to skąd mamy wiedzieć, że jest dobrze? Dlatego też wydaje mi się, że i ja pytałem i wszyscy się zastanawiają, ile powinni mieć w tych widełkach i jaki powinien być ten wynik. A z drugiej strony zastanawiam się, ale to może taka ogólna uwaga do tego podejścia medycznego, o którym pan mówił, że prewencji nigdy za wiele i tu można trochę zwariować. I jakby przeniosę to pytanie, czy tę wątpliwość na konkret. To co robić, żeby było dobrze?
13: Dobrym zjawiskiem przy tym szale na testosteron, który występuje i w zakresie wszystkich doradców, nie mówię o siłowniach wolnych, na przykład w internecie i naprawdę lawina bzdurnych rzeczy się dzieje. Lawina. To jest powód, dla którego napisałem książkę, żeby trochę to uczesać, bo to już naprawdę szaleństwo było. Ale także po stronie niestety lekarzy, którzy piszą testosteron w sposób zupełnie nierefleksyjny, jest to, że ludzie się zaczęli interesować swoim testosteronem, dzięki czemu chodzą się badać. Mhm. I to jest wspaniałe. No ale oczywiście jak zbadamy sam testosteron, to tak jakbyśmy zbadali stan paliwa w moim samochodzie i na tej podstawie uważają, że już wszystko wiedzą, no to jest jakaś zupełnie paranoja, bo trzeba zajrzeć w silnik. Ja zresztą tak mówię pacjentom, że testosteron jest jak paliwo. Jak samochód dobrze jeździ, wlewasz paliwo i jeździ jeszcze lepiej. Ale jak samochód nie jeździ dobrze, to samo wlewanie paliwa no niewiele daje, a wręcz może zalać ten silnik. Tu trzeba zacząć stroić silnik i dlatego trzeba robić trochę więcej badań niż badanie podstawowe morfologii, do tego ekstra testosteron i już jestem załatwiony. No tak już się nie dzieje. Wiemy, że mężczyzna jest mimo wszystko bardziej tam w środku złożony.
14: Troszkę bardziej skomplikowany.
13: Troszkę bardziej skomplikowany jest jak ogry, czyli ma te, jak cebula, warstwy. Czyli ma te warstwy, trzeba je oddzielić i wtedy dopiero możemy powiedzieć dobrze, wiemy, że to wszystko jest zestrojone, że ten silnik dobrze działa. Bo jest jeszcze jedna kwestia, ja to podejmowałem w książce, że jest trochę zły czas na mężczyzn, tak naprawdę. Wiemy, że testosteron niestety regularnie opada z pokolenia na pokolenie. Nie wiemy dlaczego, ale mężczyźni kolejne pokolenia rodzą się pierwotnie z niższym poziomem testosteronu. Na to nakładamy fizjologiczny spadek testosteronu z wiekiem, który zaczyna się wcześniej. No to już druga sprawa.
14: Wiemy dlaczego wcześniej się zaczyna?
13: Pewnie dlatego, że po trzecie bardzo źle się prowadzimy. Nigdy nie siedzieliśmy tak dużo, nigdy nie jedliśmy tak dużo, nigdy nie mieliśmy tyle stresu, nie ćwiczyliśmy tak mało i tak dalej, i tak dalej. Więc przyspieszamy cały ten proces, który pierwotnie już występuje. No to jeżeli mamy te trzy fale ogromne, to my jak mamy się czuć? No tak naprawdę kiepsko, że nam się wmawia różne rzeczy teraz, bo jest taka polityka korektna, w związku z czym pewne rzeczy nam nie wolno, nie można się wyrażać, nie można wyrażać swoich emocji. Po męsku, no to trochę słabo to wszystko wygląda i my się gubimy. I szukamy pomocy szybkiej właśnie na przykład testosteronu, żeby się ustawić. No ale to trochę nie w tą stronę idzie.
14: To mój wewnętrzny hipochondryk już mówi, że ja mam na pewno mam same problemy i proszę takiemu wewnętrznemu hipochondrykowi powiedzieć, kiedy powinienem się zacząć tym interesować, jak jestem młodym mężczyzną i tak bardziej ogólnie, bo kiedy to jest takie pytanie rytualne o jakiś tam wiek. W różnym wieku powinniśmy różne rzeczy zacząć badać, bo wzrasta tam tak. ryzyko zachorowań. I jedno pytanie to jest o taką barierę graniczną, a dwa to jest o jakieś objawy. Co powinno mnie zaniepokoić w takim razie?
13: Jeżeli chodzi o te kolejne takie ważne elementy, znaczy ważne punkty z kontaktu ze służbą zdrowia, może tak to nazwę ogólnie, to jest tak, no bo oczywiście po urodzeniu dziecko jest badane, noworodek, żeby zobaczyć wszystko dobrze. Koło pierwszego roku życia powinien też się pojawić taka mama z małym synkiem, żeby zobaczyć, czy te narządy rozrodcze są dobrze ukształtowane, czy jest prącie, czy są jądra w mocznie, to jest bardzo ważne. Mhm. Potem przychodzi okres adolescencji, czyli mniej więcej tam 13-14 rok życia, także rodzic powinien zaprosić. Tak jest, bardzo ważne, mhm. bo wtedy się wszystko budzi, ale także budzi się psychika. Jeżeli ten chłopiec nie ma kontaktu z lekarzem, który go uspokoi, a porównuje się z kolegami albo z internetem i nagle się okazuje, że trochę tutaj nie pasuje, no to tak to kolokwialnie mówiąc, ryje beret młodemu chłopakowi, że no strach.
14: Ale to mówi pan, że to jest taki moment, kiedy zaczyna się ta... Pierwszy moment, kiedy się wpada w takie wyobrażenia.
13: To niewiarygodne w ogóle, jak to bardzo działa. A my się, znaczy zresztą pokoleniowo tak może dowiedzieliśmy się tego od kolegów z gazet, czy gdziekolwiek gdzie, ale teraz już nie musimy. Teraz jeszcze bardziej to nas dociera, więc nie musimy. Mhm. Niech rodzice o to zadbają. Poza tym coraz więcej dzieci w Polsce jest otyłych, a jak jest otyłych, to niestety nie rozwija się to prawidłowo. No i wtedy są bardzo duże problemy. A wtedy jeszcze można złapać temat. Potem przychodzi okres chęci posiadania dzieci. Różnie u różnych mężczyzn. Też należy się zbadać, także parametry nasienia. Niekoniecznie kiedy się już staram, tylko odpowiednio wcześniej. No i później zakładam, że koło 30 roku życia już przychodzi kolejny moment, kiedy powinien się przebadać pod kątem moich w ogóle metabolizmu, hormonów, żeby zgodnie z regułą longevity nie czekać na to, co się wydarzy, tylko zaszyć tą dziurkę póki mała.
14: Dobra, czyli zbliżając się do 30, warto to sprawdzić, a jakieś objawy, symptomy, coś, co powinno mnie zaniepokoić, zwrócić uwagę, albo wprost przeciwnie, no bo jeżeli na przykład jestem zmęczony, ociężały jakiś tam, no to nie musi być testosteron, ale to może być testosteron, to... I są w ogóle takie znaki charakterystyczne, na które powinienem zwrócić uwagę? Czy...
13: To jest bardzo, bardzo dobra uwaga, dlatego że trudno to rozróżnić, a ponieważ spadek testosteronu nie następuje tak jak menopauza u kobiet, że nagle ktoś wyłącza światło i nie mam, tylko dzieje się to powoli.
14: Przyciemnianie to jest.
13: To jest takie przyciemnianie. Co więcej, dzieje się przez wiele, wiele lat, już w młodym wieku, jak rodzimy się z niższym poziomem, to te nasze oczekiwania też opadają. I już mówię, dobra, no biegałem kiedyś 5 kilometrów, przebiegnę kilometr i też jest dobrze. A poza tym nie mam czasu, no to posiedzę. A siedzę cały czas, więc za bardzo nie mam czasu nawet wstać po kawę, więc bo mi przyniosą. No i tak się dzieje to wszystko, tak? Ograniczamy swoje aktywności na zewnątrz, wchodząc w świat wewnętrzny, pasiemy ten nasz mózg i wydaje nam się, że jest wszystko dobrze. Więc te objawy bardzo się nakładają. I teraz z jednej strony one mogą wynikać z niskiego poziomu testosteronu, ale nie muszą. Ponieważ zaczynają mnie dopadać objawy, że kiepsko sypiam, że rano wstaję niewyspany, a wiem, że testosteron jest tworzony i wydzielany w godzinach nocnych, no to jeżeli kiepsko sypiam, pewnie będę miał gorszy poziom testosteronu. Tak? I na tym jadą właśnie ci wszyscy specjaliści od terapii testosteronu, która sama w sobie jest bardzo prymitywna. Żeby od razu dać ci testosteron.
14: Po prostu zastrzyk, tak? Uzupełniający. Tak.
13: Ludzie jak gdyby nie rozumieją dwóch bardzo kluczowych zagadnień. Jednym to jest terapia zastępcza testosteronem, której celem jest tylko i wyłącznie doprowadzenie testosteronu do poziomu wyższego niż mam.
14: I jak rozumiem, którą się stosuje głównie wtedy, kiedy spada produkcja testosteronu, tak, już kiedy, tak z wiekiem,
13: kiedy
14: naturalnie.
13: Kiedy są wskazania ku temu, tak? I one naprawdę, jedynym celem terapii zastępczej testosteronem, podkreślam, jest doprowadzenie poziomu testosteronu do takiego, który jest wyższy niż miałem pierwotnie. Koniec. Drugą rzeczą jest optymalizacja. Optymalizacja organizmu. Jak źle sypiasz, to zadbajmy o ten sen. No bo jak będziesz źle sypiał, a jeszcze dostaniesz testosteron, który cię pobudzi, to będziesz gorzej sypiał. Tak? Jeżeli nie ćwiczysz i dostaniesz testosteron, to zapewne z tego powodu nie będziesz ćwiczył więcej. Jeżeli masz wiele stresu, to testosteron często niestety powoduje takie lekkie pobudzenie, nie mówię agresji, bo to nieprawda, no to będziesz chyba bardziej zestresowany. No więc to się w ogóle do nijak nie ma. I teraz jeżeli przychodzisz do lekarza, a mam takie przypadki, niestety, kiedy lekarz dokładnie wszystkim pacjentom daje to samo, to jest drug dealer z angielskiego, tak? To nie jest lekarz, który patrzy na twoją optymalizację i powie, twoje problemy nie wynikają z niskiego poziomu testosteronu, ale ci to mówi. No i mamy z tego powodu problem.
14: Pan w rozmowie z Gazetą Wyborczą, z Kasprem Kalinowskim, powiedział, że pan to sobie poukładał, jak żyć, żeby właśnie te prewencje stosować. No to jak to zrobić? No bo jeżeli tego nie da się stwierdzić, że jest źle, jakby w cudzysłowie po omacku cały czas się poruszamy, no bo nie widzimy, nie możemy złapać, dotknąć. To, co możemy zrobić, no to oczywiście dieta, sport, wszystkie te nudne, zdrowe rzeczy. Jak to poukładać? Jak pan to poukładał?
13: W sensie ja jako ja?
14: Tak.
13: No, prawda jest taka, że ja po tej stronie biurka siedzę już 30 lat jako lekarz, więc ja trochę więcej widziałem, trochę więcej wiem i trochę więcej czytałem na temat generalnie poukładania sobie życia i ja jestem wielkim zwolennikiem personalizacji. Zanim powiem, jak ja to robię, to powiem, co powinni ludzie zrobić. Po pierwsze, jak najmniej czytać na ten temat. Naprawdę, słuchajcie, informacje, które się leją, no, są badania kliniczne, które mówią o tym, że minimum 70% na największym chyba sklepie internetowym świata, ponad 70% opinii na temat suplementów jest udawanych. Opinie na temat terapii, czy GLP-1 transmony, czy testosteronu, w większości są udawane. Sztuczna inteligencja generuje obrazy pięknych lekarzy z brodami siwymi i w ogóle wyglądających naprawdę, chciałbym tak wyglądać wspaniale, naprawdę, jak ci lekarze, którzy mówią nieprawdę. Słuchanie i czytanie tej informacji jest naprawdę, no, zatrważające dla psychiki. I tylko pogarsza.
14: Nie słuchać.
13: Nie słuchać. Dalej? Pójść do jakiegoś gościa, gościni, kogokolwiek, kto się na tym naprawdę zna. To nie musi być lekarz. To może być osoba, która naprawdę jest polecana i rozumie te tematy i oddzieli nam te wszystkie ziarno od plew. Bardzo to namawiam do tego, bo naprawdę można się wkręcić i mam pacjentów, którzy trafili wręcz do psychiatry, bo tak zostali wkręceni w choroby, której nigdy nie mieli. Więc to jest najważniejsze. Natomiast jak już pytamy o dzień, to podzielmy sobie ten dzień na kilka takich elementów. Po pierwsze, wstaję rano i to, jak zacznę dzień, jest najważniejsze.

0: wymaga śniadania później. Są mężczyźni, którzy muszą uderzyć śniadaniem dobrym, takim białkowo-tłuszczowym, w moment, kiedy on jest wycielany, ten testosteron, w piku, właśnie porannym, w bolusie. Więc znowu znam siebie i wiem, co mi jest potrzebne. Potem jest dzień, kiedy tam dbam o siebie w zakresie i spacerów, i odpoczywania psychicznego, i treningu, a na koniec wieczór, kiedy dziękuję za to, że ten dzień był fajny i się uspokajam, 3, 2, 1, 3 godziny, 6 nie jem, 2 godziny nie piję, godzinę nie oglądam telewizji.
1: Czyli droga, podróż, straszna ta męskość i dbanie o siebie. No ale rozumiem,
0: piękna.
1: Tak musi być. Doktor Robert Jarema, bardzo panu dziękuję. Nie słuchać, to jest
0: naprawdę
1: nie czytać,
0: nie.
1: To jest najważniejsze.
0: Naprawdę nie.
1: Fundusz Kościelny był, jego likwidacja była jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej, jedną z obietnic wyborczych. Miało go nie być, ale cały czas jest i chyba nie zanosi się na to, żeby w najbliższym czasie miał zniknąć. Niektórzy eksperci nawet mówią, że ma się bardzo dobrze. Ale co to właściwie jest, skąd się wywodzi, czy da się go zlikwidować? O tym porozmawiamy z gościem. Dr Michał Zawiślak, Wydział Prawa Katolicki, Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, autor książki Fundusz Kościelny w latach 1950-89. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie doktorze, no to na początek, co to w ogóle jest ten Fundusz Kościelny? Skąd on się wziął?
2: Powstał w 50 roku i stanowił rekompensatę za zabrane Kościołowi katolickiemu i innym kościołom nieruchomości w okresie wcześniejszym i tak naprawdę też późniejszym, bo miał na celu uregulowanie tej kwestii zabranych nieruchomości w zamian za finansowanie określonych zadań. Między innymi w ustawie wpisano utrzymanie duchowieństwa i pomoc w remontach i konserwacji obiektów kościelnych.
1: Tu się pojawia takie bardzo ładne hasło, na które trafiłem, czyli że Fundusz Kościelny jest trochę spłatą za dobra martwej ręki, które Kościół utracił. Mógłby pan wytłumaczyć, co to są dobra martwej ręki?
2: Tak, oczywiście ustawa z takim dosyć długim tytułem, jednym pewnie z najdłuższych, wspomniała o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki. To oczywiście sformułowanie dotyczy nieruchomości, które były wyjęte spod obrotu prawnego. A więc w istocie rzeczy Fundusz Kościelny zabrał nie tylko to, co przez lata nie podlegało ani procesom nacjonalizacyjnym, ani innym wyłączeniom prawnym z obrotu prawnego, ale również dotknęło nieruchomości wszelakiego rodzaju, łącznie z inwentarzem tak zwanym żywym i martwym. Innymi słowy, komuniści zabrali to, co chcieli zabrać. Bardzo często byli w sytuacji bez wyjścia i zostawiali kościołom, ponieważ nie byli w stanie przejąć, ewentualnie użytkować tych nieruchomości. Innymi słowy, był potencjał do tego, żeby zabrać, lecz nie było a to chętnych, a to środków, nazwijmy to technicznych, osobowych, żeby móc przejąć kontrolę nad tym majątkiem kościelnym. Faktem jest, że ten majątek został zabrany. Majątek czysto tak kościelny, służący typowe beneficja, tak zwane proboszczowskie, czyli areały, które służyły utrzymaniu się poszczególnych jednostek kościelnych, tak? To właśnie podlegało.
1: Czyli nagromadzone przez właściwie kilka wieków ziemie, których nie dało się, czy nie było możliwości w żaden sposób od kościoła odzyskać po prostu.
2: No tak, dokładnie. Stąd to określenie martwej ręki, manus martu, czyli właśnie wyjęte z przepisów, tak naprawdę z jurysdykcji państwowej, ale to bardziej oczywiście skrót myślowy.
1: No dobrze, a czy w tej całej konstrukcji Funduszu Kościelnego pojawia się okres ważności takiej instytucji? To znaczy, jak długo państwo powinno, czy ma spłacać te dobra, które od kościoła przejęło?
2: Nie, ustawa w ogóle nie, aż tak nowoczesna nie była i nie zakładała żadnej

0: cezury. Zresztą ustrój Polski Ludowej miał być wieczny, więc trudno byłoby w ogóle takie założenia przyjmować. Szczególnie tych, którzy tworzyli tę ustawę. Prawdą jest, że pana oczywiście pytanie ma głęboki sens. W ustawie wpisano, że fundusz będzie rekompensatą, ale nie jeden do jednego, tylko będzie rekompensatą za utracone dochody z nieruchomości. To jest dokładnie wpisane w tę ustawę. Innymi słowy, zakładano, i tutaj już zakładano dość uczciwie, że skoro zabierzemy nieruchomości, to nie tylko zabieramy konkretny areał gruntu, ale również możliwe potencjalne wpływy z tych dochodów. I to właśnie te wpływy z dochodów będą stanowiły fundusz kościelny, czyli masę majątkową. Tyle tylko, że nie w dyspozycji kościoła, tylko w dyspozycji państwa.
1: No, ktoś by mógł powiedzieć, że to komunistyczny twór, więc z natury zły, taki fundusz kościelny, ale tak jak pan o tym opowiada, no to nawet chciałoby się zaryzykować stwierdzenie, że to dość uczciwy układ. Zabraliśmy kościołowi, czy państwo odebrało kościołowi ziemię, w zamian za to wypłaca takie, nie wiem, czy odszkodowanie, czy zadośćuczynienie za to, że Kościół nie może na tym zarabiać. No to chyba wszystko w porządku z tym funduszem. Czy pan widzi w nim jakieś rysy?
0: Przede wszystkim to, od czego pan rozpoczął tą wypowiedź, to jest bardzo logiczne i faktycznie trzeba do tego podejść właśnie bez niepotrzebnych niestety emocji, które są obecne tutaj w przestrzeni publicznej. Tak, to jest uczciwe z założenia, ponieważ zakładało dwie rzeczy, takie tam legły u podstaw. Pomijam aspekt oczywiście czysto ideologiczny. Prawdą jest, że on miał stanowić realne wsparcie duchowieństwa w tych wszystkich rzeczach, które nie powinny duchowieństwa martwić. I państwo przejęło ten ciężar na siebie. Czyli nie musicie się martwić tym, że będziecie musieli tutaj dokonywać opłat, remontować, konserwować obiekty sakralne. Państwo to przejmuje na siebie i odciąża was z tego. Tyle tylko, że pomiędzy literą prawa a praktyką w okresie 50-89 była ogromna różnica. Fundusz niestety stał się materialnym zapleczem działań antyreligijnych, antykościelnych. I tu jest ten pies przysłowiowy pogrzebany. Czyli jeżeli byśmy trzymali się litery prawa, same władze komunistyczne, które go stworzyły w 50 roku, to naprawdę to jest dosyć dobra, sensowna instytucja, która jakby spełniała swoją rolę. Owszem, pozbawiamy was majątku, dochody, które tracicie wskutek możliwości pomnażania, wydzierżawiania tegoż majątku, przekazujemy na wasze cele. Tyle tylko, że państwo ma nad tym nadzór, kontrolę, no i jednocześnie dba o to, żeby ta jakość tych wydawanych pieniędzy i sposób ich wydawania był, no powiedzmy, transparentny. Taka była idea.
1: Ale to mam wrażenie, że się jeszcze zmieniło, bo obecnie państwo już, wydaje mi się, że aż tak nie wykorzystuje tej władzy, a bardziej postulat likwidacji funduszu kościelnego jest takim bardziej społecznym postulatem, zwłaszcza w przypadku laicyzacji społeczeństwa, które nie chce utrzymywać kościoła i mówić, i właściwie stawia takie pytanie, dlaczego macie się niczym nie przejmować? Zauważa pan taką jeszcze zmianę?
0: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o zmiany społeczne, to jest bardzo ciekawe. Ja nie chciałbym, żeby politycy wszystkich możliwych opcji, a tak z taką sytuacją mamy do czynienia, byli zakładnikami hasła zlikwidujmy fundusz kościelny. Dobrze byłoby przeprowadzić dobrą, merytoryczną dyskusję i ma pan znowu rację, ponieważ idealnie byłoby, gdyby społeczeństwo w jakiś sposób przebadać, zapytać, jakie są oczekiwania, bo one po pierwsze po 89 roku są zupełnie inne, a po drugie dziś Zdecydowanie. Kościoły nie wszystkie, ale nie nadążyły za zmianami społecznymi, ekonomicznymi i dlatego odbiór społeczeństwa jest dość negatywny, bo mamy do czynienia z tradycyjną formą chociażby zbierania pieniędzy, wydatkowania pieniędzy w ramach różnych kościołów. Natomiast to jest zupełnie coś innego, z czym my się stykamy na co dzień. Mam na myśli chociażby z daleko posuniętą fiskalizacją i tak dalej, i tak dalej.
1: Także... Pan tutaj zwrócił słusznie uwagę, że tu w założeniach chodzi o kościoły, natomiast wiemy, że 96 mniej więcej, no ponad 90% fundusz kościelny przeznaczony jest na kościół katolicki, a przyjrzyjmy się temu, ile i na co idzie, bo Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się finansowaniu z funduszu kościelnego, zbadała lata 2021-2023. No i budżet funduszu kościelnego to tam oscyluje, czy dochodzi do 300 milionów złotych rocznie, z czego zdecydowana większość, prawie całość przeznaczona jest na ubezpieczenia, na emerytury, ubezpieczenie zdrowotne księży. Czy coś jeszcze? Czy coś pominąłem?
0: Oczywiście znowu trzeba się zgodzić z tymi tutaj przytoczonymi danymi, co najwyżej doprecyzować. Generalnie Fundusz Kościelny wydaje około 90%, a nawet ponad 90% rokrocznego budżetu na pokrycie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób duchownych. Znowu, wszystkich legalnie działających w Polsce kościołów po 1989 roku. Czyli jeżeli my mamy swój własny kościół, a takich mamy przecież wspólnot wiele, to zgłaszamy takiego duchownego i on ma opłacane składki właśnie z funduszu kościelnego. Oczywiście prawdą jest, że 90% tej kwoty trafi do duchownych kościoła katolickiego, bo ich po prostu jest najwięcej. Natomiast 10%, około 10% rokrocznej kwoty całego budżetu Funduszu Kościelnego trafia na remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, a więc nie wszystkich, tylko tych o wartości zabytkowej poprzez Fundusz Kościelny. To są te doraźne remonty, te konieczne remonty.
1: No dobrze. I czy dałoby się w ogóle wprowadzić zmianę? No mówi się o likwidacji Funduszu Kościelnego, ale może trzeba by to jakoś przeformułować, bo te 10%, o których pan mówi, które idzie na naprawę czy utrzymanie kościołów, zabytków, to mogłoby tym się zająć jakiś inny fundusz, Ministerstwo Kultury, jakaś inna instytucja, która dba o zabytki w Polsce, a kwestie ubezpieczeń. Nawet taka petycja się w Sejmie pojawiła. Kwestią ubezpieczeń mogliby się zająć i Kościół, i wierni do podziału. Ale czy w ogóle prawnie da się coś tutaj zrobić z funduszem kościelnym?
0: I tutaj dochodzimy do tego, do istoty problemu. Da się. No, odpowiedź najprostsza to jest, oczywiście możemy to zrobić, ale żeby to było z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i tych rangi ustawowej i również konkordatowej, no to pojawiają się istotne problemy. Dlaczego? Dlatego, że decyzja o likwidacji Funduszu Kościelnego powinna zostać podjęta po wyraźnym skonsultowaniu i wypracowaniu, to jest dosyć istotne, porozumienia z kościołami, bo tego wymaga od nas konstytucja. To znaczy, bez zgody, bez uzgodnień z kościołami nie możemy decydować o sprawach dotyczących kościołów. I to mówię w liczbie mnogiej. To wynika z konstytucji, również oczywiście w odniesieniu do Kościoła katolickiego. A jeszcze w przypadku Kościoła katolickiego mamy konkordat, który zobowiązuje do powołania specjalnej komisji konkordatowej państwowo-kościelnej, która również pochyli się nad zmianą modelu finansowania tegoż kościoła. Więc jakkolwiek byśmy do tego w jakiejkolwiek konfiguracji nie nie chcieli podejść, to jeżeli chcemy to zrobić zgodnie z prawem, no to musimy się dogadać z kościołami, przynajmniej wypracować, porozmawiać, kłócić się, aż do momentu wypracowania zgodnego modelu.
1: Czyli
0: no
1: jako...
0: tutaj kolejnym
1: Proszę, proszę.
0: Kolejnym problemem oczywiście jest, jest to, że dzisiaj pewnie niekoniecznie w Polsce jest duża świadomość tego faktu, ale mamy 175 zarejestrowanych kościołów i tak naprawdę trzeba byłoby do wszystkich się zwrócić. Nie wszystkie muszą brać udział czynnie w tych dyskusjach z rządem, ale no, przynajmniej formalnie trzeba byłoby taki ukłon w tym kierunku zrobić.
1: To na
0: pewnie
1: tych,
0: zostaliby najwięksi przy stoliku, ale musielibyśmy poszanować pluralizm religijny.
1: Czy wszystko da się zrobić, ale trzeba zacząć rozmawiać i na końcu się dogadać. To straszne, jak we wszystkim w życiu. Doktor Michał Zawiślak, Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Bardzo panie doktorze dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: To jest powtórka.

0: rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
1: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
0: Większość

0: moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wynik wyborów w Rosji bez niespodzianek. W głosowaniu do Dumy Państwowej zwyciężyła partia Jedna Rosja. To spotkanie może wiele zmienić. Prezydent Zełenski zapowiada spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Partia Jedna Rosja wygrała wybory do Dumy Państwowej. Centralna Komisja Wyborcza podała, że ugrupowanie otrzymało 57,54% głosów. Do Dumy wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Twierdzi też, że odparło zmasowany ukraiński atak na Moskwę. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie skutecznego uderzenia w rafinerię w stolicy Rosji. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. A tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił wieczorem o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku. To spotkanie może wiele zmienić, napisał Zełenski w komunikacie opublikowanym w Telegramie. Jesteśmy nową partią ludową w Niemczech. Zastąpiliśmy na tym miejscu CDU, oceniła wiceprzewodnicząca prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Po zwycięstwie tej partii w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie stwierdziła, że AfD zamierza rozmawiać z pozostałymi partiami i nie stosuje żadnego kordonu sanitarnego. Ugrupowanie uzyskało 38% głosów, wyprzedziło o około 1,5% SPD. Próg przekroczyły też Lewica oraz Zieloni i CDU. Od dziś wspólnie zmieniamy nasz Berlin i czynimy z niego lepsze miejsce. W naszym mieście miłość i sprawiedliwość zwyciężyły nad nienawiścią. Ten sygnał idzie w świat. Tak z kolei wynik wyborów w Berlinie, skomentowała liderka berlińskiej lewicy Elif Eralp. W niemieckiej stolicy to skrajna lewica wygrała wybory. Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn. Wszystko wydarzyło się wieczorem na terenie gminy Bukowo w Małopolsce, gdzie prowadzona była policyjna obława. Według informacji mundurowych nie było ofiar śmiertelnych. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Co roku właśnie o tej porze, na przełomie lata i jesieni, do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt trafiają zwierzęta, które ktoś zabrał w dobrej wierze z lasu, sądząc, że wymagają opieki, a są zupełnie zdrowe. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży, zupełnie niepotrzebnie, mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
3: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
2: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt, tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Był częścią Imperium Fabrykanckiego Izraela Poznańskiego. Przez kilkanaście ostatnich lat niszczał. Teraz to ma się zmienić. W Łodzi rusza rewitalizacja jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowego miasta. Chodzi o dawny magazyn bawełny na terenie jednej z wizytówek miasta włókniarzy, manufaktury. Dawny magazyn bawełny fabryki Izraela Poznańskiego z czerwonej cegły jest w rejestrze zabytków. Ma zachować swój przemysłowy charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Rewitalizacja takich budynków jest znacznie trudniejsza niż stawianie całkiem nowych konstrukcji, mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
4: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. Taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych po rzeczy wykończeniowe.
2: Koszt całej inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Słynne poznańskie zakłady imienia Hipolita Cegielskiego obchodzą 180. urodziny. Ze względu na kłopoty finansowe ta historyczna spółka jest właśnie w fazie łączenia z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, zakład ten będzie serwisował silniki jednych z najważniejszych w polskim wojsku czołgów koreańskiego pochodzenia, czyli K2. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
5: To Koreańczycy wybrali poznańskie WZ-Moty jako zakład do serwisowania silników ich K2, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
6: Jak my mieliśmy tutaj dużą wizytę i to taką naprawdę głęboką ze strony koreańskiej, po tych wszystkich wizytach, studiach, analizie dokumentów, analizie infrastruktury, strona koreańska uznała, że w Poznaniu można to robić.
5: A przekonać ich miała specjalna nowoczesna hamownia do sprawdzania napędów oraz doświadczeni pracownicy. Produkcją spolszczonej wersji K2 będzie natomiast zajmował się zakład Boomer Łabędy w Gliwicach.
2: Jak poinformował MON, w Polsce jest już ponad 200 czołgów K2. Zamówionych jest jeszcze ponad 360 sztuk, z czego 60 będzie już produkowanych w Polsce. Niewidomi turyści mogą od teraz sami zwiedzić szlaki i zabytki Bieszczadów. Wystarczy telefon i aplikacja Totu Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
7: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
2: Trasy wyposażono też w tablice tyflograficzne i alfabet Braille'a. Z rozwiązania skorzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów. Poniedziałek będzie z dużym zachmurzeniem i z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach będą przelotne opady deszczu, a we wschodniej Polsce oraz nad morzem burze. Maksymalnie od 9 stopni na Podhalu, przez 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Niedzielny poranek Tok FM. Rozpoczynamy drugą godzinę tego niedzielnego poranka refleksjami natury, bym powiedział, ogólnożyciowej, dotyczącej wieku, przemijania i tego, co w życiu tak naprawdę jest klasykiem. A to wszystko za sprawą festiwalu Młode Horyzonty, które rozpoczynają się 25 września. Młode Horyzonty, nie nowe, tylko młode, o których porozmawiamy z Hanną Wereszczyńską, programerką festiwalu Tauron Młode Horyzonty. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Mówiłem, że o tym przemijaniu tutaj trochę rozmawialiśmy przed chwilą. Młode Horyzonty, czyli dla kogo? Kto jest młody?
9: My jesteśmy dla widowni głównie, no właśnie, młodej, czyli dla dzieci i nastolatków. Mamy filmy dla widowni od 4 roku życia do 16 roku życia i wyżej, ale też nie zamykamy się oczywiście na widownię młodych dorosłych, czy dorosłych, na rodziców, na nauczycieli, dlatego że ta młodość, no to jest właśnie bardzo, bardzo subiektywne pojęcie i mamy takie sekcje w programie, czy to właśnie kino o dorastaniu, czy takie kino klasyczne, czy na przykład anime, które gdzieś trafiają nie tylko właśnie do tej widowni dziecięcej, ale też do trochę starszej. I mamy taki bardzo ładny slogan właśnie przy jednej z tych sekcji coming of age, że to są filmy dla wszystkich, którzy są i byli kiedyś nastolatkami. Czy właśnie dla tych, którzy się dalej tymi nastolatkami wewnątrz czują i to swoje wewnętrzne dziecko pielęgnują.
8: Tak, bo rozmawialiśmy o tym, że właściwie pojęcie tego, co dla kogo jest klasykiem i pojęcie wieku w ogóle jest relatywne, no bo jak widzę, że w programie jest Billy Elliot, Czarnoksiężnik, z Dzieci z Bullerbyn, to właściwie dla każdego dorosłego to jest też klasyk. A co jest klasykiem dla tych młodych widzów?
9: Właśnie myślę, że te klasyki, takie ekranizacje Astrid Lindgren na przykład, jak właśnie Dzieci z Bullerbyn, czy w tym roku pokazujemy Pippi Pończoszankę, no to jest klasyka taka, która jest klasyką właśnie i dla dorosłego, i dla rodzica, ale też dla dziecka, bo to są adaptacje lektur szkolnych, adaptacje książek uwielbianych, czytanych dzieciom cały czas do dzisiaj, więc to jak najbardziej może być też klasyk dla tego młodego, kilkuletniego widza, ale mamy też takie propozycje nowe, które są takimi klasykami, powiedziałabym w tym sensie, że już są taką trochę ikoną dla tych najmłodszych widzów, na przykład w ogóle polskie animacje, adaptacje polskich książek, na przykład seria o Basi, seria o niesamowitych skarpetkach.
8: Pucio,
9: dokładnie. Kicia Kocia, akurat w tym roku Kici Koci nie pokazujemy żadnej nowej części, ale no to z tego samego kręgu właśnie, no to na przykład dla mojego młodszego rodzeństwa, no to Basia to jest taki właśnie klasyk, z którym, czy Pucio, z którym oni dorastają, że gdzieś tam każde tą Basię czytało, jak było dzieckiem.
8: Ale to są klasyki, jak rozumiem, dziecięce, a klasyki nastoletnie? Są jakieś takie filmy, które...
9: Tak, właśnie w tym roku mamy zupełnie nową sekcję, która nazywa się klasyki coming of age. I tutaj właśnie, bo mamy też sekcję po prostu coming of age, gdzie prezentujemy nowe filmy dla nastolatków, filmy o dojrzewaniu. To są głównie produkcje z festiwalu w Berlinale w tym roku. Ale właśnie mamy też sekcję taką klasyczną, troszkę dla młodych dorosłych, dla nastolatków, ale też no właśnie dla wszystkich, którzy tymi nastolatkami kiedyś byli i tą młodość w sobie pielęgnują. I w tej sekcji prezentujemy 4 filmy. Charlie, Juno, Lady Bird i Mała Miss, czyli Little Miss Sunshine. Lady Bird to jest film z 2017 roku i ja przyznam szczerze, że sama, kiedy dokonywałyśmy z Agnieszką, naszą dyrektorką programową, selekcji, no to Lady Bird mi na przykład wydawało się zbyt nowe. Ja sobie pomyślałam, że przecież ja pamiętam premierę tego filmu, pamiętam, że byłam na nim w kinie i to mogło być 2-3 lata temu. No okazało się, że było 10 lat temu. Więc czas mija i właśnie to pojęcie klasyka jest bardzo subiektywne.
8: No tak, ale też takie odnoszę wrażenie, że tematy są ponadczasowe. To znaczy nastolatków dzisiaj interesuje to samo, co nas, kiedy byliśmy nastolatkami, czy naszych rodziców, kiedy byli nastolatkami. Tu się nic nie zmieniło? Czy są jakieś nowe trendy w tym, o czym są te filmy, albo jak opowiadają?
9: Myślę, że i tak, i tak. To znaczy, są oczywiście takie wartości, takie tematy, które są uniwersalne i faktycznie, no właśnie, po kinie to pięknie widać, że tak samo trudno było być nastolatkiem w latach 90., w latach 2000, w roku 2010, czy teraz?
8: To nieprawda, wtedy było najgorzej. Wtedy się w zaspach chodziło do szkoły i...
9: No a dzisiaj dzieciaki mają globalne ocieplenie, więc każdy miał swoje gdzieś tam trudności, ale właśnie są takie uniwersalne tematy, jak właśnie dojrzewanie, przyjaźnie, pierwsza miłość, pierwszy bunt, gdzieś tam relacje z rówieśnikami, z rodzicami, jakieś szukanie własnej tożsamości, to wszystko jest bardzo uniwersalne, ale są też tematy, które są bardzo aktualne i właśnie zmieniają się z czasem. No bardzo ważnym elementem tych współczesnych filmów coming of age są social media na przykład i właśnie to, jak one oddziałują na młodych ludzi, to jaką oni mają z nimi relację. Pokazujemy jeden film w programie, gdzie bohaterki filmu już korzystają z czatu GPT i właśnie na pytanie takie psychologiczne, powiedzmy, szukają odpowiedzi w AI i ja w ogóle, oglądając ten film, miałam taką refleksję, że pierwszy raz w ogóle zetknęłam się na ekranie, a jednak filmów jako programerka i też po prostu jako miłośniczka kina oglądam bardzo dużo. I pierwszy raz się właśnie zetknęłam z tym, żeby na ekranie bohater korzystał ze sztucznej inteligencji, więc to jest takie już hiper współczesne.
8: Ale to jest zwracanie uwagi na problem, oswajanie z pewnym zjawiskiem, czy to po prostu jest naturalne tło, że po prostu tak wygląda świat?
9: Myślę, że tak wygląda świat oczywiście, ale też bardzo ważne jest to, że my jako programerzy, kuratorzy tego kina dla młodej widowni, ale też filmowcy, którzy je tworzą, no chcemy, żeby to kino właśnie dla nastolatków, dla osób dorastających było faktycznie o nich i dla nich, tak? Że nic o nas bez nas. Aktualne. I żeby mówiło do nich ich językiem o tematach, które są dla nich ważne. No i właśnie opowiadało o tej rzeczywistości, która je faktycznie otacza, żeby było, jak to się po angielsku ładnie mówi, relatable. Żeby oni się mogli utożsamić z tymi bohaterami i z tymi problemami, które są przedstawiane w tych filmach.
8: A jeżeli chodzi o gatunki... nie mieliście takiego... niepokoju, ryzyka albo pokusy, żeby po prostu te kategorie zdominowało anime i kino koreańskie, które jest popularne wśród młodzieży?
9: Mieliśmy dwa lata temu, o ile dobrze pamiętam, cały fokus koreański, więc, więc było też faktycznie eksplorowanie tej części kina. Ja prywatnie jestem ogromną miłośniczką kina azjatyckiego i właśnie anime, nasza sekcja Królestwo Anime, to jest takie moje programowe oczko w głowie i staram się, żeby co roku właśnie tam były i klasyki. W tym roku na przykład pokazujemy przepiękny film 5 centymetrów na sekundę, Makoto Shinkai, film z 2007 roku, więc też już taki klasyk, właśnie no, prawie 20-letni, uznawany za absolutną właśnie ikonę anime, ale też pokazujemy najnowsze premiery z festiwalu w Annecy, w Berlinale. I te najświeższe japońskie premiery to jest coś, co faktycznie nasi widzowie bardzo lubią. Ta sekcja Królestwo Anime pojawiła się u nas stosunkowo niedawno, bo 3 lata temu chyba. No i od razu kupiła widownię tak naprawdę właśnie i tą nastoletnią i dziecięcą, bo też rok temu pokazywaliśmy na przykład znowu absolutny klasyk, film Mój sąsiad Totoro, Hayao Miyazakiego. No i po prostu tak cudownym widokiem dla mnie były rodziny z właśnie rodzice i małe dzieci, gdzie dla nich to było takie wspólne, familijne przeżycie i właśnie dzieci, które przychodziły na ten seans w koszulkach z Totoro, z maskotkami Totoro i
8: w ogóle... Puśćcie Spirited Away, to zobaczycie, co się wydarzy.
9: Puszczaliśmy też właśnie 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam. Więc tak, te klasyki od studia Ghibli też były u nas grane i są cały czas gdzieś tam to wraca. To jest takie kino, które też nie starzeje się moim zdaniem po prostu i to się fenomenalnie ogląda po latach i właśnie fenomenalnie się to ogląda całą rodziną po prostu. Więc anime jest bardzo, bardzo ważną częścią naszego programu i dla młodszych, i dla starszych. Właśnie w tym roku raczej są propozycje dla starszych w tej sekcji, dla nastolatków, dla młodych dorosłych, dla dorosłych, tak.
8: To na koniec, proszę o polecajkę. Jakbym chciał pójść na film, ale nie wiem, czy jestem dzieckiem, czy młodzieżą wewnętrznie, to na co powinienem pójść, żeby zobaczyć, w którą stronę festiwalu skręcić?
9: Kurczę, to jest zawsze trudne pytanie, jak ktoś prosi właśnie mnie, czy kogokolwiek z zespołu od nas, żeby z zespołu programowego, żeby polecić jeden film, bo ich jest 175 w programie.
8: Dlatego doprecyzowałem, dla dziecka, tak, i dla młodzieży, żeby zobaczyć, co przeważy.
9: Więc wybrać jeden, to naprawdę będzie trudno, ale taki, no właśnie myślę, że coś z tej sekcji ponadczasowe historie, sekcji, którą współtworzymy z zaprzyjaźnionym festiwalem Timeless Film Festival Warsaw, gdzie pokazujemy klasykę kina. I takim filmem dla mnie, który jest idealny właśnie i dla dziecka, i dla nastolatka, i dla dorosłego, to jest Gdzie mieszkają dzikie stwory, który pokazujemy w tej sekcji, film Spike'a Jonze'a, który jest niesamowicie wzruszającą i czułą opowieścią. Z jednej strony to jest opowieść fantazy, ale tak naprawdę to jest historia po prostu o emocjach, o dziecku, które czuje się gdzieś niezrozumiane przez otoczenie, które czuje się trochę odrzucone i przede wszystkim nie rozumie tych emocji, które gdzieś w tym trudnym wieku dorastania nim targają. Więc myślę, że dla małego widza, kilkuletniego, to może być ta powłoka fantastyczna, tak? To jest gdzieś osadzone w magicznym świecie i jest to piękna przygoda, piękna podróż właśnie w świat wyobraźni. Dla starszego dziecka to będzie piękna lekcja o emocjach, jak je odczytywać, jak sobie z nimi radzić, jak rozmawiać o nich z rodzicem na przykład. A dla dorosłego to może gdzieś będzie powrót do dorosłości. Dla mnie na przykład to był taki obraz, że kurczę, ja też tak miałam, mając te kilkanaście lat. No a właśnie dla opiekuna, dla rodzica myślę, że to jest przepiękna lekcja, jak rozmawiać z dzieckiem o tych emocjach.
8: 25 września zaczynacie, tak, Młode Zapraszamy. Horyzonty. No i to miesiąc potrwa i właściwie w całej Polsce proszę szukać, bo nie tylko w kinach,
9: tak,
8: studyjnych.
9: Miesiąc, z czego w kinach jesteśmy do 4 października, a potem od 8 do 25 października jesteśmy online też.
8: Więc i w kinach, i w internecie, dokładnie, i wszędzie Młode Horyzonty. Hanna Wereszczyńska, programerka festiwalu, o tym opowiadała. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
8: W niedzielnym poranku TOK FM porozmawiamy o zakazach. Ja, proszę państwa, żyłem w takim przeświadczeniu, że zakazy dotyczące reklamowania się aptek funkcjonują i to dobrze, Żyłem również w przeświadczeniu, że prawnicy reklamować się nie mogą i to trochę dziwne, ale że to wszystko wygląda zupełnie inaczej, to dopiero się przekonałem, że ta rzeczywistość jest bardziej skomplikowana i o tym, jak faktycznie to wygląda i jakie są podstawy i wymogi na poziomie prawa europejskiego w związku z reklamowaniem się i aptek, i kancelarii prawniczych, porozmawiamy z gościem doktorem Pawłem Kowalskim z Uniwersytetu SWPS oraz Team Europe Direct Polska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, witam również państwa.
8: Panie doktorze, jak to jest? Czy apteki i prawnicy mogą się reklamować?
10: Prawnicy mogą się już od pewnego czasu reklamować, a jeżeli chodzi o apteki, to apteki powinny móc się reklamować zgodnie z przepisami europejskimi. No i jakby do tego dzisiaj dąży też nasz polski prawodawca. Generalnie sprawa zasada się trochę o to, że my wychodzimy z takiej bardzo silnej ochrony, czy też zakazu reklamy, który w Polsce był od dziesięcioleci tak naprawdę. Natomiast Unia Europejska stoi na stanowisku, że reklama nie jest tylko i wyłącznie prawem osoby czy też podmiotu, który się reklamuje, ale jest też prawem klienta, konsumenta do tego, żeby w ogóle poznać usługę.
8: Jeżeli chodzi o apteki, to ten całkowity zakaz obowiązywał od 2012 roku i w 2024 roku Komisja Europejska skierowała w tej sprawie skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w czerwcu rok temu nakazał Polsce zmianę przepisów i umożliwienie reklamowania się aptekom. Ze względu na to, jak przekazała TSUE, że obecne przepisy naruszają zakaz ograniczenia swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług. Czyli trochę to, co pan mówi, że apteki nie miały prawa czy możliwości mówić
10: o informowania o ofercie.
8: Tak. A gdzie jest w takiej konstrukcji myślenie na przykład o dobru nas? Reklama, współczesna reklama jednak bywa wątpliwa etycznie.
10: Oczywiście, to znaczy tutaj Trybunał, czy też polski prawodawca stoi na takim bardzo jasnym stanowisku, że nawet jeżeli ta reklama w ogóle dojdzie do skutku, to ona będzie, to nie będzie tyle reklama, ile informowanie o produktach, bardziej w tą stronę idziemy. I teraz oczywiście pytanie pana redaktora jest nader zasadne, dlatego że reklamy generalnie bywają, no, czasem zwodnicze, czasem bywają zachęcające do jakiegoś produktu i przed tym właśnie chciał nas chronić ustawodawca. I to jest jak najbardziej, jak powiedziałem, zrozumiałe, to jest działanie w interesie. Z drugiej strony, i tutaj się cofnę trochę do problemów, które były właśnie z adwokatami, brak w ogóle możliwości informowania i reklamy powoduje, że człowiek, który nagle staje w potrzebie, przykładowo, właśnie uzyskania pomocy adwokata, nie wie, gdzie się udać i może albo szukać po znajomych, pocztą pantoflową, albo może szukać w jakichś innych miejscach. Jeżeli chodzi natomiast właśnie o apteki, no to prawda jest taka, że aptek w Polsce jest dużo, rywalizacja pomiędzy nimi jest dosyć duża. No i w związku z czym pytanie powstaje, czy my jesteśmy w stanie jako państwo zapewnić bezpieczne informowanie. I dlatego właśnie ten projekt rządowy, który jest od sierpnia obecnego roku przedmiotem ustalania rządowego, ma doprowadzić do tego, żeby to było zrobione. Czyli te ograniczenia są w porządku, które sobie powiedział, ograniczenia są w porządku, natomiast one muszą być proporcjonalne, czyli nie możemy całkowicie zakazać. Musimy pokazać jakąś ofertę bez namawiania, bez przekonywania, kup to, to jest najlepsze, to cię uratuje, w żadnym wypadku nie. Dlatego, że tu z jednej strony mamy coś takiego, co możemy nazwać z jednej strony bardzo silnym interesem zdrowotnym pacjenta. Tak, czyli to, co jest potrzebne dla naszego zdrowia życia. No, a z drugiej strony mamy interes ekonomiczny sprzedawcy, bo na końcu apteka jest też miejscem, na którym jej właściciel chce zarobić.
8: No właśnie, i czy to nie jest punkt, w którym pojawia się problem, że apteka, która właściwie pełni trochę funkcję takiej placówki systemu ochrony zdrowia, na końcu jest firmą. I natomiast z naszego punktu widzenia osób, mojego, pana, słuchaczy, słuchaczek, kiedy jest potrzeba, żeby iść do apteki, no to chodzi nam tylko o to, żeby to była apteka jak najbliżej, ewentualnie otwarta w godzinach nocnych, kiedy pojawia się jakaś sytuacja kryzysowa i jakby na tym się kończy nasze zainteresowanie, bo po prostu idziemy po medyczną pomoc, nawet jeżeli to nie jest medycyna, tylko farmaceutyka.
10: No tak, ale zobaczmy na przykład taką sytuację. Dzisiaj mamy możliwość, że część aptek oferuje możliwość zaszczepienia się na miejscu. No i teraz jest to sytuacja, która umożliwia, czy też ułatwia życie na pewno osobom, które mają mniej czasu, albo osobom, które mają mniejszą zdolność do jakąś mobilną. No i teraz brak takiej możliwości poinformowania ogółu, no, jest pewnego rodzaju ograniczeniem, ponieważ powiedzmy, nie wiem, w moim otoczeniu, w niewielkim warszawskim miasteczku jest kilkanaście aptek, ale tylko dwie albo trzy dają możliwość zaszczepienia się. No i teraz to możemy oczywiście dzwonić, możemy chodzić do nich, ale jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, strata czasu, więc taka informacja byłaby w porządku.
8: Pozwoli pan, że dodam, bo
10: oczywiście.
8: W czasach jeszcze pandemicznych korzystałem z takiej opcji szczepienia się w aptece i to normalnie można było przez te systemy NFZ-owe do rejestracji ustalić, gdzie jest apteka, która oferuje szczepienia na miejscu.
10: W pełni się zgadzam, ale proszę pamiętać, że cały czas mamy bardzo wiele osób, które jest w pewnym zakresie wyłączona cyfrowo i dla nich jest to pewnego rodzaju problem.
8: Dobra,
10: i tutaj
8: rozumiem.
10: Uważam, że tak, i chodzi o ułatwianie jakby dla wszystkich. Ale ja tutaj się zgadzam z jednym, oczywiście jakby to, co jest wspólne dla prawników, dla lekarzy, ale również dla aptek, dobra porada może czasem zakończyć się brakiem sprzedaży i dalej to będzie też taka bardzo, bardzo dobra usługa i ja bym bardzo też właśnie, mam nadzieję, że gdzieś to w tą stronę będzie szło. I tak jak powiedziałem, co do zasady, Unia Europejska stoi na tym stanowisku. Pacjent ma prawo wiedzieć, klient ma prawo wiedzieć. Natomiast pytanie, jak bardzo to będzie? Ja może na przykład odniosę to teraz do bratniego samorządu, nie adwokatu, tylko radców prawnych. U radców prawnych reklama jest dozwolona, aczkolwiek to nie może być reklama wartościująca, na przykład nie, będę lepszy, czy w jakimś zakresie...
8: Zawsze wygrywam.
10: Zawsze wyciągniemy cię, czy tak samo apteka nie powinna mówić, że tam wyleczymy cię, albo jak nie masz X, to na pewno znajdziemy ci Y. Tego typu rzeczy oczywiście w żadnym wypadku nie mogą być. Co trzeba dodać, że ministerstwo tutaj wchodzi też w pewnego rodzaju trochę zwiększa też na przykład odpowiedzialność karną, znaczy nie karną, tylko karę, które można użyć na apteki. No i przy reklamie, która będzie wprowadzała odbiorców w błąd, albo uwaga, która będzie oferowała korzyści w zamian za zakup plus korzystanie z usług, czyli kup X, dostaniesz Y, albo będzie wykorzystywała na przykład głosy wygenerowane cyfrowo, czy też głosy osób poniżej 18 roku życia.
8: Czy wizerunek świadczący, że osoba ma wykształcenie medyczne, jest lekarzem i tak dalej.
10: Tak, to kara ma być do 100 tysięcy złotych. Co prawda z punktu widzenia dużych korporacji to cały czas jest bardzo, bardzo niska kara i to prowadzi mnie do kolejnego punktu, na którym się zastanawiam. Kto tak naprawdę na tym zyska, albo pytanie bardziej też zasadne, kto na tym straci. No i na takiej możliwości reklamy na pewno zyskają duże korporacje, być może zyskają również, takie jest założenie oczywiście, klienci aptek. Pytanie jest, co będzie z tymi mniejszymi aptekami, które nie są w sieciach, które działają dosyć dobrze i których możliwość dotarcia do pacjentów może być znacznie ograniczona, więc tu zastanawiam się, że ten drobny biznes może być ofiarą, drobny biznes apteczny, jeżeli tak go możemy nazwać, może być ofiarą tutaj działań.
8: Kara wyniesie nawet 1 000 000 złotych za złamanie tych zasad, ale faktycznie, no to jest taka, to jest oczywiście sprawa, w której interes wielkich firm może przeważyć, ale jakby cała wszystkie moje wątpliwości, ja panu wytłumaczę wszystkie moje wątpliwości. Z jednej strony, okej, jesteśmy zobowiązani przez Europejski Trybunał do zniesienia zakazu reklamowania aptek, co budzi moje wątpliwości. Z drugiej strony samorząd radców prawnych umożliwił po latach, właściwie doprecyzował po latach wytyczne co do tego, czy i jak można się reklamować. A z drugiej strony na przykład w trosce o obywateli w Polsce jednak jest rozważany zakaz reklamowania alkoholu, promocji i wszystkich takich rzeczy, które właśnie są sugestywne, które wpływają na odbiorców. I zastanawiam się, czy tu nie ma trochę paradoksu, że z jednej strony chronimy ludzi przed sugestią, siłą marketingu i reklamy, a z drugiej strony w takim newralgicznym punkcie, na przykład jak usługi farmaceutyczne, luzujemy te przepisy.
10: Znaczy, no to zależy, no bo jeżeli mówimy o papierosach czy alkoholu, no to oczywiście mówimy o produktach, których jednak wpływ na zdrowie jest no bezdyskusyjnie szkodliwy. W związku z czym tutaj jakby nie mam dyskusji. Gdy mówimy o zawodach właśnie lekarz, prawnik, właśnie adwokat, radca czy farmaceuta, to są jednak osoby, którym też ufamy. I więc jakby też jakby z założenia jest zupełnie inny cel funkcjonowania tych osób, więc tu musielibyśmy założyć, że każda z tych osób chce nas wprowadzić w błąd na samym początku. Tego nie robimy, więc jakby wydaje mi się, że to informowanie co do zasady jest dobre. Oczywiście musimy uważać, żeby nie było, bym powiedział, takich skrajnych rzeczy. Ja tu przypomnę taką sytuację, gdzieś byłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie reklamy prawników są w ogóle bez ograniczeń. I pamiętam taką wielką reklamę kiedyś, która była w Nowym Jorku. Uczyń się wolnym, rozwody już od $200. Więc tego typu reklamy oczywiście są reklamy już skrajnymi, które ja jednak bym potępiał. Natomiast jak powiedziałem, ja jestem za tymi reklamami, je nazwijmy, ale informacyjnymi. I uważam, że chyba tu byśmy znaleźli z panem redaktorem wspólne pole, gdzie nie mówimy, nie wartościujemy, nie używamy takich tych przymiotników wartościujących, ale informujemy, co jest ciekawe, jaka jest zmiana w tą stronę. Oczywiście tu jest granica bardzo płynna, no ale wydaje mi się, że to byłby ten taki moment takiej zgody. Nie wiem, jak pan redaktor się na to patruje.
8: Ja, jak pan wspomniał o Stanach Zjednoczonych, to od razu przyszedł mi do głowy serial Better Call Saul. Nie wiem, czy pan oglądał o prawniku, który właśnie reklamami bardzo wylansował swoje usługi i w ogóle swoją postać. To znaczy, jeżeli chodzi o w ogóle informowanie o usługach, to oczywiście, no tak, tutaj też nie ma co dyskutować z tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nam każe to zrobić. Natomiast pojawia się od razu taka właśnie wątpliwość, czy te przepisy trochę nie uwzględniają tego, że na końcu są ludzie i trzeba dość rygorystycznie podchodzić do tego, zwłaszcza w takich wrażliwych sprawach, jak się ich informuje i zachęca. A czy te przepisy zmienione, prawnicy mogą się już reklamować, funkcjonują dobrze?
10: A to jest bardzo dobre pytanie i ono jest ciekawe. Oczywiście zaczęło się delikatnie, zaczęło się od informacji, no ale dzisiaj na przykład mamy, jak ktoś używa, nie wiem, na przykład TikToka czy Instagrama, to może zauważyć, że jest nagle bardzo wiele informacji radcowskich czy adwokackich, które idą znacznie dalej, niż byśmy się spodziewali, jakieś nadawania, czasem z cmentarza, czasem z wykorzystaniem jakichś tam takich hiperboli, więc to na pewno jest, jak powiedziałem, testowane. Natomiast tutaj samorządy póki co podchodzą dosyć spokojnie. Pamiętajmy też, że mamy też przecież zakaz reklamy wśród lekarzy. Jesteśmy tu jeszcze pomiędzy tym. I lekarze dzisiaj nie mogą się reklamować, lekarze mogą informować. Na przykład ja ostatnio miałem taką sytuację, w której była opinia, że lekarz na przykład na swojej stronie internetowej nie powinien umieszczać informacji o opiniach pacjentów, że nie wiem, świetny lekarz, że dobry specjalista, dlatego że to już jest na przykład element reklamowy. Czyli tutaj u lekarzy jest to jeszcze znacznie bardziej zrobione. Ale ja jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy, bo mi się wydaje, że jakby skąd się w ogóle bierze z tymi aptekami cała ta dyskusja? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w aptece idziemy zawsze wykupić receptę. Tak naprawdę dzisiaj rola aptek się bardzo rozszerza. Rozszerza się o porady, które mogą robić farmaceuci. Rozszerza się, jak powiedziałem, właśnie o te szczepienia. Rozszerza się o przegląd lekowy, który może mu taki farmaceuta zaoferować. I teraz, jeżeli taki pacjent nie otrzyma tej informacji wcześniej, to on w ogóle nie będzie wiedział, że z tego wszystkiego może skorzystać. Z drugiej strony jeszcze, jak powiedziałem, bariera dostępu. W moim przekonaniu taka informacja rzetelna spowoduje, jak powiedziałem, dojazd, godziny funkcjonowania. To wszystko będzie moim zdaniem funkcjonowało lepiej. Natomiast powiedziałem, ryzyko jest takie, że promowanie takich usług czy zwiększanie sprzedaży może prowadzić do tego, że ludzie będą, Polacy i tak dużo kupują, że będziemy kupowali jeszcze więcej. I to jest oczywiście ryzyko. Oczywiście.
8: Dr Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS, Team Europe Direct Polska. Bardzo dziękuję. Niedzielny poranek. Tok FM. Niedziela, a to znaczy, że jutro piątek. A piątek będzie 21 września, czyli Międzynarodowy Dzień Pokoju. Więc teraz zastanowimy się, jak zaprowadzić pokój na świecie, z Marcinem Burzańskim z Centrum Dyplomacji Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Od czego by pan zaczął zaprowadzanie pokoju na świecie?
11: Ja bym zaczął od tego, że w ogóle nie myślałbym o zaprowadzaniu pokoju na świecie, tylko myślałbym o jakiejś stabilizacji, jakiejś deeskalacji, bo niestety, jeśli popatrzymy na wymiar globalny, no to ten trend, jeśli chodzi o konflikty zbrojne pomiędzy państwami, narastającą ilość ofiar cywilnych, no to niestety w ostatnich latach, no on wzrasta, to znaczy sytuacja globalnie się pogarsza i prawdę powiedziawszy, no perspektywy nie są najlepsze, patrząc na wszystkie czynniki wokoło. Także jeżeli miałbym się